0: zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

piszę ten list, bo tęsknię szalenie. Twych paru słowa, moje ukojenie. Wśród nocnej ciszy słyszę twój szept.

0: Radio Kujawy 99 i 4 FM. Czas na wiadomości.
1: Nie żyje operator filmowy Witold Płóciennik.

0: Kilka dni temu w mediach społecznościowych pojawiła się informacja zapowiadająca protest pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Akcja miała rozpocząć się w środę o godzinie 13:30. Przed placówką pojawili się dziennikarze, policyjne radiowozy oraz przedstawiciele lokalnych struktur Konfederacji. Nie było jednak protestujących.
1: Przyszedłem wesprzeć medyków, pielęgniarki, pracowników szpitala. No niestety nikt się nie pojawił na proteście. Chciałem powiedzieć, że rozumiem pewnie te osoby, które chciały protestować, pewnie się boją, dlatego się tutaj nikt nie pojawił. Po wczorajszej wypowiedzi marszałka śmiem twierdzić, że mogą się czuć też zastraszeni. Ja jako mieszkaniec, przedstawiciel Konfederacji mogę powiedzieć jedynie, że na pewno będę dalej pytał o to, co się tutaj dzieje. Na pewno będę chciał uzyskać odpowiedzi na pytania, które już tutaj zadałem prędzej. Chciałbym powiedzieć też taki przekaz, że szpital, budynek szpitala nie jest własnością na pewno dyrektora. Szpital należy do mieszkańców, nie jest też własnością żadnej partii politycznej. I chciałbym, żeby te wszystkie niejasności, jeżeli one są, żeby zostały wyjaśnione. Jeżeli były nieprawidłowości na SOR-ze, żeby to zostało wyjaśnione. Jeżeli pomieszczenia, infrastruktura szpitala, czas pracy pracowników był wykorzystywany do prywatnych celów, chciałbym, żeby to było rozliczone.
0: Szpital dementuje informację, że doszło do protestu pracowników.
2: Ja w mojej ocenie żadnego protestu nie było, w takim sensie, że żaden protest się nie odbył. Ja przypomnę tylko, że informacja o tym proteście funkcjonowała tylko i wyłącznie jako plakat w mediach społecznościowych od kilku tygodni. Plakat z konkretną datą, konkretnym miejscem, konkretną godziną. No więc wczoraj o 13:30 tutaj przy budynku administracji pojawiło się kilkunaścioro dziennikarzy, natomiast nie było nikogo z organizatorów i protestujących. Od ponad miesiąca mierzymy się sytuacją, w której to w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej pojawiają się różne informacje, pojawiają się półprawdy, pojawiają się rzeczy wyrwane z kontekstu, pojawiają się informacje, które kompletnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. W związku z tym taki apel, prośba o odpowiedzialność za słowo, nie tylko do tych, którzy powielają pewne informacje, również do polityków, dlatego że oni, mamy takie wrażenie, próbują to ugrywać, mówiąc wprost, zbijają sobie kapitał polityczny. No, sytuacja na przykład sprzed kilku dni, kiedy mówiło się o tym, jakoby w piątek jeden lekarz, no w tym przypadku chodzi o pana doktora Łukasza Brychta, miał pełnić dyżur i na szpitalnym oddziale ratunkowym, i na oddziale chirurgii. Dementowaliśmy to we wczorajszym stanowisku. Taka sytuacja absolutnie nie miała miejsca. Doktor Brycht w piątek pełnił dyżur nie tylko i wyłącznie na szpitalnym oddziale ratunkowym, a takie informacje, do których my niestety zdążyliśmy się już przyzwyczaić, o takim, bym powiedział, alarmistycznym, skandalizującym tonie pojawiają się z dużą regularnością od około miesiąca. Także naprawdę w ostatnim czasie bardzo często tego typu informacje niesprawdzone, też często anonimowe, dementujemy. Czego przykładem jest chociażby to stanowisko, w którym po pierwsze odnieśliśmy się właśnie do tych informacji, jakoby w piątek na SOR-ze dr Brycht pełnił dyżur w dwóch miejscach. Pojawiają się również informacje o rzekomych stawkach za godzinę dyżuru na szpitalnym oddziale ratunkowym. Też to dementowaliśmy. Także raz jeszcze serdeczna prośba o odpowiedzialność za słowo.
0: W przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że do zabezpieczenia protestu skierowani zostali policjanci z jednostek spoza Wrocławka. Komenda Miejska Policji dementuje te informacje. Jednostka nie udziela informacji o liczbie radiowozów skierowanych do szpitala. Policja dodaje, że były to standardowe działania zabezpieczające.

0: nie precyzuje, czy informacja o proteście wpłynęła od konkretnej osoby, czy też została znaleziona w mediach społecznościowych. Do naszej redakcji zgłosiła się mieszkanka Włocławka, która skarży się na sposób, w jaki została potraktowana podczas pobytu na szpitalnym oddziale ratunkowym przy ulicy Wienieckiej. Kobieta trafiła tam z silnymi bólami brzucha. Jak relacjonuje po nieskutecznej lewatywie, lekarz miał podjąć próbę manualnego usunięcia zalegającej masy kałowej. Pacjentka twierdzi, że interwencja była dla niej bardzo bolesna.
1: Kazał mi się położyć i drastycznie wsadził mi podbyt rękę. Drastycznie próbował wydobyć, co nie przyniosło żadnych skutków. Z bólu po prostu prawie traciłam przytomność. Krzyczałam w niebogłosy. Nie dostałam żadnego znieczulenia. Ludzie, którzy byli na zewnątrz, później pytali mnie, czemu pani tak krzyczała. Z bólu po prostu się posikałam. Miałam calusieńkie, przemoczone spodnie, które po prostu kolor... Widać było od razu, że ja po prostu się zasikałam. Po tym, jak on mi to robił, wyciągnęłam mu tą rękę, ponieważ nie chciałam, żeby dalej trwał ten przerażający ból. Wówczas on do mnie powiedział, to spadaj do domu. Tak powiedział do mnie lekarz. Pielęgniarka, która przy tym była, widziała, że ja się posikałam. Kazała mi się położyć, odpocząć. Następnie po prostu kazała mi wyjść na korytarz, gdzie było pełno ludzi, a ja w tych przemoczonych spodniach po prostu maszerowałam. Gdy poprosiłam ją o jakieś okrycie, to po prostu jakby z łaski po prostu mi je podała. Wydobywanie takiego czopa, to daje się jakiś zastrzyk na rozszerzenie, jakieś po prostu znieczulenie, a nie na żywca po prostu. Zlekceważył mnie totalnie. No jak on do mnie podszedł? No spadaj, jak nie chcesz dalej, to spadaj. No to jest po prostu nie do opisania.
0: Kobieta złożyła w szpitalu skargę. W odpowiedzi placówka nie uznała jej zarzutów. Wskazano m.in., że pacjentka została poinformowana o planowanej czynności i wyraziła zgodę na jej wykonanie. Szpital zaprzeczył również, by doszło do naruszenia jej praw lub godności.
1: Bardzo to przeżywam emocjonalnie i jest mi ciężko, tak? No bo jak można tak traktować ludzi? No przecież nie jesteśmy zwierzętami, jesteśmy po prostu ludźmi, tak? Należy nam się jakaś godność, jakiś szacunek, jakieś chociażby współczucie, a nie postępowanie w taki, a nie inny sposób.
2: Czy oczekuje pani czegoś od szpitala w tym momencie?
1: Wie pan co, chciałabym chociażby przeprosin, ale nie tego fałszu, tak? Który tutaj jest napisany, że poinformowana zostałam, w żaden sposób nie zostałam poinformowana. Nie dostałam żadnych po prostu znieczulających, żadnego zastrzyku, po prostu nic, tak? A i tej dokumentacji nie uzyskałam, gdy wyszłam ze szpitala. Uzyskałam tylko dokumentację, gdzie przebywałam jedną noc na chirurgii i ubiegając się o to, żeby mi wydano tą dokumentację, napisano tutaj wydobycie czopa, ale to wszystko było odręczna data, odręczne po prostu wszystko. Czyli papierów nie było. Na mój wniosek po prostu zostało to uzupełnione z datą nie komputerową, tylko odręczną.
2: Jaki lekarz panią się zajmował?
1: Wie pan co, ciężko mi rozszyfrować jego tutaj. Tu dostałam od zastępcy dyrektora taką pieczątkę, a lekarz był jakimś półarabem.
0: O stanowisko poprosiliśmy również szpital. Placówka nie odniosła się do konkretnego przypadku, tłumacząc, że jako podmiot leczniczy jest zobowiązana do zachowania tajemnicy dotyczącej pacjentów, w tym informacji o ich diagnostyce, leczeniu i udzielanych świadczeniach. W czasie wakacji we Włocławku otwarte były letnie baseny. Znajdują się one przy ulicy Płockiej, na przystani oraz przy ulicy Lisek. W okresie wolnym od szkoły pogoda dopisywała, więc nie brakowało chętnych na spędzanie tam czasu. W te wakacje z letnich basenów skorzystało w sumie ponad 10 tysięcy osób.
3: Ten sezon był lepszy niż poprzedni, bo myślę, że pogodowo było fajniej. Z basenów przy Lisku skorzystało ponad 5300 mieszkańców. Natomiast troszeczkę więcej było na ulicy Płockiej, było to 5600, ale różnica tak naprawdę... No, 300 osób, więc trudno powiedzieć, który obiekt cieszył się większym zainteresowaniem, bo te no, ilości osób, które odwiedzają obydwa baseny, są bardzo zbliżone.
0: Więcej atrakcji znajduje się na basenie przy ulicy Płockiej. Dostępny jest tam chociażby wodny plac zabaw dla dzieci. Dodatkowo funkcjonują tam stołówka oraz mała gastronomia.
3: Na każdym z basenów można oczywiście wypożyczyć sobie leżak. No, plac przy... Znaczy, myślę, że lepsza infrastruktura jednak taka, jeżeli chodzi nawet o najmłodszych użytkowników, jest przy ulicy Płockiej. Wiadomo, że jest tam wodny plac zabaw, jest plac zabaw dla dzieci. Tutaj przy na basenach przy ulicy Lisek ta infrastruktura jest troszeczkę bardziej uboga. Na pewno w przyszłych latach

0: tak będziemy starali się zrobić coś, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić to miejsce dla mieszkańców. Bo jednak jak kupuje się bilet całodzienny, no na przykład był pan w tym roku, który był zainteresowany, żeby pojawiła się na basenach letnich przy ulicy Lisek mała gastronomia, no ale akurat jak rozłożył swoją przyczepę, trafił na 2 tygodnie bardzo słabej pogody i stwierdził, że no jednak nie podejmuje się tej akcji, więc zobaczymy, no w przyszłym roku będziemy starali się coś zrobić, żeby na pewno to miejsce było jeszcze bardziej atrakcyjne.
1: Sezon na letnie baseny zakończył się wraz z końcem wakacji. Ładna pogoda, dobra infrastruktura oraz przystępne ceny skutecznie przyciągnęły mieszkańców nie tylko Wrocławka, ale także okolic. Mieszkańcom pozostają obecnie dwie kryte pływalnie: Delfin oraz międzyosiedlowy basen miejski. Dobre oceny z angielskiego nie zawsze oznaczają, że dziecko swobodnie porozumiewa się w tym języku. Uczniowie często dobrze znają gramatykę, słówka i radzą sobie z pisemnymi zadaniami, ale mają blokadę, kiedy trzeba odezwać się po angielsku. Dlatego dodatkowe zajęcia językowe mogą być okazją przede wszystkim do przełamania bariery mówienia i zdobycia większej swobody w codziennej komunikacji.
2: No właśnie, twoje dziecko ma piątkę z języka angielskiego, ale kiedy trzeba coś powiedzieć, zapada cisza. I to nie jest wcale rzadka sytuacja, tak się zdarza, bo można znać słówka, można znać gramatykę, można pisać sprawdzian, wypracowania, natomiast bać się mówić. Nasze dzieci, które chodzą na zajęcia z języka angielskiego w Greenwich, nie mają takiego problemu, dlatego że dzieci powinny przede wszystkim używać języka, rozmawiać, reagować, wyrażać własne zdanie, własne poglądy, poznawać język angielski poprzez świat. Właśnie na tym bardzo nam zależy w kursach, które prowadzimy ze starszymi dziećmi w Greenwich. Uczą się one języka angielskiego z programem National Geographic Learning, gdzie uczą się nie tylko języka angielskiego, ale poznają też świat, inne kultury i w związku z tym ten język sam wchodzi im pięknie do głowy.
1: Bo znajomość języka to nie tylko dobre wyniki na sprawdzianie. Ważne jest też to, żeby dziecko potrafiło wykorzystać angielski w prawdziwej rozmowie, bez stresu i obawy przed popełnieniem błędu. Przed nami dożynki powiatu włocławskiego. W tym roku Święto Plonów odbędzie się na boisku sportowym przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Choceniu. Główne uroczystości rozpoczną się od przemarszu korowodu dożynkowego o godzinie 13:30. Godzinę później zostanie odprawiona uroczysta msza święta. Po jej zakończeniu rozpocznie się część obrzędowa.
3: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na to wydarzenie, które będzie podsumowaniem sezonu dożynkowego na naszym terenie. Spotykamy się w niedzielę z przedstawicielami z wszystkich gmin. Rozpoczynamy jak zwykle uroczystym korowodem, mszą świętą, obrzędem dożynkowym. Z panem wójtem staraliśmy się także zorganizować tę część rozrywkową, jak to tradycja dożynek ma w sobie. Także niedziela i popołudnie to najlepszy moment, abyśmy wszyscy razem byli w Choceniu.
1: Koncertowa część dożynek wystartuje o 16:30. Na początku na scenie zaprezentują się zespół folklorystyczny Śmiłowiunki oraz zespół pieśni tańca Ziemia Kujawska, a następnie chór Mi Alegria. Gwiazdami wieczoru będą Klasik oraz Enel. Pierwszy zespół gra muzykę disco polo. Wydał kilkanaście albumów. Do najbardziej znanych utworów należą m.in. Jolka Jolka, Zabrałaś mi lato oraz Hej, czy ty wiesz? Natomiast Enej gra muzykę z pogranicza folku i rocka. Ich utwory takie jak Kamień z napisem Love, Zbudujemy dom czy Tak smakuje życie zna cała Polska. Koncert zespołu Klasik rozpocznie się o godzinie 18:30, a Enej zamelduje się na scenie o 20:00.
4: Konie, skoki przez przeszkody, rywalizacja Puchar Burmistrza, lokalne smakołyki i stoiska wystawców. W Mazurach Leśnych odbędzie się kolejna edycja zawodów Mazur Jada Cup. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie konkurs klasy N, w którym zawodnicy zmierzą się z przeszkodami o wysokości do 120 cm. Stawką rywalizacji będzie Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego.
5: Mazur Jada Cup to jest już taki cykl coroczny zawodów regionalnych i towarzyskich skokarzy przez przeszkody. W tym roku zapraszamy 5 września, to jest sobota. Zaczynamy od godziny 10 konkursami debiutantów, czyli pierwszy krok, drugi krok. A myślę, że potrwa to dosyć długo, dlatego że mamy bardzo fajne zgłoszenia i kończymy konkursami wysokości N, klasy N, to jest 120 centymetrów i jeden z tych konkursów jest o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. I tutaj bardzo chciałabym zaznaczyć, że mamy ogromne wsparcie miasta i gminy Brześć Kujawski w organizacji tego cyklu Mazuriada Cup, a patronat nad wydarzeniem przejął burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski, i naprawdę dziękujemy za wszelką formę współpracy, wsparcia.

0: A które czujemy, widzimy i się bardzo z tego cieszymy.
1: Na odwiedzających czekać będzie znacznie więcej niż same sportowe emocje. Swoją ofertę zaprezentuje Koło Gospodyń Wiejskich z Wieńca. Nie zabraknie również stoisk z wyrobami artystycznymi, smakołykami dla koni oraz mobilnego sklepu jeździeckiego.
0: Myślę, że sama lokalizacja jakby tego miejsca też zachęci do przybycia, zwłaszcza, że wstęp jest wolny. Otoczenie lasów, spokój, cisza, zwierzęta, ale oprócz tego zadbaliśmy też o dodatkowe atrakcje w postaci wystawców. I mamy tutaj wystawcę, który tak naprawdę bardzo cieszy się dużą popularnością. To jest Przypinkowe Love, które zakuwa chwile wspomnienia w breloki, w przypinki i tak dalej. Będzie też firma, która produkuje smaczki dla koni. Będzie firma paszowa, będzie sklep jeździecki mobilny. Także jeżeli o gastronomię, to jeszcze zadbaliśmy. I tutaj będzie Koło Gospodyń Wiejskich Jarzębina z Wieńca. Oni w zeszłym roku po prostu hitem byli. Także myślę, że tego już nie, zwycięskiego składu się nie zmienia.
1: Organizatorzy zachęcają, by spędzić dzień w Mazurach Leśnych, w otoczeniu przyrody, wśród koni i w leśnym klimacie. To propozycja zarówno dla miłośników jeździectwa, jak i osób, które chcą po prostu spędzić czas na świeżym powietrzu. Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla najmłodszych, tor z przeszkodami, gdzie będzie można spróbować swoich sił w konkurencji Hobby Horse. Wstęp na zawody jest bezpłatny.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Pani Anita Maciejewska.
1: Dzień dobry.
0: Zapraszamy tutaj Panią do powiedzenia kilka słów o Pani inicjatywie, o Pani pomyśle, którą tworzy Pani dla naszej społeczności.
1: Autobus Energii powstał ze swojego doświadczenia życiowego, ale też z wykształcenia i chciałam stworzyć taką bezpieczną przestrzeń dla emocji, żeby ten autobus energii przewoził coś więcej niż tylko ludzi, ale właśnie radości, smutki, powiązałam tą swoją pracę, bo na co dzień jestem kierowcą komunikacji miejskiej, ale trudnego dzieciństwa i właśnie wykształcenia i cały czas rozwijam się, żeby być lepszym wsparciem, ale też właśnie stworzyć takie miejsce, gdzie nie ma poglądów politycznych, żadnej rywalizacji, tylko po prostu, żeby każdy mógł tutaj przyjść, posiedzieć ze swoimi emocjami, porozmawiać i oczywiście się bawić, no bo tu jest dużo muzyki, dużo radości i o to chodzi, żeby cieszyć się tym życiem i to jest właśnie takie miejsce.
0: A skąd ten pomysł w ogóle na ten autobus i tą nazwę?
1: No autobus, no to właśnie dlatego, że sama jestem kierowcą autobusu, no swoje doświadczenie, ale też na

portalu społecznościowym TikTok. Tam bardzo dużo ludzi właśnie przyrównywało mnie do postaci z książki Autobus Energii Johna Gordona i ja ją kupiłam, przeczytałam ją kilkanaście razy i po prostu stwierdziłam, że no tak, w sumie tam też jest ta postać radosna, ja mam bardzo dużo pozytywnej energii, więc ja też przekułam to właśnie jako ten autobus energii, ale ani taksa, bo dostawałam informację, że ja leczę samą obecnością, że ta moja energia jest taka, taka

0: I jak zaczynałaś tą swoją inicjatywę tworzyć, budować?
1: To troszkę ze swojego życia prywatnego, no bo do tego gdzieś przyczyniła się depresja młodzieńcza mojego syna. No i to jest takie niefajne, bo żaden rodzic nie chce patrzeć, jak dziecko cierpi. I budowałam go krok po kroku, i to trwało kilka miesięcy, i stwierdziłam, że to jest to, co i tak zawsze lubię robić, czyli pomagać ludziom, więc przekułam to w taką siłę. Zaczęły się pierwsze bajki terapeutyczne, bo piszę bajki terapeutyczne, pierwsze piosenki i te pierwsze warsztaty, i też właśnie zapraszałam dzieci różne, u nas tam na osiedlu, na boisku, brałam głośnik, tworzyliśmy gdzieś tam wspólnie układ taneczny, i każde dziecko tam miało swój krok, swój moment, i po prostu to się tak nakręcało. Tworzyłam kolejne warsztaty, cały czas się szkolę, cały czas zdobywam nowe umiejętności, które po prostu tutaj się przydają, bo chciałabym być takim lepszym wsparciem.
0: A powiedz mi, jak właśnie wyglądają te twoje procesy, kiedy tworzysz, wymyślasz te bajki, te
1: Oj,
0: zajęcia?
1: oj, to jest tak, bajki. Na przykład właśnie są bajki, i czy mamy smerfy? Mamy smerfowe różnego rodzaju właśnie warsztaty, i też są, dobieram do tego muzykę, dobieram do tego kroki, dobieramy do tego postacie, i właśnie te emocje włączamy w postacie. Tutaj jako smerfy, no to jest, że każdy w wiosce smerfów każdy jest inny. I że właśnie chodzi o to, żeby akceptować drugiego człowieka takim, jakim jest, ale też właśnie, że oni byli zawsze jedną taką wielką rodziną i każdy się wspierał, mimo tego, że różnili się zachowaniami czy wyglądem. I to o to właśnie chodzi. O to pokazanie takiego w naszym życiu, że każdy z nas jest inny, każdy zasługuje na ten szacunek, i tego uczę swoje dzieci i inne dzieci, i dorosłym też pokazuję, no bo nie pracuję tylko z dziećmi, ale młodzieżą i dorosłymi, i zawsze to jest dostosowane do właśnie wieku.
0: A powiedz mi, jeżeli chodzi o twoje projekty, widziałam, że działasz też tak ogólnie społecznie, robisz eventy przy okazji zbiórek na leczenie dzieci. Jak to wygląda? Ludzie kontaktują się z tobą?
1: Znaczy, to było pierwsze takie otwierające wydarzenie, gdzie ja je postanowiłam stworzyć, otworzyć ten autobus energii, żeby właśnie wyjść ludziom, pokazać, że jest takie miejsce. No i ja się skontaktowałam właśnie z mamą tego chłopca, na którego wtedy zbieraliśmy pieniążki. I z jednego dnia zrobił się to weekend. I po prostu podczas tego ja robiłam swoje, pokazywałam ten autobus energii, no bo to było moje wydarzenie, ale tutaj właśnie współtworzyliśmy, bo my chodziliśmy po różnych wspaniałych ludziach tutaj u nas w mieście, i każdy na tą inicjatywę, jak ja z tą swoją energią szłam i gadałam, gadałam, gadałam, że to po prostu otwierali się i każdy dorzucał jakąś tam cegiełeczkę, i razem zbudowaliśmy właśnie coś pięknego, i o to chodzi, żeby się wspierać.
0: A powiedz, jakie masz plany tak na przyszłość rozwojowo?
1: A, no to planów nie mogę zdradzać, bo to chcę trochę tajemniczości, ale teraz będziemy właśnie tworzyć teledysk zapowiadający nowy projekt, projekt Bez Maski, gdzie zaprosiliśmy kolejną postać, która będzie mówiła o granicach i o różnego rodzaju problemach życia codziennego. I to już będzie taka postać sceniczna, ale mówię, no będzie teledysk skręcony z ludźmi z Wrocławka, już taki większy do muzyki, którą ja stworzyłam. I zapraszamy kolejne osoby, i ja będę chodziła i zapraszała takich wspaniałych ludzi. Gdzieś już tam mam kilka osób, ale to będziemy w trakcie opowiadać.
0: Świetnie, cudownie, cudowna inicjatywa tutaj przed nami.
1: Więc was też zapraszam.
0: Dziękujemy. A jeszcze chciałam się spytać, jak odbierają cię ludzie? Jakie ty masz odczucia co do tego właśnie, jak w tej interakcji z ludźmi rozmawiasz? Odbierają cię pozytywnie? Czy są jakieś sytuacje takie dla ciebie mniej przyjemne?
1: A czy uważam tak, ja jestem osobą właśnie bardzo ekspresyjną, bardzo cieszącą się życiem, i to widać. Ja sobie śpiewam bardzo często, tańczę. Ludziom, którzy nie mają takiej energii jak ja, no to gdzieś tam przeszkadza, bo też uważam, że wszystko, co irytuje nas w drugim człowieku, no to jest to, czego gdzieś nam brakuje, ale też właśnie dużo osób jest fajnie, gdzieś tam kciuki pokazuje, bo często właśnie w pracy śpiewam i tańczę, ale na zasadzie nie podczas jazdy, oczywiście, tu się zajmuję. No, ludzie są różni i to też jest w porządku.
0: A powiedz, jak z twoją rozpoznawczością?

0: nawalnością taką. Na co dzień pracujesz z ludźmi, więc na co dzień masz duży kontakt z ludźmi. Czy już dzięki temu swojemu projektowi jesteś taka bardziej rozpoznawalna? Czy czujesz to
1: Myślę,
0: po prostu?
1: Myślę, że tak, że trochę już ta rozpoznawalność jest, no bo mówię, no, całą taką inicjatywą tego miejsca jest miejsce dla każdego u nas w mieście. Nie patrzymy na status majątkowy, czy płeć, czy coś, tylko właśnie miejsce takie, że każdy, że dzieci mogą mieć swoje miejsce, dorośli mieć swoje miejsce, młodzież, żeby mówić im językiem, bo ja docieram do ludzi właśnie indywidualnością. Każdy jest inny, każdy inaczej opowiada o swoich emocjach i też właśnie wyszłam z tego sztywnego gabinetu, bo gdy zdobyłam kompetencje trenera umiejętności społecznych, no to też właśnie uczę przez doświadczenie, bo wtedy się najbardziej uczymy, czy o rozmowie o emocjach, o różnego rodzaju problemach, o budowaniu relacji, komunikacji, czy wołaniu o pomoc, bo tutaj też jest problem. Jest bardzo duży problem i ludzie, kiedy dostają w odwecie po prostu gdzieś tam zamknięte drzwi, no to zostają z tym problemem sami. A tutaj jest, drzwi otwarte są dla każdego i wpuszczamy tutaj osobę, która naprawdę, jeżeli ktoś ma jakikolwiek problem, to zawsze szukamy tego momentu. Dopóki zgadzają się to z moimi kompetencjami, no to tutaj działam. Jeżeli wiem, że potrzebna jest jakaś diagnoza czy specjalista, no to ja nie nadużywam swoich kompetencji, tylko kieruję do innych specjalistów albo sama pomagam szukać, bo ludzie się zgłaszają z różnymi problemami. I to takimi bardziej drastycznymi, ale też właśnie rodzice, którzy uważają, że dziecko gdzieś tam ma trudne zachowania, co wcale nie jest tak, bo emocje są ważne i każda emocja jest w porządku, tylko czasami dzieci nie potrafią powiedzieć o danej emocji w taki sposób, w jaki no my potrafimy powiedzieć, że jestem śpiąca, jestem zła, jestem zdenerwowana, ale na przykład komplementy ze strony nastolatków to jest nienawidzę cię. To są takie żartobliwie powiedziane, że komplementy, no bo akurat w tym momencie czuję tą największą emocję, tak? No i po prostu no, tu możemy uczyć się tego poprzez doświadczenie, czyli mamy coś nowego teraz w ofercie, będzie muzyka, światło i sztuka i to też dzieci będą mogły próbować swoich talentów, ale właśnie tak, właśnie poszukiwać tego talentu przy muzyce, przy światłach, jak to łączyć i łączyć swoją muzykę z jakimiś elektronicznymi rzeczami i tutaj też będziemy się znowu bawić.
0: Świetnie. A powiedz mi, czyli pracujesz z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, ale czy też masz to takie w takich relacjach, że rodzice i nie wiem, dzieci, młodzież razem, czy raczej stricte pracujesz dzieci, dzieci, młodzież, młodzież i ewentualnie do osoby dorosłe jako
1: no,
0: osoby
1: myślę,
0: dorosłe?
1: Że niektóre tematy są przeznaczone dla dzieci do pewnego wieku, inne tematy, już tak jak hejt, samoocena, no to tutaj z młodzieżą inaczej się rozmawia, no z dorosłymi można już w takiej formie stand-upu, przepraszam, opowiadać, już takiego bez cenzury czasami. No bo to też ludzie lubią się pośmiać, a ja potrafię to przekazać w sposób taki właśnie zabawny. No ale no nie wyobrażam sobie tutaj małego dziecka, któremu tam opowiadam tak hardkorowo o tym, że fajnie by mieć tą swoją wartość.
0: Czyli
1: siebie.
0: Do każdego tak przekaz w danym przedziale wiekowym. Opowiedz właśnie jeszcze o tych stand-upach, bo miałyśmy przyjemność rozmawiać wcześniej i mówiłaś, że chciałabyś rozwinąć to dalej, żeby właśnie prowadzić w formie takiego luźnych rozmów, stand-upów, właśnie z osobami dorosłymi, na tematy ciężkie, takie trochę tabu, w takiej formie żartobliwej, lekkiej, bardziej dostępnej, przystępnej dla
1: no,
0: dorosłych.
1: Nikt nie lubi, uważam, takich sztywnych wykładów. Czy to młodzież, czy właśnie dorośli, ale dziecko też, no, nie chce siedzieć przy tym stoliku i my mamy tutaj mu tłumaczyć wykładem, jak powinno się zachowywać, jakiego czegoś nie. Tylko właśnie tutaj w formie zabawy, młodzież też w formie różnego rodzaju doświadczeń, no i dorośli to taka luźna rozmowa, bo można się pośmiać. Ja mam ogromny dystans do tego, co ja musiałam przejść, może nie musiałam, ale no, jestem wdzięczna za każde doświadczenie, bo nie ukrywajmy, że ja miałam, a czy nie ukrywam, że miałam trudne dzieciństwo, ale to ja uczyłam się też wrażliwości, tego zrozumienia swoich emocji, stawiania granic.

0: granic i też pokazuje, że asertywność nie musi być odbierana źle, albo że stawianie granic to nie jest pokazanie tego, że człowiek już jest okropny, bo łatwo jest etykietę przykleić, ale później trudno jest to po prostu zdjąć człowieka. A te stand-upy będą właśnie taką formą humorystyczną, pokazaniem o właśnie takich trudnych tematach, jak zaburzenia odżywiania, jak no hejt, czy próby samobójcze, bo tego no niestety jest coraz więcej. Ludzie sobie nie radzą z tymi emocjami, nie radzą sobie ze swoimi problemami, bo bardzo często zdarza się tak, że jak idą po pomoc, to mówię, no zostają odesłani z kwitkiem.
1: Tak, to prawda.
0: A ja połączyłam właśnie to swoje trudne dzieciństwo, przekułam to w siłę, zdobyłam wykształcenie, bo oczywiście trudne dzieciństwo nie równa się z tym, że już wiemy wszystko, dlatego zdobyłam wykształcenie pedagogiczne, tego trenera umiejętności społecznych, ale jeszcze tam bardzo dużo różnych takich szkoleń, które odbywam i cały czas się rozwijam, no bo w pracy z drugim człowiekiem nie można powiedzieć, że już wiemy wszystko, bo nigdy nie wiemy.
1: Tak, to takie całe życie doszkalanie, prawda?
0: O, tak.
1: A powiedz mi, jak możemy się z Tobą skontaktować, jeżeli ktoś z Państwa chciałby skorzystać z energii tutaj koleżanki?
0: No jestem na oficjalnej stronie Facebooku Autobus Energii Anitaksa. Tam jest numer telefonu podany. Można się ze mną skontaktować. To przede wszystkim tam. Przez numer telefonu też będą ulotki roznoszone. Ale no możecie mnie wyczekiwać na przystanku. Na pewno na którymś przystanku będę.
1: Tak, to takie też fajne, że jesteś taką osobą, która działa tak na co dzień między nami, pracujesz, prawda? I możemy cię spotkać codziennie gdzieś przy locie do pracy, jadąc autobusem, a tu jeszcze niesiesz taką radość i pomoc. To naprawdę piękna inicjatywa z twojej strony. Co do funduszy, jeżeli chodzi o ten twój pomysł, musiałaś sama bazować na swoich środkach, czy udało ci się
0: pozyskać? No bardzo
1: pozyskać?
0: Dużo, bardzo dużo tak. No bardzo dużo to jest moich prywatnych pieniędzy, inwestowane no w moje szkolenia, no to oczywiście, że to są moje pieniążki, ale też wszystkie te osoby, u których byliśmy podczas tworzenia pierwszego wydarzenia, to zawsze dorzucając cegiełkę, budowały to miejsce. I właśnie na takiej zasadzie chciałabym to otworzyć, żeby tu każdy gdzieś tam swoją cegiełkę dorzucił. Czy tak jak ludzie dawali jakieś zabawki interaktywne, czy gry o emocjach. Ja też dużo materiałów drukuję sama, czy przy udziale no mojej firmy, bo też bardzo mnie tutaj wspiera MPK w tym moim pomyśle, czy Urząd Miasta, bo jestem na pilotażu u prezydenta, inkubator przedsiębiorczości, gdzie ja byłam, startowałam z tym pomysłem autobusu energii, bo chcę, żeby jeździł po Wrocławku taki autobus, gdzie będzie ten sprzęt DJ-ski, miejsce do podcastów, gdzie będzie te stoliki takie konferencyjne, gdzie będą mogły być takie warsztaty prowadzone, bo nie wszędzie ten autobus, raczej autobus wszędzie dojedzie, ale nie wszędzie ludzie mają możliwość przyjechania, nie z każdego miejsca, bo chciałabym tam też dotrzeć na przykład do DPS-ów, gdzie też ważne jest, żeby robić im różnego rodzaju fajne zajęcia, czy delikatny fitness, żeby pokazać im te ostatnie dni niekiedy życia, że też mogą być takim fajnym miejscem, bo tam są wspaniali ludzie. Ja jak byłam na studiach, czy miałam praktyki, no to byłam w różnych miejscach u nas w Wrocławku i zawsze gdzieś tam byli ci fajni ludzie i lubię tak po prostu tu rozrzucić trochę energii, no bo uwielbiam, jak ludzie się cieszą.
1: Tak, jesteś pełną energii osobą i tak, to no tak ta energia taka zaraźliwa od ciebie, bardzo fajna i potrzebujemy takich ludzi, myślę. Świat byłby na pewno piękniejszy.
0: Ale jest dużo ludzi takich u nas w mieście. No ja się przekonałam o tym niejednokrotnie przez ostatnie 2 lata właśnie, kiedy tworzyłam ten autobus energii i mamy naprawdę fajnych ludzi. No jest też fala hejtu. Na różnych portalach, ale to po prostu uważam, że nikt ze skrzywdzoną psychiką nie czuje potrzeby krzywdzenia drugiego człowieka. I też tutaj moje takie przesłanie, zanim napiszemy ten komentarz, zastanówmy się na temat tego, że po drugiej stronie też jest człowiek, że to dla nas jest kilka sekund napisania, ale ta druga osoba może to inaczej odbierać. I tutaj też bardzo właśnie skupiam się na tym, żeby uczyć takiej zdrowej komunikacji, że okej, rozróżnienie hejtu.

0: A opinii, bo ja mogę powiedzieć, że na przykład super, masz fajny strój, no ja bym tego nie założyła, no bo to nie jest mój
1: Styl.
0: styl, ale jakbym przyszła na przykład, bym powiedziała, weź ty zobacz, co ty na siebie włożyłaś i ci się przebierz, bo nie pasujesz do sytuacji, no nie wiem, że uważam, że niefajnie byś się poczuła, tak?
1: Tak, no jest to takie troszeczkę dla kogoś krzywdzące, a dla nas osobiście nie ma na nasze takie jakby odczucie wpływu, prawda? Więc to, co mówimy, ma wielkie słowo, wielkie znaczenie to nasze słowo. Właśnie czytałam kilka dni temu artykuł, gdzie pani wypowiadała się, że spotyka się z falą hejtu w internecie, że dostaje jakieś niemiłe komentarze, a co ciekawe, mówi, że nie spotyka się z tym na żywo, że ludzie przez internet mają taką, nie wiem, takie trochę może przyzwolenie, taką, nie mają takich granic, jeżeli chodzi o to, że coś wypada, coś może być krzywdzące dla kogoś. W takim codziennym życiu mniej chyba spotykamy takich bezpośrednich złych komentarzy, złych uwag. Ten internet chyba jest bardziej taką siejącą troszeczkę
0: Bo uważam,
1: jednostką.
0: że tam człowiek czuje się odważniejszy. Ja budowałam te swoje konto na tym TikToku też właśnie w formie, żeby pokazywać, że ta dobra energia i naprawdę miałam mało hejtu i do tej pory mam mało hejtu, bo ja to zawsze odpowiadałam im w taki sposób, że oni mnie przepraszali. Ja to robiłam też w formie od takiego odbicia piłeczki, ale w formie takiej grzecznej, czy jakąś piosenką, żebyś sobie wyciągnął przesłanie, czy wyciągnęła. Ale tak, ludzie czują się niekiedy bezkarni w tym internecie, że założy fake konto i może jeździć po drugim człowieku. Czy na Facebooku też teraz włączyli tą opcję, że jesteśmy anonimowi?
1: Tak,
0: I
1: tak.
0: tak, i tutaj jest bardzo dużo odwagi, bo to widać, same takie emotki, te małpkowe, czy tam jakieś inne, są pisane te komentarze, co tak naprawdę, no nie znają całej historii drugiego człowieka. Nie znają, nie wiedzą tego, co się dzieje. Niektórzy ludzie reagują w inny sposób na daną sytuację. To też bardzo właśnie interesuje się psychologią osobowości, przełamywaniem schematów, ale mówię, no tutaj. Nie każdy człowiek dane wydarzenie odbiera tak samo. Jedni będą się śmieli, jedni będą wyłączali się z życia, a drudzy na przykład założą tą przysłowiową maskę i właśnie będą wylewać te swoje frustracje na innych ludzi. I tu właśnie ta bez maski, bo teraz tworzę właśnie projekt bez maski, tak jak mówiłam, wspominałam, to właśnie tutaj się ta osobowość, psychologia osobowości bardzo wpisuje w ten mój projekt, czy przełamywanie schematów, czy właśnie popełnianie błędów, bo to, że popełniamy błędy, to jest normalne, ludzkie, nie ma idealnych ludzi, nie ma idealnych rodziców, ale to, co robimy później, bardzo duże ma znaczenie. I tego też uczę, bo rodzice chcą być idealni, to im nie wychodzi i na przykład robią bardzo duże wykłady tym nastolatkom o życiu, o tym, jak powinni się zachowywać, a ten nastolatek i tak nas nie słucha. A jeżeli jeszcze bardziej zalewamy go tą rozmową, to on się po prostu wyłącza jeszcze bardziej w swój świat. Ale mówię, no tutaj ja jestem bardzo uważna na emocje ludzi. I tutaj próbuję zawsze szukać naokoło, co powodowało tą daną emocję, co możemy zrobić choć odrobinę inaczej, bo właśnie o to chodzi, żeby robić te małe kroki ku zmianie, a nie takie wielkie, no tak jak są postanowienia noworoczne, że o, od dzisiaj jestem fit i idzie dieta, idę sobie na siłownię, no i to się po miesiącu kończy. A małymi krokami uważam, bardzo, bardzo daleko możemy zajść, czy tak jak wsiąść do tego autobusu, bo ja w tym autobusie energii nie chcę prowadzić za kogoś tego życia, tej drogi, tylko po prostu pomagam przejmować tą swoją kierownicę i fajnie jest mieć taką jedną osobę, która gdzieś tam wie, rozumie daną emocję, rozumie sytuację. A tu jest właśnie duża dawka empatii, której chyba mam nadmiar. I czasami też tą swoją dobrą pomocą no, dostaję przysłowiowego kopa w tyłek, ale to mnie jakoś nie zniechęca do tego, żeby pomagać dalej, bo warto wierzyć w ludzi, a ja wierzę.
1: To powiedz, czego możemy Ci życzyć, i gdzie najbliższe plany na jakąś event, gdzie możemy Cię spotkać?
0: Tak,

0: chyba tylko zdrowia, bo to jak mamy zdrowie, to mamy wszystko. Spotkać możecie nas teraz 13 września o 13 na stadionie. Tam na parkingu będzie autobus i tam będzie taka właśnie takie drzwi otwarte autobusu, gdzie dzieci będą mogły robić właśnie sobie zajęcia na tym sprzęcie DJ-skim, będą bajki, będą piosenki, będzie coś słodkiego, więc tam bardzo chętnie i serdecznie zapraszamy.
1: Dziękujemy Państwu serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem była pani Anita Maciejewska, pomysłodawca, twórczyni autobusu tak. Energii, pierwszego takiego autobusu w Polsce. Sylwia Szarecka, dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki. Witam Panie Prezydencie.
1: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
0: No cóż, wakacje już za nami, zakończyły się koncertowo na Zielonym Rynku. W ogóle to był taki dosyć dobry sezon, jeżeli chodzi o imprezy plenerowe w Włocławku.
1: No, tak, to nie ukrywam, że też osobiście mi zależy na tym, żeby mieszkańcy Włocławka mieli takie poczucie, że ta oferta kulturalna, którą proponujemy, jest naprawdę na wysokim poziomie i dobrze się przy niej bawią. Stąd też no, mieliśmy tak naprawdę 6 dużych koncertów w trakcie Dni Włocławka. Teraz na zakończenie wakacji, finału Letnich Brzmień i de facto 3 duże koncerty: zespół LOR, Strachy na Lachy i Happy Set. Widać było, że zainteresowanie mieszkańców, myślę, że nie tylko samego Włocławka, ale też regionu włocławskiego było bardzo duże i dobrze się mieszkańcy bawili, więc mnie to też osobiście bardzo cieszy, a przecież tych imprez, które organizujemy w ciągu roku, czy współorganizujemy, jest dużo, dużo więcej, bo chociażby zaczynając od finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez festiwal 3 maja, dalej Dni Włocławka, Festiwal Wisły, Freshland, który też no już no prawie 2 tygodnie temu się odbył. Do tego mnóstwo takich mniejszych imprez jak Osada Wikinga czy rekonstrukcja wydarzeń z 16 sierpnia 1920 roku, czyli obrona Włocławka, więc też myślę, że dla każdego coś miłego, kina plenerowe i tak dalej, fiesta balonowa. To wszystko w ostatnich tygodniach miało miejsce we Włocławku i z tego bardzo

0: bardzo się cieszę, ale to nie wszystko. Nie
1: Bo przed nami
0: kończymy,
1: jeszcze.
0: Nie kończymy absolutnie tego roku artystycznego, bo przed nami jeszcze chociażby Festiwal Fajansu, 6. edycja. Myślę, że o tyle wyjątkowa, że oprócz tego, co tak bardzo mieszkańców Włocławka polubili i szczególnie osoby, które fascynują się tą sztuką naszą lokalną, włocławską, na ceramice uwięzioną. Mówię o ręcznym malowaniu wzorami fajansowymi, inspirowanymi w dużej części przecież haftami kujawskimi. Czyli to, co odbywało się dotąd w Centrum Kultury Browar B, nadal tutaj jestem po takiej bardzo merytorycznej, fajnej rozmowie z osobami, które przez te 5 edycji budowały siłę tego wydarzenia. Mówię o wystawcach, mówię o osobach, które się też angażują w rozwój włocławskiego fajansu, więc ta część, bym powiedział, taka związana z stricte z fajansem i tradycją fajansową zostaje w Centrum Kultury Browar B, ale w tym roku mamy też ofertę dla trochę szerszej publiczności, a mianowicie na Starym Rynku w ramach Festiwalu Fajansu odbędzie się Festiwal Światła i wykorzystując różnego rodzaju techniki właśnie związane ze światłem, z inspiracją, bo tutaj wspólnym mianownikiem jest cały czas fajans włocławski, więc inspirowanym fajansem włocławskim będą spektakle takie na właśnie Starym Rynku. Piątek, sobota, niedziela, w ogóle cały Festiwal Fajansu to ostatni weekend września, więc łatwo zapamiętać. No ale piątek, sobota, niedziela, 19, 20 i 21 to te seanse na Starym Rynku, więc myślę, że będzie to też dopełnienie tego, co przez ostatnie 5 lat się działo. Oprócz tego warsztaty w Skarbcu Fajansu, możliwość podziwiania tych dzieł fajansowych w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na Słowackiego w siedzibie głównej muzeum, ale też w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej. Oprócz tego jeszcze Stary Świat z Starodębskiej, więc naprawdę ten Festiwal Fajansu nam się rozrasta, staje się większy i myślę, że ma szansę być taką flagową imprezą, marką, która będzie też przyciągać turystów do Włocławka i temu też służyć będzie na pewno i służy już fakt, że Włocławek znalazł się na szlaku, europejskim szlaku ceramicznym, który zrzesza miasta właśnie z tradycjami ceramicznymi czy fajansowymi z całej Europy i po raz pierwszy ten festiwal fajansu nasz już będzie się odbywał no, też w strukturze tego szlaku, europejskiego szlaku ceramiki, więc to bardzo cieszy. Po drodze jeszcze oczywiście zawody na skateparku 19 września, w ostatni weekend wakacji też zawody e-sportowe Pro Gaming Cup, czyli coś dla fanów
1: wakacji studentów.
0: Właśnie w Akademii Włocławskiej na ulicy Mechaników te zawody się będą odbywały. No i wracamy z United Session, czyli z zawodami tanecznymi w breakdance, w popingu i w hip-hopie do Hali Mistrzów w tym roku, w ostatni weekend października, to jest okolice 25 października, właśnie w Hali Mistrzów odbędą się te zawody, które już nie tylko będą zawodami solistów, tak jak przez ostatnie 5 lat to miało miejsce, ale również zawody czy bitwy formacji całych, co szczególnie dla widzów jest interesujące, bo to pokazuje tak naprawdę kunszt tego tańca czy tych form tanecznych, więc no, myślę, że oprócz tego oczywiście mnóstwo innych wydarzeń, rzeczy w obszarze kulturalnym i sportowym, to też ważne, które się dzieją we Włocławku, bo z tą sportowym, no to też ja W ostatnim czasie miałem przyjemność podejmować

0: że we Włocławku naszą Klaudię Kazimierską, która przecież jest wicemistrzynią Europy na dystansie 1,5 kilometra, a w ubiegłym tygodniu podejmowałem inną medalistkę, również srebrną, z Mistrzostw Świata w wioślarstwie, więc no, widać, że te inwestycje i w infrastrukturę, bo to jest ważne, ale też w rozwój, w ludzi, bo jedna i druga sportmenka jest też stypendystką prezydenta, czyli generalnie miasta Włocławek, więc to wszystko naprawdę ma sens, stąd też płynnie przejdę do oczywiście półmaratonu, który w pierwszą niedzielę października we Włocławku już po raz 13 odbywać się będzie, więc mam nadzieję, że tutaj też z dużym zainteresowaniem i ze strony kibiców, i ze strony zawodników. Zapisany jeszcze nie jestem, ale wszystko przede
1: mną. Treningi już rozpoczęte?
0: No, tak? Ja staram się, że tak powiem, bardzo mocno nie afiszować. Raczej to robię dla siebie. To robię, czyli biegam dla siebie. Ci mieszkańcy, którzy widzą mnie, to wiedzą, że staram się dbać też o formę. Czy ta forma będzie wystarczająca na półmaraton? Zobaczymy.
1: A zmieniając temat, skrzyżowanie Kapitulna Wysoka. Różne informacje pojawiają się gdzieś tam w przestrzeni medialnej. Jak jest naprawdę, kiedy ten termin ostateczny, kiedy zakończenie prac, czy wszystko idzie zgodnie z planem, czy znowu są jakieś przesunięcia?
0: Nie, tak jak mówiłem od samego początku, że we wrześniu ten ruch w tym obszarze miasta, ruch samochodowy wróci, tak też się dzieje i to mówię w takim trybie już rzeczy, które się dzieją faktycznie i zdarzają. Bo w relacji Wysoka Kapitulna z końcem sierpnia ruch został przywrócony. Natomiast to nie oznacza, że te prace zostały w tym obszarze miasta zakończone. Bo po pierwsze czekamy na to, żeby firmy telekomunikacyjne swoją sieć zabrały z pasa drogowego, przebudowały tą swoją sieć. To trochę blokuje drogowców, dlatego jeszcze od strony sklepu meblowego, mówię o Agata Meble, tamte prace drogowe nie są zakończone. Z kolei po drugiej stronie Urzędu Pracy budujemy też parking, więc tutaj te prace będą wykonane na samym końcu, bo priorytetem jest przywrócenie pełnej przejezdności na tym skrzyżowaniu. Częściowa przejezdność już jest, ale
1: czyli możemy przejechać z Kapitulnej Wysoką.
0: Co myślę, że i dla mieszkańców Zazamcza, ale też dla mieszkańców Zazamcza i myślę, że też dla mieszkańców Południa będzie ułatwieniem. Natomiast no, zakładam, że we wrześniu już reszta prac tych związanych z przejezdnością na samym skrzyżowaniu zostanie zakończona, co nie oznacza, że wszystkie prace zostaną zakończone, bo jeszcze, tak jak powiedziałem, parking i jeszcze zatoka dla autobusów na ulicy Wysokiej, to też przed nami. Natomiast no, priorytetem jest ta przejezdność. A oprócz tego równolegle wykonana została praca związana z kolejnym etapem budowy włocławskiej sieci dróg rowerowych przy ulicy Wysokiej. Ta droga powstała właściwie na odcinku od ulicy Lisek do Słodowa i do Kapitulnej. Do Słodowa dlatego, że też pod ulicą Wysoką ta droga rowerowa przechodzi pod mostem nad rzeką Zgłowiączką. Taki ciąg pieszo-rowerowy zbudowaliśmy, więc myślę, że w sposób bezpieczny, wygodny też dla rowerzystów, dla pieszych to nowe połączenie z parkiem na Słodowie ma miejsce. Natomiast też chcę zwrócić uwagę, że tam też jeszcze prace trwają. One nie zostały, mimo tego, że ta przejezdność została przywrócona, to prace związane chociażby z przebudową skrzyżowania na ulicy Wysokiej szpitalny i rolny. Tutaj to jest jeszcze kwestia najbliższych tygodni. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby te dwa odcinki dróg rowerowych na ulicy

0: wysokiej ze sobą połączyć. No i to nie mniej ważne, sama nawierzchnia ulicy Wysokiej, która będzie wykonywana w ramach zadania związanego z budową tunelu na ulicy Wienieckiej. Krótko mówiąc, wykonawca tunelu na ulicy Wienieckiej najpierw będzie musiał wymienić asfalt na odcinku od ulicy Wienieckiej aż do ulicy Lisek na Wysokiej, łącznie z wjazdem w ulicę Lisek, bo tam jest dzisiaj ta nawierzchnia wykonana z kostki betonowej, a dopiero później będzie mógł zamknąć ulicę Wieniecką i realizować swoje prace przy obiekcie inżynieryjnym. Więc to wszystko jest pomyślane, przemyślane i nie ma tutaj przypadkowości. Tak jest, absolutnie.
1: Przenieśmy się trochę na zupełnie inne osiedle. Osiedle trochę chyba przez lata zapomniane, przynajmniej czytając wpisy mieszkańców w Rybnicy, bo o tym właśnie osiedlu mowa, można było odnieść wrażenie, że oni się czują tak trochę poza miastem.
0: Ja mam ogromną satysfakcję, naprawdę, z tych działań, które podejmujemy w imieniu właśnie mieszkańców Włocławka w tej części miasta, bo po pierwsze budżet obywatelski, czyli po prostu mieszkańcy tego osiedla wzięli sprawy w swoje ręce, zgłosili projekt, myślę, że się mobilizowali po to, żeby dostał ten projekt jak największą liczbę głosów. Udało się. I mamy przetarg ogłoszony na budowę boiska, na budowę siłowni i takiego, myślę, że zaplecza rekreacyjnego. Połączyliśmy to też z parkiem takim, no parkiem po prostu, na ulicy, na Rybnicy. Coś, co też ja deklarowałem, mówiłem o tym w kampanii wyborczej, że uważam, że taki park powinien powstać. On został zaprojektowany, jest niezwykle ciekawy. Myślę, że to jeden z pierwszych tego typu parków w naszym kraju. Park czwartej przyrody, który zagospodarowuje roślinność, która już tam przez lata się utworzyła, wysiała, wyrosła, więc to będzie naprawdę ciekawa forma. No i nie mniej ważna, a może nawet najważniejsza inwestycja, którą szykujemy, czyli przebudowa ulicy Rybnickiej, ulicy, która już dzisiaj jest tak naprawdę kręgosłupem całego tego osiedla. Ja tą inwestycję trochę przyrównuję do tego, jak w latach 90. przebudowywana była ulica Brzezinowa na Michelinie. Fakt zrealizowania tej inwestycji tak naprawdę tą część miasta bardzo mocno pobudził i spowodował, że Michelin wygląda tak, jak wygląda dzisiaj. Tak też mi się wydaje, że będzie z Rybnicą, jak zrealizujemy też postulat mieszkańców tej części miasta zgłaszany od wielu, wielu lat. Czyli nawet nie tylko sama przebudowa jezdni, no bo to jest oczywiste, ale przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa innych użytkowników ruchu, jak pieszych, jak rowerzystów, których nie brakuje w naszym mieście i również w tej części miasta oni są. Projektujemy ponad 3 km nowej drogi, bo tyle cała ulica Rybnicka od właściwie ulicy Duninowskiej do końca osiedla ma z zagospodarowaniem wód opadowych. Przez fakt, że to jest aż tak długi odcinek, no zobowiązani byliśmy do tego, żeby przejść przez procedurę oceny oddziaływania na środowisko, bo to już jest całkiem spory projekt. Ale wszystko idzie zgodnie z planem, więc myślę, że gotowość taką techniczną do realizacji tego zadania będziemy mieli w przyszłym roku i pewnie w przyszłym roku będziemy też składać wniosek o dofinansowanie, tak żeby jak najszybciej to zadanie zrealizować, bo absolutnie jest ono ważne, potrzebne, konieczne wręcz, bo przecież w tej części miasta coraz więcej, coraz chętniej mieszkańcy chcą się osiedlać i chcą budować swoje domy.
1: Zanim wrócimy jeszcze do tematu ostatniego już dzisiaj miejsc parkingowych w Śródmieściu, to chciałam w ogóle zapytać o zielone tereny Śródmieścia. Czy te odbiory już się zakończyły, czy ta inwestycja może zostać uznana za zakończoną?
0: No, Myślę, że uznamy tą inwestycję za zakończoną, jak

0: wykonawca zrealizuje wszystkie poprawki, które cały czas wskazujemy.
1: Faktycznie dużo ich
0: już
1: jest?
0: No jest dużo, no nie ma co się oszukiwać, że to jest jakiś super wykonawca, który nam się trafił i nie musimy, i możemy tutaj spać spokojnie. Tak naprawdę na każdym kroku trzeba pilnować i udowadniać, że powiedzmy coś, co funkcjonowało zanim wykonawca wszedł na plac budowy, a teraz nie funkcjonuje, no to no nie ma cudów. Musiało się zadziać w czasie pracy, więc to taki pierwszy z brzegu akurat bardzo świeży temat. Natomiast no myślę, że ta funkcjonalność, czyli przejezdność, te utrudnienia, to już jest za nami, że mieszkańcy, zresztą mam bardzo dużo takich sygnałów, że im się po prostu podoba. Myślę, że głupio jest teraz tym, którzy opowiadali, że to betonoza, jeszcze kilka dni temu, może tygodni temu, szczególnie panie, które niegdyś były związane z miastem i teoretycznie powinny wiedzieć, jak proces inwestycyjny polega, no chyba dla zasięgów w mediach społecznościowych hejtowały to rozwiązanie. Dzisiaj chociażby na ulicy Zduńskiej już mamy coraz więcej roślin, coraz więcej kwiatów. Myślę, że bardzo fajnie ten obszar miasta też wygląda. Całość oczywiście, no, z jednej strony, acz też się taki protest zdarzył, że za dużo drzew posadziliśmy, proszę mi wierzyć, naprawdę, ale z drugiej strony też była mowa o tym, że może za mało tej zieleni. 30 tysięcy roślin, 300 nowych drzew posadzonych, te stare drzewa, które były w dobrej formie zachowane, ale przy tym przy zachowaniu funkcjonalności, bo pamiętajmy, że to jest jednak teren, centrum miasta i podstawową funkcją tej ulicy to jest jednak funkcja komunikacyjna, więc nie będziemy sadzić trawy na ulicy czy na jezdni. Zresztą no, zarzuty, że źle, że wymieniliśmy starą betonową trylinkę na jednak szlachetną, na szlachetny klinkier, który jest nawiązaniem, bo przecież to jest cegła, do czerwonej cegły, która, no, z której też nasze miasto jest znane i wiele
1: czerwony
0: ważnych...
1: Czerwony Wrocławek to właśnie czerwona cegła, wbrew...
0: Bardziej dachówki niż cegła, ale faktycznie tak, no mamy ważne budynki naszego miasta, które zbudowane są z czerwonej cegły i chyba nikomu, kto protestuje, czy mówił, że nie podoba mu się czerwony klinkier na zielonych terenach Śródmieścia, nie przyszło do głowy, żeby te czerwone budynki zbudowane z czerwonej cegły rozbierać, bo to byłoby już w ogóle wariactwo, więc no wiadomo, szukamy nawiązań, powiązań, stąd bardzo lubimy w naszej architekturze mieć właśnie czerwoną cegłę, bo to jest charakter naszego miasta i klinkier czerwony, który jest cegłą, nawiązuje bezpośrednio do chociażby katedry czy...
1: A miejsca parkingowe.
0: No i tutaj mam też dobrą wiadomość dla mieszkańców Włocławka, tym bardziej, że mi osobiście też na tych miejscach postojowych zależy, bo no chcemy, żeby jak najwięcej osób w naszym mieście mieszkało, a dzisiaj bez samochodu trudno sobie wyobrazić życie, aczkolwiek no pewnie zdrowiej by dla nas wszystkich to było. Natomiast no nie, z rzeczywistością nie ma co się kłócić, więc kilkadziesiąt miejsc postojowych powstanie przy ulicy Chmielnej. Na rogu z Jagiellońską tam mamy takie pustostany, które przejęliśmy.
1: I one będą zburzone, tak?
0: One będą zburzone, kilkadziesiąt miejsc postojowych tam powstanie. Umowę z wykonawcą już mamy podpisaną. Również na ulicy Tumskiej planujemy kilkadziesiąt, może nawet około setki miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Diecezjalnego. Oprócz tego zmienimy parkowanie na ulicy Kościuszki. To o tym jeszcze nie mówiłem publicznie, więc tutaj na antenie telewizji Kujawy po raz pierwszy o tym powiem. Zachowamy oczywiście funkcjonalność tej ulicy w pełni, natomiast będzie tam parkowanie skośne, dzięki temu
1: więcej
0: będzie więcej miejsca.
1: Kiedyś już takie było.
0: To znaczy,

0: Ono było nielegalne. Właśnie ja mam świadomość tego, że część mieszkańców myśli, że kiedyś takie było. Po prawej stronie mówimy o stronie Urzędu Miasta, tam gdzie kiedyś był Wydział Komunikacji, Urząd Stanu Cywilnego. Natomiast tam, bo to sobie sprawdziłem, w organizacji ruchu zawsze
1: nigdy nie było
0: było
1: prostego
0: parkowanie
1: równoległe.
0: równoległe. Natomiast no, kierowcy sobie parkowali jak chcieli i wjeżdżali tak naprawdę bardzo mocno utrudniając
1: chodnik.
0: pieszym możliwość korzystania z chodnika. Więc teraz zostawiając tak jak jest organizację ruchu w sensie przejezdności, chcemy jednak zaproponować parkowanie skośne przy zachowaniu 3 metrów ciągu pieszo-rowerowego, tak żeby wszyscy byli zadowoleni, czyli kierowcy, żeby mogli przejechać, żeby było więcej miejsc postojowych, ale piesi, przepraszam, piesi, dobrze powiedziałem, i rowerzyści też, żeby mieli swoją przestrzeń. Może się uda jeszcze trochę zieleni do tego wszystkiego dołożyć. Oczywiście wszystko chcemy zrobić w tym roku raczej taką metodą, bym powiedział, chałupniczą, bez wielkiej przebudowy i wielkich milionów tej ulicy na razie, bo na to przyjdzie czas, ale jeszcze nie teraz. Więc myślę, że tutaj też no, trochę tych miejsc postojowych powstanie. No i też pracujemy nad projektem, który w centrum miasta jeszcze około 60 miejsc postojowych mógłby przysporzyć, więc de facto tak naprawdę w centrum miasta tych miejsc postojowych przybędzie, a nie ubędzie. I to nie tylko dotyczy centrum miasta, bo przypomnę, że chociażby przy ulicy Kapitulnej w tym roku miejsca postojowe zbudowaliśmy. Szykujemy na ulicy Robotniczej kolejne miejsca postojowe, więc o kierowcach naprawdę bardzo poważnie myślimy i dbamy o to, żeby no, mieli jak najmniej kłopotów.
1: I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze nagranie. Dziękuję serdecznie za spotkanie.
0: Bardzo dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Przypomnę państwu, moim państwa gościem był prezydent Sławka, pan Krzysztof Kukucki.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Kilka dni temu w mediach społecznościowych pojawiła się informacja zapowiadająca protest pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Akcja miała rozpocząć się w środę o godzinie 13:30. Przed placówką pojawili się dziennikarze, policyjne radiowozy oraz przedstawiciele lokalnych struktur Konfederacji. Nie było jednak protestujących.
1: Przyszedłem wesprzeć medyków, pielęgniarki, pracowników szpitala. No niestety nikt się nie pojawił na proteście. Chciałem powiedzieć, że rozumiem pewnie te osoby, które chciały protestować, pewnie się boją, dlatego się tutaj nikt nie pojawił. Po wczorajszej wypowiedzi marszałka śmiem twierdzić, że mogą się czuć też zastraszeni. Ja jako mieszkaniec, przedstawiciel Konfederacji mogę powiedzieć jedynie, że na pewno będę dalej pytał o to, co się tutaj dzieje. Na pewno będę chciał uzyskać odpowiedzi na pytania, które już tutaj zadałem prędzej. Chciałbym powiedzieć też taki przekaz, że szpital, budynek szpitala nie jest własnością na pewno dyrektora. Szpital należy do mieszkańców, nie jest też własnością żadnej partii politycznej. I chciałbym, żeby te wszystkie niejasności, jeżeli one są, żeby zostały wyjaśnione. Jeżeli były nieprawidłowości na SOR-ze, żeby to zostało wyjaśnione. Jeżeli pomieszczenia, infrastruktura szpitala, czas pracy pracowników był wykorzystywany do prywatnych celów, chciałbym, żeby to było rozliczone.
0: Szpital dementuje informację, że doszło do protestu pracowników.
2: Ja w mojej ocenie żadnego protestu nie było, w takim sensie, że żaden protest się nie odbył. Ja przypomnę tylko, że informacja o tym proteście funkcjonowała tylko i wyłącznie jako plakat w mediach społecznościowych od kilku tygodni. Plakat z konkretną datą, konkretnym miejscem, konkretną godziną. No więc wczoraj o 13:30 tutaj przy budynku administracji pojawiło się kilkunaścioro dziennikarzy, natomiast nie było nikogo z organizatorów i protestujących. Od ponad miesiąca mierzymy się sytuacją, w której to w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej pojawiają się różne informacje, pojawiają się półprawdy, pojawiają się rzeczy wyrwane z kontekstu, pojawiają się informacje, które kompletnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. W związku z tym taki apel, prośba o odpowiedzialność za słowo, nie tylko do tych, którzy powielają pewne informacje, również do polityków, dlatego że oni, mamy takie wrażenie, próbują to ugrywać, mówiąc wprost, zbijają sobie kapitał polityczny. No, sytuacja na przykład sprzed kilku dni, kiedy mówiło się o tym, jakoby w piątek jeden lekarz, no w tym przypadku chodzi o pana doktora Łukasza Brychta, miał pełnić dyżur i na szpitalnym oddziale ratunkowym, i na oddziale chirurgii. Dementowaliśmy to we wczorajszym stanowisku. Taka sytuacja absolutnie nie miała miejsca. Doktor Brycht w piątek pełnił dyżur nie tylko i wyłącznie na szpitalnym oddziale ratunkowym, a takie informacje, do których my niestety zdążyliśmy się już przyzwyczaić, o takim, bym powiedział, alarmistycznym, skandalizującym tonie pojawiają się z dużą regularnością od około miesiąca. Także naprawdę w ostatnim czasie bardzo często tego typu informacje niesprawdzone, też często anonimowe, dementujemy. Czego przykładem jest chociażby to stanowisko, w którym po pierwsze odnieśliśmy się właśnie do tych informacji, jakoby w piątek na SOR-ze dr Brycht pełnił dyżur w dwóch miejscach. Pojawiają się również informacje o rzekomych stawkach za godzinę dyżuru na szpitalnym oddziale ratunkowym. Też to dementowaliśmy. Także raz jeszcze serdeczna prośba o odpowiedzialność za słowo.
0: W przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że do zabezpieczenia protestu skierowani zostali policjanci z jednostek spoza Wrocławka. Komenda Miejska Policji dementuje te informacje. Jednostka nie udziela informacji o liczbie radiowozów skierowanych do szpitala. Policja dodaje, że były to standardowe działania zabezpieczające. Nie precyzuje, czy informacja o proteście wpłynęła od konkretnej osoby, czy też została znaleziona w mediach społecznościowych. Do naszej redakcji zgłosiła się mieszkanka Wrocławka, która skarży się na sposób, w jaki została potraktowana podczas pobytu na szpitalnym oddziale ratunkowym przy ulicy Wienieckiej. Kobieta trafiła tam z silnymi bólami brzucha. Jak relacjonuje po nieskutecznej lewatywie, lekarz miał podjąć próbę manualnego usunięcia zalegającej masy kałowej. Pacjentka twierdzi, że interwencja

0: Operacja była dla niej bardzo bolesna.
1: Kazał mi się położyć i drastycznie wsadził mi pod byt rękę. Drastycznie próbował wydobyć, co nie przyniosło żadnych skutków. Z bólu po prostu prawie traciłam przytomność. Krzyczałam w niebogłosy. Nie dostałam żadnego znieczulenia. Ludzie, którzy byli na zewnątrz, później pytali mnie, czemu pani tak krzyczała. Z bólu po prostu się posikałam. Miałam calusieńkie, przemoczone spodnie, które po prostu kolor. Widać było od razu, że ja po prostu się zasikałam. Po tym, jak on mi to robił, wyciągnęłam mu tą rękę, ponieważ nie chciałam, żeby dalej trwał ten przerażający ból. Wówczas on do mnie powiedział, to spadaj do domu. Tak powiedział do mnie lekarz. Pielęgniarka, która przy tym była, widziała, że ja się posikałam. Kazała mi się położyć, odpocząć. Następnie po prostu kazała mi wyjść na korytarz, gdzie było pełno ludzi, a ja w tych przemoczonych spodniach po prostu maszerowałam. Gdy poprosiłam ją o jakieś okrycie, to po prostu jakby z łaski po prostu mi je podała. Wydobywanie takiego czopa, to daje się jakiś zastrzyk na rozszerzenie, jakieś po prostu znieczulenie, a nie na żywca po prostu. Zlekceważył mnie totalnie. No jak on do mnie podszedł? No spadaj, jak nie chcesz dalej, to spadaj. No to jest po prostu nie do opisania.
0: Kobieta złożyła w szpitalu skargę. W odpowiedzi placówka nie uznała jej zarzutów. Wskazano m.in., że pacjentka została poinformowana o planowanej czynności i wyraziła zgodę na jej wykonanie. Szpital zaprzeczył również, by doszło do naruszenia jej praw lub godności.
1: Bardzo to przeżywam emocjonalnie i jest mi ciężko, tak? No bo jak można tak traktować ludzi? No przecież nie jesteśmy zwierzętami, jesteśmy po prostu ludźmi, tak? Należy nam się jakaś godność, jakiś szacunek, jakieś chociażby współczucie, a nie postępowanie w taki, a nie inny sposób.
2: Czy oczekuje pani czegoś od szpitala w tym momencie?
1: Wie pan co, chciałabym chociażby przeprosin, ale nie tego fałszu, tak? Który tutaj jest napisany, że poinformowana zostałam, w żaden sposób nie zostałam poinformowana. Nie dostałam żadnych po prostu znieczulających, żadnego zastrzyku, po prostu nic, tak? A i tej dokumentacji nie uzyskałam, gdy wyszłam ze szpitala. Uzyskałam tylko dokumentację, gdzie przebywałam jedną noc na chirurgii i ubiegając się o to, żeby mi wydano tą dokumentację, napisano tutaj wydobycie czopa, ale to wszystko było odręczna data, odręczne po prostu wszystko. Czyli papierów nie było. Na mój wniosek po prostu zostało to uzupełnione z datą niekomputerową, tylko odręczną.
2: Jaki lekarz panią się zajmował?
1: Wie pan co, ciężko mi rozszyfrować jego tutaj. Tu dostałam od zastępcy dyrektora taką pieczątkę, a lekarz był jakimś półarabem.
0: O stanowisko poprosiliśmy również szpital. Placówka nie odniosła się do konkretnego przypadku, tłumacząc, że jako podmiot leczniczy jest zobowiązana do zachowania tajemnicy dotyczącej pacjentów, w tym informacji o ich diagnostyce, leczeniu i udzielanych świadczeniach. W czasie wakacji we Wrocławku otwarte były letnie baseny. Znajdują się one przy ulicy Płockiej, na przystani oraz przy ulicy Lisek. W okresie wolnym od szkoły pogoda dopisywała, więc nie brakowało chętnych na spędzanie tam czasu. W te wakacje z letnich basenów skorzystało w sumie ponad 10 tysięcy osób.
3: Ten sezon był lepszy niż poprzedni, bo myślę, że pogodowo było fajniej. Z basenów przy Lisku skorzystało ponad 5300 mieszkańców. Natomiast troszeczkę więcej było na ulicy Płockiej, było to 5600, ale różnica tak naprawdę... No, 300 osób, więc trudno powiedzieć, który obiekt cieszył się większym zainteresowaniem, bo te ilości osób, które odwiedzają obydwa baseny, są bardzo zbliżone.
0: Więcej atrakcji znajduje się na basenie przy ulicy Płockiej. Dostępny jest tam chociażby wodny plac zabaw dla dzieci. Dodatkowo funkcjonują tam stołówka oraz mała gastronomia.
3: Na każdym z basenów można oczywiście wypożyczyć sobie leżak. No, plac przy... Znaczy, myślę, że lepsza infrastruktura jednak taka, jeżeli chodzi nawet o najmłodszych użytkowników, jest przy ulicy Płockiej. Wiadomo, że jest tam wodny plac zabaw, jest plac zabaw dla dzieci. Tutaj przy basenach przy ulicy Lisek ta infrastruktura jest troszeczkę bardziej uboga. Na pewno w przyszłych latach będziemy starali się zrobić coś, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić to miejsce dla mieszkańców. Bo jednak jak kupuje się bilet całodzienny, no na przykład był pan w tym roku, który był zainteresowany, żeby pojawiła się na basenach letnich przy ulicy Lisek mała gastronomia. No ale akurat jak rozłożył swoją przyczepę, trafił na 2 tygodnie bardzo słabej pogody i stwierdził, że no jednak nie podejmuje się tej akcji, więc zobaczymy, no w przyszłym

0: przyszłym roku będziemy starali się coś zrobić, żeby na pewno to miejsce było jeszcze bardziej atrakcyjne.
1: Sezon na letnie baseny zakończył się wraz z końcem wakacji. Ładna pogoda, dobra infrastruktura oraz przystępne ceny skutecznie przyciągnęły mieszkańców nie tylko Włocławka, ale także okolic. Mieszkańcom pozostają obecnie dwie kryte pływalnie: Delfin oraz międzyosiedlowy basen miejski.

0: No właśnie, twoje dziecko ma piątkę z języka angielskiego, ale kiedy trzeba coś powiedzieć, zapada cisza. I to nie jest wcale rzadka sytuacja, tak się zdarza, bo można znać słówka, można znać gramatykę, można pisać sprawdzian, wypracowania, natomiast bać się mówić. Nasze dzieci, które chodzą na zajęcia z języka angielskiego w Greenwich, nie mają takiego problemu, dlatego że dzieci powinny przede wszystkim używać języka, rozmawiać, reagować, wyrażać własne zdanie, własne poglądy, poznawać język angielski poprzez świat. Właśnie na tym bardzo nam zależy w kursach, które prowadzimy ze starszymi dziećmi w Greenwich. Uczą się one języka angielskiego z programem National Geographic Learning, gdzie uczą się nie tylko języka angielskiego, ale poznają też świat, inne kultury i w związku z tym ten język sam wchodzi im pięknie do głowy.
1: Bo znajomość języka to nie tylko dobre wyniki na sprawdzianie. Ważne jest też to, żeby dziecko potrafiło wykorzystać angielski w prawdziwej rozmowie, bez stresu i obawy przed popełnieniem błędu. Przed nami dożynki powiatu włocławskiego. W tym roku Świętoplonów odbędzie się na boisku sportowym przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Choceniu. Główne uroczystości rozpoczną się od przemarszu korowodu dożynkowego o godzinie 13:30. Godzinę później zostanie odprawiona uroczysta msza święta. Po jej zakończeniu rozpocznie się część obrzędowa.
2: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na to wydarzenie, które będzie podsumowaniem sezonu dożynkowego na naszym terenie. Spotykamy się w niedzielę z przedstawicielami z wszystkich gmin. Rozpoczynamy jak zwykle uroczystym korowodem, mszą świętą, obrzędem dożynkowym. Z panem wójtem staraliśmy się także zorganizować tę część rozrywkową, jak to tradycja dożynek ma w sobie. Także niedziela i popołudnie to najlepszy moment, abyśmy wszyscy razem byli w Choceniu.
1: Koncertowa część dożynek wystartuje o 16:30. Na początku na scenie zaprezentują się zespół folklorystyczny Śmiłowiunki oraz zespół pieśni tańca Ziemia Kujawska, a następnie chór Mi Alegria. Gwiazdami wieczoru będą Klasik oraz N. Pierwszy zespół gra muzykę disco polo. Wydał kilkanaście albumów. Do najbardziej znanych utworów należą m.in. Jolka Jolka, Zabrałaś mi lato oraz Hej, czy ty wiesz? Natomiast Enej gra muzykę z pogranicza folku i rocka. Ich utwory takie jak Kamień z napisem Love, Zbudujemy dom czy Tak smakuje życie zna cała Polska. Koncert zespołu Klasik rozpocznie się o godzinie 18:30, a Enej zamelduje się na scenie o 20:00.
3: Konie, skoki przez przeszkody, rywalizacja Puchar Burmistrza, lokalne smakołyki i stoiska wystawców. W Mazurach Leśnych odbędzie się kolejna edycja zawodów Mazurjada Cup. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie konkurs klasy N, w którym zawodnicy zmierzą się z przeszkodami o wysokości do 120 cm. Stawką rywalizacji będzie Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego.
4: Mazurjada Cup to jest już taki cykl coroczny zawodów regionalnych i towarzyskich skokarzy przez przeszkody. W tym roku zapraszamy 5 września, to jest sobota. Zaczynamy od godziny 10 konkursami debiutantów, czyli pierwszy krok, drugi krok. A myślę, że potrwa to dosyć długo, dlatego że mamy bardzo fajne zgłoszenia i kończymy konkursami wysokości N, klasy N, to jest 120 cm. I jeden z tych konkursów jest o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. I tutaj bardzo chciałabym zaznaczyć, że mamy ogromne wsparcie miasta i gminy Brześć Kujawski w organizacji tego cyklu Mazurjada Cup. A patronat nad wydarzeniem przejął burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski. I naprawdę dziękujemy za wszelką formę współpracy, wsparcia, które czujemy, widzimy i się bardzo z tego cieszymy.
3: Na odwiedzających czekać będzie znacznie więcej niż same sportowe emocje. Swoją ofertę zaprezentuje koło gospodyń wiejskich z Wieńca. Nie zabraknie również stoisk z wyrobami artystycznymi, smakołykami dla koni oraz mobilnego sklepu jeździeckiego.
4: Myślę, że sama lokalizacja jakby tego miejsca też zachęci do przybycia, zwłaszcza, że wstęp jest wolny. Otoczenie lasów, spokój, cisza, zwierzęta, ale oprócz tego zadbaliśmy też o dodatkowe atrakcje w postaci wystawców. I mamy tutaj wystawcę, który tak naprawdę bardzo cieszy się dużą popularnością. To jest przypinkowe Love, które zakuwa chwile wspomnienia w breloki, w przypinki i tak dalej. Będzie też firma, która produkuje smaczki dla koni. Będzie firma paszowa, będzie sklep jeździecki mobilny. A jeżeli o gastronomię, to jeszcze zadbaliśmy. I tutaj będzie koło gospodyń wiejskich Rzębina z Wieńca. Oni w zeszłym roku po prostu hitem byli, także myślę, że tego już nie, zwycięskiego składu się nie zmienia.
3: Organizatorzy zachęcają, by spędzić dzień w Mazurach Leśnych, w otoczeniu przyrody, wśród koni i w leśnym klimacie. To propozycja zarówno dla miłośników jeździectwa,

jak i osób, które chcą po prostu spędzić czas na świeżym powietrzu. Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla najmłodszych, tor z przeszkodami, gdzie będzie można spróbować swoich sił w konkurencji Hobby Horse. Wstęp na zawody jest bezpłatny.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie pani Anita Maciejewska.
1: Dzień dobry.
0: Zapraszamy tutaj panią do powiedzenia kilka słów o pani inicjatywie, o pani pomyśle, którą tworzy pani dla naszej społeczności.
1: Autobus Energii powstał ze swojego doświadczenia życiowego, ale też z wykształcenia i chciałam stworzyć taką bezpieczną przestrzeń dla emocji, żeby ten autobus energii przewoził coś więcej niż tylko ludzi, ale właśnie radości, smutki. Powiązałam tą swoją pracę, bo na co dzień jestem kierowcą komunikacji miejskiej, ale trudnego dzieciństwa i właśnie wykształcenia. I cały czas rozwijam się, żeby być lepszym wsparciem, ale też właśnie stworzyć takie miejsce, gdzie nie ma poglądów politycznych, żadnej rywalizacji, tylko po prostu, żeby każdy mógł tutaj przyjść, posiedzieć ze swoimi emocjami, porozmawiać i oczywiście się bawić, no bo tu jest dużo muzyki, dużo radości i o to chodzi, żeby cieszyć się tym życiem i to jest właśnie takie miejsce.
0: A skąd ten pomysł w ogóle na ten autobus i tą nazwę?
1: No autobus, no to właśnie dlatego, że sama jestem kierowcą autobusu, no swoje doświadczenie, ale też na portalu społecznościowym TikTok, tam bardzo dużo ludzi właśnie przyrównywało mnie do postaci z książki Autobus Energii Johna Gordona i ja ją kupiłam, przeczytałam ją kilkanaście razy i po prostu stwierdziłam, że no tak, w sumie tam też jest ta postać radosna, ja mam bardzo dużo pozytywnej energii, więc ja też przekułam to właśnie jako ten autobus energii, ale ani taksa, bo dostawałam informację, że ja leczę samą obecnością, że ta moja energia jest taka fajnie uzależniająca.
0: Zaraźliwa na pewno.
1: Tak, a gdzieś tam reklama była Hitaxi i po prostu tak połączyłam to, jest autobus energii, a nie taksa.
0: A powiedz, jak wyglądały te twoje pierwsze kroki, jak zaczynałaś tą swoją inicjatywę tworzyć, budować?
1: To troszkę ze swojego życia prywatnego, no bo do tego gdzieś przyczyniła się depresja młodzieńcza mojego syna. No i to jest takie niefajne, bo żaden rodzic nie chce patrzeć, jak dziecko cierpi. I budowałam go krok po kroku, i to trwało kilka miesięcy, i stwierdziłam, że to jest to, co i tak zawsze lubię robić, czyli pomagać ludziom, więc przekułam to w taką siłę. Zaczęły się pierwsze bajki terapeutyczne, bo piszę bajki terapeutyczne.

0: pierwsze piosenki i te pierwsze warsztaty i też właśnie zapraszałam dzieci różne, czy u nas tam na osiedlu, na boisku brałam głośnik, tworzyliśmy gdzieś tam wspólnie układ taneczny i każde dziecko wam miało swój krok, swój moment i po prostu to się tak nakręcało, tworzyłam kolejne warsztaty, cały czas się szkolę, cały czas zdobywam nowe umiejętności, które po prostu tutaj się przydają, bo chciałabym być takim lepszym wsparciem.
1: A powiedz mi, jak właśnie wyglądają te twoje procesy, kiedy tworzysz, wymyślasz te bajki, te
0: Oj.
1: zajęcia?
0: Oj, to jest tak, bajki. Na przykład właśnie są bajki i czy mamy smerfy? Mamy smerfowe różnego rodzaju właśnie warsztaty i też są, dobieram do tego muzykę, dobieram do tego kroki, dobieramy do tego postacie i właśnie te emocje włączamy w postacie. Tutaj jako smerfy, no to jest, że każdy w wiosce smerfów, każdy jest inny. I że właśnie chodzi o to, żeby akceptować drugiego człowieka takim, jakim jest, ale też właśnie, że oni byli zawsze jedną taką wielką rodziną i każdy się wspierał, mimo tego, że różnili się zachowaniami czy wyglądem. I to o to właśnie chodzi. O to pokazanie takiego w naszym życiu, że każdy z nas jest inny, każdy zasługuje na ten szacunek i tego uczę swoje dzieci i inne dzieci i dorosłym też pokazuję, no bo nie pracuję tylko z dziećmi, ale młodzieżą i dorosłymi i zawsze to jest dostosowane do właśnie wieku.
1: A powiedz mi, jeżeli chodzi o twoje projekty, widziałam, że działasz też tak ogólnie społecznie, robisz eventy przy okazji zbiórek na leczenie dzieci. Jak to wygląda? Ludzie kontaktują się z tobą?
0: Znaczy, to było pierwsze takie otwierające wydarzenie, gdzie postanowiłam stworzyć, otworzyć ten autobus energii, żeby właśnie wyjść ludziom, pokazać, że jest takie miejsce. No i ja się skontaktowałam właśnie z mamą tego chłopca, na którego wtedy zbieraliśmy pieniążki. I z jednego dnia zrobił się to weekend. I po prostu podczas tego ja robiłam swoje, pokazywałam ten autobus energii, no bo to było moje wydarzenie, ale tutaj właśnie współtworzyliśmy, bo my chodziliśmy po różnych wspaniałych ludziach tutaj u nas w mieście i każdy na tą inicjatywę, jak ja z tą swoją energią szłam i gadałam, że to po prostu otwierali się i każdy dorzucał jakąś tam cegiełeczkę i razem zbudowaliśmy właśnie coś pięknego i o to chodzi, żeby się wspierać.
1: A powiedz, jakie masz plany tak na przyszłość rozwojowo?
0: A no to planów nie mogę zdradzać, bo to chcę trochę tajemniczości, ale teraz będziemy właśnie tworzyć teledysk zapowiadający nowy projekt, projekt Bez Maski, gdzie zaprosiliśmy kolejną postać, która będzie mówiła o granicach i o różnego rodzaju problemach życia codziennego. I to już będzie taka postać sceniczna, ale mówię, no będzie teledysk skręcony z ludźmi z Wrocławka, już taki większy do muzyki, którą ja stworzyłam. I zapraszamy kolejne osoby i ja będę chodziła i zapraszała takich wspaniałych ludzi. Gdzieś już tam mam kilka osób, ale to będziemy w trakcie opowiadać.
1: Świetnie, cudowna inicjatywa tutaj przed nami.
0: Więc was też zapraszam.
1: Dziękujemy. A jeszcze chciałam się spytać, jak odbierają cię ludzie? Jakie ty masz odczucia to, co do tego właśnie, jak w tej interakcji z ludźmi rozmawiasz, odbierają cię pozytywnie? Czy są jakieś sytuacje takie dla ciebie mniej przyjemne?
0: A czy uważam tak, ja jestem osobą właśnie bardzo ekspresyjną, bardzo cieszącą się życiem i to widać. Ja sobie śpiewam bardzo często, tańczę. Ludziom, którzy nie mają takiej energii jak ja, no to gdzieś tam przeszkadza, bo też uważam, że wszystko, co irytuje nas w drugim człowieku, no to jest to, czego gdzieś nam brakuje, ale też właśnie dużo osób jest fajnie, gdzieś tam kciuki pokazuje, bo często właśnie w pracy śpiewam i tańczę, ale na zasadzie nie podczas jazdy, oczywiście, tu się zajmuję. No, ludzie są różni i to też jest w porządku.
1: A powiedz, jak z twoją rozpoznawalnością taką na co dzień pracujesz z ludźmi, więc na co dzień masz duży kontakt z ludźmi. Czy już dzięki temu swojemu projektowi jesteś taka bardziej rozpoznawalna? Czy czujesz to
0: Myślę,
1: po prostu?
0: Myślę, że tak, że trochę już ta rozpoznawalność jest, no bo mówię, no, całą taką inicjatywą tego miejsca jest miejsce dla każdego u nas w mieście. Nie patrzymy na status majątkowy, czy płeć, czy coś, tylko właśnie miejsce takie, że każdy, że dzieci mogą mieć swoje miejsce, dorośli mieć swoje miejsce, młodzież, żeby mówić im językiem, bo ja

0: docieram do ludzi właśnie indywidualnością. Każdy jest inny, każdy inaczej opowiada o swoich emocjach i też właśnie wyszłam z tego sztywnego gabinetu, bo gdy zdobyłam kompetencje trenera umiejętności społecznych, no to też właśnie uczę przez doświadczenie, bo wtedy się najbardziej uczymy, czy o rozmowie o emocjach, o różnego rodzaju problemach, o budowaniu relacji, komunikacji, czy wołaniu o pomoc, bo tutaj też jest problem. Jest bardzo duży problem i ludzie, kiedy dostają w odwecie po prostu gdzieś tam zamknięte drzwi, no to zostają z tym problemem sami. A tutaj jest, drzwi otwarte są dla każdego i wpuszczamy tutaj osobę, która naprawdę, jeżeli ktoś ma jakikolwiek problem, to zawsze szukamy tego momentu, dopóki zgadzają się to z moimi kompetencjami, no to tutaj działam. Jeżeli wiem, że potrzebna jest jakaś diagnoza czy specjalista, no to ja nie nadużywam swoich kompetencji, tylko kieruję do innych specjalistów albo sama pomagam szukać, bo ludzie się zgłaszają z różnymi problemami. I to takimi bardziej drastycznymi, ale też właśnie rodzice, którzy uważają, że dziecko gdzieś tam ma trudne zachowania, co wcale nie jest tak, bo emocje są ważne i każda emocja jest w porządku, tylko czasami dzieci nie potrafią powiedzieć o danej emocji w taki sposób, w jaki no my potrafimy powiedzieć, że jestem śpiąca, jestem zła, jestem zdenerwowana, ale na przykład komplementy ze strony nastolatków to jest nienawidzę cię. To są takie żartobliwie powiedziane, że komplementy, no bo akurat w tym momencie czuję tą największą emocję, tak? Mhm. No i po prostu no, tu możemy uczyć się tego poprzez doświadczenie, czyli mamy coś nowego teraz w ofercie, będzie muzyka, światło i sztuka i to też dzieci będą mogły próbować swoich talentów, ale właśnie tak, właśnie poszukiwać tego talentu przy muzyce, przy światłach, jak to łączyć i łączyć swoją muzykę z jakimiś elektronicznymi rzeczami i tutaj też będziemy się znowu bawić.
1: Świetnie. A powiedz mi, czyli pracujesz z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, ale czy też masz to takie w takich relacjach, że rodzice i nie wiem, dzieci, młodzież razem, czy raczej stricte pracujesz dzieci, dzieci, młodzież, młodzież i ewentualnie do osoby dorosłej?
0: No myślę, że niektóre tematy są przeznaczone dla dzieci do pewnego wieku, inne tematy, już tak jak hejt, samoocena, no to tutaj z młodzieżą inaczej się rozmawia, no z dorosłymi można już w takiej formie stand-upu, przepraszam, opowiadać, już takiego bez cenzury czasami. No bo to też ludzie lubią się pośmiać, a ja potrafię to przekazać w sposób taki właśnie zabawny. No ale no nie wyobrażam sobie tutaj małego dziecka, któremu tam opowiadam tak hardkorowo o tym, że fajnie by mieć tą swoją wartość.
1: Czyli
0: siebie.
1: Do każdego tak przekaz w danym przedziale wiekowym. Opowiedz właśnie jeszcze o tych stand-upach, bo miałyśmy przyjemność rozmawiać wcześniej i mówiłaś, że chciałabyś rozwinąć to dalej, żeby właśnie prowadzić w formie takiego luźnych rozmów, stand-upów właśnie z osobami dorosłymi na tematy ciężkie, takie trochę tabu, w takiej formie żartobliwej, lekkiej, bardziej przystępnej dla dorosłych.
0: Nikt nie lubi, uważam, takich sztywnych wykładów. Czy to młodzież, czy właśnie dorośli, ale dziecko też, no, nie chce siedzieć przy tym stoliku i my mamy tutaj mu tłumaczyć wykładem, jak powinno się zachowywać, jakiego czegoś nie. Tylko właśnie tutaj w formie zabawy, młodzież też w formie różnego rodzaju doświadczeń, no i dorośli to taka luźna rozmowa, bo można się pośmiać. Ja mam ogromny dystans do tego, co ja musiałam przejść, może nie musiałam, ale no, jestem wdzięczna za każde doświadczenie, bo nie ukrywajmy, że ja miałam, a czy nie ukrywam, że miałam trudne dzieciństwo, ale to ja uczyłam się też wrażliwości, tego zrozumienia swoich emocji, stawiania granic i też pokazuje, że asertywność nie musi być odbierana źle, albo że stawianie granic to nie jest pokazanie tego, że człowiek już jest okropny, bo łatwo jest etykietę przykleić, ale później trudno jest to po prostu zdjąć człowieka. A te stand-upy będą właśnie taką formą humorystyczną, pokazaniem o właśnie takich trudnych tematach, jak zaburzenia odżywiania, jak no hejt, czy próby samobójcze, bo tego no niestety jest coraz więcej. Ludzie sobie nie radzą z tymi emocjami,

0: radzą sobie ze swoimi problemami, bo bardzo często zdarza się tak, że jak idą po pomoc, to mówię, no zostają odesłani z kwitkiem.
1: Tak, to prawda.
0: A ja połączyłam właśnie to swoje trudne dzieciństwo, przekułam to w siłę, zdobyłam wykształcenie, bo oczywiście trudne dzieciństwo nie równa się z tym, że już wiemy wszystko. Dlatego zdobyłam wykształcenie pedagogiczne, tego trenera umiejętności społecznych, ale jeszcze tam bardzo dużo różnych takich szkoleń, które odbywam i cały czas się rozwijam. No bo w pracy z drugim człowiekiem nie można powiedzieć, że już wiemy wszystko, bo nigdy nie wiemy.
1: Tak, to takie całe życie doszkalanie, prawda?
0: O
1: A
0: tak.
1: powiedz mi, jak możemy się z Tobą skontaktować, jeżeli ktoś z Państwa chciałby skorzystać z energii tutaj koleżanki?
0: No jestem na oficjalnej stronie Facebooku Autobus Energii Anitaksa. Tam jest numer telefonu podany. Można się ze mną skontaktować. To przede wszystkim tam. Przez numer telefonu też będą ulotki roznoszone. Ale no możecie mnie wyczekiwać na przystanku. Na pewno na którymś przystanku będę.
1: Tak, to takie też fajne, że jesteś taką osobą, która działa tak na co dzień między nami, pracujesz, prawda? I możemy cię spotkać codziennie gdzieś przy locie do pracy, jadąc autobusem, a tu jeszcze niesiesz taką radość i pomoc. To naprawdę piękna inicjatywa z twojej strony. Co do funduszy, jeżeli chodzi o ten twój pomysł, musiałaś sama bazować na swoich środkach, czy udało ci się
0: No bardzo
1: pozyskać?
0: dużo, bardzo dużo tak. No bardzo dużo to jest moich prywatnych pieniędzy inwestowane no w moje szkolenia, no to oczywiście, że to są moje pieniążki, ale też wszystkie te osoby, u których byliśmy podczas tworzenia pierwszego wydarzenia, to zawsze dorzucając cegiełkę, budowały to miejsce. I właśnie na takiej zasadzie chciałabym to otworzyć, żeby tu każdy gdzieś tam swoją cegiełkę dorzucił. Czy tak jak ludzie dawali jakieś zabawki interaktywne, czy gry o emocjach. Ja też dużo materiałów drukuję sama, czy przy udziale no mojej firmy, bo też bardzo mnie tutaj wspiera MPK w tym moim pomyśle, czy Urząd Miasta, bo jestem na pilotażu u prezydenta, inkubator przedsiębiorczości, gdzie ja byłam, startowałam z tym pomysłem autobusu energii, bo chcę, żeby jeździł po Wrocławku taki autobus, gdzie będzie ten sprzęt DJ-ski, miejsce do podcastów, gdzie będzie te stoliki takie konferencyjne, gdzie będą mogły być takie warsztaty prowadzone, bo nie wszędzie ten autobus, raczej autobus wszędzie dojedzie, ale nie wszędzie ludzie mają możliwość przyjechania, nie z każdego miejsca, bo chciałabym tam też dotrzeć na przykład do DPS-ów, gdzie też ważne jest, żeby robić im różnego rodzaju fajne zajęcia, czy delikatny fitness, żeby pokazać im te ostatnie dni niekiedy życia, że też mogą być takim fajnym miejscem, bo tam są wspaniali ludzie. Jak byłam na studiach, czy miałam praktyki, no to byłam w różnych miejscach u nas w Włocławku i zawsze gdzieś tam byli ci fajni ludzie i lubię tak po prostu tu rozrzucić trochę energii, tu rozrzucić trochę energii, no bo uwielbiam, jak ludzie się cieszą.
1: Tak, jesteś pełną energii osobą i tak
0: No tak
1: to
0: mnie
1: ta
0: nosi.
1: energia taka zaraźliwa od ciebie, bardzo fajne i potrzebujemy takich ludzi, myślę. Świat byłby na pewno
0: Ale
1: piękniejszy.
0: jest dużo ludzi takich u nas w mieście. No ja się przekonałam o tym niejednokrotnie przez ostatnie 2 lata właśnie, kiedy tworzyłam ten autobus energii i mamy naprawdę fajnych ludzi. No jest też fala hejtu na różnych portalach, ale to po prostu uważam, że nikt ze skrzywdzoną psychiką nie czuje potrzeby krzywdzenia drugiego człowieka. I też tutaj moje takie przesłanie, zanim napiszemy ten komentarz, zastanówmy się na temat tego, że po drugiej stronie też jest człowiek, że to dla nas jest kilka sekund napisania, ale ta druga osoba może to inaczej odbierać. I tutaj też bardzo właśnie skupiam się na tym, żeby uczyć takiej zdrowej komunikacji, że okej, okay, rozróżnienie hejtu a opinii. Bo ja mogę powiedzieć, że na przykład super, masz fajny strój, no ja bym tego nie założyła, no bo to nie jest mój
1: Styl.
0: styl, ale jakbym przyszła na przykład, bym powiedziała, weź ty zobacz, co ty na siebie włożyłaś i ci się przebierz, bo nie pasujesz do sytuacji. No nie wiem, że uważam, że niefajnie byś się poczuła, tak?
1: Tak, no jest to takie troszeczkę dla kogoś krzywdzące, a dla nas osobiście nie ma, na nasze takie jakby odczucie wpływu, prawda? Więc to, co mówimy, ma wielkie słowo, wielkie znaczenie to nasze słowo. Właśnie czytałam kilka dni temu,

0: artykuł, gdzie pani wypowiadała się, że spotyka się z falą hejtu w internecie, że dostaje jakieś niemiłe komentarze, a co ciekawe, mówi, że nie spotyka się z tym na żywo, że ludzie przez internet mają taką, nie wiem, takie trochę może przyzwolenie, taką, nie mają takich granic, jeżeli chodzi o to, że coś wypada, coś może być krzywdzące dla kogoś. W takim codziennym życiu mniej chyba spotykamy takich bezpośrednich złych komentarzy, złych uwag. Ten internet chyba jest bardziej taką siejącą troszeczkę
1: bo uważam,
0: jednostką.
1: Że tam człowiek czuje się odważniejszy. Ja budowałam te swoje konto na tym TikToku też właśnie w formie, żeby pokazywać, że ta dobra energia i naprawdę miałam mało hejtu i do tej pory mam mało hejtu, bo ja to zawsze odpowiadałam im w taki sposób, że oni mnie przepraszali. Ja to robiłam też w formie od takiego odbicia piłeczki, ale w formie takiej grzecznej, czy jakąś piosenką, żebyś sobie wyciągnął przesłanie, czy wyciągnęła. Ale tak, ludzie czują się niekiedy bezkarni w tym internecie, że założy fake konto i może jeździć po drugim człowieku. Czy na Facebooku też teraz włączyli tą opcję, że jesteśmy anonimowi?
0: Tak, tak.
1: I tak, i tutaj jest bardzo dużo odwagi, bo to widać, same takie emotki, te małpkowe, czy tam jakieś inne, są pisane te komentarze, co tak naprawdę, no nie znają całej historii drugiego człowieka. Nie znają, nie wiedzą tego, co się dzieje. Niektórzy ludzie reagują w inny sposób na daną sytuację. To też bardzo właśnie interesuje się psychologią osobowości, przełamywaniem schematów, ale mówię, no tutaj nie każdy człowiek dane wydarzenie odbiera tak samo. Jedni będą się śmieli, jedni będą wyłączali się z życia, a drudzy na przykład założą tą przysłowiową maskę i właśnie będą wylewać te swoje frustracje na innych ludzi. I tu właśnie ta bez maski, bo teraz tworzę właśnie projekt bez maski, tak jak mówiłam, wspominałam, to właśnie tutaj się ta osobowość, psychologia osobowości bardzo wpisuje w ten mój projekt. Czy przełamywanie schematów, czy właśnie popełnianie błędów, bo to, że popełniamy błędy, to jest normalne, ludzkie, nie ma idealnych ludzi, nie ma idealnych rodziców. Ale to, co robimy później, bardzo duże ma znaczenie. I tego też uczę, bo rodzice chcą być idealni, to im nie wychodzi i na przykład robią bardzo duże wykłady tym nastolatkom o życiu, o tym, jak powinni się zachowywać, a ten nastolatek i tak nas nie słucha. A jeżeli jeszcze bardziej dostajemy, zalewamy go tą rozmową, to on się po prostu wyłącza jeszcze bardziej w swój świat. Ale mówię, no tutaj ja jestem bardzo uważna na emocje ludzi i tutaj próbuję zawsze szukać naokoło, co powodowało tą daną emocję, co możemy zrobić choć odrobinę inaczej. Bo właśnie o to chodzi, żeby robić te małe kroki ku zmianie, a nie takie wielkie, no tak jak są postanowienia noworoczne, że o, od dzisiaj jestem fit i idzie dieta, idę sobie na siłownię, no i to się po miesiącu kończy. A małymi krokami uważam bardzo, bardzo daleko możemy zajść, czy tak jak wsiąść do tego autobusu, bo ja w tym autobusie energii nie chcę prowadzić za kogoś tego życia, tej drogi, tylko po prostu pomagam przejmować tą swoją kierownicę i fajnie jest mieć taką jedną osobę, która gdzieś tam wie, rozumie daną emocję, rozumie sytuację, a tu jest właśnie duża dawka empatii, której chyba mam nadmiar i czasami też tą swoją dobrą pomocą no, dostaję przysłowiowego kopa w tyłek, ale to mnie jakoś nie zniechęca do tego, żeby pomagać dalej, bo warto wierzyć w ludzi, a ja wierzę.
0: To powiedz, czego możemy ci życzyć i gdzie najbliższe plany na jakąś event, gdzie możemy cię spotkać?
1: Tak, chyba tylko zdrowia, bo to jak mamy zdrowie, to mamy wszystko. Spotkać możecie nas teraz 13 września o 13 na stadionie. Tam na parkingu będzie autobus i tam będzie taka właśnie takie drzwi otwarte autobusu, gdzie dzieci będą mogły robić właśnie sobie zajęcia na tym sprzęcie DJ-skim, będą bajki, będą piosenki, będzie coś słodkiego, więc tam bardzo chętnie i serdecznie zapraszamy.
0: Dziękujemy Państwu serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem była pani Anita Maciejewska, pomysłodawca, twórczyni autobusu. Tak.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś. We'll be right back.

0: Kilka dni temu w mediach społecznościowych pojawiła się informacja zapowiadająca protest pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Akcja miała rozpocząć się w środę o godzinie 13:30. Przed placówką pojawili się dziennikarze, policyjne radiowozy oraz przedstawiciele lokalnych struktur Konfederacji. Nie było jednak protestujących.
1: Przyszedłem wesprzeć medyków, pielęgniarki, pracowników szpitala. No niestety nikt się nie pojawił na proteście. Chciałem powiedzieć, że rozumiem pewnie te osoby, które chciały protestować, pewnie się boją, dlatego się tutaj nikt nie pojawił. Po wczorajszej wypowiedzi marszałka śmiem twierdzić, że mogą się czuć też zastraszeni. Ja jako mieszkaniec, przedstawiciel Konfederacji mogę powiedzieć jedynie, że na pewno będę dalej pytał o to, co się tutaj dzieje. Na pewno będę chciał uzyskać odpowiedzi na pytania, które już tutaj zadałem prędzej. Chciałbym powiedzieć też taki przekaz, że szpital, budynek szpitala nie jest własnością na pewno dyrektora. Szpital należy do mieszkańców, nie jest też własnością żadnej partii politycznej. I chciałbym, żeby te wszystkie niejasności, jeżeli one są, żeby zostały wyjaśnione. Jeżeli były nieprawidłowości na SOR-ze, żeby to zostało wyjaśnione. Jeżeli pomieszczenia, infrastruktura szpitala, czas pracy pracowników był wykorzystywany do prywatnych celów, chciałbym, żeby to było rozliczone.
0: Szpital dementuje informację, że doszło do protestu pracowników.
2: Ja w mojej ocenie żadnego protestu nie było, w takim sensie, że żaden protest się nie odbył. Ja przypomnę tylko, że informacja o tym proteście funkcjonowała tylko i wyłącznie jako plakat w mediach społecznościowych od kilku tygodni. Plakat z konkretną datą, konkretnym miejscem, konkretną godziną. No więc wczoraj o 13:30 tutaj przy budynku administracji pojawiło się kilkunaścioro dziennikarzy, natomiast nie było nikogo z organizatorów i protestujących. Od ponad miesiąca mierzymy się sytuacją, w której to w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej pojawiają się różne informacje, pojawiają się półprawdy, pojawiają się rzeczy wyrwane z kontekstu, pojawiają się informacje, które kompletnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. W związku z tym taki apel, prośba o odpowiedzialność za słowo, nie tylko do tych, którzy powielają pewne informacje, również do polityków, dlatego że oni, mamy takie wrażenie, próbują to ugrywać, mówiąc wprost, zbijają sobie kapitał polityczny. No, sytuacja na przykład sprzed kilku dni, kiedy mówiło się o tym, jakoby w piątek jeden lekarz, no w tym przypadku chodzi o pana doktora Łukasza

0: Ta miał pełnić dyżur i na szpitalnym oddziale ratunkowym, i na oddziale chirurgii. Dementowaliśmy to we wczorajszym stanowisku. Taka sytuacja absolutnie nie miała miejsca. Doktor Brycht w piątek pełnił dyżur tylko i wyłącznie na szpitalnym oddziale ratunkowym. A takie informacje, do których my niestety zdążyliśmy się już przyzwyczaić, o takim, bym powiedział, alarmistycznym, skandalizującym tonie pojawiają się z dużą regularnością od około miesiąca. Także naprawdę w ostatnim czasie bardzo często tego typu informacje niesprawdzone, też często anonimowe, dementujemy. Czego przykładem jest chociażby to stanowisko, w którym po pierwsze odnieśliśmy się właśnie do tych informacji, jakoby w piątek na SOR-ze dr Brycht pełnił dyżur w dwóch miejscach. Pojawiają się również informacje o rzekomych stawkach za godzinę dyżuru na szpitalnym oddziale ratunkowym. Też to dementowaliśmy. Także raz jeszcze serdeczna prośba o odpowiedzialność za słowo.
1: W przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że do zabezpieczenia protestu skierowani zostali policjanci z jednostek spoza Włocławka. Komenda Miejska Policji dementuje te informacje. Jednostka nie udziela informacji o liczbie radiowozów skierowanych do szpitala. Policja dodaje, że były to standardowe działania zabezpieczające. Nie precyzuje, czy informacja o proteście wpłynęła od konkretnej osoby, czy też została znaleziona w mediach społecznościowych. Do naszej redakcji zgłosiła się mieszkanka Włocławka, która skarży się na sposób, w jaki została potraktowana podczas pobytu na szpitalnym oddziale ratunkowym przy ulicy Wienieckiej. Kobieta trafiła tam z silnymi bólami brzucha. Jak relacjonuje po nieskutecznej lewatywie, lekarz miał podjąć próbę manualnego usunięcia zalegającej masy kałowej. Pacjentka twierdzi, że interwencja była dla niej bardzo bolesna.
2: Kazał mi się położyć i drastycznie wsadził mi pod byt rękę. Drastycznie próbował wydobyć, co nie przyniosło żadnych skutków. Z bólu po prostu prawie traciłam przytomność. Krzyczałam w niebogłosy. Nie dostałam żadnego znieczulenia. Ludzie, którzy byli na zewnątrz, później pytali mnie, czemu pani tak krzyczała. Z bólu po prostu się posikałam. Miałam calusieńkie, przemoczone spodnie, które po prostu kolor... Widać było od razu, że ja po prostu się zasikałam. Po tym, jak on mi to robił, wyciągnęłam mu tą rękę, ponieważ nie chciałam, żeby dalej trwał ten przerażający ból. Wówczas on do mnie powiedział, to spadaj do domu. Tak powiedział do mnie lekarz. Pielęgniarka, która przy tym była, widziała, że ja się posikałam, kazała mi się położyć, odpocząć. Następnie po prostu kazała mi wyjść na korytarz, gdzie było pełno ludzi, a ja w tych przemoczonych spodniach po prostu maszerowałam. Gdy poprosiłam ją o jakieś okrycie, to po prostu jakby z łaski po prostu mi je podała. Wydobywanie takiego czopa, to daje się jakiś zastrzyk na rozszerzenie, jakieś po prostu znieczulenie, a nie na żywca po prostu. Zlekceważył mnie totalnie. No jak on do mnie podszedł? No spadaj, jak nie chcesz dalej, to spadaj. No to jest po prostu nie do opisania.
1: Kobieta złożyła w szpitalu skargę. W odpowiedzi placówka nie uznała jej zarzutów. Wskazano m.in., że pacjentka została poinformowana o planowanej czynności i wyraziła zgodę na jej wykonanie. Szpital zaprzeczył również, by doszło do naruszenia jej praw lub godności.
2: Bardzo to przeżywam emocjonalnie i jest mi ciężko, tak? No bo jak można tak traktować ludzi? No przecież nie jesteśmy zwierzętami, jesteśmy po prostu ludźmi, tak? Należy nam się jakaś godność, jakiś szacunek, jakieś chociażby współczucie, a nie postępowanie w taki, a nie inny sposób.
3: Czy oczekuje pani czegoś od szpitala w tym momencie?
2: Wie pan co, chciałabym chociażby przeprosin, ale nie tego fałszu, tak? Który tutaj jest napisany, że poinformowana zostałam, w żaden sposób nie zostałam poinformowana. Nie dostałam żadnych po prostu znieczulających, żadnego zastrzyku, po prostu nic, tak? A i tej dokumentacji nie uzyskałam, gdy wyszłam ze szpitala. Uzyskałam tylko dokumentację, gdzie przebywałam jedną noc na chirurgii i ubiegając się o to, żeby mi wydano tą dokumentację, napisano tutaj wydobycie czopa, ale to wszystko było odręczna data, odręczne po prostu wszystko. Czyli papierów nie było. Na mój wniosek po prostu zostało to uzupełnione z datą nie komputerową, tylko odręczną.
3: Jaki lekarz panią się zajmował?
2: Wie pan co, ciężko mi rozszyfrować jego tutaj. Tu dostałam od zastępcy dyrektora taką pieczątkę, a lekarz był jakimś półarabem.
1: O stanowisko poprosiliśmy również szpital. Placówka nie odniosła się do konkretnego przypadku, tłumacząc, że jako podmiot leczniczy jest zobowiązana do zachowania tajemnicy dotyczącej pacjentów, w tym informacji o ich diagnostyce, leczeniu i udzielanych świadczeniach.

0: W wakacje we Wrocławku otwarte były letnie baseny. Znajdują się one przy ulicy Płockiej, na przystani oraz przy ulicy Lisek. W okresie wolnym od szkoły pogoda dopisywała, więc nie brakowało chętnych na spędzanie tam czasu. W te wakacje z letnich basenów skorzystało w sumie ponad 10 tysięcy osób.
1: Ten sezon był lepszy niż poprzedni, bo myślę, że pogodowo było fajniej. Z basenów przy Lisku skorzystało ponad 5300 mieszkańców. Natomiast troszeczkę więcej było na ulicy Płockiej, było to 5600, ale różnica tak naprawdę 300 osób, więc trudno powiedzieć, który obiekt cieszył się większym zainteresowaniem, bo te ilości osób, które odwiedzają obydwa baseny, są bardzo zbliżone.
0: Więcej atrakcji znajduje się na basenie przy ulicy Płockiej. Dostępny jest tam chociażby wodny plac zabaw dla dzieci. Dodatkowo funkcjonują tam stołówka oraz mała gastronomia.
1: Na każdym z basenów można oczywiście wypożyczyć sobie leżak. Myślę, że lepsza infrastruktura jednak taka, jeżeli chodzi nawet o najmłodszych użytkowników, jest przy ulicy Płockiej. Wiadomo, że jest tam wodny plac zabaw, jest plac zabaw dla dzieci. Tutaj na basenach przy ulicy Lisek ta infrastruktura jest troszeczkę bardziej uboga. Na pewno w przyszłych latach będziemy starali się zrobić coś, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić to miejsce dla mieszkańców. Bo jednak jak kupuje się bilet całodzienny, na przykład był pan w tym roku, który był zainteresowany, żeby pojawiła się na basenach letnich przy ulicy Lisek mała gastronomia. Ale akurat jak rozłożył swoją przyczepę, trafił na 2 tygodnie bardzo słabej pogody i stwierdził, że jednak nie podejmuje się tej akcji, więc zobaczymy, w przyszłym roku będziemy starali się coś zrobić, żeby na pewno to miejsce było jeszcze bardziej atrakcyjne.
0: Sezon na letnie baseny zakończył się wraz z końcem wakacji. Ładna pogoda, dobra infrastruktura oraz przystępne ceny skutecznie przyciągnęły mieszkańców nie tylko Wrocławka, ale także okolic. Mieszkańcom pozostają obecnie dwie kryte pływalnie, Delfin oraz międzyosiedlowy basen miejski. Dobre oceny z angielskiego nie zawsze oznaczają, że dziecko swobodnie porozumiewa się w tym języku. Uczniowie często dobrze znają gramatykę, słówka i radzą sobie z pisemnymi zadaniami, ale mają blokadę, kiedy trzeba odezwać się po angielsku. Dlatego dodatkowe zajęcia językowe mogą być okazją przede wszystkim do przełamania bariery mówienia i zdobycia większej swobody w codziennej komunikacji.
2: No właśnie, twoje dziecko ma piątkę z języka angielskiego, ale kiedy trzeba coś powiedzieć, zapada cisza. I to nie jest wcale rzadka sytuacja, tak się zdarza, bo można znać słówka, można znać gramatykę, można pisać sprawdzian, wypracowania, natomiast bać się mówić. Nasze dzieci, które chodzą na zajęcia z języka angielskiego w Greenwich, nie mają takiego problemu, dlatego że dzieci powinny przede wszystkim używać języka, rozmawiać, reagować, wyrażać własne zdanie, własne poglądy, poznawać język angielski poprzez świat. Właśnie na tym bardzo nam zależy w kursach, które prowadzimy ze starszymi dziećmi w Greenwich. Uczą się one języka angielskiego z programem National Geographic Learning, gdzie uczą się nie tylko języka angielskiego, ale poznają też świat, inne kultury i w związku z tym ten język sam wchodzi im pięknie do głowy.
0: Bo znajomość języka to nie tylko dobre wyniki na sprawdzianie. Ważne jest też to, żeby dziecko potrafiło wykorzystać angielski w prawdziwej rozmowie, bez stresu i obawy przed popełnieniem błędu. Przed nami dożynki powiatu włocławskiego. W tym roku Święto Plonów odbędzie się na boisku sportowym przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Choceniu. Główne uroczystości rozpoczną się od przemarszu korowodu dożynkowego o godzinie 13:30. Godzinę później zostanie odprawiona uroczysta msza święta. Po jej zakończeniu rozpocznie się część obrzędowa.
3: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na to wydarzenie, które będzie podsumowaniem sezonu dożynkowego na naszym terenie. Spotykamy się w niedzielę z przedstawicielami z wszystkich gmin. Rozpoczynamy jak zwykle uroczystym korowodem, mszą świętą, obrzędem dożynkowym. Z panem wójtem staraliśmy się także zorganizować tę część rozrywkową, jak to tradycja dożynek ma w sobie. Także niedziela i popołudnie to najlepszy moment, abyśmy wszyscy razem byli w Choceniu.
0: Koncertowa część dożynek wystartuje o 16:30. Na początku na scenie zaprezentują się zespół folklorystyczny Śmiłowiunki oraz zespół pieśni tańca Ziemia Kujawska, a następnie chór Mi Alegria. Gwiazdami wieczoru będą Klasik oraz Enej. Pierwszy zespół gra muzykę disco polo. Wydał kilkanaście albumów. Do najbardziej znanych utworów należą m.in. Jolka Jolka, Zabrałaś mi lato oraz Hej, czy ty wiesz? Natomiast Enej gra muzykę z pogranicza folku i rocka. Ich utwory takie jak Kamień z napisem Love, Zbudujemy dom czy Tak smakuje życie zna cała Polska. Koncert zespołu Klasik rozpocznie się o godzinie 18:30, a Enej zamelduje się na scenie o 20:00.
4: konie, skoki przez przeszkody.

0: Rywalizacja, puchar burmistrza, lokalne smakołyki i stoiska wystawców. W Mazurach Leśnych odbędzie się kolejna edycja zawodów Mazurjada Cup. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie konkurs klasy N, w którym zawodnicy zmierzą się z przeszkodami o wysokości do 120 cm. Stawką rywalizacji będzie puchar burmistrza Brześcia Kujawskiego.
1: Mazurjada Cup to jest już taki cykl coroczny zawodów regionalnych i towarzyskich skokarzy przez przeszkody. W tym roku zapraszamy 5 września, to jest sobota. Zaczynamy od godziny 10 konkursami debiutantów, czyli pierwszy krok, drugi krok. A myślę, że potrwa to dosyć długo, dlatego że mamy bardzo fajne zgłoszenia i kończymy konkursami wysokości N. Klasy N, to jest 120 cm i jeden z tych konkursów jest o puchar burmistrza Brześcia Kujawskiego. I tutaj bardzo chciałabym zaznaczyć, że mamy ogromne wsparcie miasta i gminy Brześć Kujawski w organizacji tego cyklu Mazurjada Cup. A patronat nad wydarzeniem przejął burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski, i naprawdę dziękujemy za wszelką formę współpracy, wsparcia, które czujemy, widzimy i się bardzo z tego cieszymy.
0: Na odwiedzających czekać będzie znacznie więcej niż same sportowe emocje. Swoją ofertę zaprezentuje koło gospodyń wiejskich z Wieńca. Nie zabraknie również stoisk z wyrobami artystycznymi, smakołykami dla koni oraz mobilnego sklepu jeździeckiego.
1: Myślę, że sama lokalizacja jakby tego miejsca też zachęci do przybycia, zwłaszcza że wstęp jest wolny. Otoczenie lasów, spokój, cisza, zwierzęta, ale oprócz tego zadbaliśmy też o dodatkowe atrakcje w postaci wystawców. I mamy tutaj wystawcę, który tak naprawdę bardzo cieszy się dużą popularnością. To jest Przypinkowe Love, które zakuwa chwile wspomnienia w breloki, w przypinki i tak dalej. Będzie też firma, która produkuje smaczki dla koni. Będzie firma paszowa, będzie sklep jeździecki mobilny. Także jeżeli o gastronomię, to jeszcze zadbaliśmy. I tutaj będzie koło gospodyń wiejskich Jarzębina z Wieńca. Oni w zeszłym roku po prostu hitem byli. Także myślę, że tego już zwycięskiego składu się nie zmienia.
0: Organizatorzy zachęcają, by spędzić dzień w Mazurach Leśnych, w otoczeniu przyrody, wśród koni i w leśnym klimacie. To propozycja zarówno dla miłośników jeździectwa, jak i osób, które chcą po prostu spędzić czas na świeżym powietrzu. Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla najmłodszych, tor z przeszkodami, gdzie będzie można spróbować swoich sił w konkurencji Hobby Horse. Wstęp na zawody jest bezpłatny.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Będzie pani Anita Maciejewska.
1: Dzień dobry.
0: Zapraszamy tutaj panią do powiedzenia kilka słów o pani inicjatywie, o pani pomyśle, którą tworzy pani dla naszej społeczności.
1: Autobus Energii powstał ze swojego doświadczenia życiowego, ale też z wykształcenia i chciałam stworzyć taką bezpieczną przestrzeń dla emocji, żeby ten autobus energii przewoził coś więcej niż tylko ludzi, ale właśnie radości, smutki. Powiązałam tą swoją pracę, bo na co dzień jestem kierowcą komunikacji miejskiej, ale trudnego dzieciństwa i właśnie wykształcenia. I cały czas rozwijam się, żeby być lepszym wsparciem, ale też właśnie stworzyć takie miejsce, gdzie nie ma poglądów politycznych, żadnej rywalizacji, tylko po prostu, żeby każdy mógł tutaj przyjść, posiedzieć ze swoimi emocjami, porozmawiać i oczywiście się bawić, no bo tu jest dużo muzyki, dużo radości i o to chodzi, żeby cieszyć się tym życiem i to jest właśnie takie miejsce.
0: A skąd ten pomysł w ogóle na ten autobus i tą nazwę?
1: No autobus, no to właśnie dlatego, że sama jestem kierowcą autobusu, no swoje doświadczenie, ale też na portalu społecznościowym TikTok. Tam bardzo dużo ludzi właśnie przyrównywało mnie do postaci z książki Autobus Energii Johna Gordona i ja ją kupiłam, przeczytałam ją kilkanaście razy i po prostu stwierdziłam, że no tak, w sumie tam też jest ta postać radosna, ja mam bardzo dużo pozytywnej energii, więc ja też przekułam to właśnie jako ten autobus energii, ale ani taksa, bo dostawałam informację, że ja leczę samą obecnością, że ta moja energia jest taka fajnie uzależniająca.
0: Zaraźliwa na pewno.
1: Tak. A gdzieś tam reklama była Hitaxi i po prostu tak połączyłam to, jest autobus energii, a nie taksa.
0: A powiedz, jak wyglądały te twoje pierwsze kroki, jak zaczynałaś tą swoją inicjatywę tworzyć, budować?
1: To troszkę ze swojego życia prywatnego, no bo do tego gdzieś przyczyniła się depresja młodzieńcza mojego syna. No i to jest takie niefajne, bo żaden rodzic nie chce patrzeć, jak dziecko cierpi. I budowałam go krok po kroku i to trwało kilka miesięcy i stwierdziłam, że to jest to, co i tak zawsze lubię robić, czyli pomagać ludziom, więc przekułam to w taką siłę. Zaczęły się pierwsze bajki terapeutyczne, bo piszę bajki terapeutyczne, pierwsze piosenki i te pierwsze warsztaty i też właśnie zapraszałam dzieci różne, czy u nas tam na osiedlu, na boisku brałam głośnik, tworzyliśmy gdzieś tam wspólnie układ taneczny i każde dziecko tam miało swój krok, swój moment i po prostu to się tak nakręcało, tworzyłam kolejne warsztaty, cały czas się szkolę, cały czas zdobywam nowe umiejętności, które po prostu tutaj się przydają, bo chciałabym być takim lepszym wsparciem.
0: A powiedz mi, jak właśnie wyglądają te twoje procesy, kiedy tworzysz, wymyślasz te bajki, te zajęcia?
1: Oj, to jest tak, bajki. Na przykład właśnie są bajki i czy mamy smerfy? Mamy smerfowe różnego rodzaju właśnie warsztaty i też są, dobieram do tego muzykę, dobieram do tego kroki, dobieramy do tego postacie i właśnie te emocje włączamy w postacie. Tutaj jako smerfy, no to jest, że każdy w wiosce smerfów, każdy jest inny. I że właśnie chodzi o to, żeby akceptować drugiego człowieka takim, jakim jest, ale też właśnie, że oni byli zawsze jedną taką wielką rodziną i każdy się wspierał, mimo tego, że różnili się zachowaniami czy wyglądem i to o to właśnie chodzi. O to pokazanie takiego w naszym życiu, że każdy z nas jest inny, każdy zasługuje na ten szacunek i tego uczę swoje dzieci i inne dzieci i dorosłym też pokazuję, no bo nie pracuję tylko z dziećmi, ale młodzieżą i dorosłymi i zawsze to jest dostosowane do właśnie wieku.
0: A powiedz mi, jeżeli chodzi o twoje projekty, widziałam, że działasz też tak ogólnie społecznie, robisz eventy przy okazji zbiórek na leczenie dzieci. Jak to wygląda? Ludzie kontaktują się z tobą?
1: Czy to było pierwsze takie otwierające wydarzenie, gdzie ja je postanowiłam stworzyć, otworzyć ten autobus energii, żeby właśnie wyjść ludziom, pokazać, że jest takie miejsce. No i ja się skontaktowałam właśnie z mamą tego chłopca, na którego wtedy zbieraliśmy pieniążki. I z jednego dnia zrobił się to weekend. I po prostu podczas tego ja robiłam swoje, pokazywałam to na Autobus Energii, no bo to było moje wydarzenie, ale tutaj właśnie współtworzyliśmy, bo my chodziliśmy po różnych wspaniałych ludziach tutaj u nas w mieście i każdy na tą inicjatywę, jak ja z tą swoją energią szłam i gadałam, że to, to, to, to, to, to po prostu otwierali się i każdy

0: dorzucał jakąś tam cegiełeczkę i razem zbudowaliśmy właśnie coś pięknego i o to chodzi, żeby się wspierać.
1: A powiedz, jakie masz plany tak na przyszłość rozwojowo?
0: A no to planów nie mogę zdradzać, bo to chcę trochę tajemniczości. Ale teraz będziemy właśnie tworzyć teledysk zapowiadający nowy projekt, projekt Bez Maski, gdzie zaprosiliśmy kolejną postać, która będzie mówiła o granicach i o różnego rodzaju problemach życia codziennego. I to już będzie taka postać sceniczna, ale mówię, no będzie teledysk skręcony z ludźmi z Wrocławka, już taki większy do muzyki, którą ja stworzyłam. I zapraszamy kolejne osoby i ja będę chodziła i zapraszała takich wspaniałych ludzi. Gdzieś już tam mam kilka osób, ale to będziemy w trakcie opowiadać.
1: Świetnie, cudowna inicjatywa tutaj przed nami.
0: Więc was też zapraszam.
1: Dziękujemy. A jeszcze chciałam się spytać, jak odbierają cię ludzie? Jakie ty masz odczucia to, co do tego właśnie, jak w tej interakcji z ludźmi rozmawiasz, odbierają cię pozytywnie? Czy są jakieś sytuacje takie dla ciebie mniej przyjemne?
0: A czy uważam tak, ja jestem osobą właśnie bardzo ekspresyjną, bardzo cieszącą się życiem i to widać. Ja sobie śpiewam bardzo często, tańczę. Ludziom, którzy nie mają takiej energii jak ja, no to gdzieś tam przeszkadza, bo też uważam, że wszystko, co irytuje nas w drugim człowieku, no to jest to, czego gdzieś nam brakuje, ale też właśnie dużo osób jest fajnie, gdzieś tam kciuki pokazuje, bo często właśnie w pracy śpiewam i tańczę, ale na zasadzie nie podczas jazdy, oczywiście tu się zajmuję. No ludzie są różni i to też jest w porządku.
1: A powiedz, jak z twoją rozpoznawalnością taką, na co dzień pracujesz z ludźmi, więc na co dzień masz duży kontakt z ludźmi, czy już dzięki temu swojemu projektowi jesteś taka bardziej rozpoznawalna, czy czujesz to
0: Myślę,
1: po prostu?
0: Myślę, że tak, że trochę już ta rozpoznawalność jest, no bo mówię, no, całą taką inicjatywą tego miejsca jest miejsce dla każdego u nas w mieście, nie patrzymy na status majątkowy, czy płeć, czy coś, tylko właśnie miejsce takie, że każdy, że dzieci mogą mieć swoje miejsce, dorośli mieć swoje miejsce, młodzież, żeby mówić im językiem, bo ja docieram do ludzi właśnie indywidualnością. Każdy jest inny, każdy inaczej opowiada o swoich emocjach i też właśnie wyszłam z tego sztywnego gabinetu, bo gdy zdobyłam kompetencje trenera umiejętności społecznych, no to też właśnie uczę przez doświadczenie, bo wtedy się najbardziej uczymy, czy o rozmowie o emocjach, o różnego rodzaju problemach, o budowaniu relacji, komunikacji, czy wołaniu o pomoc, bo tutaj też jest problem. Jest bardzo duży problem i ludzie, kiedy dostają w odwecie po prostu gdzieś tam zamknięte drzwi, no to zostają z tym problemem sami. A tutaj jest, drzwi otwarte są dla każdego i wpuszczamy tutaj osobę, która naprawdę, jeżeli ktoś ma jakikolwiek problem, to zawsze szukamy tego momentu, dopóki zgadzają się to z moimi kompetencjami, no to tutaj działam. Jeżeli wiem, że potrzebna jest jakaś diagnoza czy specjalista, no to ja nie nadużywam swoich kompetencji, tylko kieruję do innych specjalistów albo sama pomagam szukać, bo ludzie się zgłaszają z różnymi problemami i to takimi bardziej drastycznymi, ale też właśnie rodzice, którzy uważają, że dziecko gdzieś tam ma trudne zachowania, co wcale nie jest tak, bo emocje są ważne i każda emocja jest w porządku, tylko czasami dzieci nie potrafią powiedzieć o danej emocji w taki sposób, w jaki no my potrafimy powiedzieć, że jestem śpiąca, jestem zła, jestem zdenerwowana, ale na przykład komplementy ze strony nastolatków to jest nienawidzę cię. To są takie żartobliwie powiedziane, że komplementy, no bo akurat w tym momencie czuję tą największą emocję, tak? Mhm. No i po prostu no, tu możemy uczyć się tego poprzez doświadczenie, czyli mamy coś nowego teraz w ofercie, będzie muzyka, światło i sztuka i to też dzieci będą mogły próbować swoich talentów, ale właśnie tak, właśnie poszukiwać tego talentu przy muzyce, przy światłach, jak to łączyć i łączyć swoją muzykę z jakimiś elektronicznymi rzeczami i tutaj też będziemy się znowu bawić.
1: Świetnie. A powiedz mi, czyli pracujesz z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, ale czy też masz to takie w takich relacjach, że rodzice i nie wiem, dzieci, młodzież razem, czy raczej stricte pracujesz dzieci, młodzież i ewentualnie

0: ewentualnie do osoby dorosłej, jako
1: No
0: osoby
1: myślę,
0: dorosłe.
1: że niektóre tematy są przeznaczone dla dzieci do pewnego wieku, inne tematy, już tak jak hejt, samoocena, no to tutaj z młodzieżą inaczej się rozmawia, no z dorosłymi można już w takiej formie stand-upu.

0: zabawny. No ale no nie wyobrażam sobie tutaj małego dziecka, któremu tam opowiadam tak hardkorowo o tym, że fajnie by mieć tą swoją wartość
1: Czyli
0: siebie.
1: do każdego tak przekaz w danym przedziale wiekowym. Opowiedz właśnie jeszcze o tych stand-upach, bo miałyśmy przyjemność rozmawiać wcześniej i mówiłaś, że chciałabyś rozwinąć to dalej, żeby właśnie prowadzić w formie takiego luźnych rozmów, stand-upów, właśnie z osobami dorosłymi, na tematy ciężkie, takie trochę tabu, w takiej formie żartobliwej, lekkiej, bardziej przystępnej dla
0: No,
1: dorosłych.
0: nikt nie lubi, uważam, takich sztywnych wykładów. Czy to młodzież, czy właśnie dorośli, ale dziecko też, no, nie chce siedzieć przy tym stoliku i my mamy tutaj mu tłumaczyć wykładem, jak powinno się zachowywać, jakiego czegoś nie. Tylko właśnie tutaj w formie zabawy, młodzież też w formie różnego rodzaju doświadczeń, no i dorośli to taka luźna rozmowa, bo można się pośmiać. Ja mam ogromny dystans do tego, co ja musiałam przejść, może nie musiałam, ale jestem wdzięczna za każde doświadczenie, bo nie ukrywajmy, że ja miałam, a czy nie ukrywam, że miałam trudne dzieciństwo, ale to ja uczyłam się też wrażliwości, tego zrozumienia swoich emocji, stawiania granic i też pokazuje, że asertywność nie musi być odbierana źle, albo że stawianie granic to nie jest pokazanie tego, że człowiek już jest okropny, bo łatwo jest etykietę przykleić, ale później trudno jest to po prostu zdjąć człowieka. A te stand-upy będą właśnie taką formą humorystyczną, pokazaniem o właśnie takich trudnych tematach, jak zaburzenia odżywiania, jak no hejt, czy próby samobójcze, bo tego no niestety jest coraz więcej. Ludzie sobie nie radzą z tymi emocjami, nie radzą sobie ze swoimi problemami, bo bardzo często zdarza się tak, że jak idą po pomoc, to mówię, no zostają odesłani z kwitkiem.
1: Tak, to prawda.
0: A ja połączyłam właśnie to swoje trudne dzieciństwo, przekułam to w siłę, zdobyłam wykształcenie, bo oczywiście trudne dzieciństwo nie równa się z tym, że już wiemy wszystko. Dlatego zdobyłam wykształcenie pedagogiczne, tego trenera umiejętności społecznych, ale jeszcze tam bardzo dużo różnych takich szkoleń, które odbywam i cały czas się rozwijam, no bo w pracy z drugim człowiekiem nie można powiedzieć, że już wiemy wszystko, bo nigdy nie wiemy.
1: Tak, to takie całe życie doszkalanie, prawda?
0: O
1: A
0: tak.
1: powiedz mi, jak możemy się z Tobą skontaktować, jeżeli ktoś z Państwa chciałby skorzystać z energii tutaj koleżanki?
0: No jestem na oficjalnej stronie Facebooku Autobus Energii Anitaksa. Tam jest numer telefonu podany. Można się ze mną skontaktować. To przede wszystkim tam. Przez numer telefonu też będą ulotki roznoszone. Ale no możecie mnie wyczekiwać na przystanku. Na pewno na którymś przystanku będę.
1: Tak, to takie też fajne, że jesteś taką osobą, która działa tak na co dzień między nami, pracujesz, prawda? I możemy cię spotkać codziennie gdzieś przy locie do pracy, jadąc autobusem, a tu jeszcze niesiesz taką radość i pomoc. To naprawdę piękna inicjatywa z twojej strony. Co do funduszy, jeżeli chodzi o ten twój pomysł, musiałaś sama bazować na swoich środkach, czy udało ci się
0: No bardzo
1: pozyskać?
0: dużo, bardzo dużo tak. No bardzo dużo to jest moich prywatnych pieniędzy inwestowane, no w moje szkolenia, no to oczywiście, że to są moje pieniążki, ale też wszystkie te osoby, u których byliśmy podczas tworzenia pierwszego wydarzenia, to zawsze dorzucając cegiełkę budowały to miejsce. I właśnie na takiej zasadzie chciałabym to otworzyć, żeby tu każdy gdzieś tam swoją cegiełkę dorzucił. Czy tak jak ludzie dawali jakieś zabawki interaktywne, czy gry o emocjach. Ja też dużo materiałów drukuję sama, czy przy udziale no mojej firmy, bo też bardzo mnie tutaj wspiera MPK w tym moim pomyśle, czy Urząd Miasta, bo jestem na pilotażu u prezydenta, inkubator przedsiębiorczości, gdzie ja byłam, startowałam z tym pomysłem autobusu energii, bo chcę, żeby jeździł po Wrocławku taki autobus, gdzie będzie ten sprzęt DJ-ski, miejsce do podcastów, gdzie będzie te stoliki takie konferencyjne, gdzie będą mogły być takie warsztaty prowadzone, bo nie wszędzie ten autobus, raczej autobus wszędzie dojedzie, ale nie wszędzie ludzie mają możliwość przyjechania, nie z każdego miejsca, bo chciałabym tam też dotrzeć na przykład do DPS-ów, gdzie też ważne jest, żeby robić im różnego rodzaju fajne zajęcia, czy delikatny fitness, żeby pokazać im te ostatnie dni niekiedy życia, że też mogą być takim fajnym miejscem, bo tam są wspaniali ludzie. Jak byłam na studiach, czy miałam praktyki, no to byłam w różnych miejscach.

0: nas w Włocławku i zawsze gdzieś tam byli ci fajni ludzie i lubię tak po prostu tu rozrzucić trochę energii, tu rozrzucić trochę energii, no bo uwielbiam, jak ludzie się cieszą.
1: Tak, jesteś pełną energii osobą i tak
0: no
1: to
0: tak
1: ta
0: mnie nosi.
1: Energia taka zaraźliwa od ciebie, bardzo fajna i potrzebujemy takich ludzi, myślę. Świat byłby na pewno
0: Ale
1: piękniejszy.
0: jest dużo ludzi takich u nas w mieście. No ja się przekonałam o tym niejednokrotnie przez ostatnie 2 lata właśnie, kiedy tworzyłam ten autobus energii i mamy naprawdę fajnych ludzi. No jest też fala hejtu na różnych portalach, ale to po prostu uważam, że nikt ze skrzywdzoną psychiką nie czuje potrzeby krzywdzenia drugiego człowieka. I też tutaj moje takie przesłanie, zanim napiszemy ten komentarz, zastanówmy się na temat tego, że po drugiej stronie też jest człowiek, że to dla nas jest kilka sekund napisania, ale ta druga osoba może to inaczej odbierać. I tutaj też bardzo właśnie skupiam się na tym, żeby uczyć takiej zdrowej komunikacji, że okej, rozróżnienie hejtu a opinii. Bo ja mogę powiedzieć, że na przykład super, masz fajny strój, no ja bym tego nie założyła, no bo to nie jest mój styl, ale jakbym przyszła na przykład, bym powiedziała, weź ty zobacz, co ty na siebie włożyłaś i się przebierz, bo nie pasujesz do sytuacji, no nie wiem, że uważam, że niefajnie byś się poczuła, tak?
1: Tak, no jest to takie troszeczkę dla kogoś krzywdzące, a dla nas osobiście nie ma na nasze takie jakby odczucie wpływu, prawda? Więc to, co mówimy, ma wielkie słowo, wielkie znaczenie to nasze słowo. Właśnie czytałam kilka dni temu artykuł, gdzie pani wypowiadała się, że spotyka się z falą hejtu w internecie, że dostaje jakieś niemiłe komentarze, a co ciekawe, mówi, że nie spotyka się z tym na żywo, że ludzie przez internet mają taką, nie wiem, takie trochę może przyzwolenie, taką, nie mają takich granic, jeżeli chodzi o to, że coś wypada, coś może być krzywdzące dla kogoś. W takim codziennym życiu mniej chyba spotykamy takich bezpośrednich złych komentarzy, złych uwag. Ten internet chyba jest bardziej taką siejącą troszeczkę
0: bo uważam,
1: jednostką.
0: Że tam człowiek czuje się odważniejszy. Ja budowałam te swoje konto na tym TikToku też właśnie w formie, żeby pokazywać, że ta dobra energia i naprawdę miałam mało hejtu i do tej pory mam mało hejtu, bo ja to zawsze odpowiadałam im w taki sposób, że oni mnie przepraszali. Ja to robiłam też w formie od takiego odbicia piłeczki, ale w formie takiej grzecznej, czy jakąś piosenką, żebyś sobie wyciągnął przesłanie, czy wyciągnęła. Ale tak, ludzie czują się niekiedy bezkarni w tym internecie, że założy fake konto i może jeździć po drugim człowieku. Czy na Facebooku też teraz włączyli tą opcję, że jesteśmy anonimowi?
1: Tak.
0: I tak, i tutaj jest bardzo dużo odwagi, bo to widać, same takie emotki, te małpkowe, czy tam jakieś inne, i są pisane te komentarze, co tak naprawdę, no nie znają całej historii drugiego człowieka. Nie znają, nie wiedzą tego, co się dzieje. Niektórzy ludzie reagują w inny sposób na daną sytuację. To też bardzo właśnie interesuje się psychologią osobowości, przełamywaniem schematów, ale mówię, no tutaj nie każdy człowiek dane wydarzenie odbiera tak samo. Jedni będą się śmieli, jedni będą wyłączali się z życia, a drudzy na przykład założą tą przysłowiową maskę i właśnie będą wylewać te swoje frustracje na innych ludzi. I tu właśnie ta bez maski, bo teraz tworzę właśnie projekt bez maski, tak jak mówiłam, wspominałam, to właśnie tutaj się ta osobowość, psychologia osobowości bardzo wpisuje w ten mój projekt. Czy przełamywanie schematów, czy właśnie popełnianie błędów, bo to, że popełniamy błędy, to jest normalne, ludzkie, nie ma idealnych ludzi, nie ma idealnych rodziców. Ale to, co robimy później, bardzo duże ma znaczenie. I tego też uczę, bo rodzice chcą być idealni, to im nie wychodzi i na przykład robią bardzo duże wykłady tym nastolatkom o życiu, o tym, jak powinni się zachowywać, a ten nastolatek i tak nas nie słucha. A jeżeli jeszcze bardziej dostajemy, zalewamy go tą rozmową, to on się po prostu wyłącza jeszcze bardziej w swój świat. Ale mówię, no tutaj ja jestem bardzo uważna na emocje ludzi i tutaj próbuję zawsze szukać naokoło, co powodowało tą daną emocję, co może

0: zrobić choć odrobinę inaczej. Bo właśnie o to chodzi, żeby robić te małe kroki ku zmianie, a nie takie wielkie, no tak jak są postanowienia noworoczne, że o, od dzisiaj jestem fit i idzie dieta, idę sobie na siłownię, no i to się po miesiącu kończy. A małymi krokami uważam bardzo, bardzo daleko możemy zajść, czy tak jak wsiąść do tego autobusu, bo ja w tym autobusie energii nie chcę prowadzić za kogoś tego życia, tej drogi, tylko po prostu pomagam przejmować tą swoją kierownicę i fajnie jest mieć taką jedną osobę, która gdzieś tam wie, rozumie daną emocję, rozumie sytuację, a tu jest właśnie duża dawka empatii, której chyba mam nadmiar i czasami też tą swoją dobrą pomocą no, dostaję przysłowiowego kopa w tyłek, ale to mnie jakoś nie zniechęca do tego, żeby pomagać dalej, bo warto, bo warto wierzyć w ludzi, a ja wierzę.
1: To powiedz, czego możemy Ci życzyć i gdzie najbliższe plany na jakąś event, gdzie możemy Cię spotkać?
0: Tak, chyba tylko zdrowia, bo to jak mamy zdrowie, to mamy wszystko. Spotkać możecie nas teraz 13 września o 13 na stadionie. Tam na parkingu będzie autobus i tam będzie taka właśnie takie drzwi otwarte autobusu, gdzie dzieci będą mogły robić właśnie sobie zajęcia na tym sprzęcie DJ-skim, będą bajki, będą piosenki, będzie coś słodkiego, więc tam bardzo chętnie i serdecznie zapraszamy.
1: Dziękujemy Państwu serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem była pani Anita Maciejewska, pomysłodawca, twórczyni autobusu tak. Energii, pierwszego takiego autobusu w Polsce. Sylwia Szarecka, dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki. Witam Panie Prezydencie.
1: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
0: No cóż, wakacje już za nami, zakończyły się koncertowo na Zielonym Rynku. W ogóle to był taki dosyć dobry sezon, jeżeli chodzi o imprezy plenerowe w Włocławku.
1: No, tak, to nie ukrywam, że też osobiście mi zależy na tym, żeby mieszkańcy Włocławka mieli takie poczucie, że ta oferta kulturalna, którą proponujemy, jest naprawdę na wysokim poziomie i dobrze się przy niej bawią. Stąd też no, mieliśmy tak naprawdę 6 dużych koncertów w trakcie Dni Włocławka. Teraz na zakończenie wakacji, finał.

letnich brzmień i de facto trzy duże koncerty: zespół LOR, Strachy na Lachy i Happy Set. Widać było, że zainteresowanie mieszkańców, myślę, że nie tylko samego Włocławka, ale też regionu włocławskiego było bardzo duże i dobrze się mieszkańcy bawili, więc mnie to też osobiście bardzo cieszy, a przecież tych imprez, które organizujemy w ciągu roku, czy współorganizujemy, jest dużo, dużo więcej, bo chociażby zaczynając od finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez festiwal 3 maja, dalej Dni Włocławka, Festiwal Wisły, Freshland, który też już prawie 2 tygodnie temu się odbył. Do tego mnóstwo takich mniejszych imprez jak Osada Wikinga czy rekonstrukcja wydarzeń z 16 sierpnia 1920 roku, czyli obrona Włocławka, więc też myślę, że dla każdego coś miłego, kina plenerowe i tak dalej, fiesta balonowa. To wszystko w ostatnich tygodniach miało miejsce we Włocławku i z tego bardzo się cieszę, ale to nie wszystko, nie kończymy absolutnie tego roku artystycznego, bo przed nami jeszcze chociażby Festiwal Fajansu, 6. edycja. Myślę, że o tyle wyjątkowa, że oprócz tego, co tak bardzo mieszkańcy Włocławka polubili i szczególnie osoby, które fascynują się tą sztuką naszą lokalną, włocławską, na ceramice uwięzioną. Mówię o ręcznym malowaniu wzorami fajansowymi, inspirowanymi w dużej części przecież haftami kujawskimi. Czyli to, co odbywało się dotąd w Centrum Kultury Browar B, nadal tutaj jestem po takiej bardzo merytorycznej, fajnej rozmowie z osobami, które przez te 5 edycji budowały siłę tego wydarzenia. Mówię o wystawcach, mówię o osobach, które się też angażują w rozwój włocławskiego fajansu, więc ta część, bym powiedział, taka związana stricte z fajansem i tradycją fajansową zostaje w Centrum Kultury Browar B, ale w tym roku mamy też ofertę dla trochę szerszej publiczności, a mianowicie na Starym Rynku w ramach Festiwalu Fajansu odbędzie się Festiwal Światła i wykorzystując różnego rodzaju techniki właśnie związane ze światłem, z inspiracją, bo tutaj wspólnym mianownikiem jest cały czas fajans włocławski, więc inspirowanym fajansem włocławskim będą spektakle takie na właśnie Starym Rynku. Piątek, sobota, niedziela, w ogóle cały Festiwal Fajansu to ostatni weekend września, więc łatwo zapamiętać. No ale piątek, sobota, niedziela, 19, 20 i 21 to te seanse na Starym Rynku, więc myślę, że będzie to też dopełnienie tego, co przez ostatnie 5 lat się działo. Oprócz tego warsztaty w Skarbcu Fajansu, możliwość podziwiania tych dzieł fajansowych w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, na Słowackiego w siedzibie głównej muzeum, ale też w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej. Oprócz tego jeszcze Stary Świat na Starodębskiej, więc naprawdę ten Festiwal Fajansu nam się rozrasta, staje się większy i myślę, że ma szansę być taką flagową imprezą, marką, która będzie też przyciągać turystów do Włocławka i temu też służyć będzie na pewno i służy już fakt, że Włocławek znalazł się na europejskim szlaku ceramicznym, który zrzesza miasta właśnie z tradycjami ceramicznymi czy fajansowymi z całej Europy i po raz pierwszy ten Festiwal Fajansu nasz już będzie się odbywał też w strukturze tego szlaku, europejskiego szlaku ceramiki, więc to bardzo cieszy. Po drodze jeszcze oczywiście zawody na skateparku 19 września, w ostatni weekend wakacji też zawody e-sportowe Pro Gaming Cup, czyli coś dla fanów właśnie w Akademii Włocławskiej na ulicy Mechanicznej.

0: zawodników te zawody się będą odbywały. No i wracamy z United Session, czyli z zawodami tanecznymi w breakdance, w popingu i w hip-hopie do Hali Mistrzów w tym roku, w ostatni weekend października, to jest okolice 25 października, właśnie w Hali Mistrzów odbędą się te zawody, które już nie tylko będą zawodami solistów, tak jak przez ostatnie 5 lat to miało miejsce, ale również zawody czy bitwy formacji całych, co szczególnie dla widzów jest interesujące, bo to pokazuje tak naprawdę kunszt tego tańca czy tych form tanecznych. Więc no, myślę, że oprócz tego oczywiście mnóstwo innych wydarzeń, rzeczy w obszarze kulturalnym i sportowym, to też ważne, które się dzieją we Włocławku, bo z tą sportowym, no to też ja w ostatnim czasie miałem przyjemność podejmować we Włocławku naszą Klaudię Kazimierską, która przecież jest wicemistrzynią Europy na dystansie 1,5 kilometra, a w ubiegłym tygodniu podejmowałem inną medalistkę, również srebrną, z Mistrzostw Świata w wioślarstwie, więc no, widać, że te inwestycje i w infrastrukturę, bo to jest ważne, ale też w rozwój, w ludzi, bo jedna i druga sportmenka jest też stypendystką prezydenta, czyli generalnie miasta Włocławek, więc to wszystko naprawdę ma sens, stąd też płynnie przejdę do oczywiście półmaratonu, który w pierwszą niedzielę października we Włocławku już po raz 13 odbywać się będzie, więc mam nadzieję, że tutaj też z dużym zainteresowaniem i ze strony kibiców, i ze strony zawodników. Zapisany jeszcze nie jestem, ale wszystko przede
1: mną. Treningi już rozpoczęte?
0: No, tak? Ja staram się, że tak powiem, bardzo mocno nie afiszować. Raczej to robię dla siebie. To robię, czyli biegam dla siebie. Ci mieszkańcy, którzy widzą mnie, to wiedzą, że staram się dbać też o formę. Czy ta forma będzie wystarczająca na półmaraton? Zobaczymy.
1: A zmieniając temat, skrzyżowanie Kapitulna, Wysoka. Różne informacje pojawiają się gdzieś tam w przestrzeni medialnej. Jak jest naprawdę, kiedy ten termin ostateczny, kiedy zakończenie prac, czy wszystko idzie zgodnie z planem, czy znowu są jakieś przesunięcia?
0: Nie, tak jak mówiłem od samego początku, że we wrześniu ten ruch w tym obszarze miasta, ruch samochodowy wróci, tak też się dzieje i to mówię w takim trybie już rzeczy, które się dzieją faktycznie i zdarzają. Bo w relacji Wysoka Kapitulna z końcem sierpnia ruch został przywrócony. Natomiast to nie oznacza, że te prace zostały w tym obszarze miasta zakończone. Bo po pierwsze czekamy na to, żeby firmy telekomunikacyjne swoją sieć zabrały z pasa drogowego, przebudowały tą swoją sieć. To trochę blokuje drogowców, dlatego jeszcze od strony sklepu meblowego, mówię o Agata Meble, tamte prace drogowe nie są zakończone. Z kolei po drugiej stronie Urzędu Pracy budujemy też parking, więc tutaj te prace będą wykonane na samym końcu, bo priorytetem jest przywrócenie pełnej przejezdności na tym skrzyżowaniu. Częściowa przejezdność już jest, ale
1: czyli możemy przejechać z Kapitulnej
0: Wysoką. Co myślę, że i dla mieszkańców Zazamcza, ale też dla mieszkańców Zazamcza i myślę, że też dla mieszkańców Południa będzie ułatwieniem. Natomiast no, zakładam, że we wrześniu już reszta prac tych związanych z przejezdnością na samym skrzyżowaniu zostanie zakończona, co nie oznacza, że wszystkie prace zostaną zakończone, bo jeszcze, tak jak powiedziałem, parking i jeszcze zatoka dla autobusów na ulicy Wysokiej.

0: to też przed nami. Natomiast no, priorytetem jest ta przejezdność. A oprócz tego równolegle wykonana została praca związana z kolejnym etapem budowy włocławskiej sieci dróg rowerowych przy ulicy Wysokiej. Ta droga powstała właściwie na odcinku od ulicy Lisek do Słodowa i do Kapitulnej. Do Słodowa dlatego, że też pod ulicą Wysoką ta droga rowerowa przechodzi pod mostem nad rzeką Zgłowiączką. Taki ciąg pieszo-rowerowy zbudowaliśmy, więc myślę, że w sposób bezpieczny, wygodny też dla rowerzystów, dla pieszych to nowe połączenie z parkiem na Słodowie ma miejsce. Natomiast też chcę zwrócić uwagę, że tam też jeszcze prace trwają. One nie zostały, mimo tego, że ta przejezdność została przywrócona, to prace związane chociażby z przebudową skrzyżowania na ulicy Wysokiej, Szpitalnej i Rolnej. Tutaj to jest jeszcze kwestia najbliższych tygodni. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby te dwa odcinki dróg rowerowych na ulicy Wysokiej ze sobą połączyć. No i to nie mniej ważne, sama nawierzchnia ulicy Wysokiej, która będzie wykonywana w ramach zadania związanego z budową tunelu na ulicy Wienieckiej. Krótko mówiąc, wykonawca tunelu na ulicy Wienieckiej najpierw będzie musiał wymienić asfalt na odcinku od ulicy Wienieckiej aż do ulicy Lisek na Wysokiej, łącznie z wjazdem w ulicę Lisek, bo tam jest dzisiaj ta nawierzchnia wykonana z kostki betonowej, a dopiero później będzie mógł zamknąć ulicę Wieniecką i realizować swoje prace przy obiekcie inżynieryjnym. Więc to wszystko jest pomyślane i nie ma tutaj przypadkowości. Tak jest, absolutnie.
1: Przenieśmy się trochę na zupełnie inne osiedle. Osiedle trochę chyba przez lata zapomniane, przynajmniej czytając wpisy mieszkańców Rybnicy, bo o tym właśnie osiedlu mowa, można było odnieść wrażenie, że oni się czują tak trochę poza miastem.
0: Ja mam ogromną satysfakcję, naprawdę, z tych działań, które podejmujemy w imieniu właśnie mieszkańców Włocławka w tej części miasta, bo po pierwsze budżet obywatelski, czyli po prostu mieszkańcy tego osiedla wzięli sprawy w swoje ręce, zgłosili projekt, myślę, że się mobilizowali po to, żeby dostał ten projekt jak największą liczbę głosów, udało się. I mamy przetarg ogłoszony na budowę boiska, na budowę siłowni i takiego, myślę, że zaplecza rekreacyjnego. Połączyliśmy to też z parkiem takim, no parkiem po prostu na ulicy, na Rybnicy. Coś, co też ja deklarowałem, mówiłem o tym w kampanii wyborczej, że uważam, że taki park powinien powstać. On został zaprojektowany, jest niezwykle ciekawy. Myślę, że to jeden z pierwszych tego typu parków w naszym kraju. Park czwartej przyrody, który zagospodarowuje roślinność, która już tam przez lata się utworzyła, wysiała, wyrosła, więc to będzie naprawdę ciekawa forma. No i nie mniej ważna, a może nawet najważniejsza inwestycja, którą szykujemy, czyli przebudowa ulicy Rybnickiej, ulicy, która już dzisiaj jest tak naprawdę kręgosłupem całego tego osiedla. Ja tą inwestycję trochę przyrównuję do tego, jak w latach 90. Przebudowywana była ulica Brzezinowa na Michelinie. Fakt zrealizowania tej inwestycji tak naprawdę tą część miasta bardzo mocno pobudził i spowodował, że Michelin wygląda tak, jak wygląda dzisiaj. Tak też mi się wydaje, że będzie z Rybnicą, jak zrealizujemy też postulat mieszkańców tej części miasta zgłaszany od wielu, wielu lat. Czyli nawet nie tylko sama przebudowa jezdni, no bo to jest oczywiste, ale przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa innych użytkowników ruchu, jak pieszych, jak rowerzystów, których nie brakuje w naszym mieście i również w tej części miasta oni są. Projektujemy ponad 3 km nowej drogi, bo tyle cała ulica Rybnicka od właściwie ulicy Duninowskiej do

0: do końca osiedla ma z zagospodarowaniem wód opadowych. Przez fakt, że to jest aż tak długi odcinek, no zobowiązani byliśmy do tego, żeby przejść przez procedurę oceny oddziaływania na środowisko, bo to już jest całkiem spory projekt. Ale wszystko idzie zgodnie z planem, więc myślę, że gotowość taką techniczną do realizacji tego zadania będziemy mieli w przyszłym roku i pewnie w przyszłym roku będziemy też składać wniosek o dofinansowanie, tak żeby jak najszybciej to zadanie zrealizować, bo absolutnie jest ono ważne, potrzebne, konieczne wręcz, bo przecież w tej części miasta coraz więcej i coraz chętniej mieszkańcy chcą się osiedlać i chcą budować swoje domy.
1: Zanim wrócimy jeszcze do tematu ostatniego już dzisiaj miejsc parkingowych w Śródmieściu, to chciałam w ogóle zapytać o zielone tereny Śródmieścia. Czy te odbiory już się zakończyły, czy ta inwestycja może zostać uznana za zakończoną?
0: No, myślę, że uznamy tą inwestycję za zakończoną, jak wykonawca zrealizuje wszystkie poprawki, które cały czas wskazujemy.
1: Faktycznie dużo ich jest?
0: No jest dużo, no nie ma co się oszukiwać, że to jest jakiś super wykonawca, który nam się trafił i nie musimy i możemy tutaj spać spokojnie. Tak naprawdę na każdym kroku trzeba pilnować i udowadniać, że powiedzmy coś, co funkcjonowało zanim wykonawca wszedł na plac budowy, a teraz nie funkcjonuje, no to no nie ma cudów, musiało się zadziać w czasie pracy, więc to taki pierwszy z brzegu akurat bardzo świeży temat. Natomiast no myślę, że ta funkcjonalność, czyli przejezdność, te utrudnienia, to już jest za nami, że mieszkańcy, zresztą mam bardzo dużo takich sygnałów, że im się po prostu podoba. Myślę, że głupio jest teraz tym, którzy opowiadali, że to betonoza, jeszcze kilka dni temu, może tygodni temu, szczególnie panie, które niegdyś były związane z miastem i teoretycznie powinny wiedzieć, jak proces inwestycyjny polega. No, chyba dla zasięgów w mediach społecznościowych hejtowały to rozwiązanie. Dzisiaj chociażby na ulicy Zduńskiej już mamy coraz więcej roślin, coraz więcej kwiatów. Myślę, że bardzo fajnie ten obszar miasta też wygląda. Całość oczywiście, no, z jednej strony, acz też się taki protest zdarzył, że za dużo drzew posadziliśmy, proszę mi wierzyć, naprawdę, ale z drugiej strony też była mowa o tym, że może za mało tej zieleni, 30 tysięcy roślin, 300 nowych drzew posadzonych, te stare drzewa, które były w dobrej formie zachowane, ale przy tym przy zachowaniu funkcjonalności, bo pamiętajmy, że to jest jednak centrum miasta i podstawową funkcją tej ulicy to jest jednak funkcja komunikacyjna, więc nie będziemy sadzić trawy na ulicy czy na jezdni. Zresztą zarzuty, że źle, że wymieniliśmy starą betonową trylinkę na jednak szlachetną, na szlachetny klinkier, który jest nawiązaniem, bo przecież to jest cegła, do czerwonej cegły, która, no, z której też nasze miasto jest znane i wiele
1: czerwony
0: ważnych...
1: Czerwony Wrocławek to właśnie czerwona cegła, wbrew...
0: Bardziej dachówki niż cegła, ale faktycznie tak, no mamy ważne budynki naszego miasta, które zbudowane są z czerwonej cegły i chyba nikomu, kto protestuje, czy mówił, że nie podoba mu się czerwony klinkier na zielonych terenach Śródmieścia, nie przyszło do głowy, żeby te czerwone budynki zbudowane z czerwonej cegły rozbierać, bo to byłoby już w ogóle wariactwo. Więc wiadomo, szukamy nawiązań, powiązań, stąd bardzo lubimy w naszej architekturze mieć właśnie czerwoną cegłę, bo to jest charakter naszego miasta i klinkier czerwony, który jest cegłą, nawiązuje bezpośrednio do chociażby katedry czy...
1: A miejsca parkingowe.
0: No i tutaj mam też dobrą wiadomość dla mieszkańców Włocławka, tym bardziej, że mi osobiście też na tych miejscach postojowych zależy, bo no chcemy, żeby jak najwięcej osób w naszym mieście mieszkało, a dzisiaj

0: Z samochodu trudno sobie wyobrazić życie, aczkolwiek no pewnie zdrowiej by dla nas wszystkich to było. Natomiast no nie, z rzeczywistością nie ma co się kłócić, więc kilkadziesiąt miejsc postojowych powstanie przy ulicy Chmielnej, na rogu z Jagiellońską. Tam mamy takie pustostany, które przejęliśmy
1: I one
0: i
1: będą
0: tam
1: zburzone,
0: one
1: tak?
0: będą zburzone, kilkadziesiąt miejsc postojowych tam powstanie. Umowę z wykonawcą już mamy podpisaną. Również na ulicy Tumskiej planujemy kilkadziesiąt, może nawet około setki miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Diecezjalnego. Oprócz tego zmienimy parkowanie na ulicy Kościuszki. To o tym jeszcze nie mówiłem publicznie, więc tutaj na antenie telewizji Kujawy po raz pierwszy o tym powiem. Zachowamy oczywiście funkcjonalność tej ulicy w pełni, natomiast będzie tam parkowanie skośne, dzięki temu
1: Więcej miejsca biura.
0: będzie więcej
1: Kiedyś
0: miejsc
1: już takie
0: posto.
1: było.
0: To znaczy, ono było nielegalne. Właśnie ja mam świadomość tego, że część mieszkańców myśli, że kiedyś takie było. Po prawej stronie mówimy o stronie Urzędu Miasta, tam gdzie kiedyś był Wydział Komunikacji, Urząd Stanu Cywilnego. Natomiast tam, bo to sobie sprawdziłem, w organizacji ruchu
1: Nigdy nie
0: zawsze
1: było proszę
0: było
1: takiego.
0: parkowanie
1: Równolegle.
0: równoległe. Natomiast no, kierowcy sobie parkowali jak chcieli, wjeżdżali tak naprawdę bardzo mocno utrudniając
1: Chodnik.
0: pieszym możliwość korzystania z chodnika. Więc teraz zostawiając tak, jak jest organizację ruchu w sensie przejezdności, chcemy jednak zaproponować parkowanie skośne przy zachowaniu 3 metrów ciągu pieszo-rowerowego, tak żeby wszyscy byli zadowoleni, czyli
1: Jeśli mogli
0: kierowcy, żeby
1: przejść, a
0: mogli
1: kierowcy, żeby
0: przejechać,
1: mieli więcej.
0: żeby było więcej miejsc postojowych, ale piesi, przepraszam, piesi, dobrze powiedziałem, i rowerzyści też, żeby mieli swoją przestrzeń. Może się uda jeszcze trochę zieleni do tego wszystkiego dołożyć. Oczywiście wszystko chcemy zrobić w tym roku raczej taką metodą, bym powiedział, chałupniczą, bez wielkiej przebudowy i wielkich milionów tej ulicy na razie, bo na to przyjdzie czas, ale jeszcze nie teraz. Więc myślę, że tutaj też no, trochę tych miejsc postojowych powstanie. No i też pracujemy nad projektem, który w centrum miasta jeszcze około 60 miejsc postojowych mógłby przysporzyć, więc de facto tak naprawdę w centrum miasta tych miejsc postojowych przybędzie, a nie ubędzie. I to nie tylko dotyczy centrum miasta, bo przypomnę, że chociażby przy ulicy Kapitulnej w tym roku miejsca postojowe zbudowaliśmy. Szykujemy na ulicy Robotniczej kolejne miejsca postojowe, więc o kierowcach naprawdę bardzo poważnie myślimy i dbamy o to, żeby no, mieli jak najmniej kłopotów.
1: I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze nagranie. Dziękuję serdecznie za
0: Bardzo
1: spotkanie.
0: dziękuję, panie redaktor. Dziękuję państwu.
1: Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był prezydent Sławka, pan Krzysztof Kukucki.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór.

0: Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna i rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Kilka dni temu w mediach społecznościowych pojawiła się informacja zapowiadająca protest pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Akcja miała rozpocząć się w środę o godzinie 13.30. Przed placówką pojawili się dziennikarze, policyjne radiowozy oraz przedstawiciele lokalnych struktur Konfederacji. Nie było jednak protestujących.
1: Przyszedłem wesprzeć medyków, pielęgniarki, pracowników szpitala. No niestety nikt się nie pojawił na proteście. Chciałem powiedzieć, że rozumiem pewnie te osoby, które chciały protestować, pewnie się boją, dlatego się tutaj nikt nie pojawił. Po wczorajszej wypowiedzi marszałka śmiem twierdzić, że mogą się czuć też zastraszeni. Ja jako mieszkaniec, przedstawiciel Konfederacji mogę powiedzieć jedynie, że na pewno będę dalej pytał o to, co się tutaj dzieje. Na pewno będę chciał uzyskać odpowiedzi na pytania, które już tutaj zadałem prędzej. Chciałbym powiedzieć też taki przekaz, że szpital, budynek szpitala nie jest własnością na pewno dyrektora. Szpital należy do mieszkańców, nie jest też własnością żadnej partii politycznej. I chciałbym, żeby te wszystkie niejasności, jeżeli one są, żeby zostały wyjaśnione. Jeżeli były nieprawidłowości na SOR-ze, żeby to zostało wyjaśnione. Jeżeli pomieszczenia, infrastruktura szpitala, czas pracy pracowników był wykorzystywany do prywatnych celów, chciałbym, żeby to było rozliczone.
0: Szpital dementuje informację, że doszło do protestu pracowników.
2: Ja w mojej ocenie żadnego protestu nie było, w takim sensie, że żaden protest się nie odbył. Ja przypomnę tylko, że informacja o tym proteście funkcjonowała tylko i wyłącznie jako plakat w mediach społecznościowych od kilku tygodni. Plakat z konkretną datą, konkretnym miejscem, konkretną godziną. No więc wczoraj o 13.30 tutaj przy budynku administracji pojawiło się kilkunaścioro dziennikarzy, natomiast nie było nikogo z organizatorów i protestujących. Od ponad miesiąca mierzymy się sytuacją, w której to w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej pojawiają się różne informacje, pojawiają się półprawdy, pojawiają się rzeczy wyrwane z kontekstu, pojawiają się informacje, które kompletnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. W związku z tym taki apel, prośba o odpowiedzialność za słowo, nie tylko do tych, którzy powielają pewne informacje, również do polityków, dlatego że oni, mamy takie wrażenie, próbują to ugrywać, mówiąc wprost, zbijają sobie kapitał polityczny. No, sytuacja na przykład sprzed kilku dni, kiedy mówiło się o tym, jakoby w piątek jeden lekarz, no w tym przypadku chodzi o pana doktora Łukasza Brychta, miał pełnić dyżur i na szpitalnym oddziale ratunkowym, i na oddziale chirurgii. Dementowaliśmy to we wczorajszym stanowisku. Taka sytuacja absolutnie nie miała miejsca. Doktor Brycht w piątek pełnił dyżur nie tylko i wyłącznie na szpitalnym oddziale ratunkowym, a takie informacje, do których my niestety zdążyliśmy się już przyzwyczaić, o takim, bym powiedział, alarmistycznym, skandalizującym tonie pojawiają się z dużą regularnością.

0: pewnością od około miesiąca. Także naprawdę w ostatnim czasie bardzo często tego typu informacje niesprawdzone, też często anonimowe, dementujemy. Czego przykładem jest chociażby to stanowisko, w którym po pierwsze odnieśliśmy się właśnie do tych informacji, jakoby w piątek na SOR-ze dr Brycht pełnił dyżur w dwóch miejscach. Pojawiają się również informacje o rzekomych stawkach za godzinę dyżuru na szpitalnym oddziale ratunkowym. Też to dementowaliśmy. Także raz jeszcze serdeczna prośba o odpowiedzialność za słowo.
1: W przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że do zabezpieczenia protestu skierowani zostali policjanci z jednostek spoza Wrocławka. Komenda Miejska Policji dementuje te informacje. Jednostka nie udziela informacji o liczbie radiowozów skierowanych do szpitala. Policja dodaje, że były to standardowe działania zabezpieczające. Nie precyzuje, czy informacja o proteście wpłynęła od konkretnej osoby, czy też została znaleziona w mediach społecznościowych. Do naszej redakcji zgłosiła się mieszkanka Wrocławka, która skarży się na sposób, w jaki została potraktowana podczas pobytu na szpitalnym oddziale ratunkowym przy ulicy Wienieckiej. Kobieta trafiła tam z silnymi bólami brzucha. Jak relacjonuje po nieskutecznej lewatywie, lekarz miał podjąć próbę manualnego usunięcia zalegającej masy kałowej. Pacjentka twierdzi, że interwencja była dla niej bardzo bolesna.
2: Kazał mi się położyć i drastycznie wsadził mi pod bytę rękę. Drastycznie próbował wydobyć, co nie przyniosło żadnych skutków. Z bólu po prostu prawie traciłam przytomność. Krzyczałam w niebogłosy. Nie dostałam żadnego znieczulenia. Ludzie, którzy byli na zewnątrz, później pytali mnie, czemu pani tak krzyczała. Z bólu po prostu się posikałam. Miałam calusieńkie, przemoczone spodnie, które po prostu kolor... Widać było od razu, że ja po prostu się zasikałam. Po tym, jak on mi to robił, wyciągnęłam mu tą rękę, ponieważ nie chciałam, żeby dalej trwał ten przerażający ból. Wówczas on do mnie powiedział, to spadaj do domu. Tak powiedział do mnie lekarz. Pielęgniarka, która przy tym była, widziała, że ja się posikałam. Kazała mi się położyć, odpocząć. Następnie po prostu kazała mi wyjść na korytarz, gdzie było pełno ludzi, a ja w tych przemoczonych spodniach po prostu maszerowałam. Gdy poprosiłam ją o jakieś okrycie, to po prostu jakby z łaski po prostu mi je podała. Wydobywanie takiego czopa, to daje się jakiś zastrzyk na rozszerzenie, jakieś po prostu znieczulenie, a nie na żywca po prostu. Zlekceważył mnie totalnie. No jak on do mnie podszedł? No spadaj, jak nie chcesz dalej, to spadaj. No to jest po prostu nie do opisania.
1: Kobieta złożyła w szpitalu skargę. W odpowiedzi placówka nie uznała jej zarzutów. Wskazano m.in., że pacjentka została poinformowana o planowanej czynności i wyraziła zgodę na jej wykonanie. Szpital zaprzeczył również, by doszło do naruszenia jej praw lub godności.
2: Bardzo to przeżywam emocjonalnie i jest mi ciężko, tak? No bo jak można tak traktować ludzi? No przecież nie jesteśmy zwierzętami, jesteśmy po prostu ludźmi, tak? Należy nam się jakaś godność, jakiś szacunek, jakieś chociażby współczucie, a nie postępowanie w taki, a nie inny sposób.
3: Czy oczekuje pani czegoś od szpitala w tym momencie?
2: Wie pan co, chciałabym chociażby przeprosin, ale nie tego fałszu, tak? Który tutaj jest napisany, że poinformowana zostałam, w żaden sposób nie zostałam poinformowana. Nie dostałam żadnych po prostu znieczulających, żadnego zastrzyku, po prostu nic, tak? A i tej dokumentacji nie uzyskałam, gdy wyszłam ze szpitala. Uzyskałam tylko dokumentację, gdzie przebywałam jedną noc na chirurgii i ubiegając się o to, żeby mi wydano tą dokumentację, napisano tutaj wydobycie czopa, ale to wszystko było odręczna data, odręczne po prostu wszystko. Czyli papierów nie było. Na mój wniosek po prostu zostało to uzupełnione z datą niekomputerową, tylko odręczną.
3: Jaki lekarz panią się zajmował?
2: Wie pan co, ciężko mi rozszyfrować jego tutaj. Tu dostałam od zastępcy dyrektora taką pieczątkę, a lekarz był jakimś półarabem.
1: O stanowisko poprosiliśmy również szpital. Placówka nie odniosła się do konkretnego przypadku, tłumacząc, że jako podmiot leczniczy jest zobowiązana do zachowania tajemnicy dotyczącej pacjentów, w tym informacji o ich diagnostyce, leczeniu i udzielanych świadczeniach. czasie wakacji we Wrocławku otwarte były letnie baseny. Znajdują się one przy ulicy Płockiej, na przystani oraz przy ulicy Lisek. W okresie wolnym od szkoły pogoda dopisywała, więc nie brakowało chętnych na spędzanie tam czasu. W te wakacje z letnich basenów skorzystało w sumie ponad 10 tysięcy osób.
4: Ten sezon był lepszy niż poprzedni, bo myślę, że pogodowo było fajniej. Z basenów przy Lisku skorzystało ponad 5300 mieszkańców. Natomiast troszeczkę więcej było na ulicy Płockiej, było to

0: o 5600, ale różnica tak naprawdę no, 300 osób, więc trudno powiedzieć, który obiekt cieszył się większym zainteresowaniem, bo te no, ilości osób, które odwiedzają obydwa baseny są bardzo zbliżone.
1: Więcej atrakcji znajduje się na basenie przy ulicy Płockiej. Dostępny jest tam chociażby wodny plac zabaw dla dzieci. Dodatkowo funkcjonują tam stołówka oraz mała gastronomia.
0: Na każdym z basenów można oczywiście wypożyczyć sobie leżak. No, plac przy, znaczy, myślę, że lepsza infrastruktura jednak taka, jeżeli chodzi nawet o najmłodszych użytkowników, jest przy ulicy Płockiej. Wiadomo, że jest tam wodny plac zabaw, jest plac zabaw dla dzieci. Tutaj przy basenach, na basenach przy ulicy Lisek, ta infrastruktura jest troszeczkę bardziej uboga. Na pewno w przyszłych latach będziemy starali się zrobić coś, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić to miejsce dla mieszkańców. Bo jednak jak kupuje się bilet całodzienny, no na przykład był pan w tym roku, który był zainteresowany, żeby pojawiła się na basenach letnich przy ulicy Lisek mała gastronomia, no ale akurat jak rozłożył swoją przyczepę, trafił na 2 tygodnie bardzo słabej pogody i stwierdził, że no jednak nie podejmuje się tej akcji, więc zobaczymy, no w przyszłym roku będziemy starali się coś zrobić, żeby na pewno to miejsce było jeszcze bardziej atrakcyjne.
1: Sezon na letnie baseny zakończył się wraz z końcem wakacji. Ładna pogoda, dobra infrastruktura oraz przystępne ceny skutecznie przyciągnęły mieszkańców nie tylko Włocławka, ale także okolic. Mieszkańcom pozostają obecnie dwie kryte pływalnie: Delfin oraz międzyosiedlowy basen miejski. Dobre oceny z angielskiego nie zawsze oznaczają, że dziecko swobodnie porozumiewa się w tym języku. Uczniowie często dobrze znają gramatykę, słówka i radzą sobie z pisemnymi zadaniami, ale mają blokadę, kiedy trzeba odezwać się po angielsku. Dlatego dodatkowe zajęcia językowe mogą być okazją przede wszystkim do przełamania bariery mówienia i zdobycia większej swobody w codziennej komunikacji.
2: No właśnie, twoje dziecko ma piątkę z języka angielskiego, ale kiedy trzeba coś powiedzieć, zapada cisza. I to nie jest wcale rzadka sytuacja, tak się zdarza, bo można znać słówka, można znać gramatykę, można pisać sprawdzian, wypracowania, natomiast bać się mówić. Nasze dzieci, które chodzą na zajęcia z języka angielskiego w Greenwich, nie mają takiego problemu, dlatego że dzieci powinny przede wszystkim używać języka, rozmawiać, reagować, wyrażać własne zdanie, własne poglądy, poznawać język angielski poprzez świat. Właśnie na tym bardzo nam zależy w kursach, które prowadzimy ze starszymi dziećmi w Greenwich. Uczą się one języka angielskiego z programem National Geographic Learning, gdzie uczą się nie tylko języka angielskiego, ale poznają też świat, inne kultury i w związku z tym ten język sam wchodzi im pięknie do głowy.
1: Bo znajomość języka to nie tylko dobre wyniki na sprawdzianie. Ważne jest też to, żeby dziecko potrafiło wykorzystać angielski w prawdziwej rozmowie, bez stresu i obawy przed popełnieniem błędu. Przed nami dożynki powiatu włocławskiego. W tym roku Święto Plonów odbędzie się na boisku sportowym przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Choceniu. Główne uroczystości rozpoczną się od przemarszu korowodu dożynkowego o godzinie 13:30. Godzinę później zostanie odprawiona uroczysta msza święta. Po jej zakończeniu rozpocznie się część obrzędowa.
3: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na to wydarzenie, które będzie podsumowaniem sezonu dożynkowego na naszym terenie. Spotykamy się w niedzielę z przedstawicielami z wszystkich gmin. Rozpoczynamy jak zwykle uroczystym korowodem, mszą świętą, obrzędem dożynkowym. Z panem wójtem staraliśmy się także zorganizować tę część rozrywkową, jak to tradycja dożynek ma w sobie. Także niedziela i popołudnie to najlepszy moment, abyśmy wszyscy razem byli w Choceniu.
1: Koncertowa część dożynek wystartuje o 16:30. Na początku na scenie zaprezentują się zespół folklorystyczny Śmiłowiunki oraz zespół pieśni tańca Ziemia Kujawska, a następnie chór Mi Alegria. Gwiazdami wieczoru będą Klasik oraz Enej. Pierwszy zespół gra muzykę disco polo. Wydał kilkanaście albumów. Do najbardziej znanych utworów należą m.in. Jolka Jolka, Zabrałaś mi lato oraz Hej, czy ty wiesz? Natomiast Enej gra muzykę z pogranicza folku i rocka. Ich utwory takie jak Kamień z napisem Love, Zbudujemy dom czy Tak smakuje życie zna cała Polska. Koncert zespołu Klasik rozpocznie się o godzinie 18:30, a Enej zamelduje się na scenie o 20:00.
4: Konie, skoki przez przeszkody, rywalizacja Puchar Burmistrza, lokalne smakołyki i stoiska wystawców. W Mazurach Leśnych odbędzie się kolejna edycja zawodów Mazurjada Cup. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie konkurs klasy N, w którym zawodnicy zmierzą się z przeszkodami o wysokości do 120 cm. Stawką rywalizacji będzie Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego.
5: Mazurjada Cup to jest już taki cykl coroczny zawodów regionalnych i towarzyskich.

0: Wszystkich skokarzy przez przeszkody. W tym roku zapraszamy 5 września, to jest sobota. Zaczynamy od godziny 10 konkursami debiutantów, czyli pierwszy krok, drugi krok. A myślę, że potrwa to dosyć długo, dlatego że mamy bardzo fajne zgłoszenia i kończymy konkursami wysokości N, klasy N, to jest 120 cm. I jeden z tych konkursów jest o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. I tutaj bardzo chciałabym zaznaczyć, że mamy ogromne wsparcie miasta i gminy Brześć Kujawski w organizacji tego cyklu Mazuriada Cup. A patronat nad wydarzeniem przejął burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski. I naprawdę dziękujemy za wszelką formę współpracy, wsparcia, które czujemy, widzimy i się bardzo z tego cieszymy.
1: Na odwiedzających czekać będzie znacznie więcej niż same sportowe emocje. Swoją ofertę zaprezentuje Koło Gospodyń Wiejskich z Wieńca. Nie zabraknie również stoisk z wyrobami artystycznymi, smakołykami dla koni oraz mobilnego sklepu jeździeckiego.
0: Myślę, że sama lokalizacja jakby tego miejsca też zachęci do przybycia, zwłaszcza, że wstęp jest wolny. Otoczenie lasów, spokój, cisza, zwierzęta, ale oprócz tego zadbaliśmy też o dodatkowe atrakcje w postaci wystawców. I mamy tutaj wystawcę, który tak naprawdę bardzo cieszy się dużą popularnością. To jest przypinkowe Love, które zakuwa chwile wspomnienia w breloki, w przypinki i tak dalej. Będzie też firma, która produkuje smaczki dla koni. Będzie firma paszowa, będzie sklep jeździecki mobilny. A jeżeli o gastronomię, to jeszcze zadbaliśmy. I tutaj będzie Koło Gospodyń Wiejskich Jarzębina z Wieńca. Oni w zeszłym roku po prostu hitem byli, także myślę, że tego już nie, zwycięskiego składu się nie zmienia.
1: Organizatorzy zachęcają, by spędzić dzień w Mazurach Leśnych, w otoczeniu przyrody, wśród koni i w leśnym klimacie. To propozycja zarówno dla miłośników jeździectwa, jak i osób, które chcą po prostu spędzić czas na świeżym powietrzu. Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla najmłodszych, tor z przeszkodami, gdzie będzie można spróbować swoich sił w konkurencji Hobby Horse. Wstęp na zawody jest bezpłatny.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, dzisiaj moim Państwa gościem będzie pani Anita Maciejewska.
1: Dzień dobry.
0: Zapraszamy tutaj panią do powiedzenia kilka słów o pani inicjatywie, o pani pomyśle, którą tworzy pani dla naszej społeczności.
1: Autobus Energii powstał ze swojego doświadczenia życiowego, ale też z wykształcenia i chciałam stworzyć taką bezpieczną przestrzeń dla emocji, żeby ten autobus energii przewoził coś więcej niż tylko ludzi, ale właśnie radości, smutku.

Powiązałam tą swoją pracę, bo na co dzień jestem kierowcą komunikacji miejskiej, ale trudnego dzieciństwa i właśnie wykształcenia. I cały czas rozwijam się, żeby być lepszym wsparciem, ale też właśnie stworzyć takie miejsce, gdzie nie ma poglądów politycznych.

0: I o to chodzi, żeby cieszyć się tym życiem, i to jest właśnie takie miejsce.
1: A skąd ten pomysł w ogóle na ten autobus i tą nazwę?
0: No, autobus, no to właśnie dlatego, że sama jestem kierowcą autobusu. No, swoje doświadczenie, ale też na portalu społecznościowym TikTok. Tam bardzo dużo ludzi właśnie przyrównywało mnie do postaci z książki Autobus Energii Johna Gordona. I ja ją kupiłam, przeczytałam ją kilkanaście razy i po prostu stwierdziłam, że no tak, w sumie tam też jest ta postać radosna. Ja mam bardzo dużo pozytywnej energii, więc ja też przekułam to właśnie jako ten autobus energii, ale ani taksa, bo dostawałam informację, że ja leczę samą obecnością, że ta moja energia jest taka fajnie uzależniająca.
1: Zaraźliwa na pewno.
0: Tak, a gdzieś tam reklama była Hitaxi, po prostu tak połączyłam to, jest autobus energii, a nie taksa.
1: A powiedz, jak wyglądały te twoje pierwsze kroki? Jak zaczynałaś tą swoją inicjatywę tworzyć, budować?
0: To troszkę ze swojego życia prywatnego, no bo do tego gdzieś przyczyniła się depresja młodzieńcza mojego syna. No i to jest takie niefajne, bo żaden rodzic nie chce patrzeć, jak dziecko cierpi. I budowałam go krok po kroku, i to trwało kilka miesięcy, i stwierdziłam, że to jest to, co i tak zawsze lubię robić, czyli pomagać ludziom, więc przekułam to w taką siłę. Zaczęły się pierwsze bajki terapeutyczne, bo piszę bajki terapeutyczne, pierwsze piosenki i te pierwsze warsztaty, i też właśnie zapraszałam dzieci różne, u nas tam na osiedlu, na boisku, brałam głośnik, tworzyliśmy gdzieś tam wspólnie układ taneczny, i każde dziecko tam miało swój krok, swój moment, i po prostu to się tak nakręcało. Tworzyłam kolejne warsztaty, cały czas się szkolę, cały czas zdobywam nowe umiejętności, które po prostu tutaj się przydają, bo chciałabym być takim lepszym wsparciem.
1: A powiedz mi, jak właśnie wyglądają te twoje procesy, kiedy tworzysz, wymyślasz te bajki, te
0: Oj,
1: zajęcia?
0: oj, to jest tak, bajki. Na przykład właśnie są bajki, i czy mamy smerfy? Mamy smerfowe różnego rodzaju właśnie warsztaty, i też są, dobieram do tego muzykę, dobieram do tego kroki, dobieramy do tego postacie, i właśnie te emocje włączamy w postaci. Tutaj jako smerfy, no to jest, że każdy, w wiosce smerfów każdy jest inny. I że właśnie chodzi o to, żeby akceptować drugiego człowieka takim, jakim jest, ale też właśnie, że oni byli zawsze jedną taką wielką rodziną i każdy się wspierał, mimo tego, że różnili się zachowaniami czy wyglądem. I to o to właśnie chodzi. O to pokazanie takiego w naszym życiu, że każdy z nas jest inny, każdy zasługuje na ten szacunek, i tego uczę swoje dzieci i inne dzieci, i dorosłym też pokazuję, no bo nie pracuję tylko z dziećmi, ale młodzieżą i dorosłymi, i zawsze to jest dostosowane do właśnie wieku.
1: A powiedz mi, jeżeli chodzi o twoje projekty, widziałam, że działasz też tak ogólnie społecznie, robisz eventy przy okazji zbiórek na leczenie dzieci. Jak to wygląda? Ludzie kontaktują się z tobą?
0: Znaczy, to było pierwsze takie otwierające wydarzenie, gdzie ja je postanowiłam stworzyć, otworzyć ten autobus energii, żeby właśnie wyjść ludziom, pokazać, że jest takie miejsce. No i ja się skontaktowałam właśnie z mamą tego chłopca, na którego wtedy zbieraliśmy pieniążki. I z jednego dnia zrobił się to weekend. I po prostu podczas tego ja robiłam swoje, pokazywałam ten autobus energii, no bo to było moje wydarzenie, ale tutaj właśnie współtworzyliśmy, bo my chodziliśmy po różnych wspaniałych ludziach tutaj u nas w mieście, i każdy na tą inicjatywę, jak ja z tą swoją energią szłam i gadałam, że to po prostu otwierali się i każdy dorzucał jakąś tam cegiełeczkę, i razem zbudowaliśmy właśnie coś pięknego, i o to chodzi, żeby się wspierać.
1: A powiedz, jakie masz plany tak na przyszłość rozwojowo?
0: A, no to planów nie mogę zdradzać, bo to chcę trochę tajemniczości, ale teraz będziemy właśnie tworzyć teledysk zapowiadający nowy projekt, projekt Bez Maski, gdzie zaprosiliśmy kolejną postać, która będzie mówiła o granicach i o różnego rodzaju problemach życia codziennego. I to już będzie taka postać sceniczna, ale mówię, no będzie teledysk skręcony z ludźmi z Wrocławka, już taki większy do muzyki, którą ja stworzyłam. I zapraszamy kolejne osoby i ja będę chodziła i zapraszała takich wspaniałych ludzi. Gdzieś już tam mam kilka osób, ale to będziemy w trakcie opowiadać.
1: Świetnie, cudowna inicjatywa tutaj przed nami.
0: Więc was też zapraszam.

0: Dziękujemy. A jeszcze chciałam się spytać, jak odbierają cię ludzie? Jakie ty masz odczucia to, co do tego właśnie, jak w tej interakcji z ludźmi rozmawiasz? Odbierają cię pozytywnie? Czy są jakieś sytuacje takie dla ciebie mniej przyjemne?
1: A czyli uważam tak. Ja jestem osobą właśnie bardzo ekspresyjną, bardzo cieszącą się życiem i to widać. Ja sobie śpiewam bardzo często, tańczę. Ludziom, którzy nie mają takiej energii jak ja, no to gdzieś tam przeszkadza, bo też uważam, że wszystko, co irytuje nas w drugim człowieku, no to jest to, czego gdzieś nam brakuje, ale też właśnie dużo osób jest fajnie, gdzieś tam kciuki pokazuje, bo często właśnie w pracy śpiewam i tańczę, ale na zasadzie nie podczas jazdy. Oczywiście tu się zajmuję. No, ludzie są różni i to też jest w porządku.
0: A powiedz, jak z twoją rozpoznawalnością taką na co dzień pracujesz z ludźmi, więc na co dzień masz duży kontakt z ludźmi. Czy już dzięki temu swojemu projektowi jesteś taka bardziej rozpoznawalna, czy czujesz to po
1: Myślę, że
0: prostu?
1: tak, że trochę już ta rozpoznawalność jest, no bo mówię, no, całą taką inicjatywą tego miejsca jest miejsce dla każdego u nas w mieście. Nie patrzymy na status majątkowy czy płeć, czy coś, tylko właśnie miejsce takie, że każdy, że dzieci mogą mieć swoje miejsce, dorośli mieć swoje miejsce, młodzież, żeby mówić im językiem, bo ja docieram do ludzi właśnie indywidualnością. Każdy jest inny, każdy inaczej opowiada o swoich emocjach. I też właśnie wyszłam z tego sztywnego gabinetu, bo gdy zdobyłam kompetencje trenera umiejętności społecznych, no to też właśnie uczę przez doświadczenie, bo wtedy się najbardziej uczymy, czy o rozmowie o emocjach, o różnego rodzaju problemach, o budowaniu relacji, komunikacji, czy wołaniu o pomoc, bo tutaj też jest problem. Jest bardzo duży problem i ludzie, kiedy dostają w odwecie po prostu gdzieś tam zamknięte drzwi, no to zostają z tym problemem sami. A tutaj drzwi otwarte są dla każdego i wpuszczamy tutaj osobę, która naprawdę, jeżeli ktoś ma jakikolwiek problem, to zawsze szukamy tego momentu. Dopóki zgadzają się to z moimi kompetencjami, no to tutaj działam. Jeżeli wiem, że potrzebna jest jakaś diagnoza czy specjalista, no to ja nie nadużywam swoich kompetencji, tylko kieruję do innych specjalistów albo sama pomagam szukać, bo ludzie się zgłaszają z różnymi problemami. I to takimi bardziej drastycznymi, ale też właśnie rodzice, którzy uważają, że dziecko gdzieś tam ma trudne zachowania, co wcale nie jest tak, bo emocje są ważne i każda emocja jest w porządku, tylko czasami dzieci nie potrafią powiedzieć o danej emocji w taki sposób, w jaki no my potrafimy powiedzieć, że jestem śpiąca, jestem zła, jestem zdenerwowana, ale na przykład komplementy ze strony nastolatków to jest nienawidzę cię. To są takie żartobliwie powiedziane, że komplementy, no bo akurat w tym momencie czuję tą największą emocję, tak? No i po prostu no, tu możemy uczyć się tego poprzez doświadczenie, czyli mamy coś nowego teraz w ofercie, będzie muzyka, światło i sztuka. I to też dzieci będą mogły próbować swoich, o Jezu, nie swoich talentów, ale właśnie tak, właśnie poszukiwać tego talentu przy muzyce, przy światłach, jak to łączyć i łączyć swoją muzykę z jakimiś elektronicznymi rzeczami i tutaj też będziemy się znowu bawić.
0: Świetnie. A powiedz mi, czyli pracujesz z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, ale czy też masz to takie w takich relacjach, że rodzice i nie wiem, dzieci, młodzież razem, czy raczej stricte pracujesz dzieci, dzieci, młodzież, młodzież i ewentualnie do osoby dorosłe jako
1: No
0: osoby
1: myślę,
0: dorosłe?
1: że niektóre tematy są przeznaczone dla dzieci do pewnego wieku, inne tematy, już tak jak hejt, samoocena, no to tutaj z młodzieżą inaczej się rozmawia. No z dorosłymi można już w takiej formie stand-upu, przepraszam, opowiadać, już takiego bez cenzury czasami. No bo to też ludzie lubią się pośmiać, a ja potrafię to przekazać w sposób taki właśnie zabawny. No ale no nie wyobrażam sobie tutaj małego dziecka, któremu tam opowiadam tak hardkorowo o tym, że fajnie by mieć tą swoją wartość
0: Czyli
1: siebie.
0: do każdego tak przekaz w danym przedziale wiekowym. Opowiedz właśnie jeszcze o tych stand-upach, bo miałyśmy przyjemność rozmawiać wcześniej i mówiłaś, że chciałabyś rozwinąć to dalej, żeby właśnie prowadzić w formie takiego luźnych rozmów, stand-upów.

0: z osobami dorosłymi na tematy ciężkie, takie trochę tabu, w takiej formie żartobliwej, lekkiej, bardziej przystępnej dla
1: No, nikt
0: dorosłych.
1: nie lubi, uważam, takich sztywnych wykładów. Czy to młodzież, czy właśnie dorośli, ale dziecko też, no, nie chce siedzieć przy tym stoliku i my mamy tutaj mu tłumaczyć wykładem, jak powinno się zachowywać, jakiego czegoś nie. Tylko właśnie tutaj w formie zabawy, młodzież też w formie różnego rodzaju doświadczeń, no i dorośli to taka luźna rozmowa, bo można się pośmiać. Ja mam ogromny dystans do tego, co ja musiałam przejść, może nie musiałam, ale jestem wdzięczna za każde doświadczenie, bo nie ukrywajmy, że ja miałam, a czy nie ukrywam, że miałam trudne dzieciństwo, ale to ja uczyłam się też wrażliwości tego zrozumienia swoich emocji, stawiania granic i też pokazuje, że asertywność nie musi być odbierana źle, albo że stawianie granic to nie jest pokazanie tego, że człowiek już jest okropny, bo łatwo jest etykietę przykleić, ale później trudno jest to po prostu zdjąć z człowieka. A te stand-upy będą właśnie taką formą humorystyczną, pokazaniem o właśnie takich trudnych tematach, jak zaburzenia odżywiania, jak no hejt, czy próby samobójcze, bo tego no niestety jest coraz więcej. Ludzie sobie nie radzą z tymi emocjami, nie radzą sobie ze swoimi problemami, bo bardzo często zdarza się tak, że jak idą po pomoc, to mówię, no zostają odesłani z kwitkiem.
0: Tak, to prawda.
1: A ja połączyłam właśnie to swoje trudne dzieciństwo, przekułam to w siłę, zdobyłam wykształcenie, bo oczywiście trudne dzieciństwo nie równa się z tym, że już wiemy wszystko. Dlatego zdobyłam wykształcenie pedagogiczne, tego trenera umiejętności społecznych, ale jeszcze tam bardzo dużo różnych takich szkoleń, które odbywam i cały czas się rozwijam. No bo w pracy z drugim człowiekiem nie można powiedzieć, że już wiemy wszystko, bo nigdy nie wiemy.
0: Tak, to takie całe życie doszkalanie, prawda?
1: O
0: A
1: tak.
0: powiedz mi, jak możemy się z Tobą skontaktować, jeżeli ktoś z Państwa chciałby skorzystać z energii tutaj koleżanki?
1: No jestem na oficjalnej stronie Facebooku Autobus Energii Anitaksa. Tam jest numer telefonu podany. Można się ze mną skontaktować. To przede wszystkim tam. Przez numer telefonu też będą ulotki roznoszone. Ale no możecie mnie wyczekiwać na przystanku. Na pewno na którymś przystanku będę.
0: Tak, to takie też fajne, że jesteś taką osobą, która działa tak na co dzień między nami, pracujesz, prawda? I możemy cię spotkać codziennie gdzieś przy locie do pracy, jadąc autobusem, a tu jeszcze niesiesz taką radość i pomoc. To naprawdę piękna inicjatywa z twojej strony. Co do funduszy, jeżeli chodzi o ten twój pomysł, musiałaś sama bazować na swoich środkach, czy udało ci się
1: No
0: pozyskać?
1: bardzo dużo tak. No bardzo dużo to jest moich prywatnych pieniędzy, inwestowane no, w moje szkolenia, no to oczywiście, że to są moje pieniążki, ale też wszystkie te osoby, u których byliśmy podczas tworzenia pierwszego wydarzenia, to zawsze dorzucając cegiełkę, budowały to miejsce. I właśnie na takiej zasadzie chciałabym to otworzyć, żeby tu każdy gdzieś tam swoją cegiełkę dorzucił. Czy tak jak ludzie dawali jakieś zabawki interaktywne, czy gry o emocjach. Ja też dużo materiałów drukuję sama, czy przy udziale no mojej firmy, bo też bardzo mnie tutaj wspiera MPK w tym moim pomyśle, czy Urząd Miasta, bo jestem na pilotażu u prezydenta, inkubator przedsiębiorczości, gdzie ja byłam, startowałam z tym pomysłem autobusu. Energii, bo chcę, żeby jeździł po Wrocławku taki autobus. Gdzie będzie ten sprzęt DJ-ski, miejsce do podcastów, gdzie będzie te stoliki takie konferencyjne, gdzie będą mogły być takie warsztaty prowadzone, bo nie wszędzie ten autobus, raczej autobus wszędzie dojedzie, ale nie wszędzie ludzie mają możliwość przyjechania, nie z każdego miejsca, bo chciałabym tam też dotrzeć na przykład do DPS-ów, gdzie też ważne jest, żeby robić im różnego rodzaju fajne zajęcia. Czy delikatny fitness, żeby pokazać im te ostatnie dni niekiedy życia, że też mogą być takim fajnym miejscem, bo tam są wspaniali ludzie. Jak byłam na studiach, czy miałam praktyki, no to byłam w różnych miejscach u nas w Włocławku i zawsze gdzieś tam byli ci fajni ludzie i lubię tak po prostu tu rozrzucić trochę energii, tu rozrzucić trochę energii, no bo uwielbiam, jak ludzie się cieszą.
0: Tak, jesteś pełną energii osobą i tak
1: No
0: to
1: tak mi
0: ta
1: nosi.
0: energia taka zaraźliwa od ciebie.

0: Wie, bardzo fajne i potrzebujemy takich ludzi, myślę. Świat byłby na pewno
1: Ale
0: piękniejszy.
1: jest dużo ludzi takich u nas w mieście. No ja się przekonałam o tym niejednokrotnie przez ostatnie 2 lata właśnie, kiedy tworzyłam ten autobus energii i mamy naprawdę fajnych ludzi. No jest też fala hejtu na różnych portalach, ale to po prostu uważam, że nikt ze skrzywdzoną psychiką nie czuje potrzeby krzywdzenia drugiego człowieka. I też tutaj moje takie przesłanie, zanim napiszemy ten komentarz, zastanówmy się na temat tego, że po drugiej stronie też jest człowiek, że to dla nas jest kilka sekund napisania, ale ta druga osoba może to inaczej odbierać. I tutaj też bardzo właśnie skupiam się na tym, żeby uczyć takiej zdrowej komunikacji, że okej, rozróżnienie hejtu a opinii. Bo ja mogę powiedzieć, że na przykład super, masz fajny strój, no ja bym tego nie założyła, no bo to nie jest mój
0: Styl.
1: styl, ale jakbym przyszła na przykład, bym powiedziała, weź ty zobacz, co ty na siebie włożyłaś i ci się przebierz, bo nie pasujesz do sytuacji. No nie wiem, że uważam, że niefajnie byś się poczuła, tak?
0: Tak, no jest to takie troszeczkę dla kogoś krzywdzące, a dla nas osobiście nie ma na nasze takie jakby odczucie wpływu, prawda? Więc to, co mówimy, ma wielkie słowo, wielkie znaczenie to nasze słowo. Właśnie czytałam kilka dni temu artykuł, gdzie pani wypowiadała się, że spotyka się z falą hejtu w internecie, że dostaje jakieś niemiłe komentarze, a co ciekawe, mówi, że nie spotyka się z tym na żywo, że ludzie przez internet mają taką, nie wiem, takie trochę może przyzwolenie, taką, nie mają takich granic, jeżeli chodzi o to, że coś wypada, coś może być krzywdzące dla kogoś. W takim codziennym życiu mniej chyba spotykamy takich bezpośrednich złych komentarzy, złych uwag. Ten internet chyba jest bardziej taką siejącą troszeczkę
1: Bo uważam,
0: jednostką.
1: że tam człowiek czuje się odważniejszy. Ja budowałam te swoje konto na tym TikToku też właśnie w formie, żeby pokazywać, że ta dobra energia i naprawdę miałam mało hejtu i do tej pory mam mało hejtu, bo ja to zawsze odpowiadałam im w taki sposób, że oni mnie przepraszali. Ja to robiłam też w formie od takiego odbicia piłeczki, ale w formie takiej grzecznej, czy jakąś piosenką, żebyś sobie wyciągnął przesłanie, czy wyciągnęła. Ale tak, ludzie czują się niekiedy bezkarni w tym internecie, że założy fake konto i może jeździć po drugim człowieku. Czy na Facebooku też teraz włączyli tą opcję, że jesteśmy anonimowi? I
0: Tak.
1: tak, i tutaj jest bardzo dużo odwagi, bo to widać same takie emotki, te małpkowe, czy tam jakieś inne, są pisane te komentarze, co tak naprawdę, no nie znają całej historii drugiego człowieka. Nie znają, nie wiedzą tego, co się dzieje. Niektórzy ludzie reagują w inny sposób na daną sytuację. Tu też bardzo właśnie interesuje się psychologią osobowości, przełamywaniem schematów, ale mówię, no tutaj. Nie każdy człowiek dane wydarzenie odbiera tak samo. Jedni będą się śmieli, jedni będą wyłączali się z życia, a drudzy na przykład założą tą przysłowiową maskę i właśnie będą wylewać te swoje frustracje na innych ludzi. I tu właśnie ta bez maski, bo teraz tworzę właśnie projekt bez maski, tak jak mówiłam, wspominałam, to właśnie tutaj się ta osobowość, psychologia osobowości bardzo wpisuje w ten mój projekt. Czy przełamywanie schematów, czy właśnie popełnianie błędów, bo to, że popełniamy błędy, to jest normalne, ludzkie, nie ma idealnych ludzi, nie ma idealnych rodziców, ale to, co robimy później, bardzo duże ma znaczenie. I tego też uczę, bo rodzice chcą być idealni, to im nie wychodzi i na przykład robią bardzo duże wykłady tym nastolatkom o życiu, o tym, jak powinni się zachowywać, a ten nastolatek i tak nas nie słucha. A jeżeli jeszcze bardziej zalewamy go tą rozmową, to on się po prostu wyłącza jeszcze bardziej w swój świat. Ale mówię, no tutaj ja jestem bardzo uważna na emocje ludzi i tutaj próbuję zawsze szukać naokoło, co powodowało tą daną emocję, co możemy zrobić choć odrobinę inaczej, bo właśnie o to chodzi, żeby robić te małe kroki ku zmianie, a nie takie wielkie, no tak jak są postanowienia noworoczne, że o, od dzisiaj jestem fit i idzie dieta, idę sobie na siłownię. No i to się

0: po miesiącu kończy. A małymi krokami uważam, bardzo, bardzo daleko możemy zajść, czy tak jak wsiąść do tego autobusu, bo ja w tym autobusie energii nie chcę prowadzić za kogoś tego życia, tej drogi, tylko po prostu pomagam przejmować tą swoją kierownicę i fajnie jest mieć taką jedną osobę, która gdzieś tam wie, rozumie daną emocję, rozumie sytuację, a tu jest właśnie duża dawka empatii, której chyba mam nadmiar i czasami też tą swoją dobrą pomocą no, dostaję przysłowiowego kopa w tyłek, ale to mnie jakoś nie zniechęca do tego, żeby pomagać dalej, bo warto, bo warto wierzyć w ludzi, a ja wierzę.
1: To powiedz, czego możemy Ci życzyć i gdzie najbliższe plany na jakąś event, gdzie możemy Cię spotkać?
0: Tak, chyba tylko zdrowia, bo to jak mamy zdrowie, to mamy wszystko. Spotkać możecie nas teraz 13 września o 13 na stadionie. Tam na parkingu będzie autobus i tam będzie taka właśnie takie drzwi otwarte autobusu, gdzie dzieci będą mogły robić właśnie sobie zajęcia na tym sprzęcie DJ-skim, będą bajki, będą piosenki, będzie coś słodkiego, więc tam bardzo chętnie i serdecznie zapraszamy.
1: Dziękujemy Państwu serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem była pani Anita Maciejewska, pomysłodawca, twórczyni autobusu tak. Energii, pierwszego takiego autobusu w Polsce. Sylwia Szarecka, dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Kilka dni temu w mediach społecznościowych pojawiła się informacja zapowiadająca protest pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Akcja miała rozpocząć się w środę o godzinie 13:30. Przed placówką pojawili się dziennikarze, policyjne radiowozy oraz przedstawiciele lokalnych struktur Konfederacji. Nie było jednak protestujących.
1: Przyszedłem wesprzeć medyków, pielęgniarki, pracowników szpitala. No niestety nikt się nie pojawił na proteście. Chciałem powiedzieć, że rozumiem pewnie te osoby, które chciały protestować, pewnie się boją, dlatego się tutaj nikt nie pojawił. Po wczorajszej wypowiedzi marszałka śmiem twierdzić, że mogą się czuć też zastraszeni. Ja jako mieszkaniec, przedstawiciel Konfederacji mogę powiedzieć jedynie, że na pewno będę dalej pytał o to, co się tutaj dzieje. Na pewno będę chciał uzyskać odpowiedzi na pytania, które już tutaj zadałem prędzej. Chciałbym powiedzieć też taki przekaz, że budynek szpitala nie jest własnością na pewno dyrektora. Szpital

0: należy do mieszkańców, nie jest też własnością żadnej partii politycznej i chciałbym, żeby te wszystkie niejasności, jeżeli one są, żeby zostały wyjaśnione, jeżeli były nieprawidłowości na SOR-ze, żeby to zostało wyjaśnione, jeżeli pomieszczenia, infrastruktura szpitala, czas pracy pracowników był wykorzystywany do prywatnych celów, chciałbym, żeby to było rozliczone.
1: Szpital dementuje informację, że doszło do protestu pracowników.
2: Ja w mojej ocenie żadnego protestu nie było, w takim sensie, że żaden protest się nie odbył. Ja przypomnę tylko, że informacja o tym proteście funkcjonowała tylko i wyłącznie jako plakat w mediach społecznościowych od kilku tygodni. Plakat z konkretną datą, konkretnym miejscem, konkretną godziną. No więc wczoraj o 13:30 tutaj przy budynku administracji pojawiło się kilkunastoro dziennikarzy, natomiast nie było nikogo z organizatorów i protestujących. Od ponad miesiąca mierzymy się sytuacją, w której to w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej pojawiają się różne informacje, pojawiają się półprawdy, pojawiają się rzeczy wyrwane z kontekstu, pojawiają się informacje, które kompletnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. W związku z tym taki apel, prośba o odpowiedzialność za słowo, nie tylko do tych, którzy powielają pewne informacje, również do polityków, dlatego że oni, mamy takie wrażenie, próbują to ugrywać, mówiąc wprost, zbijają sobie kapitał polityczny. No, sytuacja na przykład sprzed kilku dni, kiedy mówiło się o tym, jakoby w piątek jeden lekarz, no w tym przypadku chodzi o pana doktora Łukasza Brychta, miał pełnić dyżur i na szpitalnym oddziale ratunkowym, i na oddziale chirurgii. Dementowaliśmy to we wczorajszym stanowisku. Taka sytuacja absolutnie nie miała miejsca. Doktor Brycht w piątek pełnił dyżur nie tylko i wyłącznie na szpitalnym oddziale ratunkowym, a takie informacje, do których my niestety zdążyliśmy się już przyzwyczaić, o takim, bym powiedział, alarmistycznym, skandalizującym tonie pojawiają się, no, z dużą regularnością od około miesiąca. Także naprawdę w ostatnim czasie bardzo często tego typu informacje, niesprawdzone, też często anonimowe, dementujemy. Czego przykładem jest chociażby to stanowisko, w którym po pierwsze odnieśliśmy się właśnie do tych informacji, jakoby w piątek na SOR-ze dr Brycht pełnił dyżur w dwóch miejscach. Pojawiają się również informacje o rzekomych stawkach za godzinę dyżuru na szpitalnym oddziale ratunkowym. Też to dementowaliśmy. Także raz jeszcze serdeczna prośba o odpowiedzialność za słowo.
1: W przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że do zabezpieczenia protestu skierowani zostali policjanci z jednostek spoza Włocławka. Komenda Miejska Policji dementuje te informacje. Jednostka nie udziela informacji o liczbie radiowozów skierowanych do szpitala. Policja dodaje, że były to standardowe działania zabezpieczające. Nie precyzuje, czy informacja o proteście wpłynęła od konkretnej osoby, czy też została znaleziona w mediach społecznościowych. Do naszej redakcji zgłosiła się mieszkanka Włocławka, która skarży się na sposób, w jaki została potraktowana podczas pobytu na szpitalnym oddziale ratunkowym przy ulicy Wienieckiej. Kobieta trafiła tam z silnymi bólami brzucha. Jak relacjonuje po nieskutecznej lewatywie, lekarz miał podjąć próbę manualnego usunięcia zalegającej masy kałowej. Pacjentka twierdzi, że interwencja była dla niej bardzo bolesna.
3: Kazał mi się położyć i drastycznie wsadził mi pod byt rękę. Drastycznie próbował wydobyć, co nie przyniosło żadnych skutków. Z bólu po prostu prawie traciłam przytomność. Krzyczałam w niebogłosy. Nie dostałam żadnego znieczulenia. Ludzie, którzy byli na zewnątrz, później pytali mnie, czemu pani tak krzyczała. Z bólu po prostu się posikałam. Miałam calusieńkie, przemoczone spodnie, które po prostu kolor. Widać było od razu, że ja po prostu się zasikałam. Po tym, jak on mi to robił, wyciągnęłam mu tą rękę, ponieważ nie chciałam, żeby dalej trwał ten przerażający ból. Wówczas on do mnie powiedział, to spadaj do domu. Tak powiedział do mnie lekarz. Pielęgniarka, która przy tym była, widziała, że ja się posikałam. Kazała mi się położyć, odpocząć. Następnie po prostu kazała mi wyjść na korytarz, gdzie było pełno ludzi, a ja w tych przemoczonych spodniach po prostu maszerowałam. Gdy poprosiłam ją o jakieś okrycie, to po prostu jakby z łaski po prostu mi je podała. Wydobywanie takiego czopa, to daje się jakiś zastrzyk na rozszerzenie, jakieś po prostu znieczulenie, a nie na żywca po prostu. Zlekceważył mnie totalnie. No jak on do mnie podszedł? No spadaj, jak nie chcesz dalej, to spadaj. No to jest po prostu nie do opisania.
1: Kobieta złożyła w szpitalu skargę. W odpowiedzi placówka nie uznała jej zarzutów. Wskazano m.in., że pacjentka została poinformowana o planowanej czynności i wyraziła zgodę na jej wykonanie. Szpital zaprzeczył również, by doszło do naruszenia jej praw lub godności.
3: Bardzo to przeżywam emocjonalnie i jest mi ciężko, tak? No bo jak można tak traktować ludzi? No przecież nie jesteśmy zwierzętami.

0: Jesteśmy po prostu ludźmi, tak? Należy nam się jakaś godność, jakiś szacunek, jakieś chociażby współczucie, a nie postępowanie w taki, a nie inny sposób.
1: Czy oczekuje pani czegoś od szpitala w tym momencie?
0: Wie pan co, chciałabym chociażby przeprosin, ale nie tego fałszu, tak? Który tutaj jest napisany, że poinformowana zostałam, w żaden sposób nie zostałam poinformowana. Nie dostałam żadnych po prostu znieczulających, żadnego zastrzyku, po prostu nic, tak? A i tej dokumentacji nie uzyskałam, gdy wyszłam ze szpitala. Uzyskałam tylko dokumentację, gdzie przebywałam jedną noc na chirurgii i ubiegając się o to, żeby mi wydano tą dokumentację, napisano tutaj wydobycie czopa, ale to wszystko było odręczna data, odręczne po prostu wszystko. Czyli papierów nie było. Na mój wniosek po prostu zostało to uzupełnione z datą niekomputerową, tylko odręczną.
1: Jaki lekarz panią się zajmował?
0: Wie pan co, ciężko mi rozszyfrować jego tutaj. Tu dostałam od zastępcy dyrektora taką pieczątkę, a lekarz był jakimś półarabem.
2: O stanowisko poprosiliśmy również szpital. Placówka nie odniosła się do konkretnego przypadku, tłumacząc, że jako podmiot leczniczy jest zobowiązana do zachowania tajemnicy dotyczącej pacjentów, w tym informacji o ich diagnostyce, leczeniu i udzielanych świadczeniach. W czasie wakacji we Wrocławku otwarte były letnie baseny. Znajdują się one przy ulicy Płockiej, na przystani oraz przy ulicy Lisek. W okresie wolnym od szkoły pogoda dopisywała, więc nie brakowało chętnych na spędzanie tam czasu. W te wakacje z letnich basenów skorzystało w sumie ponad 10 tysięcy osób.
3: Ten sezon był lepszy niż poprzedni, bo myślę, że pogodowo było fajniej. Z basenów przy Lisku skorzystało ponad 5300 mieszkańców. Natomiast troszeczkę więcej było na ulicy Płockiej, było to 5600, ale różnica tak naprawdę... No, 300 osób, więc trudno powiedzieć, który obiekt cieszył się większym zainteresowaniem, bo te ilości osób, które odwiedzają obydwa baseny, są bardzo zbliżone.
2: Więcej atrakcji znajduje się na basenie przy ulicy Płockiej. Dostępny jest tam chociażby wodny plac zabaw dla dzieci. Dodatkowo funkcjonują tam stołówka oraz mała gastronomia.
3: Na każdym z basenów można oczywiście wypożyczyć sobie leżak. No, plac przy... Znaczy, myślę, że lepsza infrastruktura jednak taka, jeżeli chodzi nawet o najmłodszych użytkowników, jest przy ulicy Płockiej. Wiadomo, że jest tam wodny plac zabaw, jest plac zabaw dla dzieci. Tutaj przy basenach przy ulicy Lisek ta infrastruktura jest troszeczkę bardziej uboga. Na pewno w przyszłych latach będziemy starali się zrobić coś, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić to miejsce dla mieszkańców. Bo jednak jak kupuje się bilet całodzienny, no na przykład był pan w tym roku, który był zainteresowany, żeby pojawiła się na basenach letnich przy ulicy Lisek mała gastronomia, no ale akurat jak rozłożył swoją przyczepę, trafił na 2 tygodnie bardzo słabej pogody i stwierdził, że no jednak nie podejmuje się tej akcji, więc zobaczymy, no w przyszłym roku będziemy starali się coś zrobić, żeby na pewno to miejsce było jeszcze bardziej atrakcyjne.
2: Sezon na letnie baseny zakończył się wraz z końcem wakacji. Ładna pogoda, dobra infrastruktura oraz przystępne ceny skutecznie przyciągnęły mieszkańców nie tylko Wrocławka, ale także okolic. Mieszkańcom pozostają obecnie dwie kryte pływalnie, Delfin oraz międzyosiedlowy basen miejski. Dobre oceny z angielskiego nie zawsze oznaczają, że dziecko swobodnie porozumiewa się w tym języku. Uczniowie często dobrze znają gramatykę, słówka i radzą sobie z pisemnymi zadaniami, ale mają blokadę, kiedy trzeba odezwać się po angielsku. Dlatego dodatkowe zajęcia językowe mogą być okazją przede wszystkim do przełamania bariery mówienia i zdobycia większej swobody w codziennej komunikacji.
4: No właśnie, twoje dziecko ma 5 z języka angielskiego, ale kiedy trzeba coś powiedzieć, zapada cisza. I to nie jest wcale rzadka sytuacja, tak się zdarza, bo można znać słówka, można znać gramatykę, można pisać sprawdzian, wypracowania, natomiast bać się mówić. Nasze dzieci, które chodzą na zajęcia z języka angielskiego w Greenwich, nie mają takiego problemu, dlatego że dzieci powinny przede wszystkim używać języka, rozmawiać, reagować, wyrażać własne zdanie, własne poglądy, poznawać język angielski poprzez świat. Właśnie na tym bardzo nam zależy w kursach, które prowadzimy ze starszymi dziećmi w Greenwich. Uczą się one języka angielskiego z programem National Geographic Learning, gdzie uczą się nie tylko języka angielskiego, ale poznają też świat, inne kultury i w związku z tym ten język sam wchodzi im pięknie do głowy.
2: Bo znajomość języka to nie tylko dobre wyniki na sprawdzianie. Ważne jest też to, żeby dziecko potrafiło wykorzystać angielski w prawdziwej rozmowie, bez stresu i obawy przed popełnieniem błędu. Przed nami dożynki powiatu

0: Sosnowskiego. W tym roku Święto Plonów odbędzie się na boisku sportowym przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Choceniu. Główne uroczystości rozpoczną się od przemarszu korowodu dożynkowego o godzinie 13:30. Godzinę później zostanie odprawiona uroczysta msza święta. Po jej zakończeniu rozpocznie się część obrzędowa.
1: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na to wydarzenie, które będzie podsumowaniem sezonu dożynkowego na naszym terenie. Spotykamy się w niedzielę z przedstawicielami z wszystkich gmin. Rozpoczynamy jak zwykle uroczystym korowodem, mszą świętą, obrzędem dożynkowym. Z panem wójtem staraliśmy się także zorganizować tę część rozrywkową, jak to tradycja dożynek ma w sobie. Także niedziela i popołudnie to najlepszy moment, abyśmy wszyscy razem byli w Choceniu.
0: Koncertowa część dożynek wystartuje o 16:30. Na początku na scenie zaprezentują się zespół folklorystyczny Śmiłowiunki oraz zespół pieśni tańca Ziemia Kujawska, a następnie chór Mi Alegria. Gwiazdami wieczoru będą Klasik oraz Enej. Pierwszy zespół gra muzykę disco polo. Wydał kilkanaście albumów. Do najbardziej znanych utworów należą m.in. Jolka Jolka, Zabrałaś mi lato oraz Hej, czy ty wiesz? Natomiast Enej gra muzykę z pogranicza folku i rocka. Ich utwory takie jak Kamień z napisem Love, Zbudujemy dom czy Tak smakuje życie zna cała Polska. Koncert zespołu Klasik rozpocznie się o godzinie 18:30, a Enej zamelduje się na scenie o 20:00.
2: Konie, skoki przez przeszkody, rywalizacja Puchar Burmistrza, lokalne smakołyki i stoiska wystawców. W Mazurach Leśnych odbędzie się kolejna edycja zawodów Mazur Jada Cup. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie konkurs klasy N, w którym zawodnicy zmierzą się z przeszkodami o wysokości do 120 cm. Stawką rywalizacji będzie Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego.
3: Mazur Jada Cup to jest już taki cykl coroczny zawodów regionalnych i towarzyskich skokarzy przez przeszkody. W tym roku zapraszamy 5 września, to jest sobota. Zaczynamy od godziny 10 konkursami debiutantów, czyli pierwszy krok, drugi krok. A myślę, że potrwa to dosyć długo, dlatego że mamy bardzo fajne zgłoszenia i kończymy konkursami wysokości N, klasy N, to jest 120 cm. I jeden z tych konkursów jest o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. I tutaj bardzo chciałabym zaznaczyć, że mamy ogromne wsparcie miasta i gminy Brześć Kujawski w organizacji tego cyklu Mazuriada Cup. A patronat nad wydarzeniem przejął burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski. I naprawdę dziękujemy za wszelką formę współpracy, wsparcia, które czujemy, widzimy i się bardzo z tego cieszymy.
2: Na odwiedzających czekać będzie znacznie więcej niż same sportowe emocje. Swoją ofertę zaprezentuje koło gospodyń wiejskich z Wieńca. Nie zabraknie również stoisk z wyrobami artystycznymi, smakołykami dla koni oraz mobilnego sklepu jeździeckiego.
3: Myślę, że sama lokalizacja jakby tego miejsca też zachęci do przybycia, zwłaszcza, że wstęp jest wolny. Otoczenie lasów, spokój, cisza, zwierzęta, ale oprócz tego zadbaliśmy też o dodatkowe atrakcje w postaci wystawców. I mamy tutaj wystawcę, który tak naprawdę bardzo cieszy się dużą popularnością. To jest Przypinkowe Love, które zakuwa chwilę wspomnienia w breloki, w przypinki i tak dalej. Będzie też firma, która produkuje smaczki dla koni. Będzie firma paszowa, będzie sklep jeździecki mobilny. Także jeżeli o gastronomię, to jeszcze zadbaliśmy. I tutaj będzie koło gospodyń wiejskich Jarzębina z Wieńca. Oni w zeszłym roku po prostu hitem byli. Także myślę, że tego już nie, zwycięskiego składu się nie zmienia.
2: Organizatorzy zachęcają, by spędzić dzień w Mazurach Leśnych, w otoczeniu przyrody, wśród koni i w leśnym klimacie. To propozycja zarówno dla miłośników jeździectwa, jak i osób, które chcą po prostu spędzić czas na świeżym powietrzu. Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla najmłodszych, tor z przeszkodami, gdzie będzie można spróbować swoich sił w konkurencji Hobby Horse. Wstęp na zawody jest bezpłatny.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne.

mechaniczne i rejestracyjne pojazdu. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie pani Anita Maciejewska.
1: Dzień dobry.
0: Zapraszamy tutaj panią do powiedzenia kilka słów o pani inicjatywie, o pani pomyśle, którą tworzy pani dla naszej społeczności.
1: Autobus Energii powstał ze swojego doświadczenia życiowego, ale też z wykształcenia i chciałam stworzyć taką bezpieczną przestrzeń dla emocji, żeby ten autobus energii przewoził coś więcej niż tylko ludzi, ale właśnie radości, smutki. Powiązałam tą swoją pracę, bo na co dzień jestem kierowcą komunikacji miejskiej, ale trudnego dzieciństwa i właśnie wykształcenia. I cały czas rozwijam się, żeby być lepszym wsparciem, ale też właśnie stworzyć takie miejsce, gdzie nie ma poglądów politycznych, żadnej rywalizacji, tylko po prostu, żeby każdy mógł tutaj przyjść, posiedzieć ze swoimi emocjami, porozmawiać i oczywiście się bawić, no bo tu jest dużo muzyki, dużo radości i o to chodzi, żeby cieszyć się tym życiem i to jest właśnie takie miejsce.
0: A skąd ten pomysł w ogóle na ten autobus i tą nazwę?
1: No autobus, no to właśnie dlatego, że sama jestem kierowcą autobusu, no swoje doświadczenie, ale też na portalu społecznościowym TikTok, tam bardzo dużo ludzi właśnie przyrównywało mnie do postaci z książki Autobus Energii Johna Gordona i ja ją kupiłam, przeczytałam ją kilkanaście razy i po prostu stwierdziłam, że no tak, w sumie tam też jest ta postać radosna, ja mam bardzo dużo pozytywnej energii, więc ja też przekułam to właśnie jako ten autobus energii, ale ani taksa, bo dostawałam informację, że ja leczę samą obecnością, że ta moja energia jest taka fajnie uzależniająca.
0: Zaraźliwa na pewno.
1: Tak. A gdzieś tam reklama była Hitaxi i po prostu tak połączyłam to, jest autobus energii, a nie taksa.
0: A powiedz, jak wyglądały te twoje pierwsze kroki, jak zaczynałaś tą swoją inicjatywę tworzyć, budować?
1: To troszkę ze swojego życia prywatnego, no bo do tego gdzieś przyczyniła się depresja młodzieńcza mojego syna. No i to jest takie niefajne, bo żaden rodzic nie chce patrzeć, jak dziecko cierpi. I budowałam go krok po kroku i to trwało kilka miesięcy i stwierdziłam, że to jest to, co i tak zawsze lubię robić, czyli pomagać ludziom, więc przekułam to w taką siłę. Zaczęły się pierwsze bajki terapeutyczne, bo piszę bajki terapeutyczne, pierwsze piosenki i te pierwsze warsztaty i też właśnie zapraszałam dzieci różne, czy u nas tam na osiedlu, na boisku, brałam głośnik, tworzyliśmy gdzieś tam wspólnie układ taneczny i każde dziecko tam miało swój krok, swój moment i po prostu to się tak nakręcało, tworzyłam kolejne warsztaty, cały czas się szkolę, cały czas zdobywam nowe umiejętności, które po prostu tutaj się przydają, bo chciałabym być takim lepszym wsparciem.
0: A powiedz mi, jak właśnie wyglądają te twoje procesy, kiedy tworzysz, wymyślasz te bajki, te zajęcia?
1: Oj, to jest tak, bajki. Na przykład właśnie są bajki i czy mamy smerfy? Mamy smerfowe różnego rodzaju właśnie warsztaty i też są, dobieram do tego muzykę, dobieram do tego kroki, dobieramy do tego postacie i właśnie te emocje włączamy w postacie. Tutaj jako smerfy, no,

0: to jest, że każdy w wiosce Smurfów każdy jest inny. I że właśnie chodzi o to, żeby akceptować drugiego człowieka takim, jakim jest, ale też właśnie, że oni byli zawsze jedną taką wielką rodziną i każdy się wspierał, mimo tego, że różnili się zachowaniami czy wyglądem. I to o to właśnie chodzi. O to pokazanie takiego w naszym życiu, że każdy z nas jest inny, każdy zasługuje na ten szacunek i tego uczę swoje dzieci i inne dzieci i dorosłym też pokazuję, no bo nie pracuję tylko z dziećmi, ale młodzieżą i dorosłymi i zawsze to jest dostosowane do właśnie wieku.
1: A powiedz mi, jeżeli chodzi o Twoje projekty, widziałam, że działasz też tak ogólnie społecznie, robisz eventy przy okazji zbiórek na leczenie dzieci. Jak to wygląda? Ludzie kontaktują się z Tobą?
0: Znaczy, to było pierwsze takie otwierające wydarzenie, gdzie ja je postanowiłam stworzyć, otworzyć ten autobus energii, żeby właśnie wyjść ludziom, pokazać, że jest takie miejsce. No i ja się skontaktowałam właśnie z mamą tego chłopca, na którego wtedy zbierałam. Daliśmy pieniążki i z jednego dnia zrobił się to weekend i po prostu podczas tego ja robiłam swoje, pokazywałam ten autobus energii, no bo to było moje wydarzenie, ale tutaj właśnie współtworzyliśmy, bo my chodziliśmy po różnych wspaniałych ludziach tutaj u nas w mieście i każdy na tą inicjatywę, jak ja z tą swoją energią szłam i gadałam, że to po prostu otwierali się i każdy dorzucał jakąś tam cegiełeczkę i razem zbudowaliśmy właśnie coś pięknego i o to chodzi, żeby się wspierać.
1: A powiedz, jakie masz plany tak na przyszłość rozwojowo?
0: A, no to planów nie mogę zdradzać, bo to chcę trochę tajemniczości, ale teraz będziemy właśnie tworzyć teledysk zapowiadający nowy projekt, projekt Bez Maski, gdzie zaprosiliśmy kolejną postać, która będzie mówiła o granicach i o różnego rodzaju problemach życia codziennego. I to już będzie taka postać sceniczna, ale mówię, no będzie teledysk skręcony z ludźmi z Wrocławka, już taki większy do muzyki, którą ja stworzyłam. I zapraszamy kolejne osoby i ja będę chodziła i zapraszała takich wspaniałych ludzi. Gdzieś już tam mam kilka osób, ale to będziemy w trakcie opowiadać.
1: Świetnie, cudowna inicjatywa tutaj przed nami.
0: Więc was też zapraszam.
1: Dziękujemy. A jeszcze chciałam się spytać, jak odbierają cię ludzie? Jakie ty masz odczucia? To, co do tego właśnie, jak w tej interakcji z ludźmi rozmawiasz, odbierają cię pozytywnie? Czy są jakieś sytuacje takie dla ciebie mniej przyjemne?
0: A czy uważam tak, ja jestem osobą właśnie bardzo ekspresyjną, bardzo cieszącą się życiem i to widać. Ja sobie śpiewam bardzo często, tańczę. Ludziom, którzy nie mają takiej energii jak ja, no to gdzieś tam przeszkadza, bo też uważam, że wszystko, co irytuje nas w drugim człowieku, no to jest to, czego gdzieś nam brakuje, ale też właśnie dużo osób jest fajnie, gdzieś tam kciuki pokazuje, bo często właśnie w pracy śpiewam i tańczę, ale na zasadzie nie podczas jazdy, oczywiście, tu się zajmuję. No, ludzie są różni i to też jest w porządku.
1: A powiedz, jak z Twoją rozpoznawalnością taką na co dzień pracujesz z ludźmi, więc na co dzień masz duży kontakt z ludźmi. Czy już dzięki temu swojemu projektowi jesteś taka bardziej rozpoznawalna? Czy czujesz to
0: Myślę,
1: po prostu?
0: Myślę, że tak, że trochę już ta rozpoznawalność jest, no bo mówię, no, całą taką inicjatywą tego miejsca jest miejsce dla każdego u nas w mieście. Nie patrzymy na status majątkowy, czy płeć, czy coś, tylko właśnie miejsce takie, że każdy, że dzieci mogą mieć swoje miejsce, dorośli mieć swoje miejsce, młodzież, żeby mówić im językiem, bo ja docieram do ludzi właśnie indywidualnością. Każdy jest inny, każdy inaczej opowiada o swoich emocjach i też właśnie wyszłam z tego sztywnego gabinetu, bo gdy zdobyłam kompetencje trenera umiejętności społecznych, no to też właśnie uczę przez doświadczenie, bo wtedy się najbardziej uczymy, czy o rozmowie o emocjach, o różnego rodzaju problemach, o budowaniu relacji, komunikacji, czy wołaniu o pomoc, bo tutaj też jest problem. Jest bardzo duży problem i ludzie, kiedy dostają w odwecie po prostu gdzieś tam zamknięte drzwi, no to zostają z tym problemem sami. A tutaj jest, drzwi otwarte są dla każdego i wpuszczamy tutaj osobę, która naprawdę, jeżeli ktoś ma jakikolwiek problem, to zawsze szukamy tego momentu, dopóki zgadzają się to z moimi kompetencjami, no to tutaj działam. Jeżeli wiem, że potrzebna jest jakaś diagnoza, czy

0: specjalista, no to ja nie nadużywam swoich kompetencji, tylko kieruję do innych specjalistów albo sama pomagam szukać, bo ludzie się zgłaszają z różnymi problemami. I to takimi bardziej drastycznymi, ale też właśnie rodzice, którzy uważają, że dziecko gdzieś tam ma trudne zachowania, co wcale nie jest tak, bo emocje są ważne i każda emocja jest w porządku, tylko czasami dzieci nie potrafią powiedzieć o danej emocji w taki sposób, w jaki no my potrafimy powiedzieć, że jestem śpiąca, jestem zła, jestem zdenerwowana, ale na przykład komplementy ze strony nastolatków to jest nienawidzę cię. To są takie żartobliwie powiedziane, że komplementy, no bo akurat w tym momencie czuję tą największą emocję, tak? Mhm. No i po prostu no, tu możemy uczyć się tego poprzez doświadczenie, czyli mamy coś nowego teraz w ofercie, będzie muzyka, światło i sztuka i to też dzieci będą mogły próbować swoich, talentów, ale właśnie tak, właśnie poszukiwać tego talentu przy muzyce, przy światłach, jak to łączyć i łączyć swoją muzykę z jakimiś elektronicznymi rzeczami i tutaj też będziemy się znowu bawić.
1: Świetnie. A powiedz mi, czyli pracujesz z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, ale czy też masz to takie w takich relacjach, że rodzice i nie wiem, dzieci, młodzież razem, czy raczej stricte pracujesz dzieci, dzieci, młodzież, młodzież i ewentualnie do osoby dorosłej?
0: No myślę, że niektóre tematy są przeznaczone dla dzieci do pewnego wieku, inne tematy, już tak jak hejt, samoocena, no to tutaj z młodzieżą inaczej się rozmawia, no z dorosłymi można już w takiej formie stand-upu, przepraszam, opowiadać, już takiego bez cenzury czasami. No bo to też ludzie lubią się pośmiać, a ja potrafię to przekazać w sposób taki właśnie zabawny. No ale no nie wyobrażam sobie tutaj małego dziecka, któremu tam opowiadam tak hardkorowo o tym, że fajnie by mieć tą swoją wartość.
1: Czyli
0: siebie.
1: Do każdego tak przekaz w danym przedziale wiekowym. Opowiedz właśnie jeszcze o tych stand-upach, bo miałyśmy przyjemność rozmawiać wcześniej i mówiłaś, że chciałabyś rozwinąć to dalej, żeby właśnie prowadzić w formie takiego luźnych rozmów, stand-upów właśnie z osobami dorosłymi na tematy ciężkie, takie trochę tabu, w takiej formie żartobliwej, lekkiej, bardziej przystępnej dla dorosłych.
0: Nikt nie lubi, uważam, takich sztywnych wykładów. Czy to młodzież, czy właśnie dorośli, ale dziecko też, no, nie chce siedzieć przy tym stoliku i my mamy tutaj mu tłumaczyć wykładem, jak powinno się zachowywać, jakiego czegoś nie. Tylko właśnie tutaj w formie zabawy, młodzież też w formie różnego rodzaju doświadczeń, no i dorośli to taka luźna rozmowa, bo można się pośmiać. Ja mam ogromny dystans do tego, co ja musiałam przejść, może nie musiałam, ale no, jestem wdzięczna za każde doświadczenie, bo nie ukrywajmy, że ja miałam, a czy nie ukrywam, że miałam trudne dzieciństwo, ale to ja uczyłam się też wrażliwości, tego zrozumienia swoich emocji, stawiania granic i też pokazuje, że asertywność nie musi być odbierana źle, albo że stawianie granic to nie jest pokazanie tego, że człowiek już jest okropny, bo łatwo jest etykietę przykleić, ale później trudno jest to po prostu zdjąć człowieka. A te stand-upy będą właśnie taką formą humorystyczną, pokazaniem o właśnie takich trudnych tematach, jak zaburzenia odżywiania, jak no hejt, czy próby samobójcze, bo tego no niestety jest coraz więcej. Ludzie sobie nie radzą z tymi emocjami, nie radzą sobie ze swoimi problemami, bo bardzo często zdarza się tak, że jak idą po pomoc, to mówię, no zostają odesłani z kwitkiem.
1: Tak, to prawda.
0: A ja połączyłam właśnie to swoje trudne dzieciństwo, przekułam to w siłę, zdobyłam wykształcenie, bo oczywiście trudne dzieciństwo nie równa się z tym, że już wiemy wszystko, dlatego zdobyłam wykształcenie pedagogiczne, tego trenera umiejętności społecznych, ale jeszcze tam bardzo dużo różnych takich szkoleń, które odbywam i cały czas się rozwijam, no bo w pracy z drugim człowiekiem nie można powiedzieć, że już wiemy wszystko, bo nigdy nie wiemy.
1: Tak, to takie całe życie doszkalanie, prawda?
0: O, tak.
1: A powiedz mi, jak możemy się z Tobą skontaktować, jeżeli ktoś z Państwa chciałby skorzystać z energii tutaj koleżanki?
0: No jestem na oficjalnej stronie Facebooku Autobus Energii Anitaksa. Tam jest numer telefonu podany. Można się ze mną skontaktować, to przede wszystkim tam, przez numer telefonu.

0: też będą ulotki roznoszone, ale no możecie mnie wyczekiwać na przystanku, na pewno na którymś przystanku będę.
1: Tak, to takie też fajne, że jesteś taką osobą, która działa tak na co dzień między nami, pracujesz, prawda, i możemy cię spotkać codziennie gdzieś w przelocie do pracy. Jadąc autobusem, a tu jeszcze niesiesz taką radość i pomoc. To naprawdę piękna inicjatywa z twojej strony. Co do funduszy, jeżeli chodzi o ten twój pomysł, musiałaś sama bazować na swoich środkach, czy udało ci się
0: pozyskać? No bardzo
1: pozyskać?
0: Dużo, bardzo dużo tak. No bardzo dużo to jest moich prywatnych pieniędzy, inwestowane no w moje szkolenia, no to oczywiście, że to są moje pieniążki, ale też... Wszystkie te osoby, u których byliśmy podczas tworzenia pierwszego wydarzenia, to zawsze dorzucając cegiełkę, budowały to miejsce. I właśnie na takiej zasadzie chciałabym to otworzyć, żeby tu każdy gdzieś tam swoją cegiełkę dorzucił. Czy tak jak ludzie dawali jakieś zabawki interaktywne, czy gry o emocjach. Ja też dużo materiałów drukuję sama, czy przy udziale no mojej firmy, bo też bardzo mnie tutaj wspiera MPK w tym moim pomyśle, czy Urząd Miasta, bo jestem na pilotażu u prezydenta. Inkubator przedsiębiorczości, gdzie ja byłam, startowałam z tym pomysłem autobusu energii, bo chcę, żeby jeździł po Wrocławku taki autobus, gdzie będzie ten sprzęt DJ-ski, miejsce do podcastów, gdzie będzie te stoliki takie konferencyjne, gdzie będą mogły być takie warsztaty prowadzone, bo nie wszędzie ten autobus, raczej autobus wszędzie dojedzie, ale nie wszędzie ludzie mają możliwość przyjechania, nie z każdego miejsca, bo chciałabym tam też dotrzeć na przykład do DPS-ów, gdzie też ważne jest, żeby robić im różnego rodzaju fajne zajęcia, czy delikatny fitness, żeby pokazać im te ostatnie dni niekiedy życia, że też mogą być takim fajnym miejscem, bo tam są wspaniali ludzie. Jak byłam na studiach, czy miałam praktyki, no to byłam w różnych miejscach u nas w Wrocławku i zawsze gdzieś tam byli ci fajni ludzie i lubię tak po prostu tu rozrzucić trochę energii, no bo uwielbiam, jak ludzie się cieszą.
1: Tak, jesteś pełną energii osobą i tak
0: no
1: to
0: tak
1: ta
0: nosi.
1: Energia taka zaraźliwa od ciebie. Bardzo fajne i potrzebujemy takich ludzi, myślę. Świat byłby na pewno piękniejszy.
0: Ale jest dużo ludzi takich u nas w mieście. No ja się przekonałam o tym niejednokrotnie przez ostatnie 2 lata właśnie, kiedy tworzyłam ten autobus energii i mamy naprawdę fajnych ludzi. No jest też fala hejtu na różnych portalach, ale to po prostu uważam, że nikt ze skrzywdzoną psychiką nie czuje potrzeby krzywdzenia drugiego człowieka. I też tutaj moje takie przesłanie, zanim napiszemy ten komentarz, zastanówmy się na temat tego, że po drugiej stronie też jest człowiek, że to dla nas jest kilka sekund napisania, ale ta druga osoba może to inaczej odbierać. I tutaj też bardzo właśnie skupiam się na tym, żeby uczyć takiej zdrowej komunikacji, że okej, rozróżnienie hejtu a opinii. Bo ja mogę powiedzieć, że na przykład super, masz fajny strój, no ja bym tego nie założyła, no bo to nie jest mój styl. Ale jakbym przyszła na przykład, bym powiedziała, weź ty zobacz, co ty na siebie włożyłaś i ci się przebierz, bo nie pasujesz do sytuacji. No nie wiem, uważam, że nie fajnie byś się poczuła, tak?
1: Tak, tak. No jest to takie troszeczkę dla kogoś krzywdzące, a dla nas osobiście nie ma, na nasze takie jakby odczucie wpływu, prawda? Więc to, co mówimy, ma wielkie słowo, wielkie znaczenie to nasze słowo. Właśnie czytałam kilka dni temu artykuł, gdzie pani wypowiadała się, że spotyka się z falą hejtą w internecie, że dostaje jakieś niemiłe komentarze, a co ciekawe, mówi, że nie spotyka się z tym na żywo, że ludzie przez internet mają taką, nie wiem, takie trochę może przyzwolenie, taką, nie mają takich granic, jeżeli chodzi o to, że coś wypada, coś może być krzywdzące dla kogoś. W takim codziennym życiu mniej chyba spotykamy takich bezpośrednich złych komentarzy, złych uwag. Ten internet chyba jest bardziej taką siejącą troszeczkę
0: bo jednostką. Uważam, że tam człowiek czuje się odważniejszy. Ja budowałam te swoje konto na tym TikToku też właśnie w formie, żeby pokazywać, że ta dobra energia i naprawdę miałam mało hejtu i do tej pory mam mało hejtu, bo ja to zawsze odpowiadałam im w taki sposób, że oni mnie przepraszali. Ja to robiłam też w formie od takiego

0: odbicia piłeczki, ale w formie takiej grzecznej, czy jakąś piosenką, żebyś sobie wyciągnął przesłanie, czy wyciągnęła. Ale tak, ludzie czują się niekiedy bezkarni w tym internecie, że założy fake konto i może jeździć po drugim człowieku. Czy na Facebooku też teraz włączyli tą opcję, że jesteśmy anonimowi?
1: Tak,
0: I tak, i tutaj jest bardzo dużo odwagi, bo to widać, same takie emotki, te małpkowe, czy tam jakieś inne, i są.

0: na te komentarze, co tak naprawdę, no nie znają całej historii drugiego człowieka. Nie znają, nie wiedzą tego, co się dzieje. Niektórzy ludzie reagują w inny sposób na daną sytuację. To też bardzo właśnie interesuje się psychologią osobowości, przełamywaniem schematów, ale mówię, no tutaj nie każdy człowiek dane wydarzenie odbiera tak samo. Jedni będą się śmieli, jedni będą wyłączali się z życia, a drudzy na przykład założą tą przysłowiową maskę i właśnie będą wylewać te swoje frustracje na innych ludzi. I tu właśnie ta bez maski, bo teraz tworzę właśnie projekt bez maski, tak jak mówiłam, wspominałam, to właśnie tutaj się ta osobowość, psychologia osobowości bardzo wpisuje w ten mój projekt. Czy przełamywanie schematów, czy właśnie popełnianie błędów, bo to, że popełniamy błędy, to jest normalne, ludzkie, nie ma idealnych ludzi, nie ma idealnych rodziców. Ale to, co robimy później, bardzo duże ma znaczenie. I tego też uczę, bo rodzice chcą być idealni, to im nie wychodzi i na przykład robią bardzo duże wykłady tym nastolatkom o życiu, o tym, jak powinni się zachowywać, a ten nastolatek i tak nas nie słucha. A jeżeli jeszcze bardziej zalewamy go tą rozmową, to on się po prostu wyłącza jeszcze bardziej w swój świat. Ale mówię, no tutaj ja jestem bardzo uważna na emocje ludzi i tutaj próbuję zawsze szukać naokoło, co powodowało tą daną emocję, co możemy zrobić choć odrobinę inaczej. Bo właśnie o to chodzi, żeby robić te małe kroki ku zmianie, a nie takie wielkie, no tak jak są postanowienia noworoczne, że o, od dzisiaj jestem fit i idzie dieta, idę sobie na siłownię. No i to się po miesiącu kończy. A małymi krokami uważam, bardzo daleko możemy zajść, czy tak jak wsiąść do tego autobusu, bo ja w tym autobusie energii nie chcę prowadzić. Za kogoś tego życia, tej drogi, tylko po prostu pomagam przejmować tą swoją kierownicę i fajnie jest mieć taką jedną osobę, która gdzieś tam wie, rozumie daną emocję, rozumie sytuację. A tu jest właśnie duża dawka empatii, której chyba mam nadmiar i czasami też tą swoją dobrą pomocą no, dostaję przysłowiowego kopa w tyłek, ale to mnie jakoś nie zniechęca do tego, żeby pomagać dalej, bo warto, bo warto wierzyć w ludzi, a ja wierzę.
1: To powiedz, czego możemy Ci życzyć gdzie najbliższe plany na jakąś event, gdzie możemy Cię spotkać?
0: Tak, chyba tylko zdrowia, bo to jak mamy zdrowie, to mamy wszystko. Spotkać możecie nas teraz 13 września o 13 na stadionie. Tam na parkingu będzie autobus i tam będzie taka właśnie takie drzwi otwarte autobusu, gdzie dzieci będą mogły robić właśnie sobie zajęcia na tym sprzęcie DJ-skim, będą bajki, będą piosenki, będzie coś słodkiego, więc tam bardzo chętnie i serdecznie zapraszamy.
1: Dziękujemy Państwu serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem była pani Anita Maciejewska, pomysłodawca, twórczyni autobusu Energii, pierwszego takiego autobusu w Polsce. Sylwia Szarecka, dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo

0: Woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki. Witam, panie prezydencie.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
0: No cóż, wakacje już za nami, zakończyły się koncertowo na Zielonym Rynku. W ogóle to był taki dosyć dobry sezon, jeżeli chodzi o imprezy plenerowe w Włocławku.
1: No, tak, to nie ukrywam, że też osobiście mi zależy na tym, żeby mieszkańcy Włocławka mieli takie poczucie, że ta oferta kulturalna, którą proponujemy, jest naprawdę na wysokim poziomie i dobrze się przy niej bawią. Stąd też no, mieliśmy tak naprawdę 6 dużych koncertów w trakcie Dni Włocławka. Teraz na zakończenie wakacji, finału Letnich Brzmień i de facto 3 duże koncerty: zespół LOR, Strachy na Lachy i Happy Set. Widać było, że zainteresowanie mieszkańców, myślę, że nie tylko samego Włocławka, ale też regionu włocławskiego było bardzo duże i dobrze się mieszkańcy bawili, więc mnie to też osobiście bardzo cieszy, a przecież tych imprez, które organizujemy w ciągu roku, czy współorganizujemy, jest dużo, dużo więcej, bo chociażby zaczynając od finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez festiwal 3 maja, dalej Dni Włocławka, Festiwal Wisły, Freshland, który też no już no prawie 2 tygodnie temu się odbył. Do tego mnóstwo takich mniejszych imprez jak Osada Wikinga czy rekonstrukcja wydarzeń z 16 sierpnia 1920 roku, czyli obrona Włocławka, więc też myślę, że dla każdego coś miłego, kina plenerowe i tak dalej, fiesta balonowa. To wszystko w ostatnich tygodniach miało miejsce we Włocławku i z tego bardzo się cieszę, ale to nie wszystko, nie kończymy absolutnie tego roku artystycznego, bo przed nami jeszcze chociażby Festiwal Fajansu, 6. edycja. Myślę, że o tyle wyjątkowa, że oprócz tego, co tak bardzo mieszkańcy Włocławka polubili i szczególnie osoby, które fascynują się tą sztuką naszą lokalną włocławską na ceramice uwięzioną. Mówię o ręcznym malowaniu wzorami fajansowymi, inspirowanymi w dużej części przecież haftami kujawskimi. Czyli to, co odbywało się dotąd w Centrum Kultury Browar B, nadal tutaj jestem po takiej bardzo merytorycznej, fajnej rozmowie z osobami, które przez te 5 edycji budowały siłę tego wydarzenia. Mówię o wystawcach, mówię o osobach, które się też angażują w rozwój włocławskiego fajansu, więc ta część, bym powiedział, taka związana stricte z fajansem i tradycją fajansową zostaje w Centrum Kultury Browar B, ale w tym roku mamy też ofertę dla trochę szerszej publiczności, a mianowicie na Starym Rynku w ramach Festiwalu Fajansu odbędzie się Festiwal Światła i wykorzystując różnego rodzaju techniki właśnie związane ze światłem, z inspiracją, bo tutaj wspólnym mianownikiem jest cały czas fajans włocławski, więc inspirowanym fajansem włocławskim będą spektakle takie na właśnie Starym Rynku. Piątek, sobota, niedziela, w ogóle cały Festiwal Fajansu to ostatni weekend września, więc łatwo zapamiętać. No ale piątek, sobota, niedziela, 19, 20 i 21 to te seanse na Starym Rynku, więc

0: myślę, że będzie to też dopełnienie tego, co przez ostatnie 5 lat się działo. Oprócz tego warsztaty w Skarbcu Fajansu, możliwość podziwiania tych dzieł fajansowych w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na Słowackiego w siedzibie głównej muzeum, ale też w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej. Oprócz tego jeszcze Stary Świat z Starodębskiej, więc naprawdę ten festiwal fajansu nam się rozrasta, staje się większy i myślę, że ma szansę być taką flagową imprezą, marką, która będzie też przyciągać turystów do Włocławka i temu też służyć będzie na pewno i służy już fakt, że Włocławek znalazł się na szlaku, europejskim szlaku ceramicznym, który zrzesza miasta właśnie z tradycjami ceramicznymi czy fajansowymi z całej Europy i po raz pierwszy ten festiwal fajansu nasz już będzie się odbywał no, też w strukturze tego szlaku, europejskiego szlaku ceramiki, więc to bardzo cieszy. Po drodze jeszcze oczywiście zawody na skateparku 19 września, w ostatni weekend wakacji też zawody e-sportowe Pro Gaming Cup, czyli coś dla fanów właśnie w Akademii Włocławskiej na ulicy Mechaników te zawody się będą odbywały. No i wracamy z United Session, czyli z zawodami tanecznymi w breakdance, w popingu i w hip-hopie do Hali Mistrzów w tym roku, w ostatni weekend października, to jest okolice 25 października, właśnie w Hali Mistrzów odbędą się te zawody, które już nie tylko będą zawodami solistów, tak jak przez ostatnie 5 lat to miało miejsce, ale również zawody czy bitwy formacji całych, co szczególnie dla widzów jest interesujące, bo to pokazuje tak naprawdę kunszt tego tańca czy tych form tanecznych, więc no, myślę, że oprócz tego oczywiście mnóstwo innych wydarzeń, rzeczy w obszarze kulturalnym i sportowym, to też ważne, które się dzieją we Włocławku, bo z tą sportowym, no to też ja w ostatnim czasie miałem przyjemność podejmować we Włocławku naszą Klaudię Kazimierską, która przecież jest wicemistrzynią Europy na dystansie 1,5 kilometra, a w ubiegłym tygodniu podejmowałem inną medalistkę, również srebrną, z Mistrzostw Świata w wioślarstwie, więc no, widać, że te inwestycje i w infrastrukturę, bo to jest ważne, ale też w rozwój, w ludzi, bo jedna i druga sportmenka jest też stypendystką prezydenta, czyli generalnie miasta Włocławek, więc to wszystko naprawdę ma sens, stąd też płynnie przejdę do oczywiście półmaratonu, który w pierwszą niedzielę października we Włocławku już po raz 13 odbywać się będzie, więc mam nadzieję, że tutaj też z dużym zainteresowaniem i ze strony kibiców, i ze strony zawodników. Zapisany jeszcze nie jestem, ale wszystko przed
1: nami. Treningi już rozpoczęte?
0: No, tak? Ja staram się, że tak powiem, bardzo mocno nie afiszować, raczej to robię dla siebie, czyli biegam dla siebie. Ci mieszkańcy, którzy widzą mnie, to wiedzą, że staram się dbać też o formę. Czy ta forma będzie wystarczająca na półmaraton? Zobaczymy.
1: A zmieniając temat, skrzyżowanie Kapitulna, Wysoka, różne informacje pojawiają się gdzieś tam w przestrzeni medialnej. Jak jest naprawdę, kiedy ten termin ostateczny, kiedy zakończenie prac, czy wszystko idzie zgodnie z planem, czy znowu są jakieś przesunięcia?
0: Nie, tak jak mówiłem od samego początku, że we wrześniu ten ruch w tym obszarze

0: miasta ruch samochodowy wróci. Tak też się dzieje i to mówię w takim trybie już rzeczy, które się dzieją faktycznie i zdarzają, bo w relacji Wysoka Kapitulna z końcem sierpnia ruch został przywrócony. Natomiast to nie oznacza, że te prace zostały w tym obszarze miasta
1: Zakończone.
0: zakończone, bo po pierwsze czekamy na to, żeby firmy telekomunikacyjne swoją sieć zabrały z pasa drogowego, przebudowały tą swoją sieć. To trochę blokuje drogowców, dlatego jeszcze od strony sklepu meblowego, mówię o Agata Meble, tamte prace drogowe nie są zakończone. Z kolei po drugiej stronie Urzędu Pracy budujemy też parking, więc tutaj te prace będą wykonane na samym końcu, bo priorytetem jest przywrócenie pełnej przejezdności na tym skrzyżowaniu. Częściowa przejezdność już jest,
1: Czyli
0: ale
1: możemy przejechać z Kapitolnej w Wysoką.
0: wysoką. Co myślę, że i dla mieszkańców
1: Jest Wysoki
0: Zazamcza,
1: w
0: ale
1: Kapitulną?
0: też dla mieszkańców Zazamcza i myślę, że też dla mieszkańców Południa będzie ułatwieniem. Natomiast no, zakładam, że we wrześniu już reszta prac tych związanych z przejezdnością na samym skrzyżowaniu zostanie zakończona. Co nie oznacza, że wszystkie prace zostaną zakończone, bo jeszcze, tak jak powiedziałem,
1: Parking.
0: parking i jeszcze zatoka dla autobusów na ulicy Wysokiej, to też przed nami. Natomiast no, priorytetem jest ta przejezdność. A oprócz tego równolegle wykonana została praca związana z kolejnym etapem budowy włocławskiej sieci dróg rowerowych przy ulicy Wysokiej. Ta droga powstała właściwie na odcinku od ulicy Lisek do Słodowa i do Kapitulnej. Do Słodowa dlatego, że też pod ulicą Wysoką ta droga rowerowa przechodzi pod mostem nad rzeką Zgłowiączką. Taki ciąg pieszo-rowerowy zbudowaliśmy, więc myślę, że w sposób bezpieczny, wygodny też dla rowerzystów, dla pieszych to nowe połączenie z parkiem na Słodowie ma miejsce. Natomiast też chcę zwrócić uwagę, że tam też jeszcze prace trwają. One nie zostały, mimo tego, że ta przejezdność została przywrócona, to prace związane chociażby z przebudową skrzyżowania na ulicy Wysokiej, Szpitalnej i Rolnej. Tutaj to jest jeszcze kwestia najbliższych tygodni. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby te dwa odcinki dróg rowerowych na ulicy Wysokiej ze sobą połączyć. No i to nie mniej ważne, sama nawierzchnia ulicy Wysokiej, która będzie wykonywana w ramach zadania związanego z budową tunelu na ulicy Wienieckiej. Krótko mówiąc, wykonawca tunelu na ulicy Wienieckiej najpierw będzie musiał wymienić asfalt na odcinku od ulicy Wienieckiej aż do ulicy Lisek na Wysokiej. Łącznie z wjazdem w ulicę Lisek, bo tam jest dzisiaj ta nawierzchnia wykonana z kostki betonowej, a dopiero później będzie mógł zamknąć ulicę Wieniecką i realizować swoje prace przy obiekcie inżynieryjnym. Więc to wszystko jest
1: Przemyślane pod
0: przemyślane i
1: kątem
0: nie ma
1: też
0: tutaj
1: przecież tej dużej
0: przypadkowości.
1: inwestycji, tak.
0: Tak jest, absolutnie.
1: Przenieśmy się trochę na zupełnie inne osiedle. Osiedle trochę chyba przez lata zapomniane, przynajmniej czytając wpisy mieszkańców Rybnicy, bo o tym właśnie osiedlu mowa, można było odnieść wrażenie, że oni się czują tak trochę poza miastem.
0: Ja mam ogromną satysfakcję, naprawdę, z tych działań, które podejmujemy w imieniu właśnie mieszkańców Włocławka w tej części miasta, bo po pierwsze, budżet obywatelski, czyli po prostu mieszkańcy tego osiedla wzięli sprawy w swoje ręce, zgłosili projekt, myślę, że się mobilizowali po to, żeby dostał ten projekt jak największą liczbę głosów. Udało się. I mamy przetarg ogłoszony na budowę boiska, na budowę siłowni i takiego, myślę, że zaplecza rekreacyjnego. Połączyliśmy to też z parkiem takim No parkiem po
1: Parkiem.
0: prostu, na ulicy, na Rybnicy. Coś, co też ja deklarowałem, mówię,

0: Mówiłem o tym w kampanii wyborczej, że uważam, że taki park powinien powstać. On został zaprojektowany, jest niezwykle ciekawy. Myślę, że to jeden z pierwszych tego typu parków w naszym kraju. Park czwartej przyrody, który zagospodarowuje roślinność, która już tam przez lata się utworzyła, wysiała, wyrosła, więc to będzie naprawdę ciekawa forma. No i nie mniej ważna, a może nawet najważniejsza inwestycja, którą szykujemy, czyli przebudowa ulicy Rybnickiej, ulicy, która już dzisiaj jest tak naprawdę kręgosłupem całego tego osiedla. Ja tą inwestycję trochę przyrównuję do tego, jak w latach 90. Przebudowywana była ulica Brzezinowa na Michelinie. Fakt zrealizowania tej inwestycji tak naprawdę tą część miasta bardzo mocno pobudził i spowodował, że Michelin wygląda tak, jak wygląda dzisiaj. Tak też mi się wydaje, że będzie z Rybnicą, jak zrealizujemy też postulat mieszkańców tej części miasta zgłaszany od wielu, wielu lat. Czyli nawet nie tylko sama przebudowa jezdni, no bo to jest oczywiste, ale przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa innych użytkowników ruchu, jak pieszych, jak rowerzystów, których nie brakuje w naszym mieście i również w tej części miasta oni są. Projektujemy ponad 3 kilometry nowej drogi, bo tyle cała ulica Rybnicka od właściwie ulicy Duninowskiej do końca osiedla ma z zagospodarowaniem wód opadowych. Przez fakt, że to jest aż tak długi odcinek, no zobowiązani byliśmy do tego, żeby przejść przez procedurę oceny oddziaływania na środowisko, bo to już jest całkiem spory projekt. Ale wszystko idzie zgodnie z planem, więc myślę, że gotowość taką techniczną do realizacji tego zadania będziemy mieli w przyszłym roku i pewnie w przyszłym roku będziemy też składać wniosek o dofinansowanie, tak żeby jak najszybciej to zadanie zrealizować, bo absolutnie jest ono ważne, potrzebne, konieczne wręcz, bo przecież w tej części miasta coraz więcej, coraz chętniej mieszkańcy chcą się osiedlać i chcą budować swoje domy.
1: Zanim wrócimy jeszcze do tematu ostatniego już dzisiaj miejsc parkingowych w Śródmieściu, to chciałam w ogóle zapytać o zielone tereny Śródmieścia. Czy te odbiory już się zakończyły, czy ta inwestycja może zostać uznana za zakończoną?
0: Myślę, że uznamy tą inwestycję za zakończoną, jak wykonawca zrealizuje wszystkie poprawki, które cały czas wskazujemy.
1: Dużo
0: Faktycznie
1: ich
0: już
1: jest?
0: jest dużo. No nie ma co się oszukiwać, że to jest jakiś super wykonawca, który nam się trafił i nie musimy i możemy tutaj spać spokojnie. Tak naprawdę na każdym kroku trzeba pilnować i udowadniać, że powiedzmy coś, co funkcjonowało zanim wykonawca wszedł na plac budowy, a teraz nie funkcjonuje, no to no nie ma cudów, musiało się zadziać w czasie pracy. Więc to taki pierwszy z brzegu, akurat bardzo świeży temat. Natomiast no myślę, że ta funkcjonalność, czyli przejezdność, te utrudnienia, to już jest za nami, że mieszkańcy, zresztą mam bardzo dużo takich sygnałów, że im się po prostu podoba. Myślę, że głupio jest teraz tym, którzy opowiadali, że to betonoza, jeszcze kilka dni temu, może tygodni temu, szczególnie panie, które niegdyś były związane z miastem i teoretycznie powinny wiedzieć, jak proces inwestycyjny polega. No, chyba dla zasięgu w mediach społecznościowych hejtowały to rozwiązanie. Dzisiaj, chociażby na ulicy Zduńskiej, już mamy coraz więcej roślin, coraz więcej kwiatów. Myślę, że bardzo fajnie ten obszar miasta też wygląda. Całość oczywiście, no, z jednej strony, acz też się taki protest zdarzył, że za dużo drzew posadziliśmy, proszę mi wierzyć, naprawdę, ale z drugiej strony też była mowa o tym, że może za mało tej zieleni. 30 tysięcy roślin, 300 nowych drzew posadzonych, te stare drzewa,

0: które były w dobrej formie zachowane, ale przy tym przy zachowaniu funkcjonalności, bo pamiętajmy, że to jest jednak teren, centrum miasta i podstawową funkcją tej ulicy to jest jednak funkcja komunikacyjna, więc nie będziemy sadzić trawy na ulicy czy na jezdni. Zresztą zarzuty, że źle, że wymieniliśmy starą betonową trylinkę na jednak szlachetną, na szlachetny klinkier, który jest nawiązaniem, bo przecież to jest cegła, do czerwonej cegły, która, z której też nasze miasto jest znane i wiele
1: czerwony
0: ważnych...
1: Czerwony Wrocławek to właśnie czerwona cegła wbrew...
0: Bardziej dachówki niż cegła, ale faktycznie tak. No mamy ważne budynki naszego miasta, które zbudowane są z czerwonej cegły i chyba nikomu, kto protestuje, czy mówił, że nie podoba mu się czerwony klinkier na zielonych terenach Śródmieścia, nie przyszło do głowy, żeby te czerwone budynki zbudowane z czerwonej cegły rozbierać, bo to byłoby już w ogóle wariactwo. Więc wiadomo, szukamy nawiązań, powiązań, stąd bardzo lubimy w naszej architekturze mieć właśnie czerwoną cegłę, bo to jest charakter naszego miasta i klinkier czerwony, który jest cegłą, nawiązuje bezpośrednio do chociażby katedry czy...
1: A miejsca parkingowe.
0: No i tutaj mam też dobrą wiadomość dla mieszkańców Włocławka, tym bardziej, że mi osobiście też na tych miejscach postojowych zależy, bo chcemy, żeby jak najwięcej osób w naszym mieście mieszkało, a dzisiaj bez samochodu trudno sobie wyobrazić życie, aczkolwiek pewnie zdrowiej by dla nas wszystkich to było. Natomiast z rzeczywistością nie ma co się kłócić, więc kilkadziesiąt miejsc postojowych powstanie przy ulicy Chmielnej. Na rogu z Jagiellońską tam mamy takie pustostany, które przejęliśmy.
1: One
0: będą zburzone. Kilkadziesiąt miejsc postojowych tam powstanie. Umowę z wykonawcą już mamy podpisaną. Również na ulicy Tumskiej planujemy kilkadziesiąt, może nawet około setki miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Diecezjalnego. Oprócz tego zmienimy parkowanie na ulicy Kościuszki. To o tym jeszcze nie mówiłem publicznie, więc tutaj na antenie telewizji Kujawy po raz pierwszy o tym powiem. Zachowamy oczywiście funkcjonalność tej ulicy w pełni, natomiast będzie tam parkowanie skośne, dzięki temu będzie więcej miejsca.
1: Kiedyś już takie było.
0: To znaczy ono było nielegalne. Właśnie ja mam świadomość tego, że część mieszkańców myśli, że kiedyś takie było. Po prawej stronie mówimy o stronie Urzędu Miasta, tam gdzie kiedyś był Wydział Komunikacji, Urząd Stanu Cywilnego. Natomiast tam, bo to sobie sprawdziłem, w organizacji ruchu zawsze było parkowanie równoległe. Natomiast kierowcy sobie parkowali jak chcieli, wjeżdżali tak naprawdę bardzo mocno utrudniając pieszym możliwość korzystania z chodnika. Więc teraz zostawiając tak jak jest organizację ruchu w sensie przejezdności, chcemy jednak zaproponować parkowanie skośne przy zachowaniu 3 metrów ciągu pieszo-rowerowego, tak żeby wszyscy byli zadowoleni, czyli kierowcy, żeby mogli przejechać, żeby było więcej miejsc postojowych, ale piesi, przepraszam, piesi, dobrze powiedziałem, i rowerzyści też, żeby mieli swoją przestrzeń. Może się uda jeszcze trochę zieleni do tego wszystkiego dołożyć. Oczywiście wszystko chcemy zrobić w tym roku raczej taką metodą, bym powiedział, chałupniczą, bez wielkiej przebudowy i wielkich milionów tej ulicy na razie, bo na to przyjdzie czas, ale jeszcze nie teraz. Więc myślę, że tutaj też trochę tych miejsc postojowych powstanie. Też pracujemy nad projektem, który w centrum miasta jeszcze około 60 miejsc postojowych mógłby przysporzyć, więc de facto tak naprawdę w centrum miasta tych miejsc postojowych przybędzie, a nie ubędzie. I to nie tylko dotyczy centrum miasta, bo przypomnę, że chociażby przy ulicy Kapitulnej w tym roku miejsca postojowe zbudowaliśmy. Szykujemy na ulicy Robotniczej kolejne miejsca postojowe, więc okiem

0: kierowcach naprawdę bardzo poważnie myślimy i dbamy o to, żeby no, mieli jak najmniej kłopotów.
1: I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze nagranie. Dziękuję serdecznie za spotkanie.
0: Bardzo dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Przypomnę państwu, moim państwa gościem był prezydent Sławka, pan Krzysztof Kukucki.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Kilka dni temu w mediach społecznościowych pojawiła się informacja zapowiadająca protest pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Akcja miała rozpocząć się w środę o godzinie 13.30. Przed placówką pojawili się dziennikarze, policyjne radiowozy oraz przedstawiciele lokalnych struktur Konfederacji. Nie było jednak protestujących.
1: Przyszedłem wesprzeć medyków, pielęgniarki, pracowników szpitala. No niestety nikt się nie pojawił na proteście. Chciałem powiedzieć, że rozumiem pewnie te osoby, które chciały protestować, pewnie się boją, dlatego się tutaj nikt nie pojawił. Po wczorajszej wypowiedzi marszałka śmiem twierdzić, że mogą się czuć też zastraszeni. Ja jako mieszkaniec, przedstawiciel Konfederacji mogę powiedzieć jedynie, że na pewno będę dalej pytał o to, co się tutaj dzieje. Na pewno będę chciał uzyskać odpowiedzi na pytania, które już tutaj zadałem prędzej. Chciałbym powiedzieć też taki przekaz, że szpital, budynek szpitala nie jest własnością na pewno dyrektora. Szpital należy do mieszkańców, nie jest też własnością żadnej partii politycznej. I chciałbym, żeby te wszystkie niejasności, jeżeli one są, żeby zostały wyjaśnione. Jeżeli były nieprawidłowości na SOR-ze, żeby to zostało wyjaśnione. Jeżeli pomieszczenia, infrastruktura szpitala...

0: Czas pracy pracowników był wykorzystywany do prywatnych celów. Chciałbym, żeby to było rozliczone.
1: Szpital dementuje informację, że doszło do protestu pracowników.
2: Ja w mojej ocenie żadnego protestu nie było, w takim sensie, że żaden protest się nie odbył. Ja przypomnę tylko, że informacja o tym proteście funkcjonowała tylko i wyłącznie jako plakat w mediach społecznościowych od kilku tygodni. Plakat z konkretną datą, konkretnym miejscem, konkretną godziną. No więc wczoraj o 13:30 tutaj przy budynku administracji pojawiło się kilkunaścioro dziennikarzy, natomiast nie było nikogo z organizatorów i protestujących. Od ponad miesiąca mierzymy się sytuacją, w której to w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej pojawiają się różne informacje, pojawiają się półprawdy, pojawiają się rzeczy wyrwane z kontekstu, pojawiają się informacje, które kompletnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. W związku z tym taki apel, prośba o odpowiedzialność za słowo, nie tylko do tych, którzy powielają pewne informacje, również do polityków, dlatego że oni, mamy takie wrażenie, próbują to ugrywać, mówiąc wprost, zbijają sobie kapitał polityczne. No, sytuacja na przykład sprzed kilku dni, kiedy mówiło się o tym, jakoby w piątek jeden lekarz, no w tym przypadku chodzi o pana doktora Łukasza Brychta, miał pełnić dyżur i na szpitalnym oddziale ratunkowym, i na oddziale chirurgii. Dementowaliśmy to we wczorajszym stanowisku. Taka sytuacja absolutnie nie miała miejsca. Doktor Brycht w piątek pełnił dyżur nie tylko i wyłącznie na szpitalnym oddziale ratunkowym, a takie informacje, do których my niestety zdążyliśmy się już przyzwyczaić, o takim, bym powiedział, alarmistycznym, skandalizującym tonie pojawiają się no, z dużą regularnością od około miesiąca. Także naprawdę w ostatnim czasie bardzo często tego typu informacje niesprawdzone, też często anonimowe, dementujemy. Czego przykładem jest chociażby to stanowisko, w którym po pierwsze odnieśliśmy się właśnie do tych informacji, jakoby w piątek na SOR-ze dr Brycht pełnił dyżur w dwóch miejscach. Pojawiają się również informacje o rzekomych stawkach za godzinę dyżuru na szpitalnym oddziale ratunkowym. Też to dementowaliśmy. Także raz jeszcze serdeczna prośba o odpowiedzialność za słowo.
1: W przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że do zabezpieczenia protestu skierowani zostali policjanci z jednostek spoza Włocławka. Komenda Miejska Policji dementuje te informacje. Jednostka nie udziela informacji o liczbie radiowozów skierowanych do szpitala. Policja dodaje, że były to standardowe działania zabezpieczające. Nie precyzuje, czy informacja o proteście wpłynęła od konkretnej osoby, czy też została znaleziona w mediach społecznościowych. Do naszej redakcji zgłosiła się mieszkanka Włocławka, która skarży się na sposób, w jaki została potraktowana podczas pobytu na szpitalnym oddziale ratunkowym przy ulicy Wienieckiej. Kobieta trafiła tam z silnymi bólami brzucha. Jak relacjonuje po nieskutecznej lewatywie, lekarz miał podjąć próbę manualnego usunięcia zalegającej masy kałowej. Pacjentka twierdzi, że interwencja była dla niej bardzo bolesna.
3: Kazał mi się położyć i drastycznie wsadził mi podbyt rękę. Drastycznie próbował wydobyć, co nie przyniosło żadnych skutków. Z bólu po prostu prawie traciłam przytomność. Krzyczałam w niebo głosy. Nie dostałam żadnego znieczulenia. Ludzie, którzy byli na zewnątrz, później pytali mnie, czemu pani tak krzyczała. Z bólu po prostu się posikałam. Miałam calusieńkie, przemoczone spodnie, które po prostu kolor... Widać było od razu, że ja po prostu się zasikałam. Po tym, jak on mi to robił, wyciągnęłam mu tą rękę, ponieważ nie chciałam, żeby dalej trwał ten przerażający ból. Wówczas on do mnie powiedział, to spadaj do domu. Tak powiedział do mnie lekarz. Pielęgniarka, która przy tym była, widziała, że ja się posikałam. Kazała mi się położyć, odpocząć. Następnie po prostu kazała mi wyjść na korytarz, gdzie było pełno ludzi, a ja w tych przemoczonych spodniach po prostu maszerowałam. Gdy poprosiłam ją o jakieś okrycie, to po prostu jakby z łaski po prostu mi je podała. Wydobywanie takiego czopa, to daje się jakiś zastrzyk na rozszerzenie, jakieś po prostu znieczulenie, a nie na żywca po prostu. Zlekceważył mnie totalnie. No jak on do mnie podszedł? No spadaj, jak nie chcesz dalej, to spadaj. No to jest po prostu nie do opisania.
1: Kobieta złożyła w szpitalu skargę. W odpowiedzi placówka nie uznała jej zarzutów. Wskazano m.in., że pacjentka została poinformowana o planowanej czynności i wyraziła zgodę na jej wykonanie. Szpital zaprzeczył również, by doszło do naruszenia jej praw lub godności.
3: Bardzo to przeżywam emocjonalnie i jest mi ciężko, tak? No bo jak można tak traktować ludzi. No przecież nie jesteśmy zwierzętami, jesteśmy po prostu ludźmi, tak? Należy nam się jakaś godność, jakiś szacunek, jakieś chociażby współczucie, a nie postępowanie w taki, a nie inny sposób.
4: Czy oczekuje pani czegoś od szpitala w tym momencie?
3: Wie pan co, chciałabym chociażby przeprosin, ale nie tego

0: fałszu, tak? Który tutaj jest napisany, że poinformowana zostałam, w żaden sposób nie zostałam poinformowana. Nie dostałam żadnych po prostu znieczulających, żadnego zastrzyku, po prostu nic, tak? A i tej dokumentacji nie uzyskałam, gdy wyszłam ze szpitala. Uzyskałam tylko dokumentację, gdzie przebywałam jedną noc na chirurgii i ubiegając się o to, żeby mi wydano tą dokumentację, napisano tutaj wydobycie czopa, ale to wszystko było odręczna data, odręczne po prostu wszystko. Czyli papierów nie było. Na mój wniosek po prostu zostało to uzupełnione z datą nie komputerową, tylko odręczną.
1: Jaki lekarz panią się zajmował?
0: Wie pan co, ciężko mi rozszyfrować jego tutaj. Tu dostałam od zastępcy dyrektora taką pieczątkę, a lekarz był jakimś półarabem.
2: O stanowisko poprosiliśmy również szpital. Placówka nie odniosła się do konkretnego przypadku, tłumacząc, że jako podmiot leczniczy jest zobowiązana do zachowania tajemnicy dotyczącej pacjentów, w tym informacji o ich diagnostyce, leczeniu i udzielanych świadczeniach. W czasie wakacji we Wrocławku otwarte były letnie baseny. Znajdują się one przy ulicy Płockiej, na przystani oraz przy ulicy Lisek. W okresie wolnym od szkoły pogoda dopisywała, więc nie brakowało chętnych na spędzanie tam czasu. W te wakacje z letnich basenów skorzystało w sumie ponad 10 tysięcy osób.
3: Ten sezon był lepszy niż poprzedni, bo myślę, że pogodowo było fajniej. Z basenów przy Lisku skorzystało ponad 5300 mieszkańców. Natomiast troszeczkę więcej było na ulicy Płockiej, było to 5600, ale różnica tak naprawdę... 300 osób, więc trudno powiedzieć, który obiekt cieszył się większym zainteresowaniem, bo te ilości osób, które odwiedzają obydwa baseny, są bardzo zbliżone.
2: Więcej atrakcji znajduje się na basenie przy ulicy Płockiej. Dostępny jest tam chociażby wodny plac zabaw dla dzieci. Dodatkowo funkcjonują tam stołówka oraz mała gastronomia.
3: Na każdym z basenów można oczywiście wypożyczyć sobie leżak. Myślę, że lepsza infrastruktura jednak taka, jeżeli chodzi nawet o najmłodszych użytkowników, jest przy ulicy Płockiej. Wiadomo, że jest tam wodny plac zabaw, jest plac zabaw dla dzieci. Tutaj na basenach przy ulicy Lisek ta infrastruktura jest troszeczkę bardziej uboga. Na pewno w przyszłych latach będziemy starali się zrobić coś, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić to miejsce dla mieszkańców. Bo jednak jak kupuje się bilet całodzienny, na przykład był pan w tym roku, który był zainteresowany, żeby pojawiła się na basenach letnich przy ulicy Lisek mała gastronomia, ale akurat jak rozłożył swoją przyczepę, trafił na 2 tygodnie bardzo słabej pogody i stwierdził, że jednak nie podejmuje się tej akcji, więc zobaczymy, w przyszłym roku będziemy starali się coś zrobić, żeby na pewno to miejsce było jeszcze bardziej atrakcyjne.
2: Sezon na letnie baseny zakończył się wraz z końcem wakacji. Ładna pogoda, dobra infrastruktura oraz przystępne ceny skutecznie przyciągnęły mieszkańców nie tylko Wrocławka, ale także okolic. Mieszkańcom pozostają obecnie dwie kryte pływalnie, Delfin oraz międzyosiedlowy basen miejski. Dobre oceny z angielskiego nie zawsze oznaczają, że dziecko swobodnie porozumiewa się w tym języku. Uczniowie często dobrze znają gramatykę, słówka i radzą sobie z pisemnymi zadaniami, ale mają blokadę, kiedy trzeba odezwać się po angielsku. Dlatego dodatkowe zajęcia językowe mogą być okazją przede wszystkim do przełamania bariery mówienia i zdobycia większej swobody w codziennej komunikacji.
4: No właśnie, twoje dziecko ma 5 z języka angielskiego, ale kiedy trzeba coś powiedzieć, zapada cisza. I to nie jest wcale rzadka sytuacja, tak się zdarza, bo można znać słówka, można znać gramatykę, można pisać sprawdzian, wypracowania, natomiast bać się mówić. Nasze dzieci, które chodzą na zajęcia z języka angielskiego w Greenwich, nie mają takiego problemu, dlatego że dzieci powinny przede wszystkim używać języka, rozmawiać, reagować, wyrażać własne zdanie, własne poglądy, poznawać język angielski poprzez świat. Właśnie na tym bardzo nam zależy w kursach, które prowadzimy ze starszymi dziećmi w Greenwich. Uczą się one języka angielskiego z programem National Geographic Learning, gdzie uczą się nie tylko języka angielskiego, ale poznają też świat, inne kultury i w związku z tym ten język sam wchodzi im pięknie do głowy.
2: Bo znajomość języka to nie tylko dobre wyniki na sprawdzianie. Ważne jest też to, żeby dziecko potrafiło wykorzystać angielski w prawdziwej rozmowie, bez stresu i obawy przed popełnieniem błędu. Przed nami dożynki powiatu włocławskiego. W tym roku Święto Plonów odbędzie się na boisku sportowym przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Choceniu. Główne uroczystości rozpoczną się od przemarszu korowodu dożynkowego o godzinie 13:30. Godzinę później zostanie odprawiona uroczysta msza święta. Po jej zakończeniu rozpocznie się część obrzędowa.
5: Serdecznie zapraszam.

0: Ale
1: wszystkich
0: niestety
1: mieszkańców na to wydarzenie,
0: pandemia,
1: które będzie podsumowaniem sezonu
0: co my
1: dożynkowego na naszym
0: jednak
1: terenie.
0: ambitnie sobie
1: Spotykamy
0: życzymy,
1: się w niedzielę z
0: niestety
1: przedstawicielami z wszystkich
0: szanse
1: gmin.
0: rozwojowe
1: Rozpoczynamy jak
0: rolników.
1: zwykle
0: Mam nadzieję,
1: uroczystym korowodem,
0: że
1: mszą świętą, obrzędem
0: parlamentarzyści
1: dożynkowym.
0: jeżeli chodzi o
1: Z panem
0: politykę,
1: wójtem staraliśmy się
0: mieliśmy program
1: także
0: odbudowy europejskiej,
1: zorganizować tę
0: czego
1: część
0: niestety
1: rozrywkową, jak
0: polski
1: to
0: parlament
1: tradycja dożynek
0: nie korzystał,
1: ma w sobie.
0: więc zda się
1: Także niedziela
0: ten
1: i
0: moment
1: popołudnie to
0: nie
1: najlepszy
0: korzystał
1: moment,
0: korzystał
1: abyśmy wszyscy razem byli w Koceniu.
0: się.
2: Koncertowa część dożynek wystartuje o 16:30. Na początku na scenie zaprezentują się zespół folklorystyczny Śmiłowiunki oraz zespół pieśni tańca Ziemia Kujawska, a następnie chór Mi Alegria. Gwiazdami wieczoru będą Klasik oraz Enej. Pierwszy zespół gra muzykę disco polo. Wydał kilkanaście albumów. Do najbardziej znanych utworów należą m.in. Jolka Jolka, Zabrałaś Mi Lato oraz Hej, Czy Ty Wiesz? Natomiast Enej gra muzykę z pogranicza folku i rocka. Ich utwory takie jak Kamień z napisem Love, Zbudujemy Dom czy Tak Smakuje Życie zna cała Polska. Koncert zespołu Klasik rozpocznie się o godzinie 18:30, a Enej zamelduje się na scenie o 20:00.
3: Konie, skoki przez przeszkody, rywalizacja Puchar Burmistrza, lokalne smakołyki i stoiska wystawców. W Mazurach Leśnych odbędzie się kolejna edycja zawodów Mazurjada Cup. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie konkurs klasy N, w którym zawodnicy zmierzą się z przeszkodami o wysokości do 120 cm. Stawką rywalizacji będzie Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego.
4: Mazurjada Cup to jest już taki cykl coroczny zawodów regionalnych i towarzyskich skokarzy przez przeszkody. W tym roku zapraszamy 5 września, to jest sobota. Zaczynamy od godziny 10 konkursami debiutantów, czyli pierwszy krok, drugi krok. A myślę, że potrwa to dosyć długo, dlatego że mamy bardzo fajne zgłoszenia i kończymy konkursami wysokości N, klasy N, to jest 120 cm. I jeden z tych konkursów jest o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. I tutaj bardzo chciałabym zaznaczyć, że mamy ogromne wsparcie miasta i gminy Brześć Kujawski w organizacji tego cyklu Mazurjada Cup. Patronat nad wydarzeniem przejął burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski. I naprawdę dziękujemy za wszelką formę współpracy, wsparcia, które czujemy, widzimy i się bardzo z tego cieszymy.
3: Na odwiedzających czekać będzie znacznie więcej niż same sportowe emocje. Swoją ofertę zaprezentuje koło gospodyń wiejskich z Wieńca. Nie zabraknie również stoisk z wyrobami artystycznymi, smakołykami dla koni oraz mobilnego sklepu jeździeckiego.
4: Myślę, że sama lokalizacja jakby tego miejsca też zachęci do przybycia, zwłaszcza, że wstęp jest wolny. Otoczenie lasów, spokój, cisza, zwierzęta, ale oprócz tego zadbaliśmy też o dodatkowe atrakcje w postaci wystawców. I mamy tutaj wystawcę, który tak naprawdę bardzo cieszy się dużą popularnością. To jest Przypinkowe Love, które zakuwa chwile wspomnienia w breloki, w przypinki i tak dalej. Będzie też firma, która produkuje smaczki dla koni. Będzie firma paszowa, będzie sklep jeździecki mobilny. A jeżeli o gastronomię, to jeszcze zadbaliśmy. I tutaj będzie koło gospodyń wiejskich Jarzębina z Wieńca. Oni w zeszłym roku po prostu hitem byli. Także myślę, że tego już nie, zwycięskiego składu się nie zmienia.
3: Organizatorzy zachęcają, by spędzić dzień w Mazurach Leśnych, w otoczeniu przyrody, wśród koni i w leśnym klimacie. To propozycja zarówno dla miłośników jeździectwa, jak i osób, które chcą po prostu spędzić czas na świeżym powietrzu. Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla najmłodszych, tor z przeszkodami, gdzie będzie można spróbować swoich sił w konkurencji Hobby Horse. Wstęp na zawody jest bezpłatny.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis.

Office 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie pani Anita Maciejewska.
1: Dzień dobry.
0: Zapraszamy tutaj panią do powiedzenia kilka słów o pani inicjatywie, o pani pomyśle, którą tworzy pani dla naszej społeczności.
1: Autobus Energii powstał ze swojego doświadczenia życiowego, ale też z wykształcenia i chciałam stworzyć taką bezpieczną przestrzeń dla emocji, żeby ten autobus energii przewoził coś więcej niż tylko ludzi, ale właśnie radości, smutki. Powiązałam tą swoją pracę, bo na co dzień jestem kierowcą komunikacji miejskiej, ale trudnego dzieciństwa i właśnie wykształcenia. I cały czas rozwijam się, żeby być lepszym wsparciem, ale też właśnie stworzyć takie miejsce, gdzie nie ma poglądów politycznych, żadnej rywalizacji, tylko po prostu, żeby każdy mógł tutaj przyjść, posiedzieć ze swoimi emocjami, porozmawiać i oczywiście się bawić, no bo tu jest dużo muzyki, dużo radości i o to chodzi, żeby cieszyć się tym życiem i to jest właśnie takie miejsce.
0: A skąd ten pomysł w ogóle na ten autobus i tą nazwę?
1: No autobus, no to właśnie dlatego, że sama jestem kierowcą autobusu, no swoje doświadczenie, ale też na portalu społecznościowym TikTok, tam bardzo dużo ludzi właśnie przyrównywało mnie do postaci z książki Autobus Energii Johna Gordona i ja ją kupiłam, przeczytałam ją kilkanaście razy i po prostu stwierdziłam, że no tak, w sumie tam też jest ta postać radosna, ja mam bardzo dużo pozytywnej energii, więc ja też przekułam to właśnie jako ten autobus energii, ale ani taksa, bo dostawałam informację, że ja leczę samą obecnością, że ta moja energia jest taka fajnie uzależniająca.
0: Zaraźliwa na pewno.
1: Tak, a gdzieś tam reklama była Hitaxi i po prostu tak połączyłam to, jest autobus energii, a nie taksa.
0: A powiedz, jak wyglądały te twoje pierwsze kroki, jak zaczynałaś tą swoją inicjatywę tworzyć, budować?
1: To troszkę ze swojego życia prywatnego, no bo do tego gdzieś przyczyniła się depresja młodzieńcza mojego syna. No i to jest takie niefajne, bo żaden rodzic nie chce patrzeć, jak dziecko cierpi. I budowałam go krok po kroku i to trwało kilka miesięcy i stwierdziłam, że to jest to, co i tak zawsze lubię robić, czyli pomagać ludziom, więc przekułam to w taką siłę. Zaczęły się pierwsze bajki terapeutyczne, bo piszę bajki terapeutyczne, pierwsze piosenki i te pierwsze warsztaty i też właśnie zapraszałam dzieci różne, czy u nas tam na osiedlu, na boisku, brałam głośnik, tworzyliśmy gdzieś tam wspólnie układ taneczny i każde dziecko tam miało swój krok, swój moment i po prostu to się tak nakręcało, tworzyłam kolejne warsztaty, cały czas się szkolę, cały czas zdobywam nowe umiejętności, które po prostu tutaj się przydają, bo chciałabym być takim lepszym wsparciem.
0: A powiedz mi, jak właśnie wyglądają te twoje procesy, kiedy tworzysz, wymyślasz te bajki, zajęcia?
1: Oj, to jest tak, bajki. Na przykład właśnie są bajki i czy mamy smerfy? Mamy smerfowe różnego rodzaju właśnie warsztaty i też są, dobieram do tego muzykę, dobieram do tego kroki, dobieramy do tego postacie i właśnie te emocje włączamy w postacie. Tutaj jako smerfy, no to jest, że każdy w wiosce smerfów, każdy jest inny. I że właśnie chodzi o to, żeby akceptować drugiego człowieka takim, jakim jest, ale też właśnie, że oni byli zawsze jedną taką wielką rodziną i każdy się wspierał, mimo tego, że różnili się zachowaniami czy wyglądem.

0: I to o to właśnie chodzi. O to pokazanie takiego w naszym życiu, że każdy z nas jest inny, każdy zasługuje na ten szacunek i tego uczę swoje dzieci i inne dzieci i dorosłym też pokazuję, no bo nie pracuję tylko z dziećmi, ale młodzieżą i dorosłymi i zawsze to jest dostosowane do właśnie wieku.
1: A powiedz mi, jeżeli chodzi o Twoje projekty, widziałam, że działasz też tak ogólnie społecznie, robisz eventy przy okazji zbiórek na leczenie dzieci. Jak to wygląda? Ludzie kontaktują się z Tobą?
0: Znaczy, to było pierwsze takie otwierające wydarzenie, gdzie ja je postanowiłam stworzyć, otworzyć ten autobus energii, żeby właśnie wyjść ludziom, pokazać, że jest takie miejsce. No i ja się skontaktowałam właśnie z mamą tego chłopca, na którego wtedy zbieraliśmy pieniążki. I z jednego dnia zrobił się to weekend. I po prostu podczas tego ja robiłam swoje, pokazywałam ten autobus energii, no bo to było moje wydarzenie, ale tutaj właśnie współtworzyliśmy, bo my chodziliśmy po różnych wspaniałych ludziach tutaj u nas w mieście i każdy na tą inicjatywę, jak ja z tą swoją energią szłam i gadałam, gadałam, gadałam, że to po prostu otwierali się i każdy dorzucał jakąś tam cegiełeczkę i razem zbudowaliśmy właśnie coś pięknego i o to chodzi, żeby się wspierać.
1: A powiedz, jakie masz plany tak na przyszłość rozwojowo?
0: A, no to planów nie mogę zdradzać, bo to chcę trochę tajemniczości, ale teraz będziemy właśnie tworzyć teledysk zapowiadający nowy projekt, projekt Bez Maski, gdzie zaprosiliśmy kolejną postać, która będzie mówiła o granicach, i o różnego rodzaju problemach życia codziennego. I to już będzie taka postać sceniczna, ale mówię, no będzie teledysk skręcony z ludźmi z Włocławka, już taki większy do muzyki, którą ja stworzyłam. I zapraszamy kolejne osoby i ja będę chodziła i zapraszała takich wspaniałych ludzi. Gdzieś już tam mam kilka osób, ale to będziemy w trakcie opowiadać.
1: Świetnie, cudownie, cudowna inicjatywa tutaj przed
0: Więc
1: nami.
0: was też zapraszam.
1: Dziękujemy. A jeszcze chciałam się spytać, jak odbierają cię ludzie? Jakie ty masz odczucia co do tego właśnie, jak w tej interakcji z ludźmi rozmawiasz? Odbierają cię pozytywnie? Czy są jakieś sytuacje takie dla ciebie mniej przyjemne?
0: A czyli uważam tak, ja jestem osobą właśnie bardzo ekspresyjną, bardzo cieszącą się życiem i to widać. Ja sobie śpiewam bardzo często, tańczę. Ludziom, którzy nie mają takiej energii jak ja, no to gdzieś tam przeszkadza, bo też uważam, że wszystko, co irytuje nas w drugim człowieku, no to jest to, czego gdzieś nam brakuje, ale też właśnie dużo osób jest fajnie, gdzieś tam kciuki pokazuje, bo często właśnie w pracy śpiewam i tańczę, ale na zasadzie nie podczas jazdy. Oczywiście tu się zajmuję. No, ludzie są różni i to też jest w porządku.
1: A powiedz, jak z twoją rozpoznawalnością taką na co dzień pracujesz z ludźmi, więc na co dzień masz duży kontakt z ludźmi. Czy już dzięki temu swojemu projektowi jesteś taka bardziej rozpoznawalna, czy czujesz to po
0: Myślę, że
1: prostu?
0: tak, że trochę już ta rozpoznawalność jest, no bo mówię, no, całą taką inicjatywą tego miejsca jest miejsce dla każdego u nas w mieście. Nie patrzymy na status majątkowy czy płeć, czy coś, tylko właśnie miejsce takie, że każdy, że dzieci mogą mieć swoje miejsce, dorośli mieć swoje miejsce, młodzież, żeby mówić im językiem, bo ja docieram do ludzi właśnie indywidualnością. Każdy jest inny, każdy inaczej opowiada o swoich emocjach. I też właśnie wyszłam z tego sztywnego gabinetu, bo gdy zdobyłam kompetencje trenera umiejętności społecznych, no to też właśnie uczę przez doświadczenie, bo wtedy się najbardziej uczymy, czy o rozmowie o emocjach, o różnego rodzaju problemach, o budowaniu relacji, komunikacji, czy wołaniu o pomoc, bo tutaj też jest problem. Jest bardzo duży problem i ludzie, kiedy dostają w odwecie po prostu gdzieś tam zamknięte drzwi, no to zostają z tym problemem sami. A tutaj jest, drzwi otwarte są dla każdego i wpuszczamy tutaj osobę, która naprawdę, jeżeli ktoś ma jakikolwiek problem, to zawsze szukamy tego momentu. Dopóki zgadzają się to z moimi kompetencjami, no to tutaj działam. Jeżeli wiem, że potrzebna jest jakaś diagnoza czy specjalista, no to ja nie nadużywam swoich kompetencji, tylko kieruję do innych specjalistów albo sama pomagam szukać, bo ludzie się zgłaszają z różnymi problemami. I to takimi bardziej drastycznymi, ale też właśnie rodzice, którzy

uważają, że dziecko gdzieś tam ma trudne zachowania, co wcale nie jest tak, bo emocje są ważne i każda emocja jest w porządku, tylko czasami dzieci nie potrafią powiedzieć o danej emocji w taki sposób, w jaki no my potrafimy powiedzieć, że jestem śpiąca, jestem zła, jestem zdenerwowana, ale na przykład komplementy ze strony nastolatków to jest nienawidzę cię. To są takie żartobliwie powiedziane, że komplementy, no bo akurat w tym momencie czuję tą największą emocję, tak? Mhm.

0: przy muzyce, przy światłach, jak to łączyć i łączyć swoją muzykę z jakimiś elektronicznymi rzeczami i tutaj też będziemy się znowu bawić.
1: Świetnie. A powiedz mi, czyli pracujesz z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, ale czy też masz to takie w takich relacjach, że rodzice i nie wiem, dzieci, młodzież razem, czy raczej stricte pracujesz dzieci, dzieci, młodzież, młodzież i ewentualnie do osoby dorosłe jako
0: No
1: osoby
0: myślę,
1: dorosłe?
0: że niektóre tematy są przeznaczone dla dzieci do pewnego wieku, inne tematy, już tak jak hejt, samoocena, no to tutaj z młodzieżą inaczej się rozmawia. No z dorosłymi można już w takiej formie stand-upu, przepraszam, opowiadać, już takiego bez cenzury czasami. No bo to też ludzie lubią się pośmiać, a ja potrafię to przekazać w sposób taki właśnie zabawny. No ale no nie wyobrażam sobie tutaj małego dziecka, któremu tam opowiadam tak hardkorowo o tym, że fajnie by mieć tą swoją wartość
1: Czyli
0: siebie.
1: do każdego tak przekaz w danym przedziale wiekowym. Opowiedz właśnie jeszcze o tych stand-upach, bo miałyśmy przyjemność rozmawiać wcześniej i mówiłaś, że chciałabyś rozwinąć to dalej, żeby właśnie prowadzić w formie takiego luźnych rozmów, stand-upów właśnie z osobami dorosłymi na tematy ciężkie, takie trochę tabu, w takiej formie żartobliwej, lekkiej, bardziej przystępnej dla
0: No, nikt
1: dorosłych.
0: nie lubi, uważam, takich sztywnych wykładów. Czy to młodzież, czy właśnie dorośli, ale dziecko też, no, nie chce siedzieć przy tym stoliku i my mamy tutaj mu tłumaczyć wykładem, jak powinno się zachowywać, jak czegoś nie. Tylko właśnie tutaj w formie zabawy, młodzież też w formie różnego rodzaju doświadczeń, no i dorośli to taka luźna rozmowa, bo można się pośmiać. Ja mam ogromny dystans do tego, co ja musiałam przejść. Może nie musiałam, ale jestem wdzięczna za każde doświadczenie, bo nie ukrywajmy, że ja miałam, a czy nie ukrywam, że miałam trudne dzieciństwo, ale to ja uczyłam się też wrażliwości, tego zrozumienia swoich emocji, stawiania granic i też pokazuje, że asertywność nie musi być odbierana źle, albo że stawianie granic to nie jest pokazanie tego, że człowiek już jest okropny, bo łatwo jest etykietę przykleić, ale później trudno jest to po prostu zdjąć człowieka. A te stand-upy będą właśnie taką formą humorystyczną, pokazaniem o właśnie takich trudnych tematach, jak zaburzenia odżywiania, jak no hejt, czy próby samobójcze, bo tego no niestety jest coraz więcej. Ludzie sobie nie radzą z tymi emocjami, nie radzą sobie ze swoimi problemami, bo bardzo często zdarza się tak, że jak idą po pomoc, to mówię, no zostają odesłani z kwitkiem.
1: Tak, to prawda.
0: A ja połączyłam właśnie to swoje trudne dzieciństwo, przekułam to w siłę, zdobyłam wykształcenie, bo oczywiście trudne dzieciństwo nie równa się z tym, że już wiemy wszystko. Dlatego zdobyłam wykształcenie pedagogiczne, tego trenera umiejętności społecznych, ale jeszcze tam bardzo dużo różnych takich szkoleń, które odbywam i cały czas się rozwijam. No bo w pracy z drugim człowiekiem nie można powiedzieć, że już wiemy wszystko, bo nigdy nie wiemy.
1: Tak, to takie całe życie doszkalanie, prawda?
0: O
1: A
0: tak.
1: powiedz mi, jak możemy się z Tobą skontaktować, jeżeli ktoś z Państwa chciałby skorzystać z energii tutaj koleżanki?
0: No jestem na oficjalnej stronie Facebooku Autobus Energii Anitaksa. Tam jest numer telefonu podany. Można się ze mną skontaktować. To przede wszystkim tam. Przez numer telefonu też będą ulotki roznoszone. Ale no możecie mnie wyczekiwać na przystanku. Na pewno na którymś przystanku będę.
1: Tak, to takie też fajne, że jesteś taką osobą, która działa tak na co dzień między nami, pracujesz, prawda? I możemy cię spotkać codziennie gdzieś przy locie do pracy, jadąc autobusem, a tu jeszcze niesiesz taką radość i pomoc. To naprawdę piękna inicjatywa z twojej strony. Co do funduszy, jeżeli chodzi o ten twój pomysł, musiałaś sama bazować na swoich środkach, czy udało ci się
0: No bardzo
1: pozyskać?
0: dużo, tak. No bardzo dużo to jest moich prywatnych pieniędzy, inwestowane no w moje szkolenia, no to oczywiście, że to są moje pieniążki, ale też wszystkie te osoby, u których byliśmy podczas tworzenia pierwszego wydarzenia, to zawsze dorzucając cegiełkę, budowały to miejsce. I właśnie na takiej zasadzie chciałabym to otworzyć, żeby tu każdy gdzieś tam swoją cegiełkę dorzucił. Czy tak jak ludzie dawali jakieś zabawki interaktywne, czy gry o emocjach. Ja też dużo materiałów drukuję sama, czy przy udziale. No,

0: mojej firmy, bo też bardzo mnie tutaj wspiera MPK w tym moim pomyśle, czy Urząd Miasta, bo jestem na pilotażu u prezydenta, inkubator przedsiębiorczości, gdzie ja byłam, startowałam z tym pomysłem autobusu energii, bo chcę, żeby jeździł po Wrocławku taki autobus. Gdzie będzie ten sprzęt DJ-ski, miejsce do podcastów, gdzie będzie te stoliki takie konferencyjne, gdzie będą mogły być takie warsztaty prowadzone, bo nie wszędzie ten autobus, raczej autobus wszędzie dojedzie, ale nie wszędzie ludzie mają możliwość przyjechania, nie z każdego miejsca, bo chciałabym tam też dotrzeć na przykład do DPS-ów, gdzie też ważne jest, żeby robić im różnego rodzaju fajne zajęcia, czy delikatny fitness, żeby pokazać im te ostatnie dni niekiedy życia, że też mogą być takim fajnym miejscem, bo tam są wspaniali ludzie. Ja jak byłam na studiach, czy miałam praktyki, no to byłam w różnych miejscach u nas w Włocławku i zawsze gdzieś tam byli ci fajni ludzie i lubię tak po prostu tu rozrzucić trochę energii, tu rozrzucić trochę energii, no bo uwielbiam, jak ludzie się cieszą.
1: Tak, jesteś pełną energii osobą i tak
0: No
1: to
0: tak
1: ta
0: mnie nosi.
1: energia taka zaraźliwa od ciebie. Bardzo fajne i potrzebujemy takich ludzi, myślę. Świat byłby na pewno
0: Ale
1: piękniejszy.
0: jest dużo ludzi takich u nas w mieście. No ja się przekonałam o tym niejednokrotnie przez ostatnie 2 lata właśnie, kiedy tworzyłam ten autobus energii i mamy naprawdę fajnych ludzi. No jest też fala hejtu na różnych portalach, ale to po prostu uważam, że nikt ze skrzywdzoną psychiką nie czuje potrzeby krzywdzenia drugiego człowieka. I też tutaj moje takie przesłanie, zanim napiszemy ten komentarz, zastanówmy się na temat tego, że po drugiej stronie też jest człowiek, że to dla nas jest kilka sekund napisania, ale ta druga osoba może to inaczej odbierać. I tutaj też bardzo właśnie skupiam się na tym, żeby uczyć takiej zdrowej komunikacji, że okej, okay, rozróżnienie hejtu a opinii. Bo ja mogę powiedzieć, że na przykład super, masz fajny strój, no ja bym tego nie założyła, no bo to nie jest mój
1: Styl.
0: styl, ale jakbym przyszła na przykład, bym powiedziała, weź ty zobacz, co ty na siebie włożyłaś i się przebierz, bo nie pasujesz do sytuacji. No nie wiem, że uważam, że niefajnie byś się poczuła, tak?
1: Tak, no jest to takie troszeczkę dla kogoś krzywdzące, a dla nas osobiście nie ma na nasze takie jakby odczucie wpływu, prawda? Więc to, co mówimy, ma wielkie słowo, wielkie znaczenie to nasze słowo. Właśnie czytałam kilka dni temu artykuł, gdzie pani wypowiadała się, że spotyka się z falą hejtu w internecie, że dostaje jakieś niemiłe komentarze, a co ciekawe, mówi, że nie spotyka się z tym na żywo, że ludzie przez internet mają taką, nie wiem, takie trochę może przyzwolenie, taką, nie mają takich granic, jeżeli chodzi o to, że coś wypada, coś może być krzywdzące dla kogoś. W takim codziennym życiu mniej chyba spotykamy takich bezpośrednich złych komentarzy, złych uwag. Ten internet chyba jest bardziej taką siejącą troszeczkę
0: Bo uważam,
1: jednostką.
0: że tam człowiek czuje się odważniejszy. Ja budowałam te swoje konto na tym TikToku też właśnie w formie, żeby pokazywać, że ta dobra energia i naprawdę miałam mało hejtu i do tej pory mam mało hejtu, bo ja to zawsze odpowiadałam im w taki sposób, że oni mnie przepraszali. Ja to robiłam też w formie od takiego odbicia piłeczki, ale w formie takiej grzecznej, czy jakąś piosenką, żebyś sobie wyciągnął przesłanie, czy wyciągnęła. Ale tak, ludzie czują się niekiedy bezkarni w tym internecie, że założy fake konto i może jeździć po drugim człowieku. Czy na Facebooku też teraz włączyli tą opcję, że jesteśmy anonimowi? I
1: Tak.
0: tak, i tutaj jest bardzo dużo odwagi, bo to widać, same takie emotki, te małpkowe, czy tam jakieś inne, są pisane te komentarze, co tak naprawdę, no nie znają całej historii drugiego człowieka. Nie znają, nie wiedzą tego, co się dzieje. Niektórzy ludzie reagują w inny sposób na daną sytuację. To też bardzo właśnie interesuje się psychologią osobowości, przełamywaniem schematów, ale mówię, no tutaj. Nie każdy człowiek dane wydarzenie odbiera tak samo. Jedni będą się śmieli, jedni będą wyłączali się z życia, a drudzy na przykład założą tą przysłowiową maskę i właśnie będą wylewać te swoje frustracje na innych ludzi. I tu właśnie ta bez maski, bo teraz tworzę właśnie projekt bez maski, tak jak mówiłam, wspominałam, to właśnie tutaj się ta osobowość, psychologia osobowości

0: osobowości bardzo wpisuje w ten mój projekt. Czy przełamywanie schematów, czy właśnie popełnianie błędów, bo to, że popełniamy błędy, to jest normalne, ludzkie, nie ma idealnych ludzi, nie ma idealnych rodziców. Ale to, co robimy później, bardzo duże ma znaczenie. I tego też uczę, bo rodzice chcą być idealni, to im nie wychodzi i na przykład robią bardzo duże wykłady tym nastolatkom o życiu, o tym, jak powinni się zachowywać, a ten nastolatek i tak nas nie słucha. A jeżeli jeszcze bardziej dostajemy, zalewamy go tą rozmową, to on się po prostu wyłącza jeszcze bardziej w swój świat. Ale mówię, no tutaj ja jestem bardzo uważna na emocje ludzi i tutaj próbuję zawsze szukać naokoło, co powodowało tą daną emocję, co możemy zrobić choć odrobinę inaczej. Bo właśnie o to chodzi, żeby robić te małe kroki ku zmianie, a nie takie wielkie, no tak jak są postanowienia noworoczne, że o, od dzisiaj jestem fit i idzie dieta, idę sobie na siłownię, no i to się po miesiącu kończy. A małymi krokami uważam bardzo, bardzo daleko możemy zajść, czy tak jak wsiąść do tego autobusu, bo ja w tym autobusie energii nie chcę prowadzić za kogoś tego życia, tej drogi, tylko po prostu pomagam przejmować tą swoją kierownicę i fajnie jest mieć taką jedną osobę, która gdzieś tam wie, rozumie daną emocję, rozumie sytuację, a tu jest właśnie duża dawka empatii, której chyba mam nadmiar i czasami też tą swoją dobrą pomocą no, dostaję przysłowiowego kopa w tyłek, ale to mnie jakoś nie zniechęca do tego, żeby pomagać dalej, bo warto, bo warto wierzyć w ludzi, a ja wierzę.
1: To powiedz, czego możemy Ci życzyć i gdzie najbliższe plany na jakąś event, gdzie możemy Cię spotkać?
0: Tak, chyba tylko zdrowia, bo to jak mamy zdrowie, to mamy wszystko. Spotkać możecie nas teraz 13 września o 13 na stadionie. Tam na parkingu będzie autobus i tam będzie taka właśnie takie drzwi otwarte autobusu, gdzie dzieci będą mogły robić właśnie sobie zajęcia na tym sprzęcie DJ-skim, będą bajki, będą piosenki, będzie coś słodkiego, więc tam bardzo chętnie i serdecznie zapraszamy.
1: Dziękujemy Państwu serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem była pani Anita Maciejewska, pomysłodawca, twórczyni autobusu tak. Energii, pierwszego takiego autobusu w Polsce. Sylwia Szarecka, dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Kilka dni temu w mediach społecznościowych pojawiła się informacja zapowiadająca protest pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Akcja miała rozpocząć się w środę o godzinie 13:30. Przed placówką pojawili się dziennikarze, policyjne radiowozy oraz przedstawiciele lokalnych struktur Konfederacji. Nie było jednak protestujących.
1: Przyszedłem wesprzeć medyków, pielęgniarki, pracowników szpitala. No niestety nikt się nie pojawił na proteście. Chciałem powiedzieć, że rozumiem pewnie te osoby, które chciały protestować, pewnie się boją, dlatego się tutaj nikt nie pojawił. Po wczorajszej wypowiedzi marszałka śmiem twierdzić, że mogą się czuć też zastraszeni. Ja jako mieszkaniec, przedstawiciel Konfederacji mogę powiedzieć jedynie, że na pewno będę dalej pytał o to, co się tutaj dzieje. Na pewno będę chciał uzyskać odpowiedzi na pytania, które już tutaj zadałem prędzej. Chciałbym powiedzieć też taki przekaz, że szpital, budynek szpitala nie jest własnością na pewno dyrektora. Szpital należy do mieszkańców, nie jest też własnością żadnej partii politycznej. I chciałbym, żeby te wszystkie niejasności, jeżeli one są, żeby zostały wyjaśnione. Jeżeli były nieprawidłowości na SOR-ze, żeby to zostało wyjaśnione. Jeżeli pomieszczenia, infrastruktura szpitala, czas pracy pracowników był wykorzystywany do prywatnych celów, chciałbym, żeby to było rozliczone.
0: Szpital dementuje informację, że doszło do protestu pracowników.
2: Ja w mojej ocenie żadnego protestu nie było, w takim sensie, że żaden protest się nie odbył. Ja przypomnę tylko, że informacja o tym proteście funkcjonowała tylko i wyłącznie jako plakat w mediach społecznościowych od kilku tygodni. Plakat z konkretną datą, konkretnym miejscem, konkretną godziną. No więc wczoraj o 13:30 tutaj przy budynku administracji pojawiło się kilkunaścioro dziennikarzy, natomiast nie było nikogo z organizatorów i protestujących. Od ponad miesiąca mierzymy się sytuacją, w której to w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej pojawiają się różne informacje, pojawiają się półprawdy, pojawiają się rzeczy wyrwane z kontekstu, pojawiają się informacje, które kompletnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. W związku z tym taki apel, prośba o odpowiedzialność za słowo, nie tylko do tych, którzy powielają pewne informacje, również do polityków, dlatego że oni, mamy takie wrażenie, próbują to ugrywać, mówiąc wprost, zbijają sobie kapitał polityczny. No, sytuacja na przykład sprzed kilku dni, kiedy mówiło się o tym, jakoby w piątek jeden lekarz, no w tym przypadku chodzi o pana doktora Łukasza Brychta, miał pełnić dyżur i na szpitalnym oddziale ratunkowym, i na oddziale chirurgii. Dementowaliśmy to we wczorajszym stanowisku. Taka sytuacja absolutnie nie miała miejsca. Doktor Brycht w piątek pełnił dyżur nie tylko i wyłącznie na szpitalnym oddziale ratunkowym, a takie informacje, do których my niestety zdążyliśmy się już przyzwyczaić, o takim, bym powiedział, alarmistycznym, skandalizującym tonie pojawiają się z dużą regularnością od około miesiąca. Także naprawdę w ostatnim czasie bardzo często tego typu informacje niesprawdzone, też często anonimowe, dementujemy. Czego przykładem jest chociażby to stanowisko, w którym po pierwsze odnieśliśmy się właśnie do tych informacji, jakoby w piątek na SOR-ze dr Brycht pełnił dyżur w dwóch miejscach. Pojawiają się również informacje o rzekomych stawkach za godzinę dyżuru na szpitalnym oddziale ratunkowym. Też to dementowaliśmy. Także raz jeszcze serdeczna prośba o odpowiedzialność za słowo.
0: W przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że do zabezpieczenia protestu skierowani zostali policjanci z jednostek spoza Wrocławka. Komenda Miejska Policji dementuje te informacje. Jednostka nie udziela informacji o liczbie radiowozów skierowanych do szpitala. Policja dodaje, że były to standardowe działania zabezpieczające. Nie precyzuje, czy informacja o proteście wpłynęła od konkretnej osoby, czy też została znaleziona w mediach społecznościowych. Do naszej redakcji zgłosiła się mieszkanka Wrocławka, która skarży się na sposób, w jaki została potraktowana podczas pobytu na szpitalnym oddziale ratunkowym przy ulicy Wienieckiej. Kobieta trafiła tam z silnymi bólami brzucha. Jak relacjonuje po nieskutecznej lewatywie, lekarz miał podjąć próbę manualnego usunięcia zalegającej masy kałowej. Pacjentka twierdzi, że interwencja była dla niej bardzo bolesna.
3: Kazał mi się położyć i drastycznie wsadził mi podbyt rękę. Drastycznie próbował wydobyć, co nie przyniosło żadnych skutków. Z bólu po prostu prawie traciłam przytomność. Krzyczałam w niebogłosy. Nie dostałam żadnego znieczulenia. Ludzie, którzy byli na zewnątrz, później pytali mnie, czemu pani tak krzyczała. Z bólu po prostu się posikałam. Miałam calusieńkie, przemoczone spodnie, które po prostu kolor... Widać było od razu, że ja po prostu się zasikałam. Po tym, jak on mi to

0: robił, wyciągnęłam mu tą rękę, ponieważ nie chciałam, żeby dalej trwał ten przerażający ból. Wówczas on do mnie powiedział, to spadaj do domu. Tak powiedział do mnie lekarz. Pielęgniarka, która przy tym była, widziała, że ja się posikałam, kazała mi się położyć, odpocząć. Następnie po prostu kazała mi wyjść na korytarz, gdzie było pełno ludzi, a ja w tych przemoczonych spodniach po prostu maszerowałam. Gdy poprosiłam ją o jakieś okrycie, to po prostu jakby z łaski po prostu mi je podała. Wydobywanie takiego czopa, to daje się jakiś zastrzyk na rozszerzenie, jakieś po prostu znieczulenie, a nie na żywca po prostu. Zlekceważył mnie totalnie. No jak on do mnie podszedł? No spadaj, jak nie chcesz dalej, to spadaj. No to jest po prostu nie do opisania.
1: Kobieta złożyła w szpitalu skargę. W odpowiedzi placówka nie uznała jej zarzutów. Wskazano m.in., że pacjentka została poinformowana o planowanej czynności i wyraziła zgodę na jej wykonanie. Szpital zaprzeczył również, by doszło do naruszenia jej praw lub godności.
0: Bardzo to przeżywam emocjonalnie i jest mi ciężko, tak? No bo jak można tak traktować ludzi? No przecież nie jesteśmy zwierzętami, jesteśmy po prostu ludźmi, tak? Należy nam się jakaś godność, jakiś szacunek, jakieś chociażby współczucie, a nie postępowanie w taki, a nie inny sposób.
2: Czy oczekuje pani czegoś od szpitala w tym momencie?
0: Wie pan co, chciałabym chociażby przeprosin, ale nie tego fałszu, tak? Który tutaj jest napisany, że poinformowana zostałam, w żaden sposób nie zostałam poinformowana. Nie dostałam żadnych po prostu znieczulających, żadnego zastrzyku, po prostu nic, tak? A i tej dokumentacji nie uzyskałam, gdy wyszłam ze szpitala. Uzyskałam tylko dokumentację, gdzie przebywałam jedną noc na chirurgii i ubiegając się o to, żeby mi wydano tą dokumentację, napisano tutaj wydobycie czopa, ale to wszystko było odręczna data, odręczne po prostu wszystko. Czyli papierów nie było. Na mój wniosek po prostu zostało to uzupełnione z datą nie komputerową, tylko odręczną.
2: Jaki lekarz panią się zajmował?
0: Wie pan co, ciężko mi rozszyfrować jego tutaj. Tu dostałam od zastępcy dyrektora taką pieczątkę, a lekarz był jakimś półarabem.
1: O stanowisko poprosiliśmy również szpital. Placówka nie odniosła się do konkretnego przypadku, tłumacząc, że jako podmiot leczniczy jest zobowiązana do zachowania tajemnicy dotyczącej pacjentów, w tym informacji o ich diagnostyce, leczeniu i udzielanych świadczeniach. W czasie wakacji we Wrocławku otwarte były letnie baseny. Znajdują się one przy ulicy Płockiej, na przystani oraz przy ulicy Lisek. W okresie wolnym od szkoły pogoda dopisywała, więc nie brakowało chętnych na spędzanie tam czasu. W te wakacje z letnich basenów skorzystało w sumie ponad 10 tysięcy osób.
3: Ten sezon był lepszy niż poprzedni, bo myślę, że pogodowo było fajniej. Z basenów przy Lisku skorzystało ponad 5300 mieszkańców. Natomiast troszeczkę więcej było na ulicy Płockiej, było to 5600, ale różnica tak naprawdę... No, 300 osób, więc trudno powiedzieć, który obiekt cieszył się większym zainteresowaniem, bo te ilości osób, które odwiedzają obydwa baseny, są bardzo zbliżone.
1: Więcej atrakcji znajduje się na basenie przy ulicy Płockiej. Dostępny jest tam chociażby wodny plac zabaw dla dzieci. Dodatkowo funkcjonują tam stołówka oraz mała gastronomia.
3: Na każdym z basenów można oczywiście wypożyczyć sobie leżak. No, plac przy... Znaczy, myślę, że lepsza infrastruktura jednak taka, jeżeli chodzi nawet o najmłodszych użytkowników, jest przy ulicy Płockiej. Wiadomo, że jest tam wodny plac zabaw, jest plac zabaw dla dzieci. Tutaj przy basenach przy ulicy Lisek ta infrastruktura jest troszeczkę bardziej uboga. Na pewno w przyszłych latach będziemy starali się zrobić coś, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić to miejsce dla mieszkańców. Bo jednak jak kupuje się bilet całodzienny, no na przykład był pan w tym roku, który był zainteresowany, żeby pojawiła się na basenach letnich przy ulicy Lisek mała gastronomia. No ale akurat jak rozłożył swoją przyczepę, trafił na 2 tygodnie bardzo słabej pogody i stwierdził, że no jednak nie podejmuje się tej akcji, więc zobaczymy, no w przyszłym roku będziemy starali się coś zrobić, żeby na pewno to miejsce było jeszcze bardziej atrakcyjne.
1: Sezon na letnie baseny zakończył się wraz z końcem wakacji. Ładna pogoda, dobra infrastruktura oraz przystępne ceny skutecznie przyciągnęły mieszkańców nie tylko Wrocławka, ale także okolic. Mieszkańcom pozostają obecnie dwie kryte pływalnie, Delfin oraz międzyosiedlowy basen miejski. Dobre oceny z angielskiego nie zawsze oznaczają, że dziecko swobodnie porozumiewa się w tym języku. Uczniowie często dobrze znają gramatykę, słówka i radzą sobie z pisemnymi zadaniami, ale mają blokadę, kiedy trzeba odezwać się po angielsku. Dlatego dodatkowe zajęcia językowe mogą być okazją przede wszystkim do przełamania

0: bariery mówienia i zdobycia większej swobody w codziennej komunikacji.
1: No właśnie, twoje dziecko ma piątkę z języka angielskiego, ale kiedy trzeba coś powiedzieć, zapada cisza. I to nie jest wcale rzadka sytuacja, tak się zdarza, bo można znać słówka, można znać gramatykę, można pisać sprawdzian, wypracowania, natomiast bać się mówić. Nasze dzieci, które chodzą na zajęcia z języka angielskiego w Greenwich, nie mają takiego problemu, dlatego że dzieci powinny przede wszystkim używać języka, rozmawiać, reagować, wyrażać własne zdanie, własne poglądy, poznawać język angielski poprzez świat. Właśnie na tym bardzo nam zależy w kursach, które prowadzimy ze starszymi dziećmi w Greenwich. Uczą się one języka angielskiego z programem National Geographic Learning, gdzie uczą się nie tylko języka angielskiego, ale poznają też świat, inne kultury i w związku z tym ten język sam wchodzi im pięknie do głowy.
0: Bo znajomość języka to nie tylko dobre wyniki na sprawdzianie. Ważne jest też to, żeby dziecko potrafiło wykorzystać angielski w prawdziwej rozmowie, bez stresu i obawy przed popełnieniem błędu. Przed nami dożynki powiatu włocławskiego. W tym roku Święto Plonów odbędzie się na boisku sportowym przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Choceniu. Główne uroczystości rozpoczną się od przemarszu korowodu dożynkowego o godzinie 13:30. Godzinę później zostanie odprawiona uroczysta msza święta. Po jej zakończeniu rozpocznie się część obrzędowa.
2: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na to wydarzenie, które będzie podsumowaniem sezonu dożynkowego na naszym terenie. Spotykamy się w niedzielę z przedstawicielami z wszystkich gmin. Rozpoczynamy jak zwykle uroczystym korowodem, mszą świętą, obrzędem dożynkowym. Z panem wójtem staraliśmy się także zorganizować tę część rozrywkową, jak to tradycja dożynek ma w sobie. Także niedziela i popołudnie to najlepszy moment, abyśmy wszyscy razem byli w Choceniu.
0: Koncertowa część dożynek wystartuje o 16:30. Na początku na scenie zaprezentują się zespół folklorystyczny Śmiłowiunki oraz zespół pieśni tańca Ziemia Kujawska, a następnie chór Mi Alegria. Gwiazdami wieczoru będą Klasik oraz Enej. Pierwszy zespół gra muzykę disco polo. Wydał kilkanaście albumów. Do najbardziej znanych utworów należą m.in. Jolka Jolka, Zabrałaś mi lato oraz Hej, czy ty wiesz? Natomiast Enej gra muzykę z pogranicza folku i rocka. Ich utwory takie jak Kamień z napisem Love, Zbudujemy dom czy Tak smakuje życie zna cała Polska. Koncert zespołu Klasik rozpocznie się o godzinie 18:30, a Enej zamelduje się na scenie o 20:00.
3: Konie, skoki przez przeszkody, rywalizacja Puchar Burmistrza, lokalne smakołyki i stoiska wystawców. W Mazurach Leśnych odbędzie się kolejna edycja zawodów Mazur Jada Cup. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie konkurs klasy N, w którym zawodnicy zmierzą się z przeszkodami o wysokości do 120 cm. Stawką rywalizacji będzie Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego.
4: Mazur Jada Cup to jest już taki cykl coroczny zawodów regionalnych i towarzyskich skokarzy przez przeszkody. W tym roku zapraszamy 5 września, to jest sobota. Zaczynamy od godziny 10 konkursami debiutantów, czyli pierwszy krok, drugi krok. A myślę, że potrwa to dosyć długo, dlatego że mamy bardzo fajne zgłoszenia i kończymy konkursami wysokości N, klasy N, to jest 120 cm. I jeden z tych konkursów jest o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. I tutaj bardzo chciałabym zaznaczyć, że mamy ogromne wsparcie miasta i gminy Brześć Kujawski w organizacji tego cyklu Mazuriada Cup. A patronat nad wydarzeniem przejął burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski. I naprawdę dziękujemy za wszelką formę współpracy, wsparcia, które czujemy, widzimy i się bardzo z tego cieszymy.
3: Na odwiedzających czekać będzie znacznie więcej niż same sportowe emocje. Swoją ofertę zaprezentuje koło gospodyń wiejskich z Wieńca. Nie zabraknie również stoisk z wyrobami artystycznymi, smakołykami dla koni oraz mobilnego sklepu jeździeckiego.
4: Myślę, że sama lokalizacja jakby tego miejsca też zachęci do przybycia, zwłaszcza, że wstęp jest wolny. Otoczenie lasów, spokój, cisza, zwierzęta, ale oprócz tego zadbaliśmy też o dodatkowe atrakcje w postaci wystawców. I mamy tutaj wystawcę, który tak naprawdę bardzo cieszy się dużą popularnością. To jest Przypinkowe Love, które zakuwa chwile wspomnienia w breloki, w przypinki i tak dalej. Będzie też firma, która produkuje smaczki dla koni. Będzie firma paszowa, będzie sklep jeździecki mobilny. A jeżeli o gastronomię, to jeszcze zadbaliśmy. I tutaj będzie koło gospodyń wiejskich Jarzębina z Wieńca, a oni w zeszłym roku po prostu

0: po prostu hitem byli, także myślę, że tego już nie, zwycięskiego składu się nie zmienia.
1: Organizatorzy zachęcają, by spędzić dzień w Mazurach leśnych, w otoczeniu przyrody, wśród koni i w leśnym klimacie. To propozycja zarówno dla miłośników jeździectwa, jak i osób, które chcą po prostu spędzić czas na świeżym powietrzu. Organizatorzy przygotowali również atrakcję dla najmłodszych, tor z przeszkodami, gdzie będzie można spróbować swoich sił w konkurencji Hobby Horse. Wstęp na zawody jest bezpłatny.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Pani Anita Maciejewska.
1: Dzień dobry.
0: Zapraszamy tutaj Panią do powiedzenia kilka słów o Pani inicjatywie, o Pani pomyśle, którą tworzy Pani dla naszej społeczności.
1: Autobus Energii powstał ze swojego doświadczenia życiowego, ale też z wykształcenia i chciałam stworzyć taką bezpieczną przestrzeń dla emocji, żeby ten autobus energii przewoził coś więcej niż tylko ludzi, ale właśnie radości, smutki. Powiązałam tą swoją pracę, bo na co dzień jestem kierowcą komunikacji miejskiej, ale trudnego dzieciństwa i właśnie wykształcenia. I cały czas rozwijam się, żeby być lepszym wsparciem, ale też właśnie stworzyć takie miejsce, gdzie nie ma poglądów politycznych, żadnej rywalizacji, tylko po prostu, żeby każdy mógł tutaj przyjść, posiedzieć ze swoimi emocjami, porozmawiać i oczywiście się bawić, no bo tu jest dużo muzyki, dużo radości i o to chodzi, żeby cieszyć się tym życiem i to jest właśnie takie miejsce.
0: A skąd ten pomysł w ogóle na ten autobus i tą nazwę?
1: No autobus, no to właśnie dlatego, że sama jestem kierowcą autobusu, no swoje doświadczenie, ale też na portalu społecznościowym TikTok. Tam bardzo dużo ludzi właśnie przyrównywało mnie do postaci z książki Autobus Energii Johna Gordona i ja ją kupiłam, przeczytałam ją kilkanaście razy i po prostu stwierdziłam, że no tak, w sumie tam też jest ta postać radosna, ja mam bardzo dużo pozytywnej energii, więc ja też przekułam to właśnie jako ten autobus energii, ale ani taksa, bo dostawałam informację, że ja leczę samą obecnością, że ta moja energia jest taka fajnie uzależniająca.
0: Zaraźliwa na pewno.
1: Tak. A gdzieś tam reklama była Hitaxi i po prostu tak połączyłam to, jest autobus energii, a nie taksa.
0: A powiedz, jak wyglądały te twoje pierwsze kroki, jak zaczynałaś tą swoją inicjatywę tworzyć, budować?
1: To troszkę ze swojego życia prywatnego, no bo do tego gdzieś przyczyniła się depresja młodzieńcza mojego syna. No i to jest takie niefajne, bo żaden rodzic nie chce patrzeć, jak dziecko cierpi. I budowałam go krok

0: po kroku. To trwało kilka miesięcy i stwierdziłam, że to jest to, co i tak zawsze lubię robić, czyli pomagać ludziom, więc przekułam to w taką siłę. Zaczęły się pierwsze bajki terapeutyczne, bo piszę bajki terapeutyczne, pierwsze piosenki i te pierwsze warsztaty, i też właśnie zapraszałam dzieci różne, czy u nas tam na osiedlu, na boisku brałam głośnik, tworzyliśmy gdzieś tam wspólnie układ taneczny i każde dziecko tam miało swój krok, swój moment i po prostu to się tak nakręcało. Tworzyłam kolejne warsztaty, cały czas się szkolę, cały czas zdobywam nowe umiejętności, które po prostu tutaj się przydają, bo chciałabym być takim lepszym wsparciem.
1: A powiedz mi, jak właśnie wyglądają te twoje procesy, kiedy tworzysz, wymyślasz te bajki, te
0: Oj,
1: zajęcia?
0: oj, to jest tak, bajki. Na przykład właśnie są bajki i czy mamy smerfy? Mamy smerfowe różnego rodzaju właśnie warsztaty i też są, dobieram do tego muzykę, dobieram do tego kroki, dobieramy do tego postacie i właśnie te emocje włączamy w postacie. Tutaj jako smerfy, no to jest, że każdy, w wiosce smerfów każdy jest inny. I że właśnie chodzi o to, żeby akceptować drugiego człowieka takim, jakim jest, ale też właśnie, że oni byli zawsze jedną taką wielką rodziną i każdy się wspierał, mimo tego, że różnili się zachowaniami czy wyglądem. I to o to właśnie chodzi. O to pokazanie takiego w naszym życiu, że każdy z nas jest inny, każdy zasługuje na ten szacunek i tego uczę swoje dzieci i inne dzieci i dorosłym też pokazuję, no bo nie pracuję tylko z dziećmi, ale młodzieżą i dorosłymi i zawsze to jest dostosowane do właśnie wieku.
1: A powiedz mi, jeżeli chodzi o twoje projekty, widziałam, że działasz też tak ogólnie społecznie, robisz eventy przy okazji zbiórek na leczenie dzieci. Jak to wygląda? Ludzie kontaktują się z tobą?
0: Znaczy, to było pierwsze takie otwierające wydarzenie, gdzie ja je postanowiłam stworzyć, otworzyć ten autobus energii, żeby właśnie wyjść ludziom, pokazać, że jest takie miejsce. No i ja się skontaktowałam właśnie z mamą tego chłopca, na którego wtedy zbieraliśmy pieniążki. I z jednego dnia zrobił się to weekend. I po prostu podczas tego ja robiłam swoje, pokazywałam ten autobus energii, no bo to było moje wydarzenie, ale tutaj właśnie współtworzyliśmy, bo my chodziliśmy po różnych wspaniałych ludziach tutaj u nas w mieście i każdy na tą inicjatywę, jak ja z tą swoją energią szłam i gadałam, że to po prostu otwierali się i każdy dorzucał jakąś tam cegiełeczkę i razem zbudowaliśmy właśnie coś pięknego i o to chodzi, żeby się wspierać.
1: A powiedz, jakie masz plany tak na przyszłość rozwojowo?
0: A, no to planów nie mogę zdradzać, bo to chcę trochę tajemniczości, ale teraz będziemy właśnie tworzyć teledysk zapowiadający nowy projekt, projekt Bez Maski, gdzie zaprosiliśmy kolejną postać, która będzie mówiła o granicach, i o różnego rodzaju problemach życia codziennego. I to już będzie taka postać sceniczna, ale mówię, no będzie teledysk skręcony z ludźmi z Włocławka, już taki większy do muzyki, którą ja stworzyłam. I zapraszamy kolejne osoby i ja będę chodziła i zapraszała takich wspaniałych ludzi. Gdzieś już tam mam kilka osób, ale to będziemy w trakcie opowiadać.
1: Świetnie, cudownie, cudowna inicjatywa tutaj przed nami.
0: Więc was też zapraszam.
1: Dziękujemy. A jeszcze chciałam się spytać, jak odbierają cię ludzie? Jakie ty masz odczucia to, co do tego właśnie, jak w tej interakcji z ludźmi rozmawiasz? Odbierają cię pozytywnie? Czy są jakieś sytuacje takie dla ciebie mniej przyjemne?
0: A czyli uważam tak, ja jestem osobą właśnie bardzo ekspresyjną, bardzo cieszącą się życiem i to widać. Ja sobie śpiewam bardzo często, tańczę. Ludziom, którzy nie mają takiej energii jak ja, no to gdzieś tam przeszkadza, bo też uważam, że wszystko, co irytuje nas w drugim człowieku, no to jest to, czego gdzieś nam brakuje, ale też właśnie dużo osób jest fajnie, gdzieś tam kciuki pokazuje, bo często właśnie w pracy śpiewam i tańczę, ale na zasadzie nie podczas jazdy. Oczywiście tu się zajmuję. No, ludzie są różni i to też jest w porządku.
1: A powiedz, jak z twoją rozpoznawalnością taką na co dzień pracujesz z ludźmi, więc na co dzień masz duży kontakt z ludźmi. Czy już dzięki temu swojemu projektowi jesteś taka bardziej rozpoznawalna? Czy czujesz to
0: Myślę,
1: po prostu?
0: że tak, że trochę już ta rozpoznawalność jest, no bo mówię, no, całą taką inicjatywą tego miejsca jest miejsce dla każdego u nas w mieście.

0: Nie patrzymy na status majątkowy, czy płeć, czy coś, tylko właśnie miejsce takie, że każdy, że dzieci mogą mieć swoje miejsce, dorośli mieć swoje miejsce, młodzież, żeby mówić im językiem, bo ja docieram do ludzi właśnie indywidualnością. Każdy jest inny, każdy inaczej opowiada o swoich emocjach. I też właśnie wyszłam z tego sztywnego gabinetu, bo gdy zdobyłam kompetencje trenera umiejętności społecznych, no to też właśnie uczę przez doświadczenie, bo wtedy się najbardziej uczymy, czy o rozmowie o emocjach, o różnego rodzaju problemach, o budowaniu relacji, komunikacji, czy wołaniu o pomoc, bo tutaj też jest problem. Jest bardzo duży problem i ludzie, kiedy dostają w odwecie po prostu gdzieś tam zamknięte drzwi, no to zostają z tym problemem sami. A tutaj jest, drzwi otwarte są dla każdego i wpuszczamy tutaj osobę, która naprawdę, jeżeli ktoś ma jakikolwiek problem, to zawsze szukamy tego momentu. Dopóki zgadzają się to z moimi kompetencjami, no to tutaj działam. Jeżeli wiem, że potrzebna jest jakaś diagnoza czy specjalista, no to ja nie nadużywam swoich kompetencji, tylko kieruję do innych specjalistów albo sama pomagam szukać, bo ludzie się zgłaszają z różnymi problemami. I to takimi bardziej drastycznymi, ale też właśnie rodzice, którzy uważają, że dziecko gdzieś tam ma trudne zachowania, co wcale nie jest tak, bo emocje są ważne i każda emocja jest w porządku, tylko czasami dzieci nie potrafią powiedzieć o danej emocji w taki sposób, w jaki no my potrafimy powiedzieć, że jestem śpiąca, jestem zła, jestem zdenerwowana, ale na przykład komplementy ze strony nastolatków to jest nienawidzę cię. To są takie żartobliwie powiedziane, że komplementy, no bo akurat w tym momencie czuję tą największą emocję, tak? No i po prostu no, tu możemy uczyć się tego poprzez doświadczenie, czyli mamy coś nowego teraz w ofercie, będzie muzyka, światło i sztuka. I to też dzieci będą mogły próbować swoich, o Jezu, nie swoich talentów, ale właśnie tak, właśnie poszukiwać tego talentu przy muzyce, przy światłach, jak to łączyć i łączyć swoją muzykę z jakimiś elektronicznymi rzeczami i tutaj też będziemy się znowu bawić.
1: Świetnie. A powiedz mi, czyli pracujesz z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, ale czy też masz to takie w takich relacjach, że rodzice i nie wiem, dzieci, młodzież razem, czy raczej stricte pracujesz dzieci, dzieci, młodzież, młodzież i ewentualnie do osoby dorosłe jako
0: No
1: osoby
0: myślę,
1: dorosłe?
0: że niektóre tematy są przeznaczone dla dzieci do pewnego wieku, inne tematy, już tak jak hejt, samoocena, no to tutaj z młodzieżą inaczej się rozmawia. No z dorosłymi można już w takiej formie stand-upu, przepraszam, opowiadać, już takiego bez cenzury czasami. No bo to też ludzie lubią się pośmiać, a ja potrafię to przekazać w sposób taki właśnie zabawny. No ale no nie wyobrażam sobie tutaj małego dziecka, któremu tam opowiadam tak hardkorowo o tym, że fajnie by mieć tą swoją wartość
1: Czyli
0: siebie.
1: do każdego tak przekaz w danym przedziale wiekowym. Opowiedz właśnie jeszcze o tych stand-upach, bo miałyśmy przyjemność rozmawiać wcześniej i mówiłaś, że chciałabyś rozwinąć to dalej, żeby właśnie prowadzić w formie takiego luźnych rozmów, stand-upów właśnie z osobami dorosłymi na tematy ciężkie, takie trochę tabu, w takiej formie żartobliwej, lekkiej, bardziej przystępnej dla
0: No, nikt
1: dorosłych.
0: nie lubi, uważam, takich sztywnych wykładów. Czy to młodzież, czy właśnie dorośli, ale dziecko też, no, nie chce siedzieć przy tym stoliku i my mamy tutaj mu tłumaczyć wykładem, jak powinno się zachowywać, jak czegoś nie. Tylko właśnie tutaj w formie zabawy, młodzież też w formie różnego rodzaju doświadczeń, no i dorośli to taka luźna rozmowa, bo można się pośmiać. Ja mam ogromny dystans do tego, co ja musiałam przejść. Może nie musiałam, ale no, jestem wdzięczna za każde doświadczenie, bo nie ukrywajmy, że ja miałam, a czy nie ukrywam, że miałam trudne dzieciństwo, ale to ja uczyłam się też wrażliwości, tego zrozumienia swoich emocji, stawiania granic i też pokazuje, że asertywność nie musi być odbierana źle, albo że stawianie granic to nie jest pokazanie tego, że człowiek już jest okropny, bo łatwo jest etykietę przykleić, ale później trudno jest to po prostu zdjąć z człowieka. A te stand-upy będą właśnie taką formą humorystyczną.

0: praktyczną, pokazaniem o właśnie takich trudnych tematach, jak zaburzenia odżywiania, jak no hejt, czy próby samobójcze, bo tego no niestety jest coraz więcej. Ludzie sobie nie radzą z tymi emocjami, nie radzą sobie ze swoimi problemami, bo bardzo często zdarza się tak, że jak idą po pomoc, to mówię, no zostają odesłani z kwitkiem.
1: Tak, to prawda.
0: A ja połączyłam właśnie to swoje trudne dzieciństwo, przekułam to w siłę, zdobyłam wykształcenie, bo oczywiście trudne dzieciństwo nie równa się z tym, że już wiemy wszystko, dlatego zdobyłam wykształcenie pedagogiczne, tego trenera umiejętności społecznych, ale jeszcze tam bardzo dużo różnych takich szkoleń, które odbywam i cały czas się rozwijam, no bo w pracy z drugim człowiekiem nie można powiedzieć, że już wiemy wszystko, bo nigdy nie wiemy.
1: Tak, to takie całe życie doszkalanie, prawda?
0: O, tak.
1: A powiedz mi, jak możemy się z Tobą skontaktować, jeżeli ktoś z Państwa chciałby skorzystać z energii tutaj koleżanki?
0: No jestem na oficjalnej stronie Facebooku Autobus Energii Anitaksa. Tam jest numer telefonu podany. Można się ze mną skontaktować. To przede wszystkim tam. Przez numer telefonu też będą ulotki roznoszone. Ale no możecie mnie wyczekiwać na przystanku. Na pewno na którymś przystanku będę.
1: Tak, to takie też fajne, że jesteś taką osobą, która działa tak na co dzień między nami, pracujesz, prawda? I możemy cię spotkać codziennie gdzieś w przelocie do pracy, jadąc autobusem, a tu jeszcze niesiesz taką radość i pomoc. To naprawdę piękna inicjatywa z twojej strony. Co do funduszy, jeżeli chodzi o ten twój pomysł, musiałaś sama bazować na swoich środkach, czy udało ci się
0: pozyskać? No bardzo
1: pozyskać?
0: Dużo, bardzo dużo tak. No bardzo dużo to jest moich prywatnych pieniędzy, inwestowane no, w moje szkolenia, no to oczywiście, że to są moje pieniążki, ale też wszystkie te osoby, u których byliśmy podczas tworzenia pierwszego wydarzenia, to zawsze dorzucając cegiełkę, budowały to miejsce. I właśnie na takiej zasadzie chciałabym to otworzyć, żeby tu każdy gdzieś tam swoją cegiełkę dorzucił. Czy tak jak ludzie dawali jakieś zabawki interaktywne, czy gry o emocjach. Ja też dużo materiałów drukuję sama, czy przy udziale no mojej firmy, bo też bardzo mnie tutaj wspiera MPK w tym moim pomyśle, czy Urząd Miasta, bo jestem na pilotażu u prezydenta, inkubator przedsiębiorczości, gdzie ja byłam, startowałam z tym pomysłem autobusu energii, bo chcę, żeby jeździł po Wrocławku taki autobus, gdzie będzie ten sprzęt DJ-ski, miejsce do podcastów, gdzie będzie te stoliki takie konferencyjne, gdzie będą mogły być takie warsztaty prowadzone, bo nie wszędzie ten autobus, raczej autobus wszędzie dojedzie, ale nie wszędzie ludzie mają możliwość przyjechania, nie z każdego miejsca, bo chciałabym tam też dotrzeć na przykład do DPS-ów, gdzie też ważne jest, żeby robić im różnego rodzaju fajne zajęcia, czy delikatny fitness, żeby pokazać im te ostatnie dni niekiedy życia, że też mogą być takim fajnym miejscem, bo tam są wspaniali ludzie. Jak byłam na studiach, czy miałam praktyki, no to byłam w różnych miejscach u nas w Wrocławku i zawsze gdzieś tam byli ci fajni ludzie i lubię tak po prostu tu rozrzucić trochę energii, no bo uwielbiam, jak ludzie się cieszą.
1: Tak, jesteś pełną energii osobą i tak,
0: no
1: to
0: tak
1: ta energia
0: nosi.
1: Taka zaraźliwa od ciebie, bardzo fajna i potrzebujemy takich ludzi, myślę. Świat byłby na pewno piękniejszy.
0: Ale jest dużo ludzi takich u nas w mieście. No ja się przekonałam o tym niejednokrotnie przez ostatnie 2 lata właśnie, kiedy tworzyłam ten autobus energii i mamy naprawdę fajnych ludzi. No jest też fala hejtu na różnych portalach, ale to po prostu uważam, że nikt ze skrzywdzoną psychiką nie czuje potrzeby krzywdzenia drugiego człowieka. I też tutaj moje takie przesłanie, zanim napiszemy ten komentarz, zastanówmy się na temat tego, że po drugiej stronie też jest człowiek, że to dla nas jest kilka sekund napisania, ale ta druga osoba może to inaczej odbierać. I tutaj też bardzo właśnie skupiam się na tym, żeby uczyć takiej zdrowej komunikacji, że okej, rozróżnienie hejtu a opinii. Bo ja mogę powiedzieć, że na przykład super, masz fajny strój, no ja bym tego nie założyła, no bo to nie jest mój styl. Ale jakbym przyszła, na przykład bym powiedziała, weź ty zobacz, co ty na siebie włożyłaś i się przebierz, bo nie pasujesz do sytuacji. No nie wiem, że uważam, że nie fajnie byś się poczuła, tak?
1: Tak, no jest to takie troszeczkę dla kogoś.

0: krzywdzące, a na, dla nas osobiście nie ma na nasze takie jakby odczucie wpływu, prawda? Więc to, co mówimy, ma wielkie słowo, wielkie znaczenie to nasze słowo. Właśnie czytałam kilka dni temu artykuł, gdzie pani wypowiadała się, że spotyka się z falą hejtą w internecie, że dostaje jakieś niemiłe komentarze, a co ciekawe, mówi, że nie spotyka się z tym na żywo, że ludzie przez internet mają taką, nie wiem, takie trochę może przyzwolenie, taką, nie mają takich granic, jeżeli chodzi o to, że coś wypada, coś może być krzywdzące dla kogoś. W takim codziennym życiu mniej chyba spotykamy takich bezpośrednich złych komentarzy, złych uwag. Ten internet chyba jest bardziej taką siejącą troszeczkę
1: bo
0: jednostką.
1: Uważam, że tam człowiek czuje się odważniejszy. Ja budowałam te swoje konto na tym TikToku też właśnie w formie, żeby pokazywać, że ta dobra energia i naprawdę miałam mało hejtu i do tej pory mam mało hejtu, bo ja to zawsze odpowiadałam im w taki sposób, że oni mnie przepraszali. Ja to robiłam też w formie od takiego odbicia piłeczki, ale w formie takiej grzecznej, czy jakąś piosenką, żebyś sobie wyciągnął przesłanie, czy wyciągnęła. Ale tak, ludzie czują się niekiedy bezkarni w tym internecie, że założy fake konto i może jeździć po drugim człowieku. Czy na Facebooku też teraz włączyli tą opcję, że jesteśmy anonimowi?
0: Tak, tak.
1: I tak, i tutaj jest bardzo dużo odwagi, bo to widać, same takie emotki, te małpkowe, czy tam jakieś inne, są pisane te komentarze, co tak naprawdę, no nie znają całej historii drugiego człowieka. Nie znają, nie wiedzą tego, co się dzieje. Niektórzy ludzie reagują w inny sposób na daną sytuację. Tu też bardzo właśnie interesuje się psychologią osobowości, przełamywaniem schematów, ale mówię, no tutaj nie każdy człowiek dane wydarzenie odbiera tak samo. Jedni będą się śmieli, jedni będą wyłączali się z życia, a drudzy na przykład założą tą przysłowiową maskę i właśnie będą wylewać te swoje frustracje na innych ludzi. I tu właśnie ta bez maski, bo teraz tworzę właśnie projekt bez maski, tak jak mówiłam, wspominałam, to właśnie tutaj się ta osobowość, psychologia osobowości bardzo wpisuje w ten mój projekt. Czy przełamywanie schematów, czy właśnie popełnianie błędów, bo to, że popełniamy błędy, to jest normalne, ludzkie, nie ma idealnych ludzi, nie ma idealnych rodziców. Ale to, co robimy później, bardzo duże ma znaczenie. I tego też uczę, bo rodzice chcą być idealni, to im nie wychodzi i na przykład robią bardzo duże wykłady tym nastolatkom o życiu, o tym, jak powinni się zachowywać, a ten nastolatek i tak nas nie słucha. A jeżeli jeszcze bardziej dostajemy, zalewamy go tą rozmową, to on się po prostu wyłącza jeszcze bardziej w swój świat. Ale mówię, no tutaj ja jestem bardzo uważna na emocje ludzi i tutaj próbuję zawsze szukać naokoło, co powodowało tą daną emocję, co możemy zrobić choć odrobinę inaczej. Bo właśnie o to chodzi, żeby robić te małe kroki ku zmianie, a nie takie wielkie, no tak jak są postanowienia noworoczne, że o, od dzisiaj jestem fit i idzie dieta, idę sobie na siłownię, no i to się po miesiącu kończy. A małymi krokami uważam bardzo, bardzo daleko możemy zajść, czy tak jak wsiąść do tego autobusu, bo ja w tym autobusie energii nie chcę prowadzić za kogoś tego życia, tej drogi, tylko po prostu pomagam przejmować tą swoją kierownicę i fajnie jest mieć taką jedną osobę, która gdzieś tam wie, rozumie daną emocję, rozumie sytuację, a tu jest właśnie duża dawka empatii, której chyba mam nadmiar i czasami też tą swoją dobrą pomocą no, dostaję przysłowiowego kopa w tyłek, ale to mnie jakoś nie zniechęca do tego, żeby pomagać dalej, bo warto, bo warto wierzyć w ludzi, a ja wierzę.
0: To powiedz, czego możemy ci życzyć i gdzie najbliższe plany na jakąś event, gdzie możemy cię spotkać?
1: Tak. chyba tylko zdrowia, bo to jak mamy zdrowie, to mamy wszystko. Spotkać możecie nas teraz 13 września o 13 na stadionie. Tam na parkingu będzie autobus i tam będzie taka właśnie takie drzwi otwarte autobusu, gdzie dzieci będą mogły robić właśnie sobie zajęcia na tym sprzęcie DJ-skim, będą bajki, będą piosenki,

0: Będzie coś słodkiego, więc tam bardzo chętnie i serdecznie zapraszamy.
1: Dziękujemy Państwu serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem była pani Anita Maciejewska, pomysłodawca, twórczyni autobusu tak. Energii, pierwszego takiego autobusu w Polsce. Sylwia Szarecka, dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki. Witam, panie prezydencie.
1: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: No cóż, wakacje już za nami, zakończyły się koncertowo na Zielonym Rynku. W ogóle to był taki dosyć dobry sezon, jeżeli chodzi o imprezy plenerowe w Włocławku.
1: No, tak, to nie ukrywam, że też osobiście mi zależy na tym, żeby mieszkańcy Włocławka mieli takie poczucie, że ta oferta kulturalna, którą proponujemy, jest naprawdę na wysokim poziomie i dobrze się przy niej bawią. Stąd też no, mieliśmy tak naprawdę 6 dużych koncertów w trakcie Dni Włocławka. Teraz na zakończenie wakacji, finału Letnich Brzmień i de facto 3 duże koncerty: zespół LOR, Strachy na Lachy i Happy Set. Widać było, że zainteresowanie mieszkańców, myślę, że nie tylko samego Włocławka, ale też regionu włocławskiego było bardzo duże i dobrze się mieszkańcy bawili, więc mnie to też osobiście bardzo cieszy, a przecież tych imprez, które organizujemy w ciągu roku, czy współorganizujemy, jest dużo, dużo więcej, bo chociażby zaczynając od finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez festiwal 3 maja, dalej Dni Włocławka, Festiwal Wisły, Freshland, który też no już no prawie 2 tygodnie temu się odbył. Do tego mnóstwo takich mniejszych imprez jak Osada Wikinga czy rekonstrukcja wydarzeń z 16 sierpnia 1920 roku, czyli obrona Włocławka, więc też myślę, że dla każdego coś miłego, kina plenerowe i tak dalej, fiesta balonowa. To wszystko w ostatnich tygodniach miało miejsce we Włocławku i z tego bardzo się cieszę, ale to nie wszystko, nie kończymy, nie kończymy absolutnie tego roku artystycznego, bo przed nami jeszcze chociażby Festiwal Fajansu, 6 edycja. Myślę, że o tyle wyjątkowa, że oprócz tego, co tak bardzo mieszkańcy Włocławka polubili i

I szczególnie osoby, które fascynują się tą sztuką, naszą lokalną, włocławską, na ceramice uwięzioną. Mówię o ręcznym malowaniu wzorami fajansowymi, inspirowanymi.

dużej części przecież haftami kujawskimi. Czyli to, co odbywało się dotąd w Centrum Kultury Browar B, nadal tutaj jestem po takiej bardzo merytorycznej, fajnej rozmowie z osobami, które przez te 5 edycji budowały siłę tego wydarzenia. Mówię o wystawcach, mówię o osobach, które się też angażują w rozwój włocławskiego fajansu, więc ta część, bym powiedział, taka związana z stricte z fajansem i tradycją fajansową zostaje w Centrum Kultury Browar B, ale w tym roku mamy też ofertę dla trochę szerszej publiczności, a mianowicie na Starym Rynku w ramach Festiwalu Fajansu odbędzie się Festiwal Światła i wykorzystując różnego rodzaju techniki właśnie związane ze światłem, z inspiracją, bo tutaj wspólnym mianownikiem jest cały czas fajans włocławski, więc inspirowanym fajansem włocławskim będą spektakle takie na właśnie Starym Rynku. Piątek, sobota, niedziela, w ogóle cały Festiwal Fajansu to ostatni weekend września, więc łatwo zapamiętać. No ale piątek, sobota, niedziela, 19, 20 i 21 to te seanse na Starym Rynku, więc myślę, że będzie to też dopełnienie tego, co przez ostatnie 5 lat się działo. Oprócz tego warsztaty w Skarbcu Fajansu, możliwość podziwiania tych dzieł fajansowych w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, na Słowackiego w siedzibie głównej muzeum, ale też w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej. Oprócz tego jeszcze Stary Świat z Starodębskiej, więc naprawdę ten Festiwal Fajansu nam się rozrasta, staje się większy i myślę, że ma szansę być taką flagową imprezą, marką, która będzie też przyciągać turystów do Włocławka i temu też służyć będzie na pewno i służy już fakt, że Włocławek znalazł się na szlaku, europejskim szlaku ceramicznym, który zrzesza miasta właśnie z tradycjami ceramicznymi czy fajansowymi z całej Europy i po raz pierwszy ten festiwal fajansu nasz już będzie się odbywał no, też w strukturze tego szlaku, europejskiego szlaku ceramiki, więc to bardzo cieszy. Po drodze jeszcze oczywiście zawody na skateparku 19 września, w ostatni weekend wakacji też zawody e-sportowe Pro Gaming Cup, czyli coś dla fanów właśnie w Akademii Włocławskiej na ulicy Mechaników te zawody się będą odbywały. No i wracamy z United Session, czyli z zawodami tanecznymi w breakdance, w popingu i w hip-hopie do Hali Mistrzów w tym roku, w ostatni weekend października, to jest okolice 25 października, właśnie w Hali Mistrzów odbędą się te zawody, które już nie tylko będą zawodami solistów, tak jak przez ostatnie 5 lat to miało miejsce, ale również zawody czy bitwy formacji całych, co szczególnie dla widzów jest interesujące, bo to pokazuje tak naprawdę kunszt tego tańca czy tych form tanecznych, więc no, myślę, że oprócz tego oczywiście mnóstwo innych wydarzeń, rzeczy w obszarze kulturalnym i sportowym, to też ważne, które się dzieją we Włocławku, bo z tą sportowym, no to też ja w ostatnim czasie miałem przyjemność podejmować we Włocławku naszą Klaudię Kazimierską, która przecież jest wicemistrzynią Europy na dystansie 1,5 kilometra, a w ubiegłym tygodniu podejmowałem inną medalistkę, również srebrną, z Mistrzostw Świata w wioślarstwie, więc no, widać, że te inwestycje i w infrastrukturę, bo to jest ważne, ale też w rozwój, w ludzi, bo jedna i druga
sportmenka, jest też stypendystką prezydenta, czyli generalnie miasta Włocławek, więc to wszystko naprawdę ma sens, stąd też płynnie przejdę do oczywiście

0: półmaratonu, który w pierwszą niedzielę października we Włocławku już po raz 13 odbywać się będzie, więc mam nadzieję, że tutaj też z dużym zainteresowaniem i ze strony kibiców, i ze strony zawodników. Zapisany jeszcze nie jestem, ale wszystko przyda.
1: Treningi już rozpoczęte?
0: No, tak? Ja staram się, że tak powiem, bardzo mocno nie afiszować. Raczej to robię dla siebie. To robię, czyli biegam dla siebie. Ci mieszkańcy, którzy widzą mnie, to wiedzą, że staram się dbać też o formę. Czy ta forma będzie wystarczająca na półmaraton? Zobaczymy.
1: A zmieniając temat, skrzyżowanie Kapitulna, Wysoka, różne informacje pojawiają się gdzieś tam w przestrzeni medialnej. Jak jest naprawdę, kiedy ten termin ostateczny, kiedy zakończenie prac, czy wszystko idzie zgodnie z planem, czy znowu są jakieś przesunięcia?
0: Nie, tak jak mówiłem od samego początku, że we wrześniu ten ruch w tym obszarze miasta, ruch samochodowy wróci, tak też się dzieje i to mówię w takim trybie już rzeczy, które się dzieją faktycznie i zdarzają. Bo w relacji Wysoka Kapitulna z końcem sierpnia ruch został przywrócony. Natomiast to nie oznacza, że te prace zostały w tym obszarze miasta zakończone. Bo po pierwsze czekamy na to, żeby firmy telekomunikacyjne swoją sieć zabrały z pasa drogowego, przebudowały tą swoją sieć. To trochę blokuje drogowców, dlatego jeszcze od strony sklepu meblowego, mówię o Agata Meble, tamte prace drogowe nie są zakończone. Z kolei po drugiej stronie Urzędu Pracy budujemy też parking, więc tutaj te prace będą wykonane na samym końcu, bo priorytetem jest przywrócenie pełnej przejezdności na tym skrzyżowaniu. Częściowa przejezdność już jest, ale
1: czyli możemy przejechać z Kapitulnej w Wysoką.
0: Co myślę, że i dla mieszkańców Zazamcza, ale też dla mieszkańców Zazamcza i myślę, że też dla mieszkańców Południa będzie ułatwieniem. Natomiast no, zakładam, że we wrześniu już reszta prac tych związanych z przejezdnością na samym skrzyżowaniu zostanie zakończona, co nie oznacza, że wszystkie prace zostaną zakończone, bo jeszcze, tak jak powiedziałem, parking i jeszcze zatoka dla autobusów na ulicy Wysokiej, to też przed nami. Natomiast no, priorytetem jest ta przejezdność. A oprócz tego równolegle wykonana została praca związana z kolejnym etapem budowy włocławskiej sieci dróg rowerowych przy ulicy Wysokiej. Ta droga powstała właściwie na odcinku od ulicy Lisek do Słodowa i do Kapitulnej. Do Słodowa dlatego, że też pod ulicą Wysoką ta droga rowerowa przechodzi pod mostem nad rzeką Zgłowiączką. Taki ciąg pieszo-rowerowy zbudowaliśmy, więc myślę, że w sposób bezpieczny, wygodny też dla rowerzystów, dla pieszych to nowe połączenie z parkiem na Słodowie ma miejsce. Natomiast też chcę zwrócić uwagę, że tam też jeszcze prace trwają. One nie zostały, mimo tego, że ta przejezdność została przywrócona, to prace związane chociażby z przebudową skrzyżowania na ulicy Wysokiej, Szpitalnej i Rolnej. Tutaj to jest jeszcze kwestia najbliższych tygodni. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby te dwa odcinki dróg rowerowych na ulicy Wysokiej ze sobą połączyć. No i to nie mniej ważne, sama nawierzchnia ulicy Wysokiej, która będzie wykonywana w ramach zadania związanego z budową tunelu na ulicy Wienieckiej. Krótko mówiąc, wykonawca tunelu na ulicy Wienieckiej najpierw będzie musiał wymienić asfalt na odcinku od ulicy Wienieckiej aż do ulicy Lisek na Wysokiej, łącznie z wjazdem w ulicę Lisek, bo tam jest dzisiaj ta nawierzchnia wykonana z kostki betonowej, a dopiero później będzie mógł zamknąć ulicę Wieniecką i realizować swoje prace przy obiekcie inżynieryjnym. Więc to wszystko jest

0: Przemyślane.
1: Przemyślane
0: Pod
1: i
0: kątem
1: nie ma
0: też przecież
1: tutaj
0: tej dużej inwestycji,
1: przypadkowości.
0: tak.
1: Tak jest, absolutnie.
0: Przenieśmy się trochę na zupełnie inne osiedle. Osiedle trochę chyba przez lata zapomniane, przynajmniej czytając wpisy mieszkańców Rybnicy, bo o tym właśnie osiedlu mowa, można było odnieść wrażenie, że oni się czują tak trochę poza miastem.
1: Ja mam ogromną satysfakcję, naprawdę, z tych działań, które podejmujemy w imieniu właśnie mieszkańców Włocławka w tej części miasta, bo po pierwsze, budżet obywatelski, czyli po prostu mieszkańcy tego osiedla wzięli sprawy w swoje ręce, zgłosili projekt, myślę, że się mobilizowali po to, żeby dostał ten projekt jak największą liczbę głosów. Udało się. I mamy przetarg ogłoszony na budowę boiska, na budowę siłowni i takiego, myślę, że zaplecza rekreacyjnego. Połączyliśmy to też z parkiem takim, no parkiem po
0: Parkiem.
1: prostu na ulicy, na Rybnicy. Coś, co też ja deklarowałem, mówiłem o tym w kampanii wyborczej, że uważam, że taki park powinien powstać. On został zaprojektowany, jest niezwykle ciekawy. Myślę, że to jeden z pierwszych tego typu parków w naszym kraju. Park czwartej przyrody, który zagospodarowuje roślinność, która już tam przez lata się utworzyła, wysiała, wyrosła, więc to będzie naprawdę ciekawa forma. No i nie mniej ważna, a może nawet najważniejsza inwestycja, którą szykujemy, czyli przebudowa ulicy Rybnickiej, ulicy, która już dzisiaj jest tak naprawdę kręgosłupem całego tego osiedla. Ja tą inwestycję trochę przyrównuję do tego, jak w latach 90. Przebudowywana była ulica Brzezinowa na Michelinie. Fakt zrealizowania tej inwestycji tak naprawdę tą część miasta bardzo mocno pobudził i spowodował, że Michelin wygląda tak, jak wygląda dzisiaj. Tak też mi się wydaje, że będzie z Rybnicą, jak zrealizujemy też postulat mieszkańców tej części miasta zgłaszany od wielu, wielu lat. Czyli nawet nie tylko sama przebudowa jezdni, no bo to jest oczywiste, ale przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa innych użytkowników ruchu, jak pieszych, jak rowerzystów, których nie brakuje w naszym mieście i również w tej części miasta oni są. Projektujemy ponad 3 kilometry nowej drogi, bo tyle cała ulica Rybnicka od właściwie ulicy Duninowskiej do końca osiedla ma z zagospodarowaniem wód opadowych. Przez fakt, że to jest aż tak długi odcinek, no zobowiązani byliśmy do tego, żeby przejść przez procedurę oceny oddziaływania na środowisko, bo to już jest całkiem spory projekt. Ale wszystko idzie zgodnie z planem, więc myślę, że gotowość taką techniczną do realizacji tego zadania będziemy mieli w przyszłym roku i pewnie w przyszłym roku będziemy też składać wniosek o dofinansowanie, tak żeby jak najszybciej to zadanie zrealizować, bo absolutnie jest ono ważne, potrzebne, konieczne wręcz, bo przecież w tej części miasta coraz więcej, coraz chętniej mieszkańcy chcą się osiedlać i chcą budować swoje domy.
0: Zanim wrócimy jeszcze do tematu ostatniego już dzisiaj miejsc parkingowych w Śródmieściu, to chciałam w ogóle zapytać o zielone tereny Śródmieścia. Czy te odbiory już się zakończyły, czy ta inwestycja może zostać uznana za zakończoną?
1: Myślę, że uznamy tą inwestycję za zakończoną, jak wykonawca zrealizuje wszystkie poprawki, które cały czas wskazujemy.
0: Dużo ich
1: Faktycznie już
0: jest?
1: ta, no jest dużo. No nie ma co się oszukiwać, że to jest jakiś super wykonawca, który nam się trafił i nie musimy i możemy tutaj spać spokojnie. Tak naprawdę na każdym kroku trzeba pilnować i udowadniać, że powiedzmy coś, co funkcjonowało zanim wykonawca wszedł na plac budowy, a teraz nie funkcjonuje, no to no nie ma cudów, musiało się zadziać w czasie pracy. Więc to taki pierwszy z brzegu, akurat bardzo świeży temat. Natomiast no myślę, że ta funkcjonalność, czyli przejezdność, te utrudnienia, to już jest za nami, że mieszkańcy, zresztą mam bardzo

0: bardzo dużo takich sygnałów, że im się po prostu podoba. Myślę, że głupio jest teraz tym, którzy opowiadali, że to betonoza. Jeszcze kilka dni temu, może tygodni temu, szczególnie panie, które niegdyś były związane z miastem i teoretycznie powinny wiedzieć, jak proces inwestycyjny polega, no chyba dla zasięgów w mediach społecznościowych hejtowały to rozwiązanie. Dzisiaj chociażby na ulicy Zduńskiej już mamy coraz więcej roślin, coraz więcej kwiatów. Myślę, że bardzo fajnie ten obszar miasta też wygląda. Całość oczywiście, no, z jednej strony, acz też się taki protest zdarzył, że za dużo drzew posadziliśmy, proszę mi wierzyć, naprawdę, ale z drugiej strony też była mowa o tym, że może za mało tej zieleni. 30 tysięcy roślin, 300 nowych drzew posadzonych, te stare drzewa, które były w dobrej formie zachowane, ale przy tym przy zachowaniu funkcjonalności, bo pamiętajmy, że to jest jednak teren, centrum miasta i podstawową funkcją tej ulicy to jest jednak funkcja komunikacyjna, więc no, nie będziemy sadzić trawy na ulicy czy na jezdni. Zresztą no, zarzuty, że źle, że wymieniliśmy starą betonową trylinkę na jednak szlachetną, na szlachetny klinkier, który jest nawiązaniem, bo przecież to jest cegła, do czerwonej cegły, która, no, z której też nasze miasto jest znane i wiele
1: czerwony
0: ważnych...
1: Czerwony Wrocławek to właśnie czerwona cegła, wbrew...
0: Bardziej dachówki niż cegła, ale faktycznie tak. No, mamy ważne budynki naszego miasta, które zbudowane są z czerwonej cegły i chyba nikomu, kto protestuje, czy mówił, że nie podoba mu się czerwony klinkier na zielonych terenach Śródmieścia, nie przyszło do głowy, żeby te czerwone budynki zbudowane z czerwonej cegły rozbierać, bo to byłoby już w ogóle wariactwo. Więc no, no, wiadomo, szukamy nawiązań, powiązań, stąd bardzo lubimy w naszej architekturze mieć właśnie czerwoną cegłę, bo to jest charakter naszego miasta i klinkier czerwony, który jest cegłą, nawiązuje bezpośrednio do chociażby katedry czy...
1: A miejsca parkingowe.
0: No i tutaj mam też dobrą wiadomość dla mieszkańców Wrocławka, tym bardziej, że mi osobiście też na tych miejscach postojowych zależy, bo no chcemy, żeby jak najwięcej osób w naszym mieście mieszkało, a dzisiaj bez samochodu trudno sobie wyobrazić życie, aczkolwiek no pewnie zdrowiej by dla nas wszystkich to było. Natomiast no nie, z rzeczywistością nie ma co się kłócić, więc kilkadziesiąt miejsc postojowych powstanie przy ulicy Chmielnej. Na rogu z Jagiellońską tam mamy takie pustostany, które przejęliśmy. One będą zburzone. Kilkadziesiąt miejsc postojowych tam powstanie. Umowę z wykonawcą już mamy podpisaną. Również na ulicy Tumskiej planujemy kilkadziesiąt, może nawet około setki miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Diecezjalnego. Oprócz tego zmienimy parkowanie na ulicy Kościuszki. To o tym jeszcze nie mówiłem publicznie, więc tutaj na antenie telewizji Kujawy po raz pierwszy o tym powiem. Zachowamy oczywiście funkcjonalność tej ulicy w pełni, natomiast będzie tam parkowanie skośne, dzięki temu będzie więcej miejsc.
1: Kiedyś już takie było.
0: To znaczy, ono było nielegalne. Właśnie ja mam świadomość tego, że część mieszkańców myśli, że kiedyś takie było. Po prawej stronie, mówimy o stronie Urzędu Miasta, tam gdzie kiedyś był Wydział Komunikacji, Urząd Stanu Cywilnego. Natomiast tam, bo to sobie sprawdziłem, w organizacji ruchu zawsze było parkowanie równoległe. Natomiast no, kierowcy sobie parkowali jak chcieli i wjeżdżali tak naprawdę bardzo mocno utrudniając pieszym możliwość korzystania z chodnika. Więc teraz zostawiając tak jak jest organizację ruchu w sensie przejezdności, chcemy jednak zaproponować parkowanie skośne przy zachowaniu 3 metrów ciągu pieszo-rowerowego, tak żeby

0: wszyscy byli zadowoleni, czyli
1: kierowcy,
0: żeby mogli przejechać, żeby było więcej miejsc postojowych, ale piesi, dobrze powiedziałem, i rowerzyści też, żeby mieli swoją przestrzeń. Może się uda jeszcze trochę zieleni do tego wszystkiego dołożyć. Oczywiście wszystko chcemy zrobić w tym roku. Raczej taką metodą, bym powiedział, chałupniczą, bez wielkiej przebudowy i wielkich milionów tej ulicy na razie, bo na to przyjdzie czas, ale jeszcze nie teraz. Więc myślę, że tutaj też no, trochę tych miejsc postojowych powstanie. No i też pracujemy nad projektem, który w centrum miasta jeszcze około 60 miejsc postojowych mógłby przysporzyć, więc de facto tak naprawdę w centrum miasta tych miejsc postojowych przybędzie, a nie ubędzie. I to nie tylko dotyczy centrum miasta, bo przypomnę, że chociażby przy ulicy Kapitulnej w tym roku miejsca postojowe zbudowaliśmy. Szykujemy na ulicy Robotniczej kolejne miejsca postojowe, więc o kierowcach naprawdę bardzo poważnie myślimy i dbamy o to, żeby no, mieli jak najmniej kłopotów.
1: I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze nagranie. Dziękuję serdecznie za spotkanie.
0: Bardzo dziękuję, pani redaktor. Dziękuję państwu.
1: Przypomnę państwu, moim państwa gościem był prezydent Sławka, pan Krzysztof Kukucki.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

Kilka dni temu w mediach społecznościowych pojawiła się informacja zapowiadająca protest pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Akcja miała rozpocząć się w środę o godzinie 13:30.

0: Przed placówką pojawili się dziennikarze, policyjne radiowozy oraz przedstawiciele lokalnych struktur Konfederacji. Nie było jednak protestujących.
1: Przyszedłem wesprzeć medyków, pielęgniarki, pracowników szpitala. No niestety nikt się nie pojawił na proteście. Chciałem powiedzieć, że rozumiem pewnie te osoby, które chciały protestować, pewnie się boją, dlatego się tutaj nikt nie pojawił. Po wczorajszej wypowiedzi marszałka śmiem twierdzić, że mogą się czuć też zastraszeni. Ja jako mieszkaniec, przedstawiciel Konfederacji mogę powiedzieć jedynie, że na pewno będę dalej pytał o to, co się tutaj dzieje. Na pewno będę chciał uzyskać odpowiedzi na pytania, które już tutaj zadałem prędzej. Chciałbym powiedzieć też taki przekaz, że budynek szpitala nie jest własnością na pewno dyrektora. Szpital należy do mieszkańców, nie jest też własnością żadnej partii politycznej. I chciałbym, żeby te wszystkie niejasności, jeżeli one są, żeby zostały wyjaśnione. Jeżeli były nieprawidłowości na SOR-ze, żeby to zostało wyjaśnione. Jeżeli pomieszczenia, infrastruktura szpitala, czas pracy pracowników był wykorzystywany do prywatnych celów, chciałbym, żeby to było rozliczone.
0: Szpital dementuje informację, że doszło do protestu pracowników.
2: Ja w mojej ocenie żadnego protestu nie było, w takim sensie, że żaden protest się nie odbył. Ja przypomnę tylko, że informacja o tym proteście funkcjonowała tylko i wyłącznie jako plakat w mediach społecznościowych od kilku tygodni. Plakat z konkretną datą, konkretnym miejscem, konkretną godziną. No więc wczoraj o 13:30 tutaj przy budynku administracji pojawiło się kilkunaścioro dziennikarzy, natomiast nie było nikogo z organizatorów i protestujących. Od ponad miesiąca mierzymy się sytuacją, w której to w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej pojawiają się różne informacje, pojawiają się półprawdy, pojawiają się rzeczy wyrwane z kontekstu, pojawiają się informacje, które kompletnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. W związku z tym taki apel, prośba o odpowiedzialność za słowo, nie tylko do tych, którzy powielają pewne informacje, również do polityków, dlatego że oni, mamy takie wrażenie, próbują to ugrywać, mówiąc wprost, zbijają sobie kapitał polityczny. No, sytuacja na przykład sprzed kilku dni, kiedy mówiło się o tym, jakoby w piątek jeden lekarz, no w tym przypadku chodzi o pana doktora Łukasza Brychta, miał pełnić dyżur i na szpitalnym oddziale ratunkowym, i na oddziale chirurgii. Dementowaliśmy to we wczorajszym stanowisku. Taka sytuacja absolutnie nie miała miejsca. Doktor Brycht w piątek pełnił dyżur nie tylko i wyłącznie na szpitalnym oddziale ratunkowym, a takie informacje, do których my niestety zdążyliśmy się już przyzwyczaić, o takim, bym powiedział, alarmistycznym, skandalizującym tonie pojawiają się no, z dużą regularnością od około miesiąca. Także naprawdę w ostatnim czasie bardzo często tego typu informacje, niesprawdzone, też często anonimowe, dementujemy. Czego przykładem jest chociażby to stanowisko, w którym po pierwsze odnieśliśmy się właśnie do tych informacji, jakoby w piątek na SOR-ze dr Brycht pełnił dyżur w dwóch miejscach. Pojawiają się również informacje o rzekomych stawkach za godzinę dyżuru na szpitalnym oddziale ratunkowym. Też to dementowaliśmy. Także raz jeszcze serdeczna prośba o odpowiedzialność za słowo.
0: W przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że do zabezpieczenia protestu skierowani zostali policjanci z jednostek spoza Włocławka. Komenda Miejska Policji dementuje te informacje. Jednostka nie udziela informacji o liczbie radiowozów skierowanych do szpitala. Policja dodaje, że były to standardowe działania zabezpieczające. Nie precyzuje, czy informacja o proteście wpłynęła od konkretnej osoby, czy też została znaleziona w mediach społecznościowych. Do naszej redakcji zgłosiła się mieszkanka Włocławka, która skarży się na sposób, w jaki została potraktowana podczas pobytu na szpitalnym oddziale ratunkowym przy ulicy Wienieckiej. Kobieta trafiła tam z silnymi bólami brzucha. Jak relacjonuje po nieskutecznej lewatywie, lekarz miał podjąć próbę manualnego usunięcia zalegającej masy kałowej. Pacjentka twierdzi, że interwencja była dla niej bardzo bolesna.
3: Kazał mi się położyć i drastycznie wsadził mi pod byt rękę. Drastycznie próbował wydobyć, co nie przyniosło żadnych skutków. Z bólu po prostu prawie traciłam przytomność. Krzyczałam w niebo głosy. Nie dostałam żadnego znieczulenia. Ludzie, którzy byli na zewnątrz, później pytali mnie, czemu pani tak krzyczała. Z bólu po prostu się posikałam. Miałam calusieńkie, przemoczone spodnie, które po prostu kolor... Widać było od razu, że ja po prostu się zasikałam. Po tym, jak on mi to robił, wyciągnęłam mu tą rękę, ponieważ nie chciałam, żeby dalej trwał ten przerażający ból. Wówczas on do mnie powiedział, to spadaj do domu. Tak powiedział do mnie lekarz. Pielęgniarka, która przy tym była, widziała, że ja się posikałam, kazała mi

0: się położyć, odpocząć. Następnie po prostu kazała mi wyjść na korytarz, gdzie było pełno ludzi, a ja w tych przemoczonych spodniach po prostu maszerowałam. Gdy poprosiłam ją o jakieś okrycie, to po prostu jakby z łaski po prostu mi je podała. Wydobywanie takiego czopa to daje się jakiś zastrzyk na rozszerzenie, jakieś po prostu znieczulenie, a nie na żywca po prostu. Zlekceważył mnie totalnie. No jak on do mnie podszedł? No spadaj, jak nie chcesz dalej, to spadaj. No to jest po prostu nie do opisania.
1: Kobieta złożyła w szpitalu skargę. W odpowiedzi placówka nie uznała jej zarzutów. Wskazano m.in., że pacjentka została poinformowana o planowanej czynności i wyraziła zgodę na jej wykonanie. Szpital zaprzeczył również, by doszło do naruszenia jej praw lub godności.
0: Bardzo to przeżywam emocjonalnie i jest mi ciężko, tak? No bo jak można tak traktować ludzi? No przecież nie jesteśmy zwierzętami, jesteśmy po prostu ludźmi, tak? Należy nam się jakaś godność, jakiś szacunek, jakieś chociażby współczucie, a nie postępowanie w taki, a nie inny sposób.
2: Czy oczekuje pani czegoś od szpitala w tym momencie?
0: Wie pan co, chciałabym chociażby przeprosin, ale nie tego fałszu, tak? Który tutaj jest napisany, że poinformowana zostałam, w żaden sposób nie zostałam poinformowana. Nie dostałam żadnych po prostu znieczulających, żadnego zastrzyku, po prostu nic, tak? A i tej dokumentacji nie uzyskałam, gdy wyszłam ze szpitala. Uzyskałam tylko dokumentację, gdzie przebywałam jedną noc na chirurgii i ubiegając się o to, żeby mi wydano tą dokumentację, napisano tutaj wydobycie czopa, ale to wszystko było odręczna data, odręczne po prostu wszystko. Czyli papierów nie było. Na mój wniosek po prostu zostało to uzupełnione z datą nie komputerową, tylko odręczną.
2: Jaki lekarz panią się zajmował?
0: Wie pan co, ciężko mi rozszyfrować jego tutaj. Tu dostałam od zastępcy dyrektora taką pieczątkę, a lekarz był jakimś półarabem.
1: O stanowisko poprosiliśmy również szpital. Placówka nie odniosła się do konkretnego przypadku, tłumacząc, że jako podmiot leczniczy jest zobowiązana do zachowania tajemnicy dotyczącej pacjentów, w tym informacji o ich diagnostyce, leczeniu i udzielanych świadczeniach. W czasie wakacji we Wrocławku otwarte były letnie baseny. Znajdują się one przy ulicy Płockiej, na przystani oraz przy ulicy Lisek. W okresie wolnym od szkoły pogoda dopisywała, więc nie brakowało chętnych na spędzanie tam czasu. W te wakacje z letnich basenów skorzystało w sumie ponad 10 tysięcy osób.
3: Ten sezon był lepszy niż poprzedni, bo myślę, że pogodowo było fajniej. Z basenów przy Lisku skorzystało ponad 5300 mieszkańców. Natomiast troszeczkę więcej było na ulicy Płockiej, było to 5600, ale różnica tak naprawdę... No, 300 osób, więc trudno powiedzieć, który obiekt cieszył się większym zainteresowaniem, bo te no, ilości osób, które odwiedzają obydwa baseny, są bardzo zbliżone.
1: Więcej atrakcji znajduje się na basenie przy ulicy Płockiej. Dostępny jest tam chociażby wodny plac zabaw dla dzieci. Dodatkowo funkcjonują tam stołówka oraz mała gastronomia.
3: Na każdym z basenów można oczywiście wypożyczyć sobie leżak. No, plac przy, znaczy myślę, że lepsza infrastruktura jednak taka, jeżeli chodzi nawet o najmłodszych użytkowników, jest przy ulicy Płockiej. Wiadomo, że jest tam wodny plac zabaw, jest plac zabaw dla dzieci. Tutaj przy basenach przy ulicy Lisek ta infrastruktura jest troszeczkę bardziej uboga. Na pewno w przyszłych latach będziemy starali się zrobić coś, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić to miejsce dla mieszkańców. Bo jednak jak kupuje się bilet całodzienny, no na przykład był pan w tym roku, który był zainteresowany, żeby pojawiła się na basenach letnich przy ulicy Lisek mała gastronomia. No ale akurat jak rozłożył swoją przyczepę, trafił na 2 tygodnie bardzo słabej pogody i stwierdził, że no jednak nie podejmuje się tej akcji, więc zobaczymy, no w przyszłym roku będziemy starali się coś zrobić, żeby na pewno to miejsce było jeszcze bardziej atrakcyjne.
1: Sezon na letnie baseny zakończył się wraz z końcem wakacji. Ładna pogoda, dobra infrastruktura oraz przystępne ceny skutecznie przyciągnęły mieszkańców nie tylko Wrocławka, ale także okolic. Mieszkańcom pozostają obecnie dwie kryte pływalnie, Delfin oraz międzyosiedlowy basen miejski. Dobre oceny z angielskiego nie zawsze oznaczają, że dziecko swobodnie porozumiewa się w tym języku. Uczniowie często dobrze znają gramatykę, słówka i radzą sobie z pisemnymi zadaniami, ale mają blokadę, kiedy trzeba odezwać się po angielsku. Dlatego dodatkowe zajęcia językowe mogą być okazją przede wszystkim do przełamania bariery mówienia i zdobycia większej swobody w codziennej komunikacji.
4: No właśnie, twoje dziecko ma piątkę z języka angielskiego, ale kiedy trzeba coś powiedzieć, zapada cisza. I to nie jest wcale rzadka sytuacja, tak się zdarza, bo można znać słówka, można znać gramatykę, można

0: pisać sprawdzian, wypracowania, natomiast bać się mówić. Nasze dzieci, które chodzą na zajęcia z języka angielskiego w Greenwich, nie mają takiego problemu, dlatego że dzieci powinny przede wszystkim używać języka, rozmawiać, reagować, wyrażać własne zdanie, własne poglądy, poznawać język angielski poprzez świat. Właśnie na tym bardzo nam zależy w kursach, które prowadzimy ze starszymi dziećmi w Greenwich. Uczą się one języka angielskiego z programem National Geographic Learning, gdzie uczą się nie tylko języka angielskiego, ale poznają też świat, inne kultury i w związku z tym ten język sam wchodzi im pięknie do głowy.
1: Bo znajomość języka to nie tylko dobre wyniki na sprawdzianie. Ważne jest też to, żeby dziecko potrafiło wykorzystać angielski w prawdziwej rozmowie, bez stresu i obawy przed popełnieniem błędu. Przed nami dożynki powiatu włocławskiego. W tym roku Święto Plonów odbędzie się na boisku sportowym przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Choceniu. Główne uroczystości rozpoczną się od przemarszu korowodu dożynkowego o godzinie 13:30. Godzinę później zostanie odprawiona uroczysta msza święta. Po jej zakończeniu rozpocznie się część obrzędowa.
2: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na to wydarzenie, które będzie podsumowaniem sezonu dożynkowego na naszym terenie. Spotykamy się w niedzielę z przedstawicielami z wszystkich gmin. Rozpoczynamy jak zwykle uroczystym korowodem, mszą świętą, obrzędem dożynkowym. Z panem wójtem staraliśmy się także zorganizować tę część rozrywkową, jak to tradycja dożynek ma w sobie. Także niedziela i popołudnie to najlepszy moment, abyśmy wszyscy razem byli w Choceniu.
1: Koncertowa część dożynek wystartuje o 16:30. Na początku na scenie zaprezentują się zespół folklorystyczny Śmiłowiunki oraz zespół pieśni tańca Ziemia Kujawska, a następnie chór Mi Alegria. Gwiazdami wieczoru będą Klasik oraz Enel. Pierwszy zespół gra muzykę disco polo. Wydał kilkanaście albumów. Do najbardziej znanych utworów należą m.in. Jolka Jolka, Zabrałaś mi lato oraz Hej, czy ty wiesz? Natomiast Enej gra muzykę z pogranicza folku i rocka. Ich utwory takie jak Kamień z napisem Love, Zbudujemy dom czy Tak smakuje życie zna cała Polska. Koncert zespołu Klasik rozpocznie się o godzinie 18:30, a Enej zamelduje się na scenie o 20:00.
3: Konie, skoki przez przeszkody, rywalizacja Puchar Burmistrza, lokalne smakołyki i stoiska wystawców. W Mazurach Leśnych odbędzie się kolejna edycja zawodów Mazur Jada Cup. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie konkurs klasy N, w którym zawodnicy zmierzą się z przeszkodami o wysokości do 120 cm. Stawką rywalizacji będzie Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego.
4: Mazur Jada Cup to jest już taki cykl coroczny zawodów regionalnych i towarzyskich skokarzy przez przeszkody. W tym roku zapraszamy 5 września, to jest sobota. Zaczynamy od godziny 10 konkursami debiutantów, czyli pierwszy krok, drugi krok. A myślę, że potrwa to dosyć długo, dlatego że mamy bardzo fajne zgłoszenia i kończymy konkursami wysokości N. Klasy N, to jest 120 cm i jeden z tych konkursów jest o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. I tutaj bardzo chciałabym zaznaczyć, że mamy ogromne wsparcie miasta i gminy Brześć Kujawski w organizacji tego cyklu Mazuriada Cup. Patronat nad wydarzeniem przejął burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski, i naprawdę dziękujemy za wszelką formę współpracy, wsparcia, które czujemy, widzimy i się bardzo z tego cieszymy.
3: Na odwiedzających czekać będzie znacznie więcej niż same sportowe emocje. Swoją ofertę zaprezentuje koło gospodyń wiejskich z Wieńca. Nie zabraknie również stoisk z wyrobami artystycznymi, smakołykami dla koni oraz mobilnego sklepu jeździeckiego.
4: Myślę, że sama lokalizacja jakby tego miejsca też zachęci do przybycia, zwłaszcza że wstęp jest wolny. Otoczenie lasów, spokój, cisza, zwierzęta, ale oprócz tego zadbaliśmy też o dodatkowe atrakcje w postaci wystawców. I mamy tutaj wystawcę, który tak naprawdę bardzo cieszy się dużą popularnością. To jest Przypinkowe Love, które zakuwa chwile wspomnienia w breloki, w przypinki i tak dalej. Będzie też firma, która produkuje smaczki dla koni. Będzie firma paszowa, będzie sklep jeździecki mobilny. Także jeżeli o gastronomię, to jeszcze zadbaliśmy. I tutaj będzie koło gospodyń wiejskich Jarzębina Zwieńca, oni w zeszłym roku po prostu hitem byli, także myślę, że tego już nie, zwycięskiego składu się nie zmienia.
3: Organizatorzy zachęcają, by spędzić dzień w Mazurach Leśnych, w otoczeniu przyrody, wśród koni i w leśnym klimacie. To propozycja zarówno dla miłośników jeździectwa, jak i osób, które chcą po prostu spędzić czas na świeżym powietrzu.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Pani Anita Maciejewska.
1: Dzień dobry.
0: Zapraszamy tutaj Panią do powiedzenia kilka słów o Pani inicjatywie, o Pani pomyśle, którą tworzy Pani dla naszej społeczności.
1: Autobus Energii powstał ze swojego doświadczenia życiowego, ale też z wykształcenia i chciałam stworzyć taką bezpieczną przestrzeń dla emocji, żeby ten autobus energii przewoził coś więcej niż tylko ludzi, ale właśnie radości, smutki. Powiązałam tą swoją pracę, bo na co dzień jestem kierowcą komunikacji miejskiej, ale trudnego dzieciństwa i właśnie wykształcenia. I cały czas rozwijam się, żeby być lepszym wsparciem, ale też właśnie stworzyć takie miejsce, gdzie nie ma poglądów politycznych, żadnej rywalizacji, tylko po prostu, żeby każdy mógł tutaj przyjść, posiedzieć ze swoimi emocjami, porozmawiać i oczywiście się bawić, no bo tu jest dużo muzyki, dużo radości i o to chodzi, żeby cieszyć się tym życiem i to jest właśnie takie miejsce.
0: A skąd ten pomysł w ogóle na ten autobus i tą nazwę?
1: No autobus, no to właśnie dlatego, że sama jestem kierowcą autobusu, no swoje doświadczenie, ale też na portalu społecznościowym TikTok, tam bardzo dużo ludzi właśnie przyrównywało mnie do postaci z książki Autobus Energii Johna Gordona i ja ją kupiłam, przeczytałam ją kilkanaście razy i po prostu stwierdziłam, że no tak, w sumie tam też jest ta postać radosna, ja mam bardzo dużo pozytywnej energii, więc ja też przekułam to właśnie jako ten autobus energii, ale ani taksa, bo dostawałam informację, że ja leczę samą obecnością, że ta moja energia jest taka fajnie uzależniająca.
0: Zaraźliwa na pewno.
1: Tak. A gdzieś tam reklama była Hitaxi i po prostu tak połączyłam to, jest autobus energii, a nie taksa.
0: A powiedz, jak wyglądały te twoje pierwsze kroki, jak zaczynałaś tą swoją inicjatywę tworzyć, budować?
1: To troszkę ze swojego życia prywatnego, no bo do tego gdzieś przyczyniła się depresja młodzieńcza mojego syna. No i to jest takie niefajne, bo żaden rodzic nie chce patrzeć, jak dziecko cierpi. I budowałam go krok po kroku i to trwało kilka miesięcy i stwierdziłam, że to jest to, co i tak zawsze lubię robić, czyli pomagać ludziom, więc przekułam to w taką siłę. Zaczęły się pierwsze bajki terapeutyczne, bo piszę bajki terapeutyczne, pierwsze piosenki i te

0: pierwsze warsztaty i też właśnie zapraszałam dzieci różne, u nas tam na osiedlu, na boisku brałam głośnik, tworzyliśmy gdzieś tam wspólnie układ taneczny i każde dziecko tam miało swój krok, swój moment i po prostu to się tak nakręcało. Tworzyłam kolejne warsztaty, cały czas się szkolę, cały czas zdobywam nowe umiejętności, które po prostu tutaj się przydają, bo chciałabym być takim lepszym wsparciem.
1: A powiedz mi, jak właśnie wyglądają te twoje procesy, kiedy tworzysz, wymyślasz te bajki, te
0: Oj,
1: zajęcia?
0: oj, to jest tak, bajki. Na przykład właśnie są bajki i czy mamy smerfy? Mamy smerfowe różnego rodzaju właśnie warsztaty i też są, dobieram do tego muzykę, dobieram do tego kroki, dobieramy do tego postacie i właśnie te emocje włączamy w postacie. Tutaj jako smerfy, no to jest, że każdy, w wiosce smerfów każdy jest inny. I że właśnie chodzi o to, żeby akceptować drugiego człowieka takim, jakim jest, ale też właśnie, że oni byli zawsze jedną taką wielką rodziną i każdy się wspierał, mimo tego, że różnili się zachowaniami czy wyglądem. I to o to właśnie chodzi. O to pokazanie takiego w naszym życiu, że każdy z nas jest inny, każdy zasługuje na ten szacunek i tego uczę swoje dzieci i inne dzieci i dorosłym też pokazuję, no bo nie pracuję tylko z dziećmi, ale młodzieżą i dorosłymi i zawsze to jest dostosowane do właśnie wieku.
1: A powiedz mi, jeżeli chodzi o twoje projekty, widziałam, że działasz też tak ogólnie społecznie, robisz eventy przy okazji zbiórek na leczenie dzieci. Jak to wygląda? Ludzie kontaktują się z tobą?
0: Znaczy, to było pierwsze takie otwierające wydarzenie, gdzie ja je postanowiłam stworzyć, otworzyć ten autobus energii, żeby właśnie wyjść ludziom, pokazać, że jest takie miejsce. No i ja się skontaktowałam właśnie z mamą tego chłopca, na którego wtedy zbieraliśmy pieniążki. I z jednego dnia zrobił się to weekend. I po prostu podczas tego ja robiłam swoje, pokazywałam ten autobus energii, no bo to było moje wydarzenie, ale tutaj właśnie współtworzyliśmy, bo my chodziliśmy po różnych wspaniałych ludziach tutaj u nas w mieście i każdy na tą inicjatywę, jak ja z tą swoją energią szłam i gadałam, że to po prostu otwierali się i każdy dorzucał jakąś tam cegiełeczkę i razem zbudowaliśmy właśnie coś pięknego i o to chodzi, żeby się wspierać.
1: A powiedz, jakie masz plany tak na przyszłość rozwojowo?
0: A, no to planów nie mogę zdradzać, bo to chcę trochę tajemniczości, ale teraz będziemy właśnie tworzyć teledysk zapowiadający nowy projekt, projekt Bez Maski, gdzie zaprosiliśmy kolejną postać, która będzie mówiła o granicach, i o różnego rodzaju problemach życia codziennego. I to już będzie taka postać sceniczna, ale mówię, no będzie teledysk skręcony z ludźmi z Włocławka, już taki większy do muzyki, którą ja stworzyłam. I zapraszamy kolejne osoby i ja będę chodziła i zapraszała takich wspaniałych ludzi. Gdzieś już tam mam kilka osób, ale to będziemy w trakcie opowiadać.
1: Świetnie, cudownie, cudowna inicjatywa tutaj przed
0: Więc
1: nami.
0: was też zapraszam.
1: Dziękujemy. A jeszcze chciałam się spytać, jak odbierają cię ludzie? Jakie ty masz odczucia co do tego właśnie, jak w tej interakcji z ludźmi rozmawiasz? Odbierają cię pozytywnie? Czy są jakieś sytuacje takie dla ciebie mniej przyjemne?
0: A czyli uważam tak, ja jestem osobą właśnie bardzo ekspresyjną, bardzo cieszącą się życiem i to widać. Ja sobie śpiewam bardzo często, tańczę. Ludziom, którzy nie mają takiej energii jak ja, no to gdzieś tam przeszkadza, bo też uważam, że wszystko, co irytuje nas w drugim człowieku, no to jest to, czego gdzieś nam brakuje, ale też właśnie dużo osób jest fajnie, gdzieś tam kciuki pokazuje, bo często właśnie w pracy śpiewam i tańczę, ale na zasadzie nie podczas jazdy. Oczywiście tu się zajmuję. No, ludzie są różni i to też jest w porządku.
1: A powiedz, jak z twoją rozpoznawalnością taką na co dzień pracujesz z ludźmi, więc na co dzień masz duży kontakt z ludźmi. Czy już dzięki temu swojemu projektowi jesteś taka bardziej rozpoznawalna, czy czujesz to po
0: Myślę, że
1: prostu?
0: tak, że trochę już ta rozpoznawalność jest, no bo mówię, no, całą taką inicjatywą tego miejsca jest miejsce dla każdego u nas w mieście. Nie patrzymy na status majątkowy czy płeć, czy coś, tylko właśnie miejsce takie, że każdy, że dzieci mogą mieć swoje miejsce, dorośli mieć swoje miejsce, młodzież, żeby mówić im językiem, bo ja docieram do ludzi właśnie indywidualnie.

0: indywidualnością. Każdy jest inny, każdy inaczej opowiada o swoich emocjach i też właśnie wyszłam z tego sztywnego gabinetu, bo gdy zdobyłam kompetencje trenera umiejętności społecznych, no to też właśnie uczę przez doświadczenie, bo wtedy się najbardziej uczymy, czy o rozmowie o emocjach, o różnego rodzaju problemach, o budowaniu relacji, komunikacji, czy wołaniu o pomoc, bo tutaj też jest problem. Jest bardzo duży problem i ludzie, kiedy dostają w odwecie po prostu gdzieś tam zamknięte drzwi, no to zostają z tym problemem sami. A tutaj jest, drzwi otwarte są dla każdego i wpuszczamy tutaj osobę, która naprawdę, jeżeli ktoś ma jakikolwiek problem, to zawsze szukamy tego momentu, dopóki zgadzają się to z moimi kompetencjami, no to tutaj działam. Jeżeli wiem, że potrzebna jest jakaś diagnoza czy specjalista, no to ja nie nadużywam swoich kompetencji, tylko kieruję do innych specjalistów albo sama pomagam szukać, bo ludzie się zgłaszają z różnymi problemami. I to takimi bardziej drastycznymi, ale też właśnie rodzice, którzy uważają, że dziecko gdzieś tam ma trudne zachowania, co wcale nie jest tak, bo emocje są ważne i każda emocja jest w porządku, tylko czasami dzieci nie potrafią powiedzieć o danej emocji w taki sposób, w jaki no my potrafimy powiedzieć, że jestem śpiąca, jestem zła, jestem zdenerwowana, ale na przykład komplementy ze strony nastolatków to jest nienawidzę cię. To są takie żartobliwie powiedziane, że komplementy, no bo akurat w tym momencie czuję tą największą emocję, tak? Mhm. No i po prostu no, tu możemy uczyć się tego poprzez doświadczenie, czyli mamy coś nowego teraz w ofercie, będzie muzyka, światło i sztuka i to też dzieci będą mogły próbować swoich talentów, ale właśnie tak, właśnie poszukiwać tego talentu przy muzyce, przy światłach, jak to łączyć i łączyć swoją muzykę z jakimiś elektronicznymi rzeczami i tutaj też będziemy się znowu bawić.
1: Świetnie. A powiedz mi, czyli pracujesz z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, ale czy też masz to takie w takich relacjach, że rodzice i nie wiem, dzieci, młodzież razem, czy raczej stricte pracujesz dzieci, dzieci, młodzież, młodzież i ewentualnie do osoby dorosłe?
0: No myślę, że niektóre tematy są przeznaczone dla dzieci do pewnego wieku, inne tematy, już tak jak hejt, samoocena, no to tutaj z młodzieżą inaczej się rozmawia, no z dorosłymi można już w takiej formie stand-upu, przepraszam, opowiadać, już takiego bez cenzury czasami. No bo to też ludzie lubią się pośmiać, a ja potrafię to przekazać w sposób taki właśnie zabawny. No ale no nie wyobrażam sobie tutaj małego dziecka, któremu tam opowiadam tak hardkorowo o tym, że fajnie by mieć tą swoją wartość.
1: Czyli siebie. Do każdego tak przekaz w danym przedziale wiekowym. Opowiedz właśnie jeszcze o tych stand-upach, bo miałyśmy przyjemność rozmawiać wcześniej i mówiłaś, że chciałabyś rozwinąć to dalej, żeby właśnie prowadzić w formie takiego luźnych rozmów, stand-upów właśnie z osobami dorosłymi na tematy ciężkie, takie trochę tabu, w takiej formie żartobliwej, lekkiej, bardziej przystępnej dla dorosłych.
0: Nikt nie lubi, uważam, takich sztywnych wykładów. Czy to młodzież, czy właśnie dorośli, ale dziecko też no, nie chce siedzieć przy tym stoliku i my mamy tutaj mu tłumaczyć wykładem, jak powinno się zachowywać, jakiego czegoś nie. Tylko właśnie tutaj w formie zabawy, młodzież też w formie różnego rodzaju doświadczeń, no i dorośli to taka luźna rozmowa, bo można się pośmiać. Ja mam ogromny dystans do tego, co ja musiałam przejść, może nie musiałam, ale jestem wdzięczna za każde doświadczenie, bo nie ukrywajmy, że ja miałam, a czy nie ukrywam, że miałam trudne dzieciństwo, ale to ja uczyłam się też wrażliwości, tego zrozumienia swoich emocji, stawiania granic i też pokazuje, że asertywność nie musi być odbierana źle, albo że stawianie granic to nie jest pokazanie tego, że człowiek już jest okropny, bo łatwo jest etykietę przykleić, ale później trudno jest to po prostu zdjąć człowieka. A te stand-upy będą właśnie taką formą humorystyczną, pokazaniem o właśnie takich trudnych tematach, jak zaburzenia odżywiania, jak no hejt, czy próby samobójcze, bo tego no niestety jest coraz więcej. Ludzie sobie nie radzą z tymi emocjami, nie radzą sobie ze swoimi problemami.

0: Bo bardzo często zdarza się tak, że jak idą po pomoc, to mówię, no zostają odesłani z kwitkiem.
1: Tak, to prawda.
0: A ja połączyłam właśnie to swoje trudne dzieciństwo, przekułam to w siłę, zdobyłam wykształcenie, bo oczywiście trudne dzieciństwo nie równa się z tym, że już wiemy wszystko. Dlatego zdobyłam wykształcenie pedagogiczne, tego trenera umiejętności społecznych, ale jeszcze tam bardzo dużo różnych takich szkoleń, które odbywam i cały czas się rozwijam, no bo w pracy z drugim człowiekiem nie można powiedzieć, że już wiemy wszystko, bo nigdy nie wiemy.
1: Tak, to takie całe życie doszkalanie, prawda?
0: O
1: A
0: tak.
1: powiedz mi, jak możemy się z Tobą skontaktować, jeżeli ktoś z Państwa chciałby skorzystać z energii tutaj koleżanki?
0: No jestem na oficjalnej stronie Facebooku Autobus Energii Intaksa. Tam jest numer telefonu podany. Można się ze mną skontaktować. To przede wszystkim tam. Przez numer telefonu też będą ulotki roznoszone. Ale no możecie mnie wyczekiwać na przystanku. Na pewno na którymś przystanku będę.
1: Tak, to takie też fajne, że jesteś taką osobą, która działa tak na co dzień między nami, pracujesz, prawda? I możemy cię spotkać codziennie gdzieś przelocie do pracy, jadąc autobusem, a tu jeszcze niesiesz taką radość i pomoc. To naprawdę piękna inicjatywa z twojej strony. Co do funduszy, jeżeli chodzi o ten twój pomysł, musiałaś sama bazować na swoich środkach, czy udało ci się
0: No bardzo
1: pozyskać?
0: dużo, bardzo dużo tak. No bardzo dużo to jest moich prywatnych pieniędzy inwestowane no w moje szkolenia, no to oczywiście, że to są moje pieniążki, ale też wszystkie te osoby, u których byliśmy podczas tworzenia pierwszego wydarzenia, to zawsze dorzucając cegiełkę budowały to miejsce. I właśnie na takiej zasadzie chciałabym to otworzyć, żeby tu każdy gdzieś tam swoją cegiełkę dorzucił. Czy tak jak ludzie dawali jakieś zabawki interaktywne, czy gry o emocjach. Ja też dużo materiałów drukuję sama, czy przy udziale no mojej firmy, bo też bardzo mnie tutaj wspiera MPK w tym moim pomyśle, czy Urząd Miasta, bo jestem na pilotażu u prezydenta, inkubator przedsiębiorczości, gdzie ja byłam, startowałam z tym pomysłem autobusu energii, bo chcę, żeby jeździł po Wrocławku taki autobus, gdzie będzie ten sprzęt DJ-ski, miejsce do podcastów, gdzie będzie te stoliki takie konferencyjne, gdzie będą mogły być takie warsztaty prowadzone, bo nie wszędzie ten autobus, raczej autobus wszędzie dojedzie, ale nie wszędzie ludzie mają możliwość przyjechania, nie z każdego miejsca, bo chciałabym tam też dotrzeć na przykład do DPS-ów, gdzie też ważne jest, żeby robić im różnego rodzaju fajne zajęcia, czy delikatny fitness, żeby pokazać im te ostatnie dni niekiedy życia, że też mogą być takim fajnym miejscem, bo tam są wspaniali ludzie. Jak byłam na studiach, czy miałam praktyki, no to byłam w różnych miejscach u nas w Wrocławku i zawsze gdzieś tam byli ci fajni ludzie i lubię tak po prostu tu rozrzucić trochę energii, tu rozrzucić trochę energii, no bo uwielbiam, jak ludzie się cieszą.
1: Tak, jesteś pełną energii osobą i tak
0: No tak
1: to
0: mnie
1: ta
0: nosi.
1: energia taka zaraźliwa od ciebie, bardzo fajna i potrzebujemy takich ludzi, myślę. Świat byłby na pewno
0: Ale
1: piękniejszy.
0: jest dużo ludzi takich u nas w mieście. No ja się przekonałam o tym niejednokrotnie przez ostatnie 2 lata właśnie, kiedy tworzyłam ten autobus energii i mamy naprawdę fajnych ludzi. No jest też fala hejtu na różnych portalach, ale to po prostu uważam, że nikt ze skrzywdzoną psychiką nie czuje potrzeby krzywdzenia drugiego człowieka. I też tutaj moje takie przesłanie, zanim napiszemy ten komentarz, zastanówmy się na temat tego, że po drugiej stronie też jest człowiek, że to dla nas jest kilka sekund napisania, ale ta druga osoba może to inaczej odbierać. I tutaj też bardzo właśnie skupiam się na tym, żeby uczyć takiej zdrowej komunikacji, że okej, rozróżnienie hejtu a opinii. Bo ja mogę powiedzieć, że na przykład super, masz fajny strój, no ja bym tego nie założyła, no bo to nie jest mój
1: Styl.
0: styl, ale jakbym przyszła na przykład, bym powiedziała, weź ty zobacz, co ty na siebie włożyłaś i ci się przebierz, bo nie pasujesz do sytuacji, no nie wiem, że uważam, że niefajnie byś się poczuła, tak?
1: Tak, no jest to takie troszeczkę dla kogoś krzywdzące, a dla nas osobiście nie ma na nasze takie jakby odczucie wpływu, prawda? Więc to, co mówimy, ma wielkie słowo, wielkie znaczenie to nasze słowo. Właśnie czytałam kilka dni temu artykuł, gdzie pani wypowiadała

się, że spotyka się z falą hejtu w internecie, że dostaje jakieś niemiłe komentarze, a co ciekawe, mówi, że nie spotyka się z tym na żywo, że ludzie przez internet mają taką, nie wiem, takie trochę może przyzwolenie, taką, nie mają takich granic, jeżeli chodzi o to, że coś wypada, coś może być krzywdzące.

0: ten internet chyba jest bardziej taką siejącą troszeczkę
1: Bo uważam,
0: jednostką.
1: Że tam człowiek czuje się odważniejszy. Ja budowałam te swoje konto na tym TikToku też właśnie w formie, żeby pokazywać, że ta dobra energia, i naprawdę miałam mało hejtu i do tej pory mam mało hejtu, bo ja to zawsze odpowiadałam im w taki sposób, że oni mnie przepraszali. Ja to robiłam też w formie od takiego odbicia piłeczki, ale w formie takiej grzecznej, czy jakąś piosenką, żebyś sobie wyciągnął przesłanie, czy wyciągnęła. Ale tak, ludzie czują się niekiedy bezkarni w tym internecie, że założy fake konto i może jeździć po drugim człowieku. Czy na Facebooku też teraz włączyli tą opcję, że jesteśmy anonimowi?
0: Tak.
1: I tak, i tutaj jest bardzo dużo odwagi, bo to widać, same takie emotki, te małpkowe, czy tam jakieś inne, są pisane te komentarze, co tak naprawdę, no nie znają całej historii drugiego człowieka. Nie znają, nie wiedzą tego, co się dzieje. Niektórzy ludzie reagują w inny sposób na daną sytuację. To też bardzo właśnie interesuje się psychologią osobowości, przełamywaniem schematów, ale mówię, no tutaj nie każdy człowiek dane wydarzenie odbiera tak samo. Jedni będą się śmieli, jedni będą wyłączali się z życia, a drudzy na przykład założą tą przysłowiową maskę i właśnie będą wylewać te swoje frustracje na innych ludzi. I tu właśnie ta bez maski, bo teraz tworzę właśnie projekt bez maski, tak jak mówiłam, wspominałam, to właśnie tutaj się ta osobowość, psychologia osobowości bardzo wpisuje w ten mój projekt. Czy przełamywanie schematów, czy właśnie popełnianie błędów, bo to, że popełniamy błędy, to jest normalne, ludzkie, nie ma idealnych ludzi, nie ma idealnych rodziców. Ale to, co robimy później, bardzo duże ma znaczenie. I tego też uczę, bo rodzice chcą być idealni, to im nie wychodzi i na przykład robią bardzo duże wykłady tym nastolatkom o życiu, o tym, jak powinni się zachowywać, a ten nastolatek i tak nas nie słucha. A jeżeli jeszcze bardziej dostajemy, zalewamy go tą rozmową, to on się po prostu wyłącza jeszcze bardziej w swój świat. Ale mówię, no tutaj ja jestem bardzo uważna na emocje ludzi i tutaj próbuję zawsze szukać naokoło, co powodowało tą daną emocję, co możemy zrobić choć odrobinę inaczej. Bo właśnie o to chodzi, żeby robić te małe kroki ku zmianie, a nie takie wielkie, no tak jak są postanowienia noworoczne, że o, od dzisiaj jestem fit i idzie dieta, idę sobie na siłownię, no i to się po miesiącu kończy. A małymi krokami uważam bardzo, bardzo daleko możemy zajść, czy tak jak wsiąść do tego autobusu, bo ja w tym autobusie energii nie chcę prowadzić za kogoś tego życia, tej drogi, tylko po prostu pomagam przejmować tą swoją kierownicę i fajnie jest mieć taką jedną osobę, która gdzieś tam wie, rozumie daną emocję, rozumie sytuację. A tu jest właśnie duża dawka empatii, której chyba mam nadmiar i czasami też tą swoją dobrą pomocą no, dostaję przysłowiowego kopa w tyłek, ale to mnie jakoś nie zniechęca do tego, żeby pomagać dalej, bo warto wierzyć w ludzi, a ja wierzę.
0: To powiedz, czego możemy Ci życzyć i gdzie najbliższe plany na jakąś event, gdzie możemy Cię spotkać?
1: Tak, chyba tylko zdrowia, bo to jak mamy zdrowie, to mamy wszystko. Spotkać możecie nas teraz 13 września o 13 na stadionie. Tam na parkingu będzie autobus i tam będzie takie drzwi otwarte autobusu, gdzie dzieci będą mogły robić właśnie sobie zajęcia na tym sprzęcie DJ-skim, będą bajki, będą piosenki, będzie coś słodkiego, więc tam bardzo chętnie i serdecznie zapraszamy.
0: Dziękujemy Państwu serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem była pani Anita Maciejewska, pomysłodawca, twórczyni autobusu tak. Energii, pierwszego takiego autobusu w Polsce. Sylwia Szarecka, dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać.

0: czekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki. Witam Panie Prezydencie.
1: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
0: No cóż, wakacje już za nami, zakończyły się koncertowo na Zielonym Rynku. W ogóle to był taki dosyć dobry sezon, jeżeli chodzi o imprezy plenerowe w Włocławku.
1: No, tak, to nie ukrywam, że też osobiście mi zależy na tym, żeby mieszkańcy Włocławka mieli takie poczucie, że ta oferta kulturalna, którą proponujemy, jest naprawdę na wysokim poziomie i dobrze się przy niej bawią. Stąd też no, mieliśmy tak naprawdę 6 dużych koncertów w trakcie Dni Włocławka. Teraz na zakończenie wakacji, finału Letnich Brzmień i de facto 3 duże koncerty: zespół LOR, Strachy na Lachy i Happy Set. Widać było, że zainteresowanie mieszkańców, myślę, że nie tylko samego Włocławka, ale też regionu włocławskiego było bardzo duże i dobrze się mieszkańcy bawili, więc mnie to też osobiście bardzo cieszy, a przecież tych imprez, które organizujemy w ciągu roku, czy współorganizujemy, jest dużo, dużo więcej, bo chociażby zaczynając od finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez festiwal 3 maja, dalej Dni Włocławka, Festiwal Wisły, Freshland, który też no już no prawie 2 tygodnie temu się odbył. Do tego mnóstwo takich mniejszych imprez jak Osada Wikinga czy rekonstrukcja wydarzeń z 16 sierpnia 1920 roku, czyli obrona Włocławka, więc też myślę, że dla każdego coś miłego, kina plenerowe i tak dalej, fiesta balonowa. To wszystko w ostatnich tygodniach miało miejsce we Włocławku i z tego bardzo się cieszę, ale to nie wszystko, nie kończymy absolutnie tego roku artystycznego, bo przed nami jeszcze chociażby Festiwal Fajansu, 6. edycja. Myślę, że o tyle wyjątkowa, że oprócz tego, co tak bardzo mieszkańcy Włocławka polubili i szczególnie osoby, które fascynują się tą sztuką naszą lokalną, włocławską, na ceramice uwięzioną. Mówię o ręcznym malowaniu wzorami fajansowymi, inspirowanymi w dużej części przecież haftami kujawskimi. Czyli to, co odbywało się dotąd w Centrum Kultury Browar B, nadal tutaj jestem po takiej bardzo merytorycznej, fajnej rozmowie z osobami, które przez te 5 edycji budowały siłę tego wydarzenia. Mówię o wystawcach, mówię o osobach, które się też angażują w rozwój włocławskiego

romansu, więc ta część, bym powiedział, taka związana z stricte z fajansem i tradycją fajansową zostaje w Centrum Kultury Browar B, ale w tym roku mamy też ofertę dla trochę szerszej publiczności, a mianowicie na Starym Rynku w ramach Festiwalu Fajansu odbędzie się Festiwal Światła i wykorzystując różnego rodzaju techniki właśnie związane ze światłem, z inspiracją, bo tutaj wspólnym mianownikiem jest cały czas fajans wrocławski, więc inspirowanym fajansem wrocławskim będą spektakle takie na właśnie Starym Rynku. Piątek, sobota, niedziela, w ogóle cały Festiwal Fajansu to ostatni weekend września, więc łatwo zapamiętać. No ale piątek, sobota, niedziela, 19, 20 i 21 to te seanse na Starym Rynku, więc myślę, że będzie to też dopełnienie tego, co przez ostatnie 5 lat się działo. Oprócz tego warsztaty w Skarbcu Fajansu, możliwość podziwiania tych dzieł fajansowych w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na Słowackiego w siedzibie głównej muzeum, ale też w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej. Oprócz tego jeszcze Stary Świat na Starodębskiej, więc naprawdę ten Festiwal Fajansu nam się rozrasta, staje się większy i myślę, że ma szansę być taką flagową imprezą, marką, która będzie też przyciągać turystów do Włocławka i temu też służyć będzie na pewno i służy już fakt, że Włocławek znalazł się na szlaku, europejskim szlaku ceramicznym, który zrzesza miasta właśnie z tradycjami ceramicznymi czy fajansowymi z całej Europy i po raz pierwszy ten festiwal fajansu nasz już będzie się odbywał no, też w strukturze tego szlaku, europejskiego szlaku ceramiki, więc to bardzo cieszy. Po drodze jeszcze oczywiście zawody na skateparku 19 września, w ostatni weekend wakacji też zawody e-sportowe Pro Gaming Cup, czyli coś dla fanów właśnie w Akademii Włocławskiej na ulicy Mechaników te zawody się będą odbywały. No i wracamy z United Session, czyli z zawodami tanecznymi w breakdance, w popingu i w hip-hopie do Hali Mistrzów w tym roku, w ostatni weekend października, to jest okolice 25 października, właśnie w Hali Mistrzów odbędą się te zawody, które już nie tylko będą zawodami solistów, tak jak przez ostatnie 5 lat to miało miejsce, ale również zawody czy bitwy formacji całych, co szczególnie dla widzów jest interesujące, bo to pokazuje tak naprawdę kunszt tego tańca czy tych form tanecznych, więc no, myślę, że oprócz tego oczywiście mnóstwo innych wydarzeń, rzeczy w obszarze kulturalnym i sportowym, to też ważne, które się dzieją we Włocławku, bo z tą sportowym, no to też ja w ostatnim czasie miałem przyjemność podejmować we Włocławku naszą Klaudię Kazimierską, która przecież jest wicemistrzynią Europy na dystansie 1,5 kilometra, a w ubiegłym tygodniu podejmowałem inną medalistkę, również srebrną, z Mistrzostw Świata w wioślarstwie, więc no, widać, że te inwestycje i w infrastrukturę, bo to jest ważne, ale też w rozwój, w ludzi, bo jedna i druga sportmenka jest też stypendystką prezydenta, czyli generalnie miasta Włocławek, więc to wszystko naprawdę ma sens, stąd też płynnie przejdę do oczywiście półmaratonu, który w pierwszą niedzielę października we Włocławku już po raz 13 odbywać się będzie, więc mam nadzieję, że tutaj też z dużym zainteresowaniem i ze strony kibiców.

0: osób i ze strony zawodników. Zapisany jeszcze nie jestem, ale wszystko przede mną.
1: Treningi już rozpoczęte?
0: No, tak? Ja staram się, że tak powiem, bardzo mocno nie afiszować. Raczej to robię dla siebie. To robię, czyli biegam dla siebie. Ci mieszkańcy, którzy widzą mnie, to wiedzą, że staram się dbać też o formę. Czy ta forma będzie wystarczająca na półmaraton? Zobaczymy.
1: A zmieniając temat, skrzyżowanie kapitulna, wysoka, różne informacje pojawiają się gdzieś tam w przestrzeni medialnej. Jak jest naprawdę, kiedy ten termin ostateczny, kiedy zakończenie prac, czy wszystko idzie zgodnie z planem, czy znowu są jakieś przesunięcia?
0: Nie, tak jak mówiłem od samego początku, że we wrześniu ten ruch w tym obszarze miasta, ruch samochodowy wróci, tak też się dzieje i to mówię w takim trybie już rzeczy, które się dzieją faktycznie i zdarzają. Bo w relacji Wysoka Kapitulna z końcem sierpnia ruch został przywrócony. Natomiast to nie oznacza, że te prace zostały w tym obszarze miasta zakończone. Bo po pierwsze czekamy na to, żeby firmy telekomunikacyjne swoją sieć zabrały z pasa drogowego, przebudowały tą swoją sieć. To trochę blokuje drogowców, dlatego jeszcze od strony sklepu meblowego, mówię o Agata Meble, tamte prace drogowe nie są zakończone. Z kolei po drugiej stronie Urzędu Pracy budujemy też parking, więc tutaj te prace będą wykonane na samym końcu, bo priorytetem jest przywrócenie pełnej przejezdności na tym skrzyżowaniu. Częściowa przejezdność już jest, ale
1: czyli możemy przejechać z Kapitulnej
0: wysoką. Co myślę, że i dla mieszkańców Zazamcza, ale też dla mieszkańców Zazamcza i myślę, że też dla mieszkańców Południa będzie ułatwieniem. Natomiast no, zakładam, że we wrześniu już reszta prac tych związanych z przejezdnością na samym skrzyżowaniu zostanie zakończona, co nie oznacza, że wszystkie prace zostaną zakończone, bo jeszcze, tak jak powiedziałem, parking i jeszcze zatoka dla autobusów na ulicy Wysokiej, to też przed nami. Natomiast no, priorytetem jest ta przejezdność, a oprócz tego równolegle wykonana została praca związana z kolejnym etapem budowy włocławskiej sieci dróg rowerowych przy ulicy Wysokiej. Ta droga powstała właściwie na odcinku od ulicy Lisek do Słodowa i do Kapitulnej. Do Słodowa dlatego, że też pod ulicą Wysoką ta droga rowerowa przechodzi pod mostem nad rzeką Zgłowiączką. Taki ciąg pieszo-rowerowy zbudowaliśmy, więc myślę, że w sposób bezpieczny, wygodny też dla rowerzystów, dla pieszych to nowe połączenie z parkiem na Słodowie ma miejsce. Natomiast też chcę zwrócić uwagę, że tam też jeszcze prace trwają. One nie zostały, mimo tego, że ta przejezdność została przywrócona, to prace związane chociażby z przebudową skrzyżowania na ulicy Wysokiej, Szpitalnej i Rolnej. Tutaj to jest jeszcze kwestia najbliższych tygodni. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby te dwa odcinki dróg rowerowych na ulicy Wysokiej ze sobą połączyć. No i to nie mniej ważne, sama nawierzchnia ulicy Wysokiej, która będzie wykonywana w ramach zadania związanego z budową tunelu na ulicy Wienieckiej. Krótko mówiąc, wykonawca tunelu na ulicy Wienieckiej najpierw będzie musiał wymienić asfalt na odcinku od ulicy Wienieckiej aż do ulicy Lisek na Wysokiej. Łącznie z wjazdem w ulicę Lisek, bo tam jest dzisiaj ta nawierzchnia wykonana z kostki betonowej, a dopiero później będzie mógł zamknąć ulicę Wieniecką i realizować swoje prace przy obiekcie inżynieryjnym. Więc to wszystko jest
1: pod
0: przemyślane i
1: kątem
0: nie ma
1: też
0: tutaj
1: przecież tej dużej
0: przypadkowości.
1: inwestycji,
0: Tak
1: tak.
0: jest, absolutnie.
1: Przenieśmy się trochę na zupełnie inne osiedle. Osiedle trochę chyba przez lata zapomniane, przynajmniej czytając wpisy mieszkańców Rybnicy, bo o tym właśnie osiedlu mowa, można

0: odnieść wrażenie, że oni się czują tak trochę poza miastem.
1: Ja mam ogromną satysfakcję, naprawdę, z tych działań, które podejmujemy w imieniu właśnie mieszkańców Włocławka w tej części miasta, bo po pierwsze budżet obywatelski, czyli po prostu mieszkańcy tego osiedla wzięli sprawy w swoje ręce, zgłosili projekt, myślę, że się mobilizowali po to, żeby dostał ten projekt jak największą liczbę głosów. Udało się i mamy przetarg ogłoszony na budowę boiska, na budowę siłowni i takiego, myślę, że zaplecza rekreacyjnego. Połączyliśmy to też z parkiem takim, no parkiem po prostu, na ulicy, na Rybnicy. Coś, co też ja deklarowałem, mówiłem o tym w kampanii wyborczej, że uważam, że taki park powinien powstać. On został zaprojektowany, jest niezwykle ciekawy. Myślę, że to jeden z pierwszych tego typu parków w naszym kraju. Park czwartej przyrody, który zagospodarowuje roślinność, która już tam przez lata się utworzyła, wysiała, wyrosła, więc to będzie naprawdę ciekawa forma. No i nie mniej ważna, a może nawet najważniejsza inwestycja, którą szykujemy, czyli przebudowa ulicy Rybnickiej, ulicy, która już dzisiaj jest tak naprawdę kręgosłupem całego tego osiedla. Ja tą inwestycję trochę przyrównuję do tego, jak w latach 90. przebudowywana była ulica Brzezinowa na Michelinie. Fakt zrealizowania tej inwestycji tak naprawdę tą część miasta bardzo mocno pobudził i spowodował, że Michelin wygląda tak, jak wygląda dzisiaj. Tak też mi się wydaje, że będzie z Rybnicą, jak zrealizujemy też postulat mieszkańców tej części miasta zgłaszany od wielu, wielu lat. Czyli nawet nie tylko sama przebudowa jezdni, no bo to jest oczywiste, ale przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa innych użytkowników ruchu, jak pieszych, jak rowerzystów, których nie brakuje w naszym mieście i również w tej części miasta oni są. Projektujemy ponad 3 km nowej drogi, bo tyle cała ulica Rybnicka od właściwie ulicy Duninowskiej do końca osiedla ma z zagospodarowaniem wód opadowych. Przez fakt, że to jest aż tak długi odcinek, no zobowiązani byliśmy do tego, żeby przejść przez procedurę oceny oddziaływania na środowisko, bo to już jest całkiem spory projekt. Ale wszystko idzie zgodnie z planem, więc myślę, że gotowość taką techniczną do realizacji tego zadania będziemy mieli w przyszłym roku i pewnie w przyszłym roku będziemy też składać wniosek o dofinansowanie, tak żeby jak najszybciej to zadanie zrealizować, bo absolutnie jest ono ważne, potrzebne, konieczne wręcz, bo przecież w tej części miasta coraz więcej, coraz chętniej mieszkańcy chcą się osiedlać i chcą budować swoje domy.
0: Zanim wrócimy jeszcze do tematu ostatniego już dzisiaj miejsc parkingowych w Śródmieściu, to chciałam w ogóle zapytać o zielone tereny Śródmieścia. Czy te odbiory już się zakończyły, czy ta inwestycja może zostać uznana za zakończoną?
1: No, myślę, że uznamy tą inwestycję za zakończoną, jak wykonawca zrealizuje wszystkie poprawki, które cały czas wskazujemy.
0: Faktycznie dużo ich jest?
1: No jest dużo, no nie ma co się oszukiwać, że to jest jakiś super wykonawca, który nam się trafił i nie musimy i możemy tutaj spać spokojnie. Tak naprawdę na każdym kroku trzeba pilnować i udowadniać, że powiedzmy coś, co funkcjonowało zanim wykonawca wszedł na plac budowy, a teraz nie funkcjonuje, no to no nie ma cudów, musiało się zadziać w czasie pracy, więc to taki pierwszy z brzegu akurat bardzo świeży temat. Natomiast no myślę, że ta funkcjonalność, czyli przejezdność, te utrudnienia, to już jest za nami, że mieszkańcy, zresztą mam bardzo dużo takich sygnałów, że im się po prostu podoba. Myślę, że głupio jest teraz tym, którzy opowiadali, że to betonoza, jeszcze kilka dni temu, może tygodni temu, szczególnie panie, które

0: niegdyś były związane z miastem i teoretycznie powinny wiedzieć, jak proces inwestycyjny polega. No, chyba dla zasięgów w mediach społecznościowych hejtowały to rozwiązanie. Dzisiaj chociażby na ulicy Zduńskiej już mamy coraz więcej roślin, coraz więcej kwiatów. Myślę, że bardzo fajnie ten obszar miasta też wygląda. Całość oczywiście, no, z jednej strony, acz też się taki protest zdarzył, że za dużo drzew posadziliśmy, proszę mi wierzyć, naprawdę, ale z drugiej strony też była mowa o tym, że może za mało tej zieleni, 30 tysięcy roślin, 300 nowych drzew posadzonych, te stare drzewa, które były w dobrej formie zachowane, ale przy tym przy zachowaniu funkcjonalności, bo pamiętajmy, że to jest jednak teren, centrum miasta i podstawową funkcją tej ulicy to jest jednak funkcja komunikacyjna, więc nie będziemy sadzić trawy na ulicy czy na jezdni. Zresztą zarzuty, że źle, że wymieniliśmy starą betonową trylinkę na jednak szlachetną, na szlachetny klinkier, który jest nawiązaniem, bo przecież to jest cegła, do czerwonej cegły, która, no, z której też nasze miasto jest znane i wiele
1: czerwony
0: ważnych...
1: Czerwony Wrocławek to właśnie czerwona cegła, wbrew...
0: Bardziej dachówki niż cegła, ale faktycznie tak, no mamy ważne budynki naszego miasta, które zbudowane są z czerwonej cegły i chyba nikomu, kto protestuje, czy mówił, że nie podoba mu się czerwony klinkier na zielonych terenach Śródmieścia, nie przyszło do głowy, żeby te czerwone budynki zbudowane z czerwonej cegły rozbierać, bo to byłoby już w ogóle wariactwo. Więc wiadomo, szukamy nawiązań, powiązań, stąd bardzo lubimy w naszej architekturze mieć właśnie czerwoną cegłę, bo to jest charakter naszego miasta i klinkier czerwony, który jest cegłą, nawiązuje bezpośrednio do chociażby katedry czy...
1: A miejsca parkingowe.
0: No i tutaj mam też dobrą wiadomość dla mieszkańców Włocławka, tym bardziej, że mi osobiście też na tych miejscach postojowych zależy, bo no chcemy, żeby jak najwięcej osób w naszym mieście mieszkało, a dzisiaj bez samochodu trudno sobie wyobrazić życie, aczkolwiek no pewnie zdrowiej by dla nas wszystkich to było. Natomiast no nie, z rzeczywistością nie ma co się kłócić, więc kilkadziesiąt miejsc postojowych powstanie przy ulicy Chmielnej. Na rogu z Jagiellońską tam mamy takie pustostany, które przejęliśmy.
1: I one będą zburzone, tak?
0: One będą zburzone, kilkadziesiąt miejsc postojowych tam powstanie. Umowę z wykonawcą już mamy podpisaną. Również na ulicy Tumskiej planujemy kilkadziesiąt, może nawet około setki miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Diecezjalnego. Oprócz tego zmienimy parkowanie na ulicy Kościuszki. To o tym jeszcze nie mówiłem publicznie, więc tutaj na antenie telewizji Kujawy po raz pierwszy o tym powiem. Zachowamy oczywiście funkcjonalność tej ulicy w pełni, natomiast będzie tam parkowanie skośne, dzięki temu będzie więcej miejsc.
1: Kiedyś już takie było.
0: To znaczy, ono było nielegalne. Właśnie ja mam świadomość tego, że część mieszkańców myśli, że kiedyś takie było. Po prawej stronie mówimy o stronie Urzędu Miasta, tam gdzie kiedyś był Wydział Komunikacji, Urząd Stanu Cywilnego. Natomiast tam, bo to sobie sprawdziłem, w organizacji ruchu zawsze było parkowanie równoległe. Natomiast no, kierowcy sobie parkowali jak chcieli, wjeżdżali tak naprawdę bardzo mocno utrudniając pieszym możliwość korzystania z chodnika. Więc teraz zostawiając tak jak jest organizację ruchu w sensie przejezdności, Chcemy jednak zaproponować parkowanie skośne przy zachowaniu 3 metrów ciągu pieszo-rowerowego, tak żeby wszyscy byli zadowoleni, czyli kierowcy, żeby mogli przejechać, żeby było więcej miejsc postojowych, ale piesi, przepraszam, piesi, dobrze powiedziałem, i rowerzyści też, żeby mieli swoją przestrzeń. Może się uda jeszcze trochę zielonego.

0: szkolenie do tego wszystkiego dołożyć. Oczywiście wszystko chcemy zrobić w tym roku. Raczej taką metodą, bym powiedział, chałupniczą, bez wielkiej przebudowy i wielkich milionów tej ulicy na razie, bo na to przyjdzie czas, ale jeszcze nie teraz. Więc myślę, że tutaj też no, trochę tych miejsc postojowych powstanie. No i też pracujemy nad projektem, który w centrum miasta jeszcze około 60 miejsc postojowych mógłby przysporzyć, więc de facto tak naprawdę w centrum miasta tych miejsc postojowych przybędzie, a nie ubędzie. I to nie tylko dotyczy centrum miasta, bo przypomnę, że chociażby przy ulicy Kapitulnej w tym roku miejsca postojowe zbudowaliśmy. Szykujemy na ulicy Robotniczej kolejne miejsca postojowe, więc o kierowcach naprawdę bardzo poważnie myślimy i dbamy o to, żeby no, mieli jak najmniej kłopotów.
1: I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze nagranie. Dziękuję serdecznie za
0: Bardzo
1: spotkanie.
0: dziękuję, pani redaktor. Dziękuję państwu.
1: Przypomnę państwu, moim państwa gościem był prezydent Sławka, pan Krzysztof Kukucki.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Kilka dni temu w mediach społecznościowych pojawiła się informacja zapowiadająca protest pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Akcja miała rozpocząć się w środę o godzinie 13:30. Przed placówką pojawili się dziennikarze, policyjne radiowozy oraz przedstawiciele lokalnych struktur Konfederacji. Nie było jednak protestujących.
1: Przyszedłem wesprzeć medyków, pielęgniarki, pracowników szpitala. No niestety nikt się nie pojawił na proteście.

0: Chciałem powiedzieć, że rozumiem pewnie te osoby, które chciały protestować, pewnie się boją, dlatego się tutaj nikt nie pojawił. Po wczorajszej wypowiedzi marszałka śmiem twierdzić, że mogą się czuć też zastraszeni. Ja jako mieszkaniec, przedstawiciel Konfederacji, mogę powiedzieć jedynie, że na pewno będę dalej pytał o to, co się tutaj dzieje. Na pewno będę chciał uzyskać odpowiedzi na pytania, które już tutaj zadałem prędzej. Chciałbym powiedzieć też taki przekaz, że szpital, budynek szpitala nie jest własnością na pewno dyrektora. Szpital należy do mieszkańców, nie jest też własnością żadnej partii politycznej. I chciałbym, żeby te wszystkie niejasności, jeżeli one są, żeby zostały wyjaśnione. Jeżeli były nieprawidłowości na SOR-ze, żeby to zostało wyjaśnione. Jeżeli pomieszczenia, infrastruktura szpitala, czas pracy pracowników był wykorzystywany do prywatnych celów, chciałbym, żeby to było rozliczone.
1: Szpital dementuje informację, że doszło do protestu pracowników.
2: Ja w mojej ocenie żadnego protestu nie było, w takim sensie, że żaden protest się nie odbył. Ja przypomnę tylko, że informacja o tym proteście funkcjonowała tylko i wyłącznie jako plakat w mediach społecznościowych od kilku tygodni. Plakat z konkretną datą, konkretnym miejscem, konkretną godziną. No więc wczoraj o 13:30 tutaj przy budynku administracji pojawiło się kilkunastoro dziennikarzy, natomiast nie było nikogo z organizatorów i protestujących. Od ponad miesiąca mierzymy się sytuacją, w której to w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej pojawiają się różne informacje, pojawiają się półprawdy, pojawiają się rzeczy wyrwane z kontekstu, pojawiają się informacje, które kompletnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. W związku z tym taki apel, prośba o odpowiedzialność za słowo, nie tylko do tych, którzy powielają pewne informacje, również do polityków, dlatego że oni, mamy takie wrażenie, próbują to ugrywać, mówiąc wprost, zbijają sobie kapitał polityczne. No, sytuacja na przykład sprzed kilku dni, kiedy mówiło się o tym, jakoby w piątek jeden lekarz, no w tym przypadku chodzi o pana doktora Łukasza Brychta, miał pełnić dyżur i na szpitalnym oddziale ratunkowym, i na oddziale chirurgii. Dementowaliśmy to we wczorajszym stanowisku. Taka sytuacja absolutnie nie miała miejsca. Doktor Brycht w piątek pełnił dyżur tylko i wyłącznie na szpitalnym oddziale ratunkowym. A takie informacje, do których my niestety zdążyliśmy się już przyzwyczaić, o takim, bym powiedział, alarmistycznym, skandalizującym tonie pojawiają się no, z dużą regularnością od około miesiąca. Także naprawdę w ostatnim czasie bardzo często tego typu informacje niesprawdzone, też często anonimowe, dementujemy. Czego przykładem jest chociażby to stanowisko, w którym po pierwsze odnieśliśmy się właśnie do tych informacji, jakoby w piątek na SOR-ze dr Brycht pełnił dyżur w dwóch miejscach. Pojawiają się również informacje o rzekomych stawkach za godzinę dyżuru na szpitalnym oddziale ratunkowym. Też to dementowaliśmy. Także raz jeszcze serdeczna prośba o odpowiedzialność za słowo.
1: W przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że do zabezpieczenia protestu skierowani zostali policjanci z jednostek spoza Wrocławka. Komenda Miejska Policji dementuje te informacje. Jednostka nie udziela informacji o liczbie radiowozów skierowanych do szpitala. Policja dodaje, że były to standardowe działania zabezpieczające. Nie precyzuje, czy informacja o proteście wpłynęła od konkretnej osoby, czy też została znaleziona w mediach społecznościowych. Do naszej redakcji zgłosiła się mieszkanka Włocławka, która skarży się na sposób, w jaki została potraktowana podczas pobytu na szpitalnym oddziale ratunkowym przy ulicy Wienieckiej. Kobieta trafiła tam z silnymi bólami brzucha. Jak relacjonuje po nieskutecznej lewatywie, lekarz miał podjąć próbę manualnego usunięcia zalegającej masy kałowej. Pacjentka twierdzi, że interwencja była dla niej bardzo bolesna.
3: Kazał mi się położyć i drastycznie wsadził mi pod byt rękę. Drastycznie próbował wydobyć, co nie przyniosło żadnych skutków. Z bólu po prostu prawie traciłam przytomność. Krzyczałam w niebogłosy. Nie dostałam żadnego znieczulenia. Ludzie, którzy byli na zewnątrz, później pytali mnie, czemu pani tak krzyczała? Z bólu po prostu się posikałam. Miałam calusieńkie, przemoczone spodnie, które po prostu kolor. Widać było od razu, że ja po prostu się zasikałam. Po tym, jak on mi to robił, wyciągnęłam mu tą rękę, ponieważ nie chciałam, żeby dalej trwał ten przerażający ból. Wówczas on do mnie powiedział, to spadaj do domu. Tak powiedział do mnie lekarz. Pielęgniarka, która przy tym była, widziała, że ja się posikałam, kazała mi się położyć, odpocząć. Następnie po prostu kazała mi wyjść na korytarz, gdzie było pełno ludzi, a ja w tych przemoczonych spodniach po prostu maszerowałam. Gdy poprosiłam ją o jakieś okrycie, to po prostu jakby z łaski po prostu mi je podała. Wydobywała

0: panie takiego czopa, to daje się jakiś zastrzyk na rozszerzenie, jakieś po prostu znieczulenie, a nie na żywca po prostu. Zlekceważył mnie totalnie. No jak on do mnie podszedł? No spadaj, jak nie chcesz dalej, to spadaj. No to jest po prostu nie do opisania.
1: Kobieta złożyła w szpitalu skargę. W odpowiedzi placówka nie uznała jej zarzutów. Wskazano m.in., że pacjentka została poinformowana o planowanej czynności i wyraziła zgodę na jej wykonanie. Szpital zaprzeczył również, by doszło do naruszenia jej praw lub godności.
0: Bardzo to przeżywam emocjonalnie i jest mi ciężko, tak? No bo jak można tak traktować ludzi? No przecież nie jesteśmy zwierzętami, jesteśmy po prostu ludźmi, tak? Należy nam się jakaś godność, jakiś szacunek, jakieś chociażby współczucie, a nie postępowanie w taki, a nie inny sposób.
2: Czy oczekuje pani czegoś od szpitala w tym momencie?
0: Wie pan co, chciałabym chociażby przeprosin, ale nie tego fałszu, tak? Który tutaj jest napisany, że poinformowana zostałam, w żaden sposób nie zostałam poinformowana. Nie dostałam żadnych po prostu znieczulających, żadnego zastrzyku, po prostu nic, tak? A i tej dokumentacji nie uzyskałam, gdy wyszłam ze szpitala. Uzyskałam tylko dokumentację, gdzie przebywałam jedną noc na chirurgii i ubiegając się o to, żeby mi wydano tą dokumentację, napisano tutaj wydobycie czopa, ale to wszystko było odręczna data, odręczne po prostu wszystko. Czyli papierów nie było. Na mój wniosek po prostu zostało to uzupełnione z datą nie komputerową, tylko odręczną.
2: Jaki lekarz panią się zajmował?
0: Wie pan co, ciężko mi rozszyfrować jego tutaj. Tu dostałam od zastępcy dyrektora taką pieczątkę, a lekarz był jakimś półarabem.
1: O stanowisko poprosiliśmy również szpital. Placówka nie odniosła się do konkretnego przypadku, tłumacząc, że jako podmiot leczniczy jest zobowiązana do zachowania tajemnicy dotyczącej pacjentów, w tym informacji o ich diagnostyce, leczeniu i udzielanych świadczeniach. W czasie wakacji we Wrocławku otwarte były letnie baseny. Znajdują się one przy ulicy Płockiej, na przystani oraz przy ulicy Lisek. W okresie wolnym od szkoły pogoda dopisywała, więc nie brakowało chętnych na spędzanie tam czasu. W te wakacje z letnich basenów skorzystało w sumie ponad 10 tysięcy osób.
3: Ten sezon był lepszy niż poprzedni, bo myślę, że pogodowo było fajniej. Z basenów przy Lisku skorzystało ponad 5300 mieszkańców. Natomiast troszeczkę więcej było na ulicy Płockiej, było to 5600, ale różnica tak naprawdę no 300 osób, więc trudno powiedzieć, który obiekt cieszył się większym zainteresowaniem, bo te no, ilości osób, które odwiedzają obydwa baseny, są bardzo zbliżone.
1: Więcej atrakcji znajduje się na basenie przy ulicy Płockiej. Dostępny jest tam chociażby wodny plac zabaw dla dzieci. Dodatkowo funkcjonują tam stołówka oraz mała gastronomia.
3: Na każdym z basenów można oczywiście wypożyczyć sobie leżak. No plac przy, znaczy myślę, że lepsza infrastruktura jednak taka, jeżeli chodzi nawet o najmłodszych użytkowników, jest przy ulicy Płockiej. Wiadomo, że jest tam wodny plac zabaw, jest plac zabaw dla dzieci. Tutaj przy basenach, na basenach przy ulicy Lisek ta infrastruktura jest troszeczkę bardziej uboga. Na pewno w przyszłych latach będziemy starali się zrobić coś, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić to miejsce dla mieszkańców. Bo jednak jak kupuje się bilet całodzienny, no na przykład był pan w tym roku, który był zainteresowany, żeby pojawiła się na basenach letnich przy ulicy Lisek mała gastronomia. No ale akurat jak rozłożył swoją przyczepę, trafił na 2 tygodnie bardzo słabej pogody i stwierdził, że no jednak nie podejmuje się tej akcji, więc zobaczymy, no w przyszłym roku będziemy starali się coś zrobić, żeby na pewno to miejsce było jeszcze bardziej atrakcyjne.
1: Sezon na letnie baseny zakończył się wraz z końcem wakacji. Ładna pogoda, dobra infrastruktura oraz przystępne ceny skutecznie przyciągnęły mieszkańców nie tylko Wrocławka, ale także okolic. Mieszkańcom pozostają obecnie dwie kryte pływalnie, Delfin oraz międzyosiedlowy basen miejski. Dobre oceny z angielskiego nie zawsze oznaczają, że dziecko swobodnie porozumiewa się w tym języku. Uczniowie często dobrze znają gramatykę, słówka i radzą sobie z pisemnymi zadaniami, ale mają blokadę, kiedy trzeba odezwać się po angielsku. Dlatego dodatkowe zajęcia językowe mogą być okazją przede wszystkim do przełamania bariery mówienia i zdobycia większej swobody w codziennej komunikacji.
4: No właśnie, twoje dziecko ma 5 z języka angielskiego, ale kiedy trzeba coś powiedzieć, zapada cisza. I to nie jest wcale rzadka sytuacja, tak się zdarza, bo można znać słówka, można znać gramatykę, można pisać sprawdzian, wypracowania, natomiast bać się mówić. Nasze dzieci, które chodzą na zajęcia z języka angielskiego w Greenwich, nie mają takiego problemu, dlatego że dzieci powinny przede wszystkim używać języka, rozmawiać, reagować, wyrażać własne zdanie, własne

0: poglądy, poznawać język angielski poprzez świat. Właśnie na tym bardzo nam zależy w kursach, które prowadzimy ze starszymi dziećmi w Greenwich. Uczą się one języka angielskiego z programem National Geographic Learning, gdzie uczą się nie tylko języka angielskiego, ale poznają też świat, inne kultury i w związku z tym ten język sam wchodzi im pięknie do głowy.
1: Bo znajomość języka to nie tylko dobre wyniki na sprawdzianie. Ważne jest też to, żeby dziecko potrafiło wykorzystać angielski w prawdziwej rozmowie, bez stresu i obawy przed popełnieniem błędu. Przed nami dożynki powiatu włocławskiego. W tym roku Święto Plonów odbędzie się na boisku sportowym przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Choceniu. Główne uroczystości rozpoczną się od przemarszu korowodu dożynkowego o godzinie 13:30. Godzinę później zostanie odprawiona uroczysta msza święta. Po jej zakończeniu rozpocznie się część obrzędowa.
2: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na to wydarzenie, które będzie podsumowaniem sezonu dożynkowego na naszym terenie. Spotykamy się w niedzielę z przedstawicielami z wszystkich gmin. Rozpoczynamy jak zwykle uroczystym korowodem, mszą świętą, obrzędem dożynkowym. Z panem wójtem staraliśmy się także zorganizować tę część rozrywkową, jak to tradycja dożynek ma w sobie. Także niedziela i popołudnie to najlepszy moment, abyśmy wszyscy razem byli w Choceniu.
1: Koncertowa część dożynek wystartuje o 16:30. Na początku na scenie zaprezentują się zespół folklorystyczny Śmiłowiunki oraz zespół pieśni tańca Ziemia Kujawska, a następnie chór Mi Alegria. Gwiazdami wieczoru będą Klasik oraz N. Pierwszy zespół gra muzykę disco polo. Wydał kilkanaście albumów. Do najbardziej znanych utworów należą m.in. Jolka Jolka, Zabrałaś mi lato oraz Hej, czy ty wiesz? Natomiast Enej gra muzykę z pogranicza folku i rocka. Ich utwory takie jak Kamień z napisem Love, Zbudujemy dom czy Tak smakuje życie zna cała Polska. Koncert zespołu Klasik rozpocznie się o godzinie 18:30, a Enej zamelduje się na scenie o 20:00.
3: Konie, skoki przez przeszkody, rywalizacja Puchar Burmistrza, lokalne smakołyki i stoiska wystawców. W Mazurach Leśnych odbędzie się kolejna edycja zawodów Mazurjada Cup. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie konkurs klasy N, w którym zawodnicy zmierzą się z przeszkodami o wysokości do 120 cm. Stawką rywalizacji będzie Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego.
4: Mazurjada Cup to jest już taki cykl coroczny zawodów regionalnych i towarzyskich skokarzy przez przeszkody. W tym roku zapraszamy 5 września, to jest sobota. Zaczynamy od godziny 10 konkursami debiutantów, czyli pierwszy krok, drugi krok. A myślę, że potrwa to dosyć długo, dlatego że mamy bardzo fajne zgłoszenia i kończymy konkursami wysokości N, klasy N, to jest 120 cm. I jeden z tych konkursów jest o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. I tutaj bardzo chciałabym zaznaczyć, że mamy ogromne wsparcie miasta i gminy Brześć Kujawski w organizacji tego cyklu Mazurjada Cup. A patronat nad wydarzeniem przejął burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski. I naprawdę dziękujemy za wszelką formę współpracy, wsparcia, które czujemy, widzimy i się bardzo z tego cieszymy.
3: Na odwiedzających czekać będzie znacznie więcej niż same sportowe emocje. Swoją ofertę zaprezentuje koło gospodyń wiejskich z Wieńca. Nie zabraknie również stoisk z wyrobami artystycznymi, smakołykami dla koni oraz mobilnego sklepu jeździeckiego.
4: Myślę, że sama lokalizacja jakby tego miejsca też zachęci do przybycia, zwłaszcza, że wstęp jest wolny. Otoczenie lasów, spokój, cisza, zwierzęta, ale oprócz tego zadbaliśmy też o dodatkowe atrakcje w postaci wystawców. I mamy tutaj wystawcę, który tak naprawdę bardzo cieszy się dużą popularnością. To jest Przypinkowe Love, które zakuwa chwile wspomnienia w breloki, w przypinki i tak dalej. Będzie też firma, która produkuje smaczki dla koni. Będzie firma paszowa, będzie sklep jeździecki mobilny. A jeżeli o gastronomię, to jeszcze zadbaliśmy. I tutaj będzie koło gospodyń wiejskich Jarzębina z Wieńca. Oni w zeszłym roku po prostu hitem byli, także myślę, że tego już nie, zwycięskiego składu się nie zmienia.
3: Organizatorzy zachęcają, by spędzić dzień w Mazurach Leśnych, w otoczeniu przyrody, wśród koni i w leśnym klimacie. To propozycja zarówno dla miłośników jeździectwa, jak i osób, które chcą po prostu spędzić czas na świeżym powietrzu. Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla najmłodszych, tor z przeszkodami, gdzie będzie można spróbować swoich sił w konkurencji Hobby Horse. Wstęp na zawody jest bezpłatny.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry. Dzisiaj moim Państwa gościem będzie pani Anita Maciejewska.
1: Dzień dobry.
0: Zapraszamy tutaj panią do powiedzenia kilka słów o pani inicjatywie, o pani pomyśle, którą tworzy pani dla naszej społeczności.
1: Autobus Energii powstał ze swojego doświadczenia życiowego, ale też z wykształcenia i chciałam stworzyć taką bezpieczną przestrzeń dla emocji, żeby ten autobus energii przewoził coś więcej niż tylko ludzi, ale właśnie radości, smutki. Powiązałam tą swoją pracę, bo na co dzień jestem kierowcą komunikacji miejskiej, ale trudnego dzieciństwa i właśnie wykształcenia. I cały czas rozwijam się, żeby być lepszym wsparciem, ale też właśnie stworzyć takie miejsce, gdzie nie ma poglądów politycznych, żadnej rywalizacji, tylko po prostu, żeby każdy mógł tutaj przyjść, posiedzieć ze swoimi emocjami, porozmawiać i oczywiście się bawić, no bo tu jest dużo muzyki, dużo radości i o to chodzi, żeby cieszyć się tym życiem i to jest właśnie takie miejsce.
0: A skąd ten pomysł w ogóle na ten autobus i tą nazwę?
1: No autobus, no to właśnie dlatego, że sama jestem kierowcą autobusu, no swoje doświadczenie, ale też na portalu społecznościowym TikTok. Tam bardzo dużo ludzi właśnie przyrównywało mnie do postaci z książki Autobus Energii Johna Gordona i ja ją kupiłam, przeczytałam ją kilkanaście razy i po prostu stwierdziłam, że no tak, w sumie tam też jest ta postać radosna, ja mam bardzo dużo pozytywnej energii, więc ja też przekułam to właśnie jako ten autobus energii, ale ani taksa, bo dostawałam informację, że ja leczę samą obecnością, że ta moja energia jest taka fajnie uzależniająca.
0: Zaraźliwa na pewno.
1: Tak. A gdzieś tam reklama była Hitaxi i po prostu tak połączyłam to, jest autobus energii, a nie taksa.
0: A powiedz, jak wyglądały te twoje pierwsze kroki, jak zaczynałaś tą swoją inicjatywę tworzyć, budować?
1: To troszkę ze swojego życia prywatnego, no bo do tego gdzieś przyczyniła się depresja młodzieńcza mojego syna. No i to jest takie niefajne, bo żaden rodzic nie chce patrzeć, jak dziecko cierpi. I budowałam go krok po kroku i to trwało kilka miesięcy i stwierdziłam, że to jest to, co i tak zawsze lubię robić, czyli pomagać ludziom, więc przekułam to w taką siłę. Zaczęły się pierwsze bajki terapeutyczne, bo piszę bajki terapeutyczne, pierwsze piosenki i te pierwsze warsztaty i też właśnie zapraszałam dzieci różne, czy u nas tam na osiedlu, na boisku, brałam głośnik, tworzyliśmy gdzieś tam wspólnie układ taneczny i każde dziecko tam miało swój krok, swój moment i

0: prostu to się tak nakręcało, tworzyłam kolejne warsztaty, cały czas się szkolę, cały czas zdobywam nowe umiejętności, które po prostu tutaj się przydają, bo chciałabym być takim lepszym wsparciem.
1: A powiedz mi, jak właśnie wyglądają te twoje procesy, kiedy tworzysz, wymyślasz te bajki, te zajęcia?
0: Oj, to jest tak, bajki. Na przykład właśnie są bajki i czy mamy smerfy, mamy smerfowe różnego rodzaju właśnie warsztaty i też są, dobieram do tego muzykę, dobieram do tego kroki, dobieramy do tego postacie i właśnie te emocje włączamy w postacie. Tutaj jako smerfy, no to jest, że każdy w wiosce smerfów, każdy jest inny. I że właśnie chodzi o to, żeby akceptować drugiego człowieka takim, jakim jest, ale też właśnie, że oni byli zawsze jedną taką wielką rodziną i każdy się wspierał, mimo tego, że różnili się zachowaniami czy wyglądem. I to o to właśnie chodzi. O to pokazanie takiego w naszym życiu, że każdy z nas jest inny, każdy zasługuje na ten szacunek i tego uczę swoje dzieci i inne dzieci i dorosłym też pokazuję, no bo nie pracuję tylko z dziećmi, ale młodzieżą i dorosłymi i zawsze to jest dostosowane do właśnie wieku.
1: A powiedz mi, jeżeli chodzi o twoje projekty, widziałam, że działasz też tak ogólnie społecznie, robisz eventy przy okazji zbiórek na leczenie dzieci. Jak to wygląda? Ludzie kontaktują się z tobą?
0: Znaczy, to było pierwsze takie otwierające wydarzenie, gdzie ja je postanowiłam stworzyć, otworzyć ten autobus energii, żeby właśnie wyjść ludziom, pokazać, że jest takie miejsce. No i ja się skontaktowałam właśnie z mamą tego chłopca, na którego wtedy zbieraliśmy pieniążki. I z jednego dnia zrobił się to weekend. I po prostu podczas tego ja robiłam swoje, pokazywałam ten autobus energii, no bo to było moje wydarzenie, ale tutaj właśnie współtworzyliśmy, bo my chodziliśmy po różnych wspaniałych ludziach tutaj u nas w mieście i każdy na tą inicjatywę, jak ja z tą swoją energią szłam i gadałam, że to po prostu otwierali się i każdy dorzucał jakąś tam cegiełeczkę i razem zbudowaliśmy właśnie coś pięknego i o to chodzi, żeby się wspierać.
1: A powiedz, jakie masz plany tak na przyszłość rozwojowo?
0: A no to planów nie mogę zdradzać, bo to chcę trochę tajemniczości, ale teraz będziemy właśnie tworzyć teledysk zapowiadający nowy projekt, projekt Bez Maski, gdzie zaprosiliśmy kolejną postać, która będzie mówiła o granicach i o różnego rodzaju problemach życia codziennego. I to już będzie taka postać sceniczna, ale mówię, no będzie teledysk skręcony z ludźmi z Wrocławka, już taki większy do muzyki, którą ja stworzyłam. I zapraszamy kolejne osoby i ja będę chodziła i zapraszała takich wspaniałych ludzi. Gdzieś już tam mam kilka osób, ale to będziemy w trakcie opowiadać.
1: Świetnie, cudowna inicjatywa tutaj przed nami.
0: Więc was też zapraszam.
1: Dziękujemy. A jeszcze chciałam się spytać, jak odbierają cię ludzie? Jakie ty masz odczucia to, co do tego właśnie, jak w tej interakcji z ludźmi rozmawiasz, odbierają cię pozytywnie, czy są jakieś sytuacje takie dla ciebie mniej przyjemne?
0: A czy uważam tak, ja jestem osobą właśnie bardzo ekspresyjną, bardzo cieszącą się życiem i to widać. Ja sobie śpiewam bardzo często, tańczę. Ludziom, którzy nie mają takiej energii jak ja, no to gdzieś tam przeszkadza, bo też uważam, że wszystko, co irytuje nas w drugim człowieku, no to jest to, czego gdzieś nam brakuje, ale też właśnie dużo osób jest fajnie, gdzieś tam kciuki pokazuje, bo często właśnie w pracy śpiewam i tańczę, ale na zasadzie nie podczas jazdy, oczywiście, tu się zajmuję. No, ludzie są różni i to też jest w porządku.
1: A powiedz, jak z twoją rozpoznawalnością taką na co dzień, pracujesz z ludźmi, więc na co dzień masz duży kontakt z ludźmi, czy już dzięki temu swojemu projektowi jesteś taka bardziej rozpoznawalna, czy czujesz to
0: Myślę,
1: po prostu?
0: Myślę, że tak, że trochę już ta rozpoznawalność jest, no bo mówię, no, całą taką inicjatywą tego miejsca jest miejsce dla każdego u nas w mieście. Nie patrzymy na status majątkowy, czy płeć, czy coś, tylko właśnie miejsce takie, że każdy, że dzieci mogą mieć swoje miejsce, dorośli mieć swoje miejsce, młodzież, żeby mówić im językiem, bo ja docieram do ludzi właśnie indywidualnością. Każdy jest inny, każdy inaczej opowiada o swoich emocjach i też właśnie wyszłam z tego sztywnego gabinetu, bo gdy zdobyłam kompetencje trenera umiejętności społecznych, no to też właśnie uczę przez doświadczenie, bo wtedy się najbardziej uczę.

rozmawiamy, czy o rozmowie o emocjach, o różnego rodzaju problemach, o budowaniu relacji, komunikacji, czy wołaniu o pomoc, bo tutaj też jest problem. Jest bardzo duży problem i ludzie, kiedy dostają w odwecie po prostu gdzieś tam zamknięte drzwi, no to zostają z tym problemem sami. A tutaj jest, drzwi otwarte są dla każdego i wpuszczamy tutaj osobę, która naprawdę, jeżeli ktoś ma jakikolwiek problem, to zawsze szukamy tego momentu,

0: to ja nie nadużywam swoich kompetencji, tylko kieruję do innych specjalistów albo sama pomagam szukać, bo ludzie się zgłaszają z różnymi problemami. I to takimi bardziej drastycznymi, ale też właśnie rodzice, którzy uważają, że dziecko gdzieś tam ma trudne zachowania, co wcale nie jest tak, bo emocje są ważne i każda emocja jest w porządku, tylko czasami dzieci nie potrafią powiedzieć o danej emocji w taki sposób, w jaki no my potrafimy powiedzieć, że jestem śpiąca, jestem zła, jestem zdenerwowana, ale na przykład komplementy ze strony nastolatków to jest nienawidzę cię. To są takie żartobliwie powiedziane, że komplementy, no bo akurat w tym momencie czuję tą największą emocję, tak? No i po prostu no, tu możemy uczyć się tego poprzez doświadczenie, czyli mamy coś nowego teraz w ofercie, będzie muzyka, światło i sztuka. I to też dzieci będą mogły próbować swoich, talentów, ale właśnie tak, właśnie poszukiwać tego talentu przy muzyce, przy światłach, jak to łączyć i łączyć swoją muzykę z jakimiś elektronicznymi rzeczami i tutaj też będziemy się znowu bawić.
1: Świetnie. A powiedz mi, czyli pracujesz z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, ale czy też masz to takie w takich relacjach, że rodzice i nie wiem, dzieci, młodzież razem, czy raczej stricte pracujesz dzieci, dzieci, młodzież, młodzież i ewentualnie do osoby dorosłej jako
0: no,
1: osoby
0: myślę,
1: dorosłe?
0: Że niektóre tematy są przeznaczone dla dzieci do pewnego wieku, inne tematy, już tak jak hejt, samoocena, no to tutaj z młodzieżą inaczej się rozmawia. No z dorosłymi można już w takiej formie stand-upu, przepraszam, opowiadać, już takiego bez cenzury czasami. No bo to też ludzie lubią się pośmiać, a ja potrafię to przekazać w sposób taki właśnie zabawny. No ale no nie wyobrażam sobie tutaj małego dziecka, któremu tam opowiadam tak hardkorowo o tym, że fajnie by mieć tą swoją wartość
1: Czyli
0: siebie.
1: Do każdego tak przekaz w danym przedziale wiekowym. Opowiedz właśnie jeszcze o tych stand-upach, bo miałyśmy przyjemność rozmawiać wcześniej i mówiłaś, że chciałabyś rozwinąć to dalej, żeby właśnie prowadzić w formie takiego luźnych rozmów, stand-upów właśnie z osobami dorosłymi na tematy ciężkie, takie trochę tabu, w takiej formie żartobliwej, lekkiej, bardziej dostępnej, przystępnej dla
0: no,
1: dorosłych.
0: Nikt nie lubi, uważam, takich sztywnych wykładów. Czy to młodzież, czy właśnie dorośli, ale dziecko też, no, nie chce siedzieć przy tym stoliku i my mamy tutaj mu tłumaczyć wykładem, jak powinno się zachowywać, jakiego czegoś nie. Tylko właśnie tutaj w formie zabawy, młodzież też w formie różnego rodzaju doświadczeń, no i dorośli to taka luźna rozmowa, bo można się pośmiać. Ja mam ogromny dystans do tego, co ja musiałam przejść, może nie musiałam, ale no, jestem wdzięczna za każde doświadczenie, bo nie ukrywajmy, że ja miałam, a czy nie ukrywam, że miałam trudne dzieciństwo, ale to ja uczyłam się też wrażliwości, tego zrozumienia swoich emocji, stawiania granic i też pokazuje, że asertywność nie musi być odbierana źle, albo że stawianie granic to nie jest pokazanie tego, że człowiek już jest okropny, bo łatwo jest etykietę przykleić, ale później trudno jest to po prostu zdjąć człowieka. A te stand-upy będą właśnie taką formą humorystyczną, pokazaniem o właśnie takich trudnych tematach, jak zaburzenia odżywiania, jak no hejt, czy próby samobójcze, bo tego no niestety jest coraz więcej. Ludzie sobie nie radzą z tymi emocjami, nie radzą sobie ze swoimi problemami, bo bardzo często zdarza się tak, że jak idą po pomoc, to mówię, no zostają odesłani z kwitkiem.
1: Tak, to prawda.
0: A ja połączyłam właśnie to swoje trudne dzieciństwo, przekułam to w siłę, zdobyłam wykształcenie, bo oczywiście trudne dzieciństwo nie równa się z tym, że już wiemy wszystko. Dlatego zdobyłam wykształcenie pedagogiczne, tego trenera umiejętności społecznych, ale jeszcze tam bardzo dużo różnych takich szkoleń, które odbywam i cały czas się rozwijam. No bo w pracy z drugim człowiekiem nie można powiedzieć, że już wiemy wszystko, bo nigdy nie wiemy.
1: Tak, to takie całe życie doszkalanie, prawda?
0: O, tak.
1: A powiedz mi, jak możemy się z Tobą skontaktować, jeżeli ktoś z Państwa chciałby skorzystać z energii tutaj koleżanki?
0: No jestem na oficjalnej stronie Facebooku Autobus Energii Anitaksa. Tam jest numer telefonu podany. Można się ze mną skontaktować, to przede wszystkim tam. Przez numer telefonu też będą ulotki.

0: roznoszone, ale no możecie mnie wyczekiwać na przystanku. Na pewno na którymś przystanku będę.
1: Tak, to takie też fajne, że jesteś taką osobą, która działa tak na co dzień między nami, pracujesz, prawda? I możemy cię spotkać codziennie gdzieś przy locie do pracy, jadąc autobusem, a tu jeszcze niesiesz taką radość i pomoc. To naprawdę piękna inicjatywa z twojej strony. Co do funduszy, jeżeli chodzi o ten twój pomysł, musiałaś sama bazować na swoich środkach, czy udało ci
0: No
1: się pozyskać?
0: bardzo dużo tak. No bardzo dużo to jest moich prywatnych pieniędzy, inwestowane no w moje szkolenia, no to oczywiście, że to są moje pieniążki, ale też wszystkie te osoby, u których byliśmy podczas tworzenia pierwszego wydarzenia, to zawsze dorzucając cegiełkę, budowały to miejsce. I właśnie na takiej zasadzie chciałabym to otworzyć, żeby tu każdy gdzieś tam swoją cegiełkę dorzucił. Czy tak jak ludzie dawali jakieś zabawki interaktywne, czy gry o emocjach. Ja też dużo materiałów drukuję sama, czy przy udziale no mojej firmy, bo też bardzo mnie tutaj wspiera MPK w tym moim pomyśle, czy Urząd Miasta, bo jestem na pilotażu u prezydenta, inkubator przedsiębiorczości, gdzie ja startowałam z tym pomysłem autobusu energii, bo chcę, żeby jeździł po Wrocławku taki autobus, gdzie będzie ten sprzęt DJ-ski, miejsce do podcastów, gdzie będzie te stoliki takie konferencyjne, gdzie będą mogły być takie warsztaty prowadzone, bo nie wszędzie ten autobus, raczej autobus wszędzie dojedzie, ale nie wszędzie ludzie mają możliwość przyjechania, nie z każdego miejsca, bo chciałabym tam też dotrzeć na przykład do DPS-ów, gdzie też ważne jest, żeby robić im różnego rodzaju fajne zajęcia, czy delikatny fitness, żeby pokazać im te ostatnie dni niekiedy życia, że też mogą być takim fajnym miejscem, bo tam są wspaniali ludzie. Jak byłam na studiach, czy miałam praktyki, no to byłam w różnych miejscach u nas w Włocławku i zawsze gdzieś tam byli ci fajni ludzie i lubię tak po prostu tu rozrzucić trochę energii, tu rozrzucić trochę energii, no bo uwielbiam, jak ludzie się cieszą.
1: Tak, jesteś pełną energii osobą i tak
0: No tak
1: to
0: mnie
1: ta
0: nosi.
1: energia taka zaraźliwa od ciebie, bardzo fajna i potrzebujemy takich ludzi, myślę. Świat byłby na pewno
0: Ale
1: piękniejszy.
0: jest dużo ludzi takich u nas w mieście. No ja się przekonałam o tym niejednokrotnie przez ostatnie 2 lata właśnie, kiedy tworzyłam ten autobus energii i mamy naprawdę fajnych ludzi. No jest też fala hejtu na różnych portalach, ale to po prostu uważam, że nikt ze skrzywdzoną psychiką nie czuje potrzeby krzywdzenia drugiego człowieka. I też tutaj moje takie przesłanie, zanim napiszemy ten komentarz, zastanówmy się na temat tego, że po drugiej stronie też jest człowiek, że to dla nas jest kilka sekund napisania, ale ta druga osoba może to inaczej odbierać. I tutaj też bardzo właśnie skupiam się na tym, żeby uczyć takiej zdrowej komunikacji, że okej, rozróżnienie hejtu a opinii. Bo ja mogę powiedzieć, że na przykład super, masz fajny strój, no ja bym tego nie założyła, no bo to nie jest mój
1: Styl.
0: styl, ale jakbym przyszła na przykład, bym powiedziała, weź ty zobacz, co ty na siebie włożyłaś i ci się przebierz, bo nie pasujesz do sytuacji, no nie wiem, że uważam, że niefajnie byś się poczuła, tak?
1: Tak, no jest to takie troszeczkę dla kogoś krzywdzące, a dla nas osobiście nie ma na nasze takie jakby odczucie wpływu, prawda? Więc to, co mówimy, ma wielkie słowo, wielkie znaczenie to nasze słowo. Właśnie czytałam kilka dni temu artykuł, gdzie pani wypowiadała się, że spotyka się z falą hejtu w internecie, że dostaje jakieś niemiłe komentarze, a co ciekawe, mówi, że nie spotyka się z tym na żywo, że ludzie przez internet mają taką, nie wiem, takie trochę może przyzwolenie, taką, nie mają takich granic, jeżeli chodzi o to, że coś wypada, coś może być krzywdzące dla kogoś. W takim codziennym życiu mniej chyba spotykamy takich bezpośrednich złych komentarzy, złych uwag. Ten internet chyba jest bardziej taką siejącą troszeczkę
0: Bo uważam,
1: jednostką.
0: że tam człowiek czuje się odważniejszy. Ja budowałam te swoje konto na tym TikToku też właśnie w formie, żeby pokazywać, że ta dobra energia i naprawdę miałam mało hejtu i do tej pory mam mało hejtu, bo ja to zawsze odpowiadałam im w taki sposób, że oni mnie przepraszali. Ja to robiłam też w formie od takiego

0: odbicia piłeczki, ale w formie takiej grzecznej, czy jakąś piosenką, żebyś sobie wyciągnął przesłanie, czy wyciągnęła. Ale tak, ludzie czują się niekiedy bezkarni w tym internecie, że założy fake konto i może jeździć po drugim człowieku. Czy na Facebooku też teraz włączyli tą opcję, że jesteśmy anonimowi?
1: Tak,
0: I
1: tak.
0: tak, i tutaj jest bardzo dużo odwagi, bo to widać same takie emotki, te małpkowe, czy tam jakieś inne, są pisane te komentarze, co tak naprawdę, no nie znają całej historii drugiego człowieka. Nie znają, nie wiedzą tego, co się dzieje. Niektórzy ludzie reagują w inny sposób na daną sytuację. Tu też bardzo właśnie interesuje się psychologią osobowości, łamaniem, przełamywaniem schematów, ale mówię, no tutaj. Nie każdy człowiek dane wydarzenie odbiera tak samo. Jedni będą się śmieli, jedni będą wyłączali się z życia, a drudzy na przykład założą tą przysłowiową maskę i właśnie będą wylewać te swoje frustracje na innych ludzi. I tu właśnie ta bez maski, bo teraz tworzę właśnie projekt bez maski, tak jak mówiłam, wspominałam, to właśnie tutaj się ta osobowość, psychologia osobowości bardzo wpisuje w ten mój projekt. Czy przełamywanie schematów, czy właśnie popełnianie błędów, bo to, że popełniamy błędy, to jest normalne, ludzkie, nie ma idealnych ludzi, nie ma idealnych rodziców, ale to, co robimy później, bardzo duże ma znaczenie. I tego też uczę, bo rodzice chcą być idealni, to im nie wychodzi i na przykład robią bardzo duże wykłady tym nastolatkom o życiu, o tym, jak powinni się zachowywać, a ten nastolatek i tak nas nie słucha. A jeżeli jeszcze bardziej zalewamy go tą rozmową, to on się po prostu wyłącza jeszcze bardziej w swój świat. Ale mówię, no tutaj ja jestem bardzo uważna na emocje ludzi i tutaj próbuję zawsze szukać naokoło, co powodowało tą daną emocję, co możemy zrobić choć odrobinę inaczej, bo właśnie o to chodzi, żeby robić te małe kroki ku zmianie, a nie takie wielkie, no tak jak są postanowienia noworoczne, że o, od dzisiaj jestem fit i idzie dieta, idę sobie na siłownię, no i to się po miesiącu kończy. A małymi krokami uważam, bardzo, bardzo daleko możemy zajść, czy tak jak wsiąść do tego autobusu, bo ja w tym autobusie energii nie chcę prowadzić za kogoś tego życia, tej drogi, tylko po prostu pomagam przejmować tą swoją kierownicę i fajnie jest mieć taką jedną osobę, która gdzieś tam wie, rozumie daną emocję, rozumie sytuację. A tu jest właśnie duża dawka empatii, której chyba mam nadmiar. I czasami też tą swoją dobrą pomocą no, dostaję przysłowiowego kopa w tyłek, ale to mnie jakoś nie zniechęca do tego, żeby pomagać dalej, bo warto wierzyć w ludzi, a ja wierzę.
1: To powiedz, czego możemy Ci życzyć gdzie najbliższe plany na jakąś event, gdzie możemy Cię spotkać?
0: Tak. Chyba tylko zdrowia, bo to jak mamy zdrowie, to mamy wszystko. Spotkać możecie nas teraz 13 września o 13 na stadionie. Tam na parkingu będzie autobus i tam będzie taka właśnie takie drzwi otwarte autobusu, gdzie dzieci będą mogły robić właśnie sobie zajęcia na tym sprzęcie DJ-skim. Będą bajki, będą piosenki, będzie coś słodkiego, więc tam bardzo chętnie i serdecznie zapraszamy.
1: Dziękujemy Państwu serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem była pani Anita Maciejewska, pomysłodawca, twórczyni autobusu Energii, pierwszego takiego autobusu w Polsce. Sylwia Szarecka, dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie.

0: Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu FENIX 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Kilka dni temu w mediach społecznościowych pojawiła się informacja zapowiadająca protest pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Akcja miała rozpocząć się w środę o godzinie 13.30. Przed placówką pojawili się dziennikarze, policyjne radiowozy oraz przedstawiciele lokalnych struktur Konfederacji. Nie było jednak protestujących.
1: Przyszedłem wesprzeć medyków, pielęgniarki, pracowników szpitala. No niestety nikt się nie pojawił na proteście. Chciałem powiedzieć, że rozumiem pewnie te osoby, które chciały protestować, pewnie się boją, dlatego się tutaj nikt nie pojawił. Po wczorajszej wypowiedzi marszałka śmiem twierdzić, że mogą się czuć też zastraszeni. Ja jako mieszkaniec, przedstawiciel Konfederacji mogę powiedzieć jedynie, że na pewno będę dalej pytał o to, co się tutaj dzieje. Na pewno będę chciał uzyskać odpowiedzi na pytania, które już tutaj zadałem prędzej. Chciałbym powiedzieć też taki przekaz, że szpital, budynek szpitala nie jest własnością na pewno dyrektora. Szpital należy do mieszkańców, nie jest też własnością żadnej partii politycznej. I chciałbym, żeby te wszystkie niejasności, jeżeli one są, żeby zostały wyjaśnione. Jeżeli były nieprawidłowości na SOR-ze, żeby to zostało wyjaśnione. Jeżeli pomieszczenia, infrastruktura szpitala, czas pracy pracowników był wykorzystywany do prywatnych celów, chciałbym, żeby to było rozliczone.
0: Szpital dementuje informację, że doszło do protestu pracowników.
2: Ja w mojej ocenie żadnego protestu nie było, w takim sensie, że żaden protest się nie odbył. Ja przypomnę tylko, że informacja o tym proteście funkcjonowała tylko i wyłącznie jako plakat w mediach społecznościowych od kilku tygodni. Plakat z konkretną datą, konkretnym miejscem, konkretną godziną. No więc wczoraj o 13.30 tutaj przy budynku administracji pojawiło się kilkunaścioro dziennikarzy, natomiast nie było nikogo z organizatorów i protestujących. Od ponad miesiąca mierzymy się sytuacją, w której to w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej pojawiają się różne informacje, pojawiają się półprawdy, pojawiają się rzeczy wyrwane z kontekstu, pojawiają się informacje, które kompletnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. W związku z tym taki apel, prośba o odpowiedzialność za słowo, nie tylko do tych, którzy powielają pewne informacje, również do polityków, dlatego że oni, mamy takie wrażenie, próbują to ugrywać, mówiąc wprost, zbijają sobie kapitał polityczny. No, sytuacja na przykład sprzed kilku dni, kiedy mówiło się o tym, jakoby w piątek jeden lekarz, no w tym przypadku chodzi o pana doktora Łukasza Brychta, miał pełnić dyżur i na szpitalnym oddziale ratunkowym, i na oddziale chirurgii. Dementowaliśmy to we wczorajszym stanowisku. Taka sytuacja absolutnie nie miała miejsca. Doktor Brycht w piątek pełnił dyżur tylko i wyłącznie na szpitalnym oddziale ratunkowym, a takie informacje, do których my niestety zdążyliśmy się już przyzwyczaić, o takim, bym powiedział, alarmistycznym, skandalizującym tonie pojawiają się z dużą regularnością od około miesiąca. Także naprawdę w ostatnim czasie bardzo często tego typu informacje niesprawdzone, też często anonimowe, dementujemy. Czego przykładem jest chociażby to stanowisko, w którym po pierwsze odnieśliśmy się właśnie do tych informacji, jakoby w piątek na SOR-ze dr Brycht pełnił dyżur w dwóch miejscach. Pojawiają się również informacje o rzekomych stawkach za godzinę dyżuru na szpitalnym oddziale ratunkowym. Też to dementowaliśmy. Także raz jeszcze serdeczna prośba o odpowiedzialność za słowo.
0: W przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że do

0: zabezpieczenia protestu skierowani zostali policjanci z jednostek spoza Włocławka. Komenda Miejska Policji dementuje te informacje. Jednostka nie udziela informacji o liczbie radiowozów skierowanych do szpitala. Policja dodaje, że były to standardowe działania zabezpieczające. Nie precyzuje, czy informacja o proteście wpłynęła od konkretnej osoby, czy też została znaleziona w mediach społecznościowych. Do naszej redakcji zgłosiła się mieszkanka Włocławka, która skarży się na sposób, w jaki została potraktowana podczas pobytu na szpitalnym oddziale ratunkowym przy ulicy Wienieckiej. Kobieta trafiła tam z silnymi bólami brzucha. Jak relacjonuje po nieskutecznej lewatywie, lekarz miał podjąć próbę manualnego usunięcia zalegającej masy kałowej. Pacjentka twierdzi, że interwencja była dla niej bardzo bolesna.
1: Kazał mi się położyć i drastycznie wsadził mi pod byt rękę. Drastycznie próbował wydobyć, co nie przyniosło żadnych skutków. Z bólu po prostu prawie traciłam przytomność. Krzyczałam w niebogłosy. Nie dostałam żadnego znieczulenia. Ludzie, którzy byli na zewnątrz, później pytali mnie, czemu pani tak krzyczała. Z bólu po prostu się posikałam. Miałam calusieńkie, przemoczone spodnie, które po prostu kolor. Widać było od razu, że ja po prostu się zasikałam. Po tym, jak on mi to robił, wyciągnęłam mu tą rękę, ponieważ nie chciałam, żeby dalej trwał ten przerażający ból. Wówczas on do mnie powiedział, to spadaj do domu. Tak powiedział do mnie lekarz. Pielęgniarka, która przy tym była, widziała, że ja się posikałam. Kazała mi się położyć, odpocząć. Następnie po prostu kazała mi wyjść na korytarz, gdzie było pełno ludzi, a ja w tych przemoczonych spodniach po prostu maszerowałam. Gdy poprosiłam ją o jakieś okrycie, to po prostu jakby z łaski po prostu mi je podała. Wydobywanie takiego czopa, to daje się jakiś zastrzyk na rozszerzenie, jakieś po prostu znieczulenie, a nie na żywca po prostu. Zlekceważył mnie totalnie. No jak on do mnie podszedł? No spadaj, jak nie chcesz dalej, to spadaj. No to jest po prostu nie do opisania.
0: Kobieta złożyła w szpitalu skargę. W odpowiedzi placówka nie uznała jej zarzutów. Wskazano m.in., że pacjentka została poinformowana o planowanej czynności i wyraziła zgodę na jej wykonanie. Szpital zaprzeczył również, by doszło do naruszenia jej praw lub godności.
1: Bardzo to przeżywam emocjonalnie i jest mi ciężko, tak? No bo jak można tak traktować ludzi? No przecież nie jesteśmy zwierzętami, jesteśmy po prostu ludźmi, tak? Należy nam się jakaś godność, jakiś szacunek, jakieś chociażby współczucie, a nie postępowanie w taki, a nie inny sposób.
2: Czy oczekuje pani czegoś od szpitala w tym momencie?
1: Wie pan co, chciałabym chociażby przeprosin, ale nie tego fałszu, tak? Który tutaj jest napisany, że poinformowana zostałam, w żaden sposób nie zostałam poinformowana. Nie dostałam żadnych po prostu znieczulających, żadnego zastrzyku, po prostu nic, tak? A i tej dokumentacji nie uzyskałam, gdy wyszłam ze szpitala. Uzyskałam tylko dokumentację, gdzie przebywałam jedną noc na chirurgii i ubiegając się o to, żeby mi wydano tą dokumentację, napisano tutaj wydobycie czopa, ale to wszystko było odręczna data, odręczne po prostu wszystko. Czyli papierów nie było. Na mój wniosek po prostu zostało to uzupełnione z datą niekomputerową, tylko odręczną.
2: Jaki lekarz panią się zajmował?
1: Wie pan co, ciężko mi rozszyfrować jego tutaj. Tu dostałam od zastępcy dyrektora taką pieczątkę, a lekarz był jakimś półarabem.
0: O stanowisko poprosiliśmy również szpital. Placówka nie odniosła się do konkretnego przypadku, tłumacząc, że jako podmiot leczniczy jest zobowiązana do zachowania tajemnicy dotyczącej pacjentów, w tym informacji o ich diagnostyce, leczeniu i udzielanych świadczeniach. W czasie wakacji we Włocławku otwarte były letnie baseny. Znajdują się one przy ulicy Płockiej, na przystani oraz przy ulicy Lisek. W okresie wolnym od szkoły pogoda dopisywała, więc nie brakowało chętnych na spędzanie tam czasu. W te wakacje z letnich basenów skorzystało w sumie ponad 10 tysięcy osób.
3: Ten sezon był lepszy niż poprzedni, bo myślę, że pogodowo było fajniej. Z basenów przy Lisku skorzystało ponad 5300 mieszkańców. Natomiast troszeczkę więcej było na ulicy Płockiej, było to 5600, ale różnica tak naprawdę... No, 300 osób, więc trudno powiedzieć, który obiekt cieszył się większym zainteresowaniem, bo te ilości osób, które odwiedzają obydwa baseny, są bardzo zbliżone.
0: Więcej atrakcji znajduje się na basenie przy ulicy Płockiej. Dostępny jest tam chociażby wodny plac zabaw dla dzieci. Dodatkowo funkcjonują tam stołówka oraz mała gastronomia.
3: Na każdym z basenów można oczywiście wypożyczyć sobie leżak. No, plac przy... Znaczy, myślę, że lepsza infrastruktura jednak taka, jeżeli chodzi nawet o najmłodszych użytkowników, pracowników

0: jest przy ulicy Płockiej, wiadomo, że jest tam wodny plac zabaw, jest plac zabaw dla dzieci. Tutaj na basenach przy ulicy Lisek ta infrastruktura jest troszeczkę bardziej uboga. Na pewno w przyszłych latach będziemy starali się zrobić coś, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić to miejsce dla mieszkańców. Bo jednak jak kupuje się bilet całodzienny, no na przykład był pan w tym roku, który był zainteresowany, żeby pojawiła się na basenach letnich przy ulicy Lisek mała gastronomia, no ale akurat jak rozłożył swoją przyczepę, trafił na 2 tygodnie bardzo słabej pogody i stwierdził, że no jednak nie podejmuje się tej akcji, więc zobaczymy, no w przyszłym roku będziemy starali się coś zrobić, żeby na pewno to miejsce było jeszcze bardziej atrakcyjne.
1: Sezon na letnie baseny zakończył się wraz z końcem wakacji. Ładna pogoda, dobra infrastruktura oraz przystępne ceny skutecznie przyciągnęły mieszkańców nie tylko Włocławka, ale także okolic. Mieszkańcom pozostają obecnie dwie kryte pływalnie, Delfin oraz międzyosiedlowy basen miejski. Dobre oceny z angielskiego nie zawsze oznaczają, że dziecko swobodnie porozumiewa się w tym języku. Uczniowie często dobrze znają gramatykę, słówka i radzą sobie z pisemnymi zadaniami, ale mają blokadę, kiedy trzeba odezwać się po angielsku. Dlatego dodatkowe zajęcia językowe mogą być okazją przede wszystkim do przełamania bariery mówienia i zdobycia większej swobody w codziennej komunikacji.
2: No właśnie, twoje dziecko ma 5 z języka angielskiego, ale kiedy trzeba coś powiedzieć, zapada cisza. I to nie jest wcale rzadka sytuacja, tak się zdarza, bo można znać słówka, można znać gramatykę, można pisać sprawdzian, wypracowania, natomiast bać się mówić. Nasze dzieci, które chodzą na zajęcia z języka angielskiego w Greenwich, nie mają takiego problemu, dlatego że dzieci powinny przede wszystkim używać języka, rozmawiać, reagować, wyrażać własne zdanie, własne poglądy, poznawać język angielski poprzez świat. Właśnie na tym bardzo nam zależy w kursach, które prowadzimy ze starszymi dziećmi w Greenwich. Uczą się one języka angielskiego z programem National Geographic Learning, gdzie uczą się nie tylko języka angielskiego, ale poznają też świat, inne kultury i w związku z tym ten język sam wchodzi im pięknie do głowy.
1: Bo znajomość języka to nie tylko dobre wyniki na sprawdzianie. Ważne jest też to, żeby dziecko potrafiło wykorzystać angielski w prawdziwej rozmowie, bez stresu i obawy przed popełnieniem błędu. Przed nami dożynki powiatu włocławskiego. W tym roku Święto Plonów odbędzie się na boisku sportowym przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Choceniu. Główne uroczystości rozpoczną się od przemarszu korowodu dożynkowego o godzinie 13:30. Godzinę później zostanie odprawiona uroczysta msza święta. Po jej zakończeniu rozpocznie się część obrzędowa.
3: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na to wydarzenie, które będzie podsumowaniem sezonu dożynkowego na naszym terenie. Spotykamy się w niedzielę z przedstawicielami z wszystkich gmin. Rozpoczynamy jak zwykle uroczystym korowodem, mszą świętą, obrzędem dożynkowym. Z panem wójtem staraliśmy się także zorganizować tę część rozrywkową, jak to tradycja dożynek ma w sobie. Także niedziela i popołudnie to najlepszy moment, abyśmy wszyscy razem byli w Choceniu.
1: Koncertowa część dożynek wystartuje o 16:30. Na początku na scenie zaprezentują się zespół folklorystyczny Śmiłowiunki oraz zespół pieśni tańca Ziemia Kujawska, a następnie chór Mi Alegria. Gwiazdami wieczoru będą Klasik oraz Enej. Pierwszy zespół gra muzykę disco polo. Wydał kilkanaście albumów. Do najbardziej znanych utworów należą m.in. Jolka Jolka, Zabrałaś mi lato oraz Hej, czy ty wiesz? Natomiast Enej gra muzykę z pogranicza folku i rocka. Ich utwory takie jak Kamień z napisem Love, Zbudujemy dom czy Tak smakuje życie zna cała Polska. Koncert zespołu Klasik rozpocznie się o godzinie 18:30, a Enej zamelduje się na scenie o 20:00.
4: Konie, skoki przez przeszkody, rywalizacja Puchar Burmistrza, lokalne smakołyki i stoiska wystawców. W Mazurach Leśnych odbędzie się kolejna edycja zawodów Mazur Jada Cup. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie konkurs klasy N, w którym zawodnicy zmierzą się z przeszkodami o wysokości do 120 cm. Stawką rywalizacji będzie Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego.
5: Mazur Jada Cup to jest już taki cykl coroczny zawodów regionalnych i towarzyskich skokarzy przez przeszkody. W tym roku zapraszamy 5 września, to jest sobota. Zaczynamy od godziny 10 konkursami debiutantów, czyli pierwszy krok, drugi krok. A myślę, że potrwa to dosyć długo, dlatego że mamy bardzo fajne zgłoszenia i kończymy konkursami wysokości N, klasy N, to jest 120 cm. I jeden z tych konkursów jest o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. I tutaj bardzo chciałabym zaznaczyć, że mamy ogromne wsparcie miasta i gminy Brześć Kujawski w organizacji tych

0: cyklu Mazuriada Cup, a patronat nad wydarzeniem przejął burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski, i naprawdę dziękujemy za wszelką formę współpracy, wsparcia, które czujemy, widzimy i się bardzo z tego cieszymy.
1: Na odwiedzających czekać będzie znacznie więcej niż same sportowe emocje. Swoją ofertę zaprezentuje koło gospodyń wiejskich z Wieńca. Nie zabraknie również stoisk z wyrobami artystycznymi, smakołykami dla koni oraz mobilnego sklepu jeździeckiego.
0: Myślę, że sama lokalizacja jakby tego miejsca też zachęci do przybycia, zwłaszcza, że wstęp jest wolny. Otoczenie lasów, spokój, cisza, zwierzęta, ale oprócz tego zadbaliśmy też o dodatkowe atrakcje w postaci wystawców. I mamy tutaj wystawcę, który tak naprawdę bardzo cieszy się dużą popularnością. To jest Przypinkowe Love, które zakuwa chwile wspomnienia w breloki, w przypinki i tak dalej. Będzie też firma, która produkuje smaczki dla koni. Będzie firma paszowa, będzie sklep jeździecki mobilny. A jeżeli o gastronomię, to jeszcze zadbaliśmy. I tutaj będzie koło gospodyń wiejskich Jarzębina z Wieńca. Oni w zeszłym roku po prostu hitem byli. Także myślę, że tego już nie, zwycięskiego składu się nie zmienia.
1: Organizatorzy zachęcają, by spędzić dzień w Mazurach Leśnych, w otoczeniu przyrody, wśród koni i w leśnym klimacie. To propozycja zarówno dla miłośników jeździectwa, jak i osób, które chcą po prostu spędzić czas na świeżym powietrzu. Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla najmłodszych, tor z przeszkodami, gdzie będzie można spróbować swoich sił w konkurencji Hobby Horse. Wstęp na zawody jest bezpłatny.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie pani Anita Maciejewska.
1: Dzień dobry.
0: Zapraszamy tutaj panią do powiedzenia kilka słów o pani inicjatywie, o pani pomyśle, którą tworzy pani dla naszej społeczności.
1: Autobus Energii powstał ze swojego doświadczenia życiowego, ale też z wykształcenia i chciałam stworzyć taką bezpieczną przestrzeń dla emocji, żeby ten autobus energii przewoził coś więcej niż tylko ludzi, ale właśnie radości, smutki. Powiązałam tą swoją pracę, bo na co dzień jestem kierowcą komunikacji miejskiej, ale trudnego dzieciństwa i właśnie wykształcenia. I cały czas rozwijam się, żeby być lepszym wsparciem, ale też właśnie stworzyć takie miejsce, gdzie nie ma poglądów politycznych, żadnej rywalizacji, tylko po prostu, żeby każdy mógł tutaj przyjść, posiedzieć ze swoimi emocjami, porozmawiać i oczywiście się bawić, no bo tu jest dużo muzyki, dużo radości i o to chodzi, żeby cieszyć się tym życiem i to jest właśnie

0: takie miejsce.
1: A skąd ten pomysł w ogóle na ten autobus i tą nazwę?
0: No autobus, no to właśnie dlatego, że sama jestem kierowcą autobusu, no swoje doświadczenie, ale też na portalu społecznościowym TikTok, tam bardzo dużo ludzi właśnie przyrównywało mnie do postaci z książki Autobus Energii Johna Gordona i ja ją kupiłam, przeczytałam ją kilkanaście razy i po prostu stwierdziłam, że no tak, w sumie tam też jest ta postać radosna, ja mam bardzo dużo pozytywnej energii, więc ja też przekułam to właśnie jako ten autobus energii, ale ani taksa, bo dostawałam informację, że ja leczę samą obecnością, że ta moja energia jest taka fajnie uzależniająca.
1: Zaraźliwa na pewno.
0: Tak. A gdzieś tam reklama była Hitaxi i po prostu tak połączyłam to, jest autobus energii, a nie taksa.
1: A powiedz, jak wyglądały te twoje pierwsze kroki, jak zaczynałaś tą swoją inicjatywę tworzyć, budować?
0: To troszkę ze swojego życia prywatnego, no bo do tego gdzieś przyczyniła się depresja młodzieńcza mojego syna. No i to jest takie niefajne, bo żaden rodzic nie chce patrzeć, jak dziecko cierpi. I budowałam go krok po kroku i to trwało kilka miesięcy i stwierdziłam, że to jest to, co i tak zawsze lubię robić, czyli pomagać ludziom, więc przekułam to w taką siłę. Zaczęły się pierwsze bajki terapeutyczne, bo piszę bajki terapeutyczne, pierwsze piosenki i te pierwsze warsztaty i też właśnie zapraszałam dzieci różne, czy u nas tam na osiedlu, na boisku, brałam głośnik, tworzyliśmy gdzieś tam wspólnie układ taneczny i każde dziecko tam miało swój krok, swój moment i po prostu to się tak nakręcało, tworzyłam kolejne warsztaty, cały czas się szkolę, cały czas zdobywam nowe umiejętności, które po prostu tutaj się przydają, bo chciałabym być takim lepszym wsparciem.
1: A powiedz mi, jak właśnie wyglądają te twoje procesy, kiedy tworzysz, wymyślasz te bajki, te zajęcia?
0: Oj, to jest tak, bajki. Na przykład właśnie są bajki i czy mamy smerfy? Mamy smerfowe różnego rodzaju właśnie warsztaty i też są, dobieram do tego muzykę, dobieram do tego kroki, dobieramy do tego postacie i właśnie te emocje włączamy w postacie. Tutaj jako smerfy, no to jest, że każdy w wiosce smerfów, każdy jest inny. I że właśnie chodzi o to, żeby akceptować drugiego człowieka takim, jakim jest, ale też właśnie, że oni byli zawsze jedną taką wielką rodziną i każdy się wspierał, mimo tego, że różnili się zachowaniami czy wyglądem i to o to właśnie chodzi. O to pokazanie takiego w naszym życiu, że każdy z nas jest inny, każdy zasługuje na ten szacunek i tego uczę swoje dzieci i inne dzieci i dorosłym też pokazuję, no bo nie pracuję tylko z dziećmi, ale młodzieżą i dorosłymi i zawsze to jest dostosowane do właśnie wieku.
1: A powiedz mi, jeżeli chodzi o twoje projekty, widziałam, że działasz też tak ogólnie społecznie, robisz eventy przy okazji zbiórek na leczenie dzieci. Jak to wygląda? Ludzie kontaktują się z tobą?
0: Znaczy, to było pierwsze takie otwierające wydarzenie, gdzie postanowiłam otworzyć ten autobus energii, żeby właśnie wyjść ludziom, pokazać, że jest takie miejsce. No i ja się skontaktowałam właśnie z mamą tego chłopca, na którego wtedy zbieraliśmy pieniążki. I z jednego dnia zrobił się to weekend. I po prostu podczas tego ja robiłam swoje, pokazywałam ten autobus energii, no bo to było moje wydarzenie, ale tutaj właśnie współtworzyliśmy, bo my chodziliśmy po różnych wspaniałych ludziach tutaj u nas w mieście i każdy na tą inicjatywę, jak ja z tą swoją energią szłam i gadałam, że to po prostu otwierali się i każdy dorzucał jakąś tam cegiełeczkę i razem zbudowaliśmy właśnie coś pięknego i o to chodzi, żeby się wspierać.
1: A powiedz, jakie masz plany tak na przyszłość rozwojowo?
0: A, no to planów nie mogę zdradzać, bo to chcę trochę tajemniczości, ale teraz będziemy właśnie tworzyć teledysk zapowiadający nowy projekt, projekt Bez Maski, gdzie zaprosiliśmy kolejną postać, która będzie mówiła o granicach i o różnego rodzaju problemach życia codziennego. I to już będzie taka postać sceniczna, ale mówię, no będzie teledysk skręcony z ludźmi z Wrocławka, już taki większy do muzyki, którą ja stworzyłam. I zapraszamy kolejne osoby i ja będę chodziła i zapraszała takich wspaniałych ludzi. Gdzieś już tam mam kilka osób, ale to będziemy w trakcie opowiadać.
1: Świetnie, cudowna inicjatywa tutaj przed nami.
0: Więc was też zapraszam.
1: Dziękujemy. A jeszcze chciałam się spytać, jak

0: odbierają cię ludzie? Jakie ty masz odczucia to, co do tego właśnie, jak w tej interakcji z ludźmi rozmawiasz, odbierają cię pozytywnie? Czy są jakieś sytuacje takie dla ciebie mniej przyjemne?
1: A czyli uważam tak. Ja jestem osobą właśnie bardzo ekspresyjną, bardzo cieszącą się życiem i to widać. Ja sobie śpiewam bardzo często, tańczę. Ludziom, którzy nie mają takiej energii jak ja, no to gdzieś tam przeszkadza, bo też uważam, że wszystko, co irytuje nas w drugim człowieku, no to jest to, czego gdzieś nam brakuje, ale też właśnie dużo osób jest fajnie, gdzieś tam kciuki pokazuje, bo często właśnie w pracy śpiewam i tańczę, ale na zasadzie nie podczas jazdy. Oczywiście tu się zajmuję. No, ludzie są różni i to też jest w porządku.
0: A powiedz, jak z twoją rozpoznawalnością taką na co dzień pracujesz z ludźmi, więc na co dzień masz duży kontakt z ludźmi. Czy już dzięki temu swojemu projektowi jesteś taka bardziej rozpoznawalna, czy czujesz to po
1: Myślę, że
0: prostu?
1: tak, że trochę już ta rozpoznawalność jest, no bo mówię, no, całą taką inicjatywą tego miejsca jest miejsce dla każdego u nas w mieście. Nie patrzymy na status majątkowy czy płeć, czy coś, tylko właśnie miejsce takie, że każdy, że dzieci mogą mieć swoje miejsce, dorośli mieć swoje miejsce, młodzież, żeby mówić im językiem, bo ja docieram do ludzi właśnie indywidualnością. Każdy jest inny, każdy inaczej opowiada o swoich emocjach. I też właśnie wyszłam z tego sztywnego gabinetu, bo gdy zdobyłam kompetencje trenera umiejętności społecznych, no to też właśnie uczę przez doświadczenie, bo wtedy się najbardziej uczymy, czy o rozmowie o emocjach, o różnego rodzaju problemach, o budowaniu relacji, komunikacji, czy wołaniu o pomoc, bo tutaj też jest problem. Jest bardzo duży problem i ludzie, kiedy dostają w odwecie po prostu gdzieś tam zamknięte drzwi, no to zostają z tym problemem sami. A tutaj jest, drzwi otwarte są dla każdego i wpuszczamy tutaj osobę, która naprawdę, jeżeli ktoś ma jakikolwiek problem, to zawsze szukamy tego momentu. Dopóki zgadzają się to z moimi kompetencjami, no to tutaj działam. Jeżeli wiem, że potrzebna jest jakaś diagnoza czy specjalista, no to ja nie nadużywam swoich kompetencji, tylko kieruję do innych specjalistów albo sama pomagam szukać, bo ludzie się zgłaszają z różnymi problemami. I to takimi bardziej drastycznymi, ale też właśnie rodzice, którzy uważają, że dziecko gdzieś tam ma trudne zachowania, co wcale nie jest tak, bo emocje są ważne i każda emocja jest w porządku, tylko czasami dzieci nie potrafią powiedzieć o danej emocji w taki sposób, w jaki no my potrafimy powiedzieć, że jestem śpiąca, jestem zła, jestem zdenerwowana, ale na przykład komplementy ze strony nastolatków to jest nienawidzę cię. To są takie żartobliwie powiedziane, że komplementy, no bo akurat w tym momencie czuję tą największą emocję, tak? No i po prostu no, tu możemy uczyć się tego poprzez doświadczenie, czyli mamy coś nowego teraz w ofercie, będzie muzyka, światło i sztuka. I to też dzieci będą mogły próbować swoich, o Jezu, nie swoich talentów, ale właśnie tak, właśnie poszukiwać tego talentu przy muzyce, przy światłach, jak to łączyć i łączyć swoją muzykę z jakimiś elektronicznymi rzeczami i tutaj też będziemy się znowu bawić.
0: Świetnie. A powiedz mi, czyli pracujesz z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, ale czy też masz to takie w takich relacjach, że rodzice i nie wiem, dzieci, młodzież razem, czy raczej stricte pracujesz dzieci, dzieci, młodzież, młodzież i ewentualnie do osoby dorosłe jako
1: No
0: osoby
1: myślę,
0: dorosłe?
1: że niektóre tematy są przeznaczone dla dzieci do pewnego wieku, inne tematy, już tak jak hejt, samoocena, no to tutaj z młodzieżą inaczej się rozmawia. No z dorosłymi można już w takiej formie stand-upu, przepraszam, opowiadać, już takiego bez cenzury czasami. No bo to też ludzie lubią się pośmiać, a ja potrafię to przekazać w sposób taki właśnie zabawny. No ale no nie wyobrażam sobie tutaj małego dziecka, któremu tam opowiadam tak hardkorowo o tym, że fajnie by mieć tą swoją wartość
0: Czyli
1: siebie.
0: do każdego tak przekaz w danym przedziale wiekowym. Opowiedz właśnie jeszcze o tych stand-upach, bo miałyśmy przyjemność rozmawiać wcześniej i mówiłaś, że chciałabyś rozwinąć to dalej, żeby właśnie prowadzić w formie takiego luźnych rozmów, stand-upów właśnie z osobami dorosłymi na tematy ciężkie takie,

0: takie trochę tabu, w takiej formie żartobliwej, lekkiej, bardziej przystępnej dla
1: No,
0: dorosłych.
1: nikt nie lubi, uważam, takich sztywnych wykładów. Czy to młodzież, czy właśnie dorośli, ale dziecko też, no, nie chce siedzieć przy tym stoliku i my mamy tutaj mu tłumaczyć wykładem, jak powinno się zachowywać, jakiego czegoś nie. Tylko właśnie tutaj w formie zabawy, młodzież też w formie różnego rodzaju doświadczeń, no i dorośli to taka luźna rozmowa, bo można się pośmiać. Ja mam ogromny dystans do tego, co ja musiałam przejść, może nie musiałam, ale jestem wdzięczna za każde doświadczenie, bo nie ukrywajmy, że ja miałam, a czy nie ukrywam, że miałam trudne dzieciństwo, ale to ja uczyłam się też wrażliwości, tego zrozumienia swoich emocji, stawiania granic. I też pokazuje, że asertywność nie musi być odbierana źle, albo że stawianie granic to nie jest pokazanie tego, że człowiek już jest okropny, bo łatwo jest etykietę przykleić, ale później trudno jest to po prostu zdjąć człowieka. A te stand-upy będą właśnie taką formą humorystyczną, pokazaniem o właśnie takich trudnych tematach, jak zaburzenia odżywiania, jak no hejt, czy próby samobójcze, bo tego no niestety jest coraz więcej. Ludzie sobie nie radzą z tymi emocjami, nie radzą sobie ze swoimi problemami, bo bardzo często zdarza się tak, że jak idą po pomoc, to mówię, no zostają odesłani z kwitkiem.
0: Tak, to prawda.
1: A ja połączyłam właśnie to swoje trudne dzieciństwo, przekułam to w siłę, zdobyłam wykształcenie, bo oczywiście trudne dzieciństwo nie równa się z tym, że już wiemy wszystko. Dlatego zdobyłam wykształcenie pedagogiczne, tego trenera umiejętności społecznych, ale jeszcze tam bardzo dużo różnych takich szkoleń, które odbywam i cały czas się rozwijam. No bo w pracy z drugim człowiekiem nie można powiedzieć, że już wiemy wszystko, bo nigdy nie wiemy.
0: Tak, to takie całe życie doszkalanie, prawda?
1: O, tak.
0: A powiedz mi, jak możemy się z Tobą skontaktować, jeżeli ktoś z Państwa chciałby skorzystać z energii tutaj koleżanki?
1: No jestem na oficjalnej stronie Facebooku Autobus Energii Anitaksa. Tam jest numer telefonu podany. Można się ze mną skontaktować. To przede wszystkim tam. Przez numer telefonu też będą ulotki roznoszone. Ale no możecie mnie wyczekiwać na przystanku. Na pewno na którymś przystanku będę.
0: Tak, to takie też fajne, że jesteś taką osobą, która działa tak na co dzień między nami, pracujesz, prawda? I możemy cię spotkać codziennie gdzieś w przelocie do pracy, jadąc autobusem, a tu jeszcze niesiesz taką radość i pomoc. To naprawdę piękna inicjatywa z twojej strony. Co do funduszy, jeżeli chodzi o ten twój pomysł, musiałaś sama bazować na swoich środkach, czy udało ci się
1: pozyskać? No bardzo
0: pozyskać?
1: Dużo, bardzo dużo tak. No bardzo dużo to jest moich prywatnych pieniędzy, inwestowane no w moje szkolenia, no to oczywiście, że to są moje pieniążki, ale też wszystkie te osoby, u których byliśmy podczas tworzenia pierwszego wydarzenia, to zawsze dorzucając cegiełkę, budowały to miejsce. I właśnie na takiej zasadzie chciałabym to otworzyć, żeby tu każdy gdzieś tam swoją cegiełkę dorzucił. Czy tak jak ludzie dawali jakieś zabawki interaktywne, czy gry o emocjach. Ja też dużo materiałów drukuję sama, czy przy udziale no mojej firmy, bo też bardzo mnie tutaj wspiera MPK w tym moim pomyśle, czy Urząd Miasta, bo jestem na pilotażu u prezydenta, inkubator przedsiębiorczości, gdzie ja byłam, startowałam z tym pomysłem autobusu energii, bo chcę, żeby jeździł po Wrocławku taki autobus, gdzie będzie ten sprzęt DJ-ski, miejsce do podcastów, gdzie będzie te stoliki takie konferencyjne, gdzie będą mogły być takie warsztaty prowadzone, bo nie wszędzie ten autobus, raczej autobus wszędzie dojedzie, ale nie wszędzie ludzie mają możliwość przyjechania, nie z każdego miejsca, bo chciałabym tam też dotrzeć na przykład do DPS-ów, gdzie też ważne jest, żeby robić im różnego rodzaju fajne zajęcia, czy delikatny fitness, żeby pokazać im te ostatnie dni niekiedy życia, że też mogą być takim fajnym miejscem, bo tam są wspaniali ludzie. Jak byłam na studiach, czy miałam praktyki, no to byłam w różnych miejscach u nas w Wrocławku i zawsze gdzieś tam byli ci fajni ludzie i lubię tak po prostu tu rozrzucić trochę energii, no bo uwielbiam, jak ludzie się cieszą.
0: Tak, jesteś pełną energii osobą i tak
1: No
0: to
1: tak mnie
0: ta
1: nosi.
0: energia taka zaraźliwa od ciebie. Bardzo fajne i potrzebujemy takich ludzi, myślę.

0: Świat byłby na pewno
1: Ale jest
0: piękniejszy.
1: dużo ludzi takich u nas w mieście. No ja się przekonałam o tym niejednokrotnie przez ostatnie 2 lata właśnie, kiedy tworzyłam ten autobus energii i mamy naprawdę fajnych ludzi. No jest też fala hejtu na różnych portalach, ale to po prostu uważam, że nikt ze skrzywdzoną psychiką nie czuje potrzeby krzywdzenia drugiego człowieka. I też tutaj moje takie przesłanie, zanim napiszemy ten komentarz, zastanówmy się na temat tego, że po drugiej stronie też jest człowiek, że to dla nas jest kilka sekund napisania, ale ta druga osoba może to inaczej odbierać. I tutaj też bardzo właśnie skupiam się na tym, żeby uczyć takiej zdrowej komunikacji, że okej, rozróżnienie hejtu a opinii. Bo ja mogę powiedzieć, że na przykład super, masz fajny strój, no ja bym tego nie założyła, no bo to nie jest mój styl, ale jakbym przyszła na przykład, bym powiedziała, weź ty zobacz, co ty na siebie włożyłaś i ci się przebierz, bo nie pasujesz do sytuacji, no nie wiem, że uważam, że nie fajnie byś się poczuła, tak?
0: Tak, no jest to takie troszeczkę dla kogoś krzywdzące, a dla nas osobiście nie ma, na nasze takie jakby odczucie wpływu, prawda? Więc to, co mówimy, ma wielkie słowo, wielkie znaczenie to nasze słowo. Właśnie czytałam kilka dni temu artykuł, gdzie pani wypowiadała się, że spotyka się z falą hejtą w internecie, że dostaje jakieś niemiłe komentarze, a co ciekawe, mówi, że nie spotyka się z tym na żywo, że ludzie przez internet mają taką, nie wiem, takie trochę może przyzwolenie, taką, nie mają takich granic, jeżeli chodzi o to, że coś wypada, coś może być krzywdzące dla kogoś. W takim codziennym życiu mniej chyba spotykamy takich bezpośrednich złych komentarzy, złych uwag. Ten internet chyba jest bardziej taką siejącą troszeczkę
1: bo uważam,
0: jednostką.
1: Że tam człowiek czuje się odważniejszy. Ja budowałam te swoje konto na tym TikToku też właśnie w formie, żeby pokazywać, że ta dobra energia i naprawdę miałam mało hejtu i do tej pory mam mało hejtu, bo ja to zawsze odpowiadałam im w taki sposób, że oni mnie przepraszali. Ja to robiłam też w formie od takiego odbicia piłeczki, ale w formie takiej grzecznej, czy jakąś piosenką, żebyś sobie wyciągnął przesłanie, czy wyciągnęła. Ale tak, ludzie czują się niekiedy bezkarni w tym internecie, że założy fake konto i może jeździć po drugim człowieku. Czy na Facebooku też teraz włączyli tą opcję, że jesteśmy anonimowi?
0: Tak.
1: I tak, i tutaj jest bardzo dużo odwagi, bo to widać, same takie emotki, te małpkowe, czy tam jakieś inne, są pisane te komentarze, co tak naprawdę, no nie znają całej historii drugiego człowieka. Nie znają, nie wiedzą tego, co się dzieje. Niektórzy ludzie reagują w inny sposób na daną sytuację. To też bardzo właśnie interesuje się psychologią osobowości, przełamywaniem schematów, ale mówię, no tutaj nie każdy człowiek dane wydarzenie odbiera tak samo. Jedni będą się śmieli, jedni będą wyłączali się z życia, a drudzy na przykład założą tą przysłowiową maskę i właśnie będą wylewać te swoje frustracje na innych ludzi. I tu właśnie ta bez maski, bo teraz tworzę właśnie projekt bez maski, tak jak mówiłam, wspominałam, to właśnie tutaj się ta osobowość, psychologia osobowości bardzo wpisuje w ten mój projekt. Czy przełamywanie schematów, czy właśnie popełnianie błędów, bo to, że popełniamy błędy, to jest normalne, ludzkie, nie ma idealnych ludzi, nie ma idealnych rodziców. Ale to, co robimy później, bardzo duże ma znaczenie. I tego też uczę, bo rodzice chcą być idealni, to im nie wychodzi i na przykład robią bardzo duże wykłady tym nastolatkom o życiu, o tym, jak powinni się zachowywać, a ten nastolatek i tak nas nie słucha. A jeżeli jeszcze bardziej dostajemy, zalewamy go tą rozmową, to on się po prostu wyłącza jeszcze bardziej w swój świat. Ale mówię, no tutaj ja jestem bardzo uważna na emocje ludzi i tutaj próbuję zawsze szukać naokoło, co powodowało tą daną emocję, co możemy zrobić choć odrobinę inaczej. Bo właśnie o to chodzi, żeby robić te małe kroki ku zmianie, a nie takie wielkie, no tak jak są postanowienia noworoczne, że o, od dzisiaj jestem fit i idzie dieta, idę sobie na siłownię, no i to się po miesiącu kończy. A małymi krokami uważam,

0: Bardzo, bardzo daleko możemy zajść, czy tak jak wsiąść do tego autobusu, bo ja w tym autobusie energii nie chcę prowadzić za kogoś tego życia, tej drogi, tylko po prostu pomagam przejmować tą swoją kierownicę i fajnie jest mieć taką jedną osobę, która gdzieś tam wie, rozumie daną emocję, rozumie sytuację. A tu jest właśnie duża dawka empatii, której chyba mam nadmiar. I czasami też tą swoją dobrą pomocą no, dostaję przysłowiowego kopa w tyłek, ale to mnie jakoś nie zniechęca do tego, żeby pomagać dalej, bo warto wierzyć w ludzi, a ja wierzę.
1: To powiedz, czego możemy Ci życzyć i gdzie najbliższe plany na jakąś event, gdzie możemy Cię spotkać?
0: Tak. Chyba tylko zdrowia, bo to jak mamy zdrowie, to mamy wszystko. Spotkać możecie nas teraz 13 września o 13 na stadionie. Tam na parkingu będzie autobus i tam będzie taka właśnie takie drzwi otwarte autobusu, gdzie dzieci będą mogły robić właśnie sobie zajęcia na tym sprzęcie DJ-skim. Będą bajki, będą piosenki, będzie coś słodkiego, więc tam bardzo chętnie i serdecznie zapraszamy.
1: Dziękujemy Państwu serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem była pani Anita Maciejewska, pomysłodawca, twórczyni autobusu Energii, pierwszego takiego autobusu w Polsce. Sylwia Szarecka, dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki. Witam, panie prezydencie.
1: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: No cóż, wakacje już za nami, zakończyły się koncertowo na Zielonym Rynku. W ogóle to był taki dosyć dobry sezon, jeżeli chodzi o imprezy plenerowe w Włocławku.
1: No tak, to nie ukrywam, że też osobiście mi zależy na tym, żeby mieszkańcy Włocławka mieli takie poczucie, że ta oferta kulturalna, którą proponujemy, jest naprawdę na wysokim poziomie i dobrze się przy niej bawią. Stąd też no, mieliśmy tak naprawdę 6 dużych koncertów w trakcie Dni Włocławka. Teraz na zakończenie wakacji, finału Letnich Brzmień i de facto 3 duże koncerty: zespół LOR, Strachy na Lachy i Happy Set. Widać było, że zainteresowanie mieszkańców, myślę, że nie tylko samego Włocławka, ale też regionu włocławskiego było bardzo duże i dobrze się mieszkańcy bawili.

0: Więc mnie to też osobiście bardzo cieszy, a przecież tych imprez, które organizujemy w ciągu roku, czy współorganizujemy, jest dużo, dużo więcej, bo chociażby zaczynając od finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez festiwal
1: 3
0: 3
1: maja,
0: maja,
1: Dni
0: dalej
1: Włocławka.
0: Dni Włocławka, Festiwal Wisły, Freshland, który też no już no prawie 2 tygodnie temu się odbył. Do tego mnóstwo

0: miało miejsce we Wrocławku i z tego bardzo się cieszę, ale to nie wszystko. Nie
1: Bo przed nami
0: kończymy
1: jeszcze.
0: absolutnie tego roku artystycznego, bo przed nami jeszcze chociażby Festiwal Fajansu, szósta edycja. Myślę, że o tyle wyjątkowa, że oprócz tego, co tak bardzo mieszkańcy Wrocławka polubili i szczególnie osoby, które fascynują się tą sztuką naszą lokalną, wrocławską, na ceramice uwięzioną. Mówię o ręcznym malowaniu wzorami fajansowymi, inspirowanymi w dużej części przecież haftami kujawskimi. Czyli to, co odbywało się dotąd w Centrum Kultury Browar B, nadal tutaj jestem po takiej bardzo merytorycznej, fajnej rozmowie z osobami, które przez te 5 edycji budowały siłę tego wydarzenia. Mówię o wystawcach, mówię o osobach, które się też angażują w rozwój wrocławskiego fajansu, więc ta część, bym powiedział, taka związana stricte z fajansem i tradycją fajansową zostaje w Centrum Kultury Browar B, ale w tym roku mamy też ofertę dla trochę szerszej publiczności, a mianowicie na Starym Rynku w ramach Festiwalu Fajansu odbędzie się Festiwal Światła i wykorzystując różnego rodzaju techniki właśnie związane ze światłem, z inspiracją, bo tutaj wspólnym mianownikiem jest cały czas fajans wrocławski, więc inspirowanym fajansem wrocławskim będą spektakle takie na właśnie Starym Rynku. Piątek, sobota, niedziela, w ogóle cały Festiwal Fajansu to ostatni weekend września, więc łatwo zapamiętać. No ale piątek, sobota, niedziela, 19, 20 i 21 to te seanse na Starym Rynku, więc myślę, że będzie to też dopełnienie tego, co przez ostatnie 5 lat się działo. Oprócz tego warsztaty w Skarbcu Fajansu, możliwość podziwiania tych dzieł fajansowych w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, na Słowackiego w siedzibie głównej muzeum, ale też w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej. Oprócz tego jeszcze Stary Świat z Starodębskiej, więc naprawdę ten Festiwal Fajansu nam się rozrasta, staje się większy i myślę, że ma szansę być taką flagową imprezą, marką, która będzie też przyciągać turystów do Wrocławka i temu też służyć będzie na pewno i służy już fakt, że Wrocławek znalazł się na szlaku, europejskim szlaku ceramicznym, który zrzesza miasta właśnie z tradycjami ceramicznymi czy fajansowymi z całej Europy i po raz pierwszy ten festiwal fajansu nasz już będzie się odbywał no, też w strukturze tego szlaku, europejskiego szlaku ceramiki, więc to bardzo cieszy. Po drodze jeszcze oczywiście zawody na skateparku 19 września, w ostatni weekend wakacji też zawody e-sportowe Pro Gaming Cup, czyli coś dla fanów
1: wakacji studentów,
0: właśnie na,
1: studentów.
0: w Akademii Wrocławskiej na ulicy Mechaników te zawody się będą odbywały. No i wracamy z United Session, czyli z zawodami tanecznymi w breakdance, w popingu i w hip-hopie do Hali Mistrzów w tym roku, w ostatni weekend października, to jest okolice 25 października, właśnie w Hali Mistrzów odbędą się te zawody, które już nie tylko będą zawodami solistów, tak jak przez ostatnie 5 lat to miało miejsce, ale również zawody czy bitwy formacji całych, co szczególnie dla widzów jest interesujące, bo to pokazuje tak naprawdę kunszt tego tańca czy tych form tanecznych. Więc no, myślę, że oprócz tego oczywiście mnóstwo innych wydarzeń, rzeczy w obszarze kulturalnym i sportowym, to też ważne, które się dzieją we Wrocławku, bo z tą sportowym, no to też ja w ostatnim czasie miałem przyjemność podejmować we Włocławku naszą Klaudię Kazimierską, która przecież jest wicemistrzynią

0: wicemistrzynią Europy na dystansie 1,5 kilometra, a w ubiegłym tygodniu podejmowałem inną medalistkę, również srebrną, z Mistrzostw Świata w wioślarstwie, więc no, widać, że te inwestycje i w infrastrukturę, bo to jest ważne, ale też w rozwój, w ludzi, bo jedna i druga sportmenka jest, jest też stypendystką prezydenta, czyli generalnie miasta Włocławek, więc to wszystko naprawdę ma sens, stąd też płynnie przejdę do oczywiście półmaratonu, który w pierwszą niedzielę października we Włocławku już po raz 13 odbywać się będzie, więc mam nadzieję, że tutaj też z dużym zainteresowaniem i ze strony kibiców, i ze strony zawodników. Zapisany jeszcze nie jestem, ale wszystko przed
1: nami. Treningi już rozpoczęte?
0: No, tak? Ja staram się, że tak powiem, bardzo mocno nie afiszować. Raczej to robię dla siebie. To robię, czyli biegam dla siebie. Ci mieszkańcy, którzy widzą mnie, to wiedzą, że staram się dbać też o formę. Czy ta forma będzie wystarczająca na półmaraton? Zobaczymy.
1: A zmieniając temat, skrzyżowanie Kapitulna, Wysoka, różne informacje pojawiają się gdzieś tam w przestrzeni medialnej. Jak jest naprawdę, kiedy ten termin ostateczny, kiedy zakończenie prac, czy wszystko idzie zgodnie z planem, czy znowu są jakieś przesunięcia?
0: Nie, tak jak mówiłem od samego początku, że we wrześniu ten ruch w tym obszarze miasta, ruch samochodowy wróci, tak też się dzieje i to mówię w takim trybie już rzeczy, które się dzieją faktycznie i zdarzają. Bo w relacji Wysoka Kapitulna z końcem sierpnia ruch został przywrócony. Natomiast to nie oznacza, że te prace zostały w tym obszarze miasta zakończone. Bo po pierwsze czekamy na to, żeby firmy telekomunikacyjne swoją sieć zabrały z pasa drogowego, przebudowały tą swoją sieć. To trochę blokuje drogowców, dlatego jeszcze od strony sklepu meblowego, mówię o Agata Meble, tamte prace drogowe nie są zakończone. Z kolei po drugiej stronie Urzędu Pracy budujemy też parking, więc tutaj te prace będą wykonane na samym końcu, bo priorytetem jest przywrócenie pełnej przejezdności na tym skrzyżowaniu. Częściowa przejezdność już jest, ale
1: czyli możemy przejechać z Kapitulnej Wysoką.
0: Co myślę, że i dla mieszkańców Zazamcza, ale też dla mieszkańców Zazamcza i myślę, że też dla mieszkańców Południa będzie ułatwieniem. Natomiast no, zakładam, że we wrześniu już reszta prac tych związanych z przejezdnością na samym skrzyżowaniu zostanie zakończona, co nie oznacza, że wszystkie prace zostaną zakończone, bo jeszcze, tak jak powiedziałem, parking i jeszcze zatoka dla autobusów na ulicy Wysokiej, to też przed nami. Natomiast no, priorytetem jest ta przejezdność. A oprócz tego równolegle wykonana została praca związana z kolejnym etapem budowy włocławskiej sieci dróg rowerowych przy ulicy Wysokiej. Ta droga powstała właściwie na odcinku od ulicy Lisek do Słodowa i do Kapitulnej. Do Słodowa dlatego, że też pod ulicą Wysoką ta droga rowerowa przechodzi pod mostem nad rzeką Zgłowiączką. Taki ciąg pieszo-rowerowy zbudowaliśmy, więc myślę, że w sposób bezpieczny, wygodny też dla rowerzystów, dla pieszych to nowe połączenie z parkiem na Słodowie ma miejsce. Natomiast też chcę zwrócić uwagę, że tam też jeszcze prace trwają. One nie zostały, mimo tego, że ta przejezdność została przywrócona, to prace związane chociażby z przebudową skrzyżowania na ulicy Wysokiej, Szpitalnej i Rolnej. Tutaj to jest jeszcze kwestia najbliższych tygodni. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby te dwa odcinki dróg rowerowych na ulicy Wysokiej ze sobą połączyć. No i to nie mniej ważne, sama

0: nawierzchnię ulicy Wysokiej, która będzie wykonywana w ramach zadania związanego z budową tunelu na ulicy Wienieckiej. Krótko mówiąc, wykonawca tunelu na ulicy Wienieckiej najpierw będzie musiał wymienić asfalt na odcinku od ulicy Wienieckiej aż do ulicy Lisek na Wysokiej, łącznie z wjazdem w ulicę Lisek, bo tam jest dzisiaj ta nawierzchnia wykonana z kostki betonowej, a dopiero później będzie mógł zamknąć ulicę Wieniecką i realizować swoje prace przy obiekcie inżynieryjnym. Więc to wszystko jest pomyślane, przemyślane i nie ma tutaj przypadkowości. Tak jest, absolutnie.
1: Przenieśmy się trochę na zupełnie inne osiedle. Osiedle trochę chyba przez lata zapomniane, przynajmniej czytając wpisy mieszkańców Rybnicy, bo o tym właśnie osiedlu mowa, można było odnieść wrażenie, że oni się czują tak trochę poza miastem.
0: Ja mam ogromną satysfakcję, naprawdę, z tych działań, które podejmujemy w imieniu właśnie mieszkańców Włocławka w tej części miasta, bo po pierwsze budżet obywatelski, czyli po prostu mieszkańcy tego osiedla wzięli sprawy w swoje ręce, zgłosili projekt, myślę, że się mobilizowali po to, żeby dostał ten projekt jak największą liczbę głosów, udało się. I mamy przetarg ogłoszony na budowę boiska, na budowę siłowni i takiego, myślę, że zaplecza rekreacyjnego. Połączyliśmy to też z parkiem takim, no parkiem po prostu na ulicy, na Rybnicy. Coś, co też ja deklarowałem, mówiłem o tym w kampanii wyborczej, że uważam, że taki park powinien powstać. On został zaprojektowany, jest niezwykle ciekawy. Myślę, że to jeden z pierwszych tego typu parków w naszym kraju. Park czwartej przyrody, który zagospodarowuje roślinność, która już tam przez lata się utworzyła, wysiała, wyrosła. Więc to będzie naprawdę ciekawa forma. No i nie mniej ważna, a może nawet najważniejsza inwestycja, którą szykujemy, czyli przebudowa ulicy Rybnickiej, ulicy, która już dzisiaj jest tak naprawdę kręgosłupem całego tego osiedla. Ja tą inwestycję trochę przyrównuję do tego, jak w latach 90. przebudowywana była ulica Brzezinowa na Michelinie. Fakt zrealizowania tej inwestycji tak naprawdę tą część miasta bardzo mocno pobudził i spowodował, że Michelin wygląda tak, jak wygląda dzisiaj. Tak też mi się wydaje, że będzie z Rybnicą, jak zrealizujemy też postulat mieszkańców tej części miasta zgłaszany od wielu, wielu lat. Czyli nawet nie tylko sama przebudowa jezdni, no bo to jest oczywiste, ale przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa innych użytkowników ruchu, jak pieszych, jak rowerzystów, których nie brakuje w naszym mieście i również w tej części miasta oni są. Projektujemy ponad 3 km nowej drogi, bo tyle cała ulica Rybnicka od właściwie ulicy Duninowskiej do końca osiedla ma z zagospodarowaniem wód opadowych. Przez fakt, że to jest aż tak długi odcinek, no zobowiązani byliśmy do tego, żeby przejść przez procedurę oceny oddziaływania na środowisko, bo to już jest całkiem spory projekt. Ale wszystko idzie zgodnie z planem, więc myślę, że gotowość taką techniczną do realizacji tego zadania będziemy mieli w przyszłym roku i pewnie w przyszłym roku będziemy też składać wniosek o dofinansowanie, tak żeby jak najszybciej to zadanie zrealizować, bo absolutnie jest ono ważne, potrzebne, konieczne wręcz, bo przecież w tej części miasta coraz więcej i coraz chętniej mieszkańcy chcą się osiedlać i chcą budować swoje domy. Mm-hmm.
1: Zanim wrócimy jeszcze do tematu ostatniego już dzisiaj miejsc parkingowych w Śródmieściu, to chciałam w ogóle zapytać o zielone tereny Śródmieścia. Czy te odbiory już się zakończyły, czy ta inwestycja może zostać uznana za zakończoną?
0: No, myślę, że uznamy tą inwestycję za zakończoną, jak wykonawca zrealizuje wszystkie poprawki, które cały czas

0: wskazujemy. Faktycznie dużo ich jest? Już te. No jest dużo, no nie ma co się oszukiwać, że to jest jakiś super wykonawca, który nam się trafił i nie musimy, i możemy tutaj spać spokojnie. Tak naprawdę na każdym kroku trzeba pilnować i udowadniać, że powiedzmy coś, co funkcjonowało zanim wykonawca wszedł na plac budowy, a teraz nie funkcjonuje, no to no nie ma cudów, musiało się zadziać w czasie pracy, więc taki pierwszy z brzegu, akurat bardzo świeży temat. Natomiast no myślę, że ta funkcjonalność, czyli przejezdność, te utrudnienia, to już jest za nami, że mieszkańcy, zresztą mam bardzo dużo takich sygnałów, że im się po prostu podoba. Myślę, że głupio jest teraz tym, którzy opowiadali, że to betonoza, jeszcze kilka dni temu, może tygodni temu, szczególnie panie, które niegdyś były związane z miastem i teoretycznie powinny wiedzieć, jak proces inwestycyjny polega, no chyba dla zasięgów w mediach społecznościowych hejtowały to rozwiązanie. Dzisiaj chociażby na ulicy Zduńskiej już mamy coraz więcej roślin, coraz więcej kwiatów. Myślę, że bardzo fajnie ten obszar miasta też wygląda. Całość oczywiście, no, z jednej strony, acz też się taki protest zdarzył, że za dużo drzew posadziliśmy, proszę mi wierzyć, naprawdę, ale z drugiej strony też była mowa o tym, że może za mało tej zieleni, 30 tysięcy roślin, 300 nowych drzew posadzonych, te stare drzewa, które były w dobrej formie zachowane, ale przy tym przy zachowaniu funkcjonalności, bo pamiętajmy, że to jest jednak teren, centrum miasta i podstawową funkcją tej ulicy to jest jednak funkcja komunikacyjna, więc nie będziemy sadzić trawy na ulicy czy na jezdni. Zresztą zarzuty, że źle, że wymieniliśmy starą betonową trylinkę na jednak szlachetną, na szlachetny klinkier, który jest nawiązaniem, bo przecież to jest cegła, do czerwonej cegły, która, no, z której też nasze miasto jest znane i wiele
1: czerwony
0: ważnych...
1: Czerwony Wrocławek to właśnie czerwona cegła, wbrew...
0: Bardziej dachówki niż cegła, ale faktycznie tak, no mamy ważne budynki naszego miasta, które zbudowane są z czerwonej cegły i chyba nikomu, kto protestuje, czy mówił, że nie podoba mu się czerwony klinkier na zielonych terenach Śródmieścia, nie przyszło do głowy, żeby te czerwone budynki zbudowane z czerwonej cegły rozbierać, bo to byłoby już w ogóle wariactwo. Więc wiadomo, szukamy nawiązań, powiązań, stąd bardzo lubimy w naszej architekturze mieć właśnie czerwoną cegłę, bo to jest charakter naszego miasta i klinkier czerwony, który jest cegłą, nawiązuje bezpośrednio do chociażby katedry czy...
1: A miejsca parkingowe.
0: No i tutaj mam też dobrą wiadomość dla mieszkańców Włocławka, tym bardziej, że mi osobiście też na tych miejscach postojowych zależy, bo no chcemy, żeby jak najwięcej osób w naszym mieście mieszkało, a dzisiaj bez samochodu trudno sobie wyobrazić życie, aczkolwiek no pewnie zdrowiej by dla nas wszystkich to było. Natomiast no nie, z rzeczywistością nie ma co się kłócić, więc kilkadziesiąt miejsc postojowych powstanie przy ulicy Chmielnej, na rogu z Jagiellońską, tam mamy takie pustostany, które przejęliśmy.
1: One
0: będą zburzone, kilkadziesiąt miejsc postojowych tam powstanie, umowę z wykonawcą już mamy podpisaną. Również na ulicy Tumskiej planujemy kilkadziesiąt, może nawet około setki miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Diecezjalnego. Oprócz tego zmienimy parkowanie na ulicy Kościuszki. To o tym jeszcze nie mówiłem publicznie, więc tutaj na antenie telewizji Kujawy po raz pierwszy o tym powiem. Zachowamy oczywiście funkcjonalność tej ulicy w pełni, natomiast będzie tam parkowanie skośne, dzięki temu będzie więcej miejsca.
1: Kiedyś już takie było.
0: To znaczy ono było nielegalne. Właśnie ja mam świadomość tego, że część mieszkańców myśli, że kiedyś takie było.

0: było. Po prawej stronie mówimy o stronie Urzędu Miasta, tam gdzie kiedyś był Wydział Komunikacji, Urząd Stanu Cywilnego. Natomiast tam, bo to sobie sprawdziłem, w organizacji ruchu zawsze było parkowanie równoległe. Natomiast no, kierowcy sobie parkowali jak chcieli i wjeżdżali tak naprawdę bardzo mocno utrudniając pieszym możliwość korzystania z chodnika. Więc teraz zostawiając tak jak jest organizację ruchu w sensie przejezdności, chcemy jednak zaproponować parkowanie skośne przy zachowaniu 3 metrów ciągu pieszo-rowerowego, tak żeby wszyscy byli zadowoleni, czyli pieszy kierowcy, mogli żeby mogli przejechać, żeby było więcej miejsc postojowych, ale piesi, przepraszam, piesi, dobrze powiedziałem, i rowerzyści też, żeby mieli swoją przestrzeń. Może się uda jeszcze trochę zieleni do tego wszystkiego dołożyć. Oczywiście wszystko chcemy zrobić w tym roku raczej taką metodą, bym powiedział, chałupniczą, bez wielkiej przebudowy i wielkich milionów tej ulicy na razie, bo na to przyjdzie czas, ale jeszcze nie teraz. Więc myślę, że tutaj też no, trochę tych miejsc postojowych powstanie. No i też pracujemy nad projektem, który w centrum miasta jeszcze około 60 miejsc postojowych mógłby przysporzyć, więc de facto tak naprawdę w centrum miasta tych miejsc postojowych przybędzie, a nie ubędzie. I to nie tylko dotyczy centrum miasta, bo przypomnę, że chociażby przy ulicy Kapitulnej w tym roku miejsca postojowe zbudowaliśmy. Szykujemy na ulicy Robotniczej kolejne miejsca postojowe, więc o kierowcach naprawdę bardzo poważnie myślimy i dbamy o to, żeby no, mieli jak najmniej kłopotów.
1: I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze nagranie. Dziękuję serdecznie za spotkanie.
0: Bardzo dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Przypomnę państwu, moim państwa gościem był prezydent Sławka, pan Krzysztof Kukucki.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Kilka dni temu w mediach społecznościowych pojawiła się informacja zapowiadająca protest pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Akcja miała rozpocząć się w środę o godzinie 13:30. Przed placówką pojawili się dziennikarze, policyjne radiowozy oraz przedstawiciele lokalnych struktur Konfederacji. Nie było jednak protestujących.
1: Przyszedłem wesprzeć medyków, pielęgniarki, pracowników szpitala. No niestety nikt się nie pojawił na proteście. Chciałem powiedzieć, że rozumiem pewnie te osoby, które chciały protestować, pewnie się boją, dlatego się tutaj nikt nie pojawił. Po wczorajszej wypowiedzi marszałka śmiem twierdzić, że mogą się czuć też zastraszeni. Ja jako mieszkaniec, przedstawiciel Konfederacji mogę powiedzieć jedynie, że na pewno będę dalej pytał o to, co się tutaj dzieje. Na pewno będę chciał uzyskać odpowiedzi na pytania, które już tutaj zadałem prędzej. Chciałbym powiedzieć też taki przekaz, że szpital, budynek szpitala nie jest własnością na pewno dyrektora. Szpital należy do mieszkańców, nie jest też własnością żadnej partii politycznej. I chciałbym, żeby te wszystkie niejasności, jeżeli one są, żeby zostały wyjaśnione. Jeżeli były nieprawidłowości na SOR-ze, żeby to zostało wyjaśnione. Jeżeli pomieszczenia, infrastruktura szpitala, czas pracy pracowników był wykorzystywany do prywatnych celów, chciałbym, żeby to było rozliczone.
0: Szpital dementuje informację, że doszło do protestu pracowników.
2: Ja w mojej ocenie żadnego protestu nie było, w takim sensie, że żaden protest się nie odbył. Ja przypomnę tylko, że informacja o tym proteście funkcjonowała tylko i wyłącznie jako plakat w mediach społecznościowych od kilku tygodni. Plakat z konkretną datą, konkretnym miejscem, konkretną godziną. No więc wczoraj o 13:30 tutaj przy budynku administracji pojawiło się kilkunaścioro dziennikarzy, natomiast nie było nikogo z organizatorów i protestujących. Od ponad miesiąca mierzymy się sytuacją, w której to w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej pojawiają się różne informacje, pojawiają się półprawdy, pojawiają się rzeczy wyrwane z kontekstu, pojawiają się informacje, które kompletnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. W związku z tym taki apel, prośba o odpowiedzialność za słowo, nie tylko do tych, którzy powielają pewne informacje, również do polityków, dlatego że oni, mamy takie wrażenie, próbują to ugrywać, mówiąc wprost, zbijają sobie kapitał polityczny. No, sytuacja na przykład sprzed kilku dni, kiedy mówiło się o tym, jakoby w piątek jeden lekarz, no w tym przypadku chodzi o pana doktora Łukasza Brychta, miał pełnić dyżur i na szpitalnym oddziale ratunkowym, i na oddziale chirurgii. Dementowaliśmy to we wczorajszym stanowisku. Taka sytuacja absolutnie nie miała miejsca. Doktor Brycht w piątek pełnił dyżur nie tylko i wyłącznie na szpitalnym oddziale ratunkowym, a takie informacje, do których my niestety zdążyliśmy się już przyzwyczaić, o takim, bym powiedział, alarmistycznym, skandalizującym tonie pojawiają się z dużą regularnością od około miesiąca. Także naprawdę w ostatnim czasie bardzo często tego typu informacje niesprawdzone, też często anonimowe, dementujemy. Czego przykładem jest chociażby to stanowisko, w którym po pierwsze odnieśliśmy się właśnie do tych informacji, jakoby w piątek na SOR-ze dr Brycht pełnił dyżur w dwóch miejscach. Pojawiają się również informacje o rzekomych stawkach za godzinę dyżuru na szpitalnym oddziale ratunkowym. Też to dementowaliśmy. Także raz jeszcze serdeczna prośba o odpowiedzialność za słowo.
0: W przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że do zabezpieczenia protestu skierowani zostali policjanci z jednostek spoza Wrocławka. Komenda Miejska Policji dementuje te informacje. Jednostka nie udziela informacji o liczbie radiowozów skierowanych do szpitala. Policja dodaje, że były to standardowe działania zabezpieczające. Nie precyzuje, czy informacja o proteście wpłynęła od konkretnej osoby, czy też została znaleziona w mediach społecznościowych. Do naszej redakcji zgłosiła się mieszkanka Wrocławka, która skarży się na sposób, w jaki została potraktowana podczas pobytu na szpitalnym oddziale ratunkowym przy ulicy Wienieckiej. Kobieta trafiła tam z silnymi bólami brzucha. Jak relacjonuje po nieskutecznej lewatywie, lekarz miał podjąć próbę manualnego usunięcia zalegającej masy kałowej. Pacjentka twierdzi, że interwencja była dla niej bardzo bolesna.
3: Kazał mi się położyć i drastycznie wsadził mi pod byt rękę. Drastycznie.

0: wielokrotnie próbował wydobyć, co nie przyniosło żadnych skutków. Z bólu po prostu prawie traciłam przytomność. Krzyczałam w niebogłosy. Nie dostałam żadnego znieczulenia. Ludzie, którzy byli na zewnątrz, później pytali mnie, czemu pani tak krzyczała. Z bólu po prostu się posikałam. Miałam calusieńkie, przemoczone spodnie, które po prostu kolor... Widać było od razu, że ja po prostu się zasikałam. Po tym, jak on mi to robił, wyciągnęłam mu tą rękę, ponieważ nie chciałam, żeby dalej trwał ten przerażający ból. Wówczas on do mnie powiedział, to spadaj do domu. Tak powiedział do mnie lekarz. Pielęgniarka, która przy tym była, widziała, że ja się posikałam. Kazała mi się położyć, odpocząć. Następnie po prostu kazała mi wyjść na korytarz, gdzie było pełno ludzi, a ja w tych przemoczonych spodniach po prostu maszerowałam. Gdy poprosiłam ją o jakieś okrycie, to po prostu jakby z łaski po prostu mi je podała. Wydobywanie takiego czopa, to daje się jakiś zastrzyk na rozszerzenie, jakieś po prostu znieczulenie, a nie na żywca po prostu. Zlekceważył mnie totalnie. No jak on do mnie podszedł? No spadaj, jak nie chcesz dalej, to spadaj. No to jest po prostu nie do opisania.
1: Kobieta złożyła w szpitalu skargę. W odpowiedzi placówka nie uznała jej zarzutów. Wskazano m.in., że pacjentka została poinformowana o planowanej czynności i wyraziła zgodę na jej wykonanie. Szpital zaprzeczył również, by doszło do naruszenia jej praw lub godności.
0: Bardzo to przeżywam emocjonalnie i jest mi ciężko, tak? No bo jak można tak traktować ludzi? No przecież nie jesteśmy zwierzętami, jesteśmy po prostu ludźmi, tak? Należy nam się jakaś godność, jakiś szacunek, jakieś chociażby współczucie, a nie postępowanie w taki, a nie inny sposób.
2: Czy oczekuje pani czegoś od szpitala w tym momencie?
0: Wie pan co, chciałabym chociażby przeprosin, ale nie tego fałszu, tak? Który tutaj jest napisany, że poinformowana zostałam, w żaden sposób nie zostałam poinformowana. Nie dostałam żadnych po prostu znieczulających, żadnego zastrzyku, po prostu nic, tak? A i tej dokumentacji nie uzyskałam, gdy wyszłam ze szpitala. Uzyskałam tylko dokumentację, gdzie przebywałam jedną noc na chirurgii i ubiegając się o to, żeby mi wydano tą dokumentację, napisano tutaj wydobycie czopa, ale to wszystko było odręczna data, odręczne po prostu wszystko. Czyli papierów nie było. Na mój wniosek po prostu zostało to uzupełnione z datą nie komputerową, tylko odręczną.
2: Jaki lekarz panią się zajmował?
0: Wie pan co, ciężko mi rozszyfrować jego tutaj. Tu dostałam od zastępcy dyrektora taką pieczątkę, a lekarz był jakimś półarabem.
1: O stanowisko poprosiliśmy również szpital. Placówka nie odniosła się do konkretnego przypadku, tłumacząc, że jako podmiot leczniczy jest zobowiązana do zachowania tajemnicy dotyczącej pacjentów, w tym informacji o ich diagnostyce, leczeniu i udzielanych świadczeniach. W czasie wakacji we Wrocławku otwarte były letnie baseny. Znajdują się one przy ulicy Płockiej, na przystani oraz przy ulicy Lisek. W okresie wolnym od szkoły pogoda dopisywała, więc nie brakowało chętnych na spędzanie tam czasu. W te wakacje z letnich basenów skorzystało w sumie ponad 10 tysięcy osób.
3: Ten sezon był lepszy niż poprzedni, bo myślę, że pogodowo było fajniej. Z basenów przy Lisku skorzystało ponad 5300 mieszkańców. Natomiast troszeczkę więcej było na ulicy Płockiej, było to 5600, ale różnica tak naprawdę... No, 300 osób, więc trudno powiedzieć, który obiekt cieszył się większym zainteresowaniem, bo te no, ilości osób, które odwiedzają obydwa baseny, są bardzo zbliżone.
1: Więcej atrakcji znajduje się na basenie przy ulicy Płockiej. Dostępny jest tam chociażby wodny plac zabaw dla dzieci. Dodatkowo funkcjonują tam stołówka oraz mała gastronomia.
3: Na każdym z basenów można oczywiście wypożyczyć sobie leżak. No, myślę, że lepsza infrastruktura jednak taka, jeżeli chodzi nawet o najmłodszych użytkowników, jest przy ulicy Płockiej. Wiadomo, że jest tam wodny plac zabaw, jest plac zabaw dla dzieci. Tutaj na basenach przy ulicy Lisek ta infrastruktura jest troszeczkę bardziej uboga. Na pewno w przyszłych latach będziemy starali się zrobić coś, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić to miejsce dla mieszkańców. Bo jednak jak kupuje się bilet całodzienny, no na przykład był pan w tym roku, który był zainteresowany, żeby pojawiła się na basenach letnich przy ulicy Lisek mała gastronomia. No ale akurat jak rozłożył swoją przyczepę, trafił na 2 tygodnie bardzo słabej pogody i stwierdził, że no jednak nie podejmuje się tej akcji, więc zobaczymy, no w przyszłym roku będziemy starali się coś zrobić, żeby na pewno to miejsce było jeszcze bardziej atrakcyjne.
1: Sezon na letnie baseny zakończył się wraz z końcem wakacji. Ładna pogoda.

0: A dobra infrastruktura oraz przystępne ceny skutecznie przyciągnęły mieszkańców nie tylko Wrocławka, ale także okolic. Mieszkańcom pozostają obecnie dwie kryte pływalnie, Delfin oraz Międzyosiedlowy Basen Miejski. Dobre oceny z angielskiego nie zawsze oznaczają, że dziecko swobodnie porozumiewa się w tym języku. Uczniowie często dobrze znają gramatykę, słówka i radzą sobie z pisemnymi zadaniami, ale mają blokadę, kiedy trzeba odezwać się po angielsku. Dlatego dodatkowe zajęcia językowe mogą być okazją przede wszystkim do przełamania bariery mówienia i zdobycia większej swobody w codziennej komunikacji.
1: No właśnie, twoje dziecko ma piątkę z języka angielskiego, ale kiedy trzeba coś powiedzieć, zapada cisza. I to nie jest wcale rzadka sytuacja, tak się zdarza, bo można znać słówka, można znać gramatykę, można pisać sprawdzian, wypracowania, natomiast bać się mówić. Nasze dzieci, które chodzą na zajęcia z języka angielskiego w Greenwich, nie mają takiego problemu, dlatego że dzieci powinny przede wszystkim używać języka, rozmawiać, reagować, wyrażać własne zdanie, własne poglądy, poznawać język angielski poprzez świat. Właśnie na tym bardzo nam zależy w kursach, które prowadzimy ze starszymi dziećmi w Greenwich. Uczą się one języka angielskiego z programem National Geographic Learning, gdzie uczą się nie tylko języka angielskiego, ale poznają też świat, inne kultury i w związku z tym ten język sam wchodzi im pięknie do głowy.
0: Bo znajomość języka to nie tylko dobre wyniki na sprawdzianie. Ważne jest też to, żeby dziecko potrafiło wykorzystać angielski w prawdziwej rozmowie, bez stresu i obawy przed popełnieniem błędu. Przed nami dożynki powiatu włocławskiego. W tym roku Świętoplonów odbędzie się na boisku sportowym przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Choceniu. Główne uroczystości rozpoczną się od przemarszu korowodu dożynkowego o godzinie 13:30. Godzinę później zostanie odprawiona uroczysta msza święta. Po jej zakończeniu rozpocznie się część obrzędowa.
2: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na to wydarzenie, które będzie podsumowaniem sezonu dożynkowego na naszym terenie. Spotykamy się w niedzielę z przedstawicielami z wszystkich gmin. Rozpoczynamy jak zwykle uroczystym korowodem, mszą świętą, obrzędem dożynkowym. Z panem wójtem staraliśmy się także zorganizować tę część rozrywkową, jak to tradycja dożynek ma w sobie. Także niedziela i popołudnie to najlepszy moment, abyśmy wszyscy razem byli w Choceniu.
0: Koncertowa część dożynek wystartuje o 16:30. Na początku na scenie zaprezentują się zespół folklorystyczny Śmiłowiunki oraz zespół pieśni tańca Ziemia Kujawska, a następnie chór Mi Alegria. Gwiazdami wieczoru będą Klasik oraz Enel. Pierwszy zespół gra muzykę disco polo. Wydał kilkanaście albumów. Do najbardziej znanych utworów należą m.in. Jolka Jolka, Zabrałaś mi lato oraz Hej, czy ty wiesz? Natomiast Enej gra muzykę z pogranicza folku i rocka. Ich utwory takie jak Kamień z napisem Love, Zbudujemy dom czy Tak smakuje życie zna cała Polska. Koncert zespołu Klasik rozpocznie się o godzinie 18:30, a Enej zamelduje się na scenie o 20:00.
3: Konie, skoki przez przeszkody, rywalizacja Puchar Burmistrza, lokalne smakołyki i stoiska wystawców. W Mazurach Leśnych odbędzie się kolejna edycja zawodów Mazur Jada Cup. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie konkurs klasy N, w którym zawodnicy zmierzą się z przeszkodami o wysokości do 120 cm. Stawką rywalizacji będzie Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego.
4: Mazur Jada Cup to jest już taki cykl coroczny zawodów regionalnych i towarzyskich skokach przez przeszkody. W tym roku zapraszamy 5 września, to jest sobota. Zaczynamy od godziny 10 konkursami debiutantów, czyli pierwszy krok, drugi krok. A myślę, że potrwa to dosyć długo, dlatego że mamy bardzo fajne zgłoszenia i kończymy konkursami wysokości N, klasy N, to jest 120 cm. I jeden z tych konkursów jest o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. I tutaj bardzo chciałabym zaznaczyć, że mamy ogromne wsparcie miasta i gminy Brześć Kujawski w organizacji tego cyklu Mazuriada Cup. Patronat nad wydarzeniem przejął burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski. I naprawdę dziękujemy za wszelką formę współpracy, wsparcia, które czujemy, widzimy i się bardzo z tego cieszymy.
3: Na odwiedzających czekać będzie znacznie więcej niż same sportowe emocje. Swoją ofertę zaprezentuje koło gospodyń wiejskich z Wieńca. Nie zabraknie również stoisk z wyrobami artystycznymi, smakołykami dla koni oraz mobilnego sklepu jeździeckiego.
4: Myślę, że sama lokalizacja jakby tego miejsca też zachęci do przybycia, zwłaszcza, że wstęp jest wolny. Otoczenie lasów, spokój, cisza, zwierzęta, ale oprócz tego zadbaliśmy też o dodatkowe atrakcje w postaci wystawców. I mamy tutaj

0: wystawce, który tak naprawdę bardzo cieszy się dużą popularnością, to jest Przypinkowe Love, które zakuwa chwile wspomnienia w breloki, w przypinki i tak dalej. Będzie też firma, która produkuje smaczki dla koni, będzie firma paszowa, będzie sklep jeździecki mobilny, także, jeżeli o gastronomię, to jeszcze zadbaliśmy i tutaj będzie koło gospodyń wiejskich Jarzębina z Wieńca, oni w zeszłym roku po prostu hitem byli, także myślę, że tego już nie, zwycięskiego składu się nie zmienia.
1: Organizatorzy zachęcają, by spędzić dzień w Mazurach Leśnych, w otoczeniu przyrody, wśród koni i w leśnym klimacie. To propozycja zarówno dla miłośników jeździectwa, jak i osób, które chcą po prostu spędzić czas na świeżym powietrzu. Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla najmłodszych, tor z przeszkodami, gdzie będzie można spróbować swoich sił w konkurencji Hobby Horse. Wstęp na zawody jest bezpłatny.

0: misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Pani Anita Maciejewska.
1: Dzień dobry.
0: Zapraszamy tutaj Panią do powiedzenia kilka słów o Pani inicjatywie, o Pani pomyśle, którą tworzy Pani dla naszej społeczności.
1: Autobus Energii powstał ze swojego doświadczenia życiowego, ale też z wykształcenia i chciałam stworzyć taką bezpieczną przestrzeń dla emocji, żeby ten autobus energii przewoził coś więcej niż tylko ludzi, ale właśnie radości, smutki. Powiązałam tą swoją pracę, bo na co dzień jestem kierowcą komunikacji miejskiej, ale trudnego dzieciństwa i właśnie wykształcenia. I cały czas rozwijam się, żeby być lepszym wsparciem, ale też właśnie stworzyć takie miejsce, gdzie nie ma poglądów politycznych, żadnej rywalizacji, tylko po prostu, żeby każdy mógł tutaj przyjść, posiedzieć ze swoimi emocjami, porozmawiać i oczywiście się bawić, no bo tu jest dużo muzyki, dużo radości i o to chodzi, żeby cieszyć się tym życiem i to jest właśnie takie miejsce.
0: A skąd ten pomysł w ogóle na ten autobus i tą nazwę?
1: No autobus, no to właśnie dlatego, że sama jestem kierowcą autobusu, no swoje doświadczenie, ale też na portalu społecznościowym TikTok. Tam bardzo dużo ludzi właśnie przyrównywało mnie do postaci z książki Autobus Energii Johna Gordona i ja ją kupiłam, przeczytałam ją kilkanaście razy i po prostu stwierdziłam, że no tak, w sumie tam też jest ta postać radosna, ja mam bardzo dużo pozytywnej energii, więc ja też przekułam to właśnie jako ten autobus energii, ale ani taksa, bo dostawałam informację, że ja leczę samą obecnością, że ta moja energia jest taka fajnie uzależniająca.
0: Zaraźliwa na pewno.
1: Tak, a gdzieś tam reklama była Hitaxi i po prostu tak.

0: Jak połączyłam, to jest autobus, energia, nie tak samo.
1: A powiedz, jak wyglądały te twoje pierwsze kroki,
0: Ach.
1: jak zaczynałaś tą swoją inicjatywę tworzyć, budować?
0: To troszkę ze swojego życia prywatnego, no bo do tego gdzieś przyczyniła się depresja młodzieńcza mojego syna. No i to jest takie niefajne, bo żaden rodzic nie chce patrzeć, jak dziecko cierpi. Budowałam go krok po kroku, i to trwało kilka miesięcy, i stwierdziłam, że to jest to, co i tak zawsze lubię robić, czyli pomagać ludziom, więc przekułam to w taką siłę. Zaczęły się pierwsze bajki terapeutyczne, bo piszę bajki terapeutyczne, pierwsze piosenki i te pierwsze warsztaty, i też właśnie zapraszałam dzieci różne, czy u nas tam na osiedlu, na boisku, brałam głośnik, tworzyliśmy gdzieś tam wspólnie układ taneczny, i każde dziecko tam miało swój krok, swój moment, i po prostu to się tak nakręcało. Tworzyłam kolejne warsztaty, cały czas się szkolę, cały czas zdobywam nowe umiejętności, które po prostu tutaj się przydają, bo chciałabym być takim lepszym wsparciem.
1: A powiedz mi, jak właśnie wyglądają te twoje procesy, kiedy tworzysz, wymyślasz te bajki, te
0: Oj,
1: zajęcia?
0: oj, to jest tak, bajki. Na przykład właśnie są bajki, i czy mamy smerfy? Mamy smerfowe różnego rodzaju właśnie warsztaty, i też są, dobieram do tego muzykę, dobieram do tego kroki, dobieramy do tego postacie, i właśnie te emocje włączamy w postacie. Tutaj jako smerfy, no to jest, że każdy w wiosce smerfów, każdy jest inny. I że właśnie chodzi o to, żeby akceptować drugiego człowieka takim, jakim jest, ale też właśnie, że oni byli zawsze jedną taką wielką rodziną, i każdy się wspierał, mimo tego, że różnili się zachowaniami czy wyglądem. I to o to właśnie chodzi. O to pokazanie takiego w naszym życiu, że każdy z nas jest inny, każdy zasługuje na ten szacunek, i tego uczę swoje dzieci i inne dzieci, i dorosłym też pokazuję, no bo nie pracuję tylko z dziećmi, ale młodzieżą i dorosłymi, i zawsze to jest dostosowane do właśnie wieku.
1: A powiedz mi, jeżeli chodzi o twoje projekty, widziałam, że działasz też tak ogólnie społecznie, robisz eventy przy okazji zbiórek na leczenie dzieci. Jak to wygląda? Ludzie kontaktują się z tobą?
0: Znaczy, to było pierwsze takie otwierające wydarzenie, gdzie ja je postanowiłam stworzyć, otworzyć ten autobus energii, żeby właśnie wyjść ludziom, pokazać, że jest takie miejsce. No i ja się skontaktowałam właśnie z mamą tego chłopca, na którego wtedy zbieraliśmy pieniążki. I z jednego dnia zrobił się to weekend. I po prostu podczas tego ja robiłam swoje, pokazywałam ten autobus energii, no bo to było moje wydarzenie, ale tutaj właśnie współtworzyliśmy, bo my chodziliśmy po różnych wspaniałych ludziach tutaj u nas w mieście, i każdy na tą inicjatywę, jak ja z tą swoją energią szłam i gadałam, że to po prostu otwierali się, i każdy dorzucał jakąś tam cegiełeczkę, i razem zbudowaliśmy właśnie coś pięknego, i o to chodzi, żeby się wspierać.
1: A powiedz, jakie masz plany tak na przyszłość rozwojowo?
0: A, no to planów nie mogę zdradzać, bo to chcę trochę tajemniczości, ale teraz będziemy właśnie tworzyć teledysk zapowiadający nowy projekt, projekt Bez Maski, gdzie zaprosiliśmy kolejną postać, która będzie mówiła o granicach i o różnego rodzaju problemach życia codziennego. I to już będzie taka postać sceniczna, ale mówię, no będzie teledysk skręcony z ludźmi z Włocławka, już taki większy do muzyki, którą ja stworzyłam. I zapraszamy kolejne osoby, i ja będę chodziła i zapraszała takich wspaniałych ludzi. Gdzieś już tam mam kilka osób, ale to będziemy w trakcie opowiadać.
1: Świetnie, cudownie, cudowna inicjatywa tutaj przed
0: Więc
1: nami.
0: was też zapraszam.
1: Dziękujemy. A jeszcze chciałam się spytać, jak odbierają cię ludzie? Jakie ty masz odczucia co do tego właśnie, jak w tej interakcji z ludźmi rozmawiasz? Odbierają cię pozytywnie? Czy są jakieś sytuacje takie dla ciebie mniej przyjemne?
0: A czyli uważam tak, ja jestem osobą właśnie bardzo ekspresyjną, bardzo cieszącą się życiem, i to widać. Ja sobie śpiewam bardzo często, tańczę. Ludziom, którzy nie mają takiej energii jak ja, no to gdzieś tam przeszkadza, bo też uważam, że wszystko, co irytuje nas w drugim człowieku, no to jest to, czego gdzieś nam brakuje, ale też właśnie dużo osób jest fajnie, gdzieś tam kciuki pokazuje, bo często właśnie w pracy śpiewam i tańczę, ale na zasadzie nie podczas jazdy. Oczywiście tu się zajmuję. No,

0: ludzie są różni i to też jest w porządku.
1: A powiedz, jak z twoją rozpoznawalnością taką, na co dzień pracujesz z ludźmi, więc na co dzień masz duży kontakt z ludźmi, czy już dzięki temu swojemu projektowi jesteś taka bardziej rozpoznawalna, czy czujesz to
0: Myślę,
1: po prostu?
0: Myślę, że tak, że trochę już ta rozpoznawalność jest, no bo mówię, no, całą taką inicjatywą tego miejsca jest miejsce dla każdego u nas w mieście, nie patrzymy na status majątkowy, czy płeć, czy coś, tylko właśnie miejsce takie, że każdy, że dzieci mogą mieć swoje miejsce, dorośli mieć swoje miejsce, młodzież, żeby mówić im językiem, bo ja docieram do ludzi właśnie indywidualnością. Każdy jest inny, każdy inaczej opowiada o swoich emocjach i też właśnie wyszłam z tego sztywnego gabinetu, bo gdy zdobyłam kompetencje trenera umiejętności społecznych, no to też właśnie uczę przez doświadczenie, bo wtedy się najbardziej uczymy, czy o rozmowie o emocjach, o różnego rodzaju problemach, o budowaniu relacji, komunikacji, czy wołaniu o pomoc, bo tutaj też jest problem. Jest bardzo duży problem i ludzie, kiedy dostają w odwecie po prostu gdzieś tam zamknięte drzwi, no to zostają z tym problemem sami. A tutaj jest, drzwi otwarte są dla każdego i wpuszczamy tutaj osobę, która naprawdę, jeżeli ktoś ma jakikolwiek problem, to zawsze szukamy tego momentu, dopóki zgadzają się to z moimi kompetencjami, no to tutaj działam. Jeżeli wiem, że potrzebna jest jakaś diagnoza czy specjalista, no to ja nie nadużywam swoich kompetencji, tylko kieruję do innych specjalistów albo sama pomagam szukać, bo ludzie się zgłaszają z różnymi problemami. I to takimi bardziej drastycznymi, ale też właśnie rodzice, którzy uważają, że dziecko gdzieś tam ma trudne zachowania, co wcale nie jest tak, bo emocje są ważne i każda emocja jest w porządku, tylko czasami dzieci nie potrafią powiedzieć o danej emocji w taki sposób, w jaki no my potrafimy powiedzieć, że jestem śpiąca, jestem zła, jestem zdenerwowana, ale na przykład komplementy ze strony nastolatków to jest nienawidzę cię. To są takie żartobliwie powiedziane, że komplementy, no bo akurat w tym momencie czuję tą największą emocję, tak? No i po prostu no, tu możemy uczyć się tego poprzez doświadczenie, czyli mamy coś nowego teraz w ofercie, będzie muzyka, światło i sztuka i to też dzieci będą mogły próbować swoich talentów, ale właśnie tak, właśnie poszukiwać tego talentu przy muzyce, przy światłach, jak to łączyć i łączyć swoją muzykę z jakimiś elektronicznymi rzeczami i tutaj też będziemy się znowu bawić.
1: Świetnie. A powiedz mi, czyli pracujesz z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, ale czy też masz to takie w takich relacjach, że rodzice i nie wiem, dzieci, młodzież razem, czy raczej stricte pracujesz dzieci, dzieci, młodzież, młodzież i ewentualnie do osoby dorosłe jako
0: no,
1: osoby
0: myślę,
1: dorosłe?
0: Że niektóre tematy są przeznaczone dla dzieci do pewnego wieku, inne tematy już tak jak hejt, samoocena, no to tutaj z młodzieżą inaczej się rozmawia, no z dorosłymi można już w takiej formie stand-upu, przepraszam, opowiadać, już takiego bez cenzury czasami. No bo to też ludzie lubią się pośmiać, a ja potrafię to przekazać w sposób taki właśnie zabawny. No ale no nie wyobrażam sobie tutaj małego dziecka, któremu tam opowiadam tak hardkorowo o tym, że fajnie by mieć tą swoją wartość.
1: Czyli
0: siebie.
1: Do każdego tak przekaz w danym przedziale wiekowym. Opowiedz właśnie jeszcze o tych stand-upach, bo miałyśmy przyjemność rozmawiać wcześniej i mówiłaś, że chciałabyś rozwinąć to dalej, żeby właśnie prowadzić w formie takiego luźnych rozmów, stand-upów, właśnie z osobami dorosłymi, na tematy ciężkie, takie trochę tabu, w takiej formie żartobliwej, lekkiej, bardziej przystępnej dla
0: no,
1: dorosłych.
0: Nikt nie lubi, uważam, takich sztywnych wykładów. Czy to młodzież, czy właśnie dorośli, ale dziecko też, no, nie chce siedzieć przy tym stoliku i my mamy tutaj mu tłumaczyć wykładem, jak powinno się zachowywać, jak czegoś nie. Tylko właśnie tutaj w formie zabawy, młodzież też w formie różnego rodzaju doświadczeń, no i dorośli to taka luźna rozmowa, bo można się pośmiać. Ja mam ogromny dystans do tego, co ja musiałam przejść, może nie musiałam, ale no, jestem wdzięczna za każde doświadczenie, bo nie ukrywajmy, że ja miałam, a czy nie ukrywam, że miałam trudne dzieciństwo, ale to ja

0: Czułam się też wrażliwości tego zrozumienia swoich emocji, stawiania granic i też pokazuje, że asertywność nie musi być odbierana źle, albo że stawianie granic to nie jest pokazanie tego, że człowiek już jest okropny, bo łatwo jest etykietę przykleić, ale później trudno jest to po prostu zdjąć człowieka. A te stand-upy będą właśnie taką formą humorystyczną, pokazaniem o właśnie takich trudnych tematach, jak zaburzenia odżywiania, jak no hejt, czy próby samobójcze, bo tego no niestety jest coraz więcej. Ludzie sobie nie radzą z tymi emocjami, nie radzą sobie ze swoimi problemami, bo bardzo często zdarza się tak, że jak idą po pomoc, to mówię, no zostają odesłani z kwitkiem.
1: Tak, to prawda.
0: A ja połączyłam właśnie to swoje trudne dzieciństwo, przekułam to w siłę, zdobyłam wykształcenie, bo oczywiście trudne dzieciństwo nie równa się z tym, że już wiemy wszystko. Dlatego zdobyłam wykształcenie pedagogiczne, tego trenera umiejętności społecznych, ale jeszcze tam bardzo dużo różnych takich szkoleń, które odbywam i cały czas się rozwijam, no bo w pracy z drugim człowiekiem nie można powiedzieć, że już wiemy wszystko, bo nigdy nie wiemy.
1: Tak, to takie całe życie doszkalanie, prawda?
0: O
1: A
0: tak.
1: powiedz mi, jak możemy się z Tobą skontaktować, jeżeli ktoś z Państwa chciałby skorzystać z energii tutaj koleżanki?
0: No jestem na oficjalnej stronie Facebooku Autobus Energii Anitaksa. Tam jest numer telefonu podany. Można się ze mną skontaktować. To przede wszystkim tam. Przez numer telefonu też będą ulotki roznoszone. Ale no możecie mnie wyczekiwać na przystanku. Na pewno na którymś przystanku będę.
1: Tak, to takie też fajne, że jesteś taką osobą, która działa tak na co dzień między nami, pracujesz, prawda? I możemy cię spotkać codziennie gdzieś przy locie do pracy, jadąc autobusem, a tu jeszcze niesiesz taką radość i pomoc. To naprawdę piękna inicjatywa z twojej strony. Co do funduszy, jeżeli chodzi o ten twój pomysł, musiałaś sama bazować na swoich środkach, czy udało ci się
0: No bardzo
1: pozyskać?
0: dużo, bardzo dużo tak. No bardzo dużo to jest moich prywatnych pieniędzy, inwestowane no w moje szkolenia, no to oczywiście, że to są moje pieniążki, ale też wszystkie te osoby, u których byliśmy podczas tworzenia pierwszego wydarzenia, to zawsze dorzucając cegiełkę, budowały to miejsce. I właśnie na takiej zasadzie chciałabym to otworzyć, żeby tu każdy gdzieś tam swoją cegiełkę dorzucił. Czy tak jak ludzie dawali jakieś zabawki interaktywne, czy gry o emocjach. Ja też dużo materiałów drukuję sama, czy przy udziale no mojej firmy, bo też bardzo mnie tutaj wspiera MPK w tym moim pomyśle, czy Urząd Miasta, bo jestem na pilotażu u prezydenta, inkubator przedsiębiorczości, gdzie ja byłam, startowałam z tym pomysłem autobusu energii, bo chcę, żeby jeździł po Wrocławku taki autobus, gdzie będzie ten sprzęt DJ-ski, miejsce do podcastów, gdzie będzie te stoliki takie konferencyjne, gdzie będą mogły być takie warsztaty prowadzone, bo nie wszędzie ten autobus, raczej autobus wszędzie dojedzie, ale nie wszędzie ludzie mają możliwość przyjechania, nie z każdego miejsca, bo chciałabym tam też dotrzeć na przykład do DPS-ów, gdzie też ważne jest, żeby robić im różnego rodzaju fajne zajęcia, czy delikatny fitness, żeby pokazać im te ostatnie dni niekiedy życia, że też mogą być takim fajnym miejscem, bo tam są wspaniali ludzie. Jak byłam na studiach, czy miałam praktyki, no to byłam w różnych miejscach u nas w Włocławku i zawsze gdzieś tam byli ci fajni ludzie i lubię tak po prostu tu rozrzucić trochę energii, tu rozrzucić trochę energii, no bo uwielbiam, jak ludzie się cieszą.
1: Tak, jesteś pełną energii osobą i tak
0: No tak
1: to
0: mnie
1: ta
0: nosi.
1: energia taka zaraźliwa od ciebie. Bardzo fajne i potrzebujemy takich ludzi, myślę. Świat byłby na pewno
0: Ale
1: piękniejszy.
0: jest dużo ludzi takich u nas w mieście. No ja się przekonałam o tym niejednokrotnie przez ostatnie 2 lata właśnie, kiedy tworzyłam ten autobus energii i mamy naprawdę fajnych ludzi. No jest też fala hejtu na różnych portalach, ale to po prostu uważam, że nikt ze skrzywdzoną psychiką nie czuje potrzeby krzywdzenia drugiego człowieka. I też tutaj moje takie przesłanie, zanim napiszemy ten komentarz, zastanówmy się na temat tego, że po drugiej stronie też jest człowiek, że to dla nas jest kilka sekund napisania, ale ta druga osoba może to inaczej odbierać. I tutaj też bardzo właśnie skupiam się.

0: Użyłaś i się przebierz, bo nie pasujesz do sytuacji. No nie wiem, że uważam, że niefajnie byś się poczuła, tak?
1: Tak, no jest to takie troszeczkę dla kogoś krzywdzące, a dla nas osobiście nie ma na nasze takie jakby odczucie wpływu, prawda? Więc to, co mówimy, ma wielkie słowo, wielkie znaczenie to nasze słowo. Właśnie czytałam kilka dni temu artykuł, gdzie pani wypowiadała się, że spotyka się z falą hejtu w internecie, że dostaje jakieś niemiłe komentarze, a co ciekawe, mówi, że nie spotyka się z tym na żywo, że ludzie przez internet mają taką, nie wiem, takie trochę może przyzwolenie, taką, nie mają takich granic, jeżeli chodzi o to, że coś wypada, coś może być krzywdzące dla kogoś. W takim codziennym życiu mniej chyba spotykamy takich bezpośrednich złych komentarzy, złych uwag. Ten internet chyba jest bardziej taką siejącą troszeczkę
0: Bo uważam,
1: jednostką.
0: że tam człowiek czuje się odważniejszy. Ja budowałam te swoje konto na tym TikToku też właśnie w formie, żeby pokazywać, że ta dobra energia i naprawdę miałam mało hejtu i do tej pory mam mało hejtu, bo ja to zawsze odpowiadałam im w taki sposób, że oni mnie przepraszali. Ja to robiłam też w formie od takiego odbicia piłeczki, ale w formie takiej grzecznej, czy jakąś piosenką, żebyś sobie wyciągnął przesłanie, czy wyciągnęła. Ale tak, ludzie czują się niekiedy bezkarni w tym internecie, że założy fake konto i może jeździć po drugim człowieku. Czy na Facebooku też teraz włączyli tą opcję, że jesteśmy anonimowi?
1: Tak,
0: I
1: tak.
0: tak, i tutaj jest bardzo dużo odwagi, bo to widać, same takie emotki, te małpkowe, czy tam jakieś inne, są pisane te komentarze, co tak naprawdę, no nie znają całej historii drugiego człowieka. Nie znają, nie wiedzą tego, co się dzieje. Niektórzy ludzie reagują w inny sposób na daną sytuację. To też bardzo właśnie interesuje się psychologią osobowości, przełamywaniem schematów, ale mówię, no tutaj. Nie każdy człowiek dane wydarzenie odbiera tak samo. Jedni będą się śmieli, jedni będą wyłączali się z życia, a drudzy na przykład założą tą przysłowiową maskę i właśnie będą wylewać te swoje frustracje na innych ludzi. I tu właśnie ta bez maski, bo teraz tworzę właśnie projekt bez maski, tak jak mówiłam, wspominałam, to właśnie tutaj się ta osobowość, psychologia osobowości bardzo wpisuje w ten mój projekt, czy przełamywanie schematów, czy właśnie popełnianie błędów, bo to, że popełniamy błędy, to jest normalne, ludzkie, nie ma idealnych ludzi, nie ma idealnych rodziców. Ale to, co robimy później, bardzo duże ma znaczenie. I tego też uczę, bo rodzice chcą być idealni, to im nie wychodzi i na przykład robią bardzo duże wykłady tym nastolatkom o życiu, o tym, jak powinni się zachowywać, a ten nastolatek i tak nas nie słucha. A jeżeli jeszcze bardziej zalewamy go tą rozmową, to on się po prostu wyłącza jeszcze bardziej w swój świat. Ale mówię, no tutaj ja jestem bardzo uważna na emocje ludzi. I tutaj próbuję zawsze szukać naokoło, co powodowało tą daną emocję, co możemy zrobić choć odrobinę inaczej, bo właśnie o to chodzi, żeby robić te małe kroki ku zmianie, a nie takie wielkie, no tak jak są postanowienia noworoczne, że o, od dzisiaj jestem fit i idzie dieta, idę sobie na siłownię, no i to się po miesiącu kończy. A małymi krokami uważam, bardzo, bardzo daleko możemy zajść, czy tak jak wsiąść do tego autobusu, bo ja w tym autobusie energii nie chcę prowadzić za kogoś tego życia, tej drogi, tylko po prostu pomagam przejmować tą swoją kierownicę i fajnie jest mieć taką jedną osobę, która gdzieś tam wie, rozumie daną emocję, rozumie sytuację. A tu jest właśnie duża dawka empatii, której chyba mam nadmiar. I czasami też tą swoją dobrą pomocą no, dostaję przysłowiowego kopa w tyłek, ale to mnie jakoś nie zniechęca do tego, żeby pomagać dalej, bo warto wierzyć w ludzi, a ja wierzę.
1: To powiedz, czego możemy Ci życzyć gdzie najbliższe plany na jakąś event, gdzie możemy Cię spotkać?
0: Tak. Chyba tylko zdrowia, bo to jak mamy zdrowie, to mamy wszystko. Spotkać możecie nas teraz 13 września o 13 na stadionie. tam na parkingu będzie autobus i tam będzie taka właśnie takie drzwi otwarte autobusu, gdzie dzieci będą mogły robić właśnie sobie zajęcia na tym sprzęcie DJ-skim, będą bajki, będą piosenki, będzie coś słodkiego,

0: więc tam bardzo chętnie i serdecznie zapraszamy.
1: Dziękujemy Państwu serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem była pani Anita Maciejewska, pomysłodawca, twórczyni autobusu tak. Energii, pierwszego takiego autobusu w Polsce. Sylwia Szarecka, dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki. Witam, panie prezydencie.
1: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: No cóż, wakacje już za nami, zakończyły się koncertowo na Zielonym Rynku. W ogóle to był taki dosyć dobry sezon, jeżeli chodzi o imprezy plenerowe w Włocławku.
1: No tak, to nie ukrywam, że też osobiście mi zależy na tym, żeby mieszkańcy Włocławka mieli takie poczucie, że ta oferta kulturalna, którą proponujemy, jest naprawdę na wysokim poziomie i dobrze się przy niej bawią. Stąd też no, mieliśmy tak naprawdę 6 dużych koncertów w trakcie Dni Włocławka. Teraz na zakończenie wakacji, finału Letnich Brzmień i de facto 3 duże koncerty: zespół LOR, Strachy na Lachy i Happy Set. Widać było, że zainteresowanie mieszkańców, myślę, że nie tylko samego Włocławka, ale też regionu włocławskiego było bardzo duże i dobrze się mieszkańcy bawili, więc mnie to też osobiście bardzo cieszy, a przecież tych imprez, które organizujemy w ciągu roku, czy współorganizujemy, jest dużo, dużo więcej, bo chociażby zaczynając od finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez festiwal 3 maja, dalej Dni Włocławka, Festiwal Wisły, Freshland, który też już prawie 2 tygodnie temu się odbył. Do tego mnóstwo takich mniejszych imprez jak Osada Wikinga czy rekonstrukcja wydarzeń z 16 sierpnia 1920 roku, czyli obrona Włocławka, więc też myślę, że dla każdego coś miłego, kina plenerowe i tak dalej, fiesta balonowa, to wszystko w ostatnich tygodniach miało miejsce we Włocławku i z tego bardzo się cieszę, ale to nie wszystko, nie kończymy absolutnie tego roku artystycznego, bo przed nami jeszcze chociażby Festiwal Fajansu, 6. edycja. Myślę, że o tyle wyjątkowa, że oprócz tego, co tak bardzo mieszkańcy Włocławka polubili i szczególnie

osoby, które fascynują się tą sztuką naszą lokalną, włocławską, na ceramice uwięzioną. Mówię o ręcznym malowaniu wzorami fajansowymi, inspirowanymi w dużej części przecież haftami kujawskimi. Czyli to, co odbywało się dotąd w Centrum Kultury Browar B, nadal tutaj jestem po takiej bardzo merytorycznej, fajnej rozmowie z osobami, które przez te 5 edycji budowały siłę tego wydarzenia. Mówię o wystawcach, mówię o osobach, które się też angażują w rozwój włocławskiego fajansu, więc ta część, bym powiedział, taka związana z stricte z fajansem i tradycją fajansową zostaje w Centrum Kultury Browar B, ale w tym roku mamy też ofertę dla trochę szerszej publiczności, a mianowicie na Starym Rynku w ramach Festiwalu Fajansu odbędzie się Festiwal Światła i wykorzystując różnego rodzaju techniki właśnie związane ze światłem, z inspiracją, bo tutaj wspólnym mianownikiem jest cały czas fajans włocławski, więc inspirowanym fajansem włocławskim będą spektakle takie na właśnie Starym Rynku. Piątek, sobota, niedziela, w ogóle cały Festiwal Fajansu to ostatni weekend września, więc łatwo zapamiętać. No ale piątek, sobota, niedziela, 19, 20 i 21 to te seanse na Starym Rynku, więc myślę, że będzie to też dopełnienie tego, co przez ostatnie 5 lat się działo. Oprócz tego warsztaty w Skarbcu Fajansu, możliwość podziwiania tych dzieł fajansowych w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na Słowackiego w siedzibie głównej muzeum, ale też w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej. Oprócz tego jeszcze Stary Świat z Starodębskiej, więc naprawdę ten Festiwal Fajansu nam się rozrasta, staje się większy i myślę, że ma szansę być taką flagową imprezą, marką, która będzie też przyciągać turystów do Włocławka i temu też służyć będzie na pewno i służy już fakt, że Włocławek znalazł się na szlaku, europejskim szlaku ceramicznym, który zrzesza miasta właśnie z tradycjami ceramicznymi czy fajansowymi z całej Europy i po raz pierwszy ten festiwal fajansu nasz już będzie się odbywał no, też w strukturze tego szlaku, europejskiego szlaku ceramiki, więc to bardzo cieszy. Po drodze jeszcze oczywiście zawody na skateparku 19 września, w ostatni weekend wakacji też zawody e-sportowe Pro Gaming Cup, czyli coś dla fanów właśnie w Akademii Włocławskiej na ulicy Mechaników. Te zawody się będą odbywały. No i wracamy z United Session, czyli z zawodami tanecznymi w breakdance, w popingu i w hip-hopie do Hali Mistrzów w tym roku, ostatni weekend października, to jest okolice 25 października, właśnie w Hali Mistrzów odbędą się te zawody, które już nie tylko będą zawodami solistów, tak jak przez ostatnie 5 lat to miało miejsce, ale również zawody czy bitwy formacji całych, co szczególnie dla widzów jest interesujące, bo to pokazuje tak naprawdę kunszt tego tańca czy tych form tanecznych, więc no, myślę, że oprócz tego oczywiście mnóstwo innych wydarzeń, rzeczy w obszarze kulturalnym i sportowym, to też ważne, które się dzieją we Włocławku, bo z tą sportowym, no to też ja w ostatnim czasie miałem przyjemność podejmować we Włocławku naszą Klaudię Kazimierską, która przecież jest wicemistrzynią Europy na dystansie 1,5 km, a w ubiegłym tygodniu podejmowałem inną medalistkę, również srebrną, z Mistrzostw Świata.
w wioślarstwie, więc

0: No, widać, że te inwestycje i w infrastrukturę, bo to jest ważne, ale
1: W
0: też w
1: ludzi.
0: rozwój, w ludzi, bo jedna i druga sportmenka jest też stypendystką prezydenta, czyli generalnie miasta Włocławek, więc to wszystko naprawdę ma sens. Stąd też płynnie przejdę do oczywiście półmaratonu, który w pierwszą niedzielę października we Włocławku już po raz 13 odbywać się będzie, więc mam nadzieję, że tutaj też z dużym zainteresowaniem i
1: Startujesz
0: ze
1: sam, panie
0: strony
1: prezydencie?
0: kibiców, i ze strony zawodników. Zapisany jeszcze nie jestem, ale wszystko przede mną.
1: Treningi już rozpoczęte?
0: No,
1: Tak?
0: ja staram się, że tak powiem, bardzo mocno nie afiszować. Raczej to robię dla siebie. To robię, czyli biegam dla siebie. Ci mieszkańcy, którzy widzą mnie, to wiedzą, że staram się dbać też o formę. Czy ta forma będzie wystarczająca na półmaraton? Zobaczymy.
1: A zmieniając temat, skrzyżowanie Kapitulna Wysoka, różne informacje pojawiają się gdzieś tam w przestrzeni medialnej. Jak jest naprawdę, kiedy ten termin ostateczny, kiedy zakończenie prac, czy wszystko idzie zgodnie z planem, czy znowu są jakieś przesunięcia?
0: Nie, tak jak mówiłem od samego początku, że we wrześniu ten ruch w tym obszarze miasta, ruch samochodowy wróci. Tak też się dzieje i to mówię w takim trybie już rzeczy, które się dzieją faktycznie i zdarzają, bo w relacji Wysoka Kapitulna z końcem sierpnia ruch został przywrócony. Natomiast to nie oznacza, że te prace zostały w tym obszarze miasta
1: Zakończone.
0: zakończone, bo po pierwsze czekamy na to, żeby firmy telekomunikacyjne swoją sieć zabrały z pasa drogowego, przebudowały tą swoją sieć. To trochę blokuje drogowców, dlatego jeszcze od strony sklepu meblowego, mówię o Agata Meble, tamte prace drogowe nie są zakończone. Z kolei po drugiej stronie Urzędu Pracy budujemy też parking, więc tutaj te prace będą wykonane na samym końcu, bo priorytetem jest przywrócenie pełnej przejezdności na tym skrzyżowaniu. Częściowa przejezdność już jest,
1: Czyli
0: ale
1: możemy przejechać z Kapitulnej w Wysoką.
0: wysoką. Co myślę, że i dla mieszkańców
1: I z
0: Zazamcza,
1: Wysoki w
0: ale
1: Kapitulną?
0: też dla mieszkańców Zazamcza i myślę, że też dla mieszkańców Południa będzie ułatwieniem. Natomiast no, zakładam, że we wrześniu już reszta prac tych związanych z przejezdnością na samym skrzyżowaniu zostanie zakończona, co nie oznacza, że wszystkie prace zostaną zakończone, bo jeszcze, tak jak powiedziałem,
1: Parking.
0: parking i jeszcze zatoka dla autobusów na ulicy Wysokiej, to też przed nami. Natomiast no, priorytetem jest ta przejezdność. A oprócz tego równolegle wykonana została praca związana z kolejnym etapem budowy włocławskiej sieci dróg rowerowych przy ulicy Wysokiej. Ta droga powstała właściwie na odcinku od ulicy Lisek do Słodowa i do Kapitulnej. Do Słodowa dlatego, że też pod ulicą Wysoką ta droga rowerowa przechodzi pod mostem nad rzeką Zgłowiączką. Taki ciąg pieszo-rowerowy zbudowaliśmy, więc myślę, że w sposób bezpieczny, wygodny też dla rowerzystów, dla pieszych to nowe połączenie z parkiem na Słodowie ma miejsce. Natomiast też chcę zwrócić uwagę, że tam też jeszcze prace trwają. One nie zostały, mimo tego, że ta przejezdność została przywrócona, to prace związane chociażby z przebudową skrzyżowania na ulicy Wysokiej, Szpitalnej i Rolnej. Tutaj to jest jeszcze kwestia najbliższych tygodni. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby te dwa odcinki dróg rowerowych na ulicy Wysokiej ze sobą połączyć. No i to nie mniej ważne, sama nawierzchnia ulicy Wysokiej, która będzie wykonywana w ramach zadania związanego z budową tunelu na ulicy Wienieckiej. Krótko mówiąc, wykonawca tunelu na ulicy Wienieckiej najpierw będzie musiał wymienić asfalt na odcinku.

0: od ulicy Wienieckiej aż do ulicy Lisek na Wysokiej, łącznie z wjazdem w ulicę Lisek, bo tam jest dzisiaj ta nawierzchnia wykonana z kostki betonowej, a dopiero później będzie mógł zamknąć ulicę Wieniecką i realizować swoje prace przy obiekcie inżynieryjnym. Więc to wszystko jest pomyślane, przemyślane
1: pod kątem
0: i nie
1: też
0: ma tutaj
1: przecież tej dużej
0: przypadkowości.
1: Inwestycji,
0: tak jest, absolutnie.
1: Przenieśmy się trochę na zupełnie inne osiedle. Osiedle trochę chyba przez lata zapomniane, przynajmniej czytając wpisy mieszkańców w Rybnicy, bo o tym właśnie osiedlu mowa, można było odnieść wrażenie, że oni się czują tak trochę poza miastem.
0: Ja mam ogromną satysfakcję, naprawdę, z tych działań, które podejmujemy w imieniu właśnie mieszkańców Włocławka w tej części miasta, bo po pierwsze budżet obywatelski, czyli po prostu mieszkańcy tego osiedla wzięli sprawy w swoje ręce, zgłosili projekt, myślę, że się mobilizowali po to, żeby dostał ten projekt jak największą liczbę głosów. Udało się i mamy przetarg ogłoszony na budowę boiska, na budowę siłowni i takiego, myślę, że zaplecza rekreacyjnego. Połączyliśmy to też z parkiem takim, no parkiem po prostu na ulicy, na Rybnicy. Coś, co też ja deklarowałem, mówiłem o tym w kampanii wyborczej, że uważam, że taki park powinien powstać. On został zaprojektowany, jest niezwykle ciekawy. Myślę, że to jeden z pierwszych tego typu parków w naszym kraju. Park czwartej przyrody, który zagospodarowuje roślinność, która już tam przez lata się utworzyła, wysiała, wyrosła, więc to będzie naprawdę ciekawa forma. No i nie mniej ważna, a może nawet najważniejsza inwestycja, którą szykujemy, czyli przebudowa ulicy Rybnickiej, ulicy, która już dzisiaj jest tak naprawdę kręgosłupem całego tego osiedla. Ja tą inwestycję trochę przyrównuję do tego, jak w latach 90. przebudowywana była ulica Brzezinowa na Michelinie. Fakt zrealizowania tej inwestycji tak naprawdę tą część miasta bardzo mocno pobudził i spowodował, że Michelin wygląda tak, jak wygląda dzisiaj. Tak też mi się wydaje, że będzie z Rybnicą, jak zrealizujemy też postulat mieszkańców tej części miasta zgłaszany od wielu, wielu lat. Czyli nawet nie tylko sama przebudowa jezdni, no bo to jest oczywiste, ale przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa innych użytkowników ruchu, jak pieszych, jak rowerzystów, których nie brakuje w naszym mieście i również w tej części miasta oni są. Projektujemy ponad 3 km nowej drogi, bo tyle cała ulica Rybnicka od właściwie ulicy Duninowskiej do końca osiedla ma z zagospodarowaniem wód opadowych. Przez fakt, że to jest aż tak długi odcinek, no zobowiązani byliśmy do tego, żeby przejść przez procedurę oceny oddziaływania na środowisko, bo to już jest całkiem spory projekt. Ale wszystko idzie zgodnie z planem, więc myślę, że gotowość taką techniczną do realizacji tego zadania będziemy mieli w przyszłym roku i pewnie w przyszłym roku będziemy też składać wniosek o dofinansowanie, tak żeby jak najszybciej to zadanie zrealizować, bo absolutnie jest ono ważne, potrzebne, konieczne wręcz, bo przecież w tej części miasta coraz więcej, coraz chętniej mieszkańcy chcą się osiedlać i chcą budować swoje domy.
1: Zanim wrócimy jeszcze do tematu ostatniego już dzisiaj miejsc parkingowych w Śródmieściu, to chciałam w ogóle zapytać o zielone tereny Śródmieścia. Czy te odbiory już się zakończyły, czy ta inwestycja może zostać uznana za zakończoną?
0: No, myślę, że uznamy tą inwestycję za zakończoną, jak wykonawca zrealizuje wszystkie poprawki, które cały czas wskazujemy.
1: Faktycznie dużo ich jest?
0: No jest dużo, no nie ma co się oszukiwać, że to jest jakiś super wykonawca, który nam się trafił i nie musimy, i możemy tutaj spać spokojnie. Tak naprawdę na każdym kroku trzeba pilnować. i udowadniać,

0: powiedzmy coś, co funkcjonowało zanim wykonawca wszedł na plac budowy, a teraz nie funkcjonuje, no to no nie ma cudów, musiało się zadziać w czasie pracy, więc to taki pierwszy z brzegu akurat bardzo świeży temat. Natomiast no myślę, że ta funkcjonalność, czyli przejezdność, te utrudnienia, to już jest za nami, że mieszkańcy, zresztą mam bardzo dużo takich sygnałów, że im się po prostu podoba. Myślę, że głupio jest teraz tym, którzy opowiadali, że to betonoza, jeszcze kilka dni temu, może tygodni temu, szczególnie panie, które niegdyś były związane z miastem i teoretycznie powinny wiedzieć, jak proces inwestycyjny polega, no chyba dla zasięgów w mediach społecznościowych hejtowały to rozwiązanie. Dzisiaj chociażby na ulicy Zduńskiej już mamy coraz więcej roślin, coraz więcej kwiatów. Myślę, że bardzo fajnie ten obszar miasta też wygląda. Całość oczywiście, no, z jednej strony, acz też się taki protest zdarzył, że za dużo drzew posadziliśmy, proszę mi wierzyć, naprawdę, ale z drugiej strony też była mowa o tym, że może za mało tej zieleni. 30 tysięcy roślin, 300 nowych drzew posadzonych, te stare drzewa, które były w dobrej formie zachowane, ale przy tym przy zachowaniu funkcjonalności, bo pamiętajmy, że to jest jednak teren, centrum miasta i podstawową funkcją tej ulicy to jest jednak funkcja komunikacyjna, więc nie będziemy sadzić trawy na ulicy czy na jezdni. Zresztą no, zarzuty, że źle, że wymieniliśmy starą betonową trylinkę na jednak szlachetną, na szlachetny klinkier, który jest nawiązaniem, bo przecież to jest cegła, do czerwonej cegły, która, no, z której też nasze miasto jest znane i wiele
1: czerwony
0: ważnych...
1: Czerwony Wrocławek to właśnie czerwona cegła, wbrew...
0: Bardziej dachówki niż cegła, ale faktycznie tak, no mamy ważne budynki naszego miasta, które zbudowane są z czerwonej cegły i chyba nikomu, kto protestuje, czy mówił, że nie podoba mu się czerwony klinkier na zielonych terenach Śródmieścia, nie przyszło do głowy, żeby te czerwone budynki zbudowane z czerwonej cegły rozbierać, bo to byłoby już w ogóle wariactwo. Więc no wiadomo, szukamy nawiązań, powiązań, stąd bardzo lubimy w naszej architekturze mieć właśnie czerwoną cegłę, bo to jest charakter naszego miasta i klinkier czerwony, który jest cegłą, nawiązuje bezpośrednio do chociażby katedry czy...
1: A miejsca parkingowe.
0: No i tutaj mam też dobrą wiadomość dla mieszkańców Włocławka, tym bardziej, że mi osobiście też na tych miejscach postojowych zależy, bo no chcemy, żeby jak najwięcej osób w naszym mieście mieszkało, a dzisiaj bez samochodu trudno sobie wyobrazić życie, aczkolwiek no pewnie zdrowiej by dla nas wszystkich to było. Natomiast no nie, z rzeczywistością nie ma co się kłócić, więc kilkadziesiąt miejsc postojowych powstanie przy ulicy Chmielnej. Na rogu z Jagiellońską tam mamy takie pustostany, które przejęliśmy.
1: I one będą zburzone, tak?
0: One będą zburzone, kilkadziesiąt miejsc postojowych tam powstanie. Umowę z wykonawcą już mamy podpisaną. Również na ulicy Tumskiej planujemy kilkadziesiąt, może nawet około setki miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Diecezjalnego. Oprócz tego zmienimy parkowanie na ulicy Kościuszki. To o tym jeszcze nie mówiłem publicznie, więc tutaj na antenie telewizji Kujawy po raz pierwszy o tym powiem. Zachowamy oczywiście funkcjonalność tej ulicy w pełni, natomiast będzie tam parkowanie skośne, dzięki temu będzie więcej miejsc.
1: Kiedyś już takie było.
0: To znaczy ono było nielegalne. Właśnie ja mam świadomość tego, że część mieszkańców myśli, że kiedyś takie było. Po prawej stronie mówimy o stronie Urzędu Miasta, tam gdzie kiedyś był Wydział Komunikacji, Urząd Stanu Cywilnego. Natomiast tam, bo to sobie sprawdziłem, w organizacji ruchu zawsze było parkowanie...

0: równoległe. Natomiast no, kierowcy sobie parkowali jak chcieli i wjeżdżali tak naprawdę bardzo mocno utrudniając pieszym możliwość korzystania z chodnika. Więc teraz zostawiając tak jak jest organizację ruchu w sensie przejezdności, chcemy jednak zaproponować parkowanie skośne przy zachowaniu 3 metrów ciągu pieszo-rowerowego, tak żeby wszyscy byli zadowoleni, czyli kierowcy, żeby mogli przejechać, żeby było więcej miejsc postojowych, ale piesi, dobrze powiedziałem, i rowerzyści też, żeby mieli swoją przestrzeń. Może się uda jeszcze trochę zieleni do tego wszystkiego dołożyć. Oczywiście wszystko chcemy zrobić w tym roku raczej taką metodą, bym powiedział, chałupniczą, bez wielkiej przebudowy i wielkich milionów tej ulicy na razie, bo na to przyjdzie czas, ale jeszcze nie teraz. Więc myślę, że tutaj też no, trochę tych miejsc postojowych powstanie. No i też pracujemy nad projektem, który w centrum miasta jeszcze około 60 miejsc postojowych mógłby przysporzyć, więc de facto tak naprawdę w centrum miasta tych miejsc postojowych przybędzie, a nie ubędzie. I to nie tylko dotyczy centrum miasta, bo przypomnę, że chociażby przy ulicy Kapitulnej w tym roku miejsca postojowe zbudowaliśmy. Szykujemy na ulicy Robotniczej kolejne miejsca postojowe, więc o kierowcach naprawdę bardzo poważnie myślimy i dbamy o to, żeby no, mieli jak najmniej kłopotów.
1: I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze nagranie. Dziękuję serdecznie za spotkanie.
0: Bardzo dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Przypomnę państwu, moim państwa gościem był prezydent Sławka, pan Krzysztof Kukucki.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie pani Anita Maciejewska.
1: Dzień dobry.
0: Zapraszamy tutaj panią do powiedzenia kilka słów o pani inicjatywie, o pani pomyśle, którą tworzy pani dla naszej społeczności.
1: Autobus Energii powstał ze swojego doświadczenia życiowego, ale też z wykształcenia i chciałam stworzyć taką bezpieczną przestrzeń dla emocji, żeby ten autobus energii przewoził coś więcej niż tylko ludzi, ale właśnie radości, smutki. Powiązałam tą swoją pracę, bo na co dzień jestem kierowcą komunikacji miejskiej, ale trudnego dzieciństwa i właśnie wykształcenia. I cały czas rozwijam się, żeby być lepszym wsparciem, ale też właśnie stworzyć takie miejsce, gdzie nie ma poglądów politycznych, żadnej rywalizacji, tylko po prostu, żeby każdy mógł tutaj przyjść, posiedzieć ze swoimi emocjami, porozmawiać i oczywiście się bawić, no bo tu jest dużo muzyki, dużo radości i o to chodzi, żeby cieszyć się tym życiem i to jest właśnie takie miejsce.
0: A skąd ten pomysł w ogóle na ten autobus i tą nazwę?
1: No autobus, no to właśnie dlatego, że sama jestem kierowcą autobusu, no swoje doświadczenie, ale też na portalu społecznościowym TikTok. Tam bardzo dużo ludzi właśnie przyrównywało mnie do postaci z książki Autobus Energii Johna Gordona i ja ją kupiłam, przeczytałam ją kilkanaście razy i po prostu stwierdziłam, że no tak, w sumie tam też jest ta postać radosna, ja mam bardzo dużo pozytywnej energii, więc ja też przekułam to właśnie jako ten autobus energii, ale ani taksa, bo dostawałam informację, że ja leczę samą obecnością, że ta moja energia jest taka fajnie uzależniająca.
0: Zaraźliwa na pewno.
1: Tak, a gdzieś tam reklama była Hitaxi i po prostu tak połączyłam to, jest autobus energii, a nie taksa.
0: A powiedz, jak wyglądały te twoje pierwsze kroki, jak zaczynałaś tą swoją inicjatywę tworzyć, budować?
1: To troszkę ze swojego życia prywatnego, no bo do tego gdzieś przyczyniła się depresja młodzieńcza mojego syna. No i to jest takie niefajne, bo żaden rodzic nie chce patrzeć, jak dziecko cierpi. I budowałam go krok po kroku i to trwało kilka miesięcy i stwierdziłam, że to jest to, co i tak zawsze lubię robić, czyli pomagać ludziom, więc przekułam to w taką siłę. Zaczęły się pierwsze bajki terapeutyczne, bo piszę bajki terapeutyczne, pierwsze piosenki i te pierwsze warsztaty i też właśnie zapraszałam dzieci różne, czy u nas tam na osiedlu, na boisku brałam głośnik, tworzyliśmy gdzieś tam wspólnie układ taneczny i każde dziecko tam miało swój krok, swój moment i po prostu to się tak nakręcało, tworzyłam kolejne warsztaty, cały czas się szkolę, cały czas zdobywam nowe umiejętności, które po prostu tutaj się przydają, bo chciałabym być takim lepszym wsparciem.
0: A powiedz mi, jak właśnie wyglądają te twoje procesy, kiedy tworzysz, wymyślasz te bajki, te zajęcia?
1: Oj, to jest tak, bajki. Na przykład właśnie są bajki i czy mamy smerfy? Mamy smerfowe różnego rodzaju właśnie warsztaty i też są, dobieram do tego muzykę, dobieram do tego kroki, dobieramy do tego postacie i właśnie te emocje włączamy w postacie. Tutaj jako smerfy, no to jest, że każdy w wiosce smerfów, każdy jest inny. I że właśnie chodzi o to, żeby akceptować drugiego człowieka takim, jakim jest, ale też właśnie, że oni byli zawsze jedną taką wielką rodziną i każdy się wspierał, mimo tego, że różnili się zachowaniami czy wyglądem i to o to właśnie chodzi. O to pokazanie takiego w naszym życiu, że każdy z nas jest inny, każdy zasługuje na ten szacunek i tego uczę swoje dzieci i inne dzieci i dorosłym też pokazuję, no bo nie pracuję tylko z dziećmi, ale młodzieżą i dorosłymi i zawsze to jest dostosowane do właśnie wieku.
0: A powiedz mi, jeżeli chodzi o twoje projekty, widziałam, że działasz też tak ogólnie społecznie, robisz eventy przy okazji zbiórek na leczenie dzieci. Jak to wygląda? Ludzie kontaktują się z tobą?
1: A czy to było pierwsze takie otwierające wydarzenie, gdzie ja je postanowiłam stworzyć, otworzyć ten autobus energii, żeby właśnie wyjść ludziom, pokazać, że jest takie miejsce. No i ja się skontaktowałam właśnie z mamą tego chłopca, na którego wtedy zbieraliśmy pieniążki. I z jednego dnia zrobił się to weekend,

0: I po prostu podczas tego ja robiłam swoje, pokazywałam to na Autobus Energii, no bo to było moje wydarzenie, ale tutaj właśnie współtworzyliśmy, bo my chodziliśmy po różnych wspaniałych ludziach tutaj u nas w mieście i każdy na tą inicjatywę, jak ja z tą swoją energią szłam i gadałam, gadałam, gadałam, że to po prostu otwierali się i każdy dorzucał jakąś tam cegiełeczkę i razem zbudowaliśmy właśnie coś pięknego i o to chodzi, żeby się wspierać.
1: A powiedz, jakie masz plany tak na przyszłość rozwojowo?
0: A, no to planów nie mogę zdradzać, bo to chcę trochę tajemniczości, ale teraz będziemy właśnie tworzyć teledysk zapowiadający nowy projekt, projekt Bez Maski, gdzie zaprosiliśmy kolejną postać, która będzie mówiła o granicach, i o różnego rodzaju problemach życia codziennego. I to już będzie taka postać sceniczna, ale mówię, no będzie teledysk skręcony z ludźmi z Wrocławka, już taki większy do muzyki, którą ja stworzyłam. I zapraszamy kolejne osoby i ja będę chodziła i zapraszała takich wspaniałych ludzi. Gdzieś już tam mam kilka osób, ale to będziemy w trakcie opowiadać.
1: Świetnie, cudownie, cudowna inicjatywa tutaj przed
0: Więc
1: nami.
0: was też zapraszam.
1: Dziękujemy. A jeszcze chciałam się spytać, jak odbierają cię ludzie? Jakie ty masz odczucia to, co do tego właśnie, jak w tej interakcji z ludźmi rozmawiasz? Odbierają cię pozytywnie? Czy są jakieś sytuacje takie dla ciebie mniej przyjemne?
0: A czyli uważam tak, ja jestem osobą właśnie bardzo ekspresyjną, bardzo cieszącą się życiem i to widać. Ja sobie śpiewam bardzo często, tańczę. Ludziom, którzy nie mają takiej energii jak ja, no to gdzieś tam przeszkadza, bo też uważam, że wszystko, co irytuje nas w drugim człowieku, no to jest to, czego gdzieś nam brakuje, ale też właśnie dużo osób jest fajnie, gdzieś tam kciuki pokazuje, bo często właśnie w pracy śpiewam i tańczę, ale na zasadzie nie podczas jazdy. Oczywiście tu się zajmuję. No, ludzie są różni i to też jest w porządku.
1: A powiedz, jak z twoją rozpoznawalnością taką na co dzień pracujesz z ludźmi, więc na co dzień masz duży kontakt z ludźmi. Czy już dzięki temu swojemu projektowi jesteś taka bardziej rozpoznawalna, czy czujesz to po
0: Myślę, że
1: prostu?
0: tak, że trochę już ta rozpoznawalność jest, no bo mówię, no, całą taką inicjatywą tego miejsca jest miejsce dla każdego u nas w mieście. Nie patrzymy na status majątkowy czy płeć, czy coś, tylko właśnie miejsce takie, że każdy, że dzieci mogą mieć swoje miejsce, dorośli mieć swoje miejsce, młodzież, żeby mówić im językiem, bo ja docieram do ludzi właśnie indywidualnością. Każdy jest inny, każdy inaczej opowiada o swoich emocjach. I też właśnie wyszłam z tego sztywnego gabinetu, bo gdy zdobyłam kompetencje trenera umiejętności społecznych, no to też właśnie uczę przez doświadczenie, bo wtedy się najbardziej uczymy, czy o rozmowie o emocjach, o różnego rodzaju problemach, o budowaniu relacji, komunikacji, czy wołaniu o pomoc, bo tutaj też jest problem. Jest bardzo duży problem i ludzie, kiedy dostają w odwecie po prostu gdzieś tam zamknięte drzwi, no to zostają z tym problemem sami. A tutaj drzwi otwarte są dla każdego i wpuszczamy tutaj osobę, która naprawdę, jeżeli ktoś ma jakikolwiek problem, to zawsze szukamy tego momentu. Dopóki zgadzają się to z moimi kompetencjami, no to tutaj działam. Jeżeli wiem, że potrzebna jest jakaś diagnoza czy specjalista, no to ja nie nadużywam swoich kompetencji, tylko kieruję do innych specjalistów albo sama pomagam szukać, bo ludzie się zgłaszają z różnymi problemami. I to takimi bardziej drastycznymi, ale też właśnie rodzice, którzy uważają, że dziecko gdzieś tam ma trudne zachowania, co wcale nie jest tak, bo emocje są ważne i każda emocja jest w porządku, tylko czasami dzieci nie potrafią powiedzieć o danej emocji w taki sposób, w jaki no my potrafimy powiedzieć, że jestem śpiąca, jestem zła, jestem zdenerwowana, ale na przykład komplementy ze strony nastolatków to jest nienawidzę cię. To są takie żartobliwie powiedziane, że komplementy, no bo akurat w tym momencie czuję tą największą emocję, tak? No i po prostu no, tu możemy uczyć się tego poprzez doświadczenie, czyli mamy coś nowego teraz w ofercie, będzie muzyka, światło i sztuka. I to też dzieci będą mogły próbować swoich, o Jezu, nie swoich talentów, ale właśnie tak, właśnie poszukiwać tego talentu przy muzyce, przy światłach, jak to łączyć i łączyć.

0: czy swoją muzykę z jakimiś elektronicznymi rzeczami i tutaj też będziemy się znowu bawić.
1: Świetnie. A powiedz mi, czyli pracujesz z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, ale czy też masz to takie w takich relacjach, że rodzice i nie wiem, dzieci, młodzież razem, czy raczej stricte pracujesz dzieci, dzieci, młodzież, młodzież i ewentualnie do osoby dorosłe jako
0: No,
1: osoby
0: myślę,
1: dorosłe?
0: że niektóre tematy są przeznaczone dla dzieci do pewnego wieku, inne tematy, już tak jak hejt, samoocena, no to tutaj z młodzieżą inaczej się rozmawia. No, z dorosłymi można już w takiej formie stand-upu, przepraszam, opowiadać, już takiego bez cenzury czasami. No bo to też ludzie lubią się pośmiać, a ja potrafię to przekazać w sposób taki właśnie zabawny. No ale no nie wyobrażam sobie tutaj małego dziecka, któremu tam opowiadam tak hardkorowo o tym, że fajnie by mieć tą swoją wartość
1: Czyli
0: siebie.
1: do każdego tak przekaz w danym przedziale wiekowym. Opowiedz właśnie jeszcze o tych stand-upach, bo miałyśmy przyjemność rozmawiać wcześniej i mówiłaś, że chciałabyś rozwinąć to dalej, żeby właśnie prowadzić w formie takiego luźnych rozmów, stand-upów właśnie z osobami dorosłymi na tematy ciężkie, takie trochę tabu, w takiej formie żartobliwej, lekkiej, bardziej przystępnej dla
0: No, nikt
1: dorosłych.
0: nie lubi, uważam, takich sztywnych wykładów. Czy to młodzież, czy właśnie dorośli, ale dziecko też, no, nie chce siedzieć przy tym stoliku i my mamy tutaj mu tłumaczyć wykładem, jak powinno się zachowywać, jakiego czegoś nie. Tylko właśnie tutaj w formie zabawy, młodzież też w formie różnego rodzaju doświadczeń, no i dorośli to taka luźna rozmowa, bo można się pośmiać. Ja mam ogromny dystans do tego, co ja musiałam przejść, może nie musiałam, ale jestem wdzięczna za każde doświadczenie, bo nie ukrywajmy, że ja miałam, a czy nie ukrywam, że miałam trudne dzieciństwo, ale to ja uczyłam się też wrażliwości, tego zrozumienia swoich emocji, stawiania granic i też pokazuje, że asertywność nie musi być odbierana źle, albo że stawianie granic to nie jest pokazanie tego, że człowiek już jest okropny, bo łatwo jest etykietę przykleić, ale później trudno jest to po prostu zdjąć z człowieka. A te stand-upy będą właśnie taką formą humorystyczną, pokazaniem o właśnie takich trudnych tematach, jak zaburzenia odżywiania, jak no hejt, czy próby samobójcze, bo tego no niestety jest coraz więcej. Ludzie sobie nie radzą z tymi emocjami, nie radzą sobie ze swoimi problemami, bo bardzo często zdarza się tak, że jak idą po pomoc, to mówię, no zostają odesłani z kwitkiem.
1: Tak, to
0: A
1: prawda.
0: ja połączyłam właśnie to swoje trudne dzieciństwo, przekułam to w siłę, zdobyłam wykształcenie, bo oczywiście trudne dzieciństwo nie równa się z tym, że już wiemy wszystko. Dlatego zdobyłam wykształcenie pedagogiczne, tego trenera umiejętności społecznych, ale jeszcze tam bardzo dużo różnych takich szkoleń, które odbywam i cały czas się rozwijam. No bo w pracy z drugim człowiekiem nie można powiedzieć, że już wiemy wszystko, bo nigdy nie wiemy.
1: Tak, to takie całe życie doszkalanie, prawda?
0: O
1: A
0: tak.
1: powiedz mi, jak możemy się z Tobą skontaktować, jeżeli ktoś z Państwa chciałby skorzystać z energii tutaj koleżanki?
0: No jestem na oficjalnej stronie Facebooku Autobus Energii Anitaksa. Tam jest numer telefonu podany. Można się ze mną skontaktować. To przede wszystkim tam. Przez numer telefonu też będą ulotki roznoszone. Ale no możecie mnie wyczekiwać na przystanku. Na pewno na którymś przystanku będę.
1: Tak, to takie też fajne, że jesteś taką osobą, która działa tak na co dzień między nami, pracujesz, prawda? I możemy cię spotkać codziennie gdzieś przy locie do pracy, jadąc autobusem, a tu jeszcze niesiesz taką radość i pomoc. To naprawdę piękna inicjatywa z twojej strony. Co do funduszy, jeżeli chodzi o ten twój pomysł, musiałaś sama bazować na swoich środkach, czy udało ci
0: No
1: się pozyskać?
0: bardzo dużo tak. No bardzo dużo to jest moich prywatnych pieniędzy, inwestowane no, w moje szkolenia, no to oczywiście, że to są moje pieniążki, ale też wszystkie te osoby, u których byliśmy podczas tworzenia pierwszego wydarzenia, to zawsze dorzucając cegiełkę, budowały to miejsce. I właśnie na takiej zasadzie chciałabym to otworzyć, żeby tu każdy gdzieś tam swoją cegiełkę dorzucił. Czy tak jak ludzie dawali jakieś zabawki interaktywne, czy gry o emocjach,

0: Ja też dużo materiałów drukuję sama, czy przy udziale no mojej firmy, bo też bardzo mnie tutaj wspiera MPK w tym moim pomyśle, czy Urząd Miasta, bo jestem na pilotażu u prezydenta, inkubator przedsiębiorczości, gdzie ja byłam, startowałam z tym pomysłem autobusu energii, bo chcę, żeby jeździł po Wrocławku taki autobus. Gdzie będzie ten sprzęt DJ-ski, miejsce do podcastów, gdzie będzie te stoliki takie konferencyjne, gdzie będą mogły być takie warsztaty prowadzone, bo nie wszędzie ten autobus, raczej autobus wszędzie dojedzie, ale nie wszędzie ludzie mają możliwość przyjechania, nie z każdego miejsca, bo chciałabym tam też dotrzeć na przykład do DPS-ów, gdzie też ważne jest, żeby robić im różnego rodzaju fajne zajęcia, czy delikatny fitness, żeby pokazać im te ostatnie dni niekiedy życia, że też mogą być takim fajnym miejscem, bo tam są wspaniali ludzie. Jak byłam na studiach, czy miałam praktyki, no to byłam w różnych miejscach u nas w Włocławku i zawsze gdzieś tam byli ci fajni ludzie i lubię tak po prostu tu rozrzucić trochę energii, tu rozrzucić trochę energii, no bo uwielbiam, jak ludzie się cieszą.
1: Tak, jesteś pełną energii osobą i tak
0: No tak
1: to
0: mnie
1: ta
0: nosi.
1: energia taka zaraźliwa od ciebie, bardzo fajna i potrzebujemy takich ludzi, myślę. Świat byłby na pewno
0: Ale
1: piękniejszy.
0: jest dużo ludzi takich u nas w mieście. No ja się przekonałam o tym niejednokrotnie przez ostatnie 2 lata właśnie, kiedy tworzyłam ten autobus energii i mamy naprawdę fajnych ludzi. No jest też fala hejtu na różnych portalach, ale to po prostu uważam, że nikt ze skrzywdzoną psychiką nie czuje potrzeby krzywdzenia drugiego człowieka. I też tutaj moje takie przesłanie, zanim napiszemy ten komentarz, zastanówmy się na temat tego, że po drugiej stronie też jest człowiek, że to dla nas jest kilka sekund napisania, ale ta druga osoba może to inaczej odbierać. I tutaj też bardzo właśnie skupiam się na tym, żeby uczyć takiej zdrowej komunikacji, że okej, rozróżnienie hejtu a opinii. Bo ja mogę powiedzieć, że na przykład super, masz fajny strój, no ja bym tego nie założyła, no bo to nie jest mój
1: Styl.
0: styl, ale jakbym przyszła na przykład, bym powiedziała, weź ty zobacz, co ty na siebie włożyłaś i ci się przebierz, bo nie pasujesz do sytuacji. No nie wiem, że uważam, że niefajnie byś się poczuła, tak?
1: Tak, no jest to takie troszeczkę dla kogoś krzywdzące, a dla nas osobiście nie ma na nasze takie jakby odczucie wpływu, prawda? Więc to, co mówimy, ma wielkie słowo, wielkie znaczenie to nasze słowo. Właśnie czytałam kilka dni temu artykuł, gdzie pani wypowiadała się, że spotyka się z falą hejtu w internecie, że dostaje jakieś niemiłe komentarze, a co ciekawe, mówi, że nie spotyka się z tym na żywo, że ludzie przez internet mają taką, nie wiem, takie trochę może przyzwolenie, taką, nie mają takich granic, jeżeli chodzi o to, że coś wypada, coś może być krzywdzące dla kogoś. W takim codziennym życiu mniej chyba spotykamy takich bezpośrednich złych komentarzy, złych uwag. Ten internet chyba jest bardziej taką siejącą troszeczkę
0: Bo uważam,
1: jednostką.
0: że tam człowiek czuje się odważniejszy. Ja budowałam te swoje konto na tym TikToku też właśnie w formie, żeby pokazywać, że ta dobra energia i naprawdę miałam mało hejtu i do tej pory mam mało hejtu, bo ja to zawsze odpowiadałam im w taki sposób, że oni mnie przepraszali. Ja to robiłam też w formie od takiego odbicia piłeczki, ale w formie takiej grzecznej, czy jakąś piosenką, żebyś sobie wyciągnął przesłanie, czy wyciągnęła. Ale tak, ludzie czują się niekiedy bezkarni w tym internecie, że założy fake konto i może jeździć po drugim człowieku. Czy na Facebooku też teraz włączyli tą opcję, że jesteśmy anonimowi?
1: Tak,
0: I
1: tak.
0: tak, i tutaj jest bardzo dużo odwagi, bo to widać, same takie emotki, te małpkowe, czy tam jakieś inne, są pisane te komentarze, co tak naprawdę, no nie znają całej historii drugiego człowieka. Nie znają, nie wiedzą tego, co się dzieje. Niektórzy ludzie reagują w inny sposób na daną sytuację. Tu też bardzo właśnie interesuje się psychologią osobowości, przełamywaniem schematów, ale mówię, no tutaj nie każdy człowiek dane wydarzenie odbiera tak samo. Jedni będą się śmieli, jedni będą wyłączali się z życia, a drudzy na przykład założą tą przysłowiową maskę i właśnie będą wylewać te swoje frustracje na innych ludzi. I tu właśnie ta bez maski, bo

0: Teraz tworzę właśnie projekt bez maski, tak jak mówiłam, wspominałam. To właśnie tutaj się ta osobowość, psychologia osobowości bardzo wpisuje w ten mój projekt. Czy przełamywanie schematów, czy właśnie popełnianie błędów, bo to, że popełniamy błędy, to jest normalne, ludzkie, nie ma idealnych ludzi, nie ma idealnych rodziców. Ale to, co robimy później, bardzo duże ma znaczenie. I tego też uczę, bo rodzice chcą być idealni. To im nie wychodzi i na przykład robią bardzo duże wykłady tym nastolatkom o życiu, o tym, jak powinni się zachowywać, a ten nastolatek i tak nas nie słucha. A jeżeli jeszcze bardziej zalewamy go tą rozmową, to on się po prostu wyłącza jeszcze bardziej w swój świat. Ale mówię, no tutaj ja jestem bardzo uważna na emocje ludzi i tutaj próbuję zawsze szukać naokoło, co powodowało tą daną emocję, co możemy zrobić choć odrobinę inaczej, bo właśnie o to chodzi, żeby robić te małe kroki ku zmianie, a nie takie wielkie, no tak jak są postanowienia noworoczne, że o, od dzisiaj jestem fit i idzie dieta, idę sobie na siłownię, no i to się po miesiącu kończy. A małymi krokami uważam, bardzo, bardzo daleko możemy zajść, czy tak jak wsiąść do tego autobusu, bo ja w tym autobusie energii nie chcę prowadzić za kogoś tego życia, tej drogi, tylko po prostu pomagam przejmować tą swoją kierownicę i fajnie jest mieć taką jedną osobę, która gdzieś tam wie, rozumie daną emocję, rozumie sytuację. A tu jest właśnie duża dawka empatii, której chyba mam nadmiar. I czasami też tą swoją dobrą pomocą no, dostaję przysłowiowego kopa w tyłek, ale to mnie jakoś nie zniechęca do tego, żeby pomagać dalej, bo warto wierzyć w ludzi, a ja wierzę.
1: To powiedz, czego możemy Ci życzyć i gdzie najbliższe plany na jakąś event, gdzie możemy Cię spotkać?
0: Tak. Chyba tylko zdrowia, bo to jak mamy zdrowie, to mamy wszystko. Spotkać możecie nas teraz 13 września o 13 na stadionie. Tam na parkingu będzie autobus i tam będzie takie drzwi otwarte autobusu, gdzie dzieci będą mogły robić właśnie sobie zajęcia na tym sprzęcie DJ-skim, będą bajki, będą piosenki, będzie coś słodkiego, więc tam bardzo chętnie i serdecznie zapraszamy.
1: Dziękujemy Państwu serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem była pani Anita Maciejewska, pomysłodawca, twórczyni autobusu Energii, pierwszego takiego autobusu w Polsce. Sylwia Szarecka, dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski Budżet Obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Rozpoczęła się 15. edycja Narodowego Czytania. Akcja ma na celu propagowanie literatury narodowej. W tym roku odczytywane będą fragmenty Dziadów Adama Mickiewicza. To arcydzieło polskiej literatury romantycznej, w którym uniwersalne prawdy moralne wiążą się z tematyką narodowo-wyzwoleńczą. Dramat ukazuje walkę dobra ze złem w ramach szerszej perspektywy dotyczącej losów narodu i zmagań Polaków o wolność. Akcja swój finał będzie miała w sobotę, jednak w szkołach już dziś czytano dzieło Mickiewicza.
1: Przede wszystkim będziemy czytali całą

0: Tak naprawdę te bardziej charakterystyczne fragmenty, które omawiamy w szkole, które później są wymagane poprzez egzaminatorów, ale poznamy zarówno część drugą, część czwartą, no i przede wszystkim część trzecią. Zmierzymy się również z quizem wiedzy o dziadach, więc uczniowie będą mogli powalczyć o nagrodę. No i myślę, że będą też się świetnie bawić, bo zaplanowaliśmy mini inscenizację.
1: Właśnie, co będzie przedstawiała ta mini inscenizacja, która to będzie fragment tego utworu?
0: Przede wszystkim to będą fragmenty właśnie drugiej części dziadów, czyli będziemy obserwować obrzęd dziadów, będziemy też próbowali wywoływać te duchy.
2: Dziady są uznawane za jeden z największych zmór maturzystów. Utwór ma skomplikowaną strukturę.
0: Myślę, że to jest tak wielki dramat narodowy, który jak to zgodnie z konwencją romantyzmu jest pełen symboli, wizji, proroctw, zatem jest niejasny. Pisany jest wierszem, no i myślę, że to sprawia przede wszystkim uczniom trudność w zrozumieniu.
2: Uczniowie starannie przygotowali się do odgrywanych ról.
3: Czytam Dziady część trzecią, a konkretnie Widzenie księdza Piotra, w którym przedstawiona jest wizja mesjanizmu i tego, jak tak naprawdę naród polski jest trochę przedstawiany jako mesjasz Europy.
4: Chcemy przedstawić scenkę odnośnie Dziadów właśnie części trzeciej. No i co? Myślę, że dobrze wszyscy są przygotowani, będziemy czytać fragmenty, będą pewnie jakieś konkursy, więc myślę, że będzie fajnie.
5: Na głowie mam pleśny wianek, w ręku zielony badylek. Przede mną bierze baranek, nade mną leci motylek. Na baranka bez ustanku wołam, baś, baś, mój baranku. Baranek zawsze z daleka. Motylka brzeczką w gonie i już, już chwytał go w dłonie. Motylek zawsze ucieka. Tu niegdyś w wiosnę poranki, najpiękniejsza z tego sioła. Zosia, pasając baranki, spiacze i śpiewa wesoła. La, la, la, la, la. Olej z tego w barę, chciała jej spocałować usta. Lecz i prośbę, i ofiarę, wyśmiała dziewczyna w usta. La, la, la, la, la, la, la. Antoś oddał swoje serce, lecz i z Józia, i z Antosia. Śmieje się wierzchliwa Zosia. La, la, la, la, la. Tak, Zosią byłam. Dziewczyną z tej wioski. Imię moje u was głośne, że chociaż piękna, nie chciałam zamęścia. I w 19 przeigrawszy wiosnę, umarła mnie z nami z troski, ani prawdziwego szczęścia. Żyłam na świecie, lecz ach, nie dla świata. Myśl moja nazbyt skrzydlata. Niegdyś na ziemskiej nie spoczęła w łonie, za lekkim zefirkiem goni, za nóżką, za kraśnym piankiem, za motylkiem, za barankiem, ale nigdy za kochankiem. Pieśni i pletów słuchałam rada, często, kiedy sama pasę, do tych pasterzy goniłam stada, którzy w mąk wielbili krasą, lecz żadnego nie kochałam. Za to po śmierci nie wiem, co się ze mną dzieje. Nieznajomym ogniem pałam, choć sobie i gram do woli, latam, gdzie wietrzyk zawieje. Nic mnie nie smuci, nic mnie nie boli. Jakie chcę, wyrabiam cuda. Wszędzie sobie stęczy rąbki. Z przeźroczystych łez poranku tworzę motylki, gołąbki. Przecież nie wiem, skąd ta nuda. Wyglądam kogoś za każdym szelestem. Ach, i zawsze sama jestem. Przykro mi, że bez ustanku wiatr mną jak piórkiem pomiata. Nie wiem, czy jestem z tego, czy z tamtego świata. Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu, kto nie dotknął ziemi ni razu, ten nigdy nie może być w niebie.
6: Stałam z dzieciem pod bramą. Panie, wołam ze łzami, zlituj się nad sierotami. Mąż mój już na tym świecie, córkę zabrałeś do dwora, matka w chacie leży chora, przy piersiach maleńkie dziecię. Panie, daj nam zapomogę, bo dalej wyżyć nie mogę. Ale ty, panie, bez duszy, hulając w pianej ochocie, przelewając się po złocie, hajdukowi rzekłeś cicha, kto tam gościom trąbi w uszy, wypędź żebraczkę do licha. Posłuchał hajduk niecnota, za włosy wywlekł zawrota. Wepchnął mnie z dzieciem do śniegu, zbita i zziębła srodze, nie mogłam znaleźć noclegu. Zmarzłam z dzieciem na drodze, nie znałeś litości, panie.
7: Dyskusyjny klub filmowy zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Filmowe podróże z Orlenem. We wrześniu rozpoczyna się drugi etap projektu zatytułowany Lekcje

0: niewolności.
1: Już w najbliższy wtorek, 8 września, serdecznie zapraszam do Teatru Impresaryjnego o godzinie 18 na wielkie kinowe emocje. Zobaczymy poruszający, bardzo poruszający norweski film, norweski dokument pod tytułem Portret zdezorientowanego ojca w reżyserii Gunnara Halla Jensena. To bardzo uniwersalna, kręcona przez ponad 20 lat opowieść o najtrudniejszej roli mężczyzny, roli rodzica. Reżyser kieruje kamerę do swojego jedynego syna, Jonatana, od dnia jego urodzin. Sam wychował się bez ojca, więc kamera miała być dla niego narzędziem do nauczenia się rodzicielstwa i przełamania rodzinnej klątwy. Jednak życie, jak to zwykle bywa, pisze zupełnie inne scenariusze. I zamiast sielanki reżyser uchwycił moment, w którym dorastający syn zaczyna niepostrzeżenie oddalać się w swój własny, wirtualny świat, a zza kamery pada dramatyczne pytanie, gdzie popełniłem błąd? I dlaczego ten, którego kocham najbardziej, staje mi się tak obcy? Ten niezwykle szczery, uniwersalny i nagradzany na całym świecie dokument w Polsce na festiwalu Millennium Docs Against Gravity w 2025 roku zdobył nagrodę magazynu Newsweek Psychologia za najlepszy film o tematyce psychologicznej. Dlatego obok tego filmu nie da się przejść obojętnie. To bardzo głębokie, intymne doświadczenie skłaniające do przemyślenia własnych relacji z najbliższymi. Zapraszamy do Teatru Impresaryjnego na kino naprawdę najwyższej próby i widzimy się o godzinie 18. I seanse są bezpłatne dzięki temu, że cały projekt filmowy Podróże z Orlenem sfinansowany jest ze środków Fundacji Orlen. Dziękuję bardzo i zapraszam.
0: Dla wszystkich miłośników życiowych filmów dokumentalnych będzie to okazja do rozmowy o wolności, rodzinie i trudnych doświadczeniach, które kształtują nasze życie. Początek seansu we wtorek o godzinie 18 w sali Teatru Impresaryjnego. Sezon na grzyby w pełni to jedna z najbardziej wyczekiwanych film przez miłośników leśnych spacerów. W lasach naszego rejonu grzybiarze mają teraz prawdziwe żniwa, po deszczach przyszło ciepło, a wraz z nim pojawiły się grzyby. Kosze szybko się zapełniają, a pogoda zachęca do leśnych wypraw.
2: Jak co roku, koniec wakacji, wrzesień, to jest początek sezonu grzybobrania. Bardzo dużo osób z Wrocławka, okolic, jak również przyjezdnych korzysta z naszych lasów. Mamy bardzo bogate lasy w grzyby, szczególnie obfitują borowiki, ale w tej chwili mamy już pieprznika jadalnego, tak zwaną kurkę. Poza tym w naszych lasach możemy spotkać maślaki, kanie i praktycznie większość grzybów, których występuje w Polsce, możemy te grzyby zbierać w naszych lasach. Wybierając się do lasu, powinniśmy zawsze pamiętać o tym, że jesteśmy w tym lesie gośćmi. Jeżeli jedziemy samochodem, ten samochód powinien zostać w miejscach do tego wyznaczonych, a więc na parkingach leśnych, w miejscach do tego dozwolonych. Jeżeli jesteśmy w lesie, nie powinniśmy hałasować, nie powinniśmy śmiecić, nie powinniśmy płoszyć zwierząt. Często zdarza się, że do lasu wybieramy się z psami. No, przepisy mówią jasno, że pies powinien w lesie być na otoku. Poza tym pies spuszczany luzem może być niebezpieczny dla innych osób, jak również mogą czekać w lesie na niego niebezpieczeństwa, takie jak wilki, ryś, który jest również tutaj na terenie naszych lasów, jak również dziki, lochy, które prowadzą młode i pies, który znajdzie się w ich bezpośrednim zasięgu, no może doprowadzić do tego, że taka locha takiego psa zaatakuje. Więc musimy tutaj brać wiele takich aspektów, będąc w tym lesie. Będąc w lesie, musimy zwrócić jeszcze uwagę na kleszcze. Jest to stały element wszystkich lasów w Polsce. Kleszcze przenoszą wiele chorób niebezpiecznych dla zdrowia, tak jak bolerioza lub pokleszczowe zapalenie mózgu. Tutaj powinniśmy po każdym przyjściu z lasu dokonać takiego przeglądu siebie i każdy taki przypadek zauważenia kleszcza, który nam się przypiął, odpowiednio reagować.

0: a więc tutaj powinniśmy zgłosić się do lekarza, tak aby to zostało usunięte w sposób fachowy. Wszystkich zapraszamy do korzystania z naszych lasów, z grzybobrania. Wypoczynek w lesie jest zawsze relaksem dla zdrowia, dla naszej psychiki, a przy okazji możemy nazbierać grzybów, które smacznie wieczorem możemy zjeść.
1: Chciałam się jeszcze spytać, a kiedy jest najlepszy moment na zbieranie grzybów? Jaki ten czas po opadach, ile dni, kiedy najlepiej wybrać się na te grzyby?
0: Grzyby najczęściej pojawiają się w okresie, kiedy jest stosunkowo ciepło, po opadach, a więc mamy w tej chwili taki dobry okres, kiedy te grzyby powinny pokazać się w naszych lasach. Czekamy na nie, mamy pierwsze już w tej chwili grzyby, czekamy na ten tak zwany wysyp i myślę, że dużo osób będzie miało okazję skorzystania z grzybobrania w lasach Nadleśnictwa Włocławek. Jeśli chodzi o rejony, gdzie tych grzybów możemy nazbierać więcej, no praktycznie wszystkie lasy tutaj wokół Włocławka obfitują w te grzyby. Niemniej większość osób preferuje takie miejsca jak Leśnictwo Goreń, Leśnictwo Dąb, Leśnictwo Ruda, jak również tutaj Kukawy, czy leśnictwa w bezpośrednim sąsiedztwie Włocławka. Dlatego każdy taki wyjazd i czasem takie miejsce, które nie do końca jest popularne, może okazać się strzałem w dziesiątkę.
2: Leśnicy przypominają jednak, by do koszyka trafiły tylko grzyby, których jesteśmy pewni. Warto też skorzystać z atlasów lub aplikacji i w razie wątpliwości zrezygnować ze znalezionego okazu. Sezon dopiero się rozkręca, więc grzybobrań nie powinno zabraknąć.
3: Gorąco zrobiło się w ostatnich dniach w gminie Lubień Kujawski. I tym razem nie chodzi o pogodę. Mieszkańcy protestują przeciwko planom związanym z możliwością powstania biogazowni w Gliznowie. Ich niepokój wzbudził zapis, który pojawił się przy pracach nad planem ogólnym gminy.
4: Niepokoi nas procedura uchwalenia, głosowania w ogóle. Dlatego, że podczas sesji, którą wszyscy oglądaliśmy, nasz radny z naszego terenu przyznał, że nie wiedział o tym. Że jest zaskoczony, że wie od wczoraj, od dwóch dni, no potem gdy go dopytywaliśmy, zmieniało się to. Pan burmistrz przyznał również, że to jest niedopatrzenie, użył słowa wrzutka, nie wiemy co to znaczy, jaka to jest definicja tego słowa. I no po prostu próbujemy zrobić, nie wiem jak to powiedzieć, może nie zamieszanie, ale próbujemy nagłosić nasz problem, dlatego że no wiele jest tam takich nieścisłości. Pan burmistrz w rozmowie przyznał, że na następnej sesji Rady Gminy, nie wiem, podejmę uchwałę, która to zniesie, wykreśli, no nie wiem, nie mamy takiego zapewnienia na piśmie, nie mamy podstawy prawnej, do której możemy się odnieść. Z tego co wiemy, żeby zmienić plan ogólny, pan burmistrz musiałby napisać wniosek o taką zgodę do wojewody. Nie mamy pewności, że wojewoda się zgodzi na zmiany. Nie wiemy, jak radni zagłosują. Natomiast terminy te ustawowe no, płyną, tak? Na stronie wojewódzkiego urzędu pojawiła się ustawa w dniu 1 września, jeśli pamiętam, no to 15 będzie prawomocna, a pan burmistrz zaproponował tutaj datę między 17 a 23 kolejnej sesji, chociaż prosiliśmy panią przewodniczącą Rady Gminy ustami naszego radnego, telefonicznie dzwonił do niej przy nas, w niedzielę dokładnie, żeby zwołała sesję nadzwyczajną w tej sprawie właśnie po to, żeby no, uniemożliwić wejście w życie tego dokumentu, bo to potem będzie trudniejsze jakby do załatwienia. Akcja, można powiedzieć, protestacyjna, czyli nasze banery, informacje na stronie facebookowej naszego koła gospodyń wiejskich. No na marginesie działalność też jest zagrożona, bo nie będzie mieć ekologicznych produktów tutaj do tworzenia naszych potraw. Mamy z naszej miejscowości wszystkie podpisy oprócz jednego, tego właśnie pana naszego radnego. On tej petycji nie podpisał, a na sesji wstrzymał się od głosu. Natomiast z innych miejscowości, powiem szczerze, że nie widziałam, bo to inne osoby zbierały, ale wszystkich mamy ponad 300 i akcja zbierania podpisów nadal trwa. Wsparła nas też pani burmistrz sąsiedzkiej gminy z Dąbrowic, także też jest przeciwna, żeby jej mieszkańcy, którzy są najbardziej do nas tutaj obszarowo przylegli, no po prostu mieli ten problem, tak?
5: Pozwolę się nie do końca zgodzić z panem Zygmuntem, że gmina nie miała nic do tego, nie ma obowiązku informowania, bo ja myślę, że jednak ma, bo jakieś konsultacje takie społeczne, skuteczne powinny być przeprowadzone.

0: Dla mnie skuteczna taka informacja to jest wtedy, kiedy się robi zebranie, kiedy, bo nie wiem, czy ktoś z Państwa, bo oni podobno, było coś w internecie, że 15 osób brało udział w takich konsultacjach, tylko nie wiem, czy tu jest chociaż jedna osoba, która wiedziała wcześniej coś na ten temat. Więc nie wiem, z kim były przeprowadzane te konsultacje i jak, bo to może być nawet forma wyjazdowa gdzieś do takiej gazowni, może być zebranie, to ma być dialog, nie tylko informacja. Więc uważam, że to nie zostało przeprowadzone i to jest głównym błędem, bo skoro to nie jest, uważają, że można to wybudować w takiej wiosce jak Gliznowo, to chyba nie jest szkodliwe według nich, bo skoro tak blisko budynków. I skoro to nie jest nic złego, to dlaczego nie były takie rozmowy prowadzone z ludźmi? Tylko my się dowiadujemy po cichu. Jeszcze tu jest taka dziwna sytuacja, że parę kroków stąd mieszka radny, będąc jednocześnie sołtysem i jest tutaj nieobecny, więc trudno jest rozmawiać o kimś bez niego, bo czujemy się niekomfortowo w tej sytuacji. On powinien tu reprezentować mieszkańców, ale niestety tego nie zrobił, chyba zabrakło mu odwagi, tak sobie myślę. No i myślę, że to było najważniejsze, czyli brak tych konsultacji społecznych uważam za taki błąd, a nawet za naruszenie prawa. No i to jest wszystko.
1: Ja chciałam się spytać jeszcze tutaj, czyli ten pan radny, który powiedzmy, jak państwo tutaj mówicie, wnioskował albo nie zgłosił sprzeciwu, tak powiedzmy, on mieszka też w tej okolicy tutaj państwa.
0: Bardzo blisko tutaj mieszka.
1: A czy widzicie państwo jakieś może plusy tej biogazowni, bo tu kwestia powstania jej, może kwestie ewentualnej jakiejś dochodowości?
0: Dlatego, że tutaj nie ma gospodarstw takich rolniczych, gdzie by były jakieś odpady, czy jakieś, czyli tutaj rolnicy by nie mogli, nie byliby w stanie naprodukować dla tej biogazowni. Nawet sobie myślę, no co, wszystko obsiać kukurydzą można rok, dwa, ale nie cały czas. Nie ma tu takich odpadów organicznych, które mogłyby zasilić z tej wsi, czyli to będzie dowożone z zewnątrz. To jest na użytek zewnętrzny, na pewno nie na użytek tej wsi i okolicznych wsi. Żadnych plusów nie.
2: My jako mieszkańcy Zalesia też jesteśmy przeciwni tej biogazowni. Wiadomo, że będzie się to łączyło z większym ruchem. Nasze drogi też nie są w dobrym stanie. Wiadomo, że zależy, co będzie jeszcze wożone. Będzie na pewno nieprzyjemny zapach. Mogą być też, jak tu mówiono, szczury. Po prostu jesteśmy przeciwni też temu.
3: Dzisiaj jestem zaproszony jako gość. I tutaj wtóruję tym mieszkańcom. Powstał poważny problem i w sumie na dzień dzisiejszy nie ma pewności, że powstanie ta biogazownia, bo dopiero powstał taki ogólny plan, ale powstało zielone światełko. Niestety obawiam się, że w przyszłości potem, jeżeli to będzie, to może niestety, ale tutaj powstaje ta biogazownia, która wydaje mi się niepotrzebna na tym terenie, bo wioska jest ściśle zabudowana, ponad 150 osób tutaj mieszka, jeden z drugim pracuje już w mieście, nie ma bydła, 20 lat temu to tutaj było kupę bydła. Jako weterynarz mogę powiedzieć, że i trzoda chlewna była około 500 sztuk. Tutaj było rolnictwo, tutaj była produkcja ziemniaka jadalnego i pod każdym względem to była taka metropolia ziemniaka. Teraz już nie ma nic. Teraz powstała jakby dzielnica Lubienia. Nie ma bydła, nie ma trzody chlewnej. Ludzie pracują w Kutnie, pracują w Lubieniu, w Dąbrowicach, w różnych sklepach, w supermarketach i każdy sobie jakoś radzi.
4: Burmistrz Lubienia Kujawskiego uspokaja, że sam zapis w planie ogólnym nie oznacza rozpoczęcia inwestycji. Jak mówi, w sprawie biogazowni nie ruszyły żadne procedury. W rozmowie z naszą redakcją Marek Wiliński zapowiedział też, że zapis dotyczący biogazowni zostanie wycofany.
5: Dla tej inwestycji nie ma ani pozwolenia na budowę, ani decyzji środowiskowych, ani miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast sam problem wynikł z tego, że wszystkie gminy w kraju, w tym również gmina Lubień Kujawski, zobowiązana była do uchwalenia planu ogólnego. I w tym planie ogólnym uwagi, propozycje do tego planu miały prawo zgłaszać różne podmioty, osoby fizyczne, osoby prawne i takie osoby prawne i fizyczne do tego planu uwagi pozgłaszały. I wśród jednych z uwag do planu był wniosek firmy, która złożyła wniosek o dopuszczenie w zabudowie uzupełniającej budowy biogazowni dla prywatnej działki w miejscowości Gliznowo. To oczywiście prywatna firma i prywatna działka. I ten wniosek z uwagi na jego jakby formalną poprawność został w planie ogólnym uwzględniony, a następnie plan ogólny został uchwalony. Ale to nie oznacza, że ta biogazownia tam będzie budowana, bo ażeby można

0: było pobudować biogazownię, to trzeba uzyskać szereg dokumentów, które tutaj udziału społecznego wymagają, konsultacji społecznych, no i to też jest jakby proces czasochłonny, bo decyzja środowiskowa czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to tu już mówimy o latach. Natomiast też powiem, że plan ogólny, który uchwaliliśmy, był przedmiotem konsultacji, no ale rozumiemy tutaj mieszkańców, że nie każdy musi sprawdzać na stronach internetowych Urzędu Miejskiego, co, jakie dokumenty mają, jakie zapisy i tutaj jakby w pełni podzielamy obawy mieszkańców Gliznowo i z tego tytułu urząd zobowiązał się i radni zobowiązali się do korekty planu ogólnego w zakresie jakby bezwzględnego niedopuszczenia budowy biogazowni w miejscowości Gliznowo i na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Lublinie Kujawskim, która ma mieć miejsce 17 września, uchwała o przystąpieniu do zmiany planu ogólnego dla tej działki w miejscowości Gliznowo ma być podjęta tak, żeby nawet uniemożliwić w ogóle myślenie o tej inwestycji w tej miejscowości.
1: Proszę Państwa, cała sytuacja powstała, bo zauważyłem właśnie w tych planach, że mam wpisaną biogazownię. Zwróciłem na sesji uwagę, tak jak to było wiadomo, że bez zgody mieszkańców i bez zgody jakichś tam pozwoleń, no ja jako radny nie pozwolę na wybudowanie tej biogazowni, dlatego wstrzymałem się od głosów. Nie mogłem być przeciwny, bo ja nie chciałem zablokować całej gminy Lublin Kujawski, no bo to są każdego marzenia, każdy chce coś postawić, to są ogólne plany. Więc ja tu jestem z moimi mieszkańcami, po prostu dbam o to wszystko, ale forma oprotestowania, no raczej to nie jest mojej gestii, bo ja mnie obowiązują pewne standardy, tak? Ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby w ten sposób reagować, bo to tak wygląda, jakby tam już koparki były i to się coś działo. Także na dzień dzisiejszy mamy sytuację pod kontrolą. Tak jak pan burmistrz powiedział, odwołujemy tą całą decyzję i po prostu mieszkańcy, jeszcze chcę nadmienić, że w poniedziałek byli, rozmawiali z panem burmistrzem. Zobowiązaliśmy się do tego, żeby odwołać to wszystko, żeby zmienić to. No i także my czekamy do następnej sesji.
2: Protestujący chcą przede wszystkim, by ich obawy dotyczące planowanej inwestycji zostały uwzględnione przy dalszych pracach nad dokumentami planistycznymi gminy. Przedsiębiorcy i mieszkańcy ulicy 3 Maja, na której pracę prowadzi Balzeola, skarżą się, że nie mają gdzie parkować samochodów. Dodatkowo działania ciężkiego sprzętu powodują drgania starych kamienic, prowadząc do ich uszkodzeń. Pojawiła się również informacja o zamknięciu dotychczas otwartej części ulicy 3 Maja.
3: Kontynuowane są prace na ulicy 3 Maja, tam toczy się inwestycja 3 Maja w UNERF-em i tutaj kontynuowane są prace związane z robotami ziemnymi, z tworzeniem podbudów na całej szerokości ulicy. Natomiast głównym zadaniem jest teraz ułożenie nawierzchni z płyt granitowych, ponieważ jest to niezbędny element warunkujący wykonawcy przejście na kolejny etap inwestycji. Obecnie toczą się prace na dwóch etapach. Ten z kolei jest podzielony na trzy odcinki. Od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. Natomiast warunkiem umowy jest właśnie to, że jeżeli na pierwszym etapie tej inwestycji zostaną ukończone prace związane z układaniem nawierzchni, to dopiero wtedy wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap tej inwestycji.
4: Właśnie ostatnio pojawiła się informacja, że ulica 3 Maja, ta jej część bliżej Zielonego Rynku, również będzie zamknięta dla ruchu kołowego, jednak to miało nastąpić od 1 września, jednak to się nie stało.
3: Tak, wykonawca, mogę powiedzieć, po prostu troszkę się może pospieszył, chcąc oczywiście dobrze, przygotowując sobie jakby teren pod przejście na kolejny etap inwestycji. Tutaj była prośba do mieszkańców o to, żeby przeparkowali ewentualnie swoje pojazdy. Natomiast, tak jak wspomniałem, ta prośba jest troszeczkę jeszcze przedwczesna od wykonawcy. Tutaj nie ma jeszcze decyzji, nie ma jeszcze zgody zamawiającego na przejście na kolejny etap inwestycji.
2: Zmiany dotyczą również parkowania. Wyznaczone zostaną miejsca do krótkiego postoju.
3: Na ulicy 3 Maja chcemy uruchomić taki parking, który potocznie jest nazywany Kiss and Drive, czyli pocałuj i jedź. Można by było powiedzieć, że no podobny schemat jest na lotniskach.
2: Prace mają zostać zakończone do końca października tego roku. Ratusz nie miał sygnałów od wykonawcy, że termin zostanie przekroczony. Przemoc na mieniu wobec byłej żony przez męża to częsta forma nacisku psychicznego i ekonomicznego. Obejmuje ona niszczenie

0: Zastraszenie, uszkadzanie lub blokowanie dostępu do rzeczy osobistych i wspólnych. Działania te służą zastraszeniu, wymuszeniu ustępstw lub utrzymaniu kontroli po rozstaniu i są w pełni karalne. Do takiego zdarzenia doszło w marcu w Izbicy Kujawskiej.
1: Prokuratura rejonowa w Radziejowie skierowała akt oskarżenia przeciwko 43-letniemu mężczyźnie mieszkańcowi gminy Izbica Kujawska, który w sposób umyślny doprowadził do uszkodzenia mienia, mianowicie pojazdu samochodu osobowego swojej byłej żony, samochodu marki Renault Laguna, doprowadzając tym samym do jego całkowitego zniszczenia. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Tutaj pragnę nadmienić, że w tej sprawie mamy do czynienia z formą przemocy przeciwko mieniu. Mówiąc o różnych relacjach, zwłaszcza między byłymi małżonkami, mamy na myśli często przemoc fizyczną i psychiczną, a ta sprawa pokazuje nam, że przemoc ma różne oblicza. Tak więc może przybierać również przemoc przeciwko mieniu, która wbrew pozorom wywołuje i odbiera poczucie bezpieczeństwa pokrzywdzonym. Dlatego też nawet tak wydawałoby się dość błahej, biorąc pod uwagę rodzaj dobra prawnego, czyli rzecz, czyli mienie, i prokuratura, i policja podejmuje takie zintensyfikowane działania, żeby zwalczać tą przestępczość, żeby eliminować w zarodku tego typu zachowania i nie doprowadzić do ich ewentualnych eskalacji i skierowania być może w przyszłości zamachu na najważniejsze dobra, jakimi są życie i zdrowie.
0: Przesłuchany w charakterze podejrzanego Artur R. przyznał się do zarzuconego mu czynu, ale odmówił składania wyjaśnień. Weekend we Wrocławku i okolicach zapowiada się bardzo różnorodnie. Już w sobotę o godzinie 10 w Mazurach Leśnych rozpoczną się towarzyskie i regionalne zawody w skokach przez przeszkody. W programie m.in. rywalizacja o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. Wstęp dla publiczności jest bezpłatny.
2: Mazuriada Cup to jest już taki cykl coroczny zawodów regionalnych i towarzyskich w skokach przez przeszkody. W tym roku zapraszamy 5 września, to jest sobota. Zaczynamy od godziny 10 konkursami debiutantów, czyli pierwszy krok, drugi krok. A myślę, że potrwa to dosyć długo, dlatego że mamy bardzo fajne zgłoszenia i kończymy konkursami wysokości N, klasy N, to jest 120 cm. I jeden z tych konkursów jest o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. I tutaj bardzo chciałabym zaznaczyć, że mamy ogromne wsparcie miasta i gminy Brześć Kujawski w organizacji tego cyklu Mazuriada Cup. A patronat nad wydarzeniem przejął burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski. I naprawdę dziękujemy za wszelką formę współpracy, wsparcia, które czujemy, widzimy i się bardzo z tego cieszymy. Myślę, że sama lokalizacja jakby tego miejsca też zachęci do przybycia, zwłaszcza że wstęp jest wolny. Otoczenie lasów, spokój, cisza, zwierzęta, ale oprócz tego zadbaliśmy też o dodatkowe atrakcje w postaci wystawców. I mamy tutaj wystawcę, który tak naprawdę bardzo cieszy się dużą popularnością. To jest Przypinkowe Love, które zakuwa chwile wspomnienia w breloki, w przypinki i tak dalej. Będzie też firma, która produkuje smaczki dla koni. Będzie firma paszowa, będzie sklep jeździecki mobilny. Także jeżeli o gastronomię, to jeszcze zadbaliśmy. I tutaj będzie koło gospodyń wiejskich Jarzębina z Wieńca. Oni w zeszłym roku po prostu hitem byli. Także myślę, że tego już nie, zwycięskiego składu się nie zmienia.
0: 2 godziny później, o 12 na Włocławskim Placu Wolności, rozpocznie się narodowe czytanie. W tym roku uczestnicy sięgną po Dziady Adama Mickiewicza. W wydarzeniu weźmie udział aktor Paweł Krucz, a osoby, które przyniosą własny egzemplarz książki, będą mogły zdobyć pamiątkową pieczęć. Również o 12 w Chodczu rozpocznie się 4 muzyczny piknik motocyklowy. Na targowisku miejskim zaplanowano m.in. motocyklowe parady, koncerty i konkursy, a także pokaz motoparalotniarzy.
3: A cóż to za zgromadzenie?
4: Czekamy wszyscy na sobotę.
5: 4 piknik motocyklowy z udziałem paralotniarzy.
6: Koncerty zespołów.
7: Pyszne jedzenie.
4: Konkursy z nagrodami. 2 parady motocyklowe, w tym druga z udziałem motoparalotniarzy.
8: 5 września, Chodecz. Ruszamy o 12. Nie może was zabraknąć. Zapraszamy.
4: Do zobaczenia.
0: o 14 na placu przy kościele Świętego Stanisława przy ulicy Wiejskiej we Wrocławku rozpocznie się festyn charytatywny Festiwal Muzyki dla Arturka. Na uczestników czekają atrakcje dla dzieci, jedzenie i spotkania ze zwierzętami, a wieczorem koncerty. Wydarzenie będzie również okazją do wsparcia Arturka i udziału w przygotowanych przez organizatorów licytacjach.

0: i zbiórce.
1: Od godziny 9 na terenie tego tutaj placu będzie turniej siatkówki firm z Włocławka, którą właśnie tutaj Monika Kasprzak i stowarzyszenie zajęło się tą całą formułą tego i dopina te szczegóły. Tutaj będzie właśnie za tym domem tam turniej siatkówki na tym placu, a potem od godziny 16 będzie część artystyczna, ale tutaj pewnie to już Jarek powie więcej na temat tych artystów. No i będą atrakcje oczywiście dla dzieci, no bo tutaj naokoło będą różne animacje, różnego rodzaju atrakcje, czyli alpaki, konie, pokaz samochodów z czasów PRL-u i pracujemy jeszcze, bo powiem wam szczerze, może się uda kilka niespodzianek jeszcze wprowadzić, pracujemy nad tym. Na razie to, co załatwiliśmy, będzie też robot, który będzie dzieci tutaj zabawiał. Też zgodził się człowiek z Grudziądza, gdzie jest mega szacun dla tego człowieka, bo przyjedzie specjalnie dla nas tutaj charytatywnie.
2: Koncerty będą gdzieś zaczynały się już od godziny 16, 17. Trwały do późna, do 21:00, jak tam tutaj mam nadzieję wszyscy pozwolą, bo nagłośnienie będzie takie, że tu pół Włocławka to będzie słyszeć w swoich domach. Także bawimy się wszyscy, słuchajcie, zapraszamy. Impreza oczywiście jest otwarta, czyli tak to gratis. Jakieś tam będą puszki stały, gdzie zbieramy sobie dla dziecka właśnie Artura Chorego pieniążki. Też będą licytacje i tak dalej. Będziemy się wspólnie bawić, całymi rodzinami. Dzieci będą mogły sobie podjeżdżać na różnych zjeżdżaniach, trampolinach poskakać. Może jakieś tam workociki zapleść, pomalować się tam. No wiadomo, jak to na każdych takich festynach. Postaram się zapewnić każdemu, żeby było fajnie i ten dzień spędził dobrze, ale przy okazji też jakąś tam swoją, że tak powiem, cegiełeczkę dołożył do tego, żeby tam tego Arturka naszego wspomóc, bo tam jest horrendalna suma 12,5 miliona.
0: W niedzielę warto natomiast zajrzeć na włocławski Stary Rynek. Od godziny 10 będzie tam biojarmark, czyli okazja do kupienia lokalnych i ekologicznych produktów. O 13:30 rozpocznie się natomiast Święto Plonów w Choceniu. Najpierw ulicami przejdzie korowód dożynkowy, później zaplanowaną mszę i część obrzędową. Po niej na scenie pojawią się lokalne zespoły, a wieczorem koncerty zespołu Classic i Enej. Niedzielne świętowanie zakończy zabawa z DJ-ami.
3: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na to wydarzenie, które będzie podsumowaniem sezonu dożynkowego na naszym terenie. Spotykamy się w niedzielę z przedstawicielami z wszystkich gmin. Rozpoczynamy jak zwykle uroczystym korowodem, mszą świętą, obrzędem dożynkowym. Z panem wójtem staraliśmy się także zorganizować tę część rozrywkową, jak to tradycja dożynek ma w sobie. Także niedziela i popołudnie to najlepszy moment, abyśmy wszyscy razem byli w Choceniu.
0: Również w niedzielę od godziny 14:30 Park Kulturowy Wietrzychowice zaprosi na festyn archeologiczny z okazji 20-lecia istnienia parku. Będą rekonstrukcje życia ludzi neolitu, stanowiska naukowe, pokazy oraz możliwość zwiedzania parku z przewodnikiem. Na zakończenie zaplanowano również koncerty. Podsumowując, przed nami weekend, w którym coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy muzyki i motoryzacji, jak i historii, lokalnych produktów czy sportu.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Rozpoczęła się 15. edycja Narodowego Czytania. Akcja ma na celu propagowanie literatury narodowej. W tym roku odczytywane będą fragmenty Dziadów Adama Mickiewicza. To arcydzieło polskiej literatury romantycznej, w którym uniwersalne prawdy moralne wiążą się z tematyką narodowo-wyzwoleńczą. Dramat ukazuje walkę dobra ze złem w ramach szerszej perspektywy dotyczącej losów narodu i zmagań Polaków o wolność. Akcja swój finał będzie miała w sobotę, jednak w szkołach już dziś czytano dzieło Mickiewicza.
1: Przede wszystkim będziemy czytali całość Dziadów, a tak naprawdę te bardziej charakterystyczne fragmenty, które omawiamy w szkole, które później są wymagane poprzez egzaminatorów, ale poznamy zarówno część drugą, część czwartą, no i przede wszystkim część trzecią. Zmierzymy się również z quizem wiedzy o dziadach, więc uczniowie będą mogli powalczyć o nagrodę. No i myślę, że będą też się świetnie bawić, bo zaplanowaliśmy mini inscenizację.
2: Właśnie, co będzie przedstawiała ta mini inscenizacja, która to będzie fragment tego utworu?
1: Przede wszystkim to będą fragmenty właśnie drugiej części Dziadów, czyli będziemy obserwować obrzęd dziadów, będziemy też próbowali wywoływać te duchy.
0: Dziady są uznawane za jeden z największych zmór maturzystów. Utwór ma skomplikowaną strukturę.
1: Myślę, że to jest tak wielki dramat narodowy, który jak to zgodnie z konwencją romantyzmu jest pełen symboli, wizji, proroctw, zatem jest niejasny. Pisany jest wierszem, no i myślę, że to sprawia przede wszystkim uczniom trudność w zrozumieniu.
0: Uczniowie starannie przygotowali się do odgrywanych ról.
3: Czytam Dziady część trzecią, a konkretnie Widzenie księdza Piotra, w którym przedstawiona jest wizja mesjanizmu i tego, jak tak naprawdę naród polski jest trochę przedstawiany jako mesjasz Europy.
4: Chcę przedstawić scenkę odnośnie Dziadów właśnie części trzeciej. No i co, myślę, że dobrze wszyscy są przygotowani, będziemy czytać fragmenty, będą pewnie jakieś konkursy, więc myślę, że będzie fajnie.
5: Na głowie mam kraśny wianek, w ręku zielony badylek. Przede mną bierze baranek, nade mną leci motylek. Na baranka bez ustanku wołam, basz, basz, mój baranku. Baranek zawsze z daleka. Motylka brzeczką w gonie i już, już chwytam go w dłonie. Motylek zawsze ucieka. Tu niegdyś w wiosne poranki, najpiękniejsza z tego sioła. Zosia, pasając baranki, spiacze i śpiewa wesoła. La, la, la, la, la. Olej z zagołku w barę, chciała jej spocałować usta. Lecz i prośbę, i ofiarę, wyśmiała dziewczyna w usta. La, la, la, la, la, la, la. Antoś oddał swoje serce, lecz i z Józia, i z Antosia. Śmieje się wierzchliwa Zosia. La, la, la, la, la. Tak, Zosią byłam. Dziewczyną z tej wioski. Imię moje u was głośne, że chociaż piękna, nie chciałam zamęścia. I 19 przeigrawszy wiosnę, umarła mnie z nami z troski, ani prawdziwego szczęścia. Żyłam na świecie, lecz ach, nie dla świata. Myśl moja nazbyt skrzydlata. Niegdyś na ziemskiej nie spoczęła w łoni, za lekkim zefirkiem goni, za nóżką, za kraśnym wiankiem, za motylkiem, za barankiem, ale nigdy za kochankiem. Pieśni i pletów słuchałam rada, często, kiedy sama pasem, do tych pasterzy goniłam stada, którzy mą wielbili krasą, lecz żadnego nie kochałam. Za to po śmierci nie wiem, co się ze mną dzieje. Nieznajomym ogniem pałam, choć sobie igram do woli, latam, gdzie wietrzyk zawieje. Nic mnie nie smuci, nic mnie nie boli. Jakie chcę, wyrabiam cuda. Wszędzie sobie stęczy rąbki. Z przeźroczystych łez poranku tworzę motylki, gołąbki. Przecież nie wiem, skąd ta nuda. Wyglądam kogoś za każdym szelestem. Ach, i zawsze sama jestem. Przykro mi, że bez ustanku wiatr mną jak piórkiem pomiata. Nie wiem, czy jestem z tego, czy z tamtego świata. Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu, kto nie dotknął ziemi ni razu, ten nigdy nie może być w niebie.
6: Stałam z dzieckiem pod bramą. Panie, wołam ze łzami, zlituj się nad sierotami. Mąż mój już na

0: świecie, córkę zabrałeś do dwora, matka w chacie leży chora, przy piersiach maleńkie dziecię. Panie, daj nam zapomogę, bo dalej wyżyć nie mogę. Ale ty, panie bez duszy, hulając w pijanej ochocie, przelewając się po złocie, hajdukowi rzekłeś cicha, kto tam gościom trąbi w uszy, wypędź żebraczkę do licha. Posłuchał hajduk niecnota, za włosy wywlekł zabrota. Wepchnął mnie z dzieciem do śniegu, zbita i zziębła srodze, nie mogłam znaleźć noclegu. Zmarzłam z dzieciem na drodze, nie znałeś litości, panie.
1: Dyskusyjny klub filmowy zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Filmowe podróże z Orlenem. We wrześniu rozpoczyna się drugi etap projektu zatytułowany Lekcje niewolności.
2: Już w najbliższy wtorek, 8 września, serdecznie zapraszam do Teatru Impresaryjnego o godzinie 18 na wielkie kinowe emocje. Zobaczymy poruszający, bardzo poruszający norweski film, norweski dokument pod tytułem Portret zdezorientowanego ojca w reżyserii Gunnara Halla Jensena. To bardzo uniwersalna, kręcona przez ponad 20 lat opowieść o najtrudniejszej roli mężczyzny, roli rodzica. Reżyser kieruje kamerę do swojego jedynego syna, Jonatana, od dnia jego urodzin. Sam wychował się bez ojca, więc kamera miała być dla niego narzędziem do nauczenia się rodzicielstwa i przełamania rodzinnej klątwy. Jednak życie, jak to zwykle bywa, pisze zupełnie inne scenariusze. I zamiast sielanki reżyser uchwycił moment, w którym dorastający syn zaczyna niepostrzeżenie oddalać się w swój własny, wirtualny świat, a zza kamery pada dramatyczne pytanie, gdzie popełniłem błąd? I dlaczego ten, którego kocham najbardziej, staje mi się tak obcy? Ten niezwykle szczery, uniwersalny i nagradzany na całym świecie dokument w Polsce na festiwalu Millennium Docs Against Gravity w 2025 roku zdobył nagrodę magazynu Newsweek Psychologia za najlepszy film o tematyce psychologicznej. Dlatego obok tego filmu nie da się przejść obojętnie. To bardzo głębokie, intymne doświadczenie skłaniające do przemyślenia własnych relacji z najbliższymi. Zapraszamy do Teatru Impresaryjnego na kino naprawdę najwyższej próby i widzimy się o godzinie 18. I seanse są bezpłatne dzięki temu, że cały projekt Filmowe podróże z Orlenem sfinansowany jest ze środków Fundacji Orlen. Dziękuję bardzo i zapraszam.
1: Dla wszystkich miłośników życiowych filmów dokumentalnych będzie to okazja do rozmowy o wolności, rodzinie i trudnych doświadczeniach, które kształtują nasze życie. Początek seansu we wtorek o godzinie 18 w sali Teatru Impresaryjnego. Sezon na grzyby w pełni to jedna z najbardziej wyczekiwanych chwil przez miłośników leśnych spacerów. W lasach naszego rejonu grzybiarze mają teraz prawdziwe żniwa, po deszczach przyszło ciepło, a wraz z nim pojawiły się grzyby. Kosze szybko się zapełniają, a pogoda zachęca do leśnych wypraw.
3: Jak co roku, koniec wakacji, wrzesień, to jest początek sezonu grzybobrania. Bardzo dużo osób z Wrocławka, okolic, jak również przyjezdnych korzysta z naszych lasów. Mamy bardzo bogate lasy w grzyby, szczególnie obfitują borowiki, ale w tej chwili mamy już pieprznika jadalnego, tak zwaną kurkę. Poza tym w naszych lasach możemy spotkać maślaki, kanie i praktycznie większość grzybów, których występuje w Polsce, możemy te grzyby zbierać w naszych lasach. Wybierając się do lasu, powinniśmy zawsze pamiętać o tym, że jesteśmy w tym lesie gośćmi. Jeżeli jedziemy samochodem, ten samochód powinien zostać w miejscach do tego wyznaczonych, a więc na parkingach leśnych, w miejscach do tego dozwolonych. Jeżeli jesteśmy w lesie, nie powinniśmy hałasować, nie powinniśmy śmiecić, nie powinniśmy płoszyć zwierząt. Często zdarza się, że do lasu wybieramy się z psami. No, przepisy mówią jasno, że pies powinien w lesie być na otoku. Poza tym pies spuszczany luzem może być niebezpieczny dla innych osób, jak również mogą czekać w lesie na niego niebezpieczeństwo.

0: zwierzęctwa, takie jak wilki, ryś, który jest również tutaj na terenie naszych lasów, jak również dziki, lochy, które prowadzą młode i pies, który znajdzie się w ich bezpośrednim zasięgu, no może doprowadzić do tego, że taka locha takiego psa zaatakuje. Więc musimy tutaj brać wiele takich aspektów, będąc w tym lesie. Będąc w lesie, musimy zwrócić jeszcze uwagę na kleszcze. Jest to stały element wszystkich lasów w Polsce. Kleszcze przenoszą wiele chorób niebezpiecznych dla zdrowia, tak jak borelioza lub pokleszczowe zapalenie mózgu. Tutaj powinniśmy po każdym przyjściu z lasu dokonać takiego przeglądu siebie i każdy taki przypadek zauważenia kleszcza, który nam się przypiął, no odpowiednio reagować. A więc tutaj powinniśmy zgłosić się do lekarza, tak aby to zostało usunięte w sposób fachowy. Wszystkich zapraszamy do korzystania z naszych lasów, z grzybobrania. Wypoczynek w lesie jest zawsze relaksem dla zdrowia, dla naszej psychiki, a przy okazji możemy nazbierać grzybów, które smacznie wieczorem możemy zjeść.
1: Chciałam się jeszcze spytać, a kiedy jest najlepszy moment na zbieranie grzybów? Jaki ten czas po opadach, ile dni, kiedy najlepiej wybrać się na te grzyby?
0: Grzyby najczęściej pojawiają się w okresie, kiedy jest stosunkowo ciepło, po opadach, a więc mamy w tej chwili taki dobry okres, kiedy te grzyby powinny pokazać się w naszych lasach. Czekamy na nie, mamy pierwsze już w tej chwili grzyby, czekamy na ten tak zwany wysyp i myślę, że dużo osób będzie miało okazję skorzystania z grzybobrania w lasach Nadleśnictwa Włocławek. Jeśli chodzi o rejony, gdzie tych grzybów możemy nazbierać więcej, no praktycznie wszystkie lasy tutaj wokół Włocławka obfitują w te grzyby. Niemniej większość osób preferuje takie miejsca jak Leśnictwo Goreń, Leśnictwo Dąb, Leśnictwo Ruda, jak również tutaj Kukawy, czy leśnictwa w bezpośrednim sąsiedztwie Włocławka. Dlatego każdy taki wyjazd i czasem takie miejsce, które nie do końca jest popularne, może okazać się strzałem w dziesiątkę.
2: Leśnicy przypominają jednak, by do koszyka trafiły tylko grzyby, których jesteśmy pewni. Warto też skorzystać z atlasów lub aplikacji i w razie wątpliwości zrezygnować ze znalezionego okazu. Sezon dopiero się rozkręca, więc grzybobrań nie powinno zabraknąć.
3: Gorąco zrobiło się w ostatnich dniach w gminie Lubień Kujawski. I tym razem nie chodzi o pogodę. Mieszkańcy protestują przeciwko planom związanym z możliwością powstania biogazowni w Gliznowie. Ich niepokój wzbudził zapis, który pojawił się przy pracach nad planem ogólnym gminy.
4: Niepokoi nas procedura uchwalenia, głosowania w ogóle. Dlatego, że podczas sesji, którą wszyscy oglądaliśmy, nasz radny z naszego terenu przyznał, że nie wiedział o tym. Że jest zaskoczony, że wie od wczoraj, od dwóch dni, no potem gdy go dopytywaliśmy, zmieniało się to. Pan burmistrz przyznał również, że to jest niedopatrzenie, użył słowa wrzutka, nie wiemy co to znaczy, jaka to jest definicja tego słowa. I no po prostu próbujemy zrobić, nie wiem jak to powiedzieć, może nie zamieszanie, ale próbujemy nagłosić nasz problem, dlatego że no wiele jest tam takich nieścisłości. Pan burmistrz w rozmowie przyznał, że na następnej sesji Rady Gminy, nie wiem, podejmą uchwałę, która to zniesie, wykreśli, no nie wiem, nie mamy takiego zapewnienia na piśmie, nie mamy podstawy prawnej, do której możemy się odnieść. Z tego co wiemy, żeby zmienić plan ogólny, pan burmistrz musiałby napisać wniosek o taką zgodę do wojewody. Nie mamy pewności, że wojewoda się zgodzi na zmiany. Nie wiemy, jak radni zagłosują. Natomiast terminy te ustawowe no, płyną, tak? Na stronie wojewódzkiego urzędu pojawiła się ustawa w dniu 1 września, jeśli pamiętam, no to 15 będzie prawomocna. A pan burmistrz zaproponował tutaj datę między 17 a 23 kolejnej sesji, chociaż prosiliśmy panią przewodniczącą Rady Gminy ustami naszego radnego, telefonicznie dzwonił do niej przy nas w niedzielę dokładnie, żeby zwołała sesję nadzwyczajną w tej sprawie właśnie po to, żeby no, uniemożliwić wejście w życie tego dokumentu, bo to potem będzie trudniejsze jakby no nie wiem, do załatwienia. Akcja, można powiedzieć, protestacyjna, czyli nasze banery, informacje na stronie facebookowej naszego koła gospodyń wiejskich. Na marginesie działalność też jest zagrożona, bo nie będzie mieć ekologicznych produktów tutaj do tworzenia naszych potraw.

0: naszej miejscowości wszystkie podpisy oprócz jednego, tego właśnie pana naszego radnego. On tej petycji nie podpisał, a na sesji wstrzymał się od głosu. Natomiast z innych miejscowości, powiem szczerze, że nie widziałam, bo to inne osoby zbierały, ale wszystkich mamy ponad 300 i akcja zbierania podpisów nadal trwa. Wsparła nas też pani burmistrz sąsiedzkiej gminy z Dąbrowic, także też jest przeciwna, żeby jej mieszkańcy, którzy są najbardziej do nas tutaj obszarowo przylegli, no po prostu mieli ten problem, tak?
1: Pozwolę się nie do końca zgodzić z panem Zygmuntem, że gmina nie miała nic do tego, nie ma obowiązku informowania, bo ja myślę, że jednak ma, bo jakieś konsultacje takie społeczne, skuteczne powinny być przeprowadzone. Dla mnie skuteczna taka informacja to jest wtedy, kiedy się robi zebranie, kiedy, bo nie wiem, czy ktoś z państwa, bo oni podobno, było coś w internecie, że 15 osób brało udział w takich konsultacjach, tylko nie wiem, czy tu jest chociaż jedna osoba, która wiedziała wcześniej coś na ten temat. Więc nie wiem, z kim były przeprowadzane te konsultacje i jak, bo to może być nawet forma wyjazdowa gdzieś do takiej gazowni, może być zebranie, to ma być dialog, nie tylko informacja. Więc uważam, że to nie zostało przeprowadzone i to jest głównym błędem, bo skoro to nie jest, uważają, że można to wybudować w takiej wiosce jak Gliznowo, to chyba nie jest szkodliwe według nich, bo skoro tak blisko budynków. I skoro to nie jest nic złego, to dlaczego nie były takie rozmowy prowadzone z ludźmi, tylko my się dowiadujemy po cichu. Jeszcze tu jest taka dziwna sytuacja, że parę kroków stąd mieszka radny, będąc jednocześnie sołtysem i jest tutaj nieobecny, więc trudno jest rozmawiać o kimś bez niego, bo czujemy się niekomfortowo w tej sytuacji. On powinien tu reprezentować mieszkańców, ale niestety tego nie zrobił, chyba zabrakło mu odwagi, tak sobie myślę. No i myślę, że to było najważniejsze, czyli brak tych konsultacji społecznych uważam za taki błąd, a nawet za naruszenie prawa. No i to jest wszystko.
2: Ja chciałam się spytać jeszcze tutaj, czyli ten pan radny, który powiedzmy, jak państwo tutaj mówicie, wnioskował albo nie zgłosił sprzeciwu, tak powiedzmy, on mieszka też w tej okolicy tutaj państwa?
1: Bardzo blisko tutaj mieszka.
2: A czy widzicie państwo jakieś może plusy tej biogazowni, bo tu kwestia powstania jej, może kwestie ewentualnej jakiejś dochodowości?
1: Dlatego, że tutaj nie ma gospodarstw takich rolniczych, gdzie by były jakieś odpady, czy jakieś, czyli tutaj rolnicy by nie mogli, nie byliby w stanie naprodukować dla tej biogazowni. Nawet sobie myślę, no co, wszystko obsiać kukurydzą można rok, dwa, ale nie cały czas. Nie ma tu takich odpadów organicznych, które mogłyby zasilić z tej wsi, czyli to będzie dowożone z zewnątrz. To jest na użytek zewnętrzny, na pewno nie na użytek tej wsi i okolicznych wsi. Żadnych plusów nie ma.
3: My jako mieszkańcy Zalesia też jesteśmy przeciwni tej biogazowni. Wiadomo, że będzie się to łączyło z większym ruchem. Nasze drogi też nie są w dobrym stanie. Wiadomo, że zależy, co będzie jeszcze wożone. Będzie na pewno nieprzyjemny zapach. Mogą być też, jak tu mówiono, szczury. Po prostu jesteśmy przeciwni też temu.
4: Dzisiaj jestem zaproszony jako gość. I tutaj wtóruję tym mieszkańcom. Jest powstał poważny problem. I w sumie na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma pewności, że powstanie ta biogazownia, bo dopiero powstał taki ogólny plan. Ale powstało zielone światełko. Niestety obawiam się, że w przyszłości potem, jeżeli to będzie, to może niestety, ale tutaj powstać ta biogazownia, która wydaje mi się niepotrzebna na tym terenie, bo wioska jest ściśle zabudowana, ponad 150 osób tutaj mieszka, jeden z drugim pracuje już w mieście. Nie ma bydła. 20 lat temu to tutaj było kupę bydła. Jako weterynarz mogę powiedzieć, że i trzoda chlewna była około 500 sztuk. Tutaj było rolnictwo, tutaj była produkcja ziemniaka jadalnego i pod każdym względem to była taka metropolia ziemniaka. Teraz już nie ma nic. Teraz powstała jakby dzielnica Lubienia. Nie ma bydła, nie ma trzody chlewnej. Ludzie pracują w Kutnie, pracują w Lubieniu, w Dąbrowicach, w różnych sklepach, w supermarketach i każdy sobie jakoś radzi.
5: Burmistrz Lubienia Kujawskiego uspokaja, że sam zapis w planie ogólnym nie oznacza rozpoczęcia inwestycji. Jak mówi, w sprawie biogazowni nie ruszyły żadne procedury. W rozmowie z naszą redakcją Marek Wiliński zapowiedział też, że zapis dotyczący biogazowni zostanie wycofany.
6: Dla tej inwestycji nie ma ani pozwolenia na budowę, ani decyzji.

0: decyzji środowiskowych, ani miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast sam problem wynikł z tego, że wszystkie gminy w kraju, w tym również gmina Lubień Kujawski, zobowiązana była do uchwalenia planu ogólnego. I w tym planie ogólnym uwagi, propozycje do tego planu miały prawo zgłaszać różne podmioty, osoby fizyczne, osoby prawne i takie osoby prawne i fizyczne do tego planu uwagi pozgłaszały. I wśród jednych z uwag do planu był wniosek firmy, która złożyła wniosek o dopuszczenie w zabudowie uzupełniającej budowy biogazowni dla prywatnej działki w miejscowości Gliznowo. To oczywiście prywatna firma i prywatna działka. I ten wniosek z uwagi na jego jakby formalną poprawność został w planie ogólnym uwzględniony, a następnie plan ogólny został uchwalony. Ale to nie oznacza, że ta biogazownia tam będzie budowana, bo ażeby można było pobudować biogazownię, to trzeba uzyskać szereg dokumentów, które tutaj udziału społecznego wymagają, konsultacji społecznych. No i to też jest jakby proces czasochłonny, bo decyzja środowiskowa czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to tu już mówimy o latach. Natomiast też powiem, że plan ogólny, który uchwaliliśmy, był przedmiotem konsultacji, no ale rozumiemy tutaj mieszkańców, że nie każdy musi sprawdzać na stronach internetowych Urzędu Miejskiego, co, jakie dokumenty mają, jakie zapisy, i tutaj jakby w pełni podzielamy obawy mieszkańców Gliznowo i z tego tytułu urząd zobowiązał się i radni zobowiązali się do korekty planu ogólnego w zakresie jakby bezwzględnego niedopuszczenia budowy biogazowni w miejscowości Gliznowo i na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim, która ma mieć miejsce 17 września, uchwała o przystąpieniu do zmiany planu ogólnego dla tej działki w miejscowości Gliznowo ma być podjęta tak, żeby nawet uniemożliwić w ogóle myślenie o tej inwestycji w tej miejscowości.
1: Proszę Państwa, cała sytuacja powstała, bo zauważyłem właśnie w tych planach, że mam wpisaną biogazownię. Zwróciłem na sesji uwagę, tak jak to było wiadomo, że bez zgody mieszkańców i bez zgody jakichś tam pozwoleń, no ja jako radny nie pozwolę na wybudowanie tej biogazowni, dlatego wstrzymałem się od głosów. Nie mogłem być przeciwny, bo ja nie chciałem zablokować całej gminy Lubień Kujawski, no bo to są każdego marzenia, każdy chce coś postawić, to są ogólne plany. Więc ja tu jestem z moimi mieszkańcami, po prostu dbam o to wszystko, ale forma oprotestowania, no raczej to nie jest mojej gestii, bo mnie obowiązują pewne standardy, tak? Ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby w ten sposób reagować, bo to tak wygląda, jakby tam już koparki były i to się coś działo. Także na dzień dzisiejszy mamy sytuację pod kontrolą. Tak jak pan burmistrz powiedział, odwołujemy tą całą decyzję i po prostu mieszkańcy, jeszcze chcę nadmienić, że w poniedziałek byli, rozmawiali z panem burmistrzem. Zobowiązaliśmy się do tego, żeby odwołać to wszystko, żeby zmienić to. No i także my czekamy do następnej sesji.
2: Protestujący chcą przede wszystkim, by ich obawy dotyczące planowanej inwestycji zostały uwzględnione przy dalszych pracach nad dokumentami planistycznymi gminy. Przedsiębiorcy i mieszkańcy ulicy 3 Maja, na której pracę prowadzi Balzeola, skarżą się, że nie mają gdzie parkować samochodów. Dodatkowo działania ciężkiego sprzętu powodują drgania starych kamienic, prowadząc do ich uszkodzeń. Pojawiła się również informacja o zamknięciu dotychczas otwartej części ulicy 3 Maja.
3: Kontynuowane są prace na ulicy 3 Maja, tam toczy się inwestycja 3 Maja w UNERF-em i tutaj kontynuowane są prace związane z robotami ziemnymi, z tworzeniem podbudów na całej szerokości ulicy. Natomiast głównym zadaniem jest teraz ułożenie nawierzchni z płyt granitowych, ponieważ jest to niezbędny element warunkujący wykonawcy przejście na kolejny etap inwestycji. Obecnie toczą się prace na dwóch etapach. Ten z kolei jest podzielony na trzy odcinki. Od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. Natomiast warunkiem umowy jest właśnie to, że jeżeli na pierwszym etapie tej inwestycji zostaną ukończone prace związane z układaniem nawierzchni, to dopiero wtedy wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap tej inwestycji.
0: Właśnie ostatnio pojawiła się informacja, że ulica 3 Maja, ta jej część bliżej Zielonego Rynku, również będzie zamknięta dla ruchu kołowego, jednak to miało nastąpić od 1 września, jednak to się nie stało.
3: Tak, wykonawca, mogę powiedzieć, po prostu troszkę się może pospieszył, chcąc oczywiście dobrze, przygotowując sobie jakby teren pod przejście na kolejny etap inwestycji. Tutaj była prośba do mieszkańców o to, żeby

0: przeparkowali ewentualnie swoje pojazdy. Natomiast, tak jak wspomniałem, ta prośba jest troszeczkę jeszcze przedwczesna od wykonawcy. Tutaj nie ma jeszcze decyzji, nie ma jeszcze zgody zamawiającego na przejście na kolejny etap tej inwestycji.
1: Zmiany dotyczą również parkowania. Wyznaczone zostaną miejsca do krótkiego postoju.
0: Na ulicy 3 Maja chcemy uruchomić taki parking, który potocznie jest nazywany Kiss and Drive, czyli pocałuj

0: Przemoc na mieniu wobec byłej żony przez męża to częsta forma nacisku psychicznego i ekonomicznego. Obejmuje ona niszczenie, uszkadzanie lub blokowanie dostępu do rzeczy osobistych i wspólnych. Działania te służą zastraszeniu, wymuszeniu ustępstw lub utrzymaniu kontroli po rozstaniu i są w pełni karalne. Do takiego zdarzenia doszło w marcu w Izbicy Kujawskiej.
1: Prokuratura rejonowa w Radziejowie skierowała akt oskarżenia przeciwko 43-letniemu mężczyźnie, mieszkańcowi gminy Izbica Kujawska, który w sposób umyślny doprowadził do uszkodzenia mienia, mianowicie pojazdu samochodu osobowego swojej byłej żony, samochodu marki Renault Laguna, doprowadzając tym samym do jego całkowitego zniszczenia. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Tutaj pragnę nadmienić, że w tej sprawie mamy do czynienia z formą przemocy przeciwko mieniu. Mówiąc o różnych relacjach, zwłaszcza między byłymi małżonkami, mamy na myśli często przemoc fizyczną i psychiczną, a ta sprawa pokazuje nam, że przemoc ma różne oblicza, tak więc może przybierać również przemoc przeciwko mieniu, która no, wbrew pozorom wywołuje i odbiera, właściwie odbiera poczucie bezpieczeństwa pokrzywdzonym. Dlatego też nawet tak wydawałoby się dość błahej, biorąc pod uwagę rodzaj dobra prawnego, czyli rzecz, czyli mienie, i prokuratura i policja podejmuje takie zintensyfikowane działania, żeby zwalczać tą przestępczość, żeby eliminować w zarodku tego typu zachowania i nie doprowadzić do ich ewentualnych eskalacji i skierowania być może w przyszłości zamachu na najważniejsze dobra, jakimi są życie i zdrowie.
0: Przesłuchany w charakterze podejrzanego Artur R. przyznał się do zarzuconego mu czynu, ale odmówił składania wyjaśnień. Weekend we Wrocławku i okolicach zapowiada się bardzo różnorodnie. Już w sobotę o godzinie 10 w Mazurach Leśnych rozpoczną się towarzyskie i regionalne zawody w skokach przez przeszkody. W programie m.in. rywalizacja o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. Wstęp dla publiczności jest bezpłatny.
2: Mazuriada Cup to jest już taki cykl coroczny zawodów regionalnych i towarzyskich w skokach przez przeszkody. W tym roku zapraszamy 5 września, to jest sobota. Zaczynamy od godziny 10 konkursami debiutantów, czyli pierwszy krok, drugi krok, a myślę, że potrwa to dosyć długo, dlatego że mamy bardzo fajne zgłoszenia i kończymy konkursami wysokości N, klasy N, to jest 120 cm i jeden z tych konkursów jest o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. I tutaj bardzo chciałabym zaznaczyć, że mamy ogromne wsparcie miasta i gminy Brześć Kujawski w organizacji tego cyklu Mazuriada Cup, a patronat nad wydarzeniem przejął burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski, i naprawdę dziękujemy za wszelką formę współpracy, wsparcia, które czujemy, widzimy i się bardzo z tego cieszymy. Myślę, że sama lokalizacja jakby tego miejsca też zachęci do przybycia, zwłaszcza że wstęp jest wolny. Otoczenie lasów, spokój, cisza, zwierzęta, ale oprócz tego zadbaliśmy też o dodatkowe atrakcje w postaci wystawców. I mamy tutaj wystawcę, który tak naprawdę bardzo cieszy się dużą popularnością. To jest Przypinkowe Love, które zakuwa chwilę wspomnienia w breloki, w przypinki i tak dalej. Będzie też firma, która produkuje smaczki dla koni. Będzie firma paszowa, będzie sklep jeździecki mobilny. Także jeżeli o gastronomię, to jeszcze zadbaliśmy. I tutaj będzie koło gospodyń wiejskich Jarzębina z Wieńca. Oni w zeszłym roku po prostu hitem byli. Także myślę, że tego już nie, zwycięskiego składu się nie zmienia.
0: 2 godziny później, o 12 na Wrocławskim Placu Wolności rozpocznie się Narodowe Czytanie. W tym roku uczestnicy sięgną po dziady Adama Mickiewicza. W wydarzeniu weźmie udział aktor Paweł Krucz, a osoby, które przyniosą własny egzemplarz książki, będą mogły zdobyć pamiątkową pieczęć. Również o 12 w Chodczu rozpocznie się 4 muzyczny piknik motocyklowy. Na targowisku miejskim zaplanowano m.in. motocyklowe parady, koncerty i konkursy, a także pokaz motoparalotniarzy.
3: A cóż to za zgromadzenie?
4: Czekamy wszyscy na sobotę.
5: 4 piknik motocyklowy z udziałem paralotniarzy.
6: Koncerty zespołów.
7: Pyszne jedzenie.
4: Konkursy z nagrodami. 2 parady motocyklowe, w tym druga z udziałem motoparalotniarzy.
5: 5 września, Chodecz. Ruszamy o 12. Nie może was zabraknąć. Zapraszamy.
4: Do zobaczenia.
0: O 14 na placu przy kościele Świętego Stanisława przy ulicy Wiejskiej we Wrocławku rozpocznie się festyn charytatywny Festiwal Muzyki dla Arturka.

0: Na uczestników czekają atrakcje dla dzieci, jedzenie i spotkania ze zwierzętami, a wieczorem koncerty. Wydarzenie będzie również okazją do wsparcia Arturka i udziału w przygotowanych przez organizatorów licytacjach i zbiórce.
1: Od godziny 9 na terenie tego tutaj placu będzie turniej siatkówki firm z Włocławka, którą właśnie tutaj Monika Kasprzak i stowarzyszenie zajęło się tą całą formułą tego i dopina te szczegóły. Tutaj będzie właśnie za tym domem tam turniej siatkówki na tym placu, a potem od godziny 16 będzie część artystyczna, ale tutaj pewnie to już Jarek powie więcej na temat tych artystów. No i będą atrakcje oczywiście dla dzieci, no bo tutaj naokoło będą różne animacje, różnego rodzaju atrakcje, czyli alpaki, konie, pokaz samochodów z czasów PRL-u i pracujemy jeszcze, bo powiem wam szczerze, może się uda kilka niespodzianek jeszcze wprowadzić, pracujemy nad tym. Na razie to, co załatwiliśmy, będzie też robot, który będzie dzieci tutaj zabawiał. Też zgodził się człowiek z Grudziądza, gdzie jest mega szacun dla tego człowieka, bo przyjedzie specjalnie dla nas tutaj charytatywnie.
2: Koncerty będą gdzieś, zaczynały się już od godziny 16, 17, trwały do późna, do 21:00, jak tam tutaj mam nadzieję wszyscy pozwolą, bo nagłośnienie będzie takie, że tu pół Włocławka to będzie słyszeć w swoich domach. Także bawimy się wszyscy, słuchajcie, zapraszamy. Impreza oczywiście jest otwarta, czyli tak gratis. Jakieś tam będą puszki stały, gdzie zbieramy sobie dla dziecka właśnie Artura chorego pieniążki. Też będą licytacje i tak dalej. Będziemy się wspólnie bawić, całymi rodzinami. Dzieci będą mogły sobie podjeżdżać na różnych zjeżdżaniach, z trampolinach poskakać. Może jakieś tam workociki zapleść, pomalować się tam. No wiadomo, jak to na każdych takich festynach. Postaram się zapewnić każdemu, żeby było fajnie i ten dzień spędził dobrze, ale przy okazji też jakąś tam swoją, że tak powiem, cegiełeczkę dołożył do tego, żeby tam tego Arturka naszego wspomóc, bo tam jest horrendalna suma 12,5 miliona.
0: W niedzielę warto natomiast zajrzeć na włocławski Stary Rynek. Od godziny 10 będzie tam biojarmark, czyli okazja do kupienia lokalnych i ekologicznych produktów. O 13:30 rozpocznie się natomiast Święto Plonów w Choceniu. Najpierw ulicami przejdzie korowód dożynkowy, później zaplanowaną mszę i część obrzędową. Po niej na scenie pojawią się lokalne zespoły, a wieczorem koncerty zespołu Classic i Enej. Niedzielne świętowanie zakończy zabawa z DJ-ami.
3: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na to wydarzenie, które będzie podsumowaniem sezonu dożynkowego na naszym terenie. Spotykamy się w niedzielę z przedstawicielami z wszystkich gmin. Rozpoczynamy jak zwykle uroczystym korowodem, mszą świętą, obrzędem dożynkowym. Z panem wójtem staraliśmy się także zorganizować tę część rozrywkową, jak to tradycja dożynek ma w sobie. Także niedziela i popołudnie to najlepszy moment, abyśmy wszyscy razem byli w Choceniu.
0: Również w niedzielę od godziny 14:30 Park Kulturowy Wietrzychowice zaprosi na festyn archeologiczny z okazji 20-lecia istnienia parku. Będą rekonstrukcje życia ludzi neolitu, stanowiska naukowe, pokazy oraz możliwość zwiedzania parku z przewodnikiem. Na zakończenie zaplanowano również koncerty. Podsumowując, przed nami weekend, w którym coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy muzyki i motoryzacji, jak i historii, lokalnych produktów czy sportu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki na tych

Natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Akcja Czysta Wisła w tym roku ma swoją 4. rocznicę. Będziemy działać od 1 września do 30 na Wiśle i na wszystkich jej dopływach. A pomysł no zawsze bierze się z serca i z zamiłowania. Od lat zajmujemy się ochroną wody i kiedyś wpadliśmy na pomysł, że trzeba to zrobić z pompą w dużej, że tak powiem, skali. A jaka jest największa rzeka w Polsce? Oczywiście Wisła, więc w tym roku po raz czwarty spotykamy się nad Wisłą oraz nad wszystkimi jej dopływami i po prostu ją sprzątamy.
1: Akcja Czysta Wisła jest o tym, że wszyscy jesteśmy źródłem zanieczyszczenia plastikiem środowiska i wszyscy możemy być rozwiązaniem tego problemu. Musimy sobie to po prostu uświadomić i musimy zmienić nasze nawyki, żeby mniej tego plastiku zużywać. I dlatego zachęcamy wszystkich, którym leży na sercu dobro i czystość polskich rzek, żeby dołączali do naszych akcji. Wystarczy zebrać rodzinę, przyjaciół, kolegów z pracy, sąsiadów, pójść gdzieś nad rzekę, tam gdzie mieszkamy, spędzić miło czas, zbudować wspólnotę, a przy okazji zrobić coś dobrego dla środowiska. To nam się wszystkim opłaci.
0: Akcja Czysta Wisła jest otwarta na każdą inicjatywę, zarówno na indywidualne pomysły, bo mam takie grupki kilkuosobowe, które po prostu się spotykają nad rzekami i je sprzątają, ale również w akcję zaangażowały się różnego rodzaju organizacje społeczne, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, tak zwane NGO-sy, sołectwa, grupy mieszkańców.
2: Harcerze.
0: Harcerze, wodniacy, kajakarze. Każdy tutaj może znaleźć swoje miejsce w akcji. Najważniejsze, żeby po prostu faktycznie wyznaczyć termin, wyznaczyć grupkę osób, wspólnie się umówić i zrobić coś dobrego dla środowiska. Ja mam zawsze taką ideę, że czym nas będzie więcej, tym po prostu mniej tych śmieci będzie pływać w rzece.
2: Czy ja rozumiem, że ci sami wolontariusze wyznaczają termin, kiedy chcą się spotkać i kiedy chcą tę Wisłę posprzątać? Nie jest to przez koordynatorów, organizatorów narzucone?
1: Nie, nikt nie organizuje akcji, tylko ludzie sami się organizują, sami idą nad rzekę w tym swoim znajomym towarzystwie, robią coś dobrego dla środowiska i potem przysyłają do nas informacje o tym, gdzie byli, ile było osób, ile śmieci zebraliśmy, przysyłają zdjęcia, filmy, a my to po prostu publikujemy i w ten sposób budujemy taką wspólnotę akcji Czysta Wisła. Ważne, żeby to robić mniej więcej we wrześniu, od 1 do 30 września, choć oczywiście o rzeki trzeba dbać przez cały rok.
0: W tym roku, tak samo jak w poprzednich edycjach, dla pierwszych grup sprzątających mamy wsparcie finansowe. Są to środki, które można przeznaczyć na rękawice, na worki, na grabie, na kalosze, a nawet na pizzę dla uczestników, aby podziękować tym, którzy wzięli udział w akcji. Zapraszam do zajrzenia na profil na Facebooku Akcja Czysta Wisła lub na stronę mniejplastiku.pl. Tam są informacje, jak trzeba się skontaktować, z kim trzeba się skontaktować, aby uzyskać grant na swoją akcję. Zapraszam do udziału.
3: Po uroczystej mszy dziękczynnej Zaplony ulicami Luzina tradycyjnie przeszedł barwny korowód dożynkowy. Mieszkańcy gminy kolejny raz wykazali się kreatywnością, dekorując swoje maszyny.
4: Jak patrzę na te piękne maszyny, wyczyszczone, one lśniły, a przecież jeszcze niedawno pracowały w polu, także duża praca rolników, oni chcą się pokazać, chcą pokazać tą potęgę, bo były fajne stare maszyny, bo to się tak z łezką wokół patrzy, ale też były potężne ciągniki, potężne maszyny, które dzisiaj na polach robią całą robotę i myślę, że każdy z tych rolników był dumny. Nawet zauważyłem, że im większy ciągnik, tym młodszy kierowca, czyli dzieci tych rolników już po prostu doskonale się w tym odnajdują i pracują.
3: Nie zabrakło również wielu dodatkowych atrakcji. Na odwiedzających czekały stoiska gastronomiczne oraz z rękodziełem, a także kolorowe dmuchańce dla najmłodszych.
5: Nie obędzie się bez tradycyjnego turnieju sołectw. Sołtysi już zwarci, gotowi. Przygotowaliśmy dla nich 3 wyjątkowe konkurencje. Znaczy, sołtysi...

0: Oczywiście, sołtysi i mieszkańcy Sołectw, bo faktycznie tak to się odbywa. Niemniej istotne jest to, że wystąpią na scenie dzieci, które biorą udział w zespołach tanecznych sołeckich. To jest też dla nas bardzo ważne, żeby przy okazji wielkich wydarzeń promować też lokalnych twórców, tancerzy i tak dalej. A twórców to i lokalnych rzemieślników i wyrobników, którzy też u nas w dużej mierze się prezentują.
1: Dożynki to wyjątkowy moment w roku. To czas dziękczynienia za plony i czas, by podziękować rolnikom za trud, cierpliwość i ich ciężką pracę.
2: Przypadł nam dziś zaszczyt pełnienia roli starostów tegorocznych dożynek. Przekazujemy na ręce gospodarza ten bochel chleba upieczony z mąki pochodzący z tegorocznych zbiorów. Panie wójcie, dziel ten chleb sprawiedliwie i mądrze. Niech nikomu w naszej wspólnocie go nie zabraknie, a szacunek do ludzkiej pracy niech łączy nas każdego dnia. Wszystkim rolnikom z całego serca dziękujemy za tegoroczny trud, życząc zdrowia i pomyślności na kolejny rok pracy.
3: Dzisiaj to, że żywność przychodzi z różnych zakątków świata, to dobrze, bo handlować należy, ale też dbać o polskie rolnictwo, bo może przyjść taki moment, wojna w Ukrainie, węgiel musieliśmy sprowadzać z drugiego końca świata. Wojna z Iranem, nie ma ropy. Niech jakakolwiek wybuchnie gdzieś tam wojna kolejna i nie przerwie ten łańcuch dostaw, to tylko polski rolnik nas wykarmi, nikt inny.
0: Te dożynki są tak naprawdę dziękczynieniem i to jest święto plonów i to jest ważne, żeby pamiętać o rolnikach, bo de facto dla nich to wydarzenie jest organizowane nie tylko przez Gminę Ośrodek Kultury w Luzinie, ale we współpracy z szeregiem różnych partnerów, koła gospodarstw wiejskich i bardzo chcę tutaj podziękować sołtysom przede wszystkim, bo to jest ogromne wsparcie, którego udzielają. I tak jak mówię, no sam korowóz, zorganizowanie tych 140 różnych maszyn, które tak naprawdę leży po stronie sołtysów, nie jest takim, wydawałoby się, prostym zajęciem i zadaniem, bo to trzeba naprawdę masę pracy wykonać.
1: Gwiazdami wieczoru byli zespół Łobuzy i zespół Weekend. Dożynki zakończył pokaz fajerwerków.
4: Dożynki to czas wdzięczności za dary natury oraz podsumowanie ciężkiej pracy rolników. Mieszkańcy Narewki oraz turyści wspólnie świętowali tegoroczne plony.
5: Dzisiejsza impreza jest poświęcona dla naszych rolników, mimo tego, że gmina nie jest typowo rolniczą, ale chcemy docenić tych przynajmniej kilka osób, które jest u nas, zajmuje się rolnictwem.
4: Na scenie folklorystyczna muzyka, a na stoiskach tradycyjne potrawy. Pieczone mięso, babka ziemniaczana, słodkie wypieki i wiele innych tradycyjnych wyrobów gościło na stołach przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Smak i tradycja przyciągnęła wielu uczestników.
6: Przygotowałyśmy dzisiaj wszystko robione własnoręcznie, na świeżutko. Mrowiska, babka ziemniaczana, pierogi z soczewicą z jagodami i gołąbki. No oczywiście nasze tradycyjne kanapeczki ze smalczykiem i z ogórkiem małosolnym.
7: Przygotowaliśmy swoje wyroby. Smalczyk, karkóweczkę we własnym sosie, kiełbaska na gorąco, kiszka i z cebulką i z jabłuszkiem, ciasta z własnego wyrobu.
4: Warto również dodać, że lokalne koło gospodyń wiejskich Puszczańskie Babki niedawno wróciły z sukcesem z dożynek wojewódzkich.
8: Mieliśmy zaszczyt reprezentowania gminy Narewki na dożynkach wojewódzkich i właśnie tam też zdobyliśmy nagrodę w postaci wyróżnienia i nagrody rzeczowej.
4: Ten sezon był bardzo trudny dla rolników. Wpływ na to miały niekorzystne warunki pogodowe.
9: To jest zboże po prostu bardzo wątłe i były przymrozki i powymarzało. Lato też było bardzo gorące, co też na zboże nie wpływało i mokre później było. Także zbiory w moim gospodarstwie ekologicznym były bardzo nieprzydatne po prostu do sprzedaży, tylko na własne potrzeby.
4: Narewka pokazała również, że ma wielkie serce. Podczas uroczystości zorganizowana została akcja charytatywna.
10: Zbieramy dla dwóch chłopców, dla mojego synka Szymka, który choruje na miopatię mięśniową, oraz dla Krzysia Malinowskiego, który choruje na autyzm.
4: Podczas uroczystości odbyło się podsumowanie pleneru malarskiego. Artyści z Kazimierza Dolnego przez kilka dni tworzyli pejzaże przedstawiające uroki ziemi narewczańskiej.
11: Od ponad 2 lat temat szpitala powiatowego w Bartoszycach nie schodzi z listy bieżących tematów, co wynika przede wszystkim z problemów finansowych.

0: zawodowych, z jakimi boryka się placówka. Te przenoszą się na kwestie pracownicze, bo o ile stale zachowana jest ciągłość w świadczeniu usług medycznych, o tyle trudności finansowe zaczęły dotykać personel. To, jak i zmiany organizacyjne mające wpływ na zmniejszenie stałych kosztów placówki, między innymi wpłynęły na wewnętrzne nastroje, które w negatywny sposób narastały, choć jak wszyscy zgodnie twierdzą, każdemu zależy na utrzymaniu szpitala, zachowaniu miejsc pracy i zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentom. Do worka z problemami po dwuletniej walce o zmniejszenie długu szpitala i jego stabilizację doszła decyzja ówczesnej dyrektor Beaty Deki o rezygnacji ze stanowiska. I tu w bardzo krótkim czasie niezbędne było powołanie na to stanowisko nowej osoby, ale w roli pełniącego obowiązki dyrektora, co od dnia 19 sierpnia do 18 lutego przyszłego roku, z zastrzeżeniem, że w tym czasie może być przeprowadzony konkurs na dyrektora, powierzono Wojciechowi Prokockiemu, dotychczasowemu przewodniczącemu Rady Powiatu Bartoszyckiego, który temat sytuacji szpitala powiatowego w Bartoszycach zna od lat.
1: Na pewno inaczej, jak się to mówi z perspektywy starosty, sekretarza Rady Społecznej, przewodniczącego Rady Społecznej, czyli samorządowca, kiedy się wchodzi na grunt już zarządzania ludźmi, jakością, bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem. No, chcę powiedzieć, że jest niewątpliwie trudno, ale nie mam jeszcze kryzysu, zresztą za szybko na ten kryzys. Proszę też mieszkańców o jednak o taką tolerancję i oczekiwanie podjętych decyzji i skutków podejmowanych decyzji. Liczę też na to, na nadanie mi takiej szansy. Trzeba powiedzieć, no niech spróbuje, niech pokaże. Gadał, mądrzył się, to teraz niech pokaże, jak się zarządza szpitalem. I to w takim stanie, który właściwie trzeba reanimować.
0: Bo potrzeba istnienia tej placówki jest wręcz koniecznością ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego, ale też zachowania miejsc pracy. Tych w szpitalu jest ponad 600, więc są priorytety, by o szpital wciąż walczyć.
1: I spróbować zebrać wszystkie problemy, które są i związane z autoryzacją. Sprawy finansowe, zobowiązań wymagalnych, długoletnich, tak jak to się mówi w Bartoszycach, długu. Uspokoić atmosferę, podjąć współpracę, dialog ze związkami zawodowymi. W szpitalu są 4 związki zawodowe, ale sporo osób też do związków nie należy. I zachować i substancję, i organizację tego szpitala, na ile się da, w możliwym obecnym stanie. Przy czym pewnie jakieś zmiany będą potrzebne i konieczne, ale na dzisiaj jeszcze tego nie mogę powiedzieć, bo wszelkie uzgodnienia, ustalenia, także ze związkami zawodowymi, muszą być podjęte najpierw wewnętrznie, a dopiero potem niewątpliwie taką informację przedstawię.
0: Na dziś trwa wcześniej zapowiadany proces konsolidacji 3 oddziałów, co nie wpływa na ograniczenie dotąd realizowanych świadczeń medycznych i bez ograniczeń będzie funkcjonował oddział położniczy i noworodkowy. To już pewne.
1: Wydana została decyzja pana wojewody w sprawie odmowy czasowego zamknięcia tego oddziału. To jest bardzo świeża sprawa, bo zdaje się, że z 13 lipca.
0: Dla pacjentów to ulga, dla zarządzających kolejna sytuacja, którą trzeba będzie usprawnić, a tych i tak jest niemało.
2: Większa atrakcyjność turystyczna Piekielnego Szlaku, nowe ławki, miejsca odpoczynku, a nawet sceny plenerowe to efekty umowy podpisanej pomiędzy samorządowcami z powiatu koneckiego oraz skarżyskiego, a lokalną grupą działania u źródeł. Łączna kwota dofinansowania na rozwój małej architektury wynosi około 1 100 000 zł. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w ramach priorytetu 6 i działania Rozwój Lokalny. Do dyspozycji samorządów trafią fundusze na wsparcie lokalnej infrastruktury, które pozwolą zrealizować zróżnicowane projekty w granicach gmin partnerskich. Uroczystego podpisania dokumentów dokonali wójt gminy Smyków Beata Janiszewska, burmistrz gminy Końskie Krzysztof Obratański, wójt gminy Ruda Malnicka Jolanta Orman, burmistrz gminy Stąporków Jarosław Modawski, wójt Bliżyna Mariusz Walachnia oraz burmistrz gminy Gowarczów Joanna Dołowska. Głównym celem przedsięwzięcia pod nazwą Rozwój Małej Architektury Turystycznej na obszarze LGDU Źródeł jest podniesienie jakości infrastruktury wokół popularnego Piekielnego Szlaku.
3: 6 gmin, które są naszymi członkami tu z województwa świętokrzyskiego, będzie mogło z tego wybudować malutką infrastrukturę turystyczną przy Piekielnym Szlaku. Każda gmina co innego sobie wymyśliła, jedni przy zalewie, jedni przy szlaku bliżej, różne. To są od ławeczek po sceny, no różne rzeczy. Po prostu typowo mała infrastruktura turystyczna, która po prostu obowiązuje przy szlaku. 1 100 000, tak jak powiedziałam, dla 6 gmin, czyli wychodzi tam około 170 tysięcy na gminę.
2: Lokalna grupa działania u źródeł od lat skutecznie wspiera inicjatywy poprawiające jakość życia mieszkańców, integrując sektor publiczny

0: społeczny i gospodarczy. Dzięki pozyskanym unijnym funduszom nasz region zyska nowoczesne i estetyczne miejsca do rekreacji i wypoczynku.
1: Początek roku szkolnego to czas obowiązków i snucia planów na przyszłość, szczególnie wśród uczniów starszych klas.
2: No, cieszę się, że już wróciliśmy do szkoły. Czy ja odpocznę po wakacjach?
3: Nie będę raczej zostawać w kierunku ekonomicznym. Raczej od tego będę uciekać, ale gdzieś na pewno, gdzie znajdę swoje miejsce i to, co mnie będzie interesować. Takie mam plany. A co do wakacji, szkoda, że się skończyły. No naprawdę, dla mnie tak, tym bardziej, że to były bardzo ważne wakacje dla mnie, bo skończyłam 18 lat, ale no do szkoły też trzeba wrócić w końcu.
1: Po to, by zdać egzaminy zawodowe i maturę. Część z uczniów świadomie już teraz wybiera wejście w pełną dorosłość i pracę.
4: Jestem na kierunku technik robotyk. Myślę, żebym bardziej poszedł w pracę i zaocznie na weekendy.
1: Inni zaś deklarują studia na wymarzonym od dziecka kierunku.
5: Wybrałam ten kierunek, bo od zawsze chciałam być lekarzem i stąd ten wybór.
1: W tym roku klasy o profilu biologiczno-chemicznym były najczęściej wybieranym kierunkiem w obu pilskich liceach. Niewykluczone, że wpływ na wybór absolwentów podstawówek ma fakt, że w październiku na pilskim ułamie po raz pierwszy w historii rozpoczną studia przyszli lekarze.
6: Mamy świadomość, że od jakości edukacji zależy przyszłość naszych młodych mieszkańców, ale także przyszłość całej naszej społeczności.
1: W ławkach szkół średnich i techników zasiadają 1378 uczniów klas pierwszych. Ten dzień dla nich jest szczególnie ważny.
7: Przed Wami czas zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań, zawierania przyjaźni i odkrywania własnych możliwości. Chciałabym jednak, abyście pamiętali, że szkoła nie jest wyłącznie miejscem ocen i egzaminów. To miejsce spotkań, miejsce rozmowy, miejsce, w którym można się pomylić, wyciągnąć wnioski i spróbować jeszcze raz.
1: Nowy rok szkolny przynosi zmiany. Obowiązkowa staje się edukacja zdrowotna, a w podstawówkach obowiązuje zakaz używania smartfonów.
8: W Lutoworzu odsłonięto pomnik poświęcony powstańcom zabajkalskim z 1866 roku. Uroczystości towarzyszyło również odsłonięcie tablicy upamiętniającej rodzinę Celińskich, zasłużonych mieszkańców miejscowości, którzy angażowali się w walkę o niepodległość Polski.
9: W wydarzeniu biorą udział wszyscy, którym na sercu leży niepodległość kraju, walki niepodległościowe, ale przede wszystkim historia tej 700-letniej wsi, w której, jak już wcześniej nadmieniłem, urodził się Narcyz Celiński, powstaniec wielkopolski, powstaniec styczniowy i powstaniec zabajkalski. Tu w nieopodal urodził się Narcyz Celiński w roku 1820, następnie wyemigrował do Francji, z Francji został przyjechał do Polski, niestety tam został pojmany przez wojska carskie, skazany na 7 lat Syberii. Później w roku 1863 wrócił znowu do Polski, brał udział w powstaniu styczniowym, został pojmany i skazany na 12 lat Syberii. I wtedy po wywózce na Syberię, tam wzniecono powstanie zabajkalskie. 721 powstańców styczniowych, którzy zostali zesłani na Syberię, wznieciło powstanie zabajkalskie. Głównym dowódcą był Narcyz Celiński. Niestety po miesiącu walki zostali znowu po raz kolejny pojmani przez wojska carskie i wtedy sąd wojskowy i został wykonany wyrok 27 listopada 1866 roku. Został wydany wyrok i czterej powstańcy zostali straceni.
10: A skąd cała ta inicjatywa? Kto przyczynił się do powstania tego miejsca?
9: Do powstania tego miejsca przyczyniłem się ja osobiście, ponieważ ja w miejscowości

0: Lutomusz. Się urodziłem tutaj przez jakiś czas w dzieciństwie. Mieszkałem i genealogią moich przodków zajmuję się od 15 lat i poszukując dokumentów dotyczących moich pradziadków natknąłem się na akt zgonu Franciszka Celińskiego, który w 1790 roku kupił Lutomusz. I tak się zaczęła moja przygoda z genealogią i z historią tej naszej małej ojczyzny.
1: To kolejne miejsce przypominające o historii regionu i losach Polaków zesłanych na Syberię. W ubiegłym roku podobną tablicę poświęconą rodzinie Celińskich odsłonięto przy kościele w Kłupce.
2: To jest dopełnienie tego, co przeżywaliśmy i w ubiegłym roku, i w tym roku, w początkach lipca, bo ubiegłego roku po raz pierwszy konferencja, w tym roku drugi raz, 3-4 lipca 2026 rok, to uroczystość naukowo-religijna. Dzisiaj ta właśnie patriotyczna uroczystość poświęcona upamiętnieniu powstańców zabajkalskich.
3: To chyba ważne, żeby pamiętać i żeby czcić i przypominać młodym o tym, co przeminęło.
2: Powtórzę słowa Pana Jezusa z Ewangelii. Jeżeli wy zamilkniecie, kamienie wołać będą. Myślę, że ten pomnik jest takim wołaniem, ale ten pomnik też jest i dla nas zobowiązaniem, byśmy nie milczeli o przeszłości, ale z przeszłości wyciągali właściwe wnioski na przyszłość.
1: Podczas uroczystości podkreślano, że takie miejsca są ważne dla zachowania pamięci o Polakach, którzy walczyli o wolność i przez lata żyli na syberyjskiej ziemi.
4: Z honorami i wielką radością druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłkowie przywitali 6-osobowego busa. To historyczny moment dla naszej jednostki, ale także dla regionu, mówili druhowie. I nie ma tu krzty przesady, ponieważ to oni w całości zebrali środki na ten cel.
5: To był szereg zadań. Generalnie zaczęliśmy od zbiórki złomu, od pozyskiwania 1,5% podatku, bo nasza jednostka może taką zebrać. Zebraliśmy pieniądze ze zbiórki, którą zrobiliśmy na zrzutce.pl.
4: Oprócz tego pozyskali dofinansowanie z Fundacji Netto i KSWiK. Co ważne, do współpracy przy remoncie samochodu zaprosili lokalne firmy.
5: Zakupiliśmy ten samochód zwykły, używany typu bus. Musieliśmy go przekształcić na strażaka, więc firmy lokalne nam wykonały tutaj i oklejenie, i oświetlenie, tak żeby był ten samochód strażakiem.
4: Bus zastąpił wysłużonego Lublina, który po powodzi został zezłomowany. Będzie on pełnił rolę samochodu kwatermistrzowskiego.
6: Samochód, który służy typowo do przewozu sprzętu, dostarczania tego sprzętu do miejsca działań, różnego sprzętu, począwszy od zbiornika prezentowego, który jest na wyposażeniu naszej jednostki, po namiot pneumatyczny, który został dzisiaj przekazany przez Urząd Gminy w Podgórzynie, został on pozyskany ze środków obrony cywilnej i obrony ludności, po worki z piaskiem, po drobny sprzęt potrzebny, po wymianę strażaków przy długotrwałych działaniach.
7: Jestem pod wielkim wrażeniem i bardzo mnie cieszy, że są tacy aktywni, tacy pomysłowi i że są w stanie uzbierać, bo ten bus kosztował około 150 tysięcy, także to nie są małe pieniądze.
4: Druhowie z Miłkowa pokazali, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Już planują kolejne akcje społeczne na rzecz jednostki.
8: Już przed kolejnymi wakacjami nowa łódź pojawi się w Pucku. Nie będzie to jednak zwykła jednostka pływająca, a replika dawnej łodzi słowiańskiej.
9: Puck bardzo mocno przywiązany jest do swojej historii, która ściśle związana jest z morzem. Jej podkreślenie będzie jeszcze mocniejsze dzięki podpisanej umowie na wykonanie wyjątkowej atrakcji turystycznej.
10: Puck, najstarsze miasto Kaszub Północnych, Nordy, o tym często mówimy, podkreślamy i dzisiaj jakby ta podpisana umowa ma sięgnąć do najstarszych udokumentowanych dziejów miasta, czyli do zatopionego portu, na dnie Zatoki Puckiej oczywiście, gdzie znaleziono ślady właśnie takiego portu i osady od IX do XIII wieku. Jest to dobrze udokumentowane. Odnalezione przez płetwonurków związanych z Muzeum Ziemi Puckiej około 50 lat temu.
9: Wśród artefaktów odnaleziono wtedy także dawne łodzie. Teraz jedna z nich zostanie odwzorowana przez puckich szkutników. W ten sposób powstanie nowa łódź na bazie tej średniowiecznej, która pływać będzie po zatoce.
11: Która została znaleziona w Zatoce Puckiej mniej więcej w rejonie na wysokości dawnych zakładów puckich. Mechanicznych. Ta łódka jest średniowieczna, nawiązuje trochę do wyglądu, kształtem oraz zastosowaniem jej było pływanie z towarem i nawiązuje trochę do łodzi wikingowej. Czyli można większość ludzi bardziej

0: kojarzyć będzie łódź wikingową, więc tak mniej więcej taki drakar to będzie wyglądać. Będzie zbudowane według projektów, które zostały przygotowane przez projektantów z Gdańska oraz przy współpracy z Muzeum Morskim, Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, które te wraki znalazło.
1: Oczywiście łódź zbudowana ma być tak, aby jak najbardziej odwzorowywać oryginał, ale także być bezpieczną i dostosowaną do obecnych przepisów.
2: Nam zależało na tym, żeby zbudować taką replikę. Replikę, która pokaże nam, jak jedna z tych łodzi wyglądała, ale też taka, która będzie możliwa do tego, żeby dzisiaj funkcjonować, żeby to stare połączyć z nowoczesnością, żeby dzisiaj pływać po Zatoce Puckiej, czyli odtworzymy coś ze wczesnego średniowiecza i chcemy, żeby pasażerowie normalnie brali pagaje, żeby uczestniczyli w całym procesie, żeby widzieli te płócienne żagle, które wówczas istniały w różnych kolorach, niekoniecznie białym.
1: Co bardzo ważne, całej pracy powstawania łodzi będzie można się przyglądać właśnie w Pucku, dzięki wykonawcy, który swoją działalność prowadzi w tym mieście.
0: Prace będą się odbywały na terenie portu rybackiego. Będzie tam specjalna hala postawiona. Przed naszą halą, której remontujemy jachty, tam będzie taki właśnie namiot halopodobny i tam będą te wszystkie elementy składane, budowane, wykańczane. Będzie można tam chodzić, bo to jest zaraz blisko ścieżki też rowerowej, więc i chodnika, więc tam ludzie będą mogli sobie przyjść, obejrzeć. Hala będzie transparentna, więc można będzie obejrzeć, ewentualnie może zaczniemy w pewnym momencie udostępniać, że można będzie też coś uczestniczyć.
2: Będzie też taki moment, kiedy pan Szkutnik, Sebastian Kulink i jego ludzie będą zapraszali do środka, do wspólnej pracy, do szlifowania czy do innych elementów, po to, żeby też pokazać pracę Szkutnika. To tradycyjne szkutnictwo Pucka jest wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kultury. I myślę, że warto pokazywać tą pracę, może znajdą się chętni, są to tak zwane ginące zawody, które warto podtrzymać, które są u nas, to też bardzo potrzebne.
1: Wykonawca na stworzenie łodzi ma czas do przyszłych wakacji, jest więc szansa, że już podczas nich będziemy mieli okazję pływać nową łodzią po Zatoce Puckiej.
3: W ostatni weekend sierpnia około 150 osób wzięło udział w trzecim zlocie detektorystów w Ruskim Brodzie. Tuż przy granicy powiatu koneckiego pasjonaci poszukiwali historycznych skarbów w okolicznych lasach.
4: W tym roku spotykamy się po raz trzeci na naszym zlocie poszukiwaczy. To są akurat osoby z całej Polski, zaprzyjaźnione, a tak samo nowi, którzy dostali tam zaproszenia. Przede wszystkim spotykamy się tutaj na dyskusjach, ale podstawa to jest wyjście w teren i poszukiwanie tutaj artefaktów, pozostałości po pierwszej, po drugiej wojnie światowej. W poprzedniej edycji mieliśmy tutaj bardzo fajne znalezisko w postaci grotu wczesnośredniowiecznego. No, jest przekazany do konserwatora zabytków w Radomiu. A poza tym to same takie pozostałości po bitwach, które tutaj toczyli partyzanci z oddziałami niemieckimi. W tym roku nasze poszukiwania przeznaczyliśmy tutaj bardziej na teren, gdzie było wycofanie się wojsk niemieckich w 1945 roku i liczymy, że tutaj będą też jakieś pozostałości po tej potyczce w formie odznaczeń. Być może trafi się nieśmiertelnik, ewentualnie jakieś tam pozostałości po wyposażeniu żołnierzy, być może jakieś elementy broni, zobaczymy jak to będzie.
3: W sobotę rano, mimo niesprzyjającej pogody, poszukiwacze udali się wozami do lasu, aby rozpocząć działania. Po odprawie i wyjaśnieniu zasad wszyscy ochoczo ruszyli w las, mając nadzieję na jak najciekawsze znaleziska. Poza historycznymi artefaktami mogli oni zdobyć tokeny, które były przygotowane przez organizatorów i były szansą na specjalne nagrody. Uczestnicy byli w różnym wieku. Bardziej doświadczeni poszukiwacze zarażają pasją kolejne pokolenia. Zlot nie ogranicza się tylko do poszukiwań.
4: No tutaj mamy przede wszystkim konkursy i zabawy, dlatego że nasze środowisko no, nie tylko skupia się na poszukiwaniach, ale również poszukiwacze mają wolontariat, a po prostu to są zwykli ludzie, bardzo fajni, każdy ma jakieś swoje, oprócz tego, prywatne profesje. I żeby jakoś rozluźnić tą atmosferę, to wymyślamy zabawy, konkursy. Polegają one różnie na sprawnościowych jakichś tam, nie wiem, zabawach, ale i też mamy tutaj pomysł, aby na plaży szukali

0: ukrytych przez nas pieniążków. W sumie to tokeny to nazywamy.
1: Mimo trudnych warunków uśmiechy nie znikały z twarzy uczestników. W tym roku znaleziska nie były bardzo imponujące, ale udało się znaleźć kilka drobnych artefaktów. Dla poszukiwaczy to przede wszystkim okazja do dobrej zabawy i integracji z innymi pasjonatami.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Rozpoczęła się 15. edycja Narodowego Czytania. Akcja ma na celu propagowanie literatury narodowej. W tym roku odczytywane będą fragmenty Dziadów Adama Mickiewicza. To arcydzieło polskiej literatury romantycznej, w którym uniwersalne prawdy moralne wiążą się z tematyką narodowo-wyzwoleńczą. Dramat ukazuje walkę dobra ze złem w ramach szerszej perspektywy dotyczącej losów narodu i zmagań Polaków o wolność. Akcja swój finał będzie miała w sobotę, jednak w szkołach już dziś czytano dzieło Mickiewicza.
1: Przede wszystkim będziemy czytali całość Dziadów, a tak naprawdę te bardziej charakterystyczne fragmenty, które omawiamy w szkole, które później są wymagane poprzez egzaminatorów, ale poznamy zarówno część drugą, część czwartą, no i przede wszystkim część trzecią. Zmierzymy się również z quizem wiedzy o dziadach, więc uczniowie będą mogli powalczyć o nagrodę. No i myślę, że będą też się świetnie bawić, bo zaplanowaliśmy mini inscenizację.
2: Właśnie, co będzie przedstawiała ta mini inscenizacja? Która to będzie fragment tego utworu?
1: Przede wszystkim to będą fragmenty właśnie drugiej części Dziadów, czyli będziemy obserwować obrzęd dziadów, będziemy też próbowali wywoływać te duchy.
0: Dziady są uznawane za jeden z największych zmór maturzystów. Utwór ma skomplikowaną strukturę.
1: Myślę, że to jest tak wielki dramat narodowy, który jak to...

0: zgodnie z konwencją romantyzmu jest pełen symboli, wizji, proroctw, zatem jest niejasny. Pisany jest wierszem, no i myślę, że to sprawia przede wszystkim uczniom trudność w zrozumieniu.
1: Uczniowie starannie przygotowali się do odgrywanych ról.
2: Czytam Dziady część trzecią, a konkretnie Widzenie księdza Piotra, w którym przedstawiona jest wizja mesjanizmu i tego, jak tak naprawdę naród polski jest trochę przedstawiany jako mesjasz Europy.
3: Chcę przedstawić scenkę odnośnie Dziadów właśnie części trzeciej. No i co, myślę, że dobrze wszyscy są przygotowani, będziemy czytać fragmenty, będą pewnie jakieś konkursy, więc myślę, że będzie fajnie.
4: Na głowie mam pleśny wianek, w ręku zielony badylek. Przede mną wierzy baranek, nade mną leci motylek. Na baranka bez ustanku wołam, basz, basz, mój baranku. Baranek zawsze z daleka, motylka brzeczką w gonie i już, już chwytam go w dłonie, motylek zawsze ucieka. Tu niegdyś w wiosnę poranki, najpiękniejsza z tego sioła, Zosia, pasając baranki, skacze i śpiewa wesoła. La, la, la, la, la. Olej z zagołów w barę, chciała jej spocałować usta, lecz i prośbę, i ofiarę wyśmiała dziewczyna w usta. La, la, la, la, la, la, la. Antoś oddał swoje serce, lecz i z Józia, i z Antosia śmieje się wierzchliwa Zosia. La, la, la, la, la. Tak, Zosią byłam dziewczyną z tej wioski. Imię moje u was głośne, że chociaż piękna, nie chciałam zamęścia. I 19 przeigrawszy wiosnę, umarła mnie z troski, ani prawdziwego szczęścia. Żyłam na świecie, lecz ach, nie dla świata. Myśl moja nazbyt skrzydlata. Niegdyś na ziemskiej nie spoczęła w łonie, za lekkim zawirkiem goni, za nóżką, za kraśnym piankiem, za motylkiem, za barankiem, ale nigdy za kochankiem. Pieśni i pletów słuchałam rada, często, kiedy sama pasem, do tych pasterzy goniłam stada, którzy w łąb wielbili krasą, lecz żadnego nie kochałam. Za to po śmierci nie wiem, co się ze mną dzieje. Nieznajomym ogniem pałam, choć sobie igram do woli, latam, gdzie wietrzyk zawieje. Nic mnie nie smuci, nic mnie nie boli. Jakie chcę, wyrabiam cuda. Wszędzie sobie stęczy rąbki, z przeźroczystych łez poranku tworzę motylki, gołąbki. Przecież nie wiem, skąd ta nuda. Wyglądam kogoś za każdym szelestem. Ach, i zawsze sama jestem. Przykro mi, że bez ustanku wiatr mną jak piórkiem pomiata. Nie wiem, czy jestem z tego, czy z tamtego świata. Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu, kto nie dotknął ziemi ni razu, ten nigdy nie może być w niebie.
5: Stałam z dzieciem pod bramą. Panie, wołam ze łzami, zlituj się nad sierotami. Mąż mój już na tym świecie, córkę zabrałeś do dwora, matka w chacie leży chora, przy piersiach maleńkie dziecię. Panie, daj nam zapomogę, bo dalej wyżyć nie mogę. Ale ty, Panie, bez duszy, hulając w pianej ochocie, przelewając się po złocie, hajdukowi rzekłeś cicha, kto tam gościom trąbi w uszy, wypędź żebraczkę do licha. Posłuchał hajduk niecnota, za włosy wywlekł zawrota. Wepchnął mnie z dzieciem do śniegu, zbita i zziębła srodze, nie mogłam znaleźć noclegu, zmarzłam z dzieciem na drodze, nie znałeś litości, Panie.
6: Dyskusyjny klub filmowy zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Filmowe podróże z Orlenem. We wrześniu rozpoczyna się drugi etap projektu zatytułowany Lekcje niewolności.
7: Już w najbliższy wtorek, 8 września, serdecznie zapraszam do Teatru Impresaryjnego o godzinie 18 na wielkie kinowe emocje. Zobaczymy poruszający, bardzo poruszający norweski film, norweski dokument pod tytułem Portret zdezorientowanego ojca w reżyserii Gunnara Halla Jensena. To bardzo uniwersalna, kręcona przez ponad 20 lat opowieść o najtrudniejszej roli mężczyzny, roli rodzica. Reżyser kieruje kamerę do swojego jedynego syna, Jonatana, od dnia jego urodzin. Sam wychował się bez ojca, więc

0: Amera miała być dla niego narzędziem do nauczenia się rodzicielstwa i przełamania rodzinnej klątwy. Jednak życie, jak to zwykle bywa, pisze zupełnie inne scenariusze i zamiast sielanki reżyser uchwycił moment, w którym dorastający syn zaczyna niepostrzeżenie oddalać się w swój własny, wirtualny świat, a zza kamery pada dramatyczne pytanie, gdzie popełniłem błąd? I dlaczego ten, którego kocham najbardziej, staje mi się tak obcy? Ten niezwykle szczery, uniwersalny i nagradzany na całym świecie dokument w Polsce na festiwalu Millennium Docs Against Gravity w 2025 roku zdobył nagrodę magazynu Newsweek Psychologia za najlepszy film o tematyce psychologicznej. Dlatego obok tego filmu nie da się przejść obojętnie. To bardzo głębokie, intymne doświadczenie skłaniające do przemyślenia własnych relacji z najbliższymi. Zapraszamy do Teatru Impresaryjnego na kino naprawdę najwyższej próby i widzimy się o godzinie 18. I seanse są bezpłatne dzięki temu, że cały projekt filmowy Podróże z Orlenem sfinansowany jest ze środków Fundacji Orlen. Dziękuję bardzo i zapraszam.
1: Dla wszystkich miłośników życiowych filmów dokumentalnych będzie to okazja do rozmowy o wolności, rodzinie i trudnych doświadczeniach, które kształtują nasze życie. Początek seansu we wtorek o godzinie 18 w sali Teatru Impresaryjnego. Sezon na grzyby w pełni to jedna z najbardziej wyczekiwanych film przez miłośników leśnych spacerów. W lasach naszego rejonu grzybiarze mają teraz prawdziwe żniwa, po deszczach przyszło ciepło, a wraz z nim pojawiły się grzyby. Kosze szybko się zapełniają, a pogoda zachęca do leśnych wypraw.
2: Jak co roku, koniec wakacji, wrzesień, to jest początek sezonu grzybobrania. Bardzo dużo osób z Wrocławka, okolic, jak również przyjezdnych korzysta z naszych lasów. Mamy bardzo bogate lasy w grzyby, szczególnie obfitują borowiki, ale w tej chwili mamy już pieprznika jadalnego, tak zwaną kurkę. Poza tym w naszych lasach możemy spotkać maślaki, kanie i praktycznie większość grzybów, których występuje w Polsce, możemy te grzyby zbierać w naszych lasach. Wybierając się do lasu, powinniśmy zawsze pamiętać o tym, że jesteśmy w tym lesie gośćmi. Jeżeli jedziemy samochodem, ten samochód powinien zostać w miejscach do tego wyznaczonych, a więc na parkingach leśnych, w miejscach do tego dozwolonych. Jeżeli jesteśmy w lesie, nie powinniśmy hałasować, nie powinniśmy śmiecić, nie powinniśmy płoszyć zwierząt. Często zdarza się, że do lasu wybieramy się z psami. No, przepisy mówią jasno, że pies powinien w lesie być na otoku. Poza tym pies spuszczany luzem może być niebezpieczny dla innych osób, jak również mogą czekać w lesie na niego niebezpieczeństwa, takie jak wilki, ryś, który jest również tutaj na terenie naszych lasów, jak również dziki, lochy, które prowadzą młode i pies, który znajdzie się w ich bezpośrednim zasięgu, no może doprowadzić do tego, że taka locha takiego psa zaatakuje. Więc musimy tutaj brać wiele takich aspektów, będąc w tym lesie. Będąc w lesie, musimy zwrócić jeszcze uwagę na kleszcze. Jest to stały element wszystkich lasów w Polsce. Kleszcze przenoszą wiele chorób niebezpiecznych dla zdrowia, tak jak bolerioza lub pokleszczowe zapalenie mózgu. Tutaj powinniśmy po każdym przyjściu z lasu dokonać takiego przeglądu siebie i każdy taki przypadek zauważenia kleszcza, który nam się przypiął, odpowiednio reagować. A więc tutaj powinniśmy zgłosić się do lekarza, tak aby to zostało usunięte w sposób fachowy. Wszystkich zapraszamy do korzystania z naszych lasów, z grzybobrania. Wypoczynek w lesie jest zawsze relaksem dla zdrowia, dla naszej psychiki, a przy okazji możemy nazbierać grzybów, które smacznie wieczorem możemy zjeść.
1: Chciałam się jeszcze spytać, a kiedy jest najlepszy moment na zbieranie grzybów? Jaki ten czas po opadach, ile dni, kiedy najlepiej wybrać się na te grzyby?
2: Grzyby najczęściej pojawiają się w okresie, kiedy jest stosunkowo ciepło, po opadach, a więc mamy w tej chwili taki dobry okres, kiedy te grzyby powinny pokazać się w naszych lasach. Czekamy na nie, mamy pierwsze już w tej chwili grzyby.

0: czekamy na ten tak zwany wysyp i myślę, że dużo osób będzie miało okazję skorzystania z grzybobrania w lasach Nadleśnictwa Włocławek. Jeśli chodzi o rejony, gdzie tych grzybów możemy nazbierać więcej, no praktycznie wszystkie lasy tutaj wokół Włocławka obfitują w te grzyby. Niemniej większość osób preferuje takie miejsca jak Leśnictwo Ogoreń, Leśnictwo Dąb, Leśnictwo Ruda, jak również tutaj Kukawy, czy leśnictwa w bezpośrednim sąsiedztwie Włocławka. Dlatego każdy taki wyjazd i czasem takie miejsce, które nie do końca jest popularne, może okazać się strzałem w dziesiątkę.
1: Leśnicy przypominają jednak, by do koszyka trafiły tylko grzyby, których jesteśmy pewni. Warto też skorzystać z atlasów lub aplikacji i w razie wątpliwości zrezygnować ze znalezionego okazu. Sezon dopiero się rozkręca, więc grzybobrań nie powinno zabraknąć.
2: Gorąco zrobiło się w ostatnich dniach w gminie Lubień Kujawski. I tym razem nie chodzi o pogodę. Mieszkańcy protestują przeciwko planom związanym z możliwością powstania biogazowni w Gliznowie. Ich niepokój wzbudził zapis, który pojawił się przy pracach nad planem ogólnym gminy.
3: Niepokoi nas procedura uchwalenia, głosowania w ogóle. Dlatego, że podczas sesji, którą wszyscy oglądaliśmy, nasz radny z naszego terenu przyznał, że nie wiedział o tym. Że jest zaskoczony, że wie od wczoraj, od dwóch dni, no potem gdy go dopytywaliśmy, zmieniało się to. Pan burmistrz przyznał również, że to jest niedopatrzenie, użył słowa wrzutka, nie wiemy co to znaczy, jaka to jest definicja tego słowa. I no po prostu próbujemy zrobić, nie wiem jak to powiedzieć, może nie zamieszanie, ale próbujemy nagłosić nasz problem, dlatego że no wiele jest tam takich nieścisłości. Pan burmistrz w rozmowie przyznał, że na następnej sesji Rady Gminy, nie wiem, podejmę uchwałę, która to zniesie, wykreśli, no nie wiem, nie mamy takiego zapewnienia na piśmie, nie mamy podstawy prawnej, do której możemy się odnieść. Z tego co wiemy, żeby zmienić plan ogólny, pan burmistrz musiałby napisać wniosek o taką zgodę do wojewody. Nie mamy pewności, że wojewoda się zgodzi na zmiany. Nie wiemy, jak radni zagłosują. Natomiast terminy te ustawowe no, płyną, tak? Na stronie wojewódzkiego urzędu pojawiła się ustawa w dniu 1 września, jeśli pamiętam, no to 15 będzie prawomocna, a pan burmistrz zaproponował tutaj datę między 17 a 23 kolejnej sesji, chociaż prosiliśmy panią przewodniczącą Rady Gminy ustami naszego radnego, telefonicznie dzwonił do niej przy nas, w niedzielę dokładnie, żeby zwołała sesję nadzwyczajną w tej sprawie właśnie po to, żeby no uniemożliwić wejście w życie tego dokumentu, bo to potem będzie trudniejsze jakby do załatwienia. Akcja, można powiedzieć, protestacyjna, czyli nasze banery, informacje na stronie facebookowej naszego koła gospodyń wiejskich. No na marginesie działalność też jest zagrożona, bo nie będzie mieć ekologicznych produktów tutaj do tworzenia naszych potraw. Mamy z naszej miejscowości wszystkie podpisy oprócz jednego, tego właśnie pana naszego radnego. On tej petycji nie podpisał, a na sesji wstrzymał się od głosu. Natomiast z innych miejscowości, powiem szczerze, że nie widziałam, bo to inne osoby zbierały, ale wszystkich mamy ponad 300 i akcja zbierania podpisów nadal trwa. Wsparła nas też pani burmistrz sąsiedzkiej gminy z Dąbrowic, także też jest przeciwna, żeby jej mieszkańcy, którzy są najbardziej do nas tutaj obszarowo przylegli, no po prostu mieli ten problem, tak?
4: Pozwolę się nie do końca zgodzić z panem Zygmuntem, że gmina nie miała nic do tego, nie ma obowiązku informowania, bo ja myślę, że jednak ma, bo jakieś konsultacje takie społeczne, skuteczne powinny być przeprowadzone. Dla mnie skuteczna taka informacja to jest wtedy, kiedy się robi zebranie, kiedy, bo nie wiem, czy ktoś z państwa, bo oni podobno, było coś w internecie, że 15 osób brało udział w takich konsultacjach, tylko nie wiem, czy tu jest chociaż jedna osoba, która wiedziała wcześniej coś na ten temat. Więc nie wiem, z kim były przeprowadzane te konsultacje i jak, bo to może być nawet forma wyjazdowa gdzieś do takiej gazowni, może być zebranie, to ma być dialog, nie tylko informacja. Więc uważam, że to nie zostało przeprowadzone i to jest głównym błędem, bo skoro to nie jest, uważają, że można to wybudować w takiej wiosce jak Gliznowo, to chyba nie jest szkodliwe według nich, bo skoro tak blisko budynków. I skoro to nie jest nic złego, to dlaczego nie były takie rozmowy prowadzone z ludźmi? Tylko my się dowiadujemy po cichu, Jeszcze

jeszcze tu jest taka dziwna sytuacja, że parę kroków stąd mieszka radny, będąc jednocześnie sołtysem i jest tutaj nieobecny, więc trudno jest rozmawiać o kimś bez niego, bo czujemy się niekomfortowo w tej sytuacji. On powinien tu reprezentować mieszkańców, ale niestety tego nie zrobił, chyba zabrakło mu odwagi, tak sobie myślę. No i myślę, że to było najważniejsze, czyli brak tych konsultacji społecznych uważam za taki błąd, a nawet za naruszenie prawa.

0: sprzeciwu, tak powiedzmy. On mieszka też w tej okolicy tutaj państwa.
1: Bardzo blisko tutaj mieszka.
0: A czy widzicie państwo jakieś może plusy tej biogazowni? Bo tu kwestia powstania jej, może kwestie ewentualnej jakiejś dochodowości.
1: Dlatego, że tutaj nie ma gospodarstw takich rolniczych, gdzie by były jakieś odpady, czy jakieś, czyli tutaj rolnicy by nie mogli, nie byliby w stanie naprodukować dla tej biogazowni. Nawet sobie myślę, no co, wszystko obsiać kukurydzą można rok, dwa, ale nie cały czas. Nie ma tu takich odpadów organicznych, które mogłyby zasilić z tej wsi, czyli to będzie dowożone z zewnątrz. To jest na użytek zewnętrzny, na pewno nie na użytek tej wsi i okolicznych wsi. Żadnych plusów nie.
2: My jako mieszkańcy Zalesia też jesteśmy przeciwni tej biogazowni. Wiadomo, że będzie się to łączyło z większym ruchem. Nasze drogi też nie są w dobrym stanie. Wiadomo, że zależy, co będzie jeszcze wożone. Będzie na pewno nieprzyjemny zapach. Mogą być też, jak tu mówiono, szczury. Po prostu jesteśmy przeciwni też temu.
3: Dzisiaj jestem zaproszony jako gość. I tutaj wtóruję tym mieszkańcom. Powstał poważny problem i w sumie na dzień dzisiejszy nie ma pewności, że powstanie ta biogazownia, bo dopiero powstał taki ogólny plan, ale powstało zielone światełko. Niestety obawiam się, że w przyszłości potem, jeżeli to będzie, to może niestety, ale tutaj powstać ta biogazownia, która wydaje mi się niepotrzebna na tym terenie, bo wioska jest ściśle zabudowana, ponad 150 osób tutaj mieszka, jeden z drugim pracuje już w mieście, nie ma bydła, 20 lat temu to tutaj było kupę bydła. Jako weterynarz mogę powiedzieć, że i trzoda chlewna była około 500 sztuk. Tutaj było rolnictwo, tutaj była produkcja ziemniaka jadalnego i pod każdym względem to była taka metropolia ziemniaka. Teraz już nie ma nic. Teraz powstała jakby dzielnica Lubienia. Nie ma bydła, nie ma trzody chlewnej. Ludzie pracują w Kutnie, pracują w Lubieniu, w Dąbrowicach, w różnych sklepach, w supermarketach i każdy sobie jakoś radzi.
4: Burmistrz Lubienia Kujawskiego uspokaja, że sam zapis w planie ogólnym nie oznacza rozpoczęcia inwestycji. Jak mówi, w sprawie biogazowni nie ruszyły żadne procedury. W rozmowie z naszą redakcją Marek Wiliński zapowiedział też, że zapis dotyczący biogazowni zostanie wycofany.
5: Dla tej inwestycji nie ma ani pozwolenia na budowę, ani decyzji środowiskowych, ani miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast sam problem wynikł z tego, że wszystkie gminy w kraju, w tym również gmina Lubień Kujawski, zobowiązana była do uchwalenia planu ogólnego. I w tym planie ogólnym uwagi, propozycje do tego planu miały prawo zgłaszać różne podmioty, osoby fizyczne, osoby prawne i takie osoby prawne i fizyczne do tego planu uwagi pozgłaszały. I wśród jednych z uwag do planu był wniosek firmy, która złożyła wniosek o dopuszczenie w zabudowie uzupełniającej budowy biogazowni dla prywatnej działki w miejscowości Gliznowo. To oczywiście prywatna firma i prywatna działka. I ten wniosek z uwagi na jego jakby formalną poprawność został w planie ogólnym uwzględniony, a następnie plan ogólny został uchwalony. Ale to nie oznacza, że ta biogazownia tam będzie budowana, bo ażeby można było pobudować biogazownię, to trzeba uzyskać szereg dokumentów, które tutaj udziału społecznego wymagają, konsultacji społecznych. No i to też jest jakby proces czasochłonny, bo decyzja środowiskowa czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to tu już mówimy o latach. Natomiast też powiem, że plan ogólny, który uchwaliliśmy, był przedmiotem konsultacji, no ale rozumiemy tutaj mieszkańców, że nie każdy musi sprawdzać na stronach internetowych Urzędu Miejskiego, co, jakie dokumenty mają, jakie zapisy i tutaj jakby w pełni podzielamy obawy mieszkańców Gliznowo i z tego tytułu urząd zobowiązał się i radni zobowiązali się do korekty planu ogólnego w zakresie jakby bezwzględnego niedopuszczenia budowy biogazowni w miejscowości Gliznowo i na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim, która ma mieć miejsce 17 września, uchwała o przystąpieniu do zmiany planu ogólnego dla tej działki w miejscowości Gliznowo ma być podjęta tak, żeby nawet uniemożliwić w ogóle myślenie o tej inwestycji w tej miejscowości.
6: Proszę Państwa, cała sytuacja powstała, bo zauważyłem właśnie w tych planach, że mam wpisaną biogazownię. Zwróciłem na sesji uwagę, tak jak to było wiadomo, że bez zgody mieszkańców i bez zgody jakichś tam pozwoleń, no ja jako radny nie pozwolę na wybudowanie tej biogazowni, dlatego wstrzymałem się od głosów. nie mogłem być przeciwny, bo ja nie chciałem zablokować całej gminy Lubień Kujawski, no bo to są każdego marzenia, każdy chce coś postawić, to są ogólne plany. Więc ja tu jestem z moimi mieszkańcami.

0: Po prostu dbam o to wszystko, ale forma oprotestowania, no raczej to nie jest mojej gestii, bo ja mnie obowiązują pewne standardy, tak? Ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby w ten sposób reagować, bo to tak wygląda, jakby tam już koparki były i to się coś działo. Także na dzień dzisiejszy mamy sytuację pod kontrolą. Tak jak pan burmistrz powiedział, odwołujemy tą całą decyzję i po prostu mieszkańcy, jeszcze chcę nadmienić, że w poniedziałek byli, rozmawiali z panem burmistrzem. Zobowiązaliśmy się do tego, żeby odwołać to wszystko, żeby zmienić to. No i także my czekamy do następnej sesji.
1: Protestujący chcą przede wszystkim, by ich obawy dotyczące planowanej inwestycji zostały uwzględnione przy dalszych pracach nad dokumentami planistycznymi gminy. Przedsiębiorcy i mieszkańcy ulicy 3 Maja, na której pracę prowadzi Balzola, skarżą się, że nie mają gdzie parkować samochodów. Dodatkowo działania ciężkiego sprzętu powodują drgania starych kamienic, prowadząc do ich uszkodzeń. Pojawiła się również informacja o zamknięciu dotychczas otwartej części ulicy 3 Maja.
2: Kontynuowane są prace na ulicy 3 Maja, tam toczy się inwestycja 3 Maja w UNERF-em i tutaj kontynuowane są prace związane z robotami ziemnymi, z tworzeniem podbudów na całej szerokości ulicy. Natomiast głównym zadaniem jest teraz ułożenie nawierzchni z płyt granitowych, ponieważ jest to niezbędny element warunkujący wykonawcy przejście na kolejny etap inwestycji. Obecnie toczą się prace na dwóch etapach. Ten z kolei jest podzielony na trzy odcinki. Od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. Natomiast warunkiem umowy jest właśnie to, że jeżeli na pierwszym etapie tej inwestycji zostaną ukończone prace związane z układaniem nawierzchni, to dopiero wtedy wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap tej inwestycji.
3: Właśnie ostatnio pojawiła się informacja, że ulica 3 Maja, ta jej część bliżej Zielonego Rynku, również będzie zamknięta dla ruchu kołowego, jednak to miało nastąpić od 1 września, jednak to się nie stało.
2: Tak, wykonawca, mogę powiedzieć, po prostu troszkę się może pospieszył, chcąc oczywiście dobrze, przygotowując sobie jakby teren pod przejście na kolejny etap inwestycji. Tutaj była prośba do mieszkańców o to, żeby przeparkowali ewentualnie swoje pojazdy. Natomiast, tak jak wspomniałem, ta prośba jest troszeczkę jeszcze przedwczesna od wykonawcy. Tutaj nie ma jeszcze decyzji, nie ma jeszcze zgody zamawiającego na przejście na kolejny etap tej inwestycji.
1: Zmiany dotyczą również parkowania. Wyznaczone zostaną miejsca do krótkiego postoju.
2: Na ulicy 3 Maja chcemy uruchomić taki parking, który potocznie jest nazywany Kiss and Drive, czyli pocałuj i jedź. Można by było powiedzieć, że no podobny schemat jest na lotniskach.
1: Prace mają zostać zakończone do końca października tego roku. Ratusz nie miał sygnałów od wykonawcy, że termin zostanie przekroczony. Przemoc na mieniu wobec byłej żony przez męża to częsta forma nacisku psychicznego i ekonomicznego. Obejmuje ona niszczenie, uszkadzanie lub blokowanie dostępu do rzeczy osobistych i wspólnych. Działania te służą zastraszeniu, wymuszeniu ustępstw lub utrzymaniu kontroli po rozstaniu i są w pełni karalne. Do takiego zdarzenia doszło w marcu w Izbicy Kujawskiej.
4: Prokuratura rejonowa w Radziejowie skierowała akt oskarżenia przeciwko 43-letniemu mężczyźnie mieszkańcowi gminy Izbica Kujawska, który w sposób umyślny doprowadził do uszkodzenia mienia, mianowicie pojazdu samochodu osobowego swojej byłej żony, samochodu marki Renault Laguna, doprowadzając tym samym do jego całkowitego zniszczenia. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Tutaj pragnę nadmienić, że w tej sprawie mamy do czynienia z formą przemocy przeciwko mieniu. Mówiąc o różnych relacjach, zwłaszcza między byłymi małżonkami, mamy na myśli często przemoc fizyczną i psychiczną, a ta sprawa pokazuje nam, że przemoc ma różne oblicza. Tak więc może przybierać również przemoc przeciwko mieniu, która no wbrew pozorom wywołuje i odbiera, właściwie odbiera poczucie bezpieczeństwa pokrzywdzonym. Dlatego też nawet tak wydawałoby się dość błahej, biorąc pod uwagę rodzaj dobra prawnego, czyli rzecz, czyli mienie, i prokuratura i policja podejmuje takie zintensyfikowane działania, żeby zwalczać tą przestępczość, żeby eliminować w zarodku tego typu zachowania i nie doprowadzić do ich ewentualnych eskalacji i skierowania być może w przyszłości zamachu.

0: na najważniejsze dobra, jakimi są życie i zdrowie.
1: Przesłuchany w charakterze podejrzanego Artur R. przyznał się do zarzuconego mu czynu, ale odmówił składania wyjaśnień. Weekend we Wrocławku i okolicach zapowiada się bardzo różnorodnie. Już w sobotę o godzinie 10 w Mazurach Leśnych rozpoczną się towarzyskie i regionalne zawody w skokach przez przeszkody. W programie m.in. rywalizacja o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. Wstęp dla publiczności jest bezpłatny.
2: Mazuriada Cup to jest już taki cykl coroczny zawodów regionalnych i towarzyskich w skokach przez przeszkody. W tym roku zapraszamy 5 września, to jest sobota. Zaczynamy od godziny 10 konkursami debiutantów, czyli pierwszy krok, drugi krok. A myślę, że potrwa to dosyć długo, dlatego że mamy bardzo fajne zgłoszenia i kończymy konkursami wysokości N, klasy N, to jest 120 cm. I jeden z tych konkursów jest o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. I tutaj bardzo chciałabym zaznaczyć, że mamy ogromne wsparcie miasta i gminy Brześć Kujawski w organizacji tego cyklu Mazuriada Cup. A patronat nad wydarzeniem przejął burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski. I naprawdę dziękujemy za wszelką formę współpracy, wsparcia, które czujemy, widzimy i się bardzo z tego cieszymy. Myślę, że sama lokalizacja jakby tego miejsca też zachęci do przybycia, zwłaszcza, że wstęp jest wolny. Otoczenie lasów, spokój, cisza, zwierzęta, ale oprócz tego zadbaliśmy też o dodatkowe atrakcje w postaci wystawców. I mamy tutaj wystawcę, który tak naprawdę bardzo cieszy się dużą popularnością. To jest przypinkowe love, które zakuwa chwile wspomnienia w breloki, w przypinki i tak dalej. Będzie też firma, która produkuje smaczki dla koni. Będzie firma paszowa, będzie sklep jeździecki mobilny. A jeżeli o gastronomię, to jeszcze zadbaliśmy. I tutaj będzie koło gospodyń wiejskich Jarzębina z Wieńca. Oni w zeszłym roku po prostu hitem byli. Także myślę, że tego już nie, zwycięskiego składu się nie zmienia.
1: 2 godziny później, o 12 na Włocławskim Placu Wolności rozpocznie się narodowe czytanie. W tym roku uczestnicy sięgną po Dziady Adama Mickiewicza. W wydarzeniu weźmie udział aktor Paweł Krucz, a osoby, które przyniosą własny egzemplarz książki, będą mogły zdobyć pamiątkową pieczęć. Również o 12 w Chodczu rozpocznie się 4 muzyczny piknik motocyklowy. Na targowisku miejskim zaplanowano m.in. motocyklowe parady, koncerty i konkursy, a także pokaz motoparalotniarzy.
3: A cóż to za zgromadzenie?
4: Czekamy wszyscy na sobotę.
5: 4. piknik motocyklowy z udziałem paralotniarzy.
6: Koncerty zespołów.
7: Pyszne jedzenie.
4: Konkursy z nagrodami. 2 parady motocyklowe, w tym 2 z udziałem motoparalotniarzy.
5: 5 września, Chodecz. Ruszamy o 12. Nie może was zabraknąć. Zapraszamy.
4: Do zobaczenia.
1: O 14 na placu przy kościele Świętego Stanisława przy ulicy Wiejskiej we Wrocławku rozpocznie się festyn charytatywny Festiwal Muzyki dla Arturka. Na uczestników czekają atrakcje dla dzieci, jedzenie i spotkania ze zwierzętami, a wieczorem koncerty. Wydarzenie będzie również okazją do wsparcia Arturka i udziału w przygotowanych przez organizatorów licytacjach i zbiórce.
8: Od godziny 9 na terenie tego tutaj placu będzie turniej siatkówki firm z Włocławka, którą właśnie tutaj Monika Kasprzak i stowarzyszenie zajęło się tą całą formułą tego i dopina te szczegóły. Tutaj będzie właśnie za tym domem tam turniej siatkówki na tym placu, a potem od godziny 16 będzie część artystyczna, ale tutaj pewnie to już Jarek powie więcej na temat tych artystów. No i będą atrakcje oczywiście dla dzieci, no bo tutaj naokoło będą różne animacje, różnego rodzaju atrakcje, czyli alpaki, konie, pokaz samochodów z czasów PRL-u. I pracujemy jeszcze, bo powiem wam szczerze, może się uda kilka niespodzianek jeszcze wprowadzić. Pracujemy nad tym. Na razie to, co załatwiliśmy, będzie też robot, który będzie dzieci tutaj zabawiał. Też zgodził się człowiek z Grudziądza, gdzie jest mega szacun dla tego człowieka, bo przyjedzie specjalnie dla nas tutaj charytatywnie.
9: Koncerty będą gdzieś, zaczynały się już od godziny 16, 17. Trwały do późna, do 21.02, jak tam tutaj mam nadzieję wszyscy pozwolą, bo nagłośnienie będzie takie, że tu półwocławka to będzie słyszeć w swoich domach. Także bawimy się wszyscy, słuchajcie, zapraszamy. Impreza oczywiście jest otwarta, czyli tak to gratis. Jakieś tam będą puszki stały, gdzie zbieramy sobie dla dziecka właśnie Artura chorego pieniążki. Też będą licytacje i tak dalej. Będziemy się wspólnie bawić, całymi rodzinami. Dzieci będą mogły sobie podjeżdżać na różnych zjeżdżaniach, trampolinach poskakać. Może jakieś tam workoczyki zapleść. pomalować się tam. No wiadomo, jak to na każdych takich festynach postaram się zapewnić każdemu, żeby było fajnie i ten dzień spędził dobrze, ale przy okazji też

0: jakąś tam swoją, że tak powiem, cegiełeczkę dołożył do tego, żeby tam tego Arturka naszego wspomóc, bo tam jest horrendalna suma 12,5 miliona.
1: W niedzielę warto natomiast zajrzeć na włosławski Stary Rynek. Od godziny 10 będzie tam biojarmark, czyli okazja do kupienia lokalnych i ekologicznych produktów. O 13.30 rozpocznie się natomiast Święto Plonów w Choceniu. Najpierw ulicami przejdzie korowód dożynkowy, później zaplanowaną mszę i część obrzędową. Po niej na scenie pojawią się lokalne zespoły, a wieczorem koncerty zespołu Classic i Enej. Niedzielne świętowanie zakończy zabawa z DJ-ami.
2: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na to wydarzenie, które będzie podsumowaniem sezonu dożynkowego na naszym terenie. Spotykamy się w niedzielę z przedstawicielami z wszystkich gmin. Rozpoczynamy jak zwykle uroczystym korowodem, mszą świętą, obrzędem dożynkowym. Z panem wójtem staraliśmy się także zorganizować tę część rozrywkową, jak to tradycja dożynek ma w sobie. Także niedziela i popołudnie to najlepszy moment, abyśmy wszyscy razem byli w Choceniu.
1: Również w niedzielę od godziny 14.30 Park Kulturowy Wietrzychowice zaprosi na festyn archeologiczny z okazji 20-lecia istnienia parku. Będą rekonstrukcje życia ludzi neolitu, stanowiska naukowe, pokazy oraz możliwość zwiedzania parku z przewodnikiem. Na zakończenie zaplanowano również koncerty. Podsumowując, przed nami weekend, w którym coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy muzyki i motoryzacji, jak i historii, lokalnych produktów czy sportu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Psychopedia, witamy Państwa serdecznie po wakacyjnej przerwie. Dziś ze mną i z Państwem Monika Kramkowska, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej we Włocławku. Dzień dobry, Pani dyrektor.
1: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor i państwa.
0: Pani dyrektor, wakacje się skończyły, choć dla poradni nie był to czas zupełnie wakacyjny, bo cały czas specjaliści pełnili dyżury i niestety było co robić, tak jak to pani powiedziała. Natomiast rok szkolny to wzmożony ruch również w poradni i króciutko przypomnijmy, na jaką pomoc, z czego mogą korzystać rodzice, którzy zauważą, że coś niepokojącego u swojego dziecka i chcieliby to skonsultować.
1: To tak dla przypomnienia. Poradnia zajmuje się diagnozą dzieci, czyli też taką oceną rozwoju, jak dziecko funkcjonuje, ale też jeżeli występują jakieś trudności w pisaniu, w czytaniu, czy trudności w, nie wiem, w jakimś rozwoju emocjonalnym dziecka, to u nas specjaliści diagnozują, z czego to wynika. Ponadto poradnia udziela takiej pomocy psychologicznej, terapeutycznej, terapii pedagogicznej, terapii integracji sensorycznej, diagnozy integracji sensorycznej, logopedycznej, więc tutaj pełen wachlarz takiej pomocy specjalistycznej też w gestii poradni, też tutaj pod naszej

0: stronie leży. Też udzielamy takich warsztatów, ruszą teraz, szkoły wrócą do działania od września, więc będziemy też wspierać szkoły w zakresie prowadzenia warsztatów profilaktycznych i udzielamy także takiej i diagnozy, i pomocy doradztwa zawodowego, czyli jak pokierować dziecko do dalszej drogi wyboru szkoły.
1: Wszystkie te porady i specjalistyczna opieka jest bezpłatna.
0: Tak.
1: I proszę powiedzieć, jaka jest droga rodzica, czy dziecko też może na przykład samo zgłosić się do poradni, jeżeli coś u siebie zauważy, bo dzieci mają teraz różne pomysły, no i szybko bardzo dojrzewają, prawda, chcą być samodzielne. Więc jak wygląda ta droga z domu, ze szkoły do poradni?
0: Więc tak, no zawsze musi rodzic zgłosić, jeżeli jest niepełnoletni uczeń, bo jeżeli uczeń jest pełnoletni, ale uczniem szkoły, bo my udzielamy pomocy uczniom, którzy są w edukacji, to wtedy pełnoletni uczeń może się sam zgłosić do poradni, ale tak to rodzic musi zgłosić, przyjść zgłoszenie, wypełnić daną poradę. Ale jakby się zdarzyło, że nie wiem, jakiś młody człowiek potrzebuje takiej pomocy psychologicznej, psychologa i do nas by się zgłosił, to my bez pomocy też nie zostawiamy, ale procedura jest taka, że zawsze musimy poinformować rodzica, jeżeli jest niepełnoletni. Ale tak to, no przez rodzica to się odbywa.
1: Czas oczekiwania. Ciągle zadaję Pani to pytanie, bo z nadzieją, że Pani powie dziś przychodzi, jutro jest obsłużony.
0: Wszystko robimy w tym kierunku, żeby tak było. I od września też wprowadzamy takie zmiany, które właśnie mają też służyć temu, żebyśmy jak najszybciej pomoc otrzymywali nasi klienci. Przede wszystkim, bo tak jak już do tych nowości, wydłużamy czas pracy poradni. Poradnia będzie i specjaliści będą do dyspozycji do godziny 19, tak żeby rodzice popołudniami też byli dostępni i terapie, żeby też były dostępne, więc tutaj będziemy do godziny 19 i też raz w tygodniu obsługa taka administracyjna, żeby rodzice mogli przyjść odebrać dokumenty, tak, czy właśnie pobrać jakieś wnioski, to też raz w tygodniu do godziny 19, czyli od 7:30 do 19 ktoś będzie, żeby też trochę usprawnić, a jeżeli chodzi też o taką naszą tutaj kolejkę oczekiwania, no to tak, no na ten moment cały czas ta kolejka jest około 5 miesięcy. Znowu w tym roku zwiększamy osoby, które mają diagnozować dzieci, zespoły diagnostyczne, żeby też jak najszybciej to szło. Mamy nadzieję, że przepisy, które wchodzą od września do szkół, które będą mówiły o tym, że najważniejsza jest ocena funkcjonowania dziecka i współpraca ze szkołami. My też jako poradnia powołujemy takiego koordynatora do spraw współpracy, który będzie mocno współpracował też ze szkołami, ale też z wszystkimi innymi placówkami, które dotyczą dziecka i jego rodziny. Ta współpraca też poprawi nam to usprawnienie, bo chodzi też o to, że nie zawsze dziecko musi trafić do poradni, bo może dostać pomoc w szkole.
1: Tą zmianę ocenia Pani na plus, tak?
0: Tak, ja oceniam na plus, żeby dostało dziecko w szkole tą pomoc, taką pierwszą, tak? A dopiero jak na przykład tą pomoc, nie wiem, szkoła zaleci jakieś zajęcia, czy też wdroży pomoc, bo nie zapominajmy o tym, że szkoła też ma swoich specjalistów już, tak? I ta pomoc nie przynosi efektu, tak? Albo szkoła widzi, że no jednak te zaburzenia są bardzo takie utrudnione i to funkcjonowanie dziecka jest utrudnione, to wtedy do tej poradni, żeby to pokierować dziecko. Więc no, też mam nadzieję, że ta współpraca taka bardzo zacieśniona i też ze wszystkimi instytucjami no, przyniesie nam tutaj plus, że będziemy też mogli szybciej trochę reagować i też adekwatną pomoc dziecku dać.
1: Rozumiem,
0: rodzinie.
1: Że w każdej szkole są odpowiedni specjaliści, którzy będą na poziomie szkoły mogli zadecydować, czy to już czas, żeby poprosić o bardziej fachową pomoc, jakieś zajęcia wspierające, czy też wystarczy po prostu przyłożyć się i ćwiczenia, czy zajęcia na poziomie szkoły, tak?
0: Tak. W każdej szkole są tacy specjaliści, w przedszkolach tak samo są tacy specjaliści i no, trochę tak właśnie oddajemy tutaj takiego współdecydowania szkole, ale też właśnie mogą jak najbardziej szkoły to wiedzą, że mogą się konsultować też z nami tutaj z poradni, czy to już jest czas, żeby do poradni, czy jeszcze to nie jest ten czas, tak? Ale też i we współpracy z rodziną, z rodzicami, żeby też rozmawiać, bo no, tu tak ta współpraca, żeby

0: była mocno zacieśniona, która ma się kończyć tym, żeby odpowiednią, adekwatną pomoc dziecku dać.
1: Od września czekają wrocławian zmiany, które wprowadzone są w poradni psychologiczno-pedagogicznej o jednej bardzo ważnej, czyli tych wydłużonych godzinach czasu pracy. Już pani wspomniała, co jeszcze czeka nowego na rodziców, dzieci, generalnie klientów poradni.
0: No tak, dzięki środkom z Funduszu Unii Europejskiej pozyskaliśmy sprzęt do biofeedbacku i poradnia będzie też oferowała terapię biofeedbacku.
1: Na czym ona polega i dla kogo jest potrzebna?
0: Myślę, że to
1: potrzebne.
0: Też oddzielne można by było tutaj,
1: ale króciutko.
0: Tak, ale króciutko to jest też taka terapia neurorozwojowa i polega na stymulacji układu nerwowego i no, dedykowana jest, nie wiem, dzieciom z utrudnieniami tego układu w koncentracji uwagi, poprawa, dzieciom z ADHD, z autyzmem, no i no
1: czyli tak
0: wszystkim
1: dość
0: dzieciom,
1: szeroko,
0: bardzo szeroko, tak, tutaj ta terapia.
1: Obiecuję, że wrócimy do tej terapii,
0: tak,
1: bo to ważny temat.
0: Jak najbardziej, bo to jest też taka terapia. Generalnie, jeżeli chodzi o placówki publiczne, to na terenie Włocławka wiem, że zespół szkół numer 3 ma biofeedback i swoim uczniom to oferuje, a my będziemy oferowały wszystkim uczniom. I chyba też jeszcze MOW we Włocławku, ale no to też oni mają dla swoich uczniów, ale my będziemy tutaj dla wszystkich uczniów z terenu miasta Włocławka taką terapię też oferować i to też jest taka nowość. Trochę przeformułujemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną, bo widzimy tak, że no są bardzo duże potrzeby i też długi czas oczekiwania. I zauważyliśmy też, że no, na przykład, nie wiem, jeżeli rodzic czeka 2 lata na terapię, no to no często już się opiekuje tym swoim maleństwem i dzieckiem, że już gdzieś tam szuka prywatnie, tak? Albo no gdzieś, no nie wiem, czy do pierwszego poziomu referencyjnego z NFZ-u, ale wiemy, że tam też są kolejki. No i trochę przeformułujemy, że będzie jeszcze więcej dyżurów, żeby rodzice otrzymywali szybko tą pomoc i żeby taka trochę poczekalnia, że dostaną 3, 4, 5 spotkań na początek, żeby wiedzieć, jak z tym dzieckiem pracować, żeby trochę zaopiekować się, a dopiero później, jeżeli na przykład będzie potrzeba takiej bardzo długoterminowej terapii, no to wtedy ewentualnie będzie się do tej kolejki czekało, tak? Miejmy nadzieję, że tych kolejek będzie coraz mniej, bo chcemy trochę systemowo, żeby szybciej, bo wiadomo, że jak rodzic przychodzi do psychologa, to przychodzi przeważnie wtedy, kiedy coś się dzieje.
1: Dokładnie.
0: Dzieje się, przychodzę i chcę teraz, tak? A nie mam termin za rok, no bo za rok to już coś może albo bardziej się podziać, tak? Albo...
1: Często ta pomoc jest potrzebna faktycznie bardzo szybko, bo rodzic też zanim się uda po tą pomoc, to zwleka
0: też
1: i próbuje często radzić sobie własnymi sposobami.
0: Tak,
1: więc
0: i dlatego
1: w momencie, kiedy się zwraca, to już jest ten time
0: zero. Tak, i dlatego my to widzimy i też chcemy na to odpowiedzieć i tutaj trochę też to chcemy przeformułować. Jeszcze będzie jedna nowość, ale nie wiem, czy ja już mogę o niej powiedzieć.
1: Może pani dyrektor.
0: Też pozyskujemy, zobaczymy, czy nam się uda, ale to dopiero będziemy wiedzieć w listopadzie, środki na to, żeby zakupić narzędzie do diagnozy spektrum autyzmu i miejmy nadzieję, że tutaj też takim narzędziem będziemy mogli, takim standaryzowanym, światowym, takim ADOS-2 diagnozować i też nasi tutaj włocławianie będą mogli też z tego w poradni korzystać. Co jeszcze? Bardzo dużo będzie teraz też zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, więc tutaj też taka oferta się będzie poszerzała, więc też będzie można korzystać z tych grup.
1: To są zajęcia popołudniowe.
0: Wszystko będzie popołudniowo. Właśnie też one też będą się do 19 odbywały, więc tak, żeby umożliwić uczniom, że jak wrócą ze szkoły, to jeszcze ewentualnie będą mogli korzystać z takich grup, tak? To są tak zwane TUSy, takie treningu umiejętności społecznych i tutaj u nas tych grup będzie coraz więcej. Też będą dwie grupy prowadzone zajęć treningu uczenia się. dla dzieci, które często albo są bardzo dziećmi zdolnymi, albo też właśnie, żeby trening, który nauczy ich, jak trzeba się uczyć.

0: i zapamiętywania takich szybkich technik pamięciowych. Więc tutaj też w tym zakresie poszerzamy ofertę, więc no się dzieje.
1: Się dzieje. Będziemy na bieżąco śledzić to, co się dzieje w poradni, bo oczywiście nie powiedzieliśmy o takich wydarzeniach, które są okazjonalnie organizowane, drzwi otwarte,
0: Tak.
1: spotkania z ciekawymi ludźmi. To są też warsztaty i dla rodziców, i dla nauczycieli, ale to będziemy
0: Tak.
1: informować na bieżąco, bo to
0: Tak,
1: trudno
0: corocznie. Badania
1: całą
0: przesiewowe w
1: parę.
0: żłobkach, które my robimy, żeby też właśnie już w żłobku wyłapać młodsze dzieci, to też jak już ostatnio rozmawialiśmy, ale też te badania przesiewowe jak najbardziej to są cykliczne, wszystko to będzie się kontynuowało i będzie działo.
1: Na dziś dziękuję, proszę Państwa. Monika Kramkowska, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, była moim i Państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz za tą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Rozpoczęła się 15. edycja Narodowego Czytania. Akcja ma na celu propagowanie literatury narodowej. W tym roku odczytywane będą fragmenty Dziadów Adama Mickiewicza. To arcydzieło polskiej literatury romantycznej, w którym uniwersalne prawdy moralne wiążą się z tematyką narodowo-wyzwoleńczą. Dramat ukazuje walkę dobra ze złem w ramach szerszej perspektywy dotyczącej losów narodu i zmagań Polaków o wolność. Akcja swój finał będzie miała w sobotę, jednak w szkołach już dziś czytano dzieło Mickiewicza.
1: Przede wszystkim będziemy czytali całość Dziadów, a tak naprawdę te bardziej charakterystyczne fragmenty, które omawiamy w szkole, które później są wymagane poprzez egzaminatorów, ale poznamy zarówno część drugą, część czwartą, no i przede wszystkim część trzecią. Zmierzymy się również z quizem wiedzy o dziadach, więc uczniowie będą mogli powalczyć o nagrodę. No i myślę, że będą też się świetnie bawić, bo zaplanowaliśmy mini inscenizację.
2: Właśnie, co będzie przedstawiała ta mini inscenizacja, która to będzie fragment tego utworu?
1: Przede wszystkim to będą fragmenty właśnie drugiej części Dziadów, czyli będziemy obserwować obrzęd dziadów, będziemy też próbowali wywoływać te duchy.
0: Dziady są uznawane za jeden z największych zmór maturzystów. Utwór ma skomplikowaną strukturę.
1: Myślę, że to jest tak wielki dramat narodowy, który jak to zgodnie z konwencją romantyzmu jest pełen symboli, wizji, proroctw, zatem jest niejasny. Pisany jest wierszem, no i myślę, że to sprawia przede wszystkim uczniom trudność w zrozumieniu.
0: Uczniowie starannie przygotowali się do odgrywanych ról.
3: Czytam Dziady część trzecią, a konkretnie Widzenie księdza Piotra, w którym przedstawiona jest wizja mesjanizmu i tego, jak tak naprawdę naród polski jest trochę przedstawiany jako mesjasz.

0: Chcemy przedstawić scenkę odnośnie dziadu właśnie części trzeciej. No i co? Myślę, że dobrze wszyscy są przygotowani. Będziemy czytać fragmenty, będą pewnie jakieś konkursy, więc myślę, że będzie fajnie.
1: Na głowie mam pleśny wianek, w ręku zielony badylek. Przede mną bierze baranek, nade mną leci motylek. Na baranka bez ustanku wołam, baś, baś, mój baranku. Baranek zawsze z daleka. Motylka brzeczką w gonie i już, już chwytał go w dłonie. Motylek zawsze ucieka. Tu niegdyś w wiosnę poranki, najpiękniejsza z tego sioła. Zosia, pasając baranki, spiacze i śpiewa wesoła. La, la, la, la, la. Olej z tego obór parę, chciała jej spocałować usta. Lecz i prośbę, i ofiarę wyśmiała dziewczyna w usta. La, la, la, la, la, la, la. Antoś oddał swoje serce, lecz i z Józia, i z Antosia śmieje się wierzchliwa Zosia. La, la, la, la, la. Tak, Zosią byłam, dziewczyną z tej wioski. Imię moje u was głośne, że chociaż piękna, nie chciałam zamęścia. I dziewiętnastą przeigrawszy wiosnę, pomarła mnie z nami z troski, ani prawdziwego szczęścia. Żyłam na świecie, lecz ach, nie dla świata. Myśl moja nazbyt skrzydlata. Niegdyś na ziemskiej nie spoczęła w łonie. Za lekkim zefirkiem goni. Za nóżką, za kraśnym piankiem. Za motylkiem, za barankiem. Ale nigdy za kochankiem. Pieśni i pletów słuchałam rada. Często, kiedy sama pasę, do tych pasterzy goniłam stada, którzy w mąk wielbili krasą. Lecz żadnego nie kochałam. Za to po śmierci nie wiem, co się ze mną dzieje. Nieznajomym ogniem pałam. Choć sobie i gram do woli, latam, gdzie wietrzyk zawieje. Nic mnie nie smuci, nic mnie nie boli. Jakie chcę, wyrabiam cuda. Wszędzie sobie stęczy rąbki. Z przeźroczystych łez poranku tworzę motylki, gołąbki. Przecież nie wiem, skąd ta nuda. Wyglądam kogoś za każdym szelestem. Ach, i zawsze sama jestem. Przykro mi, że bez ustanku wiatr mną jak piórkiem pomiata. Nie wiem, czy jestem z tego, czy z tamtego świata. Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu, kto nie dotknął ziemi ni razu, ten nigdy nie może być w niebie.
2: Stałam z dzieckiem pod bramą. Panie, wołam ze łzami, zlituj się nad sierotami. Mąż mój już na tym świecie, córkę zabrałeś do dwora, matka w chacie leży chora, przy piersiach maleńkie dziecię. Panie, daj nam zapomogę, bo dalej wyżyć nie mogę. Ale ty, panie, bez duszy, hulając w pijanej ochocie, przelewając się po złocie, hajdukowi rzekłeś cicha, kto tam gościom trąbi w uszy, wypędź żebraczkę do licha. Posłuchał hajduk niecnota, za włosy wywlekł zawrota. Wepchnął mnie z dzieciem do śniegu. Zbita i zziębła srodze, nie mogłam znaleźć noclegu. Zmarzłam z dzieciem na drodze, nie znałeś litości, panie.
3: Dyskusyjny klub filmowy zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Filmowe podróże z Orlenem. We wrześniu rozpoczyna się drugi etap projektu zatytułowany Lekcje niewolności.
4: Już w najbliższy wtorek, 8 września, serdecznie zapraszam do Teatru Impresaryjnego o godzinie 18 na wielkie kinowe emocje. Zobaczymy poruszający, bardzo poruszający norweski film, norweski dokument pod tytułem Portret zdezorientowanego ojca w reżyserii Gunnara Halla Jensena. To bardzo uniwersalna, kręcona przez ponad 20 lat opowieść o najtrudniejszej roli mężczyzny, roli rodzica. Reżyser kieruje kamerę do swojego jedynego syna, Jonatana, od dnia jego urodzin. Sam wychował się bez ojca, więc kamera miała być dla niego narzędziem do nauczenia się rodzicielstwa i przełamania rodzinnej klątwy. Jednak życie, jak to zwykle bywa, pisze zupełnie inne scenariusze. I zamiast sielanki reżyser uchwycił moment, w którym dorastający syn zaczyna niepostrzeżenie oddalać się w swój własny, wirtualny świat, a zza kamery pada dramatyczne pytanie,

0: gdzie popełniłem błąd. I dlaczego ten, którego kocham najbardziej, staje mi się tak obcy. Ten niezwykle szczery, uniwersalny i nagradzany na całym świecie dokument w Polsce na festiwalu Millennium Docs Against Gravity w 2025 roku zdobył nagrodę magazynu Newsweek Psychologia za najlepszy film o tematyce psychologicznej. Dlatego obok tego filmu nie da się przejść obojętnie. To bardzo głębokie, intymne doświadczenie skłaniające do przemyślenia własnych relacji z najbliższymi. Zapraszamy do Teatru Impresaryjnego na kino naprawdę najwyższej próby i widzimy się o godzinie 18. I seanse są bezpłatne dzięki temu, że cały projekt filmowy Podróże z Orlenem sfinansowany jest ze środków Fundacji Orlen. Dziękuję bardzo i zapraszam.
1: Dla wszystkich miłośników życiowych filmów dokumentalnych będzie to okazja do rozmowy o wolności, rodzinie i trudnych doświadczeniach, które kształtują nasze życie. Początek seansu we wtorek o godzinie 18 w sali Teatru Impresaryjnego. Sezon na grzyby w pełni to jedna z najbardziej wyczekiwanych chwil przez miłośników leśnych spacerów. W lasach naszego rejonu grzybiarze mają teraz prawdziwe żniwa, po deszczach przyszło ciepło, a wraz z nim pojawiły się grzyby. Kosze szybko się zapełniają, a pogoda zachęca do leśnych wypraw.
2: Jak co roku, koniec wakacji, wrzesień, to jest początek sezonu grzybobrania. Bardzo dużo osób z Wrocławka, okolic, jak również przyjezdnych korzysta z naszych lasów. Mamy bardzo bogate lasy w grzyby, szczególnie obfitują borowiki, ale w tej chwili mamy już pieprznika jadalnego, tak zwaną kurkę. Poza tym w naszych lasach możemy spotkać maślaki, kanie i praktycznie większość grzybów, których występuje w Polsce, możemy te grzyby zbierać w naszych lasach. Wybierając się do lasu, powinniśmy zawsze pamiętać o tym, że jesteśmy w tym lesie gośćmi. Jeżeli jedziemy samochodem, ten samochód powinien zostać w miejscach do tego wyznaczonych, a więc na parkingach leśnych, w miejscach do tego dozwolonych. Jeżeli jesteśmy w lesie, nie powinniśmy hałasować, nie powinniśmy śmiecić, nie powinniśmy płoszyć zwierząt. Często zdarza się, że do lasu wybieramy się z psami. No, przepisy mówią jasno, że pies powinien w lesie być na otoku. Poza tym pies spuszczany luzem może być niebezpieczny dla innych osób, jak również mogą czekać w lesie na niego niebezpieczeństwa, takie jak wilki, ryś, który jest również tutaj na terenie naszych lasów, jak również dziki, lochy, które prowadzą młode i pies, który znajdzie się w ich bezpośrednim zasięgu, no może doprowadzić do tego, że taka locha takiego psa zaatakuje. Więc musimy tutaj brać wiele takich aspektów, będąc w tym lesie. Będąc w lesie, musimy zwrócić jeszcze uwagę na kleszcze. Jest to stały element wszystkich lasów w Polsce. Kleszcze przenoszą wiele chorób niebezpiecznych dla zdrowia, tak jak bolerioza lub pokleszczowe zapalenie mózgu. Tutaj powinniśmy po każdym przyjściu z lasu dokonać takiego przeglądu siebie i każdy taki przypadek zauważenia kleszcza, który nam się przypiął, odpowiednio reagować. A więc tutaj powinniśmy zgłosić się do lekarza, tak aby to zostało usunięte w sposób fachowy. Wszystkich zapraszamy do korzystania z naszych lasów, z grzybobrania. Wypoczynek w lesie jest zawsze relaksem dla zdrowia, dla naszej psychiki, a przy okazji możemy nazbierać grzybów, które smacznie wieczorem możemy zjeść.
1: Chciałam się jeszcze spytać, a kiedy jest najlepszy moment na zbieranie grzybów? Jaki ten czas po opadach, ile dni, kiedy najlepiej wybrać się na te grzyby?
2: Grzyby najczęściej pojawiają się w okresie, kiedy jest stosunkowo ciepło, po opadach, a więc mamy w tej chwili taki dobry okres, kiedy te grzyby powinny pokazać się w naszych lasach. Czekamy na nie, mamy pierwsze już w tej chwili grzyby, czekamy na ten tak zwany wysyp i myślę, że dużo osób będzie miało okazję skorzystania z grzybobrania w lasach Nadleśnictwa Wrocławek. Jeśli chodzi o rejony, gdzie tych grzybów możemy nazbierać więcej, praktycznie wszystkie lasy tutaj wokół Wrocławka obfitują w te grzyby. Niemniej większość osób preferuje takie miejsca jak Leśnictwo Goreń, Leśnictwo Dąb, Leśnictwo Ruda, jak również tutaj Kukawy, czy leśnictwa bezpośrednim sąsiedztwie.

0: Litwie Włocławka. Dlatego każdy taki wyjazd i czasem takie miejsce, które nie do końca jest popularne, może okazać się strzałem w dziesiątkę.
1: Leśnicy przypominają jednak, by do koszyka trafiły tylko grzyby, których jesteśmy pewni. Warto też skorzystać z atlasów lub aplikacji i w razie wątpliwości zrezygnować ze znalezionego okazu. Sezon dopiero się rozkręca, więc grzybobrań nie powinno zabraknąć.
2: Gorąco zrobiło się w ostatnich dniach w gminie Lubień Kujawski. I tym razem nie chodzi o pogodę. Mieszkańcy protestują przeciwko planom związanym z możliwością powstania biogazowni w Gliznowie. Ich niepokój wzbudził zapis, który pojawił się przy pracach nad planem ogólnym gminy.
3: Niepokoi nas procedura uchwalenia, głosowania w ogóle. Dlatego, że podczas sesji, którą wszyscy oglądaliśmy, nasz radny z naszego terenu przyznał, że nie wiedział o tym. Że jest zaskoczony, że wie od wczoraj, od dwóch dni, no potem gdy go dopytywaliśmy, zmieniało się to. Pan burmistrz przyznał również, że to jest niedopatrzenie, użył słowa wrzutka, nie wiemy co to znaczy, jaka to jest definicja tego słowa. I no po prostu próbujemy zrobić, nie wiem jak to powiedzieć, może nie zamieszanie, ale próbujemy nagłosić nasz problem, dlatego że no wiele jest tam takich nieścisłości. Pan burmistrz w rozmowie przyznał, że na następnej sesji Rady Gminy, nie wiem, podejmę uchwałę, która to zniesie, wykreśli, no nie wiem, nie mamy takiego zapewnienia na piśmie, nie mamy podstawy prawnej, do której możemy się odnieść. Z tego co wiemy, żeby zmienić plan ogólny, pan burmistrz musiałby napisać wniosek o taką zgodę do wojewody. Nie mamy pewności, że wojewoda się zgodzi na zmiany. Nie wiemy, jak radni zagłosują. Natomiast terminy te ustawowe no, płyną, tak? Na stronie wojewódzkiego urzędu pojawiła się ustawa w dniu 1 września, jeśli pamiętam, no to 15 będzie prawomocna, a pan burmistrz zaproponował tutaj datę między 17 a 23 kolejnej sesji, chociaż prosiliśmy panią przewodniczącą Rady Gminy ustami naszego radnego, telefonicznie dzwonił do niej przy nas w niedzielę dokładnie, żeby zwołała sesję nadzwyczajną w tej sprawie właśnie po to, żeby no, uniemożliwić wejście w życie tego dokumentu, bo to potem będzie trudniejsze jakby do załatwienia. Akcja, można powiedzieć, protestacyjna, czyli nasze banery, informacje na stronie facebookowej naszego koła gospodyń wiejskich. Na marginesie działalność też jest zagrożona, bo nie będzie mieć ekologicznych produktów tutaj do tworzenia naszych potraw. Mamy z naszej miejscowości wszystkie podpisy oprócz jednego, tego właśnie pana naszego radnego. On tej petycji nie podpisał, a na sesji wstrzymał się od głosu. Natomiast z innych miejscowości, powiem szczerze, że nie widziałam, bo to inne osoby zbierały, ale wszystkich mamy ponad 300 i akcja zbierania podpisów nadal trwa. Wsparła nas też pani burmistrz sąsiedzkiej gminy z Dąbrowic, także też jest przeciwna, żeby jej mieszkańcy, którzy są najbardziej do nas tutaj obszarowo przylegli, no po prostu mieli ten problem, tak?
4: Pozwolę się nie do końca zgodzić z panem Zygmuntem, że gmina nie miała nic do tego, nie ma obowiązku informowania, bo ja myślę, że jednak ma, bo jakieś konsultacje takie społeczne, skuteczne powinny być przeprowadzone. Dla mnie skuteczna taka informacja to jest wtedy, kiedy się robi zebranie, kiedy, bo nie wiem, czy ktoś z państwa, bo oni podobno, było coś w internecie, że 15 osób brało udział w takich konsultacjach, tylko nie wiem, czy tu jest chociaż jedna osoba, która wiedziała wcześniej coś na ten temat. Więc nie wiem, z kim były przeprowadzane te konsultacje i jak, bo to może być nawet forma wyjazdowa gdzieś do takiej gazowni, może być zebranie, to ma być dialog, nie tylko informacja. Więc uważam, że to nie zostało przeprowadzone i to jest głównym błędem, bo skoro to nie jest, uważają, że można to wybudować w takiej wiosce jak Gliznowo, to chyba nie jest szkodliwe według nich, skoro tak blisko budynków. I skoro to nie jest nic złego, to dlaczego nie były takie rozmowy prowadzone z ludźmi, tylko my się dowiadujemy po cichu. Jeszcze tu jest taka dziwna sytuacja, że parę kroków stąd mieszka radny, będąc jednocześnie sołtysem i jest tutaj nieobecny, więc trudno jest rozmawiać o kimś bez niego, bo czujemy się niekomfortowo w tej sytuacji. On powinien tu reprezentować mieszkańców, ale niestety tego nie zrobił, chyba zabrakło mu odwagi, tak sobie myślę. No i myślę, że to było najważniejsze, czyli brak tych konsultacji społecznych uważam za taki błąd, a nawet za naruszenie prawa.

0: No i to jest wszystko.
1: Ja chciałam się spytać jeszcze tutaj, czyli ten pan radny, który powiedzmy, jak państwo tutaj mówicie, wnioskował albo nie zgłosił sprzeciwu, tak powiedzmy, on mieszka też w tej okolicy tutaj państwa.
0: Bardzo blisko tutaj mieszka.
1: A czy widzicie państwo jakieś może plusy tej biogazowni, bo tu kwestia powstania jej, może kwestie ewentualnej jakiejś dochodowości?
0: Dlatego, że tutaj nie ma gospodarstw takich rolniczych, gdzie by były jakieś odpady, czyli tutaj rolnicy by nie byliby w stanie naprodukować dla tej biogazowni. Nawet sobie myślę, no co, wszystko obsiać kukurydzą można rok, dwa, ale nie cały czas. Nie ma tu takich odpadów organicznych, które mogłyby zasilić z tej wsi, czyli to będzie dowożone z zewnątrz. To jest na użytek zewnętrzny, na pewno nie na użytek tej wsi i okolicznych wsi. Żadnych plusów nie.
2: My jako mieszkańcy Zalesia też jesteśmy przeciwni tej biogazowni. Wiadomo, że będzie się to łączyło z większym ruchem. Nasze drogi też nie są w dobrym stanie. Wiadomo, że zależy, co będzie jeszcze wożone. Będzie na pewno nieprzyjemny zapach. Mogą być też, jak tu mówiono, szczury. Po prostu jesteśmy przeciwni też temu.
3: Dzisiaj jestem zaproszony jako gość. I tutaj wtóruję tym mieszkańcom. Jest powstał poważny problem i w sumie na dzień dzisiejszy nie ma pewności, że powstanie ta biogazownia, bo dopiero powstał taki ogólny plan, ale powstało zielone światełko. Niestety obawiam się, że w przyszłości potem, jeżeli to będzie, to może niestety, ale tutaj powstaje ta biogazownia, która wydaje mi się niepotrzebna na tym terenie, bo wioska jest ściśle zabudowana, ponad 150 osób tutaj mieszka, jeden z drugim pracuje już w mieście, nie ma bydła, 20 lat temu to tutaj było kupę bydła. Jako weterynarz mogę powiedzieć, że i trzoda chlewna była około 500 sztuk. Tutaj było rolnictwo, tutaj była produkcja ziemniaka jadalnego i pod każdym względem to była taka metropolia ziemniaka. Teraz już nie ma nic. Teraz powstała jakby dzielnica Lubienia. Nie ma bydła, nie ma trzody chlewnej. Ludzie pracują w Kutnie, pracują w Lubieniu, w Dąbrowicach, w różnych sklepach, w supermarketach i każdy sobie jakoś radzi.
4: Burmistrz Lubienia Kujawskiego uspokaja, że sam zapis w planie ogólnym nie oznacza rozpoczęcia inwestycji. Jak mówi, w sprawie biogazowni nie ruszyły żadne procedury. W rozmowie z naszą redakcją Marek Wiliński zapowiedział też, że zapis dotyczący biogazowni zostanie wycofany.
5: Dla tej inwestycji nie ma ani pozwolenia na budowę, ani decyzji środowiskowych, ani miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast sam problem wynikł z tego, że wszystkie gminy w kraju, w tym również gmina Lubień Kujawski, zobowiązana była do uchwalenia planu ogólnego. I w tym planie ogólnym uwagi, propozycje do tego planu miały prawo zgłaszać różne podmioty, osoby fizyczne, osoby prawne i takie osoby prawne i fizyczne do tego planu uwagi pozgłaszały. I wśród jednych z uwag do planu był wniosek firmy, która złożyła wniosek o dopuszczenie w zabudowie uzupełniającej budowy biogazowni dla prywatnej działki w miejscowości Gliznowo. To oczywiście prywatna firma i prywatna działka. I ten wniosek z uwagi na jego jakby formalną poprawność został w planie ogólnym uwzględniony, a następnie plan ogólny został uchwalony. Ale to nie oznacza, że ta biogazownia tam będzie budowana, bo ażeby można było pobudować biogazownię, to trzeba uzyskać szereg dokumentów, które tutaj udziału społecznego wymagają, konsultacji społecznych, no i to też jest jakby proces czasochłonny, bo decyzja środowiskowa czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to tu już mówimy o latach. Natomiast też powiem, że plan ogólny, który uchwaliliśmy, był przedmiotem konsultacji, no ale rozumiemy tutaj mieszkańców, że nie każdy musi sprawdzać na stronach internetowych Urzędu Miejskiego, co, jakie dokumenty mają, jakie zapisy i tutaj jakby w pełni podzielamy obawy mieszkańców Gliznowo i z tego tytułu urząd zobowiązał się i radni zobowiązali się do korekty planu ogólnego w zakresie jakby bezwzględnego niedopuszczenia budowy biogazowni w miejscowości Gliznowo i na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim, która ma mieć miejsce 17 września, uchwała o przystąpieniu do zmiany planu ogólnego dla tej działki w miejscowości Gliznowo ma być podjęta tak, żeby nawet uniemożliwić w ogóle myślenie o tej inwestycji w tej miejscowości.
6: Proszę Państwa, cała sytuacja powstała, bo zauważyłem właśnie w tych planach, że mam wpisaną biogazownię. Zwróciłem na sesji uwagę, tak jak to było wiadomo, że bez zgody mieszkańców

0: i bez zgody jakichś tam pozwoleń. No ja jako radny nie pozwolę na wybudowanie tej biogazowni, dlatego wstrzymałem się od głosów. Nie mogłem być przeciwny, bo ja nie chciałem zablokować całej gminy Lubień Kujawski, no bo to są każdego marzenia, każdy chce coś postawić, to są ogólne plany. Więc ja tu jestem z moimi mieszkańcami, po prostu dbam o to wszystko, ale forma oprotestowania, no raczej to nie jest mojej gestii, bo ja mnie obowiązują pewne standardy, tak? Ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby w ten sposób reagować, bo to tak wygląda, jakby tam już koparki były i to się coś działo. Także na dzień dzisiejszy mamy sytuację pod kontrolą. Tak jak pan burmistrz powiedział, odwołujemy tą całą decyzję i po prostu mieszkańcy, jeszcze chcę nadmienić, że w poniedziałek byli, rozmawiali z panem burmistrzem. Zobowiązaliśmy się do tego, żeby odwołać to wszystko, żeby zmienić tą, no i także my czekamy do następnej sesji.
1: Protestujący chcą przede wszystkim, by ich obawy dotyczące planowanej inwestycji zostały uwzględnione przy dalszych pracach nad dokumentami planistycznymi gminy. Przedsiębiorcy i mieszkańcy ulicy 3 Maja, na której pracę prowadzi Balzeola, skarżą się, że nie mają gdzie parkować samochodów. Dodatkowo działania ciężkiego sprzętu powodują drgania starych kamienic, prowadząc do ich uszkodzeń. Pojawiła się również informacja o zamknięciu dotychczas otwartej części ulicy 3 Maja.
2: Kontynuowane są prace na ulicy 3 Maja, tam toczy się inwestycja 3 Maja w UNERF-em i tutaj kontynuowane są prace związane z robotami ziemnymi, z tworzeniem podbudów na całej szerokości ulicy. Natomiast głównym zadaniem jest teraz ułożenie nawierzchni z płyt granitowych, ponieważ jest to niezbędny element warunkujący wykonawcy przejście na kolejny etap inwestycji. Obecnie toczą się prace na dwóch etapach. Ten z kolei jest podzielony na trzy odcinki. Od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. Natomiast warunkiem umowy jest właśnie to, że jeżeli na pierwszym etapie tej inwestycji zostaną ukończone prace związane z układaniem nawierzchni, to dopiero wtedy wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap tej inwestycji.
3: Właśnie ostatnio pojawiła się informacja, że ulica 3 Maja, ta jej część bliżej Zielonego Rynku, również będzie zamknięta dla ruchu kołowego, jednak to miało nastąpić od 1 września, jednak to się nie stało.
2: Tak, wykonawca, mogę powiedzieć, po prostu troszkę się może pospieszył, chcąc oczywiście dobrze, przygotowując sobie jakby teren pod przejście na kolejny etap inwestycji. Tutaj była prośba do mieszkańców o to, żeby przeparkowali ewentualnie swoje pojazdy. Natomiast, tak jak wspomniałem, ta prośba jest troszeczkę jeszcze przedwczesna od wykonawcy. Tutaj nie ma jeszcze decyzji, nie ma jeszcze zgody zamawiającego na przejście na kolejny etap tej inwestycji.
1: Zmiany dotyczą również parkowania. Wyznaczone zostaną miejsca do krótkiego postoju.
2: Na ulicy 3 Maja chcemy uruchomić taki parking, który potocznie jest nazywany Kiss and Drive, czyli pocałuj i jedź. Można by było powiedzieć, że no podobny schemat jest na lotniskach.
1: Prace mają zostać zakończone do końca października tego roku. Ratusz nie miał sygnałów od wykonawcy, że termin zostanie przekroczony. Przemoc na mieniu wobec byłej żony przez męża to częsta forma nacisku psychicznego i ekonomicznego. Obejmuje ona niszczenie, uszkadzanie lub blokowanie dostępu do rzeczy osobistych i wspólnych. Działania te służą zastraszeniu, wymuszeniu ustępstw lub utrzymaniu kontroli po rozstaniu i są w pełni karalne. Do takiego zdarzenia doszło w marcu w Izbicy Kujawskiej.
4: Prokuratura rejonowa w Radziejowie skierowała akt oskarżenia przeciwko 43-letniemu mężczyźnie mieszkańcowi gminy Izbica Kujawska, który w sposób umyślny doprowadził do uszkodzenia mienia, mianowicie pojazdu samochodu osobowego swojej byłej żony, samochodu marki Renault Laguna, doprowadzając tym samym do jego całkowitego zniszczenia. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Tutaj pragnę nadmienić, że w tej sprawie mamy do czynienia z formą przemocy przeciwko mieniu. Mówiąc o różnych relacjach, zwłaszcza między byłymi małżonkami, mamy na myśli często przemoc fizyczną i psychiczną, a ta sprawa pokazuje nam, że przemoc ma różne oblicza. Tak więc może przybierać również przemoc przeciwko mieniu, która no wbrew pozorom wywołuje i odbiera poczucie bezpieczeństwa pokrzywdzonym. Dlatego też nawet tak wydawałoby się dość błahej, biorąc pod uwagę rodzaj dobra prawnego, czyli rzecz, czyli mienie i

prokuratura i policja podejmuje takie zintensyfikowane działania, żeby zwalczać tą przestępczość, żeby eliminować w zarodku tego typu zachowania i nie doprowadzić do ich ewentualnych eskalacji i skierowania.

0: Weekend we Włocławku i okolicach zapowiada się bardzo różnorodnie. Już w sobotę o godzinie 10 w Mazurach Leśnych rozpoczną się towarzyskie i regionalne zawody w skokach przez przeszkody. W programie m.in. rywalizacja o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. Wstęp dla publiczności jest bezpłatny.
1: Mazuriada Cup to jest już taki cykl coroczny zawodów regionalnych i towarzyskich w skokach przez przeszkody. W tym roku zapraszamy 5 września, to jest sobota. Zaczynamy od godziny 10 konkursami debiutantów, czyli pierwszy krok, drugi krok. A myślę, że potrwa to dosyć długo, dlatego że mamy bardzo fajne zgłoszenia i kończymy konkursami wysokości N, klasy N, to jest 120 cm. I jeden z tych konkursów jest o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. I tutaj bardzo chciałabym zaznaczyć, że mamy ogromne wsparcie miasta i gminy Brześć Kujawski w organizacji tego cyklu Mazuriada Cup. A patronat nad wydarzeniem przejął burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski. I naprawdę dziękujemy za wszelką formę współpracy, wsparcia, które czujemy, widzimy i się bardzo z tego cieszymy. Myślę, że sama lokalizacja jakby tego miejsca też zachęci do przybycia, zwłaszcza, że wstęp jest wolny. Otoczenie lasów, spokój, cisza, zwierzęta, ale oprócz tego zadbaliśmy też o dodatkowe atrakcje w postaci wystawców. I mamy tutaj wystawcę, który tak naprawdę bardzo cieszy się dużą popularnością. To jest przypinkowe love, które zakuwa chwile wspomnienia w breloki, w przypinki i tak dalej. Będzie też firma, która produkuje smaczki dla koni. Będzie firma paszowa, będzie sklep jeździecki mobilny. A jeżeli o gastronomię, to jeszcze zadbaliśmy. I tutaj będzie koło gospodyń wiejskich Jarzębina z Wieńca, a oni w zeszłym roku po prostu hitem byli. Także myślę, że tego już nie, zwycięskiego składu się nie zmienia.
0: 2 godziny później, o 12 na Włocławskim Placu Wolności rozpocznie się narodowe czytanie. W tym roku uczestnicy sięgną po dziady Adama Mickiewicza. W wydarzeniu weźmie udział aktor Paweł Krucz, a osoby, które przyniosą własny egzemplarz książki, będą mogły zdobyć pamiątkową pieczęć. Również o 12 w Chodczu rozpocznie się 4 muzyczny piknik motocyklowy. Na targowisku miejskim zaplanowano m.in. motocyklowe parady, koncerty i konkursy, a także pokaz motoparalotniarzy.
2: A cóż to za zgromadzenie?
3: Czekamy wszyscy na sobotę.
4: 4 piknik motocyklowy z udziałem paralotniarzy.
5: Koncerty zespołów.
6: Pyszne jedzenie.
3: Konkursy z nagrodami. 2 parady motocyklowe, w tym 2 z udziałem motoparalotniarzy.
4: 5 września, Chodecz. Ruszamy o 12. Nie może was zabraknąć. Zapraszamy.
3: Do zobaczenia.
0: O 14 na placu przy kościele świętego Stanisława przy ulicy Wiejskiej we Włocławku rozpocznie się festyn charytatywny Festiwal Muzyki dla Arturka. Na uczestników czekają atrakcje dla dzieci, jedzenie i spotkania ze zwierzętami, a wieczorem koncerty. Wydarzenie będzie również okazją do wsparcia Arturka i udziału w przygotowanych przez organizatorów licytacjach i zbiórce.
7: Od godziny 9 na terenie tego tutaj placu będzie turniej siatkówki firm z Włocławka, którą właśnie tutaj Monika Kasprzak i stowarzyszenie zajęło się tą całą formułą tego i dopina te szczegóły. Tutaj będzie właśnie za tym domem tam turniej siatkówki na tym placu, a potem od godziny 16 będzie część artystyczna, ale tutaj pewnie to już Jarek powie więcej na temat tych artystów. No i będą atrakcje oczywiście dla dzieci, no bo tutaj naokoło będą różne animacje, różnego rodzaju atrakcje, czyli alpaki, konie, pokaz samochodów z czasów PRL-u i pracujemy jeszcze, bo powiem wam szczerze, może się uda kilka niespodzianek jeszcze wprowadzić, pracujemy nad tym. Na razie to, co załatwiliśmy, będzie też robot, który będzie dzieci tutaj zabawiał. Też zgodził się człowiek z Grudziądza, gdzie jest mega szacun dla tego człowieka, bo przyjedzie specjalnie dla nas tutaj charytatywnie.
8: Koncerty będą gdzieś zaczynały się już od godziny 16, 17. Trwały do późna, do 21.02, jak tam tutaj mam nadzieję wszyscy pozwolą, bo nagłośnienie będzie takie, że tu pół Włocławka to będzie słyszeć w swoich domach. Także bawimy się wszyscy, słuchajcie, zapraszamy. Impreza oczywiście jest otwarta, czyli tak to gratis. Jakieś tam będą puszki stały, gdzie zbieramy sobie dla dziecka właśnie Artura Chorego pieniążki. Też będą licytacje i tak dalej. Będziemy się wspólnie bawić, całymi rodzinami, dzieci będą mogły sobie podjeżdżać na różnych zjeżdżaniach, trampolinach poskakać. Może jakieś tam workociki zapleść, pomalować się tam. No wiadomo, jak to na każdych takich festynach. Postaram się zapewnić każdemu, żeby było fajnie i ten dzień spędził dobrze, ale przy okazji też jakąś tam swoją, że tak powiem, cegiełeczkę dołożył do tego, żeby tam tego Arturka naszego wspomóc, bo tam jest horrendalna suma 12,5 miliona.
0: W niedzielę warto natomiast zajrzeć na włosławski Stary Rynek. Od godziny 10 będzie tam biojarmark, czyli okazja do kupienia lokalnych i ekologicznych produktów. O 13.30 rozpocznie się natomiast święto plonów

0: Seniu. Najpierw ulicami przejdzie korowód dożynkowy, później zaplanowaną mszę i część obrzędową. Po niej na scenie pojawią się lokalne zespoły, a wieczorem koncerty zespołu Classic i Enej. Niedzielne świętowanie zakończy zabawa z DJ-ami.
1: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na to wydarzenie, które będzie podsumowaniem sezonu dożynkowego na naszym terenie. Spotykamy się w niedzielę z przedstawicielami z wszystkich gmin. Rozpoczynamy jak zwykle uroczystym korowodem, mszą świętą, obrzędem dożynkowym. Z panem wójtem staraliśmy się także zorganizować tę część rozrywkową, jak to tradycja dożynek ma w sobie. Także niedziela i popołudnie to najlepszy moment, abyśmy wszyscy razem byli w Koceniu.
0: Również w niedzielę od godziny 14.30 Park Kulturowy Bietrzychowice zaprosi na festyn archeologiczny z okazji 20-lecia istnienia parku. Będą rekonstrukcje życia ludzi neolitu, stanowiska naukowe, pokazy oraz możliwość zwiedzania parku z przewodnikiem. Na zakończenie zaplanowano również koncerty. Podsumowując, przed nami weekend, w którym coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy muzyki i motoryzacji, jak i historii, lokalnych produktów czy sportu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Akcja Czysta Wisła w tym roku ma swoją 4. rocznicę. Będziemy działać od 1 września do 30 na Wiśle i na wszystkich jej dopływach. A pomysł no zawsze bierze się z serca i z zamiłowania. Od lat zajmujemy się ochroną wody i kiedyś wpadliśmy na pomysł, że trzeba to zrobić z pompą w dużej, że tak powiem, skali. A jaka jest największa rzeka w Polsce? Oczywiście Wisła, więc w tym roku po raz czwarty spotykamy się nad Wisłą oraz nad wszystkimi jej dopływami i po prostu ją sprzątamy.
1: Akcja Czysta Wisła jest o tym, że wszyscy jesteśmy źródłem zanieczyszczenia plastikiem środowiska i wszyscy możemy być rozwiązaniem tego problemu. Musimy sobie to po prostu uświadomić i musimy zmienić nasze nawyki, żeby mniej tego plastiku zużywać. I dlatego zachęcamy wszystkich, którym leży na sercu dobro i czystość polskich rzek, żeby dołączali do naszych akcji. Wystarczy zebrać rodzinę, przyjaciół, kolegów z pracy, sąsiadów, pójść gdzieś nad rzekę, tam gdzie mieszkamy, spędzić miło czas, zbudować wspólnotę, a przy okazji zrobić coś dobrego dla środowiska. To nam się wszystkim opłaci.
0: Akcja Czysta Wisła jest otwarta na każdą inicjatywę, zarówno na indywidualne pomysły, bo mam takie grupki kilkuosobowe, które po prostu się spotykają nad rzekami i je sprzątają, ale również w akcję zaangażowały się różnego rodzaju organizacje społeczne, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, tak zwane NGOs,

0: mieszkańcy, sołectwa, grupy mieszkańców.
1: Harcerze.
0: Harcerze, wodniacy, kajakarze. Każdy tutaj może znaleźć swoje miejsce w akcji. Najważniejsze, żeby po prostu faktycznie wyznaczyć termin, wyznaczyć grupkę osób, wspólnie się umówić i zrobić coś dobrego dla środowiska. Ja mam zawsze taką ideę, że czym nas będzie więcej, tym po prostu mniej tych śmieci będzie pływać w rzece.
1: Czy ja rozumiem, że ci sami wolontariusze wyznaczają termin, kiedy chcą się spotkać i kiedy chcą tę Wisłę posprzątać? Nie jest to przez koordynatorów, organizatorów narzucone?
2: Nie, nikt nie organizuje akcji, tylko ludzie sami się organizują, sami idą nad rzekę w tym swoim znajomym towarzystwie, robią coś dobrego dla środowiska i potem przysyłają do nas informacje o tym, gdzie byli, ile było osób, ile śmieci zebraliśmy, przysyłają zdjęcia, filmy, a my to po prostu publikujemy i w ten sposób budujemy taką wspólnotę akcji Czysta Wisła. Ważne, żeby to robić mniej więcej we wrześniu, od 1 do 30 września, choć oczywiście o rzeki trzeba dbać przez cały rok.
0: W tym roku, tak samo jak w poprzednich edycjach, dla pierwszych grup sprzątających mamy wsparcie finansowe. Są to środki, które można przeznaczyć na rękawice, na worki, na grabie, na kalosze, a nawet na pizzę dla uczestników, aby podziękować tym, którzy wzięli udział w akcji. Zapraszam do zajrzenia na profil na Facebooku Akcja Czysta Wisła lub na stronę mniejplastiku.pl. Tam są informacje, jak trzeba się skontaktować, z kim trzeba się skontaktować, aby uzyskać grant na swoją akcję. Zapraszam do udziału.
3: Po uroczystej mszy dziękczynnej Zaplony ulicami Luzina tradycyjnie przeszedł barwny korowód dożynkowy. Mieszkańcy gminy kolejny raz wykazali się kreatywnością, dekorując swoje maszyny.
4: Jak patrzę na te piękne maszyny, wyczyszczone, one lśniły, a przecież jeszcze niedawno pracowały w polu, także duża praca rolników, oni chcą się pokazać, chcą pokazać tą potęgę, bo były fajne stare maszyny, bo to się tak z łezką wokół patrzy, ale też były potężne ciągniki, potężne maszyny, które dzisiaj na polach robią całą robotę i myślę, że każdy z tych rolników był dumny. Nawet zauważyłem, że im większy ciągnik, tym młodszy kierowca, czyli dzieci tych rolników już po prostu doskonale się w tym odnajdują i pracują.
3: Nie zabrakło również wielu dodatkowych atrakcji. Na odwiedzających czekały stoiska gastronomiczne oraz z rękodziełem, a także kolorowe dmuchańce dla najmłodszych.
5: Nie obędzie się bez tradycyjnego turnieju sołectw. Sołtysi już zwarci, gotowi. Przygotowaliśmy dla nich 3 wyjątkowe konkurencje. Znaczy sołtysi i mieszkańcy sołectw, bo faktycznie tak to się odbywa. Niemniej istotne jest to, że wystąpią na scenie dzieci, które biorą udział w zespołach tanecznych sołeckich. To jest też dla nas bardzo ważne, żeby przy okazji wielkich wydarzeń promować też lokalnych twórców, tancerzy i tak dalej. A twórców to i lokalnych rzemieślników i wyrobników, którzy też u nas w dużej mierze się prezentują.
3: Dożynki to wyjątkowy moment w roku. To czas dziękczynienia za plony i czas, by podziękować rolnikom za trud, cierpliwość i ich ciężką pracę.
6: Przypadł nam dziś zaszczyt pełnienia roli starostów tegorocznych dożynek. Przekazujemy na ręce gospodarza ten bochel chleba upieczony z mąki pochodzący z tegorocznych zbiorów. Panie wójcie, dziel ten chleb sprawiedliwie i mądrze. Niech nikomu w naszej wspólnocie go nie zabraknie, a szacunek do ludzkiej pracy niech łączy nas każdego dnia. Wszystkim rolnikom z całego serca dziękujemy za tegoroczny trud, życząc zdrowia i pomyślności na kolejny rok pracy.
4: Dzisiaj to, że żywność przychodzi z różnych zakątków świata, to dobrze, bo handlować należy, ale też dbać o polskie rolnictwo, bo może przyjść taki moment, wojna w Ukrainie, węgiel musieliśmy sprowadzać z drugiego końca świata. Wojna z Iranem, nie ma ropy. Niech jakakolwiek wybuchnie gdzieś tam wojna kolejna i nie przerwie ten łańcuch dostaw, to tylko polski rolnik nas wykarmi, nikt inny.
5: Te dożynki są tak naprawdę dziękczynieniem i to jest święto plonów i to jest ważne, żeby pamiętać o rolnikach, bo de facto dla nich to wydarzenie jest organizowane nie tylko przez Gminę Ośrodek Kultury w Luzinie, ale we współpracy z szeregiem różnych partnerów, koła gospodarstw wiejskich i bardzo chcę tutaj podziękować sołtysom przede wszystkim, bo to jest ogromne wsparcie, którego udzielają. I tak jak mówię, no sam korowóz, zorganizowanie tych 140 różnych maszyn, które tak naprawdę leży po stronie sołtysów, nie jest takim, wydawałoby się, się prostym zajęciem i zadaniem, bo to trzeba naprawdę masę pracy wykonać.
3: Gwiazda

0: Wieczoru byli zespół Łobuzy i zespół Weekend. Dożynki zakończył pokaz fajerwerków.
1: Dożynki to czas wdzięczności za dary natury oraz podsumowanie ciężkiej pracy rolników. Mieszkańcy Narewki oraz turyści wspólnie świętowali tegoroczne plony.
2: Dzisiejsza impreza jest poświęcona dla naszych rolników, mimo tego, że gmina nie jest typowo rolniczą, ale chcemy docenić tych przynajmniej kilka osób, które jest u nas, zajmuje się rolnictwem.
1: Na scenie folklorystyczna muzyka, a na stoiskach tradycyjne potrawy. Pieczone mięso, babka ziemniaczana, słodkie wypieki i wiele innych tradycyjnych wyrobów gościło na stołach przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Smak i tradycja przyciągnęła wielu uczestników.
3: Przygotowałyśmy dzisiaj wszystko robione własnoręcznie, na świeżutko. Mrowiska, babka ziemniaczana, pierogi z soczewicą z jagodami i gołąbki. No oczywiście nasze tradycyjne kanapeczki ze smalczykiem i z ogórkiem małosolnym.
4: Przygotowaliśmy swoje wyroby. Smalczyk, karkóweczkę we własnym sosie, kiełbaska na gorąco, kiszka i z cebulką i z jabłuszkiem, ciasta z własnego wyrobu.
1: Warto również dodać, że lokalne koło gospodyń wiejskich Puszczańskie Babki niedawno wróciły z sukcesem z dożynek wojewódzkich.
5: Mieliśmy zaszczyt reprezentowania gminy Narewki na dożynkach wojewódzkich i właśnie tam też zdobyliśmy nagrodę w postaci wyróżnienia i nagrody rzeczowej.
1: Ten sezon był bardzo trudny dla rolników. Wpływ na to miały niekorzystne warunki pogodowe.
6: To jest zboże po prostu bardzo wątłe i były przymrozki i powymarzało. Lato też było bardzo gorące, co też na zboże nie wpływało i mokre później było. Także zbiory w moim gospodarstwie ekologicznym były bardzo nieprzydatne po prostu do sprzedaży, tylko na własne potrzeby.
1: Narewka pokazała również, że ma wielkie serce. Podczas uroczystości zorganizowana została akcja charytatywna.
7: Zbieramy dla dwóch chłopców, dla mojego synka Szymka, który choruje na miopatię mięśniową, oraz dla Krzysia Malinowskiego, który choruje na autyzm.
1: Podczas uroczystości odbyło się podsumowanie pleneru malarskiego. Artyści z Kazimierza Dolnego przez kilka dni tworzyli pejzaże przedstawiające uroki ziemi narewczańskiej.
8: Od ponad 2 lat temat szpitala powiatowego w Bartoszycach nie schodzi z listy bieżących tematów, co wynika przede wszystkim z problemów finansowych, z jakimi boryka się placówka. Te przenoszą się na kwestie pracownicze, bo o ile stale zachowana jest ciągłość w świadczeniu usług medycznych, o tyle trudności finansowe zaczęły dotykać personel. To, jak i zmiany organizacyjne mające wpływ na zmniejszenie stałych kosztów placówki, między innymi wpłynęły na wewnętrzne nastroje, które w negatywny sposób narastały, choć jak wszyscy zgodnie twierdzą, każdemu zależy na utrzymaniu szpitala, zachowaniu miejsc pracy i zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentom. Do worka z problemami po 2-letniej walce o zmniejszenie długu szpitala i jego stabilizację doszła decyzja ówczesnej dyrektor Beaty Deki o rezygnacji ze stanowiska. I tu w bardzo krótkim czasie niezbędne było powołanie na to stanowisko nowej osoby, ale w roli pełniącego obowiązki dyrektora, co od dnia 19 sierpnia do 18 lutego przyszłego roku, z zastrzeżeniem, że w tym czasie może być przeprowadzony konkurs na dyrektora, powierzono Wojciechowi Prokockiemu, dotychczasowemu przewodniczącemu Rady Powiatu Bartoszyckiego, który temat sytuacji szpitala powiatowego w Bartoszycach zna od lat.
9: Na pewno inaczej, jak się to mówi z perspektywy starosty, sekretarza Rady Społecznej, przewodniczącego Rady Społecznej, czyli samorządowca, kiedy się wchodzi na grunt już zarządzania ludźmi, jakością, bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem. No, chcę powiedzieć, że jest niewątpliwie trudno, ale nie mam jeszcze kryzysu, zresztą za szybko na ten kryzys. Proszę też mieszkańców o jednak o taką tolerancję i oczekiwanie podjętych decyzji i skutków podejmowanych decyzji. Liczę też na to, na nadanie mi takiej szansy. Trzeba powiedzieć, no niech spróbuje, niech pokaże. Gadał, mądrzył się, to teraz niech pokaże, jak się zarządza szpitalem. I to w takim stanie, który właściwie trzeba reanimować.
8: Bo potrzeba istnienia tej placówki jest wręcz koniecznością ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego, ale też zachowania miejsc pracy. Tych w szpitalu jest ponad 600, więc są priorytety, by o szpital wciąż walczyć.
9: I spróbować zebrać wszystkie problemy, które są, i związane z autoryzacją. Sprawy finansowe

0: zobowiązań wymagalnych, długoletnich, tak jak to się mówi w Bartoszycach, długu, uspokoić atmosferę, podjąć współpracę, dialog ze związkami zawodowymi. W szpitalu są 4 związki zawodowe, ale sporo osób też do związków nie należy. I zachować i substancję, i organizację tego szpitala, na ile się da, w możliwym obecnym stanie. Przy czym pewnie jakieś zmiany będą potrzebne i konieczne, ale na dzisiaj jeszcze tego nie mogę powiedzieć, bo wszelkie uzgodnienia, ustalenia, także ze związkami zawodowymi, muszą być podjęte najpierw wewnętrznie, a dopiero potem niewątpliwie taką informację przedstawię.
1: Na dziś trwa wcześniej zapowiadany proces konsolidacji 3 oddziałów, co nie wpływa na ograniczenie dotąd realizowanych świadczeń medycznych i bez ograniczeń będzie funkcjonował oddział położniczy i noworodkowy. To już pewne.
0: Wydana została decyzja pana wojewody w sprawie odmowy czasowego zamknięcia tego oddziału. To jest bardzo świeża sprawa, bo zdaje się, że z 13 lipca.
1: Dla pacjentów to ulga, dla zarządzających kolejna sytuacja, którą trzeba będzie usprawnić, a tych i tak jest niemało.
2: Większa atrakcyjność turystyczna Piekielnego Szlaku, nowe ławki, miejsca odpoczynku, a nawet sceny plenerowe to efekty umowy podpisanej pomiędzy samorządowcami z powiatu koneckiego oraz skarżyskiego, a lokalną grupą działania u źródeł. Łączna kwota dofinansowania na rozwój małej architektury wynosi około 1 100 000 zł. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w ramach priorytetu 6 i działania Rozwój Lokalny. Do dyspozycji samorządów trafią fundusze na wsparcie lokalnej infrastruktury, które pozwolą zrealizować zróżnicowane projekty w granicach gmin partnerskich. Uroczystego podpisania dokumentów dokonali wójt gminy Smyków Beata Janiszewska, burmistrz gminy Końskie Krzysztof Obratański, wójt gminy Ruda Malniecka Jolanta Orman, burmistrz gminy Stąporków Jarosław Modawski, wójt Bliżyna Mariusz Walachnia oraz burmistrz gminy Gowarczów Joanna Dołowska. Głównym celem przedsięwzięcia pod nazwą Rozwój Małej Architektury Turystycznej na obszarze LGDU Źródeł jest podniesienie jakości infrastruktury wokół popularnego Piekielnego Szlaku.
3: 6 gmin, które są naszymi członkami tu z województwa świętokrzyskiego, będzie mogło z tego wybudować malutką infrastrukturę turystyczną przy Piekielnym Szlaku. Każda gmina co innego sobie wymyśliła, jedni przy zalewie, jedni przy szlaku bliżej, różne. To są od ławeczek po sceny, no różne rzeczy. Po prostu typowo mała infrastruktura turystyczna, która po prostu obowiązuje przy szlaku. 1 100 000, tak jak powiedziałam, dla 6 gmin, czyli wychodzi tam około 170 tysięcy na gminę.
2: Lokalna grupa działania u źródeł od lat skutecznie wspiera inicjatywy poprawiające jakość życia mieszkańców, integrując sektor publiczny, społeczny i gospodarczy. Dzięki pozyskanym unijnym funduszom nasz region zyska nowoczesne i estetyczne miejsca do rekreacji i wypoczynku.
4: Początek roku szkolnego to czas obowiązków i snucia planów na przyszłość, szczególnie wśród uczniów starszych klas.
5: No, cieszę się, że już wróciliśmy do szkoły. Czy ja odpocznę po wakacjach?
6: Nie będę raczej zostawać w kierunku ekonomicznym. Raczej od tego będę uciekać, ale gdzieś na pewno, gdzie znajdę swoje miejsce i to, co mnie będzie interesować. Takie mam plany. A co do wakacji, szkoda, że się skończyły. No naprawdę, dla mnie tak, tym bardziej, że to były bardzo ważne wakacje dla mnie, bo skończyłam 18 lat. Ale no, do szkoły też trzeba wrócić w końcu.
4: Po to, by zdać egzaminy zawodowe i maturę. Część z uczniów świadomie już teraz wybiera wejście w pełną dorosłość i pracę.
7: Jestem na kierunku technik robotyk. Myślę, żebym bardziej poszedł w pracę i zaocznie na weekendy.
4: Inni zaś deklarują studia na wymarzonym od dziecka kierunku.
8: Wybrałam ten kierunek, bo od zawsze chciałam być lekarzem. I stąd ten wybór.
4: W tym roku klasy o profilu biologiczno-chemicznym były najczęściej wybieranym kierunkiem w obu pilskich liceach. Niewykluczone, że wpływ na wybór absolwentów podstawówek ma fakt, że w październiku na pilskim ułamie po raz pierwszy w historii rozpoczną studia przyszli lekarze.
9: Mamy świadomość, że od jakości edukacji zależy przyszłość naszych młodych mieszkańców, ale także przyszłość całej naszej społeczności.
4: W ławkach szkół średnich i techników zasiądzie 1378 uczniów klas pierwszych. Ten dzień dla nich jest szczególnie ważny.
10: Przed Wami czas zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań, zawierania przyjaźni i odkrywania własnych możliwości. Chciałabym jednak, abyście pamiętali, że szkoła

0: nie jest wyłącznie miejscem ocen i egzaminów. To miejsce spotkań, miejsce rozmowy, miejsce, w którym można się pomylić, wyciągnąć wnioski i spróbować jeszcze raz.
1: Nowy rok szkolny przynosi zmiany. Obowiązkowa staje się edukacja zdrowotna, a w podstawówkach obowiązuje zakaz używania smartfonów.
2: W Lutoborzu odsłonięto pomnik poświęcony powstańcom zabajkalskim z 1866 roku. Uroczystości towarzyszyło również odsłonięcie tablicy upamiętniającej rodzinę Celińskich, zasłużonych mieszkańców miejscowości, którzy angażowali się w walkę o niepodległość Polski.
3: W wydarzeniu biorą udział wszyscy, którym na sercu leży niepodległość kraju, walki niepodległościowe, ale przede wszystkim historia tej 700-letniej wsi, w której, jak już wcześniej nadmieniłem, urodził się Narcyz Celiński, powstaniec wielkopolski, powstaniec styczniowy i powstaniec zabajkalski. Tu w nieopodal urodził się Narcyz Celiński w roku 1820, następnie wyemigrował do Francji, z Francji został przyjechał do Polski, niestety tam został pojmany przez wojska carskie, skazany na 7 lat Syberii. Później w roku 1863 wrócił znowu do Polski, brał udział w powstaniu styczniowym, został pojmany i skazany na 12 lat Syberii. I wtedy po wywózce na Syberię, tam wzniecono powstanie zabajkalskie. 721 powstańców styczniowych, którzy zostali zesłani na Syberię, wznieciło powstanie zabajkalskie. Głównym dowódcą był Narcyz Celiński. Niestety po miesiącu walki zostali znowu po raz kolejny pojmani przez wojska carskie i wtedy sąd wojskowy i został wykonany wyrok 27 listopada 1866 roku. Został wydany wyrok i czterej powstańcy zostali straceni.
4: A skąd cała ta inicjatywa? Kto przyczynił się do powstania tego miejsca?
3: Do powstania tego miejsca przyczyniłem się ja osobiście, ponieważ ja w miejscowości Lutoborz się urodziłem. Tutaj przez jakiś czas w dzieciństwie mieszkałem i genealogią moich przodków zajmuję się od 15 lat i poszukując dokumentów dotyczących moich pradziadków, natknąłem się na akt zgonu Franciszka Celińskiego, który w 1790 roku kupił Lutoborz. I tak się zaczęła moja przygoda z genealogią i z historią tej naszej małej ojczyzny.
2: To kolejne miejsce przypominające o historii regionu i losach Polaków zesłanych na Syberię. W ubiegłym roku podobną tablicę poświęconą rodzinie Celińskich odsłonięto przy kościele w Kłupce.
5: To jest dopełnienie tego, co przeżywaliśmy i w ubiegłym roku, i w tym roku, w początkach lipca, bo ubiegłego roku po raz pierwszy konferencja, w tym roku drugi raz, 3-4 lipca 2026 rok, to uroczystość naukowo-religijna. Dzisiaj ta właśnie patriotyczna uroczystość poświęcona upamiętnieniu powstańców zabajkalskich.
4: To chyba ważne, żeby pamiętać i żeby czcić i przypominać młodym o tym, co przeminęło.
5: Powtórzę słowa Pana Jezusa z Ewangelii. Jeżeli wy zamilkniecie, kamienie wołać będą. Myślę, że ten pomnik jest takim wołaniem, ale ten pomnik też jest i dla nas zobowiązaniem, byśmy nie milczeli o przeszłości, ale z przeszłości wyciągali właściwe wnioski na przyszłość.
2: Podczas uroczystości podkreślano, że takie miejsca są ważne dla zachowania pamięci o Polakach, którzy walczyli o wolność i przez lata żyli na syberyjskiej ziemi.
6: Z honorami i wielką radością druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłkowie przywitali 6-osobowego busa. To historyczny moment dla naszej jednostki, ale także dla regionu, mówili druhowie. I nie ma tu krzty przesady, ponieważ to oni w całości zebrali środki na ten cel.
7: To był szereg zadań.

0: Generalnie zaczęliśmy od zbiórki złomu, od pozyskiwania 1,5% podatku, bo nasza jednostka może taką zebrać. Zebraliśmy pieniądze ze zbiórki, którą zrobiliśmy na zrzutce.pl.
1: Oprócz tego pozyskali dofinansowanie z Fundacji Netto i KSWiK. Co ważne, do współpracy przy remoncie samochodu zaprosili lokalne firmy.
0: Zakupiliśmy ten samochód zwykły, używany typu bus. Musieliśmy go przekształcić na strażaka, więc firmy lokalne nam wykonały tutaj i oklejenie, i oświetlenie, tak żeby był ten samochód strażakiem.
1: Bus zastąpił wysłużonego Lublina, który po powodzi został zezłomowany. Będzie on pełnił rolę samochodu kwatermistrzowskiego.
2: Samochód, który służy typowo do przewozu sprzętu, dostarczania tego sprzętu do miejsca działań, różnego sprzętu, począwszy od zbiornika prezentowego, który jest na wyposażeniu naszej jednostki, po namiot pneumatyczny, który został dzisiaj przekazany przez Urząd Gminy w Podgórzynie, został on pozyskany ze środków obrony cywilnej i obrony ludności, po worki z piaskiem, po drobny sprzęt potrzebny, po wymianę strażaków przy długotrwałych działaniach.
3: Jestem pod wielkim wrażeniem i bardzo mnie cieszy, że są tacy aktywni, tacy pomysłowi i że są w stanie uzbierać, bo ten bus kosztował około 150 tysięcy, także to nie są małe pieniądze.
1: Druhowie z Miłkowa pokazali, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Już planują kolejne akcje społeczne na rzecz jednostki.
4: Już przed kolejnymi wakacjami nowa łódź pojawi się w Pucku. Nie będzie to jednak zwykła jednostka pływająca, a replika dawnej łodzi słowiańskiej.
5: Puck bardzo mocno przywiązany jest do swojej historii, która ściśle związana jest z morzem. Jej podkreślenie będzie jeszcze mocniejsze dzięki podpisanej umowie na wykonanie wyjątkowej atrakcji turystycznej.
6: Puck, najstarsze miasto Kaszub Północnych, Nordy, o tym często mówimy, podkreślamy i dzisiaj jakby ta podpisana umowa ma sięgnąć do najstarszych udokumentowanych dziejów miasta, czyli do zatopionego portu, na dnie Zatoki Puckiej oczywiście, gdzie znaleziono ślady właśnie takiego portu i osady od IX do XIII wieku. Jest to dobrze udokumentowane. Odnalezione przez płetwonurków związanych z Muzeum Ziemi Puckiej około 50 lat temu.
5: Wśród artefaktów odnaleziono wtedy także dawne łodzie. Teraz jedna z nich zostanie odwzorowana przez puckich szkutników. W ten sposób powstanie nowa łódź na bazie tej średniowiecznej, która pływać będzie po zatoce.
7: Która została znaleziona w Zatoce Puckiej mniej więcej w rejonie na wysokości dawnych zakładów puckich. Mechanicznych. Ta łódka jest średniowieczna, nawiązuje trochę do wyglądu, kształtem oraz zastosowaniem jej było pływanie z towarem i nawiązuje trochę do łodzi wikingowej. Czyli można, większość ludzi bardziej kojarzyć będzie łódź wikingową, więc tak mniej więcej taki drakar to będzie wyglądać. Będzie zbudowane według projektów, które zostały przygotowane przez projektantów z Gdańska oraz przy współpracy z Muzeum Morskim, Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, które te wraki znalazło.
5: Oczywiście łódź zbudowana ma być tak, aby jak najbardziej odwzorowywać oryginał, ale także być bezpieczną i dostosowaną do obecnych przepisów.
6: Nam zależało na tym, żeby zbudować taką replikę. Replikę, która pokaże nam, jak jedna z tych łodzi wyglądała, ale też taka, która będzie możliwa do tego, żeby dzisiaj funkcjonować, żeby to stare połączyć z nowoczesnością, żeby dzisiaj pływać po Zatoce Puckiej, czyli odtworzymy coś ze wczesnego średniowiecza i chcemy, żeby pasażerowie normalnie brali pagaje, żeby uczestniczyli w całym procesie, żeby widzieli te płócienne żagle, które wówczas istniały w różnych kolorach, niekoniecznie białym.
5: Co bardzo ważne, całej pracy powstawania łodzi będzie można się przyglądać właśnie w Pucku, dzięki wykonawcy, który swoją działalność prowadzi w tym mieście.
7: Prace będą się odbywały na terenie portu rybackiego. Będzie tam specjalna hala postawiona. Przed naszą halą, której remontujemy jachty, tam będzie taki właśnie namiot halopodobny i tam będą te wszystkie elementy składane, budowane, wykańczane. Będzie można tam chodzić, bo to jest zaraz blisko ścieżki też rowerowej, więc i chodnika, więc tam ludzie będą mogli sobie przyjść, obejrzeć. Hala będzie transparentna, więc można będzie obejrzeć, ewentualnie może zaczniemy w pewnym momencie udostępniać, że można będzie też coś uczestniczyć.
6: Będzie też taki moment, kiedy pan szkutnik Sebastian Kulink i jego ludzie będą zapraszali do środka, do wspólnej pracy, do szlifowania czy do innych elementów, po to, żeby też pokazać pracę szkutnika. To tradycyjne szkutnictwo Pucka jest wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kultury. i

0: myślę, że warto pokazywać tą pracę. Może znajdą się chętni. Są to tak zwane ginące zawody, które warto podtrzymać, które są u nas to też bardzo potrzebne.
1: Wykonawca na stworzenie łodzi ma czas do przyszłych wakacji, jest więc szansa, że już podczas nich będziemy mieli okazję pływać nową łodzią po Zatoce Puckiej.
2: W ostatni weekend sierpnia około 150 osób wzięło udział w trzecim zlocie detektorystów w Ruskim Brodzie. Tuż przy granicy powiatu koneckiego pasjonaci poszukiwali historycznych skarbów w okolicznych lasach.
3: W tym roku spotykamy się po raz trzeci na naszym zlocie poszukiwaczy. To są akurat osoby z całej Polski, zaprzyjaźnione, a tak samo nowi, którzy dostali tam zaproszenia. Przede wszystkim spotykamy się tutaj na dyskusjach, ale podstawa to jest wyjście w teren i poszukiwanie tutaj artefaktów, pozostałości po pierwszej, po drugiej wojnie światowej. W poprzedniej edycji mieliśmy tutaj bardzo fajne znalezisko w postaci grotu wczesnośredniowiecznego. No, jest przekazany do konserwatora zabytków w Radomiu. A poza tym to same takie pozostałości po bitwach, które tutaj toczyli partyzanci z oddziałami niemieckimi. W tym roku nasze poszukiwania przeznaczyliśmy tutaj bardziej na teren, gdzie było wycofanie się wojsk niemieckich w 1945 roku i liczymy, że tutaj będą też jakieś pozostałości po tej potyczce w formie odznaczeń. Być może trafi się nieśmiertelnik, ewentualnie jakieś tam pozostałości po wyposażeniu żołnierzy, być może jakieś elementy broni. Zobaczymy, jak to będzie.
2: W sobotę rano, mimo niesprzyjającej pogody, poszukiwacze udali się wozami do lasu, aby rozpocząć działania. Po odprawie i wyjaśnieniu zasad wszyscy ochoczo ruszyli w las, mając nadzieję na jak najciekawsze znaleziska. Poza historycznymi artefaktami mogli oni zdobyć tokeny, które były przygotowane przez organizatorów i były szansą na specjalne nagrody. Uczestnicy byli w różnym wieku. Bardziej doświadczeni poszukiwacze zarażają pasją kolejne pokolenia. Zlot nie ogranicza się tylko do poszukiwań.
3: No tutaj mamy przede wszystkim konkursy i zabawy, dlatego że nasze środowisko no, nie tylko skupia się na poszukiwaniach, ale również poszukiwacze mają wolontariat, a po prostu to są zwykli ludzie, bardzo fajni. Każdy ma jakieś swoje, oprócz tego, prywatne profesje. I żeby jakoś rozluźnić tą atmosferę, to wymyślamy zabawy, konkursy. Polegają one różnie na sprawnościowych jakichś tam, nie wiem, zabawach, ale i też mamy tutaj pomysł, aby na plaży szukali ukrytych przez nas pieniążków. W sumie to tokeny to nazywamy.
2: Mimo trudnych warunków uśmiechy nie znikały z twarzy uczestników. W tym roku znaleziska nie były bardzo imponujące, ale udało się znaleźć kilka drobnych artefaktów. Dla poszukiwaczy to przede wszystkim okazja do dobrej zabawy i integracji z innymi pasjonatami.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest dom

0: opieki dla osób starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Rozpoczęła się 15. edycja Narodowego Czytania. Akcja ma na celu propagowanie literatury narodowej. W tym roku odczytywane będą fragmenty Dziadów Adama Mickiewicza. To arcydzieło polskiej literatury romantycznej, w którym uniwersalne prawdy moralne wiążą się z tematyką narodowo-wyzwoleńczą. Dramat ukazuje walkę dobra ze złem w ramach szerszej perspektywy dotyczącej losów narodu i zmagań Polaków o wolność. Akcja swój finał będzie miała w sobotę, jednak w szkołach już dziś czytano dzieło Mickiewicza.
1: Przede wszystkim będziemy czytali całość Dziadów, a tak naprawdę te bardziej charakterystyczne fragmenty, które omawiamy w szkole, które później są wymagane poprzez egzaminatorów, ale poznamy zarówno część drugą, część czwartą, no i przede wszystkim część trzecią. Zmierzymy się również z quizem wiedzy o dziadach, więc uczniowie będą mogli powalczyć o nagrodę. No i myślę, że będą też się świetnie bawić, bo zaplanowaliśmy mini inscenizację.
2: Właśnie, co będzie przedstawiała ta mini inscenizacja, która to będzie fragment tego utworu?
1: Przede wszystkim to będą fragmenty właśnie drugiej części Dziadów, czyli będziemy obserwować obrzęd dziadów, będziemy też próbowali wywoływać te duchy.
0: Dziady są uznawane za jeden z największych zmór maturzystów. Utwór ma skomplikowaną strukturę.
1: Myślę, że to jest tak wielki dramat narodowy, który jak to zgodnie z konwencją romantyzmu jest pełen symboli, wizji, proroctw, zatem jest niejasny. Pisany jest wierszem, no i myślę, że to sprawia przede wszystkim uczniom trudność w zrozumieniu.
0: Uczniowie starannie przygotowali się do odgrywanych ról.
3: Czytam Dziady część trzecią, a konkretnie Widzenie księdza Piotra, w którym przedstawiona jest wizja mesjanizmu i tego, jak tak naprawdę naród polski jest trochę przedstawiany jako mesjasz Europy.
4: Chcemy przedstawić scenkę odnośnie Dziadów właśnie części trzeciej. No i co? Myślę, że dobrze wszyscy są przygotowani. Będziemy czytać fragmenty, będą pewnie jakieś konkursy, więc myślę, że będzie fajnie.
5: Na głowie mam kraśny wianek, w ręku zielony badylek. Przede mną bierze baranek, nade mną leci motylek. Na baranka bez ustanku wołam, baś, baś, mój baranku. Baranek zawsze z daleka, motylka brzeczką w gonie i już, już chwytam go w dłonie, motylek zawsze ucieka. Tu niegdyś w wiosne poranki, najpiękniejsza z tego sioła, Zosia, pasając baranki, spiacze i śpiewa wesoła. La, la, la, la, la. Olej z zagołków parę, chciała jej spocałować usta, lecz i prośbę, i ofiarę wyśmiała dziewczyna w usta. La, la, la, la, la, la, la. Antoś oddał swoje serce, lecz i z Józia, i z Antosia śmieje się wierzchliwa Zosia. La, la, la, la, la. Tak, Zosią byłam dziewczyną z tej wioski. Imię moje u was głośne, że chociaż piękna, nie chciałam zamęścia. I dziewiętnastą przeigrawszy wiosnę, umarła mnie z nami z troski, ani prawdziwego szczęścia. Żyłam na świecie, lecz ach, nie dla świata. Myśl moja nazbyt skrzydlata. Niegdyś na ziemskiej nie spoczęła w łonie, za lekkim zafirkiem goni, za nóżką.

0: za każdym piankiem, za motylkiem, za barankiem, ale nigdy za kochankiem. Pieśni i pletów słuchałam rada. Często, kiedy sama pasem, do tych pasterzy goniłam stada, którzy mą wielbili krasą, lecz żadnego nie kochałam. Za to po śmierci nie wiem, co się ze mną dzieje. Nieznajomym ogniem pałam. Choć sobie i gram do woli, latam, gdzie wietrzyk zawieje. Nic mnie nie smuci, nic mnie nie boli. Jakie chcę, wyrabiam cuda. Wszędzie sobie stęczy rąbki, z przeźroczystych łez poranku tworzą motylki, gołąbki. Przecież nie wiem, skąd ta nuda. Wyglądam kogoś za każdym szelestem. Ach, i zawsze sama jestem. Przykro mi, że bez ustanku wiatr mną jak piórkiem pomiata. Nie wiem, czy jestem z tego, czy z tamtego świata. Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu, kto nie dotknął ziemi ni razu, ten nigdy nie może być w niebie.
1: Stałam z dzieckiem pod bramą. Panie, wołam ze łzami, zlituj się nad sierotami. Mąż mój już na tym świecie, córkę zabrałeś do dwora, matka w chacie leży chora, przy piersiach maleńkie dziecię. Panie, daj nam zapomogę, bo dalej wyżyć nie mogę. Ale ty, panie, bez duszy, hulając w pijanej ochocie, przelewając się po złocie, hajdukowi rzekłeś cicha, kto tam gościom trąbi w uszy, wypędź żebraczkę do licha. Posłuchał hajduk niecnota, za włosy wywlekł zawrota. Wepchnął mnie z dzieciem do śniegu. Zbita i zziębła srodze, nie mogłam znaleźć noclegu. Zmarzłam z dzieciem na drodze, nie znałeś litości, panie.
2: Dyskusyjny klub filmowy zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Filmowe podróże z Orlenem. We wrześniu rozpoczyna się drugi etap projektu zatytułowany Lekcje niewolności.
3: Już w najbliższy wtorek, 8 września, serdecznie zapraszam do Teatru Impresaryjnego o godzinie 18 na wielkie kinowe emocje. Zobaczymy poruszający, bardzo poruszający norweski film, norweski dokument pod tytułem Portret zdezorientowanego ojca w reżyserii Gunnara Halla Jensena. To bardzo uniwersalna, kręcona przez ponad 20 lat opowieść o najtrudniejszej roli mężczyzny, roli rodzica. Reżyser kieruje kamerę do swojego jedynego syna, Jonatana, od dnia jego urodzin. Sam wychował się bez ojca, więc kamera miała być dla niego narzędziem do nauczenia się rodzicielstwa i przełamania rodzinnej klątwy. Jednak życie, jak to zwykle bywa, pisze zupełnie inne scenariusze. I zamiast sielanki reżyser uchwycił moment, w którym dorastający syn zaczyna niepostrzeżenie oddalać się w swój własny, wirtualny świat, a zza kamery pada dramatyczne pytanie, gdzie popełniłem błąd? I dlaczego ten, którego kocham najbardziej, staje mi się tak obcy? Ten niezwykle szczery, uniwersalny i nagradzany na całym świecie dokument w Polsce na festiwalu Millennium Docs Against Gravity w 2025 roku zdobył nagrodę magazynu Newsweek Psychologia za najlepszy film o tematyce psychologicznej. Dlatego obok tego filmu nie da się przejść obojętnie. To bardzo głębokie, intymne doświadczenie skłaniające do przemyślenia własnych relacji z najbliższymi. Zapraszamy do Teatru Impresaryjnego na kino naprawdę najwyższej próby i widzimy się o godzinie 18. I seanse są bezpłatne dzięki temu, że cały projekt Filmowe podróże z Orlenem sfinansowany jest ze środków Fundacji Orlen. Dziękuję bardzo i zapraszam.
2: Dla wszystkich miłośników życiowych filmów dokumentalnych będzie to okazja do rozmowy o wolności, rodzinie i trudnych doświadczeniach, które kształtują nasze życie. Początek seansu we wtorek o godzinie 18 w sali Teatru Impresaryjnego. Sezon na grzyby w pełni to jedna z najbardziej wyczekiwanych chwil przez miłośników leśnych spacerów. W lasach naszego rejonu grzybiarze mają teraz prawdziwe żniwa, po deszczach przyszło ciepło, a wraz z nim pojawiły się grzyby. Kosze szybko się zapełniają, a pogoda zachęca do leśnych.

0: tych wypraw.
1: Jak co roku, koniec wakacji, wrzesień, to jest początek sezonu grzybobrania. Bardzo dużo osób z Włocławka, okolic, jak również przyjezdnych korzysta z naszych lasów. Mamy bardzo bogate lasy w grzyby, szczególnie obfitują borowiki, ale w tej chwili mamy już pieprznika jadalnego, tak zwaną kurkę. Poza tym w naszych lasach możemy spotkać maślaki, kanie i praktycznie większość grzybów, których występuje w Polsce, możemy te grzyby zbierać w naszych lasach. Wybierając się do lasu, powinniśmy zawsze pamiętać o tym, że jesteśmy w tym lesie gośćmi. Jeżeli jedziemy samochodem, ten samochód powinien zostać w miejscach do tego wyznaczonych, a więc na parkingach leśnych, w miejscach do tego dozwolonych. Jeżeli jesteśmy w lesie, nie powinniśmy hałasować, nie powinniśmy śmiecić, nie powinniśmy płoszyć zwierząt. Często zdarza się, że do lasu wybieramy się z psami. No, przepisy mówią jasno, że pies powinien w lesie być na otoku. Poza tym pies spuszczany luzem może być niebezpieczny dla innych osób, jak również mogą czekać w lesie na niego niebezpieczeństwa, takie jak wilki, ryś, który jest również tutaj na terenie naszych lasów, jak również dziki, lochy, które prowadzą młode i pies, który znajdzie się w ich bezpośrednim zasięgu, no może doprowadzić do tego, że taka locha takiego psa zaatakuje. Więc musimy tutaj brać wiele takich aspektów, będąc w tym lesie. Będąc w lesie, musimy zwrócić jeszcze uwagę na kleszcze. Jest to stały element wszystkich lasów w Polsce. Kleszcze przenoszą wiele chorób niebezpiecznych dla zdrowia, tak jak borelioza lub pokleszczowe zapalenie mózgu. Tutaj powinniśmy po każdym przyjściu z lasu dokonać takiego przeglądu siebie i każdy taki przypadek zauważenia kleszcza, który nam się przypiął, no odpowiednio reagować. A więc tutaj powinniśmy zgłosić się do lekarza, tak aby to zostało usunięte w sposób fachowy. Wszystkich zapraszamy do korzystania z naszych lasów, z grzybobrania. Wypoczynek w lesie jest zawsze relaksem dla zdrowia, dla naszej psychiki, a przy okazji możemy nazbierać grzybów, które smacznie wieczorem możemy zjeść.
0: Chciałam się jeszcze spytać, a kiedy jest najlepszy moment na zbieranie grzybów? Jaki ten czas po opadach, ile dni, kiedy najlepiej wybrać się na te grzyby?
1: Grzyby najczęściej pojawiają się w okresie, kiedy jest stosunkowo ciepło, po opadach, a więc mamy w tej chwili taki dobry okres, kiedy te grzyby powinny pokazać się w naszym lasach. Czekamy na nie, mamy pierwsze już w tej chwili grzyby, czekamy na ten tak zwany wysyp i myślę, że dużo osób będzie miało okazję skorzystania z grzybobrania w lasach Nadleśnictwa Włocławek. Jeśli chodzi o rejony, gdzie tych grzybów możemy nazbierać więcej, no praktycznie wszystkie lasy tutaj wokół Włocławka obfitują w te grzyby. Niemniej większość osób preferuje takie miejsca jak Leśnictwo Goreń, Leśnictwo Dąb, Leśnictwo Ruda, jak również tutaj Kukawy, czy leśnictwa w bezpośrednim sąsiedztwie Włocławka. Dlatego każdy taki wyjazd i czasem takie miejsce, które nie do końca jest popularne, może okazać się strzałem w dziesiątkę.
0: Leśnicy przypominają jednak, by do koszyka trafiły tylko grzyby, których jesteśmy pewni. Warto też skorzystać z atlasów lub aplikacji i w razie wątpliwości zrezygnować ze znalezionego okazu. Sezon dopiero się rozkręca, więc grzybobrania nie powinno zabraknąć.
2: Gorąco zrobiło się w ostatnich dniach w gminie Lubień Kujawski. I tym razem nie chodzi o pogodę. Mieszkańcy protestują przeciwko planom związanym z możliwością powstania biogazowni w Gliznowie. Ich niepokój wzbudził zapis, który pojawił się przy pracach nad planem ogólnym gminy.
3: Niepokoi nas procedura uchwalenia, głosowania w ogóle. Dlatego, że podczas sesji, którą wszyscy oglądaliśmy, radny, nasz radny z naszego terenu przyznał, że nie wiedział o tym, że jest zaskoczony, że wie od wczoraj, od dwóch dni, no potem gdy go dopytywaliśmy, zmieniało się to. Pan burmistrz przyznał również, że to jest niedopatrzenie, użył słowa wrzutka, nie wiemy co to znaczy, jaka to jest definicja tego słowa. I no po prostu próbujemy zrobić, nie wiem jak to powiedzieć, może nie zamieszanie, ale próbujemy nagłosić nasz problem, dlatego że no wiele jest tam takich nieścisłości. Pan burmistrz w rozmowie przyznał, że na następnej sesji Rady Gminy, nie wiem, podejmie uchwałę, która to zniesie, wykreśli, no nie wiem, nie mamy takiego zapewnienia na piśmie, nie

0: mamy podstawy prawnej, do której możemy się odnieść. Z tego co wiemy, żeby zmienić plan ogólny, pan burmistrz musiałby napisać wniosek o taką zgodę do wojewody. Nie mamy pewności, że wojewoda się zgodzi na zmiany. Nie wiemy, jak radni zagłosują. Natomiast terminy te ustawowe no, płyną, tak? Na stronie wojewódzkiego urzędu pojawiła się ustawa w dniu 1 września, jeśli pamiętam, no to 15 będzie prawomocna. A pan burmistrz zaproponował tutaj datę między 17 a 23 kolejnej sesji, chociaż prosiliśmy panią przewodniczącą Rady Gminy ustami naszego radnego, telefonicznie dzwonił do niej przy nas, w niedzielę dokładnie, żeby zwołała sesję nadzwyczajną w tej sprawie właśnie po to, żeby no, uniemożliwić wejście w życie tego dokumentu, bo to potem będzie trudniejsze jakby do załatwienia. Akcja, można powiedzieć, protestacyjna, czyli nasze banery, informacje na stronie facebookowej naszego koła gospodyń wiejskich. No, na marginesie działalność też jest zagrożona, bo nie będzie mieć ekologicznych produktów tutaj do tworzenia naszych potraw. Mamy z naszej miejscowości wszystkie podpisy oprócz jednego, tego właśnie pana naszego radnego. On tej petycji nie podpisał. A na sesji wstrzymał się od głosu. Natomiast z innych miejscowości, powiem szczerze, że nie widziałam, bo to inne osoby zbierały, ale wszystkich mamy ponad 300 i akcja zbierania podpisów nadal trwa. Wsparła nas też pani burmistrz sąsiedzkiej gminy z Dąbrowic, także też jest przeciwna, żeby jej mieszkańcy, którzy są najbardziej do nas tutaj obszarowo przylegli, no po prostu mieli ten problem, tak?
1: Pozwolę się nie do końca zgodzić z panem Zygmuntem, że gmina nie miała nic do tego, nie ma obowiązku informowania, bo ja myślę, że jednak ma, bo jakieś konsultacje takie społeczne, skuteczne powinny być przeprowadzone. Dla mnie skuteczna taka informacja to jest wtedy, kiedy się robi zebranie, kiedy, bo nie wiem, czy ktoś z państwa, bo oni podobno, było coś w internecie, że 15 osób brało udział w takich konsultacjach, tylko nie wiem, czy tu jest chociaż jedna osoba, która wiedziała wcześniej coś na ten temat. Więc nie wiem, z kim były przeprowadzane te konsultacje i jak, bo to może być nawet forma wyjazdowa gdzieś do takiej gazowni, może być zebranie, to ma być dialog, nie tylko informacja. Więc uważam, że to nie zostało przeprowadzone i to jest głównym błędem, bo skoro to nie jest, uważają, że można to wybudować w takiej wiosce jak Gliznowo, to chyba nie jest szkodliwe według nich, bo skoro tak blisko budynków. I skoro to nie jest nic złego, to dlaczego nie były takie rozmowy prowadzone z ludźmi, tylko my się dowiadujemy po cichu. Jeszcze tu jest taka dziwna sytuacja, że parę kroków stąd mieszka radny, będąc jednocześnie sołtysem i jest tutaj nieobecny, więc trudno jest rozmawiać o kimś bez niego, bo czujemy się niekomfortowo w tej sytuacji. On powinien tu reprezentować mieszkańców, ale niestety tego nie zrobił, chyba zabrakło mu odwagi, tak sobie myślę. No i myślę, że to było najważniejsze, czyli brak tych konsultacji społecznych uważam za taki błąd, a nawet za naruszenie prawa. No i to jest wszystko.
2: Ja chciałam się spytać jeszcze tutaj, czyli ten pan radny, który powiedzmy, jak państwo tutaj mówicie, wnioskował albo nie zgłosił sprzeciwu, tak powiedzmy, on mieszka też w tej okolicy tutaj państwa?
1: Bardzo blisko tutaj mieszka.
2: A czy widzicie państwo jakieś może plusy tej biogazowni, bo tu kwestia powstania jej, może kwestie ewentualnej jakiejś dochodowości?
1: Dlatego, że tutaj nie ma gospodarstw takich rolniczych, gdzie by były jakieś odpady, czy jakieś, czyli tutaj rolnicy by nie mogli, nie byliby w stanie naprodukować dla tej biogazowni. Nawet sobie myślę, no co, wszystko obsiać kukurydzą można rok, dwa, ale nie cały czas. Nie ma tu takich odpadów organicznych, które mogłyby zasilić z tej wsi, czyli to będzie dowożone z zewnątrz. To jest na użytek zewnętrzny, na pewno nie na użytek tej wsi i okolicznych wsi. Żadnych plusów nie.
3: My jako mieszkańcy Zalesia też jesteśmy przeciwni tej biogazowni. Wiadomo, że będzie się to łączyło z większym ruchem. Nasze drogi też nie są w dobrym stanie. Wiadomo, że zależy, co będzie jeszcze wożone. Będzie na pewno nieprzyjemny zapach. Mogą być też, jak tu mówiono, szczury. Po prostu jesteśmy przeciwni też temu.
4: Dzisiaj jestem zaproszony jako gość. I tutaj wtóruję tym mieszkańcom. Powstał poważny problem. I w sumie na dzień dzisiejszy nie ma pewności, że powstanie ta biogazownia, bo dopiero powstał taki ogólny plan. ale powstało zielone światełko. Niestety

niestety obawiam się, że w przyszłości potem, jeżeli to będzie, to może niestety, ale tutaj powstać ta biogazownia, która wydaje mi się niepotrzebna na tym terenie, bo wioska jest ściśle zabudowana, ponad 150 osób tutaj mieszka, jeden z drugim pracuje.

0: że i trzoda chlewna była około 500 sztuk. Tutaj było rolnictwo, tutaj była produkcja ziemniaka jadalnego i pod każdym względem to była taka metropolia ziemniaka. Teraz już nie ma nic. Teraz powstała jakby dzielnica Lubienia. Nie ma bydła, nie ma trzody chlewnej. Ludzie pracują w Kutnie, pracują w Lubieniu, w Dąbrowicach, w różnych sklepach, w supermarketach i każdy sobie jakoś radzi.
1: Burmistrz Lubienia Kujawskiego uspokaja, że sam zapis w planie ogólnym nie oznacza rozpoczęcia inwestycji. Jak mówi, w sprawie biogazowni nie ruszyły żadne procedury. W rozmowie z naszą redakcją Marek Wiliński zapowiedział też, że zapis dotyczący biogazowni zostanie wycofany.
2: Dla tej inwestycji nie ma ani pozwolenia na budowę, ani decyzji środowiskowych, ani miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast sam problem wynikł z tego, że wszystkie gminy w kraju, w tym również gmina Lubień Kujawski, zobowiązana była do uchwalenia planu ogólnego. I w tym planie ogólnym uwagi, propozycje do tego planu miały prawo zgłaszać różne podmioty, osoby fizyczne, osoby prawne i takie osoby prawne i fizyczne do tego planu uwagi pozgłaszały. I wśród jednych z uwag do planu był wniosek firmy, która złożyła wniosek o dopuszczenie w zabudowie uzupełniającej budowy biogazowni dla prywatnej działki w miejscowości Gliznowo. To oczywiście prywatna firma i prywatna działka. I ten wniosek z uwagi na jego jakby formalną poprawność został w planie ogólnym uwzględniony, a następnie plan ogólny został uchwalony. Ale to nie oznacza, że ta biogazownia tam będzie budowana, bo ażeby można było pobudować biogazownię, to trzeba uzyskać szereg dokumentów, które tutaj udziału społecznego wymagają, konsultacji społecznych, no i to też jest jakby proces czasochłonny, bo decyzja środowiskowa czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to tu już mówimy o latach. Natomiast też powiem, że plan ogólny, który uchwaliliśmy, był przedmiotem konsultacji, no ale rozumiemy tutaj mieszkańców, że nie każdy musi sprawdzać na stronach internetowych Urzędu Miejskiego, co, jakie dokumenty mają, jakie zapisy i tutaj jakby w pełni podzielamy obawy mieszkańców Gliznowo i z tego tytułu urząd zobowiązał się i radni zobowiązali się do korekty planu ogólnego w zakresie jakby bezwzględnego niedopuszczenia budowy biogazowni w miejscowości Gliznowo i na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim, która ma mieć miejsce 17 września, uchwała o przystąpieniu do zmiany planu ogólnego dla tej działki w miejscowości Gliznowo ma być podjęta tak, żeby nawet uniemożliwić w ogóle myślenie o tej inwestycji w tej miejscowości.
3: Proszę Państwa, cała sytuacja powstała, bo zauważyłem właśnie w tych planach, że mam wpisaną biogazownię. Zwróciłem na sesji uwagę, tak jak to było wiadomo, że bez zgody mieszkańców i bez zgody jakichś tam pozwoleń, no ja jako radny nie pozwolę na wybudowanie tej biogazowni, dlatego wstrzymałem się od głosów. Nie mogłem być przeciwny, bo ja nie chciałem zablokować całej gminy Lubień Kujawski, no bo to są każdego marzenia, każdy chce coś postawić, to są ogólne plany. Więc ja tu jestem z moimi mieszkańcami, po prostu dbam o to wszystko, ale forma oprotestowania, no raczej to nie jest mojej gestii, bo mnie obowiązują pewne standardy, tak? Ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby w ten sposób reagować, bo to tak wygląda, jakby tam już koparki były i to się coś działo. Także na dzień dzisiejszy mamy sytuację pod kontrolą. Tak jak pan burmistrz powiedział, odwołujemy tą całą decyzję i po prostu mieszkańcy, jeszcze chcę nadmienić, że w poniedziałek byli, rozmawiali z panem burmistrzem. Zobowiązaliśmy się do tego, żeby odwołać to wszystko, żeby zmienić to, no i także my czekamy do następnej sesji.
1: Protestujący chcą przede wszystkim, by ich obawy dotyczące planowanej inwestycji zostały uwzględnione przy dalszych pracach nad dokumentami planistycznymi gminy. Przedsiębiorcy i mieszkańcy ulicy 3 Maja, na której pracę prowadzi Balzola, skarżą się, że nie mają gdzie parkować samochodów. Dodatkowo działania ciężkiego sprzętu powodują drgania starych kamienic, prowadząc do ich uszkodzeń. Pojawiła się również informacja o zamknięciu dotychczas otwartej części ulicy 3 Maja.
4: Kontynuowane są prace na ulicy 3 Maja, tam toczy się inwestycja 3 Maja w UNERF-em i tutaj kontynuowane są prace związane z robotami ziemnymi, z tworzeniem podbudów na całej szerokości ulicy. Natomiast głównym zadaniem jest teraz ułożenie nawierzchni z płyt granitowych, ponieważ jest to niezbędny element warunkujący wykonawcy przejście na kolejny etap inwestycji. Obecnie toczą się prace na dwóch etapach. Ten z kolei jest podzielony na trzy odcinki. Od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i od

0: ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. Natomiast warunkiem umowy jest właśnie to, że jeżeli na pierwszym etapie tej inwestycji zostaną ukończone prace związane z układaniem nawierzchni, to dopiero wtedy wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap tej inwestycji.
1: Właśnie ostatnio pojawiła się informacja, że ulica 3 Maja, ta jej część bliżej Zielonego Rynku, również będzie zamknięta dla ruchu kołowego, jednak to miało nastąpić od 1 września, jednak to się nie stało.
0: Tak, wykonawca, mogę powiedzieć, po prostu troszkę się może pospieszył, chcąc oczywiście dobrze, przygotowując sobie jakby teren pod przejście na kolejny etap inwestycji. Tutaj była prośba do mieszkańców o to, żeby przeparkowali ewentualnie swoje pojazdy. Natomiast, tak jak wspomniałem, ta prośba jest troszeczkę jeszcze przedwczesna od wykonawcy. Tutaj nie ma jeszcze decyzji, nie ma jeszcze zgody zamawiającego na przejście na kolejny etap tej inwestycji.
2: Zmiany dotyczą również parkowania. Wyznaczone zostaną miejsca do krótkiego postoju.
0: Na ulicy 3 Maja chcemy uruchomić taki parking, który potocznie jest nazywany Kiss and Drive, czyli pocałuj i jedź. Można by było powiedzieć, że no podobny schemat jest na lotniskach.
2: Prace mają zostać zakończone do końca października tego roku. Ratusz nie miał sygnałów od wykonawcy, że termin zostanie przekroczony. Przemoc na mieniu wobec byłej żony przez męża to częsta forma nacisku psychicznego i ekonomicznego. Obejmuje ona niszczenie, uszkadzanie lub blokowanie dostępu do rzeczy osobistych i wspólnych. Działania te służą zastraszeniu, wymuszeniu ustępstw lub utrzymaniu kontroli po rozstaniu i są w pełni karalne. Do takiego zdarzenia doszło w marcu w Izbicy Kujawskiej.
3: Prokuratura rejonowa w Radziejowie skierowała akt oskarżenia przeciwko 43-letniemu mężczyźnie, mieszkańcowi gminy Izbica Kujawska, który w sposób umyślny doprowadził do uszkodzenia mienia, mianowicie pojazdu, samochodu osobowego swojej byłej żony, samochodu marki Renault Laguna, doprowadzając tym samym do jego całkowitego zniszczenia. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Tutaj pragnę nadmienić, że w tej sprawie mamy do czynienia z formą przemocy przeciwko mieniu. Mówiąc o różnych relacjach, zwłaszcza między byłymi małżonkami, mamy na myśli często przemoc fizyczną i psychiczną, a ta sprawa pokazuje nam, że przemoc ma różne oblicza. Tak więc może przybierać również przemoc przeciwko mieniu, która no, wbrew pozorom wywołuje i odbiera poczucie bezpieczeństwa pokrzywdzonym. Dlatego też nawet tak wydawałoby się dość błahej, biorąc pod uwagę rodzaj dobra prawnego, czyli rzecz, czyli mienie, i prokuratura, i policja podejmuje takie zintensyfikowane działania, żeby zwalczać tą przestępczość, żeby eliminować w zarodku tego typu zachowania i nie doprowadzić do ich ewentualnych eskalacji i skierowania być może w przyszłości zamachu na najważniejsze dobra, jakimi są życie i zdrowie.
2: Przesłuchany w charakterze podejrzanego Artur R. przyznał się do zarzuconego mu czynu, ale odmówił składania wyjaśnień. Weekend we Wrocławku i okolicach zapowiada się bardzo różnorodnie. Już w sobotę o godzinie 10 w Mazurach Leśnych rozpoczną się towarzyskie i regionalne zawody w skokach przez przeszkody. W programie m.in. rywalizacja o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. Wstęp dla publiczności jest bezpłatny.
4: Mazuriada Cup to jest już taki cykl coroczny zawodów regionalnych i towarzyskich w skokach przez przeszkody. W tym roku zapraszamy 5 września, to jest sobota. Zaczynamy od godziny 10 konkursami debiutantów, czyli pierwszy krok, drugi krok, a myślę, że potrwa to dosyć długo, dlatego że mamy bardzo fajne zgłoszenia i kończymy konkursami wysokości N, klasy N, to jest 120 cm i jeden z tych konkursów jest o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. I tutaj bardzo chciałabym zaznaczyć, że mamy ogromne wsparcie miasta i gminy Brześć Kujawski w organizacji tego cyklu Mazuriada Cup, a patronat nad wydarzeniem przejął burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski, i naprawdę dziękujemy za wszelką formę współpracy, wsparcia, które czujemy, widzimy i się bardzo z tego cieszymy. Myślę, że sama lokalizacja jakby tego miejsca też zachęci do przybycia, zwłaszcza, że wstęp jest wolny. Otoczenie lasów, spokój, cisza, zwierzęta, ale oprócz tego zadbaliśmy też o dodatkowe atrakcje w postaci wystawców. I mamy tutaj wystawcę, który tak naprawdę bardzo cieszy się dużą popularnością. To jest przypinkowe Love, które

0: zakuwa chwile wspomnienia w breloki, w przypinki i tak dalej. Będzie też firma, która produkuje smaczki dla koni. Będzie firma paszowa, będzie sklep jeździecki mobilny. Także, a jeżeli o gastronomię, to jeszcze zadbaliśmy. I tutaj będzie koło gospodyń wiejskich Jarzębina z Wieńca. Oni w zeszłym roku po prostu hitem byli. Także myślę, że tego już nie, zwycięskiego składu się nie zmienia.
1: 2 godziny później, o 12:00 na Włocławskim Placu Wolności rozpocznie się narodowe czytanie. W tym roku uczestnicy sięgną po Dziady Adama Mickiewicza. W wydarzeniu weźmie udział aktor Paweł Krucz, a osoby, które przyniosą własny egzemplarz książki, będą mogły zdobyć pamiątkową pieczęć. Również o 12:00 w Chodczu rozpocznie się 4. muzyczny piknik motocyklowy. Na targowisku miejskim zaplanowano m.in. motocyklowe parady, koncerty i konkursy, a także pokaz motoparalotniarzy.
2: A cóż to za zgromadzenie?
3: Czekamy wszyscy na sobotę.
4: 4. piknik motocyklowy z udziałem paralotniarzy.
5: Koncerty zespołów,
6: pyszne jedzenie,
3: konkursy z nagrodami, 2 parady motocyklowe, w tym 2 z udziałem motoparalotniarzy.
4: 5 września, Chodecz, ruszamy o 12:00, nie może was zabraknąć, zapraszamy.
3: Do zobaczenia.
1: O 14:00 na placu przy kościele Świętego Stanisława przy ulicy Wiejskiej we Włocławku rozpocznie się festyn charytatywny Festiwal Muzyki dla Arturka. Na uczestników czekają atrakcje dla dzieci, jedzenie i spotkania ze zwierzętami, a wieczorem koncerty. Wydarzenie będzie również okazją do wsparcia Arturka i udziału w przygotowanych przez organizatorów licytacjach i zbiórce.
7: Od godziny 9:00 na terenie tego tutaj placu będzie turniej siatkówki firm z Włocławka, którą właśnie tutaj Monika Kasprzak i stowarzyszenie zajęło się tą całą formułą tego i dopina te szczegóły. Tutaj będzie właśnie za tym domem tam turniej siatkówki na tym placu, a potem od godziny 16:00 będzie część artystyczna, ale tutaj pewnie to już Jarek powie więcej na temat tych artystów. No i będą atrakcje oczywiście dla dzieci, no bo tutaj naokoło będą różne animacje, różnego rodzaju atrakcje, czyli alpaki, konie, pokaz samochodów z czasów PRL-u i pracujemy jeszcze, bo powiem wam szczerze, może się uda kilka niespodzianek jeszcze wprowadzić, pracujemy nad tym. Na razie to, co załatwiliśmy, będzie też robot, który będzie dzieci tutaj zabawiał. Też zgodził się człowiek z Grudziądza, gdzie jest mega szacun dla tego człowieka, bo przyjedzie specjalnie dla nas tutaj charytatywnie.
8: Koncerty będą gdzieś, zaczynały się już od godziny 16:00, 17:00. Trwały do późna, do 21:00, jak tam tutaj mam nadzieję wszyscy pozwolą, bo nagłośnienie będzie takie, że tu pół Włocławka to będzie słyszeć w swoich domach. Także bawimy się wszyscy, słuchajcie, zapraszamy. Impreza oczywiście jest otwarta, czyli tak to gratis. Jakieś tam będą puszki stały, gdzie zbieramy sobie dla dziecka właśnie Artura chorego pieniążki. Też będą licytacje i tak dalej. Będziemy się wspólnie bawić, całymi rodzinami. Dzieci będą mogły sobie podjeżdżać na różnych zjeżdżaniach, trampolinach poskakać. Może jakieś tam workociki zapleść, pomalować się tam. No wiadomo, jak to na każdych takich festynach. Postaram się zapewnić każdemu, żeby było fajnie i ten dzień spędził dobrze, ale przy okazji też jakąś tam swoją, że tak powiem, cegiełeczkę dołożył do tego, żeby tam tego Arturka naszego wspomóc, bo tam jest horrendalna suma 12,5 miliona.
1: W niedzielę warto natomiast zajrzeć na włocławski Stary Rynek. Od godziny 10:00 będzie tam biojarmark, czyli okazja do kupienia lokalnych i ekologicznych produktów. O 13:30 rozpocznie się natomiast Święto Plonów w Choceniu. Najpierw ulicami przejdzie korowód dożynkowy, później zaplanowano mszę i część obrzędową. Po niej na scenie pojawią się lokalne zespoły, a wieczorem koncerty zespołu Classic i Enej. Niedzielne świętowanie zakończy zabawa z DJ-ami.
9: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na to wydarzenie, które będzie podsumowaniem sezonu dożynkowego na naszym terenie. Spotykamy się w niedzielę z przedstawicielami z wszystkich gmin. Rozpoczynamy jak zwykle uroczystym korowodem, mszą świętą, obrzędem dożynkowym. Z panem wójtem staraliśmy się także zorganizować tę część rozrywkową, jak to tradycja dożynek ma w sobie. Także niedziela i popołudnie to najlepszy moment, abyśmy wszyscy razem byli w Choceniu.
1: Również w niedzielę od godziny 14:30 Park Kulturowy Wietrzychowice zaprosi na festyn archeologiczny z okazji 20-lecia istnienia parku. Będą rekonstrukcje życia ludzi neolitu, stanowiska naukowe, pokazy oraz możliwość zwiedzania parku z przewodnikiem. Na zakończenie zaplanowano również koncerty. Podsumowując, przed nami weekend, w którym coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy muzyki i motoryzacji, jak i historii, lokalnych produktów czy sportu.

0: przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Psychopedia, witamy Państwa serdecznie po wakacyjnej przerwie. Dziś ze mną i z Państwem Monika Kramkowska, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej we Włocławku. Dzień dobry, Pani dyrektor.
1: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor i państwa.
0: Pani dyrektor, wakacje się skończyły, choć dla poradni nie był to czas zupełnie wakacyjny, bo cały czas specjaliści pełnili dyżury i niestety było co robić, tak jak
1: Tak,
0: to pani
1: tak.
0: powiedziała. Natomiast rok szkolny to wzmożony ruch również w poradni i króciutko przypomnijmy, na jaką pomoc, z czego mogą korzystać rodzice, którzy zauważą, że coś niepokojącego u swojego dziecka i chcieliby to skonsultować.
1: To tak dla przypomnienia. Poradnia zajmuje się diagnozą dzieci, czyli też taką oceną rozwoju, jak dziecko funkcjonuje, ale też jeżeli występują jakieś trudności w pisaniu, w czytaniu, czy trudności w, nie wiem, w jakimś rozwoju emocjonalnym dziecka, to u nas specjaliści diagnozują, z czego to wynika. Ponadto poradnia udziela takiej pomocy psychologicznej, terapeutycznej, terapii pedagogicznej, terapii integracji sensorycznej, diagnozy integracji sensorycznej, logopedycznej, więc tutaj pełen wachlarz takiej pomocy specjalistycznej też w gestii poradni też tutaj po naszej stronie leży. Też udzielamy takiej warsztatów, ruszą teraz, jak szkoły wrócą do działania od września, więc będziemy też wspierać szkoły w zakresie prowadzenia warsztatów profilaktycznych i udzielamy także takiej i diagnozy, i pomocy doradztwa zawodowego, czyli jak pokierować dziecko do dalszej drogi wyboru szkoły.
0: Wszystkie te porady i specjalistyczna opieka jest bezpłatna.
1: Tak.
0: I proszę powiedzieć, jaka jest droga rodzica, czy dziecko też może na przykład samo zgłosić się do poradni, jeżeli coś u siebie zauważy, bo dzieci mają teraz różne pomysły, no i szybko bardzo dojrzewają, prawda? Chcą być
1: Tak.
0: samodzielne. Więc jak wygląda ta droga z domu, ze szkoły do poradni?
1: Więc tak, no, zawsze musi rodzic zgłosić, jeżeli jest niepełnoletni uczeń, bo jeżeli uczeń jest pełnoletni, ale uczniem szkoły, bo my udzielamy pomocy uczniom, którzy są w edukacji, to wtedy pełnoletni uczeń może się sam zgłosić do poradni, ale tak to rodzic musi zgłosić, przyjść zgłoszenie, wypełnić po daną poradę. Ale jakby się zdarzyło, że nie wiem, jakiś młody człowiek potrzebuje takiej pomocy psychologicznej, psychologa i do nas by się zgłosił, to my bez pomocy też nie zostawiamy, ale procedura jest taka, że zawsze musimy poinformować rodzica, jeżeli jest niepełnoletni. Ale tak to, no, przez rodzica to się odbywa.
0: Czas oczekiwania. Ciągle zadaję pani to pytanie, bo z nadzieją, że pani powie dziś przychodzi, jutro jest obsłużony.
1: Wszystko robimy w tym kierunku, żeby tak było. I od września też wprowadzamy takie zmiany.

0: plany, które właśnie mają też służyć temu, żebyśmy jak najszybciej pomoc otrzymywali nasi klienci. Przede wszystkim, bo tak jak już do tych nowości, wydłużamy czas pracy poradni. Poradnia będzie i specjaliści będą do dyspozycji do godziny 19, tak żeby rodzice popołudniami też byli dostępni i terapie, żeby też były dostępne, więc tutaj będziemy do godziny 19 i też raz w tygodniu obsługa taka administracyjna, żeby rodzice mogli przyjść odebrać dokumenty, tak, czy właśnie pobrać jakieś wnioski, to też raz w tygodniu do godziny 19, czyli od 7:30 do 19 ktoś będzie, żeby też trochę usprawnić, a jeżeli chodzi też o taką naszą tutaj kolejkę oczekiwania, no to tak, no na ten moment cały czas ta kolejka jest około 5 miesięcy. Znowu w tym roku zwiększamy osoby, które mają diagnozować dzieci, zespoły diagnostyczne, żeby też jak najszybciej to szło. Mamy nadzieję, że przepisy, które wchodzą od września do szkół, które będą mówiły o tym, że najważniejsza jest ocena funkcjonowania dziecka i współpraca ze szkołami. My też jako poradnia powołujemy takiego koordynatora do spraw współpracy, który będzie mocno współpracował też ze szkołami, ale też z wszystkimi innymi placówkami, które dotyczą dziecka i jego rodziny. Ta współpraca też poprawi nam to usprawnienie, bo chodzi też o to, że nie zawsze dziecko musi trafić do poradni, bo może dostać
1: czyli
0: pomoc w szkole.
1: Tą zmianę ocenia pani na plus, tak?
0: Tak, ja oceniam na plus, żeby dostało dziecko w szkole tą pomoc, taką pierwszą, tak? A dopiero jak na przykład tą pomoc, nie wiem, szkoła zaleci jakieś zajęcia, czy też wdroży pomoc, bo nie zapominajmy o tym, że szkoła też ma swoich specjalistów już, tak? I ta pomoc nie przynosi efektu, tak? Albo szkoła widzi, że no jednak te zaburzenia są bardzo takie utrudnione i to funkcjonowanie dziecka jest utrudnione, to wtedy do tej poradni, żeby to pokierować dziecko. Więc no, też mam nadzieję, że ta współpraca taka bardzo zacieśniona i też ze wszystkimi instytucjami no, przyniesie nam tutaj plus, że będziemy też mogli szybciej trochę reagować i też adekwatną pomoc dziecku dać.
1: Rozumiem,
0: rodzinie.
1: Że w każdej szkole są odpowiedni specjaliści, którzy będą na poziomie szkoły mogli zadecydować, czy to już czas, żeby poprosić o bardziej fachową pomoc, jakieś zajęcia wspierające, czy też wystarczy po prostu przyłożyć i ćwiczenia, czy zajęcia na poziomie szkoły, tak?
0: Tak. W każdej szkole są tacy specjaliści, w przedszkolach tak samo są tacy specjaliści i no, trochę tak właśnie oddajemy tutaj takiego współdecydowania szkole, ale też właśnie mogą jak najbardziej szkoły to wiedzą, że mogą się konsultować też z nami tutaj z poradni, czy to już jest czas, żeby do poradni, czy jeszcze to nie jest ten czas, tak? Ale też i we współpracy z rodziną, z rodzicami, żeby też rozmawiać, bo no, tu tak ta współpraca, żeby była mocno zaciśniona, która ma się kończyć tym, żeby odpowiednią, adekwatną pomoc dziecku dać.
1: Od września czekają wrocławian zmiany, które wprowadzone są w poradni psychologiczno-pedagogicznej, o jednej bardzo ważnej, czyli tych wydłużonych godzinach czasu pracy. Już pani wspomniała, co jeszcze czeka nowego na rodziców, dzieci, generalnie klientów poradni.
0: No tak, dzięki środkom z Funduszu Unii Europejskiej pozyskaliśmy sprzęt do biofeedbacku i poradnia będzie też oferowała terapię biofeedbacku.
1: Na czym ona polega i dla kogo jest potrzebna?
0: Myślę, że to
1: potrzebne.
0: Też oddzielne można by było tutaj,
1: ale króciutko.
0: Tak, ale króciutko to jest też taka terapia neurorozwojowa i polega na stymulacji układu nerwowego i no, dedykowana jest, nie wiem, dzieciom z utrudnieniami tego układu w koncentracji uwagi, poprawa, dzieciom z ADHD, z autyzmem, no i no
1: czyli
0: wszystkim
1: tak
0: szeroko,
1: dzieciom,
0: bardzo szeroko, tak, tutaj ta terapia.
1: Obiecuję, że wrócimy do tej terapii,
0: tak,
1: bo to ważny temat.
0: Jak najbardziej, bo to jest też taka terapia, generalnie jeżeli chodzi o placówki publiczne, to na terenie Włocławka wiem, że zespół szkół numer 3 ma biofeedback i swoim uczniom to oferuje, a my będziemy oferowały wszystkim uczniom. I chyba też jeszcze MOW we Włocławku, ale no to też oni mają dla swoich uczniów, ale my będziemy tutaj dla wszystkich uczniów z terenu miasta Włocławka taką terapię też

0: oferować i to też jest taka nowość. Trochę przeformułujemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną, bo widzimy tak, że no, są bardzo duże potrzeby i też długi czas oczekiwania. I zauważyliśmy też, że no, na przykład, nie wiem, jeżeli rodzic czeka 2 lata na terapię, no to no często już się opiekuje tym swoim maleństwem i dzieckiem, że już gdzieś tam szuka prywatnie, tak? Albo no gdzieś, no nie wiem, czy do pierwszego poziomu referencyjnego z NFZ-u, ale wiemy, że tam też są kolejki. No i trochę przeformułujemy, że będzie jeszcze więcej dyżurów, żeby rodzice otrzymywali szybko tą pomoc i żeby taka trochę poczekalnia, że dostaną 3, 4, 5 spotkań na początek, żeby wiedzieć, jak z tym dzieckiem pracować, żeby trochę zaopiekować się, a dopiero później, jeżeli na przykład będzie potrzeba takiej bardzo długoterminowej terapii, no to wtedy ewentualnie będzie się do tej kolejki czekało, tak? Miejmy nadzieję, że tych kolejek będzie coraz mniej, bo chcemy trochę systemowo, żeby szybciej, bo wiadomo, że jak rodzic przychodzi do psychologa, to przychodzi przeważnie wtedy, kiedy coś się dzieje.
1: Dokładnie.
0: Dzieje się, przychodzę i chcę teraz, tak? Mhm. A nie mam termin za rok, no bo za rok to już coś może albo bardziej się podziać, tak? Albo...
1: Często ta pomoc jest potrzebna faktycznie, tak, bardzo szybko, bo rodzic też, zanim się uda po tą pomoc, to zwleka też i próbuje często, tak, radzić sobie własnymi sposobami.
0: Tak,
1: więc
0: i dlatego
1: w momencie, kiedy się zwraca, to już jest ten time,
0: tak,
1: zero.
0: Tak, tak, i dlatego my to widzimy i też chcemy na to odpowiedzieć i tutaj trochę też to chcemy przeformułować. Jeszcze będzie jedna nowość, ale nie wiem, czy ja już mogę o niej powiedzieć.
1: Może pani dyrektor.
0: Też pozyskujemy, zobaczymy, czy nam się uda, ale to dopiero będziemy wiedzieć w listopadzie, środki na to, żeby zakupić narzędzie do diagnozy spektrum autyzmu i miejmy nadzieję, że tutaj też takim narzędziem będziemy mogli, takim standaryzowanym, światowym, takim ADOS-2 diagnozować i też nasi tutaj włocławianie będą mogli też z tego w poradni korzystać. Co jeszcze? Bardzo dużo będzie teraz też grup, które zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, więc tutaj też taka oferta się będzie poszerzała, więc też będzie można korzystać z tych grup.
1: To są zajęcia popołudniowe.
0: Wszystko będzie popołudniowo. Właśnie też one też będą się do 19 odbywały, więc tak, żeby umożliwić uczniom, że jak wrócą ze szkoły, to jeszcze ewentualnie będą mogli korzystać z takich grup, tak? To są tak zwane TUSy, takie treningu umiejętności społecznych i tutaj u nas tych grup będzie coraz więcej. Też będą dwie grupy prowadzone zajęć treningu uczenia się dla dzieci, które często albo są bardzo dziećmi zdolnymi, albo też właśnie, żeby trening, który nauczy ich, jak trzeba się uczyć i zapamiętywania takich szybkich technik pamięciowych. Więc tutaj też w tym zakresie poszerzamy ofertę. Więc no się dzieje.
1: Się dzieje. Będziemy na bieżąco śledzić to, co się dzieje w poradni, bo oczywiście nie powiedzieliśmy o takich wydarzeniach, które są okazjonalnie organizowane, drzwi otwarte, spotkania z ciekawymi ludźmi. To są też warsztaty i dla rodziców, i dla nauczycieli, ale to będziemy informować na bieżąco, bo to trudno.
0: Corocznie. Badania przesiewowe w żłobkach, które my robimy, żeby też właśnie już w żłobku wyłapać młodsze dzieci, to też jak już ostatnio rozmawialiśmy, ale też te badania przesiewowe jak najbardziej to są cykliczne, wszystko to będzie się kontynuowało i będzie działo.
1: Na dziś dziękuję, proszę Państwa, Monika Kramkowska, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, była moim i Państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz za tą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne

i rejestracyjne pojazdu. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziembia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Rozpoczęła się 15. edycja Narodowego Czytania. Akcja ma na celu propagowanie literatury narodowej. W tym roku odczytywane będą fragmenty Dziadów Adama Mickiewicza. To arcydzieło polskiej literatury romantycznej, w którym uniwersalne prawdy moralne wiążą się z tematyką narodowo-wyzwoleńczą. Dramat ukazuje walkę dobra ze złem w ramach szerszej perspektywy dotyczącej losów narodu i zmagań Polaków o wolność. Akcja swój finał będzie miała w sobotę, jednak w szkołach już dziś czytano dzieło Mickiewicza.
1: Przede wszystkim będziemy czytali całość Dziadów, a tak naprawdę te bardziej charakterystyczne fragmenty, które omawiamy w szkole, które później są wymagane poprzez egzaminatorów, ale poznamy zarówno część drugą, część czwartą, no i przede wszystkim część trzecią. Zmierzymy się również z quizem wiedzy o dziadach, więc uczniowie będą mogli powalczyć o nagrodę. No i myślę, że będą też się świetnie bawić, bo zaplanowaliśmy mini inscenizację.
2: Właśnie, co będzie przedstawiała ta mini inscenizacja, która to będzie fragment tego utworu?
1: Przede wszystkim to będą fragmenty właśnie drugiej części Dziadów, czyli będziemy obserwować obrzęd dziadów, będziemy też próbowali wywoływać te duchy.
0: Dziady są uznawane za jeden z największych zmór maturzystów. Utwór ma skomplikowaną strukturę.
1: Myślę, że to jest tak wielki dramat narodowy, który jak to zgodnie z konwencją romantyzmu jest pełen symboli, wizji, proroctw, zatem jest niejasny. Pisany jest wierszem, no i myślę, że to sprawia przede wszystkim uczniom trudność w zrozumieniu.
0: Uczniowie starannie przygotowali się do odgrywanych ról.
3: Czytam Dziady część trzecią, a konkretnie Widzenie księdza Piotra, w którym przedstawiona jest wizja mesjanizmu i tego, jak tak naprawdę naród polski jest trochę przedstawiany jako mesjasz Europy.
4: Chcemy przedstawić scenkę odnośnie Dziadów właśnie części trzeciej. No i co? Myślę, że dobrze wszyscy są przygotowani, będziemy czytać fragmenty, będą pewnie jakieś konkursy, więc myślę, że będzie fajnie.
5: Na głowie mam klaśny wianek, w ręku zielony badylek, przede mną bierze baranek, nade mną leci motylek. Na baranka bez ustanku wołam, basz, basz, mój baranku, baranek zawsze z daleka. Motylka brzeczką w gonie i już, już chwytam go w dłonie, motylek zawsze ucieka. Tu niegdyś w wiosne poranki, najpiękniejsza z tego sioła, Zosia, pasając baranki, spiacze i śpiewa wesoła. La, la, la, la, la. Olej z zagołku w barę, chciała jej spocałować usta, lecz i prośbę, i ofiarę wyśmiała dziewczyna w usta. La, la, la, la, la, la, la. Antoś oddał swoje serce, lecz i z Józia, i z Antosia śmieje się wierzchliwa Zosia. La, la, la, la. Tak, Zosią byłam, dziewczyną z tej wioski. Imię moje u was głośne, że chociaż piękna, nie chciałam zamęścia. I 19 przeigrawszy wiosnę, umarła mnie z nami z troski, ani prawdziwego szczęścia. Żyłam na świecie, lecz ach, nie dla świata. Myśl moja nazbyt skrzydlata. Niegdyś na ziemskiej nie spoczęła w łonie, za lekkim zawirkiem goni, za nóżką, za kraśnym wiankiem, za motylkiem, za barankiem, ale nigdy za kochankiem. Pieśni i pletów słuchałam rada,

0: Często, kiedy sama pasę, do tych pasterzy goniłam stada, którzy mą wielbili krasą, lecz żadnego nie kochało. Za to po śmierci nie wiem, co się ze mną dzieje. Nieznajomym ogniem pałam. Choć sobie i gram do woli, latam, gdzie wietrzyk zawieje. Nic mnie nie smuci, nic mnie nie boli. Jakie chcę, wyrabiam cuda. Wszędzie sobie stęczy rąbki, z przeźroczystych łez poranku tworzą motylki, gołąbki. Przecież nie wiem, skąd ta nuda. Wyglądam kogoś za każdym szelestem. Ach, i zawsze sama jestem. Przykro mi, że bez ustanku wiatr mną jak piórkiem pomiata. Nie wiem, czy jestem z tego, czy z tamtego świata. Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu, kto nie dotknął ziemi ni razu, ten nigdy nie może być w niebie.
1: Stałam z dzieckiem pod bramą. Panie, wołam ze łzami, zlituj się nad sierotami. Mąż mój już na tym świecie, córkę zabrałeś do dwora, matka w chacie leży chora, przy piersiach maleńkie dziecię. Panie, daj nam zapomogę, bo dalej wyżyć nie mogę. Ale ty, panie bez duszy, hulając w pijanej ochocie, przelewając się po złocie, hajdukowi rzekłeś cicha, kto tam gościom trąbi w uszy, wypędź żebraczkę do licha. Posłuchał hajduk niecnota, za włosy wywlekł zabrota. Wepchnął mnie z dzieciem do śniegu. Zbita i zziębła srodze, nie mogłam znaleźć noclegu. Zmarzłam z dzieciem na drodze, nie znałeś litości, panie.
2: Dyskusyjny klub filmowy zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Filmowe podróże z Orlenem. We wrześniu rozpoczyna się drugi etap projektu zatytułowany Lekcje niewolności.
3: Już w najbliższy wtorek, 8 września, serdecznie zapraszam do Teatru Impresaryjnego o godzinie 18 na wielkie kinowe emocje. Zobaczymy poruszający, bardzo poruszający norweski film, norweski dokument pod tytułem Portret zdezorientowanego ojca w reżyserii Gunnara Halla Jensena. To bardzo uniwersalna, kręcona przez ponad 20 lat opowieść o najtrudniejszej roli mężczyzny, roli rodzica. Reżyser kieruje kamerę do swojego jedynego syna, Jonatana, od dnia jego urodzin. Sam wychował się bez ojca, więc kamera miała być dla niego narzędziem do nauczenia się rodzicielstwa i przełamania rodzinnej klątwy. Jednak życie, jak to zwykle bywa, pisze zupełnie inne scenariusze. I zamiast sielanki reżyser uchwycił moment, w którym dorastający syn zaczyna niepostrzeżenie oddalać się w swój własny, wirtualny świat, a zza kamery pada dramatyczne pytanie, gdzie popełniłem błąd? I dlaczego ten, którego kocham najbardziej, staje mi się tak obcy? Ten niezwykle szczery, uniwersalny i nagradzany na całym świecie dokument w Polsce na festiwalu Millennium Docs Against Gravity w 2025 roku zdobył nagrodę magazynu Newsweek Psychologia za najlepszy film o tematyce psychologicznej. Dlatego obok tego filmu nie da się przejść obojętnie. To bardzo głębokie, intymne doświadczenie skłaniające do przemyślenia własnych relacji z najbliższymi. Zapraszamy do Teatru Impresaryjnego na kino naprawdę najwyższej próby i widzimy się o godzinie 18. I seanse są bezpłatne dzięki temu, że cały projekt Filmowe podróże z Orlenem sfinansowany jest ze środków Fundacji Orlen. Dziękuję bardzo i zapraszam.
2: Dla wszystkich miłośników życiowych filmów dokumentalnych będzie to okazja do rozmowy o wolności, rodzinie i trudnych doświadczeniach, które kształtują nasze życie. Początek seansu we wtorek o godzinie 18 w sali Teatru Impresaryjnego. Sezon na grzyby w pełni to jedna z najbardziej wyczekiwanych chwil przez miłośników leśnych spacerów. W lasach naszego rejonu grzybiarze mają teraz prawdziwe żniwa, po deszczach przyszło ciepło, a wraz z nim pojawiły się grzyby. Kosze szybko się zapełniają, a pogoda zachęca do leśnych wypraw.
4: Jak co roku, koniec wakacji, wrzesień, to jest początek sezonu grzybobrania. Bardzo dużo

0: Dużo osób z Włocławka, okolic, jak również przyjezdnych korzysta z naszych lasów. Mamy bardzo bogate lasy w grzyby, szczególnie obfitują borowiki, ale w tej chwili mamy już pieprznika jadalnego, tak zwaną kurkę. Poza tym w naszych lasach możemy spotkać maślaki, kanie i praktycznie większość grzybów, których występuje w Polsce, możemy te grzyby zbierać w naszych lasach. Wybierając się do lasu, powinniśmy zawsze pamiętać o tym, że jesteśmy w tym lesie gośćmi. Jeżeli jedziemy samochodem, ten samochód powinien zostać w miejscach do tego wyznaczonych, a więc na parkingach leśnych, w miejscach do tego dozwolonych. Jeżeli jesteśmy w lesie, nie powinniśmy hałasować, nie powinniśmy śmiecić, nie powinniśmy płoszyć zwierząt. Często zdarza się, że do lasu wybieramy się z psami. No, przepisy mówią jasno, że pies powinien w lesie być na otoku. Poza tym pies spuszczany luzem może być niebezpieczny dla innych osób, jak również mogą czekać w lesie na niego niebezpieczeństwa, takie jak wilki, ryś, który jest również tutaj na terenie naszych lasów, jak również dziki, lochy, które prowadzą młode i pies, który znajdzie się w ich bezpośrednim zasięgu, no może doprowadzić do tego, że taka locha takiego psa zaatakuje. Więc musimy tutaj brać wiele takich aspektów, będąc w tym lesie. Będąc w lesie, musimy zwrócić jeszcze uwagę na kleszcze. Jest to stały element wszystkich lasów w Polsce. Kleszcze przenoszą wiele chorób niebezpiecznych dla zdrowia, tak jak bolerioza lub pokleszczowe zapalenie mózgu. Tutaj powinniśmy po każdym przyjściu z lasu dokonać takiego przeglądu siebie i każdy taki przypadek zauważenia kleszcza, który nam się przypiął, no odpowiednio reagować. A więc tutaj powinniśmy zgłosić się do lekarza, tak aby to zostało usunięte w sposób fachowy. Wszystkich zapraszamy do korzystania z naszych lasów, z grzybobrania. Wypoczynek w lesie jest zawsze relaksem dla zdrowia, dla naszej psychiki, a przy okazji możemy nazbierać grzybów, które smacznie wieczorem możemy zjeść.
1: Chciałam się jeszcze spytać, a kiedy jest najlepszy moment na zbieranie grzybów? Jaki ten czas po opadach, ile dni, kiedy najlepiej wybrać się na te grzyby?
0: Grzyby najczęściej pojawiają się w okresie, kiedy jest stosunkowo ciepło, po opadach, a więc mamy w tej chwili taki dobry okres, kiedy te grzyby powinny pokazać się w naszych lasach. Czekamy na nie, mamy pierwsze już w tej chwili grzyby, czekamy na ten tak zwany wysyp i myślę, że dużo osób będzie miało okazję skorzystania z grzybobrania w lasach Nadleśnictwa Włocławek. Jeśli chodzi o rejony, gdzie tych grzybów możemy nazbierać więcej, no praktycznie wszystkie lasy tutaj wokół Włocławka obfitują w te grzyby. Niemniej większość osób preferuje takie miejsca jak Leśnictwo Ogoreń, Leśnictwo Dąb, Leśnictwo Ruda, jak również tutaj Kukawy, czy leśnictwa w bezpośrednim sąsiedztwie Włocławka. Dlatego każdy taki wyjazd i czasem takie miejsce, które nie do końca jest popularne, może okazać się strzałem w dziesiątkę.
2: Leśnicy przypominają jednak, by do koszyka trafiły tylko grzyby, których jesteśmy pewni. Warto też skorzystać z atlasów lub aplikacji i w razie wątpliwości zrezygnować ze znalezionego okazu. Sezon dopiero się rozkręca, więc grzybobrań nie powinno zabraknąć.
3: Gorąco zrobiło się w ostatnich dniach w gminie Lubień Kujawski. I tym razem nie chodzi o pogodę. Mieszkańcy protestują przeciwko planom związanym z możliwością powstania biogazowni w Gliznowie. Ich niepokój wzbudził zapis, który pojawił się przy pracach nad planem ogólnym gminy.
4: Niepokoi nas procedura uchwalenia, głosowania w ogóle. Dlatego, że podczas sesji, którą wszyscy oglądaliśmy, nasz radny z naszego terenu przyznał, że nie wiedział o tym. Że jest zaskoczony, że wie od wczoraj, od dwóch dni, no potem gdy go dopytywaliśmy, zmieniało się to. Pan burmistrz przyznał również, że to jest niedopatrzenie, użył słowa wrzutka, nie wiemy co to znaczy, jaka to jest definicja tego słowa. I no po prostu próbujemy zrobić, nie wiem jak to powiedzieć, może nie zamieszanie, ale próbujemy nagłosić nasz problem, dlatego że no wiele jest tam takich nieścisłości. Pan burmistrz w rozmowie przyznał, że na następnej sesji Rady Gminy, nie wiem, podejmę uchwałę, która to zniesie, wykreśli, no nie wiem, nie mamy takiego zapewnienia na piśmie, nie mamy podstawy prawnej, do której możemy się odnieść. Z tego co wiemy, że żeby zmienić plan ogólny, pan burmistrz musiałby napisać wniosek o taką zgodę do wojewody.

0: mamy pewności, że wojewoda się zgodzi na zmiany, nie wiemy, jak radni zagłosują, natomiast terminy te ustawowe no, płyną, tak? Na stronie wojewódzkiego urzędu pojawiła się ustawa w dniu 1 września, jeśli pamiętam, no to 15 będzie prawomocna, a pan burmistrz zaproponował tutaj datę między 17 a 23 kolejnej sesji, chociaż prosiliśmy panią przewodniczącą Rady Gminy ustami naszego radnego, telefonicznie dzwonił do niej przy nas w niedzielę dokładnie, żeby zwołała sesję nadzwyczajną w tej sprawie właśnie po to, żeby no, uniemożliwić wejście w życie tego dokumentu, bo to potem będzie trudniejsze jakby no nie wiem, do załatwienia. Akcja, można powiedzieć, protestacyjna, czyli nasze banery, informacje na stronie facebookowej naszego koła gospodyń wiejskich. No na marginesie działalność też jest zagrożona, bo nie będzie mieć ekologicznych produktów tutaj do tworzenia naszych potraw. Mamy z naszej miejscowości wszystkie podpisy oprócz jednego, tego właśnie pana naszego radnego. On tej petycji nie podpisał, a na sesji wstrzymał się od głosu. Natomiast z innych miejscowości, powiem szczerze, że nie widziałam, bo to inne osoby zbierały, ale wszystkich mamy ponad 300 i akcja zbierania podpisów nadal trwa. Wsparła nas też pani burmistrz sąsiedzkiej gminy z Dąbrowic, także też jest przeciwna, żeby jej mieszkańcy, którzy są najbardziej do nas tutaj obszarowo przylegli, no po prostu mieli ten problem, tak?
1: Pozwolę się nie do końca zgodzić z panem Zygmuntem, że gmina nie miała nic do tego, nie ma obowiązku informowania, bo ja myślę, że jednak ma, bo jakieś konsultacje takie społeczne, skuteczne powinny być przeprowadzone. Dla mnie skuteczna taka informacja to jest wtedy, kiedy się robi zebranie, kiedy, bo nie wiem, czy ktoś z państwa, bo oni podobno, było coś w internecie, że 15 osób brało udział w takich konsultacjach, tylko nie wiem, czy tu jest chociaż jedna osoba, która wiedziała wcześniej coś na ten temat. Więc nie wiem, z kim były przeprowadzane te konsultacje i jak, bo to może być nawet forma wyjazdowa gdzieś do takiej gazowni, może być zebranie, to ma być dialog, nie tylko informacja. Więc uważam, że to nie zostało przeprowadzone i to jest głównym błędem, bo skoro to nie jest, uważają, że można to wybudować w takiej wiosce jak Gliznowo, to chyba nie jest szkodliwe według nich, bo skoro tak blisko budynków. I skoro to nie jest nic złego, to dlaczego nie były takie rozmowy prowadzone z ludźmi, tylko my się dowiadujemy po cichu. Jeszcze tu jest taka dziwna sytuacja, że parę kroków stąd mieszka radny, będąc jednocześnie sołtysem i jest tutaj nieobecny, więc trudno jest rozmawiać o kimś bez niego, bo czujemy się niekomfortowo w tej sytuacji. On powinien tu reprezentować mieszkańców, ale niestety tego nie zrobił, chyba zabrakło mu odwagi, tak sobie myślę. No i myślę, że to było najważniejsze, czyli brak tych konsultacji społecznych uważam za taki błąd, a nawet za naruszenie prawa. No i to jest wszystko.
2: Ja chciałam się spytać jeszcze tutaj, czyli ten pan radny, który powiedzmy, jak państwo tutaj mówicie, wnioskował albo nie zgłosił sprzeciwu, tak powiedzmy, on mieszka też w tej okolicy tutaj państwa.
1: Bardzo blisko tutaj mieszka.
2: A czy widzicie państwo jakieś może plusy tej biogazowni, bo tu kwestia powstania jej, może kwestie ewentualnej jakiejś dochodowości?
1: Dlatego, że tutaj nie ma gospodarstw takich rolniczych, gdzie by były jakieś odpady, czy jakieś, czyli tutaj rolnicy by nie mogli, nie byliby w stanie naprodukować dla tej biogazowni. Nawet sobie myślę, no co, wszystko obsiać kukurydzą można rok, dwa, ale nie cały czas. Nie ma tu takich odpadów organicznych, które mogłyby zasilić z tej wsi, czyli to będzie dowożone z zewnątrz. To jest na użytek zewnętrzny, na pewno nie na użytek tej wsi i okolicznych wsi. Żadnych plusów nie ma.
3: My jako mieszkańcy Zalesia też jesteśmy przeciwni tej biogazowni. Wiadomo, że będzie się to łączyło z większym ruchem. Nasze drogi też nie są w dobrym stanie. Wiadomo, że zależy, co będzie jeszcze wożone. Będzie na pewno nieprzyjemny zapach. Mogą być też, jak tu mówiono, szczury. Po prostu jesteśmy przeciwni też temu.
4: Dzisiaj jestem zaproszony jako gość. I tutaj wtóruję tym mieszkańcom. Jest powstał poważny problem. I w sumie na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma pewności, że powstanie ta biogazownia, bo dopiero powstał taki ogólny plan. Ale powstało zielone światełko. Niestety obawiam się, że w przyszłości potem, jeżeli to będzie, to może niestety, ale tutaj powstaje ta biogazownia, która

0: wydaje mi się, że niepotrzebne na tym terenie, bo wioska jest ściśle zabudowana, ponad 150 osób tutaj mieszka, jeden z drugim pracuje już w mieście. Nie ma bydła. 20 lat temu to było kupę bydła. Jako weterynarz mogę powiedzieć, że i trzoda chlewna była około 500 sztuk. Tutaj było rolnictwo, tutaj była produkcja ziemniaka jadalnego i pod każdym względem to była taka metropolia ziemniaka. Teraz już nie ma nic. Teraz powstała jakby dzielnica Lubienia. Nie ma bydła, nie ma trzody chlewnej. Ludzie pracują w Kutnie, pracują w Lubieniu, w Dąbrowicach, w różnych sklepach, w supermarketach i każdy sobie jakoś radzi.
1: Burmistrz Lubienia Kujawskiego uspokaja, że sam zapis w planie ogólnym nie oznacza rozpoczęcia inwestycji. Jak mówi, w sprawie biogazowni nie ruszyły żadne procedury. W rozmowie z naszą redakcją Marek Wiliński zapowiedział też, że zapis dotyczący biogazowni zostanie wycofany.
2: Dla tej inwestycji nie ma ani pozwolenia na budowę, ani decyzji środowiskowych, ani miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast sam problem wynikł z tego, że wszystkie gminy w kraju, w tym również gmina Lubień Kujawski, zobowiązana była do uchwalenia planu ogólnego. I w tym planie ogólnym uwagi, propozycje do tego planu miały prawo zgłaszać różne podmioty, osoby fizyczne, osoby prawne i takie osoby prawne i fizyczne do tego planu uwagi pozgłaszały. I wśród jednych z uwag do planu był wniosek firmy, która złożyła wniosek o dopuszczenie w zabudowie uzupełniającej budowy biogazowni dla prywatnej działki w miejscowości Gliznowo. To oczywiście prywatna firma i prywatna działka. I ten wniosek z uwagi na jego jakby formalną poprawność został w planie ogólnym uwzględniony, a następnie plan ogólny został uchwalony. Ale to nie oznacza, że ta biogazownia tam będzie budowana, bo ażeby można było pobudować biogazownię, to trzeba uzyskać szereg dokumentów, które tutaj udziału społecznego wymagają, konsultacji społecznych. No i to też jest jakby proces czasochłonny, bo decyzja środowiskowa czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to tu już mówimy o latach. Natomiast też powiem, że plan ogólny, który uchwaliliśmy, był przedmiotem konsultacji, no ale rozumiemy tutaj mieszkańców, że nie każdy musi sprawdzać na stronach internetowych Urzędu Miejskiego, co, jakie dokumenty mają, jakie zapisy i tutaj jakby w pełni podzielamy obawy mieszkańców Gliznowo i z tego tytułu urząd zobowiązał się i radni zobowiązali się do korekty planu ogólnego w zakresie jakby bezwzględnego niedopuszczenia budowy biogazowni w miejscowości Gliznowo i na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim, która ma mieć miejsce 17 września, uchwała o przystąpieniu do zmiany planu ogólnego dla tej działki w miejscowości Gliznowo ma być podjęta tak, żeby nawet uniemożliwić w ogóle myślenie o tej inwestycji w tej miejscowości.
3: Proszę Państwa, cała sytuacja powstała, bo zauważyłem właśnie w tych planach, że mam wpisaną biogazownię. Zwróciłem na sesji uwagę, tak jak to było wiadomo, że bez zgody mieszkańców i bez zgody jakichś tam pozwoleń, no ja jako radny nie pozwolę na wybudowanie tej biogazowni, dlatego wstrzymałem się od głosów. Nie mogłem być przeciwny, bo ja nie chciałem zablokować całej gminy Lubień Kujawski, no bo to są każdego marzenia, każdy chce coś postawić, to są ogólne plany. Więc ja tu jestem z moimi mieszkańcami, po prostu dbam o to wszystko, ale forma oprotestowania, no raczej to nie jest mojej gestii, bo mnie obowiązują pewne standardy, tak? Ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby w ten sposób reagować, bo to tak wygląda, jakby tam już koparki były i to się coś działo. Także na dzień dzisiejszy mamy sytuację pod kontrolą. Tak jak pan burmistrz powiedział, odwołujemy tą całą decyzję i po prostu mieszkańcy, jeszcze chcę nadmienić, że w poniedziałek byli, rozmawiali z panem burmistrzem. Zobowiązaliśmy się do tego, żeby odwołać to wszystko, żeby zmienić to. No i także my czekamy do następnej sesji.
1: Protestujący chcą przede wszystkim, by ich obawy dotyczące planowanej inwestycji zostały uwzględnione przy dalszych pracach nad dokumentami planistycznymi gminy. Przedsiębiorcy i mieszkańcy ulicy 3 Maja, na której pracę prowadzi Balzeola, skarżą się, że nie mają gdzie parkować samochodów. Dodatkowo działania ciężkiego sprzętu powodują drgania starych kamienic, prowadząc do ich uszkodzeń. Pojawiła się również informacja o zamknięciu dotychczas otwartej części ulicy 3 Maja.
4: Kontynuowane są prace na ulicy 3 Maja, tam toczy się inwestycja 3 Maja w UNERF-em i tutaj kontynuowane są prace związane z robotami ziemnymi, z tworzeniem podbudów na całej szerokości ulicy. Natomiast głównym zadaniem jest teraz ułożenie

0: nawierzchni z płyt granitowych, ponieważ jest to niezbędny element warunkujący wykonawcy przejście na kolejny etap inwestycji. Obecnie toczą się prace na dwóch etapach. Ten z kolei jest podzielony na trzy odcinki. Od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. Natomiast warunkiem umowy jest właśnie to, że jeżeli na pierwszym etapie tej inwestycji zostaną ukończone prace związane z układaniem nawierzchni, to dopiero wtedy wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap tej inwestycji.
1: Właśnie ostatnio pojawiła się informacja, że ulica 3 Maja, ta jej część bliżej Zielonego Rynku, również będzie zamknięta dla ruchu kołowego, jednak to miało nastąpić od 1 września, jednak to się nie stało.
0: Tak, wykonawca, mogę powiedzieć, po prostu troszkę się może pospieszył, chcąc oczywiście dobrze, przygotowując sobie jakby teren pod przejście na kolejny etap inwestycji. Tutaj była prośba do mieszkańców o to, żeby przeparkowali ewentualnie swoje pojazdy. Natomiast, tak jak wspomniałem, ta prośba jest troszeczkę jeszcze przedwczesna od wykonawcy. Tutaj nie ma jeszcze decyzji, nie ma jeszcze zgody zamawiającego na przejście na kolejny etap tej inwestycji.
2: Zmiany dotyczą również parkowania. Wyznaczone zostaną miejsca do krótkiego postoju.
0: Na ulicy 3 Maja chcemy uruchomić taki parking, który potocznie jest nazywany Kiss and Drive, czyli pocałuj i jedź. Można by było powiedzieć, że no podobny schemat jest na lotniskach.
2: Prace mają zostać zakończone do końca października tego roku. Ratusz nie miał sygnałów od wykonawcy, że termin zostanie przekroczony. Przemoc na mieniu wobec byłej żony przez męża to częsta forma nacisku psychicznego i ekonomicznego. Obejmuje ona niszczenie, uszkadzanie lub blokowanie dostępu do rzeczy osobistych i wspólnych. Działania te służą zastraszeniu, wymuszeniu ustępstw lub utrzymaniu kontroli po rozstaniu i są w pełni karalne. Do takiego zdarzenia doszło w marcu w Izbicy Kujawskiej.
3: Prokuratura rejonowa w Radziejowie skierowała akt oskarżenia przeciwko 43-letniemu mężczyźnie, mieszkańcowi gminy Izbica Kujawska, który w sposób umyślny doprowadził do uszkodzenia mienia, mianowicie pojazdu, samochodu osobowego swojej byłej żony, samochodu marki Renault Laguna, doprowadzając tym samym do jego całkowitego zniszczenia. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Tutaj pragnę nadmienić, że w tej sprawie mamy do czynienia z formą przemocy przeciwko mieniu. Mówiąc o różnych relacjach, zwłaszcza między byłymi małżonkami, mamy na myśli często przemoc fizyczną i psychiczną, a ta sprawa pokazuje nam, że przemoc ma różne oblicza. Tak więc może przybierać również przemoc przeciwko mieniu, która no wbrew pozorom wywołuje i odbiera poczucie bezpieczeństwa pokrzywdzonym. Dlatego też nawet tak wydawałoby się dość błahej, biorąc pod uwagę rodzaj dobra prawnego, czyli rzecz, czyli mienie, i prokuratura, i policja podejmuje takie zintensyfikowane działania, żeby zwalczać tą przestępczość, żeby eliminować w zarodku tego typu zachowania i nie doprowadzić do ich ewentualnych eskalacji i skierowania być może w przyszłości zamachu na najważniejsze dobra, jakimi są życie i zdrowie.
2: Przesłuchany w charakterze podejrzanego Artur R. przyznał się do zarzuconego mu czynu, ale odmówił składania wyjaśnień. Weekend we Wrocławku i okolicach zapowiada się bardzo różnorodnie. Już w sobotę o godzinie 10 w Mazurach Leśnych rozpoczną się towarzyskie i regionalne zawody w skokach przez przeszkody. W programie m.in. rywalizacja o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. Wstęp dla publiczności jest bezpłatny.
4: Mazuriada Cup to jest już taki cykl coroczny zawodów regionalnych i towarzyskich w skokach przez przeszkody. W tym roku zapraszamy 5 września, to jest sobota. Zaczynamy od godziny 10 konkursami debiutantów, czyli pierwszy krok, drugi krok, a myślę, że potrwa to dosyć długo, dlatego że mamy bardzo fajne zgłoszenia i kończymy konkursami wysokości N, klasy N, to jest 120 cm i jeden z tych konkursów jest o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. I tutaj bardzo chciałabym zaznaczyć, że mamy ogromne wsparcie miasta i gminy Brześć Kujawski w organizacji tego cyklu Mazuriada Cup, a patronat nad wydarzeniem przejął burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski, i naprawdę dziękujemy za wszelką formę współpracy, wsparcia, które czujemy, widzimy i się bardzo z tego cieszymy. Myślę, że sama lokalizacja

tego miejsca też zachęci do przybycia, zwłaszcza, że wstęp jest wolny. Otoczenie lasów, spokój, cisza, zwierzęta, ale oprócz tego zadbaliśmy też o dodatkowe atrakcje w postaci wystawców. I mamy tutaj wystawcę, który tak naprawdę bardzo cieszy się dużą popularnością, to jest Przypinkowe Lowe,

0: a wiejskich Jarzębina z Wieńca. Oni w zeszłym roku po prostu hitem byli, także myślę, że tego już nie, zwycięskiego składu się nie zmienia.
1: 2 godziny później, o 12 na Włocławskim Placu Wolności, rozpocznie się narodowe czytanie. W tym roku uczestnicy sięgną po Dziady Adama Mickiewicza. W wydarzeniu weźmie udział aktor Paweł Krucz, a osoby, które przyniosą własny egzemplarz książki, będą mogły zdobyć pamiątkową pieczęć. Również o 12 w Chodczu rozpocznie się 4 muzyczny piknik motocyklowy. Na targowisku miejskim zaplanowano m.in. motocyklowe parady, koncerty i konkursy, a także pokaz motoparalotniarzy.
2: A cóż to za zgromadzenie?
3: Czekamy wszyscy na sobotę.
4: 4. piknik motocyklowy z udziałem paralotniarzy.
5: Koncerty zespołów.
6: Pyszne jedzenie.
3: Konkursy z nagrodami. 2 parady motocyklowe, w tym 2 z udziałem motoparalotniarzy.
7: 5 września, Chodecz. Ruszamy o 12. Nie może was zabraknąć. Zapraszamy.
3: Do zobaczenia.
1: O 14 na placu przy kościele Świętego Stanisława przy ulicy Wiejskiej we Włocławku rozpocznie się festyn charytatywny Festiwal Muzyki dla Arturka. Na uczestników czekają atrakcje dla dzieci, jedzenie i spotkania ze zwierzętami, a wieczorem koncerty. Wydarzenie będzie również okazją do wsparcia Arturka i udziału w przygotowanych przez organizatorów licytacjach i zbiórce.
8: Od godziny 9 na terenie tego tutaj placu będzie turniej siatkówki firm z Włocławka, którą właśnie tutaj Monika Kasprzak i stowarzyszenie zajęło się tą całą formułą tego i dopina te szczegóły. Tutaj będzie właśnie za tym domem tam turniej siatkówki na tym placu, a potem od godziny 16 będzie część artystyczna, ale tutaj pewnie to już Jarek powie więcej na temat tych artystów. No i będą atrakcje oczywiście dla dzieci, no bo tutaj naokoło będą różne animacje, różnego rodzaju atrakcje, czyli alpaki, konie, pokaz samochodów z czasów PRL-u i pracujemy jeszcze, bo powiem wam szczerze, może się uda kilka niespodzianek jeszcze wprowadzić, pracujemy nad tym. Na razie to, co załatwiliśmy, będzie też robot, który będzie dzieci tutaj zabawiał. Też zgodził się człowiek z Grudziądza, gdzie jest mega szacun dla tego człowieka, bo przyjedzie specjalnie dla nas tutaj charytatywnie.
9: Koncerty będą gdzieś, zaczynały się już od godziny 16, 17. Trwały do późna, do 21:00, jak tam tutaj mam nadzieję wszyscy pozwolą, bo nagłośnienie będzie takie, że tu pół Włocławka to będzie słyszeć w swoich domach. Także bawimy się wszyscy, słuchajcie, zapraszamy. Impreza oczywiście jest otwarta, czyli tak gratis. Jakieś tam będą puszki stały, gdzie zbieramy sobie dla dziecka właśnie Artura chorego pieniążki. Też będą licytacje i tak dalej. Będziemy się wspólnie bawić, całymi rodzinami. Dzieci będą mogły sobie podjeżdżać na różnych zjeżdżaniach, trampolinach poskakać. Może jakieś tam workociki zapleść, pomalować się tam. No wiadomo, jak to na każdych takich festynach. Postaram się zapewnić każdemu, żeby było fajnie i ten dzień spędził dobrze, ale przy okazji też jakąś tam swoją, że tak powiem, cegiełeczkę dołożył do tego, żeby tam tego Arturka naszego wspomóc, bo tam jest horrendalna suma 12,5 miliona.
1: W niedzielę warto natomiast zajrzeć na włocławski Stary Rynek. Od godziny 10 będzie tam biojarmark, czyli okazja do kupienia lokalnych i ekologicznych produktów. O 13:30 rozpocznie się natomiast Święto Plonu w Choceniu. Najpierw ulicami przejdzie korowód dożynkowy, później zaplanowaną mszę i część obrzędową. Po niej na scenie pojawią się lokalne zespoły, a wieczorem koncerty zespołu Classic i Enej. Niedzielne świętowanie zakończy zabawa z DJ-ami.
10: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na to wydarzenie, które będzie podsumowaniem sezonu dożynkowego na naszym terenie. Spotykamy się w niedzielę z przedstawicielami z wszystkich gmin. Rozpoczynamy jak zwykle uroczystym korowodem, mszą świętą, obrzędem dożynkowym. Z panem wójtem staraliśmy się także zorganizować tę część rozrywkową, jak to tradycja dożynek ma w sobie. Także niedziela i popołudnie to najlepszy moment, abyśmy wszyscy razem byli w Choceniu.
1: Również w niedzielę od godziny 14:30 Park Kulturowy Bietrzychowice zaprosi na festyn archeologiczny z okazji 20-lecia istnienia parku. Będą rekonstrukcje życia ludzi neolitu, stanowiska naukowe, pokazy oraz możliwość zwiedzania parku z przewodnikiem. Na zakończenie zaplanowano również koncerty. Podsumowując, przed nami weekend, w którym coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy muzyki i motoryzacji, jak i historii, lokalnych produktów czy sportu.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322.

0: 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Akcja Czysta Wisła w tym roku ma swoją 4. rocznicę. Będziemy działać od 1 września do 30 na Wiśle i na wszystkich jej dopływach. A pomysł no zawsze bierze się z serca i z zamiłowania. Od lat zajmujemy się ochroną wody i kiedyś wpadliśmy na pomysł, że trzeba to zrobić z pompą w dużej, że tak powiem, skali. A jaka jest największa rzeka w Polsce? Oczywiście Wisła, więc w tym roku po raz czwarty spotykamy się nad Wisłą oraz nad wszystkimi jej dopływami i po prostu ją sprzątamy.
1: Akcja Czysta Wisła jest o tym, że wszyscy jesteśmy źródłem zanieczyszczenia plastikiem środowiska i wszyscy możemy być rozwiązaniem tego problemu. Musimy sobie to po prostu uświadomić i musimy zmienić nasze nawyki, żeby mniej tego plastiku zużywać. I dlatego zachęcamy wszystkich, którym leży na sercu dobro i czystość polskich rzek, żeby dołączali do naszych akcji. Wystarczy zebrać rodzinę, przyjaciół, kolegów z pracy, sąsiadów, pójść gdzieś nad rzekę, tam gdzie mieszkamy, spędzić miło czas, zbudować wspólnotę, a przy okazji zrobić coś dobrego dla środowiska. To nam się wszystkim opłaci.
0: Akcja Czysta Wisła jest otwarta na każdą inicjatywę, zarówno na indywidualne pomysły, bo mam takie grupki kilkuosobowe, które po prostu się spotykają nad rzekami i je sprzątają, ale również w akcję zaangażowały się różnego rodzaju organizacje społeczne, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, tak zwane NGOsy, sołectwa, grupy mieszkańców,
2: harcerze,
0: wodniacy, kajakarze. Każdy tutaj może znaleźć swoje miejsce w akcji. Najważniejsze, żeby po prostu faktycznie wyznaczyć termin, wyznaczyć grupkę osób, wspólnie się umówić i zrobić coś dobrego dla środowiska. Ja mam zawsze taką ideę, że czym nas będzie więcej, tym po prostu mniej tych śmieci będzie pływać w rzece.
2: Czy ja rozumiem, że ci sami wolontariusze wyznaczają termin, kiedy chcą się spotkać i kiedy chcą tę Wisłę posprzątać? Nie jest to przez koordynatorów, organizatorów narzucone?
1: Nie, nikt nie organizuje akcji, tylko ludzie sami się organizują, sami idą nad rzekę w tym swoim znajomym towarzystwie, robią coś dobrego dla środowiska i potem przysyłają do nas informacje o tym, gdzie byli, ile było osób, ile śmieci zebraliśmy, przysyłają zdjęcia, filmy, a my to po prostu publikujemy i w ten sposób budujemy taką wspólnotę akcji Czysta Wisła. Ważne, żeby to robić mniej więcej we wrześniu, od 1 do 30 września, choć oczywiście o rzeki trzeba dbać przez cały rok.
0: W tym roku, tak samo jak w poprzednich edycjach, dla pierwszych grup sprzątających mamy wsparcie finansowe. Są to środki, które można przeznaczyć na rękawice, na worki, na grabie, na kalosze, a nawet na pizzę dla uczestników, aby podziękować tym, którzy wzięli udział w akcji. Zapraszam do zajrzenia na profil na Facebooku Akcja Czysta Wisła lub na stronę mniejplastiku.pl. Tam są informacje, jak trzeba się skontaktować, z kim trzeba się skontaktować, aby uzyskać grant na swoją akcję. Zapraszam do udziału.
3: Po uroczystej mszy dziękczynnej zaplony ulicami

0: Luzina tradycyjnie przeszedł barwny korowód dożynkowy. Mieszkańcy gminy kolejny raz wykazali się kreatywnością, dekorując swoje maszyny.
1: Jak patrzę na te piękne maszyny, wyczyszczone, one lśniły, a przecież jeszcze niedawno pracowały w polu, także duża praca rolników, oni chcą się pokazać, chcą pokazać tą potęgę, bo były fajne stare maszyny, bo to się tak z łezką wokół patrzy, ale też były potężne ciągniki, potężne maszyny, które dzisiaj na polach robią całą robotę i myślę, że każdy z tych rolników był dumny. Nawet zauważyłem, że im większy ciągnik, tym młodszy kierowca, czyli dzieci tych rolników już po prostu doskonale się w tym odnajdują i pracują.
0: Nie zabrakło również wielu dodatkowych atrakcji. Na odwiedzających czekały stoiska gastronomiczne oraz z rękodziełem, a także kolorowe dmuchańce dla najmłodszych.
2: Nie obędzie się bez tradycyjnego turnieju sołectw. Sołtysi już zwarci, gotowi. Przygotowaliśmy dla nich 3 wyjątkowe konkurencje. Znaczy sołtysi i mieszkańcy sołectw, bo faktycznie tak to się odbywa. Niemniej istotne jest to, że wystąpią na scenie dzieci, które biorą udział w zespołach tanecznych sołeckich. To jest też dla nas bardzo ważne, żeby przy okazji wielkich wydarzeń promować też lokalnych twórców, tancerzy i tak dalej. A twórców to i lokalnych rzemieślników i wyrobników, którzy też u nas w dużej mierze się prezentują.
0: Dożynki to wyjątkowy moment w roku. To czas dziękczynienia za plony i czas, by podziękować rolnikom za trud, cierpliwość i ich ciężką pracę.
3: Przypadł nam dziś zaszczyt pełnienia roli starostów tegorocznych dożynek. Przekazujemy na ręce gospodarza ten bochel chleba upieczony z mąki pochodzący z tegorocznych zbiorów. Panie wójcie, dziel ten chleb sprawiedliwie i mądrze. Niech nikomu w naszej wspólnocie go nie zabraknie, a szacunek do ludzkiej pracy niech łączy nas każdego dnia. Wszystkim rolnikom z całego serca dziękujemy za tegoroczny trud, życząc zdrowia i pomyślności na kolejny rok pracy.
1: Dzisiaj to, że żywność przychodzi z różnych zakątków świata, to dobrze, bo handlować należy, ale też dbać o polskie rolnictwo, bo może przyjść taki moment, wojna w Ukrainie, węgiel musieliśmy sprowadzać z drugiego końca świata. Wojna z Iranem, nie ma ropy. Niech jakakolwiek wybuchnie gdzieś tam wojna kolejna i nie przerwie ten łańcuch dostaw, to tylko polski rolnik nas wykarmi, nikt inny.
2: Te dożynki są tak naprawdę dziękczynieniem i to jest święto plonów i to jest ważne, żeby pamiętać o rolnikach, bo de facto dla nich to wydarzenie jest organizowane nie tylko przez Gminę Ośrodek Kultury w Luzinie, ale we współpracy z szeregiem różnych partnerów, koła gospodarstw wiejskich i bardzo chcę tutaj podziękować sołtysom przede wszystkim, bo to jest ogromne wsparcie, którego udzielają. I tak jak mówię, no sam korowóz, zorganizowanie tych 140 różnych maszyn, które tak naprawdę leży po stronie sołtysów, nie jest takim, wydawałoby się prostym zajęciem i zadaniem, bo to trzeba naprawdę masę pracy wykonać.
0: Gwiazdami wieczoru byli zespół Łobuzy i zespół Weekend. Dożynki zakończył pokaz fajerwerków.
4: Dożynki to czas wdzięczności za dary natury oraz podsumowanie ciężkiej pracy rolników. Mieszkańcy Narewki oraz turyści wspólnie świętowali tegoroczne plony.
5: Dzisiejsza impreza jest poświęcona dla naszych rolników, mimo tego, że gmina nie jest typowo rolniczą, ale chcemy docenić tych przynajmniej kilka osób, które jest u nas, zajmuje się rolnictwem.
4: Na scenie folklorystyczna muzyka, a na stoiskach tradycyjne potrawy. Pieczone mięso, babka ziemniaczana, słodkie wypieki i wiele innych tradycyjnych wyrobów gościło na stołach przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Smak i tradycja przyciągnęła wielu uczestników.
6: Przygotowałyśmy dzisiaj wszystko robione własnoręcznie, na świeżutko. Mrowiska, babka ziemniaczana, pierogi z soczewicą z jagodami i gołąbki. No oczywiście nasze tradycyjne kanapeczki ze smalczykiem i z ogórkiem małosolnym.
7: Przygotowaliśmy swoje wyroby. Smalczyk, karkóweczkę we własnym sosie, kiełbaska na gorąco, kiszka i z cebulką i z jabłuszkiem, ciasta z własnego wyrobu.
4: Warto również dodać, że lokalne koło gospodyń wiejskich Puszczańskie Babki niedawno wróciły z sukcesem z dożynek wojewódzkich.
8: Mieliśmy zaszczyt reprezentowania gminy Narewki na dożynkach wojewódzkich i właśnie tam też zdobyliśmy nagrodę w postaci wyróżnienia i nagrody rzeczowej.
4: Ten sezon był bardzo trudny dla rolników. Wpływ na to miały niekorzystne warunki pogodowe.
9: To jest zboże po prostu

0: bardzo wątłe i były przymrozki i powymarzało. Lato też było bardzo gorące, co też na zboże nie wpływało i mokre później było. Także zbiory w moim gospodarstwie ekologicznym były bardzo nieprzydatne po prostu do sprzedaży, tylko na własne potrzeby.
1: Narewka pokazała również, że ma wielkie serce. Podczas uroczystości zorganizowana została akcja charytatywna.
2: Zbieramy dla dwóch chłopców, dla mojego synka Szymka, który choruje na miopatię mięśniową, oraz dla Krzysia Malinowskiego, który choruje na autyzm.
1: Podczas uroczystości odbyło się podsumowanie pleneru malarskiego. Artyści z Kazimierza Dolnego przez kilka dni tworzyli pejzaże przedstawiające uroki ziemi narewczańskiej.
3: Od ponad dwóch lat temat szpitala powiatowego w Bartoszycach nie schodzi z listy bieżących tematów, co wynika przede wszystkim z problemów finansowych, z jakimi boryka się placówka. Te przenoszą się na kwestie pracownicze, bo o ile stale zachowana jest ciągłość w świadczeniu usług medycznych, o tyle trudności finansowe zaczęły dotykać personel. To, jak i zmiany organizacyjne mające wpływ na zmniejszenie stałych kosztów placówki, między innymi wpłynęły na wewnętrzne nastroje, które w negatywny sposób narastały, choć jak wszyscy zgodnie twierdzą, każdemu zależy na utrzymaniu szpitala, zachowaniu miejsc pracy i zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentom. Do worka z problemami po dwuletniej walce o zmniejszenie długu szpitala i jego stabilizację doszła decyzja ówczesnej dyrektor Beaty Deki o rezygnacji ze stanowiska. I tu w bardzo krótkim czasie niezbędne było powołanie na to stanowisko nowej osoby, ale w roli pełniącego obowiązki dyrektora, co od dnia 19 sierpnia do 18 lutego przyszłego roku, z zastrzeżeniem, że w tym czasie może być przeprowadzony konkurs na dyrektora, powierzono Wojciechowi Prokockiemu, dotychczasowemu przewodniczącemu Rady Powiatu Bartoszyckiego, który temat sytuacji szpitala powiatowego w Bartoszycach zna od lat.
4: Na pewno inaczej, jak się to mówi z perspektywy starosty, sekretarza Rady Społecznej, przewodniczącego Rady Społecznej, czyli samorządowca, kiedy się wchodzi na grunt już zarządzania ludźmi, jakością, bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem. No, chcę powiedzieć, że jest niewątpliwie trudno, ale nie mam jeszcze kryzysu, zresztą za szybko na ten kryzys. Proszę też mieszkańców o jednak o taką tolerancję i oczekiwanie podjętych decyzji i skutków podejmowanych decyzji. Liczę też na to, na nadanie mi takiej szansy. Trzeba powiedzieć, no niech spróbuje, niech pokaże. Gadał, mądrzył się, to teraz niech pokaże, jak się zarządza szpitalem. I to w takim stanie, który właściwie trzeba reanimować.
3: Bo potrzeba istnienia tej placówki jest wręcz koniecznością ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego, ale też zachowania miejsc pracy. Tych w szpitalu jest ponad 600, więc są priorytety, by o szpital wciąż walczyć.
4: I spróbować zebrać wszystkie problemy, które są i związane z autoryzacją. Sprawy finansowe, zobowiązań wymagalnych, długoletnich, tak jak to się mówi w Bartoszycach, długu. Uspokoić atmosferę, podjąć współpracę, dialog ze związkami zawodowymi. W szpitalu są 4 związki zawodowe, ale sporo osób też do związków nie należy. I zachować i substancję, i organizację tego szpitala, na ile się da, w możliwym obecnym stanie. Przy czym pewnie jakieś zmiany będą potrzebne i konieczne, ale na dzisiaj jeszcze tego nie mogę powiedzieć, bo wszelkie uzgodnienia, ustalenia, także ze związkami zawodowymi, muszą być podjęte najpierw wewnętrznie, a dopiero potem niewątpliwie taką informację przedstawię.
3: Na dziś trwa wcześniej zapowiadany proces konsolidacji 3 oddziałów, co nie wpływa na ograniczenie dotąd realizowanych świadczeń medycznych i bez ograniczeń będzie funkcjonował oddział położniczy i noworodkowy. To już pewne.
4: Wydana została decyzja pana wojewody w sprawie odmowy czasowego zamknięcia tego oddziału. To jest bardzo świeża sprawa, bo zdaje się, że z 13 lipca.
3: Dla pacjentów to ulga, dla zarządzających kolejna sytuacja, którą trzeba będzie usprawnić, a tych i tak jest niemało.
5: Większa atrakcyjność turystyczna piekielnego szlaku, nowe ławki, miejsca odpoczynku, a nawet sceny plenerowe to efekty umowy podpisanej pomiędzy samorządowcami z powiatu koneckiego oraz skarżyskiego, a lokalną grupą działania u źródeł. Łączna kwota dofinansowania na rozwój małej architektury wynosi około 1 100 000 zł. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w ramach priorytetu 6 i działania Rozwój Lokalny.

0: Z pozycji samorządów trafią fundusze na wsparcie lokalnej infrastruktury, które pozwolą zrealizować zróżnicowane projekty w granicach gmin partnerskich. Uroczystego podpisania dokumentów dokonali wójt gminy Smyków Beata Janiszewska, burmistrz gminy Końskie Krzysztof Obratański, wójt gminy Ruda Malnicka Jolanta Orman, burmistrz gminy Stąporków Jarosław Modawski, wójt Bliżyna Mariusz Walachnia oraz burmistrz gminy Gowarczów Joanna Dołowska. Głównym celem przedsięwzięcia pod nazwą Rozwój małej architektury turystycznej na obszarze LGDU Źródeł jest podniesienie jakości infrastruktury wokół popularnego piekielnego szlaku.
1: Sześć gmin, które są naszymi członkami tu z województwa świętokrzyskiego, będzie mogło z tego wybudować malutką infrastrukturę turystyczną przy piekielnym szlaku. Każda gmina co innego sobie wymyśliła, jedni przy zalewie, jedni przy szlaku bliżej, różne. To są od ławeczek po sceny, no różne rzeczy. Po prostu typowo mała infrastruktura turystyczna, która po prostu obowiązuje przy szlaku. 1 100 000, tak jak powiedziałam, dla sześciu gmin, czyli wychodzi tam około 170 tysięcy na gminę.
0: Lokalna grupa działania u źródeł od lat skutecznie wspiera inicjatywy poprawiające jakość życia mieszkańców, integrując sektor publiczny, społeczny i gospodarczy. Dzięki pozyskanym unijnym funduszom nasz region zyska nowoczesne i estetyczne miejsca do rekreacji i wypoczynku.
2: Początek roku szkolnego to czas obowiązków i snucia planów na przyszłość, szczególnie wśród uczniów starszych klas.
3: No, cieszę się, że już wróciliśmy do szkoły. Czy ja odpocznę po wakacjach?
4: Nie będę raczej zostawać w kierunku ekonomicznym. Raczej od tego będę uciekać, ale gdzieś na pewno, gdzie znajdę swoje miejsce i to, co mnie będzie interesować. Takie mam plany. A co do wakacji, szkoda, że się skończyły. No naprawdę, dla mnie tak, tym bardziej, że to były bardzo ważne wakacje dla mnie, bo skończyłam 18 lat, ale no do szkoły też trzeba wrócić w końcu.
2: Po to, by zdać egzaminy zawodowe i maturę. Część z uczniów świadomie już teraz wybiera wejście w pełną dorosłość i pracę.
5: Jestem na kierunku technik robotyk. Myślę, żebym bardziej poszedł w pracę i zaocznie na weekendy.
2: Inni zaś deklarują studia na wymarzonym od dziecka kierunku.
6: Wybrałam ten kierunek, bo od zawsze chciałam być lekarzem i stąd ten wybór.
2: W tym roku klasy o profilu biologiczno-chemicznym były najczęściej wybieranym kierunkiem w obu pilskich liceach. Niewykluczone, że wpływ na wybór absolwentów podstawówek ma fakt, że w październiku na pilskim ułamie po raz pierwszy w historii rozpoczną studia przyszli lekarze.
7: Mamy świadomość, że od jakości edukacji zależy przyszłość naszych młodych mieszkańców, ale także przyszłość całej naszej społeczności.
2: W ławkach szkół średnich i techników zasiądzie 1378 uczniów klas pierwszych. Ten dzień dla nich jest szczególnie ważny.
8: Przed Wami czas zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań, zawierania przyjaźni i odkrywania własnych możliwości. Chciałabym jednak, abyście pamiętali, że szkoła nie jest wyłącznie miejscem ocen i egzaminów. To miejsce spotkań, miejsce rozmowy, miejsce, w którym można się pomylić, wyciągnąć wnioski i spróbować jeszcze raz.
2: Nowy rok szkolny przynosi zmiany. Obowiązkowa staje się edukacja zdrowotna, a w podstawówkach obowiązuje zakaz używania smartfonów.
9: W Lutoworzu odsłonięto pomnik poświęcony powstańcom zabajkalskim z 1866 roku. Uroczystości towarzyszyło również odsłonięcie tablicy upamiętniającej rodzinę Celińskich, zasłużonych mieszkańców miejscowości, którzy angażowali się w walkę o niepodległość Polski.
10: W wydarzeniu biorą udział wszyscy, którym na sercu leży niepodległość kraju, walki niepodległościowe, ale przede wszystkim historia tej 700-letniej wsi, w której, jak już wcześniej nadmieniłem, urodził się Narcyz Celiński, powstaniec wielkopolski, powstaniec styczniowy i powstaniec zabajkalski. Tu w nieopodal urodził się Narcyz Celiński w roku 1820, następnie wyemigrował do Francji, z Francji został przyjechał do Polski. Niestety tam został pojmany przez wojska carskie, skazany na 7 lat Syberii. Później w roku 1863 wrócił znowu do Polski, brał udział w powstaniu styczniowym, został pojmany i skazany na 12 lat.

0: z Syberii. I wtedy po wywózce na Syberię, tam zniecono powstanie zabajkalskie. 721 powstańców styczniowych, którzy zostali zesłani na Syberię, znieciło powstanie zabajkalskie. Głównym dowódcą był Narcyz Celiński. Niestety po miesiącu walki zostali znowu po raz kolejny pojmani przez wojska carskie i wtedy sąd wojskowy i został wykonany wyrok 27 listopada 1866 roku. Został wydany wyrok i z czterej powstańcy zostali straceni.
1: A skąd cała ta inicjatywa? Kto przyczynił się do powstania tego miejsca?
0: Do powstania tego miejsca przyczyniłem się ja osobiście, ponieważ ja w miejscowości Lutobórz się urodziłem. Tutaj przez jakiś czas w dzieciństwie mieszkałem i genealogią moich przodków zajmuję się od 15 lat i poszukując dokumentów dotyczących moich pradziadków, natknąłem się na akt zgonu Franciszka Celińskiego, który w 1790 roku kupił Lutobórz. I tak się zaczęła moja przygoda z genealogią i z historią tej naszej małej ojczyzny.
2: To kolejne miejsce przypominające o historii regionu i losach Polaków zesłanych na Syberię. W ubiegłym roku podobną tablicę poświęconą rodzinie Celińskich odsłonięto przy kościele w Kłupce.
3: To jest dopełnienie tego, co przeżywaliśmy i w ubiegłym roku, i w tym roku, w początkach lipca, bo ubiegłego roku po raz pierwszy konferencja, w tym roku drugi raz, 3-4 lipca 2026 rok, to uroczystość naukowo-religijna. Dzisiaj ta właśnie patriotyczna uroczystość poświęcona upamiętnieniu powstańców zabajkalskich.
1: To chyba ważne, żeby pamiętać i żeby czcić i przypominać młodym o tym, co przeminęło.
3: Powtórzę słowa Pana Jezusa z Ewangelii. Jeżeli wy zamilkniecie, kamienie wołać będą. Myślę, że ten pomnik jest takim wołaniem, ale ten pomnik też jest i dla nas zobowiązaniem, byśmy nie milczeli o przeszłości, ale z przeszłości wyciągali właściwe wnioski na przyszłość.
2: Podczas uroczystości podkreślano, że takie miejsca są ważne dla zachowania pamięci o Polakach, którzy walczyli o wolność i przez lata żyli na syberyjskiej ziemi.
4: Z honorami i wielką radością druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłkowie przywitali 6-osobowego busa. To historyczny moment dla naszej jednostki, ale także dla regionu, mówili druhowie. I nie ma tu krzty przesady, ponieważ to oni w całości zebrali środki na ten cel.
5: To był szereg zadań. Generalnie zaczęliśmy od zbiórki złomu, od pozyskiwania 1,5% podatku, bo nasza jednostka może taką zebrać. Zebraliśmy pieniądze ze zbiórki, którą zrobiliśmy na zrzutce.pl.
4: Oprócz tego pozyskali dofinansowanie z Fundacji Netto i KSWiK. Co ważne, do współpracy przy remoncie samochodu zaprosili lokalne firmy.
5: Zakupiliśmy ten samochód zwykły, używany typu bus. Musieliśmy go przekształcić na strażaka, więc firmy lokalne nam wykonały tutaj i oklejenie, i oświetlenie, tak żeby był ten samochód strażakiem.
4: Bus zastąpił wysłużonego Lublina, który po powodzi został zezłomowany. Będzie on pełnił rolę samochodu kwatermistrzowskiego.
6: Samochód, który służy typowo do przewozu sprzętu, dostarczania tego sprzętu do miejsca działań, różnego sprzętu, począwszy od zbiornika prezentowego, który jest na wyposażeniu naszej jednostki, po namiot pneumatyczny, który został dzisiaj przekazany przez Urząd Gminy w Podgórzynie, został on pozyskany ze środków obrony cywilnej i obrony ludności, po worki z piaskiem, po drobny sprzęt potrzebny, po wymianę strażaków przy długotrwałych działaniach.
7: Jestem pod wielkim wrażeniem i bardzo mnie cieszy, że są tacy aktywni, tacy pomysłowi i że są w stanie uzbierać, bo ten bus kosztował około 150 tysięcy, także to nie są małe pieniądze.
4: Druhowie z Miłkowa pokazali, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Już planują kolejne akcje społeczne na rzecz jednostki.
8: Już przed kolejnymi wakacjami nowa łódź pojawi się w Pucku. Nie będzie to jednak zwykła jednostka pływająca, a replika dawnej łodzi słowiańskiej.
9: Puck bardzo mocno przywiązany jest do swojej historii, która ściśle związana jest z morzem. Jej podkreślenie będzie jeszcze mocniejsze dzięki podpisanej umowie na wykonanie wyjątkowej atrakcji turystycznej.

0: Puck, najstarsze miasto Kaszub Północnych, Nordy, o tym często mówimy, podkreślamy i dzisiaj jakby ta podpisana umowa ma sięgnąć do najstarszych udokumentowanych dziejów miasta, czyli do zatopionego portu, na dnie Zatoki Puckiej oczywiście, gdzie znaleziono ślady właśnie takiego portu i osady od IX do XIII wieku. Jest to dobrze udokumentowane, odnalezione przez płetwonurków związanych z Muzeum Ziemi Puckiej około 50 lat temu.
1: Wśród artefaktów odnaleziono wtedy także dawne łodzie. Teraz jedna z nich zostanie odwzorowana przez puckich szkutników. W ten sposób powstanie nowa łódź na bazie tej średniowiecznej, która pływać będzie po zatoce.
2: Która została znaleziona w Zatoce Puckiej mniej więcej w rejonie na wysokości dawnych zakładów puckich mechanicznych. Ta łódka jest średniowieczna, nawiązuje trochę do wyglądu, kształtem oraz zastosowaniem jej było pływanie z towarem i nawiązuje trochę do łodzi wikingowej. Czyli można, większość ludzi bardziej kojarzyć będzie łódź wikingową, więc tak mniej więcej taki drakar to będzie wyglądać. Będzie zbudowane według projektów, które zostały przygotowane przez projektantów z Gdańska oraz przy współpracy z Muzeum Morskim, Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, które te wraki znalazło.
1: Oczywiście łódź zbudowana ma być tak, aby jak najbardziej odwzorowywać oryginał, ale także być bezpieczną i dostosowaną do obecnych przepisów.
0: Nam zależało na tym, żeby zbudować taką replikę. Replikę, która pokaże nam, jak jedna z tych łodzi wyglądała, ale też taka, która będzie możliwa do tego, żeby dzisiaj funkcjonować, żeby to stare połączyć z nowoczesnością, żeby dzisiaj pływać po Zatoce Puckiej. Czyli odtworzymy coś ze wczesnego średniowiecza i chcemy, żeby pasażerowie normalnie brali pagaje, żeby uczestniczyli w całym procesie, żeby widzieli te płócienne żagle, które wówczas istniały w różnych kolorach, niekoniecznie białym.
1: Co bardzo ważne, całej pracy powstawania łodzi będzie można się przyglądać właśnie w Pucku, dzięki wykonawcy, który swoją działalność prowadzi w tym mieście.
2: Prace będą się odbywały na terenie portu rybackiego. Będzie tam specjalna hala postawiona. Przed naszą halą, której remontujemy jachty, tam będzie taki właśnie namiot halopodobny i tam będą te wszystkie elementy składane, budowane, wykańczane. Będzie można tam chodzić, bo to jest zaraz blisko ścieżki też rowerowej, więc i chodnika, więc tam ludzie będą mogli sobie przyjść, obejrzeć. Hala będzie transparentna, więc można będzie obejrzeć, ewentualnie może zaczniemy w pewnym momencie udostępniać, że można będzie też coś uczestniczyć.
0: Będzie też taki moment, kiedy pan szkutnik Sebastian Kulink i jego ludzie będą zapraszali do środka, do wspólnej pracy, do szlifowania czy do innych elementów, po to, żeby też pokazać pracę szkutnika. To tradycyjne szkutnictwo Pucka jest wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kultury. I myślę, że warto pokazywać tą pracę, może znajdą się chętni, są to tak zwane ginące zawody, które warto podtrzymać, które są u nas, to też bardzo potrzebne.
1: Wykonawca na stworzenie łodzi ma czas do przyszłych wakacji, jest więc szansa, że już podczas nich będziemy mieli okazję pływać nową łodzią po Zatoce Puckiej.
3: W ostatni weekend sierpnia około 150 osób wzięło udział w trzecim zlocie detektorystów w Ruskim Brodzie. Tuż przy granicy powiatu koneckiego pasjonaci poszukiwali historycznych skarbów w okolicznych lasach.
4: W tym roku spotykamy się po raz trzeci na naszym zlocie poszukiwaczy. To są akurat osoby z całej Polski, zaprzyjaźnione, a tak samo nowi, którzy dostali tam zaproszenia. Przede wszystkim spotykamy się tutaj na dyskusjach, ale podstawa to jest wyjście w teren i poszukiwanie tutaj artefaktów, pozostałości po pierwszej, po drugiej wojnie światowej. W poprzedniej edycji mieliśmy tutaj bardzo fajne znalezisko w postaci grotu wczesnośredniowiecznego. No, jest przekazany do konserwatora zabytków w Radomiu. A poza tym to same takie pozostałości po bitwach, które tutaj toczyli partyzanci z oddziałami niemieckimi. W tym roku nasze poszukiwania przeznaczyliśmy tutaj bardziej na teren, gdzie było wycofanie się wojsk niemieckich w 1945 roku i liczymy, że tutaj będą też jakieś pozostałości po tej potyczce w formie odznaczeń. Być może trafi się nieśmiertelnik, ewentualnie jakieś tam pozostałości po wyposażeniu żołnierzy, być może jakieś elementy broni. Zobaczymy, jak to będzie.
3: W sobotę.

0: Rano, mimo niesprzyjającej pogody, poszukiwacze udali się wozami do lasu, aby rozpocząć działania. Po odprawie i wyjaśnieniu zasad wszyscy ochoczo ruszyli w las, mając nadzieję na jak najciekawsze znaleziska. Poza historycznymi artefaktami mogli oni zdobyć tokeny, które były przygotowane przez organizatorów i były szansą na specjalne nagrody. Uczestnicy byli w różnym wieku. Bardziej doświadczeni poszukiwacze zarażają pasją kolejne pokolenia. Zlot nie ogranicza się tylko do poszukiwań.
1: No tutaj mamy przede wszystkim konkursy i zabawy, dlatego że nasze środowisko no, nie tylko skupia się na poszukiwaniach, ale również poszukiwacze mają wolontariat, a po prostu to są zwykli ludzie, bardzo fajni. Każdy ma jakieś swoje, oprócz tego, prywatne profesje. I żeby jakoś rozluźnić tą atmosferę, to wymyślamy zabawy, konkursy. Polegają one różnie na sprawnościowych jakichś tam, nie wiem, zabawach, ale i też mamy tutaj pomysł, aby na plaży szukali ukrytych przez nas pieniążków. W sumie to tokeny to nazywamy.
0: Mimo trudnych warunków uśmiechy nie znikały z twarzy uczestników. W tym roku znaleziska nie były bardzo imponujące, ale udało się znaleźć kilka drobnych artefaktów. Dla poszukiwaczy to przede wszystkim okazja do dobrej zabawy i integracji z innymi pasjonatami.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Adama Mickiewicza. To arcydzieło polskiej literatury romantycznej, w którym uniwersalne prawdy moralne wiążą się z tematyką narodowo-wyzwoleńczą. Dramat ukazuje walkę dobra ze złem w ramach szerszej perspektywy dotyczącej losów narodu i zmagań Polaków o wolność. Akcja swój finał będzie miała w sobotę, jednak w szkołach już dziś czytano dzieło Mickiewicza.
1: Przede wszystkim będziemy czytali całość Dziadów, a tak naprawdę te bardziej charakterystyczne fragmenty, które omawiamy w szkole, które później są wymagane poprzez egzaminatorów, ale poznamy zarówno część drugą, część czwartą, no i przede wszystkim część trzecią. Zmierzymy się również z quizem wiedzy o dziadach, więc uczniowie będą mogli powalczyć o nagrodę. No i myślę, że będą też się świetnie bawić, bo zaplanowaliśmy mini inscenizację.
2: Właśnie, co będzie przedstawiała ta mini inscenizacja? Która to będzie fragment tego utworu?
1: Przede wszystkim to będą fragmenty właśnie drugiej części Dziadów, czyli będziemy obserwować obrzęd Dziadów, będziemy też próbowali wywoływać te duchy.
0: Dziady są uznawane za jeden z największych zmór maturzystów. Utwór ma skomplikowaną strukturę.
1: Myślę, że to jest tak wielki dramat narodowy, który jak to zgodnie z konwencją romantyzmu jest pełen symboli, wizji, proroctw, zatem jest niejasny. Pisany jest wierszem, no i myślę, że to sprawia przede wszystkim uczniom trudność w zrozumieniu.
0: Uczniowie starannie przygotowali się do odgrywanych ról.
3: Czytam Dziady część trzecią, a konkretnie Widzenie księdza Piotra, w którym przedstawiona jest wizja mesjanizmu i tego, jak tak naprawdę naród polski jest trochę przedstawiany jako mesjasz Europy.
4: Chcemy przedstawić scenkę odnośnie Dziadów właśnie części trzeciej. No i co? Myślę, że dobrze wszyscy są przygotowani, będziemy czytać fragmenty, będą pewnie jakieś konkursy, więc myślę, że będzie fajnie.
5: Na głowie mam pleśny wianek, w ręku zielony badylek. Przede mną bierze baranek, nade mną leci motylek. Na baranka bez ustanku wołam, baś, baś, mój baranku. Baranek zawsze z daleka. Motylka brzeczką w gonie i już, już chwytam go w dłonie. Motylek zawsze ucieka. Tu niegdyś w wiosnę poranki, najpiękniejsza z tego sioła. Zosia, pasając baranki, spiacze i śpiewa wesoła. La, la, la, la, la. Olej z zagołowu w barę, chciała jej spocałować usta. Lecz i prośbę, i ofiarę, wyśmiała dziewczyna w usta. La, la, la, la, la, la, la. Antoś oddał swoje serce, lecz i z Józia, i z Antosia. Śmieje się wierzchliwa Zosia. La, la, la, la, la. Tak, Zosią byłam. Dziewczyną z tej wioski. Imię moje u was głośne, że chociaż piękna, nie chciałam zamęścia. I dziewiętnastą przeigrawszy wiosnę, umarła mnie z nami z troski, ani prawdziwego szczęścia. Żyłam na świecie, lecz ach, nie dla świata. Myśl moja nazbyt skrzydlata. Niegdyś na ziemskiej nie spoczęła w łonie, za lekkim zawirkiem goni, za nóżką, za kraśnym piankiem, za motylkiem, za barankiem, ale nigdy za kochankiem. Pieśni i pletów słuchałam rada. Często, kiedy sama pasem, do tych pasterzy goniłam stada, którzy w łąb wielbili krasą, lecz żadnego nie kochałam. Za to po śmierci nie wiem, co się ze mną dzieje. Nieznajomym ogniem pałam. Choć sobie igram do woli, latam, gdzie wietrzyk zawieje. Nic mnie nie smuci, nic mnie nie boli. Jakie chcę, wyrabiam cuda. Wszędzie sobie stęczy rąbki. Z przeźroczystych łez poranku tworzę motylki, gołąbki. Przecież nie wiem, skąd ta nuda. Wyglądam kogoś za każdym szelestem. Ach, i zawsze sama jestem. Przykro mi, że bez ustanku wiatr mną jak piórkiem pomiata. Nie wiem, czy jestem z tego, czy z tamtego świata. Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu, kto nie dotknął ziemi ni razu, ten nigdy nie może być w niebie.
6: Stałam z dzieciem pod bramą. Panie, wołam ze łzami, zlituj się nad sierotami. Mąż mój już na tym świecie, córkę zabrałeś do dwora, matka w chacie leży chora, przy piersiach maleńkie dziecię. Panie, daj nam zapomogę, bo dalej wyżyć nie mogę. Ale ty, Panie, bez duszy, hulając w pijanej ochocie, przelewając się po złocie, hajdukowi rzekłeś cicha, kto tam gościom trąbi w uszy, wypędź żebraczkę do licha. Posłuchał hajduk niecnota, za włosy wywlekł zawrota. Wepchnął mnie z dzieciem do śniegu, Dwita.

0: ziewła srodze. Nie mogłam znaleźć noclegu. Zmarzłam z dzieciem na drodze. Nie znałeś litości, panie.
1: Dyskusyjny klub filmowy zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Filmowe podróże z Orlenem. We wrześniu rozpoczyna się drugi etap projektu zatytułowany Lekcje niewolności.
2: Już w najbliższy wtorek, 8 września, serdecznie zapraszam do Teatru Impresaryjnego o godzinie 18 na wielkie kinowe emocje. Zobaczymy poruszający, bardzo poruszający norweski film, norweski dokument pod tytułem Portret zdezorientowanego ojca w reżyserii Gunnara Halla Jensena. To bardzo uniwersalna, kręcona przez ponad 20 lat opowieść o najtrudniejszej roli mężczyzny, roli rodzica. Reżyser kieruje kamerę do swojego jedynego syna, Jonatana, od dnia jego urodzin. Sam wychował się bez ojca, więc kamera miała być dla niego narzędziem do nauczenia się rodzicielstwa i przełamania rodzinnej klątwy. Jednak życie, jak to zwykle bywa, pisze zupełnie inne scenariusze. I zamiast sielanki reżyser uchwycił moment, w którym dorastający syn zaczyna niepostrzeżenie oddalać się w swój własny, wirtualny świat, a zza kamery pada dramatyczne pytanie, gdzie popełniłem błąd? I dlaczego ten, którego kocham najbardziej, staje mi się tak obcy? Ten niezwykle szczery, uniwersalny i nagradzany na całym świecie dokument w Polsce na festiwalu Millennium Docs Against Gravity w 2025 roku zdobył nagrodę magazynu Newsweek Psychologia za najlepszy film o tematyce psychologicznej. Dlatego obok tego filmu nie da się przejść obojętnie. To bardzo głębokie, intymne doświadczenie skłaniające do przemyślenia własnych relacji z najbliższymi. Zapraszamy do Teatru Impresaryjnego na kino naprawdę najwyższej próby i widzimy się o godzinie 18. I seanse są bezpłatne dzięki temu, że cały projekt Filmowe podróże z Orlenem sfinansowany jest ze środków Fundacji Orlen. Dziękuję bardzo i zapraszam.
1: Dla wszystkich miłośników życiowych filmów dokumentalnych będzie to okazja do rozmowy o wolności, rodzinie i trudnych doświadczeniach, które kształtują nasze życie. Początek seansu we wtorek o godzinie 18 w sali Teatru Impresaryjnego. Sezon na grzyby w pełni to jedna z najbardziej wyczekiwanych film przez miłośników leśnych spacerów. W lasach naszego rejonu grzybiarze mają teraz prawdziwe żniwa, po deszczach przyszło ciepło, a wraz z nim pojawiły się grzyby. Kosze szybko się zapełniają, a pogoda zachęca do leśnych wypraw.
3: Jak co roku, koniec wakacji, wrzesień, to jest początek sezonu grzybobrania. Bardzo dużo osób z Wrocławka, okolic, jak również przyjezdnych korzysta z naszych lasów. Mamy bardzo bogate lasy w grzyby, szczególnie obfitują borowiki, ale w tej chwili mamy już pieprznika jadalnego, tak zwaną kurkę. Poza tym w naszych lasach możemy spotkać maślaki, kanie i praktycznie większość grzybów, których występuje w Polsce, możemy te grzyby zbierać w naszych lasach. Wybierając się do lasu, powinniśmy zawsze pamiętać o tym, że jesteśmy w tym lesie gośćmi. Jeżeli jedziemy samochodem, ten samochód powinien zostać w miejscach do tego wyznaczonych, a więc na parkingach leśnych, w miejscach do tego dozwolonych. Jeżeli jesteśmy w lesie, nie powinniśmy hałasować, nie powinniśmy śmiecić, nie powinniśmy płoszyć zwierząt. Często zdarza się, że do lasu wybieramy się z psami. No, przepisy mówią jasno, że pies powinien w lesie być na otoku. Poza tym pies spuszczany luzem może być niebezpieczny dla innych osób, jak również mogą czekać w lesie na niego niebezpieczeństwa, takie jak wilki, ryś, który jest również tutaj na terenie naszych lasów, jak również dziki, lochy, które prowadzą młode i pies, który znajdzie się w ich bezpośrednim zasięgu, no może doprowadzić do tego, że taka locha takiego psa zaatakuje. Więc musimy tutaj brać wiele takich aspektów, będąc w tym lesie. Będąc w lesie, musimy zwrócić jeszcze uwagę na kleszcze. Jest to stały element wszystkich lasów w Polsce.

0: jeszcze przenoszą wiele chorób niebezpiecznych dla zdrowia, tak jak bolerioza lub pokleszczowe zapalenie mózgu. Tutaj powinniśmy po każdym przyjściu z lasu dokonać takiego przeglądu siebie i każdy taki przypadek zauważenia kleszcza, który nam się przypiął, odpowiednio reagować. A więc tutaj powinniśmy zgłosić się do lekarza, tak aby to zostało usunięte w sposób fachowy. Wszystkich zapraszamy do korzystania z naszych lasów, z grzybobrania. Wypoczynek w lesie jest zawsze relaksem dla zdrowia, dla naszej psychiki, a przy okazji możemy nazbierać grzybów, które smacznie wieczorem możemy zjeść.
1: Chciałam się jeszcze spytać, a kiedy jest najlepszy moment na zbieranie grzybów? Jaki ten czas po opadach, ile dni, kiedy najlepiej wybrać się na te grzyby?
0: Grzyby najczęściej pojawiają się w okresie, kiedy jest stosunkowo ciepło, po opadach, a więc mamy w tej chwili taki dobry okres, kiedy te grzyby powinny pokazać się w naszych lasach. Czekamy na nie, mamy pierwsze już w tej chwili grzyby, czekamy na ten tak zwany wysyp i myślę, że dużo osób będzie miało okazję skorzystania z grzybobrania w lasach Nadleśnictwa Włocławek. Jeśli chodzi o rejony, gdzie tych grzybów możemy nazbierać więcej, praktycznie wszystkie lasy tutaj wokół Włocławka obfitują w te grzyby. Niemniej większość osób preferuje takie miejsca jak Leśnictwo Goreń, Leśnictwo Dąb, Leśnictwo Ruda, jak również tutaj Kukawy, czy leśnictwa w bezpośrednim sąsiedztwie Włocławka. Dlatego każdy taki wyjazd i czasem takie miejsce, które nie do końca jest popularne, może okazać się strzałem w dziesiątkę.
2: Leśnicy przypominają jednak, by do koszyka trafiły tylko grzyby, których jesteśmy pewni. Warto też skorzystać z atlasów lub aplikacji i w razie wątpliwości zrezygnować ze znalezionego okazu. Sezon dopiero się rozkręca, więc grzybobrań nie powinno zabraknąć.
3: Gorąco zrobiło się w ostatnich dniach w gminie Lubień Kujawski. I tym razem nie chodzi o pogodę. Mieszkańcy protestują przeciwko planom związanym z możliwością powstania biogazowni w Gliznowie. Ich niepokój wzbudził zapis, który pojawił się przy pracach nad planem ogólnym gminy.
4: Niepokoi nas procedura uchwalenia, głosowania w ogóle. Dlatego, że podczas sesji, którą wszyscy oglądaliśmy, nasz radny z naszego terenu przyznał, że nie wiedział o tym. Że jest zaskoczony, że wie od wczoraj, od dwóch dni, gdy go dopytywaliśmy, zmieniało się to. Pan burmistrz przyznał również, że to jest niedopatrzenie, użył słowa wrzutka, nie wiemy co to znaczy, jaka to jest definicja tego słowa. Po prostu próbujemy zrobić, nie wiem jak to powiedzieć, może nie zamieszanie, ale próbujemy nagłosić nasz problem, dlatego że wiele jest tam takich nieścisłości. Pan burmistrz w rozmowie przyznał, że na następnej sesji Rady Gminy, podejmę uchwałę, która to zniesie, wykreśli, nie mamy takiego zapewnienia na piśmie, nie mamy podstawy prawnej, do której możemy się odnieść. Z tego co wiemy, żeby zmienić plan ogólny, pan burmistrz musiałby napisać wniosek o taką zgodę do wojewody. Nie mamy pewności, że wojewoda się zgodzi na zmiany. Nie wiemy, jak radni zagłosują. Natomiast terminy te ustawowe płyną, tak? Na stronie wojewódzkiego urzędu pojawiła się ustawa w dniu 1 września, jeśli pamiętam, to 15 będzie prawomocna, a pan burmistrz zaproponował tutaj datę między 17 a 23 kolejnej sesji, chociaż prosiliśmy panią przewodniczącą Rady Gminy ustami naszego radnego, telefonicznie dzwonił do niej przy nas, w niedzielę dokładnie, żeby zwołała sesję nadzwyczajną w tej sprawie właśnie po to, żeby uniemożliwić wejście w życie tego dokumentu, bo to potem będzie trudniejsze jakby do załatwienia. Akcja, można powiedzieć, protestacyjna, czyli nasze banery, informacje na stronie facebookowej naszego koła gospodyń wiejskich. Na marginesie działalność też jest zagrożona, bo nie będzie mieć ekologicznych produktów tutaj do tworzenia naszych potraw. Mamy z naszej miejscowości wszystkie podpisy oprócz jednego, tego właśnie pana naszego radnego. On tej petycji nie podpisał, a na sesji wstrzymał się od głosu. Natomiast z innych miejscowości, powiem szczerze, że nie widziałam, bo to inne osoby zbierały, ale wszystkich mamy ponad 300 i akcja zbierania podpisów nadal trwa. Wsparła nas też pani burmistrz sąsiedzkiej gminy z Dąbrowic, także też jest przeciwna, żeby jej mieszkańcy

0: Polacy, którzy są najbardziej do nas tutaj obszarowo przylegli, no po prostu mieli ten problem, tak?
1: Pozwolę się nie do końca zgodzić z panem Zygmuntem, że gmina nie miała nic do tego, nie ma obowiązku informowania, bo ja myślę, że jednak ma, bo jakieś konsultacje takie społeczne, skuteczne powinny być przeprowadzone. Dla mnie skuteczna taka informacja to jest wtedy, kiedy się robi zebranie, kiedy, bo nie wiem, czy ktoś z państwa, bo oni podobno, było coś w internecie, że 15 osób brało udział w takich konsultacjach, tylko nie wiem, czy tu jest chociaż jedna osoba, która wiedziała wcześniej coś na ten temat. Więc nie wiem, z kim były przeprowadzane te konsultacje i jak, bo to może być nawet forma wyjazdowa gdzieś do takiej gazowni, może być zebranie, to ma być dialog, nie tylko informacja. Więc uważam, że to nie zostało przeprowadzone i to jest głównym błędem, bo skoro to nie jest, uważają, że można to wybudować w takiej wiosce jak Gliznowo, to chyba nie jest szkodliwe według nich, bo skoro tak blisko budynków. I skoro to nie jest nic złego, to dlaczego nie były takie rozmowy prowadzone z ludźmi? Tylko my się dowiadujemy po cichu. Jeszcze tu jest taka dziwna sytuacja, że parę kroków stąd mieszka radny, będąc jednocześnie sołtysem i jest tutaj nieobecny, więc trudno jest rozmawiać o kimś bez niego, bo czujemy się niekomfortowo w tej sytuacji. On powinien tu reprezentować mieszkańców, ale niestety tego nie zrobił, chyba zabrakło mu odwagi, tak sobie myślę. No i myślę, że to było najważniejsze, czyli brak tych konsultacji społecznych uważam za taki błąd, a nawet za naruszenie prawa. No i to jest wszystko.
2: Ja chciałam się spytać jeszcze tutaj, czyli ten pan radny, który powiedzmy, jak państwo tutaj mówicie, wnioskował albo nie zgłosił sprzeciwu, tak powiedzmy, on mieszka też w tej okolicy tutaj państwa.
1: Bardzo blisko tutaj mieszka.
2: A czy widzicie państwo jakieś może plusy tej biogazowni, bo tu kwestia powstania jej, może kwestie ewentualnej jakiejś dochodowości?
1: Dlatego, że tutaj nie ma gospodarstw takich rolniczych, gdzie by były jakieś odpady, czy jakieś, czyli tutaj rolnicy by nie mogli, nie byliby w stanie naprodukować dla tej biogazowni. Nawet sobie myślę, no co, wszystko obsiać kukurydzą można rok, dwa, ale nie cały czas. Nie ma tu takich odpadów organicznych, które mogłyby zasilić z tej wsi, czyli to będzie dowożone z zewnątrz. To jest na użytek zewnętrzny, na pewno nie na użytek tej wsi i okolicznych wsi. Żadnych plusów nie.
3: My jako mieszkańcy Zalesia też jesteśmy przeciwni tej biogazowni. Wiadomo, że będzie się to łączyło z większym ruchem. Nasze drogi też nie są w dobrym stanie. Wiadomo, że zależy, co będzie jeszcze wożone. Będzie na pewno nieprzyjemny zapach. Mogą być też, jak tu mówiono, szczury. Po prostu jesteśmy przeciwni też temu.
4: Dzisiaj jestem zaproszony jako gość. I tutaj wtóruję tym mieszkańcom. Mama jest powstał poważny problem i w sumie na dzień dzisiejszy nie ma pewności, że powstanie ta biogazownia, bo dopiero powstał taki ogólny plan, ale powstało zielone światełko. Niestety obawiam się, że w przyszłości potem, jeżeli to będzie, to może niestety, ale tutaj powstaje ta biogazownia, która wydaje mi się niepotrzebna na tym terenie, bo wioska jest ściśle zabudowana, ponad 150 osób tutaj mieszka, jeden z drugim pracuje już w mieście, nie ma bydła, 20 lat temu to tutaj było kupę bydła. Jako weterynarz mogę powiedzieć, że i trzoda chlewna była około 500 sztuk. Tutaj było rolnictwo, tutaj była produkcja ziemniaka jadalnego i pod każdym względem to była taka metropolia ziemniaka. Teraz już nie ma nic. Teraz powstała jakby dzielnica Lubienia. Nie ma bydła, nie ma trzody chlewnej. Ludzie pracują w Kutnie, pracują w Lubieniu, w Dąbrowicach, w różnych sklepach, w supermarketach i każdy sobie jakoś radzi.
5: Burmistrz Lubienia Kujawskiego uspokaja, że sam zapis w planie ogólnym nie oznacza rozpoczęcia inwestycji. Jak mówi, w sprawie biogazowni nie ruszyły żadne procedury. W rozmowie z naszą redakcją Marek Wiliński zapowiedział też, że zapis dotyczący biogazowni zostanie wycofany.
6: Dla tej inwestycji nie ma ani pozwolenia na budowę, ani decyzji środowiskowych, ani miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast sam problem wynikł z tego, że wszystkie gminy w kraju, w tym również gmina Lubień Kujawski, zobowiązana była do uchwalenia planu ogólnego. I w tym planie ogólnym uwagi, propozycje do tego planu miały prawo zgłaszać różne podmioty, osoby fizyczne, osoby prawne i takie osoby prawne i fizyczne do tego planu uwagi pozgłaszały. I wśród jednych z uwag do planu był wniosek firmy, która złożyła wniosek o dopuszczenie w zabudowie uzupełniającej.

Rozpoczynającej budowy biogazowni dla prywatnej działki w miejscowości Gliznowo. To oczywiście prywatna firma i prywatna działka. I ten wniosek, z uwagi na jego jakby formalną poprawność, został w planie ogólnym uwzględniony, a następnie plan ogólny został uchwalony. Ale to nie oznacza, że ta biogazownia tam będzie budowana, bo ażeby można było pobudować biogazownię, to trzeba uzyskać szereg dokumentów, które tutaj udziału społecznego wymagają, konsultacji społecznych, no i to też jest jakby

0: przedmiotem konsultacji, no ale rozumiemy tutaj mieszkańców, że nie każdy musi sprawdzać na stronach internetowych Urzędu Miejskiego, co, jakie dokumenty mają, jakie zapisy i tutaj jakby w pełni podzielamy obawy mieszkańców Gliznowo i z tego tytułu urząd zobowiązał się i radni zobowiązali się do korekty planu ogólnego w zakresie jakby bezwzględnego niedopuszczenia budowy biogazowni w miejscowości Gliznowo i na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Lublinie Kujawskim, która ma mieć miejsce 17 września, uchwała o przystąpieniu do zmiany planu ogólnego dla tej działki w miejscowości Gliznowo ma być podjęta tak, żeby nawet uniemożliwić w ogóle myślenie o tej inwestycji w tej miejscowości.
1: Proszę Państwa, cała sytuacja powstała, bo zauważyłem właśnie w tych planach, że mam wpisaną biogazownię. Zwróciłem na sesji uwagę, tak jak to było wiadomo, że bez zgody mieszkańców i bez zgody jakichś tam pozwoleń, no ja jako radny nie pozwolę na wybudowanie tej biogazowni, dlatego wstrzymałem się od głosów. Nie mogłem być przeciwny, bo ja nie chciałem zablokować całej gminy Lublin Kujawski, no bo to są każdego marzenia, każdy chce coś postawić, to są ogólne plany. Więc ja tu jestem z moimi mieszkańcami, po prostu dbam o to wszystko, ale forma oprotestowania, no raczej to nie jest mojej gestii, bo ja mnie obowiązują pewne standardy, tak? Ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby w ten sposób reagować, bo to tak wygląda, jakby tam już koparki były i to się coś działo. Także na dzień dzisiejszy mamy sytuację pod kontrolą. Tak jak pan burmistrz powiedział, odwołujemy tą całą decyzję i po prostu mieszkańcy, jeszcze chcę nadmienić, że w poniedziałek byli, rozmawiali z panem burmistrzem. Zobowiązaliśmy się do tego, żeby odwołać to wszystko, żeby zmienić to. No i także my czekamy do następnej sesji.
2: Protestujący chcą przede wszystkim, by ich obawy dotyczące planowanej inwestycji zostały uwzględnione przy dalszych pracach nad dokumentami planistycznymi gminy. Przedsiębiorcy i mieszkańcy ulicy 3 Maja, na której pracę prowadzi Balzola, skarżą się, że nie mają gdzie parkować samochodów. Dodatkowo działania ciężkiego sprzętu powodują drgania starych kamienic, prowadząc do ich uszkodzeń. Pojawiła się również informacja o zamknięciu dotychczas otwartej części ulicy 3 Maja.
3: Kontynuowane są prace na ulicy 3 Maja, tam toczy się inwestycja 3 Maja w UNERF-em i tutaj kontynuowane są prace związane z robotami ziemnymi, z tworzeniem podbudów na całej szerokości ulicy. Natomiast głównym zadaniem jest teraz ułożenie nawierzchni z płyt granitowych, ponieważ jest to niezbędny element warunkujący wykonawcy przejście na kolejny etap inwestycji. Obecnie toczą się prace na dwóch etapach. Ten z kolei jest podzielony na trzy odcinki. Od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. Natomiast warunkiem umowy jest właśnie to, że jeżeli na pierwszym etapie tej inwestycji zostaną ukończone prace związane z układaniem nawierzchni, to dopiero wtedy wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap tej inwestycji.
4: Właśnie ostatnio pojawiła się informacja, że ulica 3 Maja, ta jej część bliżej Zielonego Rynku, również będzie zamknięta dla ruchu kołowego, jednak to miało nastąpić od 1 września, jednak to się nie stało.
3: Tak, wykonawca, mogę powiedzieć, po prostu troszkę się może pospieszył, chcąc oczywiście dobrze, przygotowując sobie jakby teren pod przejście na kolejny etap inwestycji. Tutaj była prośba do mieszkańców o to, żeby przeparkowali ewentualnie swoje pojazdy. Natomiast, tak jak wspomniałem, ta prośba jest troszeczkę jeszcze przedwczesna od wykonawcy. Tutaj nie ma jeszcze decyzji, nie ma jeszcze zgody zamawiającego na przejście na kolejny etap tej inwestycji.
2: Zmiany dotyczą również parkowania. Wyznaczone zostaną miejsca do krótkiego postoju.
3: Na ulicy 3 Maja chcemy uruchomić taki parking, który potocznie jest nazywany Kiss and Drive, czyli pocałuj i jedź. Można by było powiedzieć, że no podobny schemat jest na lotniskach.
2: Prace mają zostać zakończone do końca października tego roku. Ratusz nie miał sygnałów od wykonawcy, że termin zostanie przekroczony. Przemoc na mieniu wobec byłej żony przez męża to częsta forma nacisku psychicznego i ekonomicznego. Obejmuje ona niszczenie, uszkadzanie lub blokowanie dostępu do rzeczy osobistych i wspólnych. Działania te służą zastraszeniu, wymuszeniu ustępstw lub utrzymaniu kontroli po rozstaniu i są w pełni karalne. Do takiego zdarzenia doszło w marcu w Izbicy Kujawskiej.
5: Prokuratura rejonowa w Radziejowie skierowała akt oskarżenia przeciwko 43-letniemu mężczyźnie mieszkańcowi gminy Izbica Kujawska, który w sposób umyślny doprowadził do uszkodzenia mienia, mianowicie pojazdu samochodu osobowego swojej byłej żony, samochodu marki Renault Laguna.

0: doprowadzając tym samym do jego całkowitego zniszczenia. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Tutaj pragnę nadmienić, że w tej sprawie mamy do czynienia z formą przemocy przeciwko mieniu. Mówiąc o różnych relacjach, zwłaszcza między byłymi małżonkami, mamy na myśli często przemoc fizyczną i psychiczną, a ta sprawa pokazuje nam, że przemoc ma różne oblicza. Tak więc może przybierać również przemoc przeciwko mieniu, która no, wbrew pozorom wywołuje i odbiera, właściwie odbiera poczucie bezpieczeństwa pokrzywdzonym. Dlatego też nawet tak wydawałoby się dość błahej, biorąc pod uwagę rodzaj dobra prawnego, czyli rzecz, czyli mienie, i prokuratura, i policja podejmuje takie zintensyfikowane działania, żeby zwalczać tą przestępczość, żeby eliminować w zarodku tego typu zachowania i nie doprowadzić do ich ewentualnych eskalacji i skierowania być może w przyszłości zamachu na najważniejsze dobra, jakimi są życie i zdrowie.
1: Przesłuchany w charakterze podejrzanego Artur R. przyznał się do zarzuconego mu czynu, ale odmówił składania wyjaśnień. Weekend we Wrocławku i okolicach zapowiada się bardzo różnorodnie. Już w sobotę o godzinie 10 w Mazurach Leśnych rozpoczną się towarzyskie i regionalne zawody w skokach przez przeszkody. W programie m.in. rywalizacja o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. Wstęp dla publiczności jest bezpłatny.
2: Mazuriada Cup to jest już taki cykl coroczny zawodów regionalnych i towarzyskich w skokach przez przeszkody. W tym roku zapraszamy 5 września, to jest sobota. Zaczynamy od godziny 10 konkursami debiutantów, czyli pierwszy krok, drugi krok. A myślę, że potrwa to dosyć długo, dlatego że mamy bardzo fajne zgłoszenia i kończymy konkursami wysokości N, klasy N, to jest 120 cm. I jeden z tych konkursów jest o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. I tutaj bardzo chciałabym zaznaczyć, że mamy ogromne wsparcie miasta i gminy Brześć Kujawski w organizacji tego cyklu Mazuriada Cup. A patronat nad wydarzeniem przejął burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski. I naprawdę dziękujemy za wszelką formę współpracy, wsparcia, które czujemy, widzimy i się bardzo z tego cieszymy. Myślę, że sama lokalizacja jakby tego miejsca też zachęci do przybycia, zwłaszcza, że wstęp jest wolny. Otoczenie lasów, spokój, cisza, zwierzęta, ale oprócz tego zadbaliśmy też o dodatkowe atrakcje w postaci wystawców. I mamy tutaj wystawcę, który tak naprawdę bardzo cieszy się dużą popularnością. To jest przypinkowe love, które zakuwa chwile wspomnienia w breloki, w przypinki i tak dalej. Będzie też firma, która produkuje smaczki dla koni. Będzie firma paszowa, będzie sklep jeździecki mobilny. Także, a jeżeli o gastronomię, to jeszcze zadbaliśmy. I tutaj będzie koło gospodyń wiejskich Jarzębina Zwieńca. Oni w zeszłym roku po prostu hitem byli. Także myślę, że tego już nie, zwycięskiego składu się nie zmienia.
1: 2 godziny później, o 12 na Włocławskim Placu Wolności rozpocznie się narodowe czytanie. W tym roku uczestnicy sięgną po dziady Adama Mickiewicza. W wydarzeniu weźmie udział aktor Paweł Krucz, a osoby, które przyniosą własny egzemplarz książki, będą mogły zdobyć pamiątkową pieczęć. Również o 12 w Chodczu rozpocznie się 4 muzyczny piknik motocyklowy. Na targowisku miejskim zaplanowano m.in. motocyklowe parady, koncerty i konkursy, a także pokaz motoparalotniarzy.
3: A cóż to za zgromadzenie?
4: Czekamy wszyscy na sobotę.
5: 4 piknik motocyklowy z udziałem paralotniarzy.
6: Koncerty zespołów.
7: Pyszne jedzenie.
4: Konkursy z nagrodami, 2 parady motocyklowe, w tym druga z udziałem motoparalotniarzy.
5: 5 września, Chodecz. Ruszamy o 12. Nie może was zabraknąć. Zapraszamy.
4: Do zobaczenia.
1: O 14 na placu przy kościele Świętego Stanisława przy ulicy Wiejskiej we Wrocławku rozpocznie się festyn charytatywny Festiwal Muzyki dla Arturka. Na uczestników czekają atrakcje dla dzieci, jedzenie i spotkania ze zwierzętami, a wieczorem koncerty. Wydarzenie będzie również okazją do wsparcia Arturka i udziału w przygotowanych przez organizatorów licytacjach i zbiórce.
8: Od godziny 9 na terenie tego tutaj placu będzie turniej siatkówki firm z Włocławka, którą właśnie tutaj Monika Kasprzak i stowarzyszenie zajęło się tą całą formułą tego i dopina te szczegóły. Tutaj będzie właśnie za tym domem tam turniej siatkówki na tym placu, a potem od godziny 16 będzie część artystyczna, ale tutaj pewnie to już Jarek powie więcej na temat tych artystów. No i będą atrakcje oczywiście dla dzieci, no bo tutaj naokoło będą różne animacje, różnego

0: rodzaju atrakcje, czyli alpaki, konie, pokaz samochodów z czasów PRL-u. I pracujemy jeszcze, bo powiem wam szczerze, może się uda kilka niespodzianek jeszcze wprowadzić. Pracujemy nad tym. Na razie to, co załatwiliśmy, będzie też robot, który będzie dzieci tutaj zabawiał. Też zgodził się człowiek z Grudziądza, gdzie jest mega szacun dla tego człowieka, bo przyjedzie specjalnie dla nas tutaj charytatywnie.
1: Koncerty będą gdzieś, zaczynały się już od godziny 16, 17, trwały do późna, do 21, 2, jak tam tutaj mam nadzieję wszyscy pozwolą, bo nagłośnienie będzie takie, że tu półwocławka to będzie słyszeć w swoich domach. Także bawimy się wszyscy, słuchajcie, zapraszamy. Impreza oczywiście jest otwarta, czyli tak to gratis. Jakieś tam będą puszki stały, gdzie zbieramy sobie dla dziecka właśnie Artura chorego pieniążki. Też będą licytacje i tak dalej. Będziemy się wspólnie bawić, całymi rodzinami. Dzieci będą mogły sobie podjeżdżać na różnych zjeżdżaniach, trampolinach poskakać. Może jakieś tam workociki zapleść, pomalować się tam. No wiadomo, jak to na każdych takich festynach. Postaram się zapewnić każdemu, żeby było fajnie i ten dzień spędził dobrze, ale przy okazji też jakąś tam swoją, że tak powiem, cegiełeczkę dołożył do tego, żeby tam tego Arturka naszego wspomóc, bo tam jest horrendalna suma 12,5 miliona.
2: W niedzielę warto natomiast zajrzeć na włocławski Stary Rynek. Od godziny 10 będzie tam biojarmark, czyli okazja do kupienia lokalnych i ekologicznych produktów. O 13.30 rozpocznie się natomiast Święto Plonów w Choceniu. Najpierw ulicami przejdzie korowód dożynkowy, później zaplanowaną mszę i część obrzędową. Po niej na scenie pojawią się lokalne zespoły, a wieczorem koncerty zespołu Classic i Enej. Niedzielne świętowanie zakończy zabawa z DJ-ami.
3: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na to wydarzenie, które będzie podsumowaniem sezonu dożynkowego na naszym terenie. Spotykamy się w niedzielę z przedstawicielami z wszystkich gmin. Rozpoczynamy jak zwykle uroczystym korowodem, mszą świętą, obrzędem dożynkowym. Z panem wójtem staraliśmy się także zorganizować tę część rozrywkową, jak to tradycja dożynek ma w sobie. Także niedziela i popołudnie to najlepszy moment, abyśmy wszyscy razem byli w Choceniu.
2: Również w niedzielę od godziny 14.30 Park Kulturowy Wietrzychowice zaprosi na festyn archeologiczny z okazji 20-lecia istnienia parku. Będą rekonstrukcje życia ludzi neolitu, stanowiska naukowe, pokazy oraz możliwość zwiedzania parku z przewodnikiem. Na zakończenie zaplanowano również koncerty. Podsumowując, przed nami weekend, w którym coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy muzyki i motoryzacji, jak i historii, lokalnych produktów czy sportu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Psychopedia, witamy Państwa serdecznie po wakacyjnej przerwie. Dziś ze mną i z Państwem Monika Kramkowska, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej we Włocławku. Dzień dobry, Pani dyrektor.
1: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor i państwa.
0: Pani dyrektor, wakacje się skończyły, choć dla poradni nie był to czas zupełnie

0: wakacyjny, bo by cały czas specjaliści pełnili dyżury i niestety było co robić, tak jak to pani powiedziała. Natomiast rok szkolny to wzmożony ruch również w poradni i króciutko przypomnijmy, na jaką pomoc, z czego mogą korzystać rodzice, którzy zauważą, że coś niepokojącego u swojego dziecka i chcieliby to skonsultować.
1: To tak dla przypomnienia. Poradnia zajmuje się diagnozą dzieci, czyli też taką oceną rozwoju, jak dziecko funkcjonuje, ale też jeżeli występują jakieś trudności w pisaniu, w czytaniu, czy trudności w, nie wiem, w jakimś rozwoju emocjonalnym dziecka, to u nas specjaliści diagnozują, z czego to wynika. Ponadto poradnia udziela takiej pomocy psychologicznej, terapeutycznej, terapii pedagogicznej, terapii integracji sensorycznej, diagnozy integracji sensorycznej, logopedycznej, więc tutaj pełen wachlarz takiej pomocy specjalistycznej też w gestii poradni też tutaj po naszej stronie leży. Też udzielamy takich warsztatów, ruszą teraz, jak szkoły wrócą do działania od września, więc będziemy też wspierać szkoły w zakresie prowadzenia warsztatów profilaktycznych i udzielamy także takiej i diagnozy, i pomocy doradztwa zawodowego, czyli jak pokierować dziecko do dalszej drogi wyboru szkoły.
0: Wszystkie te porady i specjalistyczna opieka jest bezpłatna.
1: Tak.
0: I proszę powiedzieć, jaka jest droga rodzica, czy dziecko też może na przykład samo zgłosić się do poradni, jeżeli coś u siebie zauważy, bo dzieci mają teraz różne pomysły, no i szybko bardzo dojrzewają, prawda? Chcą być
1: Tak.
0: samodzielne. Więc jak wygląda ta droga z domu, ze szkoły do poradni?
1: Więc tak, no, zawsze musi rodzic zgłosić, jeżeli jest niepełnoletni uczeń, bo jeżeli uczeń jest pełnoletni, ale uczniem szkoły, bo my udzielamy pomocy uczniom, którzy są w edukacji, to wtedy pełnoletni uczeń może się sam zgłosić do poradni, ale tak to rodzic musi zgłosić, przyjść zgłoszenie, wypełnić po daną poradę. Ale jakby się zdarzyło, że nie wiem, jakiś młody człowiek potrzebuje takiej pomocy psychologicznej, psychologa i do nas by się zgłosił, to my bez pomocy też nie zostawiamy, ale procedura jest taka, że zawsze musimy poinformować rodzica, jeżeli jest niepełnoletni. Ale tak to, no, przez rodzica to się odbywa.
0: Czas oczekiwania. Ciągle zadaję pani to pytanie, bo z nadzieją, że pani powie dziś przychodzi, jutro jest obsłużony.
1: Wszystko robimy w tym kierunku, żeby tak było. I od września też wprowadzamy takie zmiany, które właśnie mają też służyć temu, żebyśmy jak najszybciej pomoc otrzymywali nasi klienci. Przede wszystkim, bo tak jak już do tych nowości, wydłużamy czas pracy poradni. Poradnia będzie i specjaliści będą do dyspozycji do godziny 19, tak żeby rodzice popołudniami też byli dostępni i terapie, żeby też były dostępne, więc tutaj będziemy do godziny 19 i też raz w tygodniu obsługa taka administracyjna, żeby rodzice mogli przyjść odebrać dokumenty, tak, czy właśnie pobrać jakieś wnioski, to też raz w tygodniu do godziny 19, czyli od 7:30 do 19 ktoś będzie, żeby też trochę usprawnić, a jeżeli chodzi też o taką naszą tutaj kolejkę oczekiwania, no to tak, no na ten moment cały czas ta kolejka jest około 5 miesięcy. Znowu w tym roku zwiększamy osoby, które mają diagnozować dzieci, zespoły diagnostyczne, żeby też jak najszybciej to szło. Mamy nadzieję, że przepisy, które wchodzą od września do szkół, które będą mówiły o tym, że najważniejsza jest ocena funkcjonowania dziecka i współpraca ze szkołami. My też jako poradnia powołujemy takiego koordynatora do sprawy współpracy, który będzie mocno współpracował też ze szkołami, ale też z wszystkimi innymi placówkami, które dotyczą dziecka i jego rodziny. Ta współpraca też poprawi nam to usprawnienie, bo chodzi też o to, że nie zawsze dziecko musi trafić do poradni, bo może dostać
0: Czyli ta
1: pomoc w
0: zmiana,
1: szkole.
0: tą zmianę ocenia pani na plus, tak?
1: Tak, ja oceniam na plus, żeby dostało dziecko w szkole tą pomoc, taką pierwszą, tak? A dopiero jak na przykład tą pomoc, nie wiem, szkoła zaleci jakieś zajęcia, czy też wdroży pomoc, bo nie zapominajmy o tym, że szkoła też ma swoich specjalistów już, tak? I ta pomoc nie przynosi efektu, tak? Albo szkoła widzi, że no jednak te zaburzenia są bardzo takie.

0: utrudnione i to funkcjonowanie dziecka jest utrudnione, to wtedy do tej poradni, żeby to pokierować dziecko. Więc no, też mam nadzieję, że ta współpraca taka bardzo zacieśniona i też ze wszystkimi instytucjami no, przyniesie nam tutaj plus, że będziemy też mogli szybciej trochę reagować i też adekwatną pomoc dziecku dać
1: rodzinie. Rozumiem, że w każdej szkole są odpowiedni specjaliści, którzy będą na poziomie szkoły mogli zadecydować, czy to już czas, żeby poprosić o bardziej fachową pomoc, jakieś zajęcia wspierające, czy też wystarczy po prostu przyłożyć i ćwiczenia, czy zajęcia na poziomie szkoły, tak?
0: Tak. W każdej szkole są tacy specjaliści, w przedszkolach tak samo są tacy specjaliści i no, trochę tak właśnie oddajemy tutaj takiego współdecydowania szkole, ale też właśnie mogą jak najbardziej szkoły to wiedzą, że mogą się konsultować też z nami tutaj z poradni, czy to już jest czas, żeby do poradni, czy jeszcze to nie jest ten czas, tak? Ale też i we współpracy z rodziną, z rodzicami, żeby też rozmawiać, bo no, tu tak ta współpraca, żeby była mocno zaciśniona, która ma się kończyć tym, żeby odpowiednią, adekwatną pomoc dziecku dać.
1: Od września czekają wrocławian zmiany, które wprowadzone są w poradni psychologiczno-pedagogicznej, o jednej bardzo ważnej, czyli tych wydłużonych godzinach czasu pracy. Już pani wspomniała, co jeszcze czeka nowego na rodziców, dzieci, generalnie klientów poradni.
0: No tak, dzięki środkom z Funduszu Unii Europejskiej pozyskaliśmy sprzęt do biofeedbacku i poradnia będzie też oferowała terapię biofeedbacku.
1: Na czym ona polega i dla kogo jest potrzebna?
0: Myślę, że to
1: potrzebne.
0: Też oddzielne można by było tutaj,
1: ale króciutko.
0: Tak, ale króciutko to jest też taka terapia neurorozwojowa i polega na stymulacji układu nerwowego i no, dedykowana jest, nie wiem, dzieciom z utrudnieniami tego układu w koncentracji uwagi, poprawa dzieciom z ADHD, z autyzmem, no i no
1: czyli
0: wszystkim
1: tak
0: dzieciom,
1: szeroko,
0: bardzo szeroko, tak, tutaj ta terapia.
1: Obiecuję, że wrócimy do tej terapii,
0: tak,
1: bo to ważny temat.
0: Jak najbardziej, bo to jest też taka terapia. Generalnie, jeżeli chodzi o placówki publiczne, to na terenie Włocławka wiem, że zespół szkół numer 3 ma biofeedback i swoim uczniom to oferuje, a my będziemy oferowały wszystkim uczniom. I chyba też jeszcze MOW we Włocławku, ale no to też oni mają dla swoich uczniów, ale my będziemy tutaj dla wszystkich uczniów z terenu miasta Włocławka taką terapię też oferować i to też jest taka nowość. Trochę przeformułujemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną, bo widzimy tak, że no, są bardzo duże potrzeby i też długi czas oczekiwania. I zauważyliśmy też, że no, na przykład, nie wiem, jeżeli rodzic czeka 2 lata na terapię, no to no, często już się opiekuje tym swoim maleństwem i dzieckiem, że już gdzieś tam szuka prywatnie, tak? Albo no, gdzieś, no nie wiem, czy do pierwszego poziomu referencyjnego z NFZ-u, ale wiemy, że tam też są kolejki. No i trochę przeformułujemy, że będzie jeszcze więcej dyżurów, żeby rodzice otrzymywali szybko tą pomoc i żeby taka trochę poczekalnia, że dostaną 3, 4, 5 spotkań na początek, żeby wiedzieć, jak z tym dzieckiem pracować, żeby trochę zaopiekować się, a dopiero później, jeżeli na przykład będzie potrzeba takiej bardzo długoterminowej terapii, no to wtedy ewentualnie będzie się do tej kolejki czekało, tak? Miejmy nadzieję, że tych kolejek będzie coraz mniej, bo chcemy trochę systemowo, żeby szybciej, bo wiadomo, że jak rodzic przychodzi do psychologa, to przychodzi przeważnie wtedy, kiedy coś się dzieje.
1: Dokładnie.
0: Dzieje się, przychodzę i chcę teraz, tak? A nie mam termin za rok, no bo za rok to już coś może albo bardziej się podziać, tak? Albo
1: często ta pomoc jest potrzebna faktycznie bardzo szybko, bo rodzic też, zanim się uda po tą pomoc, to zwleka
0: też
1: i próbuje często radzić sobie własnymi sposobami.
0: Tak,
1: więc
0: i dlatego
1: w momencie, kiedy się zwraca, to już jest ten time zero.
0: Tak, i dlatego my to widzimy i też chcemy na to odpowiedzieć i tutaj trochę też to chcemy przeformułować. Jeszcze będzie jedna nowość, ale nie wiem, czy ja już mogę o niej powiedzieć.
1: Może pani dyrektor.
0: Też pozyskujemy, zobaczymy, czy nam się uda, ale to dopiero będziemy wiedzieć w listopadzie, środki na to, żeby zakupić narzędzie do diagnozy.

0: spektrum autyzmu i miejmy nadzieję, że tutaj też takim narzędziem będziemy mogli, takim standaryzowanym światowym, takim ADOS 2 diagnozować i też nasi tutaj włocławianie będą mogli też z tego w poradni korzystać. Co jeszcze? Bardzo dużo będzie teraz też grup, które będą, grup, które zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, więc tutaj też taka oferta się będzie poszerzała, więc też będzie można korzystać z tych grup.
1: To są zajęcia popołudniowe.
0: Wszystko będzie popołudniowo. Właśnie też one też będą się do 19 odbywały, więc tak, żeby umożliwić uczniom, że jak wrócą ze szkoły, to jeszcze ewentualnie będą mogli korzystać z takich grup, tak? To są tak zwane TUSy, takie treningu umiejętności społecznych i tutaj u nas tych grup będzie coraz więcej. Też będą dwie grupy prowadzone zajęć treningu uczenia się dla dzieci, które często albo są bardzo dziećmi zdolnymi, albo też właśnie, żeby trening, który nauczy ich, jak trzeba się uczyć i zapamiętywania takich szybkich technik pamięciowych. Więc tutaj też w tym zakresie poszerzamy ofertę. Więc no się dzieje.
1: Się dzieje. Będziemy na bieżąco śledzić to, co się dzieje w poradni, bo oczywiście nie powiedzieliśmy o takich wydarzeniach, które są okazjonalnie organizowane, drzwi otwarte, spotkania z ciekawymi ludźmi. To są też warsztaty i dla rodziców, i dla nauczycieli, ale to będziemy informować na bieżąco, bo to trudno.
0: Corocznie. Badania przesiewowe w żłobkach, które my robimy, żeby też właśnie już w żłobku wyłapać młodsze dzieci, to też jak już ostatnio rozmawialiśmy, ale też te badania przesiewowe jak najbardziej to są cykliczne, wszystko to będzie się kontynuowało i będzie działo.
1: Na dziś dziękuję, proszę Państwa. Monika Kramkowska, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, była moim i Państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz za tą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Rozpoczęła się 15. edycja Narodowego Czytania. Akcja ma na celu propagowanie literatury narodowej. W tym roku odczytywane będą fragmenty Dziadów Adama Mickiewicza. To arcydzieło polskiej literatury romantycznej, w którym uniwersalne prawdy moralne wiążą się z tematyką narodowo-wyzwoleńczą. Dramat ukazuje walkę dobra ze złem w ramach szerszej perspektywy dotyczącej losów narodu i zmagań Polaków o wolność. Akcja swój finał będzie miała w sobotę, jednak w szkołach już dziś czytano dzieło Mickiewicza.
1: Przede wszystkim będziemy czytali całość Dziadów, a tak naprawdę te bardziej charakterystyczne fragmenty, które omawiamy w szkole, które później są wymagane poprzez egzaminatorów, ale poznamy zarówno

0: część drugą, część czwartą, no i przede wszystkim część trzecią. Zmierzymy się również z quizem wiedzy o dziadach, więc uczniowie będą mogli powalczyć o nagrodę. No i myślę, że będą też się świetnie bawić, bo zaplanowaliśmy mini inscenizację.
1: Właśnie, co będzie przedstawiała ta mini inscenizacja? Która to będzie fragment tego utworu?
0: Przede wszystkim to będą fragmenty właśnie drugiej części dziadów, czyli będziemy obserwować obrzęd dziadów, będziemy też próbowali wywoływać te duchy.
2: Dziady są uznawane za jeden z największych zmór maturzystów. Utwór ma skomplikowaną strukturę.
0: Myślę, że to jest tak wielki dramat narodowy, który jak to zgodnie z konwencją romantyzmu jest pełen symboli, wizji, proroctw, zatem jest niejasny. Pisany jest wierszem, no i myślę, że to sprawia przede wszystkim uczniom trudność w zrozumieniu.
2: Uczniowie starannie przygotowali się do odgrywanych ról.
3: Czytam Dziady część trzecią, a konkretnie Widzenie księdza Piotra, w którym przedstawiona jest wizja mesjanizmu i tego, jak tak naprawdę naród polski jest trochę przedstawiany jako mesjasz Europy.
4: Chcemy przedstawić scenkę odnośnie Dziadów właśnie części trzeciej. No i co? Myślę, że dobrze wszyscy są przygotowani, będziemy czytać fragmenty, będą pewnie jakieś konkursy, więc myślę, że będzie fajnie.
5: Na głowie mam pleśny wianek, w ręku zielony badylek, przede mną bierze baranek, nade mną leci motylek. Na baranka bez ustanku wołam, baś, baś, mój baranku, baranek zawsze z daleka. Motylka brzeczką w gonie i już, już chwytał go w dłonie, motylek zawsze ucieka. Tu niegdyś w wiosnę poranki, najpiękniejsza z tego sioła, Zosia, pasając baranki, spiacze i śpiewa wesoła. La, la, la, la, la. Olej z tego w barę, chciała jej spocałować usta, lecz i prośbę, i ofiarę wyśmiała dziewczyna w usta. La, la, la, la, la, la, la. Antoś oddał swoje serce, lecz i z Józia, i z Antosia śmieje się wierzchliwa Zosia. La, la, la, la. Tak, Zosią byłam, dziewczyną z tej wioski. Imię moje u was głośne, że chociaż piękna, nie chciałam zamęścia. I dziewiętnastą przeigrawszy wiosnę, umarła mnie z nami z troski, ani prawdziwego szczęścia. Żyłam na świecie, lecz ach, nie dla świata. Myśl moja nazbyt skrzydlata. Niegdyś na ziemskiej nie spoczęła w łonie, za lekkim zawirkiem goni, za nóżką, za kraśnym piankiem, za motylkiem, za barankiem, ale nigdy za kochankiem. Pieśni i pletów słuchałam rada, często, kiedy sama pasę, do tych pasterzy goniłam stada, którzy w mąk wielbili krasą, lecz żadnego nie kochałam. Za to po śmierci nie wiem, co się ze mną dzieje. Nieznajomym ogniem pałam, choć sobie i gram do woli, latam, gdzie wietrzyk zawieje. Nic mnie nie smuci, nic mnie nie boli. Jakie chcę, wyrabiam cuda. Wszędzie sobie stęczy rąbki, z przeźroczystych łez poranku tworzę motylki, gołąbki. Przecież nie wiem, skąd ta nuda. Wyglądam kogoś za każdym szelestem. Ach, i zawsze sama jestem. Przykro mi, że bez ustanku wiatr mną jak piórkiem pomiata. Nie wiem, czy jestem z tego, czy z tamtego świata. Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu, kto nie dotknął ziemi ni razu, ten nigdy nie może być w niebie.
6: Stałam z dzieciem pod bramą. Panie, wołam ze łzami, zlituj się nad sierotami. Mąż mój już na tym świecie, córkę zabrałeś do dwora, matka w chacie leży chora, przy piersiach maleńkie dziecię. Panie, daj nam zapomogę, bo dalej wyżyć nie mogę. Ale ty, panie, bez duszy, hulając w pijanej ochocie, przelewając się po złocie, hajdukowi rzekłeś cicha, kto tam gościom trąbi w uszy, wypędź żebraczkę do licha. Posłuchał hajduk niecnota, za włosy wywlekł zawrota. Wepchnął mnie z dzieciem do śniegu, zbita i zziębła srodze, nie mogłam znaleźć noclegu. Zmarzłam z dzieciem na drodze, nie znałeś litości, panie.
7: Dyskusyjny klub filmowy zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Filmowe podróże z Orlenem. We wrześniu rozpoczyna się drugi etap projektu zatytułowany Lekcje niewolności.
8: Już w najbliższy wtorek, 8 września, serdecznie zapraszam do Teatru Impresaryjnego o godzinie 18:00.

0: na wielkie kinowe emocje. Zobaczymy poruszający, bardzo poruszający norweski film, norweski dokument pod tytułem Portret zdezorientowanego ojca w reżyserii Gunnara Halla Jensena. To bardzo uniwersalna, kręcona przez ponad 20 lat opowieść o najtrudniejszej roli mężczyzny, roli rodzica. Reżyser kieruje kamerę do swojego jedynego syna, Jonatana, od dnia jego urodzin. Sam wychował się bez ojca, więc kamera miała być dla niego narzędziem do nauczenia się rodzicielstwa i przełamania rodzinnej klątwy. Jednak życie, jak to zwykle bywa, pisze zupełnie inne scenariusze. I zamiast sielanki reżyser uchwycił moment, w którym dorastający syn zaczyna niepostrzeżenie oddalać się w swój własny, wirtualny świat, a zza kamery pada dramatyczne pytanie, gdzie popełniłem błąd? I dlaczego ten, którego kocham najbardziej, staje mi się tak obcy? Ten niezwykle szczery, uniwersalny i nagradzany na całym świecie dokument w Polsce na festiwalu Millennium Docs Against Gravity w 2025 roku zdobył nagrodę magazynu Newsweek Psychologia za najlepszy film o tematyce psychologicznej. Dlatego obok tego filmu nie da się przejść obojętnie. To bardzo głębokie, intymne doświadczenie skłaniające do przemyślenia własnych relacji z najbliższymi. Zapraszamy do Teatru Impresaryjnego na kino naprawdę najwyższej próby i widzimy się o godzinie 18. I seanse są bezpłatne dzięki temu, że cały projekt filmowy Podróże z Orlenem sfinansowany jest ze środków Fundacji Orlen. Dziękuję bardzo i zapraszam.
1: Dla wszystkich miłośników życiowych filmów dokumentalnych będzie to okazja do rozmowy o wolności, rodzinie i trudnych doświadczeniach, które kształtują nasze życie. Początek seansu we wtorek o godzinie 18 w sali Teatru Impresaryjnego. Sezon na grzyby w pełni to jedna z najbardziej wyczekiwanych chwil przez miłośników leśnych spacerów. W lasach naszego rejonu grzybiarze mają teraz prawdziwe żniwa, po deszczach przyszło ciepło, a wraz z nim pojawiły się grzyby. Kosze szybko się zapełniają, a pogoda zachęca do leśnych wypraw.
2: Jak co roku, koniec wakacji, wrzesień, to jest początek sezonu grzybobrania. Bardzo dużo osób z Wrocławka, okolic, jak również przyjezdnych korzysta z naszych lasów. Mamy bardzo bogate lasy w grzyby, szczególnie obfitują borowiki, ale w tej chwili mamy już pieprznika jadalnego, tak zwaną kurkę. Poza tym w naszych lasach możemy spotkać maślaki, kanie i praktycznie większość grzybów, których występuje w Polsce, możemy te grzyby zbierać w naszych lasach. Wybierając się do lasu, powinniśmy zawsze pamiętać o tym, że jesteśmy w tym lesie gośćmi. Jeżeli jedziemy samochodem, ten samochód powinien zostać w miejscach do tego wyznaczonych, a więc na parkingach leśnych, w miejscach do tego dozwolonych. Jeżeli jesteśmy w lesie, nie powinniśmy hałasować, nie powinniśmy śmiecić, nie powinniśmy płoszyć zwierząt. Często zdarza się, że do lasu wybieramy się z psami. No, przepisy mówią jasno, że pies powinien w lesie być na otoku. Poza tym pies spuszczany luzem może być niebezpieczny dla innych osób, jak również mogą czekać w lesie na niego niebezpieczeństwa, takie jak wilki, ryś, który jest również tutaj na terenie naszych lasów, jak również dziki, lochy, które prowadzą młode i pies, który znajdzie się w ich bezpośrednim zasięgu, no może doprowadzić do tego, że taka locha takiego psa zaatakuje. Więc musimy tutaj brać wiele takich aspektów, będąc w tym lesie. Będąc w lesie, musimy zwrócić jeszcze uwagę na kleszcze. Jest to stały element wszystkich lasów w Polsce. Kleszcze przenoszą wiele chorób niebezpiecznych dla zdrowia, tak jak bolerioza lub pokleszczowe zapalenie mózgu. Tutaj powinniśmy po każdym przyjściu z lasu dokonać takiego przeglądu siebie, i każdy taki przypadek zauważenia kleszcza, który nam się przypiął, no odpowiednio reagować. A więc tutaj powinniśmy zgłosić się do lekarza, tak aby to zostało usunięte w sposób fachowy. Wszystkich zapraszamy do korzystania

0: naszych lasów, z grzybobrania. Wypoczynek w lesie jest zawsze relaksem dla zdrowia, dla naszej psychiki, a przy okazji możemy nazbierać grzybów, które smacznie wieczorem możemy zjeść.
1: Chciałam się jeszcze spytać, a kiedy jest najlepszy moment na zbieranie grzybów? Jaki ten czas po opadach, ile dni, kiedy najlepiej wybrać się na te grzyby?
0: Grzyby najczęściej pojawiają się w okresie, kiedy jest stosunkowo ciepło, po opadach, a więc mamy w tej chwili taki dobry okres, kiedy te grzyby powinny pokazać się w naszych lasach. Czekamy na nie, mamy pierwsze już w tej chwili grzyby, czekamy na ten tak zwany wysyp i myślę, że dużo osób będzie miało okazję skorzystania z grzybobrania w lasach Nadleśnictwa Włocławek. Jeśli chodzi o rejony, gdzie tych grzybów możemy nazbierać więcej, no praktycznie wszystkie lasy tutaj wokół Włocławka obfitują w te grzyby. Niemniej większość osób preferuje takie miejsca jak Leśnictwo Ogoreń, Leśnictwo Dąb, Leśnictwo Ruda, jak również tutaj Kukawy, czy leśnictwa w bezpośrednim sąsiedztwie Włocławka. Dlatego każdy taki wyjazd i czasem takie miejsce, które nie do końca jest popularne, może okazać się strzałem w dziesiątkę.
2: Leśnicy przypominają jednak, by do koszyka trafiły tylko grzyby, których jesteśmy pewni. Warto też skorzystać z atlasów lub aplikacji i w razie wątpliwości zrezygnować ze znalezionego okazu. Sezon dopiero się rozkręca, więc grzybobrania nie powinno zabraknąć.
3: Gorąco zrobiło się w ostatnich dniach w gminie Lubień Kujawski. I tym razem nie chodzi o pogodę. Mieszkańcy protestują przeciwko planom związanym z możliwością powstania biogazowni w Gliznowie. Ich niepokój wzbudził zapis, który pojawił się przy pracach nad planem ogólnym gminy.
4: Niepokoi nas procedura uchwalenia, głosowania w ogóle. Dlatego, że podczas sesji, którą wszyscy oglądaliśmy, nasz radny z naszego terenu przyznał, że nie wiedział o tym. Że jest zaskoczony, że wie od wczoraj, od dwóch dni, no potem gdy go dopytywaliśmy, zmieniało się to. Pan burmistrz przyznał również, że to jest niedopatrzenie, użył słowa wrzutka, nie wiemy co to znaczy, jaka to jest definicja tego słowa. I no po prostu próbujemy zrobić, nie wiem jak to powiedzieć, może nie zamieszanie, ale próbujemy nagłosić nasz problem, dlatego że no wiele jest tam takich nieścisłości. Pan burmistrz w rozmowie przyznał, że na następnej sesji Rady Gminy, nie wiem, podejmę uchwałę, która to zniesie, wykreśli, no nie wiem, nie mamy takiego zapewnienia na piśmie, nie mamy podstawy prawnej, do której możemy się odnieść. Z tego co wiemy, żeby zmienić plan ogólny, pan burmistrz musiałby napisać wniosek o taką zgodę do wojewody. Nie mamy pewności, że wojewoda się zgodzi na zmiany. Nie wiemy, jak radni zagłosują. Natomiast terminy te ustawowe no, płyną, tak? Na stronie wojewódzkiego urzędu pojawiła się ustawa w dniu 1 września, jeśli pamiętam, no to 15 będzie prawomocna. A pan burmistrz zaproponował tutaj datę między 17 a 23 kolejnej sesji, chociaż prosiliśmy panią przewodniczącą Rady Gminy ustami naszego radnego, telefonicznie dzwonił do niej przy nas w niedzielę dokładnie, żeby zwołała sesję nadzwyczajną w tej sprawie właśnie po to, żeby no, uniemożliwić wejście w życie tego dokumentu, bo to potem będzie trudniejsze jakby do załatwienia. Akcja, można powiedzieć, protestacyjna, czyli nasze banery, informacje na stronie facebookowej naszego koła gospodyń wiejskich. Na marginesie działalność też jest zagrożona, bo nie będzie mieć ekologicznych produktów tutaj do tworzenia naszych potraw. Mamy z naszej miejscowości wszystkie podpisy oprócz jednego, tego właśnie pana naszego radnego. On tej petycji nie podpisał, a na sesji wstrzymał się od głosu. Natomiast z innych miejscowości, powiem szczerze, że nie widziałam, bo to inne osoby zbierały, ale wszystkich mamy ponad 300 i akcja zbierania podpisów nadal trwa. Wsparła nas też pani burmistrz sąsiedzkiej gminy z Dąbrowic, także też jest przeciwna, żeby jej mieszkańcy, którzy są najbardziej do nas tutaj obszarowo przylegli, no po prostu mieli ten problem, tak?
5: Pozwolę się nie do końca zgodzić z panem Zygmuntem, że gmina nie miała nic do tego, nie ma obowiązku informowania, bo ja myślę, że jednak ma, bo jakieś konsultacje takie społeczne, skuteczne powinny być przeprowadzone. Dla mnie skuteczna taka informacja to jest wtedy, kiedy się robi zebranie, kiedy, bo nie wiem, czy ktoś z państwa, bo oni podobno, było coś w internecie, że 15

0: osób brało udział w takich konsultacjach. Tylko nie wiem, czy tu jest chociaż jedna osoba, która wiedziała wcześniej coś na ten temat. Więc nie wiem, z kim były przeprowadzane te konsultacje i jak, bo to może być nawet forma wyjazdowa gdzieś do takiej gazowni, może być zebranie, to ma być dialog, nie tylko informacja. Więc uważam, że to nie zostało przeprowadzone i to jest głównym błędem, bo skoro to nie jest, uważają, że można to wybudować w takiej wiosce jak Gliznowo, to chyba nie jest szkodliwe według nich, bo skoro tak blisko budynków. I skoro to nie jest nic złego, to dlaczego nie były takie rozmowy prowadzone z ludźmi? Tylko my się dowiadujemy po cichu. Jeszcze tu jest taka dziwna sytuacja, że parę kroków stąd mieszka radny, będąc jednocześnie sołtysem i jest tutaj nieobecny, więc trudno jest rozmawiać o kimś bez niego, bo czujemy się niekomfortowo w tej sytuacji. On powinien tu reprezentować mieszkańców, ale niestety tego nie zrobił, chyba zabrakło mu odwagi, tak sobie myślę. No i myślę, że to było najważniejsze, czyli brak tych konsultacji społecznych uważam za taki błąd, a nawet za naruszenie prawa. No i to jest wszystko.
1: Ja chciałam się spytać jeszcze tutaj, czyli ten pan radny, który powiedzmy, jak państwo tutaj mówicie, wnioskował albo nie zgłosił sprzeciwu, tak powiedzmy, on mieszka też w tej okolicy tutaj państwa.
0: Bardzo blisko tutaj mieszka.
1: A czy widzicie państwo jakieś może plusy tej biogazowni, bo tu kwestia powstania jej, może kwestie ewentualnej jakiejś dochodowości?
0: Dlatego, że tutaj nie ma gospodarstw takich rolniczych, gdzie by były jakieś odpady, czy jakieś, czyli tutaj rolnicy by nie mogli, nie byliby w stanie naprodukować dla tej biogazowni. Nawet sobie myślę, no co, wszystko obsiać kukurydzą można rok, dwa, ale nie cały czas. Nie ma tu takich odpadów organicznych, które mogłyby zasilić z tej wsi, czyli to będzie dowożone z zewnątrz. To jest na użytek zewnętrzny, na pewno nie na użytek tej wsi i okolicznych wsi. Żadnych plusów nie.
2: My jako mieszkańcy Zalesia też jesteśmy przeciwni tej biogazowni. Wiadomo, że będzie się to łączyło z większym ruchem. Nasze drogi też nie są w dobrym stanie. Wiadomo, że zależy, co będzie jeszcze wożone. Będzie na pewno nieprzyjemny zapach. Mogą być też, jak tu mówiono, szczury. Po prostu jesteśmy przeciwni też temu.
3: Dzisiaj jestem zaproszony jako gość. I tutaj wtóruję tym mieszkańcom. Jest powstał poważny problem i w sumie na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma pewności, że powstanie ta biogazownia, bo dopiero powstał taki ogólny plan, ale powstało zielone światełko. Niestety obawiam się, że w przyszłości potem, jeżeli to będzie, to może niestety, ale tutaj powstaje ta biogazownia, która wydaje mi się niepotrzebna na tym terenie, bo wioska jest ściśle zabudowana, ponad 150 osób tutaj mieszka, jeden z drugim pracuje już w mieście, nie ma bydła, 20 lat temu to tutaj było kupę bydła. Jako weterynarz mogę powiedzieć, że i trzoda chlewna była około 500 sztuk. Tutaj było rolnictwo, tutaj była produkcja ziemniaka jadalnego i pod każdym względem to była taka metropolia ziemniaka. Teraz już nie ma nic. Teraz powstała jakby dzielnica Lubienia. Nie ma bydła, nie ma trzody chlewnej. Ludzie pracują w Kutnie, pracują w Lubieniu, w Dąbrowicach, w różnych sklepach, w supermarketach i każdy sobie jakoś radzi.
4: Burmistrz Lubienia Kujawskiego uspokaja, że sam zapis w planie ogólnym nie oznacza rozpoczęcia inwestycji. Jak mówi, w sprawie biogazowni nie ruszyły żadne procedury. W rozmowie z naszą redakcją Marek Wiliński zapowiedział też, że zapis dotyczący biogazowni zostanie wycofany.
5: Dla tej inwestycji nie ma ani pozwolenia na budowę, ani decyzji środowiskowych, ani miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast sam problem wynikł z tego, że wszystkie gminy w kraju, w tym również gmina Lubień Kujawski, zobowiązana była do uchwalenia planu ogólnego. I w tym planie ogólnym uwagi, propozycje do tego planu miały prawo zgłaszać różne podmioty, osoby fizyczne, osoby prawne i takie osoby prawne i fizyczne do tego planu uwagi pozgłaszały. I wśród jednych z uwag do planu był wniosek firmy, która złożyła wniosek o dopuszczenie w zabudowie uzupełniającej budowy biogazowni dla prywatnej działki w miejscowości Gliznowo. To oczywiście prywatna firma i prywatna działka. I ten wniosek z uwagi na jego jakby formalną poprawność został w planie ogólnym uwzględniony, a następnie plan ogólny został uchwalony. Ale to nie oznacza, że ta biogazownia tam będzie budowana, bo ażeby można było pobudować biogazownię, to trzeba uzyskać szereg dokumentów, które tutaj udziału społecznego wymagają, konsultacji konsultacji społecznych, no i to też

0: jest jakby proces czasochłonny, bo decyzja środowiskowa czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to tu już mówimy o latach. Natomiast też powiem, że plan ogólny, który uchwaliliśmy, był przedmiotem konsultacji, no ale rozumiemy tutaj mieszkańców, że nie każdy musi sprawdzać na stronach internetowych Urzędu Miejskiego, co, jakie dokumenty mają, jakie zapisy, i tutaj jakby w pełni podzielamy obawy mieszkańców Gliznowo i z tego tytułu urząd zobowiązał się i radni zobowiązali się do korekty planu ogólnego w zakresie jakby bezwzględnego niedopuszczenia budowy biogazowni w miejscowości Gliznowo i na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Lubinie Kujawskim, która ma mieć miejsce 17 września, uchwała o przystąpieniu do zmiany planu ogólnego dla tej działki w miejscowości Gliznowo ma być podjęta tak, żeby nawet uniemożliwić w ogóle myślenie o tej inwestycji w tej miejscowości.
1: Proszę Państwa, cała sytuacja powstała, bo zauważyłem właśnie w tych planach, że mam wpisaną biogazownię. Zwróciłem na sesji uwagę, tak jak to było wiadomo, że bez zgody mieszkańców i bez zgody jakichś tam pozwoleń, no ja jako radny nie pozwolę na wybudowanie tej biogazowni, dlatego wstrzymałem się od głosów. Nie mogłem być przeciwny, bo ja nie chciałem zablokować całej gminy Lubień Kujawski, no bo to są każdego marzenia, każdy chce coś postawić, to są ogólne plany. Więc ja tu jestem z moimi mieszkańcami, po prostu dbam o to wszystko, ale forma oprotestowania, no raczej to nie jest mojej gestii, bo mnie obowiązują pewne standardy, tak? Ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby w ten sposób reagować, bo to tak wygląda, jakby tam już koparki były i to się coś działo. Także na dzień dzisiejszy mamy sytuację pod kontrolą. Tak jak pan burmistrz powiedział, odwołujemy tą całą decyzję i po prostu mieszkańcy, jeszcze chcę nadmienić, że w poniedziałek byli, rozmawiali z panem burmistrzem. Zobowiązaliśmy się do tego, żeby odwołać to wszystko, żeby zmienić tą, no i także my czekamy do następnej sesji.
2: Protestujący chcą przede wszystkim, by ich obawy dotyczące planowanej inwestycji zostały uwzględnione przy dalszych pracach nad dokumentami planistycznymi gminy. Przedsiębiorcy i mieszkańcy ulicy 3 Maja, na której pracę prowadzi Balzeola, skarżą się, że nie mają gdzie parkować samochodów. Dodatkowo działania ciężkiego sprzętu powodują drgania starych kamienic, prowadząc do ich uszkodzeń. Pojawiła się również informacja o zamknięciu dotychczas otwartej części ulicy 3 Maja.
3: Kontynuowane są prace na ulicy 3 Maja, tam toczy się inwestycja 3 Maja w UNERF-em i tutaj kontynuowane są prace związane z robotami ziemnymi, z tworzeniem podbudów na całej szerokości ulicy. Natomiast głównym zadaniem jest teraz ułożenie nawierzchni z płyt granitowych, ponieważ jest to niezbędny element warunkujący wykonawcy przejście na kolejny etap inwestycji. Obecnie toczą się prace na dwóch etapach. Ten z kolei jest podzielony na trzy odcinki. Od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. Natomiast warunkiem umowy jest właśnie to, że jeżeli na pierwszym etapie tej inwestycji zostaną ukończone prace związane z układaniem nawierzchni, to dopiero wtedy wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap tej inwestycji.
0: Właśnie ostatnio pojawiła się informacja, że ulica 3 Maja, ta jej część bliżej Zielonego Rynku, również będzie zamknięta dla ruchu kołowego, jednak to miało nastąpić od 1 września, jednak to się nie stało.
3: Tak, wykonawca, mogę powiedzieć, po prostu troszkę się może pospieszył, chcąc oczywiście dobrze, przygotowując sobie jakby teren pod przejście na kolejny etap inwestycji. Tutaj była prośba do mieszkańców o to, żeby przeparkowali ewentualnie swoje pojazdy. Natomiast, tak jak wspomniałem, ta prośba jest troszeczkę jeszcze przedwczesna od wykonawcy. Tutaj nie ma jeszcze decyzji, nie ma jeszcze zgody zamawiającego na przejście na kolejny etap tej inwestycji.
2: Zmiany dotyczą również parkowania. Wyznaczone zostaną miejsca do krótkiego postoju.
3: Na ulicy 3 Maja chcemy uruchomić taki parking, który potocznie jest nazywany Kiss and Drive, czyli pocałuj i jedź. Można by było powiedzieć, że no podobny schemat jest na lotniskach.
2: Prace mają zostać zakończone do końca października tego roku. Ratusz nie miał sygnałów od wykonawcy, że termin zostanie przekroczony. Przemoc na mieniu wobec byłej żony przez męża to częsta forma nacisku psychicznego i ekonomicznego. Obejmuje ona niszczenie, uszkadzanie lub blokowanie dostępu do rzeczy osobistych i wspólnych. Działania te służą zastraszeniu, wymuszeniu ustępstw lub utrzymaniu kontroli po rozstaniu i są w pełni karalne.

0: Do takiego zdarzenia doszło w marcu w Izbicy Kujawskiej.
1: Prokuratura rejonowa w Radziejowie skierowała akt oskarżenia przeciwko 43-letniemu mężczyźnie, mieszkańcowi gminy Izbica Kujawska, który w sposób umyślny doprowadził do uszkodzenia mienia, mianowicie pojazdu samochodu osobowego swojej byłej żony, samochodu marki Renault Laguna, doprowadzając tym samym do jego całkowitego zniszczenia. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Tutaj pragnę nadmienić, że w tej sprawie mamy do czynienia z formą przemocy przeciwko mieniu. Mówiąc o różnych relacjach, zwłaszcza między byłymi małżonkami, mamy na myśli często przemoc fizyczną i psychiczną, a ta sprawa pokazuje nam, że przemoc ma różne oblicza. Tak więc może przybierać również przemoc przeciwko mieniu, która no, wbrew pozorom wywołuje i odbiera, właściwie odbiera poczucie bezpieczeństwa pokrzywdzonym. Dlatego też nawet tak wydawałoby się dość błahej, biorąc pod uwagę rodzaj dobra prawnego, czyli rzecz, czyli mienie, i prokuratura, i policja podejmuje takie zintensyfikowane działania, żeby zwalczać tą przestępczość, żeby eliminować w zarodku tego typu zachowania i nie doprowadzić do ich ewentualnych eskalacji i skierowania być może w przyszłości zamachu na najważniejsze dobra, jakimi są życie i zdrowie.
0: Przesłuchany w charakterze podejrzanego Artur R. przyznał się do zarzuconego mu czynu, ale odmówił składania wyjaśnień. Weekend we Włocławku i okolicach zapowiada się bardzo różnorodnie. Już w sobotę o godzinie 10 w Mazurach Leśnych rozpoczną się towarzyskie i regionalne zawody w skokach przez przeszkody. W programie m.in. rywalizacja o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. Wstęp dla publiczności jest bezpłatny.
2: Mazuriada Cup to jest już taki cykl coroczny zawodów regionalnych i towarzyskich w skokach przez przeszkody. W tym roku zapraszamy 5 września, to jest sobota. Zaczynamy od godziny 10 konkursami debiutantów, czyli pierwszy krok, drugi krok. A myślę, że potrwa to dosyć długo, dlatego że mamy bardzo fajne zgłoszenia i kończymy konkursami wysokości N, klasy N, to jest 120 cm. I jeden z tych konkursów jest o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. I tutaj bardzo chciałabym zaznaczyć, że mamy ogromne wsparcie miasta i gminy Brześć Kujawski w organizacji tego cyklu Mazuriada Cup. A patronat nad wydarzeniem przejął burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski. I naprawdę dziękujemy za wszelką formę współpracy, wsparcia, które czujemy, widzimy i się bardzo z tego cieszymy. Myślę, że sama lokalizacja jakby tego miejsca też zachęci do przybycia, zwłaszcza, że wstęp jest wolny. Otoczenie lasów, spokój, cisza, zwierzęta, ale oprócz tego zadbaliśmy też o dodatkowe atrakcje w postaci wystawców. I mamy tutaj wystawcę, który tak naprawdę bardzo cieszy się dużą popularnością. To jest Przypinkowe Love, które zakuwa chwile wspomnienia w breloki, w przypinki i tak dalej. Będzie też firma, która produkuje smaczki dla koni. Będzie firma paszowa, będzie sklep jeździecki mobilny. Także jeżeli o gastronomię, to jeszcze zadbaliśmy. I tutaj będzie koło gospodyń wiejskich Jarzębina z Wieńca. Oni w zeszłym roku po prostu hitem byli. Także myślę, że tego już nie, zwycięskiego składu się nie zmienia.
0: 2 godziny później, o 12 na Włocławskim Placu Wolności, rozpocznie się narodowe czytanie. W tym roku uczestnicy sięgną po dziady Adama Mickiewicza. W wydarzeniu weźmie udział aktor Paweł Krucz, a osoby, które przyniosą własny egzemplarz książki, będą mogły zdobyć pamiątkową pieczęć. Również o 12 w Chodczu rozpocznie się 4 muzyczny piknik motocyklowy. Na targowisku miejskim zaplanowano m.in. motocyklowe parady, koncerty i konkursy, a także pokaz motoparalotniarzy.
3: A cóż to za zgromadzenie?
4: Czekamy wszyscy na sobotę.
5: 4 piknik motocyklowy z udziałem paralotniarzy.
6: Koncerty zespołów.
7: Pyszne jedzenie.
4: Konkursy z nagrodami. 2 parady motocyklowe, w tym druga z udziałem motoparalotniarzy.
8: 5 września, Chodecz. Ruszamy o 12. Nie może was zabraknąć. Zapraszamy.
4: Do zobaczenia.
0: O 14 na placu przy kościele Świętego Stanisława przy ulicy Wiejskiej we Włocławku rozpocznie się festyn charytatywny Festiwal Muzyki dla Arturka. Na uczestników czekają atrakcje dla dzieci, jedzenie i spotkania ze zwierzętami, a wieczorem koncerty. Wydarzenie będzie również okazją do wsparcia Arturka i udziału w przygotowanych przez organizatorów licytacjach i zbiórce.
9: Od godziny 9 na terenie tego tutaj placu będzie turniej siatkówki.
7: firm z Włocławka, którą właśnie tutaj Monika Kasprzaki

i stowarzyszenie zajęło się tą całą formułą tego i dopina te szczegóły. Tutaj będzie właśnie za tym domem tam turniej siatkówki na tym placu, a potem od godziny 16 będzie część artystyczna, ale tutaj pewnie to już Jarek powie więcej na temat tych artystów. No i będą atrakcje oczywiście dla dzieci, no bo tutaj naokoło będą

0: animacje, różnego rodzaju atrakcje, czyli alpaki, konie, pokaz samochodów z czasów PRL-u. I pracujemy jeszcze, bo powiem Wam szczerze, może się uda kilka niespodzianek jeszcze wprowadzić. Pracujemy nad tym. Na razie to, co załatwiliśmy, będzie też robot, który będzie dzieci tutaj zabawiał. Też zgodził się człowiek z Grudziądza, gdzie jest mega szacun dla tego człowieka, bo przyjedzie specjalnie dla nas tutaj charytatywnie.
1: Koncerty będą gdzieś, zaczynały się już od godziny 16, 17, trwały do późna, do 21, 2, jak tam tutaj mam nadzieję wszyscy pozwolą, bo nagłośnienie będzie takie, że tu półwocławka to będzie słyszeć w swoich domach. Także bawimy się wszyscy, słuchajcie, zapraszamy. Impreza oczywiście jest otwarta, czyli tak to gratis. Jakieś tam będą puszki stały, gdzie zbieramy sobie dla dziecka właśnie Artura chorego pieniążki. Też będą licytacje i tak dalej. Będziemy się wspólnie bawić, całymi rodzinami. Dzieci będą mogły sobie podjeżdżać na różnych zjeżdżaniach, trampolinach poskakać. Może jakieś tam workociki zapleść, pomalować się tam. No wiadomo, jak to na każdych takich festynach. Postaram się zapewnić każdemu, żeby było fajnie i ten dzień spędził dobrze, ale przy okazji też jakąś tam swoją, że tak powiem, cegiełeczkę dołożył do tego, żeby tam tego Arturka naszego wspomóc, bo tam jest horrendalna suma 12,5 miliona.
2: W niedzielę warto natomiast zajrzeć na włocławski Stary Rynek. Od godziny 10 będzie tam biojarmark, czyli okazja do kupienia lokalnych i ekologicznych produktów. O 13.30 rozpocznie się natomiast Święto Plonów w Choceniu. Najpierw ulicami przejdzie korowód dożynkowy, później zaplanowaną mszę i część obrzędową. Po niej na scenie pojawią się lokalne zespoły, a wieczorem koncerty zespołu Classic i Enej. Niedzielne świętowanie zakończy zabawa z DJ-ami.
3: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na to wydarzenie, które będzie podsumowaniem sezonu dożynkowego na naszym terenie. Spotykamy się w niedzielę z przedstawicielami z wszystkich gmin. Rozpoczynamy jak zwykle uroczystym korowodem, mszą świętą, obrzędem dożynkowym. Z panem wójtem staraliśmy się także zorganizować tę część rozrywkową, jak to tradycja dożynek ma w sobie. Także niedziela i popołudnie to najlepszy moment, abyśmy wszyscy razem byli w Choceniu.
2: Również w niedzielę od godziny 14.30 Park Kulturowy Wietrzychowice zaprosi na festyn archeologiczny z okazji 20-lecia istnienia parku. Będą rekonstrukcje życia ludzi neolitu, stanowiska naukowe, pokazy oraz możliwość zwiedzania parku z przewodnikiem. Na zakończenie zaplanowano również koncerty. Podsumowując, przed nami weekend, w którym coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy muzyki i motoryzacji, jak i historii, lokalnych produktów czy sportu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: i z zamiłowania. Od lat zajmujemy się ochroną wody i kiedyś wpadliśmy na pomysł, że trzeba to zrobić z pompą w dużej, że tak powiem, skali. A jaka jest największa rzeka w Polsce? Oczywiście Wisła, więc w tym roku po raz czwarty spotykamy się nad Wisłą oraz nad wszystkimi jej dopływami i po prostu ją sprzątamy.
1: Akcja Czysta Wisła jest o tym, że wszyscy jesteśmy źródłem zanieczyszczenia plastikiem środowiska i wszyscy możemy być rozwiązaniem tego problemu. Musimy sobie to po prostu uświadomić i musimy zmienić nasze nawyki, żeby mniej tego plastiku zużywać. I dlatego zachęcamy wszystkich, którym leży na sercu dobro i czystość polskich rzek, żeby dołączali do naszych akcji. Wystarczy zebrać rodzinę, przyjaciół, kolegów z pracy, sąsiadów, pójść gdzieś nad rzekę, tam gdzie mieszkamy, spędzić miło czas, zbudować wspólnotę, a przy okazji zrobić coś dobrego dla środowiska. To nam się wszystkim opłaci.
0: Akcja Czysta Wisła jest otwarta na każdą inicjatywę, zarówno na indywidualne pomysły, bo mam takie grupki kilkuosobowe, które po prostu się spotykają nad rzekami i je sprzątają, ale również w akcję zaangażowały się różnego rodzaju organizacje społeczne, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, tak zwane NGO-sy, sołectwa, grupy mieszkańców,
2: harcerze,
0: wodniacy, kajakarze. Każdy tutaj może znaleźć swoje miejsce w akcji. Najważniejsze, żeby po prostu faktycznie wyznaczyć termin, wyznaczyć grupkę osób, wspólnie się umówić i zrobić coś dobrego dla środowiska. Ja mam zawsze taką ideę, że czym nas będzie więcej, tym po prostu mniej tych śmieci będzie pływać w rzece.
2: Czy ja rozumiem, że ci sami wolontariusze wyznaczają termin, kiedy chcą się spotkać i kiedy chcą tę Wisłę posprzątać? Nie jest to przez koordynatorów, organizatorów narzucone?
1: Nie, nikt nie organizuje akcji, tylko ludzie sami się organizują, sami idą nad rzekę w tym swoim znajomym towarzystwie, robią coś dobrego dla środowiska i potem przysyłają do nas informacje o tym, gdzie byli, ile było osób, ile śmieci zebraliśmy, przysyłają zdjęcia, filmy, a my to po prostu publikujemy i w ten sposób budujemy taką wspólnotę akcji Czysta Wisła. Ważne, żeby to robić mniej więcej we wrześniu, od 1 do 30 września, choć oczywiście o rzeki trzeba dbać przez cały rok.
0: W tym roku, tak samo jak w poprzednich edycjach, dla pierwszych grup sprzątających mamy wsparcie finansowe. Są to środki, które można przeznaczyć na rękawice, na worki, na grabie, na kalosze, a nawet na pizzę dla uczestników, aby podziękować tym, którzy wzięli udział w akcji. Zapraszam do zajrzenia na profil na Facebooku Akcja Czysta Wisła lub na stronę mniejplastiku.pl. Tam są informacje, jak trzeba się skontaktować, z kim trzeba się skontaktować, aby uzyskać grant na swoją akcję. Zapraszam do udziału.
3: Po uroczystej mszy dziękczynnej Zaplony ulicami Luzina tradycyjnie przeszedł barwny korowód dożynkowy. Mieszkańcy gminy kolejny raz wykazali się kreatywnością, dekorując swoje maszyny.
4: Jak patrzę na te piękne maszyny, wyczyszczone, one lśniły, a przecież jeszcze niedawno pracowały w polu, także duża praca rolników, oni chcą pokazać tą potęgę, bo były fajne stare maszyny, bo to się tak z łezką w oku patrzy, ale też były potężne ciągniki, potężne maszyny, które dzisiaj na polach robią całą robotę i myślę, że każdy z tych rolników był dumny. Nawet zauważyłem, że im większy ciągnik, tym młodszy kierowca, czyli dzieci tych rolników już po prostu doskonale się w tym odnajdują i pracują.
3: Nie zabrakło również wielu dodatkowych atrakcji. Na odwiedzających czekały stoiska gastronomiczne oraz z rękodziełem, a także kolorowe dmuchańce dla najmłodszych.
5: Nie obędzie się bez tradycyjnego turnieju sołectw. Sołtysi już zwarci, gotowi. Przygotowaliśmy dla nich 3 wyjątkowe konkurencje. Znaczy sołtysi i mieszkańcy sołectw, bo faktycznie tak to się odbywa. Niemniej istotne jest to, że wystąpią na scenie dzieci, które biorą udział w zespołach tanecznych sołeckich. To jest też dla nas bardzo ważne, żeby przy okazji wielkich wydarzeń promować też lokalnych twórców, tancerzy i tak dalej, a twórców to i lokalnych rzemieślników i wyrobników, którzy też u nas w dużej mierze się prezentują.
3: Dożynki to wyjątkowy moment w roku. To czas dziękczynienia za plony i czas, by podziękować rolnikom za trud, cierpliwość i ich ciężką pracę.
6: Przypadł nam dziś zaszczyt pełnienia roli starostów tegorocznych dożynek. Przekazujemy na ręce gospodarza ten bochel chleba upieczony z mąki pochodzący z tegorocznych zbiorów. Panie wójcie, dziel ten chleb sprawiedliwie i mądrze.

Akcja Czysta Wisła w tym roku ma swoją 4. rocznicę. Będziemy działać od 1 września do 30 na Wiśle i na wszystkich jej dopływach. A pomysł, no zawsze bierze się z serca.

0: Niech nikomu w naszej wspólnocie go nie zabraknie, a szacunek do ludzkiej pracy niech łączy nas każdego dnia. Wszystkim rolnikom z całego serca dziękujemy za tegoroczny trud, życząc zdrowia i pomyślności na kolejny rok pracy.
1: Dzisiaj to, że żywność przychodzi z różnych zakątków świata, to dobrze, bo handlować należy, ale też dbać o polskie rolnictwo, bo może przyjść taki moment, wojna w Ukrainie, węgiel musieliśmy sprowadzać z drugiego końca świata. Wojna z Iranem, nie ma ropy. Niech jakakolwiek wybuchnie gdzieś tam wojna kolejna i nie przerwie ten łańcuch dostaw, to tylko polski rolnik nas wykarmi, nikt inny.
2: Te dożynki są tak naprawdę dziękczynieniem i to jest święto plonów i to jest ważne, żeby pamiętać o rolnikach, bo de facto dla nich to wydarzenie jest organizowane nie tylko przez Gminę Ośrodek Kultury w Luzinie, ale we współpracy z szeregiem różnych partnerów, koła gospodarstw wiejskich i bardzo chcę tutaj podziękować sołtysom przede wszystkim, bo to jest ogromne wsparcie, którego udzielają. I tak jak mówię, no sam Korowo, zorganizowanie tych 140 różnych maszyn, które tak naprawdę leży po stronie sołtysów, nie jest takim, wydawałoby się, prostym zajęciem i zadaniem, bo to trzeba naprawdę masę pracy wykonać.
3: Gwiazdami wieczoru byli zespół Łobuzy i zespół Weekend. Dożynki zakończył pokaz fajerwerków.
4: Dożynki to czas wdzięczności za dary natury oraz podsumowanie ciężkiej pracy rolników. Mieszkańcy Narewki oraz turyści wspólnie świętowali tegoroczne plony.
5: Dzisiejsza impreza jest poświęcona dla naszych rolników, mimo tego, że gmina nie jest typowo rolniczą, ale chcemy docenić tych przynajmniej kilka osób, które jest u nas, zajmuje się rolnictwem.
4: Na scenie folklorystyczna muzyka, a na stoiskach tradycyjne potrawy. Pieczone mięso, babka ziemniaczana, słodkie wypieki i wiele innych tradycyjnych wyrobów gościło na stołach przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Smak i tradycja przyciągnęła wielu uczestników.
6: Przygotowałyśmy dzisiaj wszystko robione własnoręcznie, na świeżutko. Mrowiska, babka ziemniaczana, pierogi z soczewicą z jagodami i gołąbki. No oczywiście nasze tradycyjne kanapeczki ze smalczykiem i z ogórkiem małosolnym.
7: Przygotowaliśmy swoje wyroby. Smalczyk, karkóweczkę we własnym sosie, kiełbaska na gorąco, kiszka i z cebulką i z jabłuszkiem, ciasta z własnego wyrobu.
4: Warto również dodać, że lokalne koło gospodyń wiejskich Puszczańskie Babki niedawno wróciły z sukcesem z dożynek wojewódzkich.
8: Mieliśmy zaszczyt reprezentowania gminy Narewki na dożynkach wojewódzkich i właśnie tam też zdobyliśmy nagrodę w postaci wyróżnienia i nagrody rzeczowej.
4: Ten sezon był bardzo trudny dla rolników. Wpływ na to miały niekorzystne warunki pogodowe.
9: To jest zboże po prostu bardzo wątłe i były przymrozki i powymarzało. Lato też było bardzo gorące, co też na zboże nie wpływało i mokre później było. Także zbiory w moim gospodarstwie ekologicznym były bardzo nieprzydatne po prostu do sprzedaży, tylko na własne potrzeby.
4: Narewka pokazała również, że ma wielkie serce. Podczas uroczystości zorganizowana została akcja charytatywna.
10: Zbieramy dla dwóch chłopców, dla mojego synka Szymka, który choruje na miopatię mięśniową, oraz dla Krzysia Malinowskiego, który choruje na autyzm.
4: Podczas uroczystości odbyło się podsumowanie pleneru malarskiego. Artyści z Kazimierza Dolnego przez kilka dni tworzyli pejzaże przedstawiające uroki ziemi narewczańskiej.
11: Od ponad dwóch lat temat szpitala powiatowego w Bartoszycach nie schodzi z listy bieżących tematów, co wynika przede wszystkim z problemów finansowych, z jakimi boryka się placówka. Te przenoszą się na kwestie pracownicze, bo o ile stale zachowana jest ciągłość w świadczeniu usług medycznych, o tyle trudności finansowe zaczęły dotykać personel. To, jak i zmiany organizacyjne mające wpływ na zmniejszenie stałych kosztów placówki, między innymi wpłynęły na wewnętrzne nastroje, które w negatywny sposób narastały, choć jak wszyscy zgodnie twierdzą, każdemu zależy na utrzymaniu szpitala, zachowaniu zachowaniu miejsc pracy i zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentom. Do worka z problemami po dwuletniej walce o zmniejszenie długu szpitala i jego stabilizację doszła decyzja ówczesnej dyrektor Beaty Deki o rezygnacji ze stanowiska. I tu w bardzo krótkim czasie niezbędne było powołanie na to stanowisko nowej osoby, ale w roli pełniącego obowiązki dyrektora, co od dnia 19 sierpnia do 18 lutego przyszłego roku, z zastrzeżeniem, że w tym czasie może być przeprowadzony konkurs na dyrektora,

0: powierzono Wojciechowi Prokockiemu, dotychczasowemu przewodniczącemu Rady Powiatu Bartoszyckiego, który temat sytuacji szpitala powiatowego w Bartoszycach zna od lat.
1: Na pewno inaczej, jak się to mówi z perspektywy starosty, sekretarza Rady Społecznej, przewodniczącego Rady Społecznej, czyli samorządowca, kiedy się wchodzi na grunt już zarządzania ludźmi, jakością, bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem. No, chcę powiedzieć, że jest niewątpliwie trudno, ale nie mam jeszcze kryzysu, zresztą za szybko na ten kryzys. Proszę też mieszkańców o jednak o taką tolerancję i oczekiwanie podjętych decyzji i skutków podejmowanych decyzji. Liczę też na to, na nadanie mi takiej szansy. Trzeba powiedzieć, no niech spróbuje, niech pokaże. Gadał, mądrzył się, to teraz niech pokaże, jak się zarządza szpitalem. I to w takim stanie, który właściwie trzeba reanimować.
0: Bo potrzeba istnienia tej placówki jest wręcz koniecznością ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego, ale też zachowania miejsc pracy. Tych w szpitalu jest ponad 600, więc są priorytety, by o szpital wciąż walczyć.
1: I spróbować zebrać wszystkie problemy, które są i związane z autoryzacją. Sprawy finansowe, zobowiązań wymagalnych, długoletnich, tak jak to się mówi w Bartoszycach, długu. Uspokoić atmosferę, podjąć współpracę, dialog ze związkami zawodowymi. W szpitalu są 4 związki zawodowe, ale sporo osób też do związków nie należy. I zachować i substancję, i organizację tego szpitala, na ile się da, w możliwym obecnym stanie. Przy czym pewnie jakieś zmiany będą potrzebne i konieczne, ale na dzisiaj jeszcze tego nie mogę powiedzieć, bo wszelkie uzgodnienia, ustalenia, także ze związkami zawodowymi, muszą być podjęte najpierw wewnętrznie, a dopiero potem niewątpliwie taką informację przedstawię.
0: Na dziś trwa wcześniej zapowiadany proces konsolidacji 3 oddziałów, co nie wpływa na ograniczenie dotąd realizowanych świadczeń medycznych i bez ograniczeń będzie funkcjonował oddział położniczy i noworodkowy. To już pewne.
1: Wydana została decyzja pana wojewody w sprawie odmowy czasowego zamknięcia tego oddziału. To jest bardzo świeża sprawa, bo zdaje się, że z 13 lipca.
0: Dla pacjentów to ulga, dla zarządzających kolejna sytuacja, którą trzeba będzie usprawnić, a tych i tak jest niemało.
2: Większa atrakcyjność turystyczna Piekielnego Szlaku, nowe ławki, miejsca odpoczynku, a nawet sceny plenerowe to efekty umowy podpisanej pomiędzy samorządowcami z powiatu koneckiego oraz skarżyskiego, a lokalną grupą działania u źródeł. Łączna kwota dofinansowania na rozwój małej architektury wynosi około 1 100 000 zł. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w ramach priorytetu 6 i działania Rozwój Lokalny. Do dyspozycji samorządów trafią fundusze na wsparcie lokalnej infrastruktury, które pozwolą zrealizować zróżnicowane projekty w granicach gmin partnerskich. Uroczystego podpisania dokumentów dokonali wójt gminy Smyków Beata Janiszewska, burmistrz gminy Końskie Krzysztof Obratański, wójt gminy Ruda Malinecka Jolanta Orman, burmistrz gminy Stąporków Jarosław Modawski, wójt Bliżyna Mariusz Walachnia oraz burmistrz gminy Gowarczów Joanna Dołowska. Głównym celem przedsięwzięcia pod nazwą Rozwój Małej Architektury Turystycznej na obszarze LGDU źródeł jest podniesienie jakości infrastruktury wokół popularnego Piekielnego Szlaku.
3: 6 gmin, które są naszymi członkami tu z województwa świętokrzyskiego, będzie mogło z tego wybudować malutką infrastrukturę turystyczną przy Piekielnym Szlaku. Każda gmina co innego sobie wymyśliła, jedni przy zalewie, jedni przy szlaku bliżej, różne. To są od ławeczek po sceny, no różne rzeczy. Po prostu typowo mała infrastruktura turystyczna, która po prostu obowiązuje przy szlaku. 1 100 000, tak jak powiedziałam, dla 6 gmin, czyli wychodzi tam około 170 tysięcy na gminę.
2: Lokalna grupa działania u źródeł od lat skutecznie wspiera inicjatywy poprawiające jakość życia mieszkańców, integrując sektor publiczny, społeczny i gospodarczy. Dzięki pozyskanym unijnym funduszom nasz region zyska nowoczesne i estetyczne miejsca do rekreacji i wypoczynku.
4: Początek roku szkolnego to czas obowiązków i snucia planów na przyszłość, szczególnie wśród uczniów starszych klas.
5: No, cieszę się, że już wróciliśmy do szkoły. No. Czy ja odpocznę po wakacjach?
6: Nie będę raczej zostawać w kierunku ekonomicznym. Raczej od tego będę uciekać, ale gdzieś na pewno, gdzie znajdę swoje miejsce i to, co mnie będzie interesować. Takie mam plany. A co do wakacji, szkoda, że się skończyły. No naprawdę, dla mnie tak, tym bardziej, że to były bardzo ważne wakacje dla mnie, bo skończyłam 18 lat, ale no do szkoły też trzeba wrócić w końcu.

0: Po to, by zdać egzaminy zawodowe i maturę. Część z uczniów świadomie już teraz wybiera wejście w pełną dorosłość i pracę.
1: Jestem na kierunku technik robotyk. Myślę, żebym bardziej poszedł w pracę i zaocznie na weekendy.
0: Inni zaś deklarują studia na wymarzonym od dziecka kierunku.
2: Wybrałam ten kierunek, bo od zawsze chciałam być lekarzem i stąd ten wybór.
0: W tym roku klasy o profilu biologiczno-chemicznym były najczęściej wybieranym kierunkiem w obu pilskich liceach. Niewykluczone, że wpływ na wybór absolwentów podstawówek ma fakt, że w październiku na pilskim ułamie po raz pierwszy w historii rozpoczną studia przyszli lekarze.
3: Mamy świadomość, że od jakości edukacji zależy przyszłość naszych młodych mieszkańców, ale także przyszłość całej naszej społeczności.
0: W ławkach szkół średnich i techników zasiądzie 1378 uczniów klas pierwszych. Ten dzień dla nich jest szczególnie ważny.
4: Przed Wami czas zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań, zawierania przyjaźni i odkrywania własnych możliwości. Chciałabym jednak, abyście pamiętali, że szkoła nie jest wyłącznie miejscem ocen i egzaminów. To miejsce spotkań, miejsce rozmowy, miejsce, w którym można się pomylić, wyciągnąć wnioski i spróbować jeszcze raz.
0: Nowy rok szkolny przynosi zmiany. Obowiązkowa staje się edukacja zdrowotna, a w podstawówkach obowiązuje zakaz używania smartfonów.
5: W Lutoworzu odsłonięto pomnik poświęcony powstańcom zabajkalskim z 1866 roku. Uroczystości towarzyszyło również odsłonięcie tablicy upamiętniającej rodzinę Celińskich, zasłużonych mieszkańców miejscowości, którzy angażowali się w walkę o niepodległość Polski.
6: W wydarzeniu biorą udział wszyscy, którym na sercu leży niepodległość kraju, walki niepodległościowe, a przede wszystkim historia tej 700-letniej wsi, w której, jak już wcześniej nadmieniłem, urodził się Narcyz Celiński, powstaniec wielkopolski, powstaniec styczniowy i powstaniec zabajkalski. Tu w nieopodal urodził się Narcyz Celiński w roku 1820, następnie wyemigrował do Francji, z Francji został przyjechał do Polski, niestety tam został pojmany przez wojska carskie, skazany na 7 lat Syberii. Później w roku 1863 wrócił znowu do Polski, brał udział w powstaniu styczniowym, został pojmany i skazany na 12 lat Syberii. I wtedy po wywózce na Syberię, tam wzniecono powstanie zabajkalskie. 721 powstańców styczniowych, którzy zostali zesłani na Syberię, wznieciło powstanie zabajkalskie. Głównym dowódcą był Narcyz Celiński. Niestety po miesiącu walki zostali znowu po raz kolejny pojmani przez wojska carskie i wtedy sąd wojskowy i został wykonany wyrok 27 listopada 1866 roku. Został wydany wyrok i czterej powstańcy zostali straceni.
7: A skąd cała ta inicjatywa? Kto przyczynił się do powstania tego miejsca?
6: Do powstania tego miejsca przyczyniłem się ja osobiście, ponieważ ja w miejscowości Lutoburz się urodziłem. Tutaj przez jakiś czas w dzieciństwie mieszkałem i genealogią moich przodków zajmuję się od 15 lat i poszukując dokumentów dotyczących moich pradziadków, natknąłem się na akt zgonu Franciszka Celińskiego, który w 1790 roku kupił Lutoburz. I tak się zaczęła moja przygoda z genealogią i z historią tej naszej małej ojczyzny.
5: To kolejne miejsce przypominające o historii regionu i losach Polaków zesłanych na Syberię. W ubiegłym roku podobną tablicę poświęconą rodzinie Celińskich odsunięto przy kościele w Kłupce.
8: To jest dopełnienie tego,

0: co przeżywaliśmy i w ubiegłym roku, i w tym roku, w początkach lipca, bo ubiegłego roku po raz pierwszy konferencja, w tym roku drugi raz, 3-4 lipca 2026 rok, to uroczystość naukowo-religijna. Dzisiaj ta właśnie patriotyczna uroczystość poświęcona upamiętnieniu powstańców zabajkalskich.
1: Chyba ważne, żeby pamiętać i żeby czcić i przypominać młodym o tym, co przeminęło.
0: Powtórzę słowa Pana Jezusa z Ewangelii. Jeżeli wy zamilkniecie, kamienie wołać będą. Myślę, że ten pomnik jest takim wołaniem, ale ten pomnik też jest i dla nas zobowiązaniem, byśmy nie milczeli o przeszłości, ale z przeszłości wyciągali właściwe wnioski na przyszłość.
2: Podczas uroczystości podkreślano, że takie miejsca są ważne dla zachowania pamięci o Polakach, którzy walczyli o wolność i przez lata żyli na syberyjskiej ziemi.
3: Z honorami i wielką radością druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłkowie przywitali 6-osobowego busa. To historyczny moment dla naszej jednostki, ale także dla regionu, mówili druhowie. I nie ma tu krzty przesady, ponieważ to oni w całości zebrali środki na ten cel.
4: To był szereg zadań. Generalnie zaczęliśmy od zbiórki złomu, od pozyskiwania 1,5% podatku, bo nasza jednostka może taką zebrać. Zebraliśmy pieniądze ze zbiórki, którą zrobiliśmy na zrzutce.pl.
3: Oprócz tego pozyskali dofinansowanie z Fundacji Netto i KSWiK. Co ważne, do współpracy przy remoncie samochodu zaprosili lokalne firmy.
4: Zakupiliśmy ten samochód zwykły, używany typu bus. Musieliśmy go przekształcić na strażaka, więc firmy lokalne nam wykonały tutaj i oklejenie, i oświetlenie, tak żeby był ten samochód strażakiem.
3: Bus zastąpił wysłużonego Lublina, który po powodzi został zezłomowany. Będzie on pełnił rolę samochodu kwatermistrzowskiego.
5: Samochód, który służy typowo do przewozu sprzętu, dostarczania tego sprzętu do miejsca działań, różnego sprzętu, począwszy od zbiornika prezentowego, który jest na wyposażeniu naszej jednostki, po namiot pneumatyczny, który został dzisiaj przekazany przez Urząd Gminy w Podgórzynie, został on pozyskany ze środków obrony cywilnej i obrony ludności, po worki z piaskiem, po drobny sprzęt potrzebny, po wymianę strażaków przy długotrwałych działaniach.
6: Jestem pod wielkim wrażeniem i bardzo mnie cieszy, że są tacy aktywni, tacy pomysłowi i że są w stanie uzbierać, bo ten bus kosztował około 150 tysięcy, także to nie są małe pieniądze.
3: Druhowie z Miłkowa pokazali, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Już planują kolejne akcje społeczne na rzecz jednostki.
7: Już przed kolejnymi wakacjami nowa łódź pojawi się w Pucku. Nie będzie to jednak zwykła jednostka pływająca, a replika dawnej łodzi słowiańskiej.
8: Puck bardzo mocno przywiązany jest do swojej historii, która ściśle związana jest z morzem. Jej podkreślenie będzie jeszcze mocniejsze dzięki podpisanej umowie na wykonanie wyjątkowej atrakcji turystycznej.
9: Puck, najstarsze miasto Kaszub Północnych, Nordy, o tym często mówimy, podkreślamy i dzisiaj jakby ta podpisana umowa ma sięgnąć do najstarszych udokumentowanych dziejów miasta, czyli do zatopionego portu, na dnie Zatoki Puckiej oczywiście, gdzie znaleziono ślady właśnie takiego portu i osady od IX do XIII wieku. Jest to dobrze udokumentowane. Odnalezione przez płetwonurków związanych z Muzeum Ziemi Puckiej około 50 lat temu.
8: Wśród artefaktów odnaleziono wtedy także dawne łodzie. Teraz jedna z nich zostanie odwzorowana przez puckich szkutników. W ten sposób powstanie nowa łódź na bazie tej średniowiecznej, która pływać będzie po zatoce.
10: Która została znaleziona w Zatoce Puckiej mniej więcej w rejonie na wysokości dawnych zakładów puckich. Mechanicznych. Ta łódka jest średniowieczna, nawiązuje trochę do wyglądu, kształtem oraz zastosowaniem jej było pływanie z towarem i nawiązuje trochę do łodzi wikingowej. Czyli można, większość ludzi bardziej kojarzyć będzie łódź wikingową, więc tak mniej więcej taki drakar to będzie wyglądać. Będzie zbudowane według projektów, które zostały przygotowane przez projektantów z Gdańska oraz przy współpracy z Muzeum Morskim, Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, które te wraki znalazło.
8: Oczywiście łódź zbudowana ma być tak, aby jak najbardziej odwzorowywać oryginał, ale także być bezpieczną i dostosowaną do obecnych przepisów.
9: Nam zależało na tym, żeby zbudować taką replikę. Replikę, która pokaże nam, jak jedna z tych łodzi wyglądała, ale też taka, która będzie możliwa do tego, żeby dzisiaj funkcjonować, żeby to stare połączyć z nowoczesnością, żeby dzisiaj pływać po Zatoce Puckiej, czyli odtworzymy coś ze wczesnego średniowiecza,

0: A i chcemy, żeby pasażerowie normalnie brali pagaje, żeby uczestniczyli w całym procesie, żeby widzieli te płócienne żagle, które wówczas istniały w różnych kolorach, niekoniecznie białym.
1: Co bardzo ważne, całej pracy powstawania łodzi będzie można się przyglądać właśnie w Pucku, dzięki wykonawcy, który swoją działalność prowadzi w tym mieście.
2: Prace będą się odbywały na terenie portu rybackiego. Będzie tam specjalna hala postawiona. Przed naszą halą, której remontujemy jachty, tam będzie taki właśnie namiot halopodobny i tam będą te wszystkie elementy składane, budowane, wykańczane. Będzie można tam chodzić, bo to jest zaraz blisko ścieżki też rowerowej, więc i chodnika, więc tam ludzie będą mogli sobie przyjść, obejrzeć. Hala będzie transparentna, więc można będzie obejrzeć, ewentualnie może zaczniemy w pewnym momencie udostępniać, że można będzie też coś uczestniczyć.
0: Będzie też taki moment, kiedy pan Szkutnik, Sebastian Kulink, jego ludzie będą zapraszali do środka, do wspólnej pracy, do szlifowania czy do innych elementów, po to, żeby też pokazać pracę Szkutnika. To tradycyjne szkutnictwo Pucka jest wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kultury. I myślę, że warto pokazywać tą pracę, może znajdą się chętni, są to tak zwane ginące zawody, które warto podtrzymać, które są u nas, to też bardzo potrzebne.
1: Wykonawca na stworzenie łodzi ma czas do przyszłych wakacji, jest więc szansa, że już podczas nich będziemy mieli okazję pływać nową łodzią po Zatoce Puckiej.
3: W ostatni weekend sierpnia około 150 osób wzięło udział w trzecim zlocie detektorystów w Ruskim Brodzie. Tuż przy granicy powiatu koneckiego pasjonaci poszukiwali historycznych skarbów w okolicznych lasach.
4: W tym roku spotykamy się po raz trzeci na naszym zlocie poszukiwaczy. To są akurat osoby z całej Polski, zaprzyjaźnione, a tak samo nowi, którzy dostali tam zaproszenia. Przede wszystkim spotykamy się tutaj na dyskusjach, ale podstawa to jest wyjście w teren i poszukiwanie tutaj artefaktów, pozostałości po pierwszej, po drugiej wojnie światowej. W poprzedniej edycji mieliśmy tutaj bardzo fajne znalezisko w postaci grotu wczesnośredniowiecznego. No, jest przekazany do konserwatora zabytków w Radomiu. A poza tym to same takie pozostałości po bitwach, które tutaj toczyli partyzanci z oddziałami niemieckimi. W tym roku nasze poszukiwania przeznaczyliśmy tutaj bardziej na teren, gdzie było wycofanie się wojsk niemieckich w 1945 roku i liczymy, że tutaj będą też jakieś pozostałości po tej potyczce w formie odznaczeń. Być może trafi się nieśmiertelnik, ewentualnie jakieś tam pozostałości po wyposażeniu żołnierzy, być może jakieś elementy broni. Zobaczymy, jak to będzie.
3: W sobotę rano, mimo niesprzyjającej pogody, poszukiwacze udali się wozami do lasu, aby rozpocząć działania. Po odprawie i wyjaśnieniu zasad wszyscy ochoczo ruszyli w las, mając nadzieję na jak najciekawsze znaleziska. Poza historycznymi artefaktami mogli oni zdobyć tokeny, które były przygotowane przez organizatorów i były szansą na specjalne nagrody. Uczestnicy byli w różnym wieku. Bardziej doświadczeni poszukiwacze zarażają pasją kolejne pokolenia. Zlot nie ogranicza się tylko do poszukiwań.
4: No tutaj mamy przede wszystkim konkursy i zabawy, dlatego że nasze środowisko no, nie tylko skupia się na poszukiwaniach, ale również poszukiwacze mają wolontariat, a po prostu to są zwykli ludzie, bardzo fajni, każdy ma jakieś swoje, oprócz tego, prywatne profesje. I żeby jakoś rozluźnić tą atmosferę, to wymyślamy zabawy, konkursy. Polegają one różnie na sprawnościowych jakichś tam, nie wiem, zabawach, ale i też mamy tutaj pomysł, aby na plaży szukali ukrytych przez nas pieniążków. W sumie to tokeny to nazywamy.
3: Mimo trudnych warunków uśmiechy nie znikały z twarzy uczestników. W tym roku znaleziska nie były bardzo imponujące, ale udało się znaleźć kilka drobnych artefaktów. Dla poszukiwaczy to przede wszystkim okazja do dobrej zabawy i integracji z innymi pasjonatami.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk,

0: brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Rozpoczęła się 15. edycja Narodowego Czytania. Akcja ma na celu propagowanie literatury narodowej. W tym roku odczytywane będą fragmenty Dziadów Adama Mickiewicza. To arcydzieło polskiej literatury romantycznej, w którym uniwersalne prawdy moralne wiążą się z tematyką narodowo-wyzwoleńczą. Dramat ukazuje walkę dobra ze złem w ramach szerszej perspektywy dotyczącej losów narodu i zmagań Polaków o wolność. Akcja swój finał będzie miała w sobotę, jednak w szkołach już dziś czytano dzieło Mickiewicza.
1: Przede wszystkim będziemy czytali całość Dziadów, a tak naprawdę te bardziej charakterystyczne fragmenty, które omawiamy w szkole, które później są wymagane poprzez egzaminatorów, ale poznamy zarówno część drugą, część czwartą, no i przede wszystkim część trzecią. Zmierzymy się również z quizem wiedzy o dziadach, więc uczniowie będą mogli powalczyć o nagrodę. No i myślę, że będą też się świetnie bawić, bo zaplanowaliśmy mini inscenizację.
2: Właśnie, co będzie przedstawiała ta mini inscenizacja, która to będzie fragment tego utworu?
1: Przede wszystkim to będą fragmenty właśnie drugiej części Dziadów, czyli będziemy obserwować obrzęd dziadów, będziemy też próbowali wywoływać te duchy.
0: Dziady są uznawane za jeden z największych zmór maturzystów. Utwór ma skomplikowaną strukturę.
1: Myślę, że to jest tak wielki dramat narodowy, który jak to zgodnie z konwencją romantyzmu jest pełen symboli, wizji, proroctw, zatem jest niejasny. Pisany jest wierszem, no i myślę, że to sprawia przede wszystkim uczniom trudność w zrozumieniu.
0: Uczniowie starannie przygotowali się do odgrywanych ról.
3: Czytam Dziady część trzecią, a konkretnie Widzenie księdza Piotra, w którym przedstawiona jest wizja mesjanizmu i tego, jak tak naprawdę naród polski jest trochę przedstawiany jako mesjasz Europy.
4: Chcemy przedstawić scenkę odnośnie Dziadu właśnie części trzeciej. No i co? Myślę, że dobrze wszyscy są przygotowani. Będziemy czytać fragmenty, będą pewnie jakieś konkursy, więc myślę, że będzie fajnie.
5: Na głowie mam pleśny wianek, w ręku zielony badylek, przede mną wieży baranek, nade mną.

0: Tam leci motylek. Na baranka bez ustanku wołam, basz, basz, mój baranku. Baranek zawsze z daleka. Motylka brzeczką w gonie i już, już chwytam go w dłonie. Motylek zawsze ucieka. Tu niegdyś w wiosne poranki, najpiękniejsza z tego sioła. Zosia, pasając baranki, spiaczy i śpiewa wesoła. La, la, la, la, la. Olej z tego w parę, chciała jest pocałować usta. Lecz i prośbę, i ofiarę wyśmiała dziewczyna w usta. La, la, la, la, la, la, la. Antoś oddał swoje serce, lecz i z Józia, i z Antosia śmieje się wierzchliwa Zosia. La, la, la, la, la. Tak, Zosią byłam dziewczyną z tej wioski. Imię moje u was głośne, że chociaż piękna, nie chciałam zamęścia. I 19 przeigrawszy wiosnę, umarłam nie znając troski ani prawdziwego szczęścia. Żyłam na świecie, lecz ach, nie dla świata. Myśl moja nazbyt skrzydlata. Niegdyś na ziemskiej nie spoczęła w łonie, za lekkim zawirkiem goni, za nóżką, za kraśnym piankiem, za motylkiem, za barankiem, ale nigdy za kochankiem. Pieśni i pletów słuchałam rada. Często, kiedy sama pasem, do tych pasterzy goniłam stada, którzy mą wielbili krasą, lecz żadnego nie kochałam. Za to po śmierci nie wiem, co się ze mną dzieje. Nieznajomym ogniem pałam. Choć sobie igram do woli, latam, gdzie wietrzyk zawieje. Nic mnie nie smuci, nic mnie nie boli. Jakie chcę, wyrabiam cuda. Wszędzie sobie stęczy rąbki, z przeźroczystych łez poranku tworzą motylki, gołąbki. Przecież nie wiem, skąd ta nuda. Wyglądam kogoś za każdym szelestem. Ach, i zawsze sama jestem. Przykro mi, że bez ustanku wiatr mną jak piórkiem pomiata. Nie wiem, czy jestem z tego, czy z tamtego świata. Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu, kto nie dotknął ziemi ni razu, ten nigdy nie może być w niebie.
1: Stałam z dzieciem pod bramą. Panie, wołam ze łzami, zlituj się nad sierotami. Mąż mój już na tym świecie, córkę zabrałeś do dwora, matka w chacie leży chora, przy piersiach maleńkie dziecię. Panie, daj nam zapomogę, bo dalej wyżyć nie mogę. Ale ty, panie, bez duszy, hulając w pijanej ochocie, przelewając się po złocie, hajdukowi rzekłeś cicha, kto tam gościom trąbi w uszy, wypędź żebraczkę do licha. Posłuchał hajduk niecnota, za włosy wywlekł z zawrota. Wepchnął mnie z dzieciem do śniegu, zbita i zziębła srodze, nie mogłam znaleźć noclegu. Zmarzłam z dzieciem na drodze, nie znałeś litości, panie.
2: Dyskusyjny klub filmowy zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Filmowe podróże z Orlenem. We wrześniu rozpoczyna się drugi etap projektu zatytułowany Lekcje niewolności.
3: Już w najbliższy wtorek, 8 września, serdecznie zapraszam do Teatru Impresaryjnego o godzinie 18 na wielkie kinowe emocje. Zobaczymy poruszający, bardzo poruszający norweski film, norweski dokument pod tytułem Portret zdezorientowanego ojca w reżyserii Gunnara Halla Jensena. To bardzo uniwersalna, kręcona przez ponad 20 lat opowieść o najtrudniejszej roli mężczyzny, roli rodzica. Reżyser kieruje kamerę do swojego jedynego syna, Jonatana, od dnia jego urodzin. Sam wychował się bez ojca, więc kamera miała być dla niego narzędziem do nauczenia się rodzicielstwa i przełamania rodzinnej klątwy. Jednak życie, jak to zwykle bywa, pisze zupełnie inne scenariusze. I zamiast sielanki reżyser uchwycił moment, w którym dorastający syn zaczyna niepostrzeżenie oddalać się w swój własny, wirtualny świat, a zza kamery pada dramatyczne pytanie, gdzie popełniłem błąd? I dlaczego ten, którego kocham najbardziej, staje mi się tak obcy? Ten niezwykle szczery, uniwersalny i nagradzany na całym świecie dokument w Polsce na festiwalu Millennium Docs Against Gravity w 2025 roku zdobył

0: nagrodę magazynu Newsweek Polska, Newsweek Psychologia, przepraszam, Newsweek Psychologia za najlepszy film o tematyce psychologicznej. Dlatego obok tego filmu nie da się przejść obojętnie. To bardzo głębokie, intymne doświadczenie skłaniające do przemyślenia własnych relacji z najbliższymi. Zapraszamy do Teatru Impresaryjnego na kino naprawdę najwyższej próby i widzimy się o godzinie 18. I seanse są bezpłatne dzięki temu, że cały projekt filmowy Podróże z Orlenem sfinansowany jest ze środków Fundacji Orlen. Dziękuję bardzo i zapraszam.
1: Dla wszystkich miłośników życiowych filmów dokumentalnych będzie to okazja do rozmowy o wolności, rodzinie i trudnych doświadczeniach, które kształtują nasze życie. Początek seansu we wtorek o godzinie 18 w sali Teatru Impresaryjnego. Sezon na grzyby w pełni to jedna z najbardziej wyczekiwanych chwil przez miłośników leśnych spacerów. W lasach naszego rejonu grzybiarze mają teraz prawdziwe żniwa, po deszczach przyszło ciepło, a wraz z nim pojawiły się grzyby. Kosze szybko się zapełniają, a pogoda zachęca do leśnych wypraw.
2: Jak co roku, koniec wakacji, wrzesień, to jest początek sezonu grzybobrania. Bardzo dużo osób z Wrocławka, okolic, jak również przyjezdnych korzysta z naszych lasów. Mamy bardzo bogate lasy w grzyby, szczególnie obfitują borowiki, ale w tej chwili mamy już pieprznika jadalnego, tak zwaną kurkę. Poza tym w naszych lasach możemy spotkać maślaki, kanie i praktycznie większość grzybów, których występuje w Polsce, możemy te grzyby zbierać w naszych lasach. Wybierając się do lasu, powinniśmy zawsze pamiętać o tym, że jesteśmy w tym lesie gośćmi. Jeżeli jedziemy samochodem, ten samochód powinien zostać w miejscach do tego wyznaczonych, a więc na parkingach leśnych, w miejscach do tego dozwolonych. Jeżeli jesteśmy w lesie, nie powinniśmy hałasować, nie powinniśmy śmiecić, nie powinniśmy płoszyć zwierząt. Często zdarza się, że do lasu wybieramy się z psami. No, przepisy mówią jasno, że pies powinien w lesie być na otoku. Poza tym pies spuszczany luzem może być niebezpieczny dla innych osób, jak również mogą czekać w lesie na niego niebezpieczeństwa, takie jak wilki, ryś, który jest również tutaj na terenie naszych lasów, jak również dziki, lochy, które prowadzą młode i pies, który znajdzie się w ich bezpośrednim zasięgu, no może doprowadzić do tego, że taka locha takiego psa zaatakuje. Więc musimy tutaj brać wiele takich aspektów, będąc w tym lesie. Będąc w lesie, musimy zwrócić jeszcze uwagę na kleszcze. Jest to stały element wszystkich lasów w Polsce. Kleszcze przenoszą wiele chorób niebezpiecznych dla zdrowia, tak jak borelioza lub pokleszczowe zapalenie mózgu. Tutaj powinniśmy po każdym przyjściu z lasu dokonać takiego przeglądu siebie i każdy taki przypadek zauważenia kleszcza, który nam się przypiął, no odpowiednio reagować. A więc tutaj powinniśmy zgłosić się do lekarza, tak aby to zostało usunięte w sposób fachowy. Wszystkich zapraszamy do korzystania z naszych lasów, z grzybobrania. Wypoczynek w lesie jest zawsze relaksem dla zdrowia, dla naszej psychiki, a przy okazji możemy nazbierać grzybów, które smacznie wieczorem możemy zjeść.
1: Chciałam się jeszcze spytać, a kiedy jest najlepszy moment na zbieranie grzybów? Jaki ten czas po opadach, ile dni, kiedy najlepiej wybrać się na te grzyby?
2: Grzyby najczęściej pojawiają się w okresie, kiedy jest stosunkowo ciepło, po opadach, a więc mamy w tej chwili taki dobry okres, kiedy te grzyby powinny pokazać się w naszych lasach. Czekamy na nie, mamy pierwsze już w tej chwili grzyby, czekamy na ten tak zwany wysyp i myślę, że dużo osób będzie miało okazję skorzystania z grzybobrania w lasach Nadleśnictwa Wrocławek. Jeśli chodzi o rejony, gdzie tych grzybów możemy nazbierać więcej, no praktycznie wszystkie lasy tutaj wokół Wrocławka obfitują w te grzyby. Niemniej większość osób preferuje takie miejsca jak Leśnictwo Goreń, Leśnictwo Dąb, Leśnictwo Ruda, jak również tutaj Kukawy, czy leśnictwa w bezpośrednim sąsiedztwie Wrocławka. Dlatego każdy taki wyjazd i czasem takie miejsce, które nie do końca jest popularny, może okazać się strzałem w dziesiątkę.
1: Leśnicy przypominają jednak, by do koszyka trafiły tylko grzyby, których jesteśmy pewni. Warto też skorzystać z atlasów lub aplikacji i w razie wątpliwości zrezygnować

0: rezygnować ze znalezionego okazu. Sezon dopiero się rozkręca, więc grzybobrań nie powinno zabraknąć.
1: Gorąco zrobiło się w ostatnich dniach w gminie Lubień Kujawski. I tym razem nie chodzi o pogodę. Mieszkańcy protestują przeciwko planom związanym z możliwością powstania biogazowni w Gliznowie. Ich niepokój wzbudził zapis, który pojawił się przy pracach nad planem ogólnym gminy.
2: Niepokoi nas procedura uchwalenia, głosowania w ogóle. Dlatego, że podczas sesji, którą wszyscy oglądaliśmy, radny, nasz radny z naszego terenu przyznał, że nie wiedział o tym. Że jest zaskoczony, że wie od wczoraj, od dwóch dni, no potem gdy go dopytywaliśmy, zmieniało się to. Pan burmistrz przyznał również, że to jest niedopatrzenie, użył słowa wrzutka, nie wiemy co to znaczy, jaka to jest definicja tego słowa. I no po prostu próbujemy zrobić, nie wiem jak to powiedzieć, może nie zamieszanie, ale próbujemy nagłosić nasz problem, dlatego że no wiele jest tam takich nieścisłości. Pan burmistrz w rozmowie przyznał, że na następnej sesji Rady Gminy, nie wiem, podejmie uchwałę, która to zniesie, wykreśli, no nie wiem, nie mamy takiego zapewnienia na piśmie, nie mamy podstawy prawnej, do której możemy się odnieść. Z tego co wiemy, żeby zmienić plan ogólny, pan burmistrz musiałby napisać wniosek o taką zgodę do wojewody. Nie mamy pewności, że wojewoda się zgodzi na zmiany. Nie wiemy, jak radni zagłosują. Natomiast terminy te ustawowe no, płyną, tak? Na stronie wojewódzkiego urzędu pojawiła się ustawa w dniu 1 września, jeśli pamiętam, no to 15 będzie prawomocna, a pan burmistrz zaproponował tutaj datę między 17 a 23 kolejnej sesji, chociaż prosiliśmy panią przewodniczącą Rady Gminy ustami naszego radnego, telefonicznie dzwonił do niej przy nas, w niedzielę dokładnie, żeby zwołała sesję nadzwyczajną w tej sprawie właśnie po to, żeby no, uniemożliwić wejście w życie tego dokumentu, bo to potem będzie trudniejsze jakby do załatwienia. Akcja, można powiedzieć, protestacyjna, czyli nasze banery, informacje na stronie facebookowej naszego koła gospodyń wiejskich. No na marginesie działalność też jest zagrożona, bo nie będzie mieć ekologicznych produktów tutaj do tworzenia naszych potraw. Mamy z naszej miejscowości wszystkie podpisy oprócz jednego, tego właśnie pana naszego radnego. On tej petycji nie podpisał, a na sesji wstrzymał się od głosu. Natomiast z innych miejscowości, powiem szczerze, że nie widziałam, bo to inne osoby zbierały, ale wszystkich mamy ponad 300 i akcja zbierania podpisów nadal trwa. Wsparła nas też pani burmistrz sąsiedzkiej gminy z Dąbrowic, także też jest przeciwna, żeby jej mieszkańcy, którzy są najbardziej do nas tutaj obszarowo przylegli, no po prostu mieli ten problem, tak?
3: Pozwolę się nie do końca zgodzić z panem Zygmuntem, że gmina nie miała nic do tego, nie ma obowiązku informowania, bo ja myślę, że jednak ma, bo jakieś konsultacje takie społeczne, skuteczne powinny być przeprowadzone. Dla mnie skuteczna taka informacja to jest wtedy, kiedy się robi zebranie, kiedy, bo nie wiem, czy ktoś z państwa, bo oni podobno, było coś w internecie, że 15 osób brało udział w takich konsultacjach, tylko nie wiem, czy tu jest chociaż jedna osoba, która wiedziała wcześniej coś na ten temat. Więc nie wiem, z kim były przeprowadzane te konsultacje i jak, bo to może być nawet forma wyjazdowa gdzieś do takiej gazowni, może być zebranie, to ma być dialog, nie tylko informacja. Więc uważam, że to nie zostało przeprowadzone i to jest głównym błędem, bo skoro to nie jest, uważają, że można to wybudować w takiej wiosce jak Gliznowo, to chyba nie jest szkodliwe według nich, bo skoro tak blisko budynków. I skoro to nie jest nic złego, to dlaczego nie były takie rozmowy prowadzone z ludźmi, tylko my się dowiadujemy po cichu. Jeszcze tu jest taka dziwna sytuacja, że parę kroków stąd mieszka radny, będąc jednocześnie sołtysem i jest tutaj nieobecny, więc trudno jest rozmawiać o kimś bez niego, bo czujemy się niekomfortowo w tej sytuacji. On powinien tu reprezentować mieszkańców, ale niestety tego nie zrobił, chyba zabrakło mu odwagi, tak sobie myślę. No i myślę, że to było najważniejsze, czyli brak tych konsultacji społecznych uważam za taki błąd, a nawet za naruszenie prawa. No i to jest wszystko.
0: Ja chciałam się spytać jeszcze tutaj, czyli ten pan radny, który powiedzmy, jak państwo tutaj mówicie, wnioskował albo nie zgłosił sprzeciwu, tak powiedzmy, on mieszka też w tej okolicy tutaj państwa?
3: Bardzo blisko tutaj mieszka.
0: A czy widzicie Państwo jakieś może plusy tej

0: biogazowni, bo tu kwestia powstania jej, może kwestie ewentualnej jakiejś dochodowości.
1: Dlatego, że tutaj nie ma gospodarstw takich rolniczych, gdzie by były jakieś odpady, czy jakieś, czyli tutaj rolnicy by nie mogli, nie byliby w stanie naprodukować dla tej biogazowni. Nawet sobie myślę, no co, wszystko obsiać kukurydzą można rok, dwa, ale nie cały czas. Nie ma tu takich odpadów organicznych, które mogłyby zasilić z tej wsi, czyli to będzie dowożone z zewnątrz. To jest na użytek zewnętrzny, na pewno nie na użytek tej wsi i okolicznych wsi. Żadnych plusów nie.
2: My jako mieszkańcy Zalesia też jesteśmy przeciwni tej biogazowni. Wiadomo, że będzie się to łączyło z większym ruchem. Nasze drogi też nie są w dobrym stanie. Wiadomo, że zależy, co będzie jeszcze wożone. Będzie na pewno nieprzyjemny zapach. Mogą być też, jak tu mówiono, szczury. Po prostu jesteśmy przeciwni też temu.
3: Dzisiaj jestem zaproszony jako gość. I tutaj wtóruję tym mieszkańcom. Powstał poważny problem i w sumie na dzień dzisiejszy nie ma pewności, że powstanie ta biogazownia, bo dopiero powstał taki ogólny plan, ale powstało zielone światełko. Niestety obawiam się, że w przyszłości potem, jeżeli to będzie, to może niestety, ale tutaj powstać ta biogazownia, która wydaje mi się niepotrzebna na tym terenie, bo wioska jest ściśle zabudowana, ponad 150 osób tutaj mieszka, jeden z drugim pracuje już w mieście, nie ma bydła, 20 lat temu to tutaj było kupę bydła. Jako weterynarz mogę powiedzieć, że i trzoda chlewna była około 500 sztuk. Tutaj było rolnictwo, tutaj była produkcja ziemniaka jadalnego i pod każdym względem to była taka metropolia ziemniaka. Teraz już nie ma nic. Teraz powstała jakby dzielnica Lubienia. Nie ma bydła, nie ma trzody chlewnej. Ludzie pracują w Kutnie, pracują w Lubieniu, w Dąbrowicach, w różnych sklepach, w supermarketach i każdy sobie jakoś radzi.
4: Burmistrz Lubienia Kujawskiego uspokaja, że sam zapis w planie ogólnym nie oznacza rozpoczęcia inwestycji. Jak mówi, w sprawie biogazowni nie ruszyły żadne procedury. W rozmowie z naszą redakcją Marek Wiliński zapowiedział też, że zapis dotyczący biogazowni zostanie wycofany.
5: Dla tej inwestycji nie ma ani pozwolenia na budowę, ani decyzji środowiskowych, ani miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast sam problem wynikł z tego, że wszystkie gminy w kraju, w tym również gmina Lubień Kujawski, zobowiązana była do uchwalenia planu ogólnego. I w tym planie ogólnym uwagi, propozycje do tego planu miały prawo zgłaszać różne podmioty, osoby fizyczne, osoby prawne i takie osoby prawne i fizyczne do tego planu uwagi pozgłaszały. I wśród jednych z uwag do planu był wniosek firmy, która złożyła wniosek o dopuszczenie w zabudowie uzupełniającej budowy biogazowni dla prywatnej działki w miejscowości Gliznowo. To oczywiście prywatna firma i prywatna działka. I ten wniosek z uwagi na jego jakby formalną poprawność został w planie ogólnym uwzględniony, a następnie plan ogólny został uchwalony. Ale to nie oznacza, że ta biogazownia tam będzie budowana, bo ażeby można było pobudować biogazownię, to trzeba uzyskać szereg dokumentów, które tutaj udziału społecznego wymagają, konsultacji społecznych, no i to też jest jakby proces czasochłonny, bo decyzja środowiskowa czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to tu już mówimy o latach. Natomiast też powiem, że plan ogólny, który uchwaliliśmy, był przedmiotem konsultacji, no ale rozumiemy tutaj mieszkańców, że nie każdy musi sprawdzać na stronach internetowych Urzędu Miejskiego, co, jakie dokumenty mają, jakie zapisy i tutaj jakby w pełni podzielamy obawy mieszkańców Gliznowo i z tego tytułu urząd zobowiązał się i radni zobowiązali się do korekty planu ogólnego w zakresie jakby bezwzględnego niedopuszczenia budowy biogazowni w miejscowości Gliznowo i na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim, która ma mieć miejsce 17 września, uchwała o przystąpieniu do zmiany planu ogólnego dla tej działki w miejscowości Gliznowo ma być podjęta tak, żeby nawet uniemożliwić w ogóle myślenie o tej inwestycji w tej miejscowości.
6: Proszę Państwa, cała sytuacja powstała, bo zauważyłem właśnie w tych planach, że mam wpisaną biogazownię. Zwróciłem na sesji uwagę, tak jak to było wiadomo, że bez zgody mieszkańców i bez zgody jakichś tam pozwoleń, no ja jako radny nie pozwolę na wybudowanie tej biogazowni, dlatego wstrzymałem się od głosów. Nie mogłem być przeciwny, bo ja nie chciałem zablokować całej gminy Lubień Kujawski, no bo to są każdego marzenia, każdy chce coś postawić, to są ogólne plany. Więc ja tu jestem z moim

moimi mieszkańcami, po prostu dbam o to wszystko, ale forma oprotestowania, no raczej to nie jest mojej gestii, bo ja mnie obowiązują pewne standardy, tak? Ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby w ten sposób reagować, bo to tak wygląda, jakby tam już koparki były.

0: Jeszcze chcę nadmienić, że w poniedziałek byli, rozmawiali z panem burmistrzem. Zobowiązaliśmy się do tego, żeby odwołać to wszystko, żeby zmienić to. No i także my czekamy do następnej sesji.
1: Protestujący chcą przede wszystkim, by ich obawy dotyczące planowanej inwestycji zostały uwzględnione przy dalszych pracach nad dokumentami planistycznymi gminy. Przedsiębiorcy i mieszkańcy ulicy 3 Maja, na której pracę prowadzi Balzola, skarżą się, że nie mają gdzie parkować samochodów. Dodatkowo działania ciężkiego sprzętu powodują drgania starych kamienic, prowadząc do ich uszkodzeń. Pojawiła się również informacja o zamknięciu dotychczas otwartej części ulicy 3 Maja.
2: Kontynuowane są prace na ulicy 3 Maja, tam toczy się inwestycja 3 Maja w UNERF-em i tutaj kontynuowane są prace związane z robotami ziemnymi, z tworzeniem podbudów na całej szerokości ulicy. Natomiast głównym zadaniem jest teraz ułożenie nawierzchni z płyt granitowych, ponieważ jest to niezbędny element warunkujący wykonawcy przejście na kolejny etap inwestycji. Obecnie toczą się prace na dwóch etapach. Ten z kolei jest podzielony na trzy odcinki. Od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. Natomiast warunkiem umowy jest właśnie to, że jeżeli na pierwszym etapie tej inwestycji zostaną ukończone prace związane z układaniem nawierzchni, to dopiero wtedy wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap tej inwestycji.
3: Właśnie ostatnio pojawiła się informacja, że ulica 3 Maja, ta jej część bliżej Zielonego Rynku, również będzie zamknięta dla ruchu kołowego, jednak to miało nastąpić od 1 września, jednak to się nie stało.
2: Tak, wykonawca, mogę powiedzieć, po prostu troszkę się może pospieszył, chcąc oczywiście dobrze, przygotowując sobie jakby teren pod przejście na kolejny etap inwestycji. Tutaj była prośba do mieszkańców o to, żeby przeparkowali ewentualnie swoje pojazdy. Natomiast, tak jak wspomniałem, ta prośba jest troszeczkę jeszcze przedwczesna od wykonawcy. Tutaj nie ma jeszcze decyzji, nie ma jeszcze zgody zamawiającego na przejście na kolejny etap tej inwestycji.
1: Zmiany dotyczą również parkowania. Wyznaczone zostaną miejsca do krótkiego postoju.
2: Na ulicy 3 Maja chcemy uruchomić taki parking, który potocznie jest nazywany Kiss and Drive, czyli pocałuj i jedź. Można by było powiedzieć, że no podobny schemat jest na lotniskach.
1: Prace mają zostać zakończone do końca października tego roku. Ratusz nie miał sygnałów od wykonawcy, że termin zostanie przekroczony. Przemoc na mieniu wobec byłej żony przez męża to częsta forma nacisku psychicznego i ekonomicznego. Obejmuje ona niszczenie, uszkadzanie lub blokowanie dostępu do rzeczy osobistych i wspólnych. Działania te służą zastraszeniu, wymuszeniu ustępstw lub utrzymaniu kontroli po rozstaniu i są w pełni karalne. Do takiego zdarzenia doszło w marcu w Izbicy Kujawskiej.
4: Prokuratura rejonowa w Radziejowie skierowała akt oskarżenia przeciwko 43-letniemu mężczyźnie mieszkańcowi gminy Izbica Kujawska, który w sposób umyślny doprowadził do uszkodzenia mienia, mianowicie pojazdu samochodu osobowego swojej byłej żony, samochodu marki Renault Laguna, doprowadzając tym samym do jego całkowitego zniszczenia. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Tutaj pragnę nadmienić, że w tej sprawie mamy do czynienia z formą przemocy przeciwko mieniu. Mówiąc o różnych relacjach, zwłaszcza między byłymi małżonkami, mamy na myśli często przemoc fizyczną i psychiczną, a ta sprawa pokazuje nam, że przemoc ma różne oblicza. Tak więc może przybierać również przemoc przeciwko mieniu, która no, wbrew pozorom wywołuje i odbiera poczucie bezpieczeństwa pokrzywdzonym. Dlatego też nawet tak wydawałoby się dość błahej, biorąc pod uwagę rodzaj dobra prawnego, czyli rzecz, czyli mienie, i prokuratura i policja podejmuje takie zintensyfikowane działania, żeby zwalczać tą przestępczość, żeby eliminować w zarodku tego typu zachowania i nie doprowadzić do ich ewentualnych eskalacji i skierowania być może w przyszłości zamachu na najważniejsze dobra, jakimi są życie i zdrowie.
1: Przesłuchany w charakterze podejrzanego Artur R. przyznał się do zarzuconego mu czynu, ale odmówił składania wyjaśnień. Weekend we Włocławku i okolicach zapowiada się bardzo różnorodnie. Już w sobotę o godzinie 10 w Mazurach Leśnych rozpoczną się towarzyskie i regionalne zawody w skokach przez przeszkody. W programie m.in. rywalizacja o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. Wstęp dla publiczności jest bezpłatny.
5: Mazuriada Cup to jest już taki

0: cykl coroczny zawodów regionalnych i towarzyskich Skokarz przez Przeszkody. W tym roku zapraszamy 5 września, to jest sobota. Zaczynamy od godziny 10 konkursami debiutantów, czyli pierwszy krok, drugi krok. A myślę, że potrwa to dosyć długo, dlatego że mamy bardzo fajne zgłoszenia i kończymy konkursami wysokości N, klasy N, to jest 120 cm. I jeden z tych konkursów jest o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. I tutaj bardzo chciałabym zaznaczyć, że mamy ogromne wsparcie miasta i gminy Brześć Kujawski w organizacji tego cyklu Mazuriada Cup. A patronat nad wydarzeniem przejął burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski. I naprawdę dziękujemy za wszelką formę współpracy, wsparcia, które czujemy, widzimy i się bardzo z tego cieszymy. Myślę, że sama lokalizacja jakby tego miejsca też zachęci do przybycia, zwłaszcza, że wstęp jest wolny. Otoczenie lasów, spokój, cisza, zwierzęta, ale oprócz tego zadbaliśmy też o dodatkowe atrakcje w postaci wystawców. I mamy tutaj wystawcę, który tak naprawdę bardzo cieszy się dużą popularnością. To jest przypinkowe Love, które zakuwa chwile wspomnienia w breloki, w przypinki i tak dalej. Będzie też firma, która produkuje smaczki dla koni. Będzie firma paszowa, będzie sklep jeździecki mobilny. A jeżeli o gastronomię, to jeszcze zadbaliśmy. I tutaj będzie koło gospodyń wiejskich Jarzębina z Wieńca, a oni w zeszłym roku po prostu hitem byli. Także myślę, że tego już nie, zwycięskiego składu się nie zmienia.
1: 2 godziny później, o 12:00 na Włocławskim Placu Wolności rozpocznie się Narodowe Czytanie. W tym roku uczestnicy sięgną po Dziady Adama Mickiewicza. W wydarzeniu weźmie udział aktor Paweł Krucz, a osoby, które przyniosą własny egzemplarz książki, będą mogły zdobyć pamiątkową pieczęć. Również o 12:00 w Chodczu rozpocznie się 4. muzyczny piknik motocyklowy. Na targowisku miejskim zaplanowano m.in. motocyklowe parady, koncerty i konkursy, a także pokaz motoparalotniarzy.
2: A cóż to za zgromadzenie?
3: Czekamy wszyscy na sobotę.
4: 4. piknik motocyklowy z udziałem paralotniarzy.
5: Koncerty zespołów.
6: Pyszne jedzenie.
3: Konkursy z nagrodami. 2 parady motocyklowe, w tym 2 z udziałem motoparalotniarzy.
4: 5 września, Chodecz. Ruszamy o 12:00. Nie może was zabraknąć. Zapraszamy.
3: Do zobaczenia.
1: O 14:00 na placu przy kościele Świętego Stanisława przy ulicy Wiejskiej we Włocławku rozpocznie się festyn charytatywny Festiwal Muzyki dla Arturka. Na uczestników czekają atrakcje dla dzieci, jedzenie i spotkania ze zwierzętami, a wieczorem koncerty. Wydarzenie będzie również okazją do wsparcia Arturka i udziału w przygotowanych przez organizatorów licytacjach i zbiórce.
7: Od godziny 9:00 na terenie tego tutaj placu będzie turniej siatkówki firm z Włocławka, którą właśnie tutaj Monika Kasprzak i stowarzyszenie zajęło się tą całą formułą tego i dopina te szczegóły. Tutaj będzie właśnie za tym domem tam turniej siatkówki na tym placu, a potem od godziny 16:00 będzie część artystyczna, ale tutaj pewnie to już Jarek powie więcej na temat tych artystów. No i będą atrakcje oczywiście dla dzieci, no bo tutaj naokoło będą różne animacje, różnego rodzaju atrakcje, czyli alpaki, konie, pokaz samochodów z czasów PRL-u. I pracujemy jeszcze, bo powiem wam szczerze, może się uda kilka niespodzianek jeszcze wprowadzić, pracujemy nad tym. Na razie to, co załatwiliśmy, będzie też robot, który będzie dzieci tutaj zabawiał. Też zgodził się człowiek z Grudziądza, gdzie jest mega szacun dla tego człowieka, bo przyjedzie specjalnie dla nas tutaj charytatywnie.
8: Koncerty będą gdzieś, zaczynały się już od godziny 16:00, 17:00. Trwały do późna, do 21:00, jak tam tutaj mam nadzieję wszyscy pozwolą, bo nagłośnienie będzie takie, że tu pół Włocławka to będzie słyszeć w swoich domach. Także bawimy się wszyscy, słuchajcie, zapraszamy. Impreza oczywiście jest otwarta, czyli tak to gratis. Jakieś tam będą puszki stały, gdzie zbieramy sobie dla dziecka właśnie Artura chorego pieniążki. Też będą licytacje i tak dalej. Będziemy się wspólnie bawić, całymi rodzinami. Dzieci będą mogły sobie podjeżdżać na różnych zjeżdżaniach, trampolinach poskakać. Może jakieś tam workociki zapleść, pomalować się tam. No wiadomo, jak to na każdych takich festynach. Postaram się zapewnić każdemu, żeby było fajnie i ten dzień spędził dobrze, ale przy okazji też jakąś tam swoją, że tak powiem, cegiełeczkę dołożył do tego, żeby tam tego Arturka naszego wspomóc, bo tam jest horrendalna suma 12,5 miliona.
1: W niedzielę warto natomiast zajrzeć na włocławski Stary Rynek. Od godziny 10:00 będzie tam biojarmark, czyli okazja do kupienia lokalnych i ekologicznych produktów. O 13:30 rozpocznie się natomiast Święto Plonów w Choceniu. Najpierw ulicami przejdzie korowód dożynkowy, później zaplanowano mszę i część obrzędową. Po niej na scenie pojawią się lokalne zespoły, a wieczorem koncerty zespołu Klasik i Enej. Niedzielne święto

0: Dawanie, zakończy zabawa z DJ-ami.
1: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na to wydarzenie, które będzie podsumowaniem sezonu dożynkowego na naszym terenie. Spotykamy się w niedzielę z przedstawicielami z wszystkich gmin. Rozpoczynamy jak zwykle uroczystym korowodem, mszą świętą, obrzędem dożynkowym. Z panem wójtem staraliśmy się także zorganizować tę część rozrywkową, jak to tradycja dożynek ma w sobie. Także niedziela i popołudnie to najlepszy moment, abyśmy wszyscy razem byli w Koceniu.
0: Również w niedzielę od godziny 14.30 Park Kulturowy Wietrzychowice zaprosi na festyn archeologiczny z okazji 20-lecia istnienia parku. Będą rekonstrukcje życia ludzi neolitu, stanowiska naukowe, pokazy oraz możliwość zwiedzania parku z przewodnikiem. Na zakończenie zaplanowano również koncerty. Podsumowując, przed nami weekend, w którym coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy muzyki i motoryzacji, jak i historii, lokalnych produktów czy sportu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Psychopedia, witamy Państwa serdecznie po wakacyjnej przerwie. Dziś ze mną i z Państwem Monika Kramkowska, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej we Włocławku. Dzień dobry, Pani dyrektor.
1: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor i państwa.
0: Pani dyrektor, wakacje się skończyły, choć dla poradni nie był to czas zupełnie wakacyjny, bo cały czas specjaliści pełnili dyżury i niestety było co robić, tak jak pani powiedziała. Natomiast rok szkolny to wzmożony ruch również w poradni i króciutko przypomnijmy, na jaką pomoc, z czego mogą korzystać rodzice, którzy zauważą, że coś niepokojącego u swojego dziecka i chcieliby to skonsultować.
1: To tak dla przypomnienia. Poradnia zajmuje się diagnozą dzieci, czyli też taką oceną rozwoju, jak dziecko funkcjonuje, ale też jeżeli występują jakieś trudności w pisaniu, w czytaniu, czy trudności w, nie wiem, w jakimś rozwoju emocjonalnym dziecka, to u nas specjaliści diagnozują, z czego to wynika. Ponadto poradnia udziela takiej pomocy psychologicznej, terapeutycznej, terapii pedagogicznej, terapii integracji sensorycznej, diagnozy integracji sensorycznej, logopedycznej, więc tutaj pełen wachlarz takiej pomocy specjalistycznej też w gestii poradni też tutaj pod naszej stronie leży. Też udzielamy takich warsztatów, ruszą teraz, szkoły wrócą do działania od września, więc będziemy też wspierać szkoły w zakresie prowadzenia warsztatów profilaktycznych i udzielamy także takiej i diagnozy, i pomocy doradztwa zawodowego, czyli jak pokierować dziecko do dalszej drogi wyboru szkoły.
0: Wszystkie te porady i specjalności.

0: specjalistyczna opieka jest bezpłatna.
1: Tak.
0: I proszę powiedzieć, jaka jest droga rodzica, czy dziecko też może na przykład samo zgłosić się do poradni, jeżeli coś u siebie zauważy, bo dzieci mają teraz różne pomysły, no i szybko bardzo dojrzewają, prawda? Chcą być samodzielne. Więc jak wygląda ta droga z domu, ze szkoły do poradni?
1: Więc tak, no zawsze musi rodzic zgłosić, jeżeli jest niepełnoletni uczeń, bo jeżeli uczeń jest pełnoletni, ale uczniem szkoły, bo my udzielamy pomocy uczniom, którzy są w edukacji, to wtedy pełnoletni uczeń może się sam zgłosić do poradni, ale tak to rodzic musi zgłosić, przyjść zgłoszenie, wypełnić daną poradę. Ale jakby się zdarzyło, że nie wiem, jakiś młody człowiek potrzebuje takiej pomocy psychologicznej, psychologa i do nas by się zgłosił, to my bez pomocy też nie zostawiamy, ale procedura jest taka, że zawsze musimy poinformować rodzica, jeżeli jest niepełnoletni. Ale tak to, no przez rodzica to się odbywa.
0: Czas oczekiwania. Ciągle zadaję Pani to pytanie, bo z nadzieją, że Pani powie dziś przychodzi, jutro jest obsłużony.
1: Wszystko robimy w tym kierunku, żeby tak było. I od września też wprowadzamy takie zmiany, które właśnie mają też służyć temu, żebyśmy jak najszybciej pomoc otrzymywali nasi klienci. Przede wszystkim, bo tak jak już do tych nowości, wydłużamy czas pracy poradni. Poradnia będzie i specjaliści będą do dyspozycji do godziny 19, tak żeby rodzice popołudniami też byli dostępni i terapie, żeby też były dostępne, więc tutaj będziemy do godziny 19 i też raz w tygodniu obsługa taka administracyjna, żeby rodzice mogli przyjść odebrać dokumenty, tak, czy właśnie pobrać jakieś wnioski, to też raz w tygodniu do godziny 19, czyli od 7:30 do 19 ktoś będzie, żeby też trochę usprawnić, a jeżeli chodzi też o taką naszą tutaj kolejkę oczekiwania, no to tak, no na ten moment cały czas ta kolejka jest około 5 miesięcy. Znowu w tym roku zwiększamy osoby, które mają diagnozować dzieci, zespoły diagnostyczne, żeby też jak najszybciej to szło. Mamy nadzieję, że przepisy, które wchodzą od września do szkół, które będą mówiły o tym, że najważniejsza jest ocena funkcjonowania dziecka i współpraca ze szkołami. My też jako poradnia powołujemy takiego koordynatora do spraw współpracy, który będzie mocno współpracował też ze szkołami, ale też z wszystkimi innymi placówkami, które dotyczą dziecka i jego rodziny. Ta współpraca też poprawi nam to usprawnienie, bo chodzi też o to, że nie zawsze dziecko musi trafić do poradni, bo może dostać
0: czyli
1: pomoc w szkole.
0: Tą zmianę ocenia Pani na plus, tak?
1: Tak, ja oceniam na plus, żeby dostało dziecko w szkole tą pomoc, taką pierwszą, tak? A dopiero jak na przykład tą pomoc, nie wiem, szkoła zaleci jakieś zajęcia, czy też wdroży pomoc, bo nie zapominajmy o tym, że szkoła też ma swoich specjalistów już, tak? I ta pomoc nie przynosi efektu, tak? Albo szkoła widzi, że no jednak te zaburzenia są bardzo takie utrudnione i to funkcjonowanie dziecka jest utrudnione, to wtedy do tej poradni, żeby to pokierować dziecko. Więc no, też mam nadzieję, że ta współpraca taka bardzo zacieśniona i też ze wszystkimi instytucjami no, przyniesie nam tutaj plus, że będziemy też mogli szybciej trochę reagować i też adekwatną pomoc dziecku dać
0: rozumiem,
1: rodzinie.
0: Że w każdej szkole są odpowiedni specjaliści, którzy będą na poziomie szkoły mogli zadecydować, czy to już czas, żeby poprosić o bardziej fachową pomoc, jakieś zajęcia wspierające, czy też wystarczy po prostu przyłożyć i ćwiczenia, czy zajęcia na poziomie szkoły, tak?
1: Tak. W każdej szkole są tacy specjaliści, w przedszkolach tak samo są tacy specjaliści i no, trochę tak właśnie oddajemy tutaj takiego współdecydowania szkole, ale też właśnie mogą jak najbardziej szkoły to wiedzą, że mogą się konsultować też z nami tutaj z poradni, czy to już jest czas, żeby do poradni, czy jeszcze to nie jest ten czas, tak? Ale też i we współpracy z rodziną, z rodzicami, żeby też rozmawiać, bo no to tak ta współpraca, żeby była mocno zacieśniona, która ma się kończyć tym, żeby odpowiednią, adekwatną pomoc dziecku dać.
0: Od września czekają wrocławian zmiany, które wprowadzone są w poradni psychologiczno-pedagogicznej o jednej bardzo ważnej, czyli tych wydłużonych godzinach czasu pracy. Już Pani wspomniała, co jeszcze czeka nowego na rodziców, dzieci, generalnie klientów poradni.
1: No tak.

0: Dzięki środkom z Funduszu Unii Europejskiej pozyskaliśmy sprzęt do biofeedbacku i poradnia będzie też oferowała terapię biofeedbacku.
1: Na czym ona polega i dla kogo jest
0: Myślę, że to też
1: potrzebne?
0: oddzielny można by było tutaj,
1: Ale
0: tak, ale
1: króciutko.
0: króciutko to jest też taka terapia neurorozwojowa i polega na stymulacji układu nerwowego i no, dedykowana jest, nie wiem, dzieciom z utrudnieniami tego układu w koncentracji uwagi, poprawa dzieciom z ADHD, z autyzmem, no i no
1: Czyli tak
0: wszystkim
1: dość
0: dzieciom,
1: szeroko,
0: bardzo
1: że
0: szeroko, tak, tutaj ta terapia.
1: obiecuję, że wrócimy do tej
0: Tak,
1: terapii, bo to
0: jak
1: ważny temat.
0: najbardziej, bo to jest też taka terapia. Generalnie, jeżeli chodzi o placówki publiczne, to na terenie Włocławka wiem, że zespół szkół numer 3 ma biofeedback i swoim uczniom to oferuje, a my będziemy oferowali wszystkim uczniom. I chyba też jeszcze MOW we Włocławku, ale no to też oni mają dla swoich uczniów, ale my będziemy tutaj dla wszystkich uczniów z terenu miasta Włocławka taką terapię też oferować i to też jest taka nowość. Trochę przeformułujemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną, bo widzimy tak, że no są bardzo duże potrzeby i też długi czas oczekiwania. I zauważyliśmy też, że no na przykład, nie wiem, jeżeli rodzic czeka 2 lata na terapię, no to no często już się opiekuje tym swoim maleństwem i dzieckiem, że już gdzieś tam szuka prywatnie, tak? Albo no gdzieś, no nie wiem, czy do pierwszego poziomu referencyjnego z NFZ-u, ale wiemy, że tam też są kolejki. No i trochę przeformułujemy, że będzie jeszcze więcej dyżurów, żeby rodzice otrzymywali szybko tą pomoc i żeby taka trochę poczekalnia, że dostaną 3, 4, 5 spotkań na początek, żeby wiedzieć, jak z tym dzieckiem pracować, żeby trochę zaopiekować się, a dopiero później, jeżeli na przykład będzie potrzeba takiej bardzo długoterminowej terapii, no to wtedy ewentualnie będzie się do tej kolejki czekało, tak? Miejmy nadzieję, że tych kolejek będzie coraz mniej, bo chcemy trochę systemowo, żeby szybciej, bo wiadomo, że jak rodzic przychodzi do psychologa, to przychodzi przeważnie wtedy, kiedy coś się dzieje.
1: Dokładnie
0: Dzieje
1: tak.
0: się, przychodzę i chcę teraz, tak? A nie mam termin za rok, no bo za rok to już coś może albo bardziej się podziać, tak? Albo...
1: Często ta pomoc jest potrzebna
0: Tak.
1: faktycznie bardzo szybko, bo rodzic też, zanim się uda po tą pomoc, to zwleka i
0: Też.
1: próbuje często radzić
0: Tak.
1: sobie własnymi sposobami.
0: Tak, i
1: Więc w
0: dlatego my.
1: momencie, kiedy się zwraca, to już jest ten time
0: Tak,
1: zero.
0: i dlatego my to widzimy i też chcemy na to odpowiedzieć i tutaj trochę też to chcemy przeformułować. Jeszcze będzie jedna nowość, ale nie wiem, czy ja już mogę o niej
1: Może
0: powiedzieć.
1: pani dyrektor.
0: Też pozyskujemy, zobaczymy, czy nam się uda, ale to dopiero będziemy wiedzieć w listopadzie. Środki na to, żeby zakupić narzędzie do diagnozy spektrum autyzmu i miejmy nadzieję, że tutaj też takim narzędziem będziemy mogli, takim standaryzowanym, światowym, takim ADOS-2 diagnozować i też nasi tutaj włocławianie będą mogli też z tego w poradni korzystać. Co jeszcze? Bardzo dużo będzie teraz też grup, które zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, więc tutaj też taka oferta się będzie poszerzała, więc też będzie można korzystać z tych grup.
1: To są zajęcia popołudniowe.
0: Wszystko będzie popołudniowo. Właśnie też one też będą się do 19 odbywały, więc tak, żeby umożliwić uczniom, że jak wrócą ze szkoły, to jeszcze ewentualnie będą mogli korzystać z takich grup, tak? To są tak zwane TUSy, takie treningu umiejętności społecznych i tutaj u nas tych grup będzie coraz więcej. Też będą dwie grupy prowadzone zajęć treningu uczenia się dla dzieci, które często albo są bardzo dziećmi zdolnymi, albo też właśnie, żeby trening, który nauczy ich, jak trzeba się uczyć i zapamiętywania takich szybkich technik pamięciowych. Więc tutaj też w tym zakresie poszerzamy ofertę. Więc no się dzieje.
1: Się dzieje. Będziemy na bieżąco śledzić to, co się dzieje w poradni, bo oczywiście nie powiedzieliśmy o takich wydarzeniach, które są okazjonalnie organizowane, drzwi otwarte,
0: Tak.
1: spotkania z ciekawymi ludźmi. To są też warsztaty i dla rodziców, i dla nauczycieli, ale to będziemy
0: Tak.
1: informować na bieżąco, bo

0: to
1: Tak,
0: trudno
1: corocznie. Badania
0: całą
1: przesiewowe w
0: rok.
1: żłobkach, które my robimy, żeby też właśnie już w żłobku wyłapać młodsze dzieci, to też jak już ostatnio rozmawialiśmy, ale też te badania przesiewowe, jak najbardziej to są cykliczne, wszystko to będzie się kontynuowało i będzie działo.
0: Na dziś dziękuję, proszę Państwa. Monika Kramkowska, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, była moim i Państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz za tą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.